0: wiesz, taki relaksujący, nie? No i te tematy, te klimaty, no właśnie, retro, nie retro, bo dla mnie retro to jest coś, co jest wskrzeszone, to jest coś zrobione współcześnie. Poprawcie, jeśli się mylę, ale definicja retro to jest chyba właśnie zrobienie coś na wzór tego, co było dawniej, ale współcześnie. To jest retro prawdziwe.
1: No nie, to jest akurat takie, to ma swoją nazwę, NG, czyli New Generation Retro, nie? Natomiast tak, ja jestem, przyznaję się, ostatnie parę tygodni sobie się katuję różnymi, sprawia mi to zresztą przyjemność, różnymi właśnie retro tematami, właściwie to głównie retro słucham, oglądam, a nawet się udzielam. Właśnie na ostatnim Borga Life'ie się udzieliłem, to znaczy on nas katował przez 2,5 godziny albo dłużej z Komodorka jedną muzyką, która się zapętlała w kółko. Ja ją sobie ściągłem, samplowałem na Amigę i zrobiłem remastera i miksa dodatkowo. Także miałem strasznego fana z tego, jak puszczał na przemian moją wersję i wersję, która sobie leciała sobie z Komodorka. To taka mała rzecz, a cieszy, nie?
0: No proszę. Fajnie, czyli zaistniałeś na kanale, leciał twój utworek.
1: Tak. Czy nie mój utworek, ale poprawka.
0: No, to taki, no taki cover, można by powiedzieć, nie? Cover, czyli... No.
1: Przy okazji słuchacze mogli sobie porównać dźwięk z oryginalnego Sida, przerobiony przez Digital Sound Studio GVP, firmy GVP, takiej bardzo znanej kiedyś na Amidze, jaka jest różnica między tym generatorem właśnie na Commodorku, a układami amigowymi, nie?
0: Był taki kanał, bardzo go lubiłem, gdzie były setki, jak nie tysiące utworów tak zremasterowanych amigowych, tylko nie mogę sobie przypomnieć adresu. Kojarzysz może? Brałem nawet z niego sporo muzyczek, puszczałem na audycjach.
1: Znaczy nie kojarzę, ale kojarzę jedno radio, które tutaj zresztą chyba potrzeba miał z nim coś wspólnego, na pewno... Też kojarzę, o Boże, kogo ja zawsze myliłem z Potrzebą. No, ten taki szalony, no, słuchacz nasz, co zawsze tak się z Jackiem Werblachą kłócił.
0: Może, wiesz, o kim? Może Jan Dynamin.
1: Jan Dynamin, tak. No to tam było Radio Wilno, które emitowało właściwie w kółko Komodorka 64. Przynajmniej tak jak na słuch byłem w stanie poznać to. Był to typowy taki sidowski dźwięk, nie? Także tam leciała właśnie ta muzyka i to ile razy włączyłem, przez parę tygodni tego słuchałem, to ciągle Komodorek i Komodorek. No to akurat jest coś, co ja lubię, chociaż sam osobiście Komodorka nigdy nie miałem, ale bardzo lubię te właśnie takie klimaty starej muzyki właśnie, nie jakiejś tam zrobionej współcześnie, a tworzonej bezpośrednio na tym starym sprzęcie. No ma to swój urok, chociaż oczywiście jak pewnie większość osób by to słuchała, to by ich to katowało, nie?
0: No przypuszczam, że w przypadku tego radyjka, o którym mówisz, to mogły być bardziej jakieś japońskie rzeczy, czyli jakieś NES-y, SNES-y, NES-y, bardziej takie rzeczy, chociaż no, kto wie. A powiedz, jakieś rzeczy oprócz takich komputerowych, oprócz retro, coś masz takiego, co lubisz?
1: Tak. Lubię sobie pojeść różne rzeczy. Jak włączyłem ci komputer, czyli przed chwilą, i zobaczyłem, że i posłuchałem, że tutaj sobie rozmawiasz, to ja w ogóle chciałem włączyć siebie dzisiaj na live w ciągu dnia, bo dzisiaj wstałem, wyobraź sobie, o świcie o 10:00. I miałem ochotę zrobić etamowe kulinaria, to znaczy ponadawać, jak robię coś pysznego. Kanapkę z masłem i z musztardą, nie? Na pewno wielu słuchaczy męskich samotnych byłoby mi wdzięcznych, bo to jest zajebisty posiłek. No, niestety nie zrobiłem tego, włączyłem komputer i ciebie zacząłem słuchać, bo zabrakło mi 3 składników chleba
0: Musztardy i masła, tak?
1: Akurat tych trzech rzeczy nie ma. I przed chwilą się tutaj córy pytałem, czy nie idzie czasami na dół, bo bym chętnie ją wysłał po to, bo mi się strasznie, ale to strasznie nie chcę iść po prostu specjalnie po te trzy elementy. Ale mam tutaj już mocne postanowienie, bo jak mocne postanowienie, to flamastrem. Piszę sobie nie ołówkiem, tylko flamastrem. Na czerwono w moim notesie, że jak będę robił takie różne dziwne rzeczy, dziwne posiłki, na przykład kebaba z serc kurzych czy żołądków własnej konstrukcji, jak mi tylko już dokończą na zęby naprawiać, bo do tego trzeba naprawdę mocno gryźć, czy takie jakieś większe rzeczy, o kurczę, aż mi ślinka cieknie na samą myśl o serduszkach kurzych, czy jakiś na przykład jak zrobić dużą ilość flaków przy użyciu jednego słoika z pudliszek, a taką dużą, żeby w całym garcu było i dobrze przeprawione, to chętnie porobię wideo takie właśnie, takie właśnie typowe dla mnie. No. To coś innego niż do tej pory.
0: Może niekoniecznie typowe właśnie, bo nie nagrywasz tak często tego typu audycji, jak zmywałeś, a powiem ci, że widać było, że słuchacze bardzo lubią, jak ty właśnie nagrywasz z kamerką, jak się krzątasz w kuchni, jak coś przygotowujesz, no bo ty robisz to na swój taki etamowy sposób, co często jest zabawne, fajne, coś się dzieje, wiesz, więc no ja tak a propos tego, co lubimy, to ja lubię tego typu audycje, na przykład no hitem była audycja, jak zmywałeś, nie?
1: To no właśnie taką szykuję taką serię tutaj. Jak będę na przykład formatował dyskietki dla Gambola jeszcze raz, bo one już tyle stoją i czekają na wysyłkę, no nie umiem ogarnąć tych
0: bankomatów. A propos wysyłki...
1: No. A jak myślisz? Musisz zrobić audycję o lenistwie, to ci wtedy opowiem.
0: Ale bym cię opierdolił, gdybym sam nie był taki...
1: Ploki powiedział, że jeszcze chce licytować, że to ja po co będę teraz szedł wysyłać. On to dostanie spokojnie, dostanie nawet więcej niż trzeba, jak jeszcze coś wylicytuje, bo ja mam umowę z Gambolem, no taką fajną, że będzie coś fajnego do wygrania na jego audycji, żeby go tam wspomóc, biednego studenta, którego Dino nie chciało.
0: Niedoszłego studenta.
1: No nieważne, no w każdym razie mam taki jeden fajny gadżet, który być może, ale to będzie gadżet spersonalizowany, bo wkładając w niego telefon lub okulary, bo też takie okulary będą anaglifowe, będzie można zobaczyć Etama w 3D, mój portret 3D zrobiony.
0: A ty jesteś narcyz jednak, coś Ewa Lipka miała rację, że ty jesteś narcyz. Egocentryk, no ale to może za to lubimy Etama właśnie, a propos
1: znaczy,
0: lubienia.
1: Za to lubimy Ewę, bo że ona dogłębnie potrafi człowieka, mężczyznę dogłębnie poznać. No.
0: I tak bardzo asertywnie i śmiało i bezpośrednio ci powiedzieć, co myśli o tobie.
1: No ja bardzo lubię, jak ktoś jest bezpośredni, nie? Dlatego ja już nawet bezpośredniość nie wchodząc w szczegóły Zenkowi, wybaczyłem, także dałem sobie już na luz. No także ten. Także wiesz, co mam na myśli. Ten słuchaczu nie musimy wtajemniczać. W każdym bądź razie nie ma problemu, żebyśmy podjęli dalsze werbalne jakieś dyskusje. No. To w sobie lubię, to takie będzie fajne, to w sobie lubię, że tak potrafię zrobić.
0: Że nie chowasz urazy, tak?
1: Znaczy nie to, że nie chowam urazy, tylko że po prostu się tym nie przejmuję specjalnie, no co tam mam się przejmować. Co będę się tam chwilą jakąś tam, liczy się całokształt, nie? Ostatecznie ile nam zostało do tej wielkiej wojny? No już niedużo, nie? Co już się będziemy tam stresować jakimiś tam zaszłościami, nie?
0: No być może inne nas rzeczy dotkną, na przykład brak wody. Czytałem, że jest taka ewentualność, taki czarny scenariusz, że 15 milionów Polaków nie będzie miało wody. No bo jak teraz już zaczyna wiosną tak grzać czasami i to, co czytałem, że na Arktyce plus 40 stopni ponad normę i wszyscy są zadziwieni, jak to tak, co tu się dzieje się, no to co dopiero może być latem. Może być tak, że wyschną jeziora, wyschną różne zbiorniki wodne i będziemy mieć taki przedsmak rzeczywistości postapokaliptycznej, że nie ma, no, nie ma wody na pustyni. To Radio Prorocze, ostatnio śpiewaliśmy właśnie, nie ma, nie ma wody na pustyni. No to może właśnie będzie tak w Polsce.
1: A wiesz, to będziemy szkraplacze na balkonach trzymać, tak jak ci na tym, jak się nazywa ta planeta, gdzie był Obi-Wan Kenobi, Ben Obi-Wan Kenobi i Luke tam się ukryli.
0: Właśnie, jak się tak, kurczę, no ta słynna planeta, najsłynniejsza chyba planeta w Gwiezdnych Wojnach.
1: No,
0: podpowiedzcie.
1: Mam ją na końcu języka.
0: Ja też.
1: Właśnie,
0: tak się śmieję z ciebie czasami, że masz zaniki pamięci, a mnie też to dotyka. Kurczę, no, przypomnijcie, bo mnie to denerwuje, jak nie mogę
1: Mustafar,
0: sobie przypomnieć.
1: Tylko, Boże kochany.
0: No tam, no, gdzie Jabba był, nie? Gdzie Jabowie, gdzie są Jabowie, gdzie rozgrywa się Book of Boba Fett serial.
1: Tatooine.
0: Tatooine. Wiesz, jak łatwo sobie coś dobrze zapamiętać? Drogą skojarzeń, że trzeba to jakby w mózgu sobie powiązać sznureczkami z innymi rzeczami, czyli Tatooine, czyli tata, Tatooine, nie Mamuin, tylko Tatooine. I jak tak sobie, wiesz, skojarzysz to z różnymi rzeczami, to potem ci się łatwiej przypomni, jak drugi raz zapomnisz.
1: No właśnie dlatego uderzyłem do córci, bo ten sznureczek był do niej przywiązany akurat, bo z tatą był właśnie związany. Tatooine.
0: No. Tatooine, Mamuin, Babciuin i Wuin.
1: No, zgadza się. Co poza tym lubię? Poza tym lubię na przykład sobie do ciebie zadzwonić, pogadać. Mam substytut towarzyski dzięki temu, a inni mogą mnie posłuchać i być zadowoleni albo wręcz przeciwnie, zniesmaczeni. To też lubię. A co jeszcze lubię zrobić? Generalnie lubię siedzieć i myśleć, to jest bardzo, bardzo fajne też. Lubię mieć komfort psychiczny, żeby nie mieć z tyłu głowy kasy ciągle, że trzeba coś tam dorobić, tylko żeby było jakaś mała kupeczka tej kasy w szufladzie czy tam w skarpecie, bo ja na kontach nie trzymam. Co jeszcze lubię? Lubię posiadać rzeczy, które używam. To znaczy nie lubię mieć tak nadmiaru, ale tak żeby było akurat, nie? Fajnie, żeby mieć jakąś też w polu widzenia jakąś gazetę na przykład, bo bardzo lubię sobie czasami wziąć coś papierowego do ręki. No takie małostki w sumie. Kasetę magnetofonową, mam teraz przed sobą właśnie oryginalne kasety. Basic Instinct, Total Recall, co tam jeszcze widzę, Terminator 1, Apollo 13 i ten z Bruce'em Willisem, nie widzę napisu, ale to jest ta, to jest od Dividends był śpiewany ten kawałek, jak ten film się nazywał?
0: Piąty element.
1: No, oryginalny mam. Także też mnie to cieszy, że mam takie kasety fajne. Kto ma taką kasetę? Na pewno prawie nikt nie ma. Tutaj podejrzewam, że w ogóle nikt nie ma.
0: Czyli Etam się cieszy, jak coś ma, a czego kto inny nie ma. To jak on coś ma, a ktoś inny nie ma, to się cieszy.
1: Wiesz, co by mnie teraz ucieszyło?
0: Niech zgadnę, jak Jan Rodzyn się wywali i sobie głupi ryj rozwali. Jan Rodzyn, prezes klubu księgarza.
1: O, teraz coś ci powiem, co moją córę ucieszyło. Nie wiem, czy nie będzie na mnie zła. Otóż
0: że tata w końcu wyrzucił te worki ze śmieciami z przedpokoju, i się umył.
1: Jeszcze leżą. Natomiast córa moja, mam nadzieję, że nie będzie na mnie zła, że zdradzę, poszła do... Jak to się nazywa, córa? To, co ty poszłaś? To jest gabinet kosmetyczny? I powiększyła sobie usta.
0: A jednak, czyli w końcu. Jak wygląda? Jak wygląda? Bo moim zdaniem miała bardzo ładne usta. Wiesz co, mi się często bardziej podoba...
1: Różnicy.
0: Tak? Ale co, na plus czy na minus?
1: W ogóle nie widzę różnicy. Ja nawet powiedziałem, że jak ty sobie zaczniesz takie rzeczy robić, to ojciec sobie też coś powiększy. Co strasznie denerwuje, bo mówię sobie, powiększę tak, że jak założę obcisłe spodnie, to będzie jak banan, tak będzie się odciskiwał. A to można tym samym kwasem hialuronowym robić, tylko w przeciwieństwie do ust, ona mówiła, że to strasznie drogo, nie chce mi nawet mówić, ile płaciła za to, ale akurat tą część ciała mężczyzn 108 tysięcy kosztuje. Wiem, bo mam koleżankę, która się tym zajmuje i ma taki gabinet kosmetyczny w Szczecinie. Także nie jest to tanie. I trzeba co 2 lata chyba to trzeba odnawiać, żeby to działało, nie?
0: O Jezu, no. Bez sensu, zupełnie. Nie wiem, Karolina, no wiem jak wygląda i dla mnie się akurat zalicza do tych dziewczyn, które mają naturalną urodę, bardzo ładną i nic nie trzeba poprawiać.
1: No to już tu... nie ma naturalnej, bo dzisiaj znowu była. Dzisiaj sobie robiła rzęsy. Masakra, nie?
0: Masakra.
1: Ja się z tego śmieję, bo ja naprawdę nie widzę różnicy. Znaczy, nie wiem, po prostu ja na to nie zwracam uwagi zwyczajnie. No. Taki jestem, nie? Zresztą, jeśli chodzi w ogóle o kobiety, w moim przypadku, znaczy tutaj córka to jest niewłaściwy przykład, bo mam na myśli kobietę, tak? To najlepiej jest, jak dobrze wygląda, po prostu bez niczego, bo jak się budzisz koło niej, no to ma makijaż, ma, no, można powiedzieć. No nie każdy się rodzi z pięknym ryjem, tak mi tam powiedziała z daleka. No ale to ty masz dobry ryj, no. W miarę, znaczy, ja jestem ładny, no to ty też musisz być ładna, no. Taka jest prawda.
0: Powiedz Karoli, że Krawiec powiedział, że Karola jest spoko z ryja. Jak dla mnie, jest spoko z ryja.
1: Nie muszę mówić, bo ona... dostała tutaj plusy, bo ja filmiki wrzuciłem, te takie montowane, co myśmy z Kubą kiedyś montowali, bo uznałem, że szkoda, żeby się marnowały na dysku, niech sobie ludzie pooglądają te scenki. I wrzuciłem na kanał i tam sam paru chłopaków pisze z serduszkami, no to coś i... tylko ona wtedy młoda była, bo to i patrz, ile już lat minęło od tego naszego serialu.
2: No.
1: No z 15 miałaś, tak. Jeszcze wtedy na gwóźdku wieszałem tutaj green screen za sobą. Zresztą do tej pory ten gwóźdek w ścianie jest, nie?
0: Powiedz Karoli, że jest spoko z ryja i że gdybym był 20 lat młodszy, to kto wie, jakby to wyglądało.
1: No ty nie musisz być 20 lat młodszy, ponieważ ona woli chłopaków, którzy tak mają 30 parę lat, nie? Mam rację, prawda? Że chyba lepiej, jak chłopak ma 30 parę lat, nie? No. I koleżanki tak samo. Ta jedna z jakimś tam 40-latkiem w ogóle się związała.
2: Nie,
1: a, już nie jest. No. Albo poszedł siedzieć czy coś.
0: Oglądałem ostatnio kanał człowieka, takiego wariacika trochę, który wyjechał do Tajlandii i tam, słuchajcie, kupił sobie żonę. Tak, nie przesłyszeliście się, kupił sobie żonę. Facet ma 44 lata, liczba wiek kunradowy, że tak powiem, i trafił na taką wioskę rybaków, gdzie jest po prostu taki zwyczaj, że trzeba zapłacić, żeby sobie tą żonę zdobyć. Dla tutejszych, jak to się mówi, no to dla tych, którzy tam mieszkają, no to mm-hmm. jest stawka inna zupełnie niż dla obcokrajowców, bo tam jak mieszkasz, to możesz sobie taką żonę kupić za równowartość naszych 1500 zł, a on musiał zapłacić 12 tysięcy zł. I facet 40, tak, ucieczka do raju, dzięki Lukas za przypomnienie, bardzo fajny kanał. I słuchajcie, związał się z przepiękną dziewczyną po prostu, no... uroda, no cukiereczek, nie? Włosy, ząbki, cera, po prostu młoda, no bo też 19-latka, tak? On 44, ona 19 lat i wygląda na to, że szczęśliwi są ze sobą, że dobrze im ze sobą. Tak więc można czasami coś takiego zwariowanego zrobić. Oczywiście odbyła się ceremonia ślubu, ale taka ceremonia ślubu plemienna. To znaczy on tam przykładał palec od nogi do palca od nogi taty, swojego teścia przyszłego. Jakąś tam szmatę trzymali, ryż jedli, no sypali ryżem, coś takiego. No i co? I nagrywają teraz streamy ze sobą, obejmują się, całują, zadowoleni. Ona w skowronkach cała... No tak więc no czasami może nam się wydawać, że coś jest dziwne, że pojechał do jakiejś biednej dzielnicy, do slumsów w Tajlandii, kupił sobie żonę, ale to zadziałało, no fajnie. A Lukas twierdzi, że nie taka ładna, znowu taka trans trochę. Ja uważam, że bardzo kobieca. Czemu trans? Trans to rozumiem, że masz na myśli, że ma takie cechy męskie trochę, tak? Ale czemu? Absolutnie. Mi się tak nie wydało zupełnie.
1: No, ja kiedyś subskrybuję dalej ten kanał, już dawno tam nie zaglądałem, bo ten człowiek miał tam jakieś dziewczyny w różnych miejscach właśnie, Azjatki, tam generalnie Wietnam, Kambodża, te okolice, nie? Natomiast teraz oglądam taki kanał Bez Planu, to się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, czy jakoś tak? I tam też taki chłopak jest, który właśnie zmienia sobie okolice i przy okazji zmienia też dziewczynę, nie? Nawet mu napisałem kiedyś, zmieniasz wać pan te kobiety, jak cepem byś machał, nie? Parafrazując Sienkiewicza. No, także ten, ale jak tu jakiś sobie kupił, no to jak inwestycja, no to wiadomo, że poważna sprawa, nie? Zresztą w sumie dziewczyna też będzie wierna, no bo jak kupiona, no to co? Ja jestem w ogóle zwolennikiem związków aranżowanych przez rodziny. Także to jest bardzo dobre. A miłość przychodzi z czasem, nie? I szacunek.
0: Divide et impera. Krawiec, nie przesadzaj, że ona taka piękna, wygląda jak kanibalka. No co wy macie? Nie wiem, no kurczę, no bardzo piękna dziewczyna, no ludzie, no.
1: Nie wiem. To jest to subiektywne, ważne, że się jemu podoba, temu, co wziął ją, nie?
0: A poza tym nie tylko się liczy to, czy piękna, czy niepiękna, liczy się też, że taka... Mi się na przykład podobają dziewczyny, które się dużo śmieją, uśmiechają. Może to jest na przykład taka cecha Ewy Lipki, nie? Która, no, nie jest to jakiś taki kanon urody ogólnie powszechny, wiesz. No, nie, no ciężko powiedzieć, że to jest jakiś taki lachon, nie? Ale może w niej jest... pociągające to, że się dużo śmieje na przykład, nie? Mi się podobają uśmiechnięte dziewczyny i takie radosne. To jest takie, znaczy, takie sexy, to potrafi być takie sexy, nie? Że kobieta...
1: Wchodzisz na niebezpieczne rejony, jak Ewa będzie to słuchała. Znaczy ja jestem tutaj kiepskim do oceniania, bo mi się 80% kobiet podoba, tej córa mi krzyczy, że jej nie zaaranżuje. Nie, my mówimy o tym, że chłopak sobie kupił córa gdzieś tam w Wietnamie, czy gdzieś sobie kupił dziewczynę za 12 tysięcy jako żonę i zadowolona jest. No także najwyżej cię wystawię tutaj do większego donata.
0: Co? Co mnie wystawisz? Nie zrozumiałem.
1: Młoda, bo tam młoda krzyczy spokoju, mnie nie zaaranżujesz w związku, a ja mówię, co najwyżej cię wystawię tutaj na ten, kto da większego donata.
0: Na Allegro, tak? I licytujcie
1: nie,
0: się.
1: Nie, wiesz co, ja kiedyś chciałem taką zrobić taką akcję na Allegro, ale potem się powstrzymałem, bo u nas jest wszystko, wiesz, nie mają żadnego poczucia humoru te nasze władze, służby i w ogóle, i loże. To po prostu chciałem zrobić taki eksperyment, jak widziałem ten plakat słynny w tramwaju, że berlińska klinika ta leczenia bezpłodności szukała dawców nasienia, nie, wśród Polaków. Ja, ponieważ byłem już za stary, bo tam to 40 lat, ja to widziałem, jak miałem za 43, to zastanowiłem się, żeby zrobić aukcję taką, że po prostu tak jak było w pierwszej części o dinozaurach w tym Jurajskim Parku, tam taki grubas był, co sprzedawał te tam plemniki czy coś tych dinozaurów takich zamrożonym takim tym. To wyglądało jak puszka i tam był azot ciekły i on to sprzedawał, nie?
0: No.
1: Próbował na czarnym rynku opnąć. To ja bym tak mógł wystawić na Allegro, nie? Dla samotnych pań na przykład z nasienie. To byłyby dwie opcje. Kup teraz z tym, z wysyłką i z odbiorem osobistym, nie? Z iniekcją, że tak powiem.
0: Ciekawe, czy to jest legalne w Polsce, nie? Sprzedawanie własnego nasienia.
1: Byłem ciekaw tego, nie? Jakbym tak wystawił, nie? Bo na przykład sprawdzałem to. Zresztą w Bandych to nawet też jest. To jest dobry serial. Tam wszystko o tej Ameryce lat 80., 90. można znaleźć. W Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak honorowe krwiodawstwo na przykład, nie? Tam po prostu się to sprzedaje. Się krew sprzedaje. Idziesz do punktu, jeżeli oni ci oczywiście tam przebadają, żebyś miał tą krew dobrą, tak? jeżeli jesteś zdrów i możesz dać, to się normalnie chodzi, się sprzedaje krew tam za jakieś tam, nie wiem, chyba $20 za 100 ml czy coś takiego. No ale są ludzie, którzy to robią i berlińska ta klinika oferowała tam chyba 3,5 tysiąca euro czy 2000 euro, jakoś tak to było miesięcznie, nie, można było. Ja to się śmiałem z tego, bo jak wszedłem na stronę, tam było forum i panowie, którzy się zdecydowali na tę formę zarobkowania, fajnie to nazwali to dojeniem, że dojenie raz w tygodniu, nie? I pełna, jak to się nazywało, pełna, no nie absencja, no jak się nazywa?
0: Dyskrecja?
1: Nie może...
0: Dyskrecja?
1: No. Nie dyskrecja, że nie może w tym czasie być z kobietą, jak pobierają, nie? No, wyleciało mi to słowo z głowy. Abstynencja, no o właśnie.
0: Czyli tam, no. Honorowy dawca nasienia, jednocześnie dinozaur, to też właśnie tak a propos Parku Jurajskiego. No dobra, ale tam to co, to dajmy szansę innym, może ktoś jeszcze do mnie drętnie.
1: Czuję, że inni mają dzisiaj gorszy dzień niż my, ale zobaczymy.
0: Są tacy ludzie, którzy mają całe życie gorszy dzień, też są tacy. No dobra.
1: Nie, no jak przyszli z pracy, to rzeczywiście mogą być podkurwieni trochę tak, wiesz, po robocie.
0: Ludzie, coście tacy smutni, przecież... Przyszliście z pracy, dopiero co.
1: No, tak na koniec, co my razem najbardziej nie lubimy? Nie chodzić do pracy. To jest to, co lubimy najbardziej, nie lubimy. Nie chodzić do pracy, jest fajne, nie chodzić do pracy. Mówię wam, spróbujcie, zróbcie to już od jutra, nie pójdźcie, bo po prostu nie to, że tam jakieś wypowiedzenie, po prostu nie pójdźcie do niej, nie? I zobaczycie, i zostawcie telefon włączony, zobaczycie, czy będą po was dzwonić, czy jesteście naprawdę potrzebni, nie? No, taka namówka, nie, ale nie bierzemy za to żadnej odpowiedzialności z krawcą. Po prostu tak zróbcie. Macie, jesteście wolnymi ludźmi, możecie tak spróbować. Nie, nie radzę, ale ani nie zachęcam, ale możecie tak zrobić. I zobaczycie, czy wam będzie brakowało tej pracy, czy nie będzie wam brakowało. No, ja w każdym razie pierwszego, który tak zrobi i będzie w stanie to udowodnić, zaproszę na 0,5 kilo parówek z Biedronki normalnie do siebie. Po prostu ten, który jednie tak pracę z dnia na dzień, nie? Po prostu i zostanie się, z tego kieratu się uwolni, nie? Fajnie, bo będzie nas trzech, który na nas tym razie. To funduje 0,5 kilo parówek z Biedronki. Tych najtańszych. Znaczy, tam jest kilo, ale ja sobie pół zjem, a drugie pół on zje, nie? I to będziemy razem konsumować.
0: Ma się jeszcze ten film gest. Z tego nakręcimy. Ma się ten gest, widzicie. No. No dobra. To też wcześniej był komentarz, że ktoś lubi Etama tutaj. Ktoś pisał, że Etama lubi. Przepraszam, już... Nie pamiętam, kto to napisał. No, dobra, to trzymaj się. Na razie.
1: No, hej. Trzymaj się, hej.
0: Honorowy dawca nasienia, dinozaur, człowiek z gestem, Etam. A, miałem was podpytać, bo rozmawiałem już z ByteEaterem w sprawie zrobienia takiego właśnie myku, aby można było słuchać nocnego radia na różnych aplikacjach, bo niektórzy dawali sygnał, że nie można już nocnego słuchać na jakichś tam apkach. No więc tylko, że ja nie wiem, jakie to są aplikacje. Gdybyście w komentarzach na przykład pod tą audycją, jak ktoś słucha z offline'u, albo teraz jakbyście mogli też napisać, co to są za aplikacje, co to są za serwisy jakieś takie, nie wiem, no chyba raczej aplikacje, tak, że ktoś ma na komórce, na telefonie i mógł słuchać nocnego radia, a nie może już. No to ja poproszę was o sygnał. Co mam ByteEaterowi zlecić? Znowu się wykosztuje, cholera jasna. A donate'ów jak na lekarstwo. No ale są, zawsze się tak nie tyle pocieszam, co tłumaczę sobie, że są tacy, co mają gorzej jeszcze. O wiele gorzej, bo ja nie mam tak źle, jeśli chodzi o donejciki. No więc nie wolno być pazernym, nie wolno być pazernym. No, no polecam jeszcze raz, możecie sobie wpaść na kanał Michaela. Zielony Rybnik, Michael, Śpioch się nazywa kanał, Śpioch. O. Ja dużo miałem przyjemności ze słuchania.

wracając do tematu, co lubię, myślałem, że lubię gry typu Frontier, na przykład. Na pewno pamiętają, co starsi słuchacze, klasykę Frontier, kontynuacja Elite. Myślałem, że spodoba mi się latanie po kosmosie, ale to jest jakieś takie toporne, tak ciężko tam w ogóle rozwalić jakiś statek wroga. Tyle tych przycisków różnych i tak się odbiłem trochę na razie od tej gry. Myślałem też, że lubię takie klasyki, klasyczne RPG, Dungeons and Dragons. Kupiłem sobie za ciężko wyżebrane 3 złote Icewind Dale Enchanted Edition. No i też jakoś nie za bardzo. No niby lektor fajnie mówi po polsku, nie? Bo jest zdubbingowane. Lektor mówi, były to czasy, kiedy bohaterowie toczyli walki. No i tam siedzą przy ognisku, dumają, legendy opowiadają. No ale uruchomiłem tą grę, poszedłem jakieś, nie mogę orków rozwalić po prostu i ciągle ginę. No bo, znaczy ciągle ginę, wystarczy, że jedna osoba z drużyny zginie, no to ja już wgrywam save'a, no. I te orkasy na początku gry mnie rozwalają. No to wiecie co, w takie coś grać dzisiaj. O. Jak się krawiec do roboty byś wziął, to byś zarobił, pisze Piotr. No ale właśnie jest problem, że mi się nie chce. Poza tym, jak ten rybak z bajki, mam pracować, tyrać, żyłować się, żeby w końcu móc nie pracować, no to ja już teraz mogę nie pracować. No, co jeszcze lubię? Lubię dziewczyny, które mają jędrną pupę.

zadzwonić, ale w jakim temacie? No, Furiat, skoro nie wiesz, jaki temat i nie potrafisz spojrzeć tam na tytuł audycji, to lepiej nie dzwoń. To zdecydowanie to nie jest ten czas. To nie jest ten czas właśnie. Innym razem może, jak będziesz bardziej ogarnięty. No bo tak, to widzisz, to już nie wróży dobrze. Sebastian pisze właśnie sęk. Słuchaj, Waluś. Sęk w tym. Słuchaj, co ci ojciec powie. Kurde. Sęk w tym, żeby iż zarobić, ale iż żeby się też, kurde, nie narobić. O. A tatuś, a ty normalnie to taki mądrutki jesteś, że taki normalnie, kurde, filozof jakieś te, jak te Arystotelesy całe te, kurde, normalnie, tatuś. No, tak, słuchaj, cycu, no, tatuś żyje już trochę na tym świecie. Były czasy, że, Waldusiu, że ja byłem człowiek pracy i saturator, żem miał normalnie soki, żem sprzedawał, to ja żem tyrał, Waldusiu, jak Beduin na pustyni, żem tyrał, ty kurde, a widzisz, no a teraz to się tak kurde porobiło, że no nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem, no

co jeszcze lubię? Lubię mieć luzik na przykład. Nie lubię nosić obcisłych spodni. Lubię raczej luźne ubranka nosić, gdzie mnie nic nie uciska, nic nie pije, nie wpija się. No, luźne ubranka lubię. W ogóle lubię luźne podejście do życia raczej. Lubię też ludzi, którzy nie są materialistami. Lubię ludzi wesołych, takich, którzy emanują jakąś pozytywną energią, taką, że mi się też lepiej trochę robi, a nie takich na przykład, którzy przyjdą, coś powiedzą i ze mnie spada energia. Tak, te hapeki, punkty życia spadają. To jest kiepskie, to jest kiepskie. Znaczy, wiecie, każdemu się zdarza, nie? I każdy ma lepsze, gorsze chwile, ale jak ktoś ma tak cały czas, no to takie męczące jest trochę. Rogal pisze, a idę sobie zwalić z nudów. Czy kanapki z Subwaya lubię? Chyba nie jadłem nigdy kanapki z Subwaya. Nigdy nie trafiłem na Subwaya. Szczerze powiedziawszy. Nie miałem okazji po prostu. Ale lubię na przykład kepsy. Lubię kepsy i trafiłem w końcu w Środzie Śląskiej, otworzyli nową kebabiarnię. No to już myślałem, kurczę, 10. kebabiarnia, nie? Ale coś skusiło, poszedłem i jest wyjątkowa, bo jest baranina. Naprawdę, kupiłem sobie na początek w ogóle z kurczakiem. Myślę sobie, a to jakieś będzie słabe. Może się zniechęcę i nie będę już żarł tego żarcia niezdrowego. Znaczy, czy kebaby są niezdrowe? Raczej zdrowe chyba. Tam są warzywa świeże przecież. No ale okazało się, że ten kebab z kurczakiem jest pierwsza klasa, naprawdę dobry. Prawdziwy jakiś Arab stoi za ladą. To jest akurat trochę takie zniechęcające, bo przychodzisz i on taką łamaną polszczyzną zawsze gada. Co chcesz, żeby tobie zapodać? No, poproszę, to. Ma numerek, przyjdzie potem. A czy mogę dostać ulotkę? Ulotka to, co pyta, tam będzie, no to tam od tego. Przepraszam, nie rozumiem? No, będzie ulotka do włożenia tam potem do siatka. No i tak, wiecie, ciężko trochę, nie? Się czasami porozumieć. Jeszcze tam ludzie krzyczą dookoła, bo tłumy przyszły. Bo zrobili wielkie otwarcie. I dobre ceny mają, bo za dwie dychy to takiego wielkiego kebaba, wielkiego kepsa, półmetrowego, nie? Z pół godziny go żarłem. No, ale dobre. I baraninka w końcu. No, kebab, dobrze sobie zjeść, dobre mięso. Ale barana trzeba też umieć przyrządzić. Baloniki, dużo młodych przyszło. Wystrój jak w barze miś jakimś. Wszystko takie, wiecie, szare. I poprzylepiane takie plakaty na odpierdol się, takie z dziwnymi hasłami, które w ogóle nie nawiązują do niczego. Jakiś Summer Star Food. I tak czytam sobie, o co chodzi, jakieś wiosenne super jedzenie, coś. Takie, wiecie, z dupy, nie? Przypuszczam, że po prostu gdzieś kupione w internecie, tam za grosze, takie właśnie plakaty, które pasują do wszystkiego, nie? Ściany pomalowane farbą olejną, wygląda jak na stołówce w ogóle, bo dużo takiej wolnej jakby przestrzeni. Fotele obite jakimś skajem, takim obrzydliwym, takim skóropodobnym materiałem. Też pewnie kupione gdzieś okazyjnie. No i tak to wszystko takie niezbyt korzystne wrażenie robi. Urządzić knajpkę, urządzić bar, to naprawdę jest sztuka, nie? Zrobić to w jakimś konkretnym stylu,
żeby był jakiś klimat, oświetlenie, klimat, wszystko. No a tutaj tak widać, wszystko takie na odpierdol. Jakieś plakaty kolorowe, byle jakie. Takie też miejsce do oddawania naczyń, takie jak na stołówkach, nie? Że tam włóż talerz. Oczywiście plastikowe przysłony różne, żeby COVID nie przeszedł, bo wiadomo, że jak się zrobi taką z pleksy jakieś osłonę z dziurą, to wiadomo, że COVID przez to nie przechodzi przez taką pleksę, nie? Co tak wcześnie, krawiec? Ale że co? No tak o, po prostu. Miałem ochotę sobie pogadać, to sobie wszedłem. Właśnie lubię tak sobie żyć, że mam na coś ochotę, to robię, a jak nie mam ochoty, to nie robię. No, trochę tak jak właśnie Michael, o którym wspominałem. Taka moja radiowa bratnia dusza. No, ma takie też bardzo luźne podejście. Się uśmiałem, bo przyszedł jakiś tam kolor do Michaela. Michael sobie siedzi na ławeczce, brzucho rozwalone, ciemne okularki, czapeczka, sobie tam filozofuje. Przyszedł jakiś kolo, co chciał, żeby mu oddać stówę, bo Michael akurat nie jest trochę przy forsie, właśnie możecie mu rzucić coś. No słuchajcie, chłopak strasznie skromnie, jakieś tam 2 złote dostanie na streama, a i tak się cieszy, nie? No i tak, i trochę nie jest przy forsie, przyszedł jakiś tam kolo się upomnieć o 100 zł, Michael mu walnął filozofię całą tam. Widzisz, był taki czas... Ale czekaj, nie przerywaj mi, bo będę musiał od początku zaczynać, posłuchaj. Był taki czas, że wydawaliśmy wspólnie dużo hajsu. Jak mam, to dam, wiadomo. A teraz widzisz, że nie mam akurat. A ty, no, ty, braciszku, co cię uważałem za przyjaciela, przychodzisz i nie zapytasz się, co słychać i tak dalej, tylko o tą stówę mnie męczysz. No i w tym momencie ja nie wiem, czy ty jesteś moim przyjacielem, a tamten drugi, Michael, czekaj, pozwól, że dokończę. Tak więc, braciszku, przyjacielu mój, powiem tak, dostaniesz ten hajs, jak uznam to za stosowne, prawdopodobnie niebawem. Prześlij mi swój numer konta, a teraz już żegnam ciebie. Idź już, ponieważ albowiem muszę się modlić. To jest mój czas na modlitwę, na medytację, a więc żegnam cię, mój były przyjacielu. A tamten, i poszedł sobie. Michael jakieś tam świeczki robi. Fajny koleś, jak go lubię. Muszę kiedyś zaprosić Michaela, z nim tu razem coś nagrać. Jaki lokal, taki klient, pisze Rogal. To jakiś miał być przytyk do mnie, tak? Że jaki klient, taki lokal by bardziej tu pasowało. Nie no, ale widzisz, Rogalu... Jedzenie bardzo dobre, to mnie tak bardzo nie interesuje, jaki lokal, bo i tak nie jem na miejscu, tylko sobie zanoszę do domu i w domu spożywam. Tak więc wolę już lokal, który ma kiepski wystrój, ale jest dobre jedzenie, niż odwrotnie by miało być. Krąży legenda, że to mięso do wszystkich kepsów jest z jednej hurtowni. No oczywiście, no, miejska legenda, bo jednak tak nie jest. Świadczy o tym fakt, że różne są te kebaby bardzo. Na przykład w barze Arizona tutaj, gdzie nadal jest lokal do wynajęcia cały czas, nie ma chętnych, a takie topowe miejsce w Środzie Śląskiej, nie? Gdzie wszyscy cały czas się przechadzają, duży ruch, no ale jakoś nie ma chętnych. O, ktoś dzwonił do mnie. A nie, to Etam coś napisał. Aha, to mi przesłał ten kawałek, ten remaster utworku C64. To może będzie na przerwę muzyczną. No ale co ja mówiłem, że...
No, w tym Arizona mieli zupełnie inny kebab i się nawet wypytałem, co to za receptura, no to tam jest indyk, właśnie to dlatego było takie delikatne, fajne, bo tam był indyk. Gdzie indziej z kolei taki zapodają tutaj tłusty, niedobry, tłuszcz z niego ocieka i brzuch potem boli. Różne są te smaki, więc no niemożliwe, żeby... Zresztą dlaczego jeden jakiś Arab miałby produkować wszystkie kebaby w Polsce? Co to? Nie ma konkurencji? Tak ciężko to wyprodukować? Nie sądzę, nie sądzę. Myślę, że no zawsze w takich legendach jest ziarno prawdy, czyli może jest jakiś faktycznie duży dystrybutor, od którego często biorą te właśnie bele kebabowe. No ale na pewno nie jest tak, że większość knajp bierze z jednego źródła.

jeśli chodzi o porę dnia, to bardzo lubię świt. Noc też lubię. Ale świt to jest taka wyjątkowa dla mnie pora dnia, gdzie jednocześnie wszystko umiera, a jednocześnie się rodzi. Taki koniec i początek nowego cyklu. Coś takiego. I odpowiada mi klimat też jest. Fajnie, przyjemnie. Jak jest akurat ciepła pora roku, to jest cieplutko, ale jednocześnie tak orzeźwiająco bardzo często. Wizualnie też ładnie to wygląda. Taki świt. Blady świt. Cichutko jest, bo jeszcze ludzie śpią. Nieliczni ludzie przechadzają się po ulicy. Jest fajnie. Jest miło, orzeźwiająco, ładnie, przyjemnie. Także lubię świt. Noc też lubię, ale to ma związek może z upodobaniem do neonów. Bo neony też bardzo lubię i wiadomo, że neony w nocy dobrze wyglądają.

No, może będzie krótsza trochę audycja. Niespecjalnie mi się chce jakoś przedłużać. Więc ostatnie chwile, żeby zadzwonić, jak ktoś by chciał opowiedzieć jeszcze parę słów o tym, co lubi. Może tak jak Kasia, ktoś zadzwoni, kto jeszcze nie dzwonił. Pierwszy raz ktoś może zadzwoni. Lubię takie telefony. Tak a propos tego, co lubię. O, jak coś lubię, to ja to bardzo lubię. A jak czegoś nie lubię, to ja tego tak nie lubię za bardzo wtedy. No, w przeciwieństwie do tego, co lubię, bo wtedy to właśnie lubię. No chyba, że nie lubię, to wtedy...

Nie lubię też być zmuszany do czegoś. Tego bardzo nie lubię. Lubię tak sam z siebie coś zrobić, a jak jestem przymuszany do czegoś, to od razu mi się odechciewa. Lubię klasykę, chyba lubię też. Klasyka, coś w takim upodobaniu do retro, do klasyki jest moim zdaniem trochę z eskapizmu, czyli z takiej próby ucieczki od rzeczywistości. No bo to jest zawsze powrót do dawnych lat, do czasu, kiedy jeszcze nie mieliśmy... No, czasy dziecięce mają to do siebie, że nie mieliśmy wtedy zbyt wiele obowiązków. Chociaż to się trochę upraszcza, bo taki dzieciak, on też ma swoje obowiązki dziecięce, nie? Musi chodzić do szkoły, lekcje odrabiać, jakaś tam presja rodziców i tak dalej. No ale wspominamy ten czas, zawsze sobie idealizujemy trochę i koloryzujemy tak na plus. Ocieplamy właśnie te dawne czasy, nie? Kiedy jeszcze ciało nas lepiej słuchało, kiedy nie chorowaliśmy, kiedy było... też się bardziej aktywnie spędzało czas, no bo miało się więcej siły, ochoty, wszystkiego, nie? No niestety, z wiekiem to przechodzi. I tak się wydaje, że właśnie było tego, że było tego czasu więcej na różne rzeczy. I takie upodobanie w różnych starych rzeczach, to myślę, że jest próba takiego powrotu trochę. Co jeszcze lubię? Lubię komiksy, lubię gry, lubię filmy. Lubię radyjko.

innego. Na przykład, a nieważne. No takie, wiecie, niektórzy po prostu myślą, że jak komuś tak dowalą, wyłożą kawa na ławę, będą ciągle mieli jakieś zarzuty, obiekcje i tak dalej, to jest szczerość. W pewnym sensie tak, no, ale to jest taka niemiła szczerość. Poza tym komuś się czasami wydaje, że ma rację, a nie ma racji wcale. I ktoś jest przekonany, że robi dobrą robotę, a niekoniecznie. Trawę. O, właśnie. Trawę. Lubię trawę. Bardzo lubię trawę. Bardzo, bardzo, bardzo. Myślę, że trawa to jest dobra rzecz. Tak, zdecydowanie. Szkoda, że rządy nie lubią trawy i system nie lubi trawy. Świeczuszki lubię. Pali się tu właśnie świeczuszka zapachowa. Nie jest to taka dobra, taka świeczka, jakbym kupił sobie, nabył od Michaela, z drewnianym knotem, z prawdziwym woskiem jakimś tam. Tylko taka, wiecie, biedronkowa świeczuszka. Ale też ładnie pachnie w sumie, tylko że tu są jakieś barwniki. Oła! Gorące. O, się oparzyłem. Ojejku. No, taką świeczkę to można na wiele sposobów zrobić. Przypuszczam, że można by wiele tutaj mieć przepisów na zrobienie świeczki. Żeby ona się właśnie nie nagrzewała, żeby nie była w metalowym takim pojemniczku, tylko powiedzmy w jakimś innym, który się nie nagrzewa, nie wiem, drewniany może właśnie. Żeby ten wosk nie był mieszany z jakimiś chemicznymi barwnikami niezdrowymi, tylko żeby to było właśnie ekologiczne. Nie lubię, jak ktoś leje wodę. I tu rybki wklejone, pisze Rob Roy. Ale to ja właśnie lubię lać wodę. To mam ten komfort, że mogę sobie robić w radyjku, co chcę. Mogę sobie pogadać, pofilozofować, mogę sobie pomilczeć. Nie przychodzę tu do pracy. To znaczy w pewnym sensie przychodzę, ale trochę mam inne podejście do tego. Mógłbym oczywiście tutaj się stresować, przejmować, żyłować, przygotowywać i pilnować, żeby nie było 2 sekund ciszy i byłoby pewnie zdaniem niektórych lepiej, ale zdaniem niektórych może właśnie gorzej, bo nie muszę się niczym przejmować i to promieniuje w... Słysząc coś takiego, też wiecie, że nie musicie się specjalnie stresować, przejmować. I może dlatego dzwoni do mnie tylu ludzi czasami. No dzisiaj akurat telefonów nie ma dużo, ale są takie audycje, gdzie muszę tutaj kolejki robić, nie? I pilnować, zapamiętywać, kto tam czeka jeszcze w kolejce. No i telefony się urywają i właśnie... Może to wynikać z tego prostego faktu, że ludzie się specjalnie nie muszą przejmować, bo słyszą, że audycja jest jaka jest, że krawiec sobie leje wodę, że sobie wszedł, bo miał po prostu ochotę, że gada sobie o dupie Maryny. No to ja też mogę zadzwonić, nie muszę jakiegoś wielkiego show tu robić, nie muszę mieć czegoś przygotowanego, nie muszę się przejmować tym, jak wypadnę w oczach innych, tylko... Mogę po prostu sobie zadzwonić i pogadać z ziomeczkiem o różnych rzeczach. Czy wracam do formy? Nie wiem, czy wracam. Z tą formą to różnie jest. I różnie można też to oceniać. Co, dla różnych ludzi co innego może oznaczać dobra forma. Ale jeśli masz na myśli to, że sam się czuję trochę lepiej, to może tak, może nie. Sam nie wiem.
To też nie wiem, czy to jest takie dobre zastanawianie się właśnie, czy jestem w dobrym

dobrej formie, czy w kiepskiej. Czy warto, czy nie warto. Czy zawiodę ludzi, czy nie zawiodę. Czy się radio nie zepsuje, tyle się... Tutaj już była taka sytuacja, że były dobre audycje, a ja nagram coś kiepskiego teraz i będą się... Wszyscy się odwrócą. I już nie wrócą. Nie będzie niczego. Tyle się napracowałem, żeby to radio zrobić, cholera jasna. A ja właśnie się nie przejmuję. Siedzę sobie, gadam, muzyczka leci. Mogę sobie w każdej chwili skończyć, mogę nadal mówić. Coś mi przyjdzie ciekawego do głowy, to zaraz jakiś nowy temat rzucę. No a są tacy, którzy bardzo poważnie podchodzą do tematyki radia. To jest bardzo duża odpowiedzialność robić radio. W sensie, że wrzuciłeś na luz z pewnymi sprawami w audycji. No, tak to jest w życiu, że czasami lepiej wychodzi, jak się nie starasz, nie? O pieniądzach jest taka teoria też, że jak przestajesz o tych pieniądzach myśleć, starać się o nie, to one właśnie... O, zadzwonił Gumball, tylko tak pyk, pyk, pyk i dyla od razu.

0: puścił dzwona tylko. Puścił dzwona. No, od jutra zaczynam spacerować więcej sobie. Przejdę się w jakieś ciekawe miejsca w Środzie Śląskiej, ponagrywam coś. Telefon mi się strasznie skiepścił, nie wiem, zawieszają się aplikacje. Powiedzcie, ktoś tu się zna dobrze na telefonach? Co to jest takiego, że wyświetla mi się komunikat, że aplikacja telefon została zawieszona, aplikacja kalendarz została zawieszona, aplikacja zegarek została zawieszona. Jakieś dziwne rzeczy mi się wyświetlają, jakieś powiadomienia, takie reklamki jakby, takie banerki jakby się co chwilę wyświetlają, telefon brzęczy. Czy... O, taka podstawowa informacja. Powiedzcie mi, czy jak przywrócę telefon do ustawień fabrycznych, to czy się wykasuje książka adresowa z telefonami, czy muszę potem znowu te telefony wprowadzać? Czy...
1: Czekaj moment, mam problem. Mam problem techniczny.
0: Okej, okay, dobra.
1: Raczej pięć ich.
0: Widzicie, dzisiaj same problemy techniczne. I na YouTubie, i w moim telefonie, i wszędzie. Wszystko się psuje. Anonymous cię hakuje. No... A ja się sam zapiszę do anonimusów. Zapiszę się do anonimusów.
1: Czemu chcesz się zapisywać do anonimusów?
0: Tak z przekory, bo wiem, że ciężko się zapisać do anonimusów, gdyż jest to struktura zdecentralizowana, zdywersyfikowana, nie mająca żadnych przywódców, szefów, i mówienie, że się zapiszę do anonimusów, to tak jakbyś powiedział, że się zapiszę do punków na przykład. To tak bez sensu trochę.
1: A chcesz?
0: Chyba wolałbym do punków niż do skinów. A ty?
1: Szczerze? Nie mam pojęcia. Mm-hmm. Ale w tym momencie próbuję rozwiązać problem życia i coś nie mogę do niczego dojść.
0: A co się stało się?
1: Próbuję zresetować sprzęt. O, chyba udało mi się. Słychać mnie?
0: No słychać, cały czas cię słychać. Dobrze.
1: Nie chciało mi się nic skonfigurować zbytnio, zrobiłem to na 5 sekund, robiłbym to lepiej, ale robienie tego, zaraz włączę kamerę, jest strasznie trudne w jedną osobę. Nadzieję, że będzie działać.
0: A co ty tam wydziwiasz, panie? Co ty tam wydziwiasz?
1: No właśnie głupi escape teraz nie chce mi działać. No super, dobra, to może tu nacisnę. No... A nie escape. Dobra, gdzie ja mam ciebie? Mam ciebie na drugim monitorze. Na pierwszym monitorze. Gdzie escape? O Jezu, nie mogę. Komputer ze mną walczy, wiesz?
0: To może spróbuj tam ogarnąć jakoś i połączyć się jeszcze
1: dobra.
0: Raz.
1: Dobra, jest chyba. Czy widać?
0: O, widać. O, wirtualna rzeczywistość, o.
1: W końcu, 5 lat i ręce strasznie wolno mi działa, ale w dupie. Działa, przynajmniej jako tako.
0: O, proszę, proszę.
1: No, udało mi się, po 5 latach.
0: No, faktycznie się tu Gumball rozgląda w wirtualnej rzeczywistości. No to co, nie jest już żadną tajemnicą, że wszedłeś w wirtualną rzeczywistość za pomocą sprzętu Oculus Quest 2, tak?
1: Tak, sprzedałem się Facebookowi, ale pierwsze co zrobiłem, to tego Facebooka usunąłem z Oculusów.
0: Czyli robisz gałę Zuckerbergowi.
1: No nie do końca, właśnie tak jakby... Wiesz, zmierzał do tego, a zamiast zrobić mu tak naprawdę ciągnę mu i wyrywam.
0: Czy mogę dać na ekran to, co widać?
1: A proszę bardzo. O Jezu, muszę zmienić ustawienie, że mi się troszeczkę inaczej obracał. Bo aż żygać mi się chce od tego, jak to jest tak źle ustawione. Dobra.
0: Tak trochę wykadrowane, bo tutaj na Skype'ie teraz to trochę ciężej jest ripować niż dawniej.
1: Ale w ogóle, że to ładnie działa, nawet nie ma problemu. Znaczy są lekkie problemy, ale to jest, mówię, problem raczej jeszcze tego, że ja tego wszystkiego nie mam ustawionego dobrze. Mhm.
0: Nie, no fajnie, płynnie wszystko działa. Czekaj, tu trochę jeszcze wykadruję lepiej, żeby było nocne radio.
1: Robimy kanapkę.
0: Kanapkie. No. Kanapkie z zesrem. O, chwycił za nóż. Słuchajcie, no, Gumball wirtualnie, widzicie, robi sobie kanapkę. O, jak się fajnie kroi. O. Ciekawe, zawsze mnie interesowało, jak to jest skryptowo rozwiązane to dzielenie, slajsowanie obiektu, takie fajne.
1: Masło jakieś może damy, albo ketchup.
0: Gotuj z Gumballem.
1: O, proszę, ketchup.
0: Kanapka z ketchupem, pyszności. No, widzę, że ciecz nie jest jeszcze jakoś specjalnie widowiskowo rozwiązana. No, no ale...
1: to lepiej tu wlać sobie ketchup. O. Zrobimy maczane chleby.
0: To pyszności po prostu, pyszności.
1: Okej. Co my tu jeszcze dodamy do tego? Piwo może. O, piwo będzie dobre. Najwyżej się wypieprzymy z tym. Oj, muszę, kabel mi się zapląta. O. Kurek.
0: Ciekawe, czy kiedyś zrobią te ręce w wirtualnej rzeczywistości tak, żeby to wyglądało jak prawdziwa ręka, a nie tylko sama dłoń lewitująca.
1: Znaczy, to jest ciężkie do zrobienia.
0: To jest bardzo ciężkie do zrobienia, bo trochę się nad tym zastanawiałem, jak to rozwiązać technicznie i to nie jest takie proste.
1: Można mieć cały sprzęt, który będzie ci wykrywał. Wszystko. To jest do zrobienia, tylko kosztuje. No, ja tyle pieniędzy nie mam. Proszę bardzo, tu robimy. Widać chleb z ketchupem.
0: Chleb gotowany jeszcze z ketchupem. No, pyszności. Magda Gessler by zzieleniała z zazdrości.
1: O Jezu. To jest jedyna gra, która mi sprawia trochę problemy z działaniem. Znaczy nie tyle z FPS-ami, co po prostu... O, no właśnie. Robisz jakieś dziwne rzeczy w niej. No cóż.
0: No wylałeś wszystko. Naświnił, wylał. Widzicie, chleb z ketchupem gotowany miał zrobić, to wywalił wszystko, nasmrodził.
1: Będzie jeden. Czekaj, wezmę szpatułę. Szpatuła, podejdź. Nie mogę jej wziąć, kurde, za daleko jestem.
0: To pokazuje, że wirtualna rzeczywistość nie jest jeszcze taka doskonała w 100%.
1: Nie, bo ta gra jest taka sobie. Aha. Mam lepsze gry.
0: No, na przykład Half-Life Alyx, no, to taka już wypasiona gra wirtualnej rzeczywistości. Seria Half-Life jest znana. I tam wiecie, tam można niestworzone rzeczy robić. Możecie cegłami kogoś obrzucać z okna, wkładać jedną rzecz w drugą, sobie tam otworzyć bagażnik samochodu, coś tam powkładać, nie chce się domknąć. Z pistoletu musicie celować, żeby kogoś trafić. No, to...
1: Mogę pokazać symulator Menela, w sensie Half-Life Alyx.
0: Symulator, jak ty to powiedziałeś, symulator Środy Śląskiej, tak?
1: No. Wiem. Proszę bardzo.
0: Wiesz co, ja myślę, że chyba stracisz tą posadę szybko kucharza, szefa kuchni.
1: Czekaj, mam pomysł. Wiesz tą butlę?
0: No.
1: Wiesz, co z nią zrobię?
0: Włożysz do piekarnika.
1: Nie wiem, czy mi się zmieści. Co łatwiejsze metody.
0: O. Proszę bardzo. Kładziemy butlę z gazem na kuchenkę.
1: Na gaz.
0: I w nogi. To jest właśnie Gumball, który się wkurzył, bo nie dostał premii za nadgodziny jako szef kuchni.
1: No. A! Kurde. Cię zacina mi. O, już wybuchło. Fajnie. A może to dlatego, bo to ta opcja jest włączona teraz do tworzenia klatek, dlatego mi tak trochę podcina. Bo ta gra po prostu jest zmulona, ona potrafiła mi działać w 50 klatkach. A Steam ma taką opcję, że klatki dodatkowe tworzy, wiesz?
0: Tak? No proszę.
1: No.
0: Uśrednia,
1: jest
0: tak?
1: Trochę, no. Jak to się... Aha, dobra. Aha, dobra, to już wiem. Dobra, kryzys rozwiązany. Chyba.
0: A tam gdzieś w restauracji samej klienci czekają właśnie na jakieś wykwintne risotto z cielęcinką, a Gumball tu szaleje, wysadził pół kuchni. No, taki to człowiek, widzicie.
1: Dobra, jeszcze ci na szybkiego mogę pokazać Half-Life Alyx, jak chcesz.
0: Dawaj, dawaj.
1: Muszę tylko zmienić. Na szczęście to już będzie troszkę łatwiejsze. Bo już się nauczyłem, jak to konfigurować. Dobra, to wyłączę. Wejdę teraz do monitora numer 2. Albo 3. 3 monitor, dobra. I teraz muszę włączyć podgląd. Ja to robię wszystko w VR-ze w ogóle. To jest magia życia. Jak ja to robię.
0: To ja tu na chwilę wyłączę ekranik, żeby tam nie było widać, co tam Gumball
1: ustawia.
0: Nic
1: nie widać, to tylko nocne radio będzie widać. Aha. Bynajmniej na razie. Bo ja to przez OBS-a streamuję.
0: A masz jakieś erotyczne gry? Erotyczne?
1: Chcesz, żebym to na nocnym radiu pokazał?
0: Może nie wiem, właśnie. Nie wiem właśnie.
1: No właśnie, to się zastanów, o co pytasz. No. Kurde. Molka. Dobra, najpierw włączymy grę, potem będę się zastanawiał. O, telefon mi buzuje. Ja mam Half-Life Alyx. Gdzie się miałem? Teraz szukaj, chłopie. O Jezu, nie mam skrótu, muszę teraz wchodzić.
0: Tam się gra już kobietą chyba, nie? W tym Half-Life, tak. Half-Life
1: no, bo
0: Alyx.
1: A nazwa Alyx. Mhm.
0: No Alyx to też męskie imię w sumie.
1: No w sumie też, prawda.
0: Jak się nazywał ten wcześniejszy bohater, ten taki znany?
1: Gordon Freeman.
0: Gordon Freeman, no właśnie.
1: Ale czy był wolnym człowiekiem? Nie wiem. Gdzie ja mam tą grę? Teraz życiowe pytanie.
0: Bardzo przyjemnie mi się grało w Half-Life'a dwójeczkę. Tam były różne takie nowatorskie rzeczy wprowadzone, na przykład fizyka świetna. To takie urządzenie, które pozwalało łapać różne przedmioty, nimi miotać. To było świetne. Pojazdy były. To wszystko było w czasach, kiedy jeszcze ludzie zagrywali się w jakieś dumy, niedumy, a tu nagle mamy taki fantastyczny świat, miasta, różne bajery, szmery, świetną fabułę. No. Sam początek gry, gdzie startujemy na dworcu, nie? I są tam ci kosmici zamaskowani, różni tam zamordyzm wcielają w życie. Dobre to było.
1: O, już prawie jestem. Boże, kontrolowanie czegokolwiek oprócz gier przez VR to jest katorga, tyle powiem. Nie polecam.
0: Jak długo wytrzymujesz na takim VR-ze, zanim ci się odechce i zacznie ci się kręcić w głowie zanim zacznie ci się chcieć żygać?
1: A długo mogę siedzieć?
0: Chwaliłeś tego Oculusa Quest na dwójkę, że on ma dobre odświeżanie, tak?
1: Tak. Ma nawet do 120 Hz, ale nie odpalam sobie tego trybu, bo baterię zjada jak sam skurczysyn, a jeszcze nie mam opcji, żeby ładować jednocześnie i grać. Hmm.
0: Bo to trzeba mieć jakieś lepsze USB, tak? Mówiłeś.
1: Trzeba mieć USB-C do USB-C. Aha. Dobra, muszę to zrobić na komputerze. Yes. Nienawidzę tego.
0: No i dobry komputer trzeba mieć, wydajny, z dobrą kartą graficzną. A teraz jak te karty graficzne tak poszły w górę, to mało kogo będzie stać, żeby sobie kupić tak od zera taki sprzęt nowy. i VR-a. No tak z 10 koła trzeba wydać pewnie, żeby teraz sobie mieć taki minimalny komputer, nie? Z dobrą kartą graficzną, odpowiednią, procesorem, RAM-em i tak dalej. I tym VR-em. O, sąsiad zaczyna gwoździe wbijać młotkiem. Zawsze mnie to zastanawia, jak to jest, że niektórzy przez pół roku potrafią młotkiem napierdalać w coś. To co on tam, jakieś gwoździki wbija, każdą klepkę w podłodze sobie przybija na kołki, na gwoździe, żeby nie używać kleju, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Czy może bardzo lubi kotlety schabowe i bije je codziennie? Nie wiem, o co chodzi. No co, jak tam? Zobaczymy coś? Gumball. O, chyba problemy techniczne. Halo? No, coś się zebździło. Już od dłuższego czasu widzę tylko chmurki. Tutaj u siebie. No, chyba coś się skiepściło. Rozłączyło chyba Gumballa. Przeciążenie sprzętu. To zbyt wiele już było. To było zbyt wiele.

Okej, to poczekam chwilę na Gambola, może się połączy jeszcze raz, a jak nie, to zmykam sobie. Nie chce mi się tak długo siedzieć. Znowu.

tak jak Tomu pisze, wciągnęło Gumballa do wirtualnej rzeczywistości, niczym w filmie Tron. Gdzieś go tam wielki komputer, wielki arcywirus go dorwał i go tam więzi. No, kto wie, może tak być. Gumball mógłby zrobić swoją własną audycję dziś wieczorem na przykład, gdzie pokazałby wam różne gry. To by lepiej działało, lepsza jakość by była, no. Bo ja tutaj co, mogę ewentualnie ripować obraz, wideo ze Skype'a i to tak, jest to takie wykadrowane mocno. Ale chyba się szykuje tam powoli do zrobienia czegoś takiego, Gumball. Widziałem tam logo, Nocne Radio było. Musiałem je niestety wyciąć. Nie można reklamować w Nocnym Radio, nawet Nocnego Radia. No dobra, był i znikł. Gumball, nie ma. Nie ma go. O! Sorry.

No okej, okay, dobra. Skoro nie ma więcej chętnych, żeby opowiedzieć o tym, co lubicie, to będziemy powoli kończyli. No, może coś się wieczorem jeszcze będzie działo. A tymczasem będę się już żegnał z wami. Trzeba trochę popracować, coś zjeść. Staram się wdrożyć trochę w pracę. Bardziej. Nie można tak leniuchować w nieskończoność, nie? No to zmykam. Dobra. Na razie. Hej, hej, hej.

0: Ahoj, tu Ania z Trójmiasta. Witam Was w nocnym radiu, na nocnej zmianie z Pawłem z kanału Paweł i Grzyby. Dobry wieczór, Pawle. Halo, słyszymy się?
1: Tak, tak, słyszymy się.
0: Witaj.
1: Witam, witam, witam Ciebie, witam też wszystkich słuchaczów nocnego radia. Z reguły to nie jestem taki, wiesz, nie udzielam się tak gdzieś w radiach, no także raz mi się tylko w życiu zdarzyło, teraz drugi raz powiem tak.
0: No, mam nadzieję, że tutaj Cię miło ugościmy. Bardzo się cieszę, że z nami jesteś i że porozmawiamy o Twojej pasji, czyli o grzybach właśnie, które są osobnym obok roślin i zwierząt, niezwykłym królestwem w świecie przyrody. Jak zawsze jesteśmy na żywo, także jeśli tylko macie ochotę o coś zapytać w temacie audycji, to dzwońcie na Skype Nocne Radio. Witam wszystkich na czacie. Może na rozgrzewkę jakaś taka zagadka grzybiarska tutaj dla Was. Jakie jest ulubione ciasto grzybiarzy? Paweł, Ty wiesz?
1: Ciasto grzybiarzy? Kurczę, nie wiem. Nie wiem.
0: Dajmy szansę czatowiczom. Podpowiem, że jest zielone. Zielone ciasto. Nawet na naszej planszy jest jakby ta roślina. Bo tutaj na planszy właśnie widzicie takiego grzybka, który jest jakby twoim znakiem rozpoznawczym twojego. No i tutaj brawo dla Alexa Z. Leśny mech. Tak, leśny mech to jest ulubione ciasto grzybiarzy. Jest to ciasto, które robi się ze szpinaku. I tam jest też masa taka zbitej śmietany. Także polecam. Nie wiem, Paweł, jadłeś leśny mech?
1: Nie jadłem leśnego
0: mechu. No to musisz spróbować. Pyszne, lekkie ciasto.
1: No to spróbuję.
0: No to może jeszcze, jako że się witamy, to jak witają się grzybiarze

0: I zima.
1: Dokładnie, tutaj nic nie ma, ale mogą też się witać dasz grzyb, żeby sobie życzyć, nie, tych grzybów. No dobra, to słuchaj, to powiedz, jak to się u ciebie zaczęło? Kto ci tego bakcyla grzybowego zaszczepił?
0: Czy u mnie to zaczęło się już bardzo dawno, w sumie to od dziecka zostałem zabierany przez rodziców na grzyby. Tylko z tym, że już miałem tak kilkanaście lat, to zazwyczaj rodzice chodzili już w swoją stronę, ja zacząłem chodzić w swoją stronę. Spotykałem tych grzybów dużo. Ile tam moi rodzice wiedzieli, to wiedzieli, więc mogłem tylko podpytać, co to jest. Przy większości dostawałem odpowiedź, że to jest trujak, psiak. A dla mnie te wszystkie trujaki i psiaki były każdy inny, więc jakby to mnie tak troszkę fascynowało, dlaczego jeden trujak różni się, raz wygląda tak, drugi raz tak, kto ma rację, tak? Mhm. I zacząłem szukać, potem jakby, wiadomo, czasy szkoły, więc mniej czasu poświęcałem na grzyby. Też nie było tak, nie było wtedy internetu, nie było, jedynie jak miałem taki jakiś podręczny atlas, ale bardzo mało gatunków, nie wiem ile tam mogło być, niech by było 30 gatunków, to jest naprawdę nic. I do tego jeszcze były ilustracje, rysunki, więc to też teraz z perspektywy wiem, jak to jest ważne, bo nawet zrobienie zdjęcia, żeby tak bardzo żywo oddawał kolory, nie jest łatwe. No i z czasem jakby zacząłem, jak już internet powstał, zacząłem szukać po internecie takich informacji, było tego bardzo mało. No i myślałem, że znaczy były grupy, te grupy też tam gdzieś powstawały, ale ja w tym czasie bardziej szukałem tak na własną rękę i pomyślałem o tym, że kurczę, czegoś się dowiem i czegoś się już upewnię i sprawdzę to w kilku miejscach, to nagram sobie to dla siebie i będę miał taki swój podręczny dla siebie atlas. Ale tych plików było tak dużo, że mówię, a to nie będę tego trzymał w telefonie czy na komputerze. Przerzucę sobie to na YouTube'a i jak będę gdzieś przy wódce gadał ze znajomymi, bo tak najczęściej się rozmawia o grzybach, przy alkoholu, to jak zapytam, co u nich rośnie, bo wiadomo, mają nazwy lokalne, a ja nie wszystkie lokalne znam, to mówię, może taki, może inny, pokażę to po prostu u mnie na kanale. No i z czasem okazało się, że tych ludzi było 1000, 2000. Ja już mówię, o, to jest trochę za dużo. Ja tam miałem różne na tym kanale filmy.
1: Czy swoje też?
0: Tak jest, z wycieczek, jakieś prywatne, trochę z pracy. I kurczę, potem mówię, tych ludzi przychodzi coraz więcej. Ja mówię, no ale jakby nie widzę tutaj takiego, znaczy było bardzo duże zainteresowanie, nie wiedziałem skąd, więc postarałem się, uspousowałem te swoje prywatne filmy, zostawiłem tylko te o grzybach, bo jakby tam nic takiego złego nie mówiłem, tylko pokazywałem dany gatunek, omawiałem jak wygląda. A poza tym te moje pierwsze filmy zostawiłem je na kanale specjalnie tylko po to, żeby był widoczny progres tego mojego nagrywania. Mam te filmy, jak przeglądam, to sam się śmieję, bo na większości ujęciach nic nie widać, bo człowiek jest taki przerażony, że spotkał jakiś ciekawy, rzadki gatunek, lata z tym aparatem, próbuje to nagrywać, pochwalić się, a tam tak naprawdę nic nie widać. Teraz już z biegiem czasu wiem, że należy spokojnie, bardzo delikatnie robić ruchy, żeby te ujęcia tych grzybów były bardzo dobrze widoczne. Z dużym zbliżeniem, także tak to wygląda. No i właśnie zaczęło się to od tego, że byłem bardzo ciekawy. Tak to w skrócie można teraz powiedzieć, nie?
1: To było aż 13 lat temu, więc może te filmiki były takie gorsze, po prostu miałeś gorszą komórkę, która miała gorszy aparat.
0: To też, ale z drugiej strony nie miałem pojęcia o nagrywaniu. Tak naprawdę to zdjęcie było można zrobić, te zdjęcia też robiłem tak nijak. No widzę to, że było to słabe.
1: No takim byłeś pionierem, bo to faktycznie chyba był taki pierwszy kanał. Jak patrzyłam na te inne kanały, które też trochę jak grzyby wyrosły
0: tak,
1: o grzybach,
0: tak.
1: To one są dużo, dużo młodsze. Także tutaj w tej kwestii faktycznie jesteś tutaj liderem na polskim YouTubie. Powiedz mi, jak ty siebie w ogóle nazywasz? Czy mówisz o osobie, nie wiem, zapalony grzybiarz, czy pasjonat grzybów, czy grzybofil, no bo hobby to jest trochę za mało, nie?
0: Nie, no jestem zwykłym pasjonatem. Ja to tak uważam, że to jest pasjonat, bo bardzo dużo poświęcam czasu, czy to nieraz przed pracą, na przykład mam pół godziny, to zajrzę w najbliższy park naprzeciwko firmy, żeby zajrzeć, czy coś nowego mi nie wyrosło. Każdego dnia jestem, teraz też oczekuję na jakąś taką nowalijkę, która jest mega ciekawa, bo to jest Cordyceps militaris z łaciny, a po polsku maczużnik bojowy, mega grzyb pod względem właściwości prozdrowotnych, naprawdę. I ten grzyb wyrasta na larwach owadów, więc najpierw są larwy gdzieś pod ziemią zaatakowane tym grzybem i z takiej larwy wyrasta, tam dzisiaj ci podsyłałem takie jedno zdjęcie, to widziałaś jak na dłoni miałem larwę owadów.
1: Ja wam zaraz pokażę tego maczużnika bojowego.
0: Przefajny grzyb, pod tym względem właśnie jest taki znany maczużnik tybetański. Płacą za niego horrendalne pieniądze, bo naprawdę wysokie sumy w dolarach, ale też mam znajomość z panią profesor Muszyńską, która bada te grzyby i ona mi powiedziała, Paweł, on jest kilkaset razy lepszy od tego tybetańskiego, a tego maczużnika możemy spotkać u nas właśnie w ogródkach, na trawnikach, najczęściej taki, tam, gdzie mogą być larwy. Nie?
1: Tak, to jest chyba ten grzybek, co tutaj się powinien już wyświetlić. Dobrze mówię, że to ten maczużnik bojowy?
0: Moment, tylko taki jeszcze.
1: Pomarańczowy taki.
0: Tak, taki pomarańczowy, dokładnie taki języczek pomarańczowy. No.
1: No właśnie, słuchaj, może zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Wykręcać czy wycinać? Jakąś tutaj, który kościół wyznajesz i czy to ma jakiś sens?
0: No, ja wyznaję kościół właśnie wykręcania, ale ja uzasadnię to, dlaczego tak właśnie jest. Oczywiście nie ma to tak naprawdę znaczenia, jeżeli chodzi o dla grzybów i dla grzybni, czy my wykręcamy, czy wycinamy, bo grzyb to nie jest to, co my widzimy na zewnątrz. To jest owocnik grzyba, a cały grzyb to jest ta grzybnia właśnie. To jest grzyb, który jest pod ziemią. I to nie jest taki organizm, który ma 2 metry na 2 metry powiedzmy po łaci, gdzie rośnie, tylko to są naprawdę hektary grzybni. A to, że owocniki wyszły w tym miejscu, a nie w innym, to dlatego, że tu miały lepsze warunki. I teraz, dlaczego ja mówię, żeby wykręcać? Bo przy wielu gatunkach bardzo istotne jest, czy ten owocnik na dole trzonu, bo grzyb ma trzon, nie nóżkę, nie ogonek, czy tam, nie wiem, korzeń, jak to tak się potocznie mówi, tylko ma trzon. Na dole trzonu, czy jest pochwa, czy ten grzyb ma pierścień na trzonie. Więc jak zbieramy te same kapelusze, to potem nie wiemy tak naprawdę, jaki to był gatunek. Znaczy ja, powiedzmy, że w większości przypadków, nawet po samym kapeluszu będę mógł ocenić, co to jest za gatunek. Ale czasami widziałem takie akcje na pewnych grupach, gdzie ktoś odciął muchomora zielonawego zaraz pod kapeluszem, tak go ładnie zaostrzył w kredkę i zapytał, co to jest. Odpowiedzi były mega szokujące, bo było pyszny gołąbek zielony jedz. Inny mówił gąski zielone. I tak naprawdę nigdzie nie usłyszałem, że jest to kania. Nigdy. A właśnie w mediach się bardzo przewija często i gęsto temat, że można muchomora zielonawego pomylić z kanią. No, ale o tym to będę mówił za chwilę, ale na razie właśnie do czego dążę, że trzeba widzieć cały owocnik. Bo nawet powiedzmy, że przy grzybach rurkowych, czyli tak zwanych, czy to borowiki, koźlarze, maślaki, owszem, zebranie jakiegokolwiek gatunku z tych naszych rurkowych grzybów, są tam grzyby, które mogą powodować zatrucie, jakieś tam wymioty, biegunki, ale w większości przypadków, znaczy nie ma tam przypadka, żeby ktoś się zatruł śmiertelnie. Ale jeżeli byśmy chcieli być pewni, co to jest za gatunek, to czasami trzeba zrobić przekrój całego owocnika. całego, czyli kapelusz przez całą długość trzonu do samego końca. Dlatego, że niektóre gatunki odbarwiają się na przykład tylko w kapeluszu po przecięciu, inne tylko na dole w trzonie i jakby to już nam mówi, co to jest za gatunek. Dlatego ja mówię, żeby mieć zawsze wykręcać, żeby były całe owocniki do identyfikacji, bo potem część właśnie widzę na grupach, jak to ludzie robią, raz, że zdjęcie jest niewyraźne, dwa, albo ostatnio dostałem, wczoraj dostałem zdjęcie bardzo ciekawe, pokrojone grzyby już tak w kosteczkę, wrzucone do miski z zapytaniem,
1: co to za grzyb?
0: Co to za grzyb, bo sinieje, czy ktoś wie? Tam była bardzo fajna odpowiedź, mi się bardzo to spodobała. Szkoda, że go nie sproszkowała, więcej byśmy wiedzieli. Naprawdę.
1: Czyli to wykręcenie jest o tyle też lepsze, że często ten cały trzonek, to on tam gdzieś w tym mchu się cały tam kryje i okazuje się ten grzyb dużo większy niż naprawdę tam na powierzchni.
0: Dokładnie, tak mówimy, dla grzybów tutaj nie ma znaczenia, także... Jeżeli ktoś chce, ale ja zawsze mówię, jeżeli ktoś nauczony jest wycinać i tak chce, a zbiera, nie wiem, tylko dwa gatunki, nie wiem, maślaka jakiegoś jednego, albo maślaki to zazwyczaj zbierają przynajmniej dwa lub trzy, z czego nie wiedzą, że zbierają dwa lub trzy gatunki, tylko myślą, że cały czas to jest jeden ten sam gatunek. No bo tak to jest mniej więcej. No ale najlepiej właśnie moim zdaniem jest wykręcać. No ale, no i tam, żeby... To ja powtarzam to, co, żeby pamiętać, żeby sobie przykryć ten dołek, który zostaje po wykręceniu grzyba.
1: Tak, żeby
0: bo
1: ten...
0: tam grzybnia, żeby nie wyzychała. Ale tak naprawdę istotne jest to bardziej dla ludzi, żeby mieć cały owocnik, żeby się potem nie doszło do jakiegoś zatrucia, bo to jest najważniejsze.
1: No, grzyby są takie trochę podstępne, nie? Bo nie dość, że właśnie trzeba całego go mieć, żeby go dobrze ocenić, to jeszcze jakby na linii swojego życia, tak, mały grzybek to jest zupełnie co innego niż grzybek w średnim wieku, niż taki już podstarzały grzybek. One potrafią zupełnie inaczej wyglądać. Tutaj jeszcze się Lusak pyta, czy tego maczużnika bojowego to się je razem z larwą? Chyba się w ogóle go nie je, co?
0: Znaczy, nie, jest właśnie jadalny, bardzo, bardzo smaczny w jajecznicy, także naprawdę. A czy z larwą? No jak ktoś ma ochotę z larwą zjeść, to od tej larwy na pewno nie umrze, więc może zjeść z tą larwą.
1: Jeżeli ktoś ma ochotę zwiększyć spożycie białka, to jak najbardziej z larwą.
0: O to chodzi, także właśnie grzyby z dużą ilością czerwi na przykład, to też z dużą ilością białka.
1: Tak. No ale są takie grzyby, które trzeba odciąć. Tutaj wam wrzucę na planszę, no właśnie, żółciaka siarkowego, bo jeżeli myślicie, że w lesie są tylko kurki, to okazuje się, że są też kurczaki leśne i to jest właśnie ten nasz kurczak leśny.
0: Tak, dokładnie. Żółciak siarkowy, bardzo fajny grzyb i on się pojawia tak w okolicach już kwiecień, maj, można go spotkać. To jest taka dosyć miękka chuba, bardzo żółta. Taka no właśnie przypominająca siarkę, tak się uważa, że taki siarkowy kolor ma. Jest to grzyb jadalny, z tym, że trzeba pamiętać, żeby go jeść po obróbce, chociaż to nie o to chodzi, że można się nim zatruć, tylko ma nieprzyjemny taki swój zapach, jak jest surowy, więc lepiej go obgotować i dopiero zrobić z nim coś po obgotowaniu, chociaż niektórzy tego nie robią, wolą jednak jeść takiego świeżego. I jak najbardziej jest to też dobry sposób. Co trzeba jeszcze wiedzieć o żółciaku, że na przykład żółciak siarkowy ma mega właściwości, jest lepszy niż niektóre pasty do zębów. Tak, on ma takie właśnie związki w sobie. To polscy naukowcy to tam wybadali, jeżeli chodzi o tego żółciaka. Tam potem mieli nieprzyjemności, bo oczywiście przez duże korporacje, że jak tak można mówić, ale oni widzieli, co badali, więc widzieli wyniki. No ale pomijając to, co można zrobić z takiego żółciaka? Bo to jest też właśnie fajne. Dlaczego kurczak leśny? Bo jego konsystencja po usmażeniu, czy tam właśnie, no, głównie po usmażeniu, to jak go rozrywamy, przypomina takie włókienka, jakbyśmy rozrywali pierś z kurczaka. Tak to mniej więcej wygląda. Ale mnie najbardziej smakują z tego właśnie żółciaka siarkowego mielony, kotlet mielony. To się
1: Tak.
0: robi tak samo jak normalne mielone, tylko z tym, że ja odgotowywuję tego żółciaka, potem po stygnięciu go mielę i reszta idzie tak samo jak do mielonych. To dodaję przyprawy i potem to idzie na patelnię. Rewelacja.
1: Tak, właśnie świetne na Twoim kanale jest to, że Ty po prostu też sobie gotujesz z tych grzybów.
0: Pokazuję tak,
1: Tak.
0: staram się pokazywać nie tylko właśnie to, że te grzyby są, owszem, że są, ale czasami coś tam postaram się coś zrobić. Oczywiście nie jest to łatwe, bo zazwyczaj to wygląda tak, że kończę pracę o którejś tam godzinie, potem biegnę do lasu, coś ponagrywam, potem przychodzę do domu, jest godzina 20 i biorę się za gotowanie. O 12 w nocy kończę, bo gotowanie z nagrywaniem nie jest takie łatwe, jak się komuś wydaje, bo to trzeba zrobić z każdej operacji jakiś jeden krótkie ujęcie, żeby to było pokazane, co ja tak naprawdę zrobiłem. No i powiedzmy o 12 kończę, trzeba te wszystkie gary, żeby żona się nie denerwowała, bo ona tam słucha, ja wiem, że słucha. Także trzeba te gary wszystkie poładować do zmywary, bo potem może być właśnie nieprzyjemnie na drugi dzień, że zdewastowałem kuchnię i tak to wygląda. Często nagrywam właśnie z żoną, czasami mi tam pomaga na przykład i sama się śmieje, że bo ja mówię, czekaj, jeszcze nie uruchomiłem, ona stoi w ręce, ma tam coś, bo próbuje coś wsypać. No tak, to czasami jest zabawne.
1: Ale myślę, że żona zadowolona generalnie, że dzięki tym grzybom się w kuchni rozwijasz. Także myślę, że
0: No, nie skomentuję
1: chyba, że wiesz, pojawia się taki jęk, znowu grzyby na obiad.
0: Tak, znaczy. O tyle mam w domu fajnie, że właśnie przynoszę różne grzyby, jakby żona nie pyta, tylko smażę. Chcesz spróbować? Daj. Dobre? Dobre. Niedobre? Nie pyta, czy takie, czy jakie, czy owakie.
1: Słuchaj, mamy pytanie z czatu. Czy
0: Jasne.
1: to prawda, że marynowanie trującego grzyba w occie zabija truciznę?
0: Nieprawda. Nieprawda. Znaczy jest taki przypadek, że chodzi tu i tu bym powiedział o co chodzi, o tak zwane olszówki, czyli tego krowiaka podwiniętego, bo dawniej się go zbierało, dawniej się go jadło, ja tam na tych zdjęciach nie wysyłałem tego krowiaka, ale z tego co rozmawiałem z takim znajomym, który znowu bardzo często kontaktował się z toksykologami, to tam właśnie te związki, które były tam trujące w tym krowiaku, jakby po obgotowaniu część z nich znikała, do marynaty trzeba obgotować grzyby, a druga część właśnie po zalaniu octem. Ale to jest jeden przypadek, ale jeżeli chodzi o muchomora, na przykład zielonawego, to nie ma takiej możliwości. Te toksyny nadal są w tym muchomorze. Nie wiem, tam chyba nie pamiętam, teraz nie chcę strzelać, ale wiem, że bardzo wysoka temperatura była do neutralizacji tych toksyn, chyba ponad 200 stopni, nie pamiętam dokładnie. A wiem, że woda się nam gotuje w 100 stopniach, więc no, także toksyny zostają.
1: Ja wam tu zaraz tego krowiaka pokażę. To jest ten krowek. Tutaj też właśnie to jest taki screen od ciebie z filmu.
0: Tak, to można jak najbardziej. Woda mi dużo pokazywać, bo ja tam mam raczej bardzo dużo gatunków. Nie wiem, nigdy nie liczyłem, ale filmów mam coś koło 800, z czego pewnie ze 100 jest zbiorczych z różnymi gatunkami. No to powiedzmy, niech by było 600, żeby
1: Halo,
0: nie
1: halo?
0: zawyżać. Słychać mnie?
1: Tam
0: Już
1: jesteś?
0: myślałem, że
1: Paweł, słyszymy się?
0: o mnie mówisz,
1: Co tu się
0: że mnie
1: dzieje?
0: pokażesz jako krowiaka. No,
1: Że tu
0: witam, witam.
1: krowiak
0: Cholera.
1: Witam
0: Witam
1: Słuchajcie, widzę, że
0: ciebie,
1: mam tu
0: znaczy
1: jakiś problem
0: oboje was witam. I mam
1: ze
0: takie pytanie,
1: słuchawkami
0: słychać mam?
1: moimi.
0: Ja
1: Widzę, że
0: słyszę.
1: mam. Nie wiem, czy coś mi się tutaj. Czekajcie, czekajcie, muszę
0: Ja was
1: zmienić
0: słyszę też
1: słuchawki
0: dobrze,
1: niestety.
0: oboje. Może coś z
1: Poczekajcie
0: kabelkiem,
1: chwilę, bo mam
0: jak
1: tu
0: to bywa.
1: jakieś.
0: Nie no, szefowa musi być. Musi słyszeć wszystko, żeby nie było potem problemu.
1: Dobra, słyszymy się?
0: Ja słyszę elegancko. Ja też doskonale słyszę.
1: Słuchajcie, no to jest właśnie problem ze słuchawkami, z Bluetoothem. Połączyłam się chyba z czymś innym i was nie słyszałam przez chwilę. No dobra, o czym wy
0: No
1: rozmawialiście?
0: ja grzybiarzem wprawdzie nie jestem, aczkolwiek bardzo tak podchodziłem kiedyś, jak miałem 6 lat lub mniej, bardzo tak, no, jako
2: rozrywkowo, jak to dziecko podchodziłem do spraw zakładowych wyjazdów na grzyby, bo mój tato jest takim grzybiarzem właśnie od 80 ponad lat. I zawsze pamiętam, jak suszyły się te grzyby w kuchni, ten zapach rozchodzący się po całym mieszkaniu tego suszu grzybowego. Wisiało gdzie tylko się dało, nad kuchenką gazową. No później wiadomo, pojawiły się suszarki do grzybów specjalne. Mniej to było kłopotliwe. Natomiast jedna rzecz mnie tak frapuje i pamiętam do dziś te kłótnie, które były w zakładowym starze, który miał taką specjalną nadbudówkę na grzyby pasażerską, że służył jako autobus. I zawsze były kłótnie. Mój tato zawsze kłócił się z tymi pozostałymi grzybiarzami, którzy zbierali taki szczególny grzyb, który nazywał się olszówka. Otóż wielu z tych grzybiarzy zbierało olszówkę jako normalny grzyb jadalny. Natomiast mój tato twierdził, aczkolwiek nie wiem tego do końca, no bo nie badałem tematu, że olszówka w długim okresie czasu powoduje totalną marskość wątroby. Czy coś na ten temat wiesz?
0: No, no właśnie dokładnie tak. No. Tutaj chodzi o to, że to nie jest jakieś tam krótkoterminowe zatrucie, tylko to się dzieje w dłuższym okresie. Stąd teraz się okazało, że te krowiaki są właśnie, te olszówki uznawane za grzyby trujące.
2: Mm-hmm. No to jest właściwie takie moje jedyne pytanie, bo chciałem, bo pamiętam to pytanie jeszcze z dzieciństwa, jakie tam były kłótnie w autobusie. Mój tato się denerwował tam na tych pozostałych. Nie jedzcie tych olszówek, bo będziecie mieć tak samo jak po 3-4 latach intensywnego picia alkoholu, nie? Właśnie.
0: No tak, tak to jest, tylko właśnie z tymi olszówkami to co mówię, co się teraz dowiedziałem, że jeżeli oni marynowali te olszówki, to te właśnie toksyny znikały w tej zalewie octowej i w pierwotnym wcześniej obgotowywaniu tych grzybów, nie? To wiedziałem się też kilka lat temu, bo to od takiego człowieka, który dokładnie od Justyna Kołka, który też jest tam takim pasjonatem grzybowym, ale on miał bardzo dobre kontakty z toksykologami właśnie w sprawach grzybów.
2: I jeszcze taka druga rzecz, która mi się z tych młodych lat, no już to ponad 40 parę lat, jak jeździłem na te grzyby, minęło. Taka jedna zasada, którą mi ojciec wtłaczał jako dzieciakowi, że nigdy nie jemy grzybów zbieranych przez kogoś, tylko to, co sami zebraliśmy.
0: Brawo.
2: Czy ty się z tym zgadzasz?
0: Zgadzam się jak najbardziej. Jak najbardziej się zgadzam. Też jak dostaję od kogoś, jakbym dostał obrobione grzyby, no znaczy jakbym dostał obrobione grzyby, no to miałbym wątpliwości. Za dużo wiem, chociaż i tak bardzo mało wiem, proszę mi wierzyć, bardzo mało wiem, a za dużo wiem, ile może być drobnych pomyłek, takich naprawdę szkodliwych, jak na przykład z tym humorem zielonawym, że ktoś by myślał, że dałby mi gąski, więc nie wiedziałbym do końca, co on tam pomarynował. O ile bym te grzyby dostał w całości, nieobrobione, to byłbym w stanie zidentyfikować, ale no, jak dostaję od kogoś, biorę grzyby, to raczej znam te osoby, o ich wiedzy dużo wiem tak, na ten temat, to od takich osób czasami biorę coś na spróbowanie, tak. Ale to są no, osoby z takiego wąskiego bardzo grona, które się tak samo interesują jak ja. To tak, w ten sposób.
2: Tato miał jedyną taką zasadę, która odstępowała od tej reguły, to że wiedział, że ktoś miał na przykład szklarnię z pieczarkami i wtedy te pieczarki szklarniane, że tak powiem, pozwalał mi jeść w jakimś toście czy w czymś takim.
0: Tak, to jest pieczarka dwuzaradnikowa, ale teraz właśnie przepraszam, że tak przeszkodziłem, ale przypomniało mi się właśnie o tych pieczarkach, że dużo ludzi zbiera właśnie tak pieczarki byle gdzie z różnych miejsc, czy to z łąk, czy tam właśnie z podlasu, ale jest tam pieczarka na przykład trująca, bo jest pieczarka taka trująca, jest karbolowa, ona też jest tak na pierwszy rzut oka biała i ludzie często myślą, że to jest zwykła pieczarka. Ona ma bardzo nieprzyjemny chemiczny zapach i nie pachnie jak pieczarka. I do tego żółknie podstawa trzonu. Mam taki film o tej pieczarce karbolowej, więc można sobie zobaczyć, jak wygląda trująca pieczarka na przykład. Dlatego ja na przykład jak w swoich filmach przestrzegam osoby, bo wiem, że dużo jest takich, co nie znają się i próbują, to mówię, nigdy nie próbujcie zielonych i białych grzybów, tak, bo to jest taka podstawa, bo tam są śmiertelnie trujące grzyby, nawet od razu zbierania pieczarek, to tak.
2: A to też mi tato właśnie przekazywał taką wiedzę, co jeszcze mi utkwiło do dziś, że jak
3: nie znasz grzyba, nie jesteś pewien, to lepiej go wyrzuć, tak, niż miałbyś go jeść. Nie? No i taka może na koniec jeszcze porada ode mnie, jako niegrzybiarza, dla tych, którzy na grzyby chodzą. Pozwólcie dzieciom, jak sami zobaczycie prawdziwka, czy nawet jakiegoś tam maślaka w tak zwanym zagajniku, czy kurki gąskie, o tego typu rzeczy, żeby dzieciaki same znalazły. Naprowadźcie tylko je na nie, bo to jest ogromna frajda. Ja pamiętam, że ja strasznie miałem satysfakcję, jak znalazłem grzyba i on się nadawał do zerwania.
0: Ja mam na to sposób, bo jak zawsze chodzę z jakimiś młodszymi, no to zawsze mówię, oj, gdzieś tutaj wyczuwam, czuję go, wyraźnie go czuję, ale gdzieś tam po prawej stronie, pod brzozą, tam musisz zajrzeć, nie?
3: Jest! No to dokładnie jak mój tato zrobił. Ja też coś takiego, też gdzieś tam w podświadomości już, bo to mówię, 45 lat minęło, ale po prostu też coś takiego właśnie robił, żebym pozwolić mi tego grzybka zerwać. Dobra, dzięki ci bardzo za rozwianie wątpliwości, które miałem przez 45 lat. Ja także mam... pozdrawiam i zachęcam do dzwonienia pozostałych. Na razie, trzymajcie się.
1: Słuchaj, Paweł, mamy pytanie z czatu. Czy wszystkie purchawki i czosnice są w Polsce jadalne, o ile są białe wewnątrz? Czy jest jakikolwiek grzyb trujący lub niejadalny podobny do nich?
0: Tak. Jeżeli mówimy tu o purchawkach i czosnicach, tak. Ale trzeba pamiętać, że takich okrągłych grzybów, co mogą wyglądać jak purchawki, jest też jeszcze kilka, na przykład tęgoskóry. One tam się różnią właśnie tą zewnętrzną osłoną, taką tą skórą, że u purchawek ona jest bardzo kruchutka i w środku przeważnie jest biała, a potem i taka gąbczasta, a tam jest taki bardzo zbity, taka zbita gleba, masa zawodników. I na przykład kilka z tych tęgoskórów są tęgoskórami trującymi. Dlatego, jeżeli wiem, że to jest purchawka, to tak. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że nie wszystkie te purchawki są smaczne. Także tak naprawdę najsmaczniejszą purchawką to jest ta czasznica olbrzymia, którą jest nie do pomylenia i ona jest najsmaczniejsza. Mhm. To taka ciekawostka. Ale na przykład to się dowiedziałem, że ta czasznica olbrzymia była używana dawniej jako opatrunki albo jako pierwsze podpaski. To taka ciekawostka. Ale to będzie w jednym z filmów, myślę, że tak do miesiąca się wyrobię i puszczę ten film, bo tam mam właśnie fajną rozmowę z panią profesor i o tej czasznicy, o kilku innych gatunkach. A ona z innej perspektywy na to patrzy niż ja.
1: No, niektóre grzyby rosną na drzewach, kłodach, a niektóre grzyby to, słuchajcie, trzeba wykopywać spod ziemi. Tutaj wam wrzucam jeleniaka, ale chciałam się ciebie zapytać, czy to jest jeleniak sarni, czy jakiś inny?
0: Jeleniaków też jest dużo gatunków i ciężko je tak naprawdę na wizualnie ocenić, który jest to dokładnie gatunek. Przy jeleniakach to zazwyczaj jest potrzebne mikroskopowanie zarodników, żeby i to nie zawsze się też uda, żeby stwierdzić, który z tego. Możemy właśnie, bo żeby sprecyzować, o czym mówię. W polskie nazwy grzybów mają zawsze dwa człony. Pierwszy człon mówi, który to jest rodzaj. Czy to są muchomory, czy to są gołąbki, czy to są właśnie jeleniaki. A drugi człon nazwy określa nam konkretnie dany gatunek. I dlatego czasami mówię, że jest to rodzaj jeleniaków, ale do końca nie wiem, który jeleniak. Ciężko mi to po prostu powiedzieć.
1: Bo tak wyczytałam, że ten na przykład jeleniak sarni, no to przez sarny jadalny, ale dla ludzi niejadalny. Nie? To też jest ciekawe, że niektóre grzyby są przez zwierzęta akceptowalne do zjedzenia, a dla ludzi to niekoniecznie.
0: Tak jest. I na przykład też takie te mity były, co czy jak ślimak zje grzyba, to czy człowiek też może, bo ślimak je. Nieprawda, to jest totalna nieprawda, bo ślimaki mogą jeść muchomory sromotnikowe i wcale tak nie jest taki, nie umierają tak jak ludzie.
1: Czyli rozumiem, że ty sobie tak te jeleniaka odkopujesz tak czysto.
0: Jeleniaka to zazwyczaj gdzieś widzę, już wystaje, bo one w większości przypadkach, jak je spotykam, to ja nie, że za nimi grzebię, po prostu je widzę. Mm-hmm. I tak samo jest na przykład z truflami. Ja za truflami nie kopię, w sensie takim, że nie biorę kopaczki czy tam rydla i nie ryję, tylko idę i patrzę, jak gdzieś wystaje kawałek trufli, to wtedy ją widzę, tak? No to ją jestem w stanie paluszkiem wyciągnąć, nie? Z tej gleby.
1: A jak te nasze polskie trufle smakują? Dobre są?
0: Moje zdanie jest takie.

0: czyli taki orzechowy posmak. Jakby zjeść orzechy laskowe. Mniej więcej coś takiego.
1: Słuchaj,
0: To jest takie.
1: zanim sobie zrobimy taki jeszcze przegląd tych grzybów różnych, właśnie żeby tam odróżnić właśnie może tam kanie od właśnie muchomora i tak dalej, to chciałam takie też ci jedno ważne pytanie zadać. Jak znaleźć dobrą miejscówkę z grzybami?
0: Jak znaleźć dobrą miejscówkę z grzybami?
1: Jaki jest twój patent?
0: No to mój patent jest taki, że na pewno bym nie szukał tej miejscówki nigdzie głęboko w lesie. To po pierwsze. Dlaczego tak? Szukam, to też muszę wiedzieć, w jakim okresie to robię, bo powiedzmy, że to jest taki najbardziej standardowy teraz jesienny. Czyli czego teraz jesienią może grzybom brakować? One lubią wilgotność i temperaturę. To skoro wilgotność jest, to brakuje im temperatury, więc głęboko w lesie będzie dużo bardziej chłodno, więc te grzyby nie będą miały takiej możliwości wzrostu. Więc szukałbym na obrzeżach. Ale no, trzeba też wiedzieć, że musimy wiedzieć, za czym chodzimy. Przypuszczam, że tu większość interesuje borowik szlachetny, czy tam podgrzybek. Jeżeli za podgrzybkiem, no to lasy igliste. Czyli takie bory, sosnowe najlepsze. Jeżeli za borowikiem szlachetnym, wiem, że w niektórych lasach też tam przeważnie po tych borach sosnowych chodzą, ale najlepsze są lasy jodłowe, ewentualnie jakieś lasy liściaste, dąb, buk. A to też zależy od danego momentu, bo czasami jestem w tym samym okresie wchodzę w buczyny i stwierdzam, że no, słabo to wygląda. Wchodzę do lasu jodłowego i tam wygląda to dużo lepiej. Innego razu wchodzę do lasu jodłowego, nic nie ma, ale wchodzę w buczyny i tam coś jest. Także na pewno bym szukał, musiałbym wiedzieć w danym okresie, czy jest zimno, to szukam ciepłych miejsc. Jak jest za sucho, to szukam wilgotnych miejsc.
1: A
0: Tak to
1: co, jak już masz
0: wygląda.
1: taką miejscówkę, to ty sobie, nie wiem, tam pineskę wysyłasz, czy zapamiętujesz,
0: Nie,
1: jak to jest?
0: wszystko mam w głowie,
1: A,
0: tak
1: wszystko możemy.
0: naprawdę. Wszystko mam w głowie. Nawet no, wszystkie, bo nawet czy to wiosenne grzyby, czy to zimowe, no to ja mogę nawet, ja te pineski, jakby mi ktoś dał, to ja mogę wszystkie zaznaczyć, gdzie jaki gatunek rośnie. Ja to mam w głowie, bo po prostu dużo chodzę, także nie potrzeba. A ma orientację w terenie też mam całkiem nie najgorszą, więc jestem w stanie to szybko odnaleźć, te miejsca,
1: No a na pewno
0: gdzie coś.
1: słyszysz często pytanie, a gdzie na grzyby, gdzie polecasz, czy grzybiarz zdradza
0: Tak.
1: takie swoje miejsca?
0: Znaczy, ja nie mam z tym problemu, bo czasami nawet miałem taką grupę teraz ostatnio w ten weekend miałem tą grupę. Też poprowadzałem po bardzo ciekawych terenach, pokazałem bardzo różne rzadkie gatunki grzybów. Jakby, no to więc musiałem ich automatycznie zabrać w te miejsca, gdzie te grzyby rosną. Ja nie mam z tym problemu. Czasami mi się raz mi się taka sytuacja zdarzyła, że mnie człowiek chyba na stacji benzynowej gdzieś rozpoznał i mówi: Panie, to gdzie te borowiki w tym lesie, co tam wstawiałem? A ja wiedziałem, że to jest taki jeden mój bardzo mały las, naprawdę taki malutki, że jakbym tam to rozpowiedział, tak już tam nie mam po co, nie będę miał co do pokazania. To był przypadek jeden, który powiedziałem, że nie. Bo jeżeli chodzi o takie duże skupisko leśne, to nie ma z tym problemu. Mówię, że to jest ta dzielnica czy ta dzielnica, tylko wiadomo, trzeba tam wejść i poszukać tego, nie? To są kilometry spacerów, żeby coś trafić i praktycznie takie systematyczne chodzenie. Jeżeli ktoś chce poszukać, bo zauważyłem, że bardzo dużo ludzi zaczęło się tym interesować, z tego względu, że na początku nie wiedzieli, że tyle gatunków grzybów jest. Ale żeby to pokazać, że tyle gatunków jest, to trzeba systematycznie chodzić, bo ten las się zmienia co 3 dni, więc za 3 dni może być tam całkowicie coś innego. Zresztą u mnie, to z mojego doświadczenia powiem, że ja chodzę po tych samych miejscach co roku. I cały czas coś mnie nowego zaskakuje, że pojawił mi się jakiś gatunek, którego myślałem, że nigdy nie spotkam, bo też trzeba wiedzieć, że nie każdy rok jest na dany gatunek dobry, bo to jest taki zbiór temperatur już powiedzmy od wiosny z wilgotnością, żeby ta grzybnia się zawiązała, jeżeli tam coś nie poszło, to pewne gatunki na przykład mogą nie wyjść albo wyjdą sporadycznie. No tak to

0: wygląda potem w późniejszym terminie.
1: Co jest takie pytanie, czy polecasz jakąś aplikację, która rozpoznaje gatunki grzybów? Bo jest ich kilka, no i te takie lepsze to są płatne, nie?
0: Znaczy, powiem tak. Moje prywatne zdanie jest takie, że nie da się zrobić takiej aplikacji. Dlaczego? Bo powiedzmy, że aplikacja, która się raz pomyli, to już za dużo. A musi się pomylić, bo pewnie sama zauważyłaś, że grzyb, który jest malutki, wygląda troszeczkę inaczej niż jest trochę większy, a jeszcze potem, jak jest bardzo duży, a jeszcze do tego nikt mi nie pokaże dwóch identycznych grzybów. A gdzieś musi być przyjęta jakaś baza, która będzie weryfikować na podstawie tego szablonu danego grzyba. Nie ma takich dwóch takich samych grzybów. To właśnie przy grzybach jest to fajne, że to nie jest paprotka, że każdy liść czy tam koniczyna wygląda tak samo. Każdy będzie wyglądał inaczej.
1: No
0: Tylko
1: także.
0: się po prostu trzeba nauczyć. Także aplikacji pod tym względem do rozpoznawania grzybów nie polecę. Ale polecę na przykład właśnie swój kanał, bo ja tam pokazuję bardzo dużo. Nie pokazuję jednego grzyba, tylko staram się pokazać malutkie owocniki, trochę większe, bardzo duże, jakby kilka z różnych ujęć, żeby sobie utrwalić i omawiam, które cechy są takie najbardziej istotne. Ale mogę na przykład polecić bardzo fajną aplikację, z której korzystam do wyboru lasów. To mogę polecić. Taką aplikację jest dostępna. Chyba na wszystkie, tak, na wszystkie systemy w telefonie, nawet w laptopie można sobie zainstalować. Jest to bank danych o lasach. To jest bank danych o naszych lasach w Polsce. I na tym smartfonie nazywa się to MBDL, czyli Monika, Barbara, Dorota, Leszek, czyli MBDL. Tam możecie zobaczyć, jakie macie lasy. Często z niej korzystam, jak gdzieś wyjeżdżam, gdzie nie znam lasów. Więc uruchamiam MBDL-a i widzę dookoła, jakie mam lasy. Czy to są dęby, buki, graby, sosna, jodła. Do tego jeszcze mam podany wiek tych drzew, więc bardzo dużo. A na komputerze tam jest jeszcze do tego fajny podkład, że można załączyć podkłady geologiczne, co też jest istotne przy grzybach, bo niektóre grzyby lubią gleby wapienne, a inne lubią piaski, a jeszcze inne lubią gliny, więc no dużo z takich map, tak, bardzo dużo korzystam. W poszukiwaniu jakichś tam rzadkich gatunków, których jeszcze nie spotkałem, to typuję je na podstawie tych map.
1: Czyli z tej mapy grzyby.pl nie korzystasz? Nie masz takiej
0: Z
1: potrzeby.
0: tym, nie, ta mapa to jest taka bardziej. Gdzie mówią, gdzie jest występowanie w danym momencie grzybów, to tak. No to tam, ale nie korzystam jakby, bo ja u siebie mam tyle gatunków, mam tyle teraz na przykład materiałów nagranego, że nie jestem w stanie zmontować i tak męczę to już od tygodnia ten film. Może mi się uda jakoś do końca tygodnia go zrobić, ale wątpię.
1: Bo tobie raczej chodzi o jakość, nie? Bo ty jesteś bardziej zainteresowany tym różnorodnością tych gatunków, a niekoniecznie ilością tych grzybów.
0: Tak. Tak, dokładnie tak jest, że ja się nie kierunkuję, że muszę mieć pełen kosz, nie wiem, rydzów, czy maślaków, czy tam koźlarzy, czy borowików. Dla mnie istotne jest znaleźć jakiś taki gatunek grzyba, który jest bardzo rzadki albo pojawia się raz na ileś lat. To mnie bardziej cieszy niż 100 koszy grzybów. Pod tym względem tak. Ale nie powiem, że nie zbieram, bo na przykład teraz był taki okres jesienny, więc zrobiłem kilka takich wyjść typowo na zbieranie danych grzybów, ale czasami widzę na przykład moje ulubione grzyby w marynacie, czyli muchomor czerwieniejący. To jest gatunek jadalny, żeby było jasność. Muchomor nie znaczy od razu, że jest trujący, bo w tej gamie właśnie, czy w tym rodzaju muchomorów, on się dzieli na jadalne, niejadalne, przepraszam, trujące i śmiertelnie trujące. Także to jest taki, właśnie gama muchomorów jest szeroka. Ale ten muchomor jest akurat jadalny, to jak zbieram powiedzmy rurkowe jakieś grzyby do suszenia, to nagle mówię, taki ładny muchomor, kurde, no jakbym nazbierał ich więcej, to sobie zrobię zamarynę.
1: Słuchaj, mam tu takie pytanie od Borsuka o lejkowce dętek, które powiem ci, że tak na pierwszy rzut oka to one wyglądają tak trochę groźnie. Nawet mają też taką inną nazwę, trąbka śmierci, czy tam wronie ucho. Ale okazuje się, że to są jedne z najsmaczniejszych grzybów. I tutaj właśnie Borsuk się pyta, czemu one nie są najdroższe nawet od trufli, skoro są właśnie takie smaczne.
0: No, to jest właśnie to. Moim zdaniem one są dużo smaczniejsze od trufli. To jest mój ulubiony grzyb, jeżeli chodzi o to. Naprawdę znam go od dziecka, już go znam. Nie wiem, miałem kilka lat, jak mój tata go przynosił do domu. Jeszcze miał wtedy nieprzyjemności ze swoją, z moją babcią, a ze swoją teściową, bo kazała mu z tymi grzybami wylecieć z domu, bo potruje całą rodzinę. No a on po prostu znał te grzyby, tam też poznał od kogoś chyba z Francji, kto tam gdzieś tam przyjeżdżał i powiedział, co to za grzyby. Oni tam je nazywali, bo ja tam z tych rejonów podkarpackich, więc oni je nazywali tam cyganami, taką mieli nazwę lokalną. Także, a to jest lejkowiec dęty, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że tego lejkowca nie idzie z niczym pomylić, a tym bardziej z trującym nawet. Nie ma takiego odpowiednika. To jest tak prosty grzyb, tak łatwy, a tak smaczny, że naprawdę polecam.
1: Tak, i on ma jeszcze też taką jakby zaletę, że jest bardzo czysty i właściwie nie ma praktycznie czyszczenia. On taki jest dosyć suchutki.
0: Dokładnie, dokładnie
1: też,
0: tak.
1: No, no i właśnie prawie nikt go nie zbiera, a rośnie w dużych skupiskach, więc jak nauczycie się tego grzyba, tak jak mówiłeś, jest to proste, bo to jest po prostu taka czarna kurka, no to nazbieracie sobie tego. Tutaj ostatnio Gosia, nasza słuchaczka, słuchaj, z Massachusetts, właśnie tutaj pisała, że nazbierała tych lejkowców też dużo.
0: I co zrobiła?
1: Słucham?
0: I co zrobiła z nich, tak z ciekawości?
1: Nie wiem, podejrzewam, że będzie suszyć do uszek wigilijnych, bo to podobno najlepsze do uszek i pierogów.
0: To ja bym powiedział, żeby zrobiła świeże i zamroziła te pierogi. To było lepsze. Najlepsze do pierogów, to bez dwóch zdań. Tak jak wychodzi farsz z tych grzybów, no nie ma lepszych, naprawdę nie ma lepszych.
1: Słuchaj, a tutaj wiesz co, takie jeszcze jedno wrzuciłam zdjęcie, ale to od ciebie, czy to też są lejkowce, tylko takie po prostu jaśniejsze?
0: Poczekaj. Tak. To też są lejkowce, bo one są raz takie ciemne, raz takie jasne.
1: No to także takie lejkowce mogą być też trochę jaśniejsze, ale mamy Grześka na linii. Hej Grzesiu.
2: Cześć Ania, cześć Paweł.
0: Cześć.
2: Ja tak zapytam o ciemną stronę zbierania grzybów, ale nie tylko dlatego, że można się nimi zatruć, kiedy się zbierze złego grzyba, tylko słyszałem, że są w Polsce mafie grzybowe, które chodzą po lasach i są bardzo zorganizowane i podobno niebezpieczne. Czy to prawda? Czy słyszałem to w ubiegłym roku, co prawda, ale czy taki proceder ma miejsce w polskich lasach? Czy słyszałeś o czymś takim?
0: Znaczy, ja to też słyszałem, tylko bardziej w mediach, ale to chodziło bardziej o rejony Podkarpacia, gdzieś tam Bieszczad, że tam przyjeżdżały jakieś takie zorganizowane grupy gdzieś z Rumunii i oni przetrzysywali, taki szpaler robili i przetrzysywali cały las. No i tam jakieś ponoć nieprzyjemności z lokalnymi ludźmi były. Ale tak. Tylko tyle wiem, jakby u siebie w moim rejonie, czy tutaj na Śląsku, ja takiego nie mam. Tutaj bardzo dużo jest grzybiarzy, ale jakby to wszystko jest zmiksowane, to z całego Śląska przychodzi.
2: No właśnie, ja pochodzę z Małopolski, tam Podkarpacie, Małopolska, te tereny, więc słyszało się, a to nawet nie o same grzyby chodziło, że ktoś by im żałował, tylko że to naprawdę były liczne grupy i oni dewastowali ten las, zostawiali tam różne śmieci, różne rzeczy poniszczone, więc to
0: bardzo, trochę. Bardzo, bardzo możliwe, jak oni byli taką zorganizowaną grupą, to wiadomo, że to pewnie były śmiechy, chichy, no, bo tak to mniej więcej wygląda i ruszamy, tak, i się niczym nie przejmujemy, nie jesteśmy u siebie, więc nie musimy się niczego obawiać, no, tak to mniej więcej wygląda.
2: To skoro takie rzeczy pytam, to zapytam wprost, czy znalazłeś wisielca kiedyś w lasach? Czy jeszcze nie?
0: Jeszcze wisielca nie znalazłem. Raz znalazłem człowieka, który myślałem, że nie żyje nad takim potokiem, a się okazało, że był bardzo pijany. Taki był bardzo mocno pijany, że naprawdę myślałem, że nie żyje. Zawołałem ludzi, ale się okazało, że butelka w kieszeni nad rzeką. Na szczęście głowę miał na zewnątrz, żeby nie padł do tej rzeki, bo pewnie by się utopił.
2: No to szczęście w nieszczęściu, że jednak koło rzeki, nie w rzece zaschłap. Tak. Obudziliście bardzo dużą nostalgię moją, bo wychowywałem się na wsi i z babcią zawsze chodziłem na grzyby wielokrotnie. i te podstawowe gatunki jakoś znam, że gdyby wojna przyszła, to bym sobie jakoś się może poradził podczas pory grzybowej. A teraz mieszkam za granicą, nawet nie wiem, czy można zbierać, bo wiem, że w niektórych krajach nie można. W UK chyba nie można grzybów zbierać, czy na własny użytek jakoś tak, to, nawet nie wiem.
0: Czy tak zapytam, w Anglii?
2: Tak.
0: Powiem tak, że ja mam dużo znajomych, wszyscy zbierają.
2: Tak? A są w ogóle, nie interesowałem się troszkę.
0: Są, akurat mój brat teraz tam chodził, to bardzo dużo borowików było.
2: Okej, to może zorganizuję znajomych i pojedziemy sobie kiedyś w niedzielę rano, tak, po prostu, żeby pospacerować przy okazji, może coś znaleźć. No to tak jeszcze zapytam, wcześniej było pytanie o wątrobę i grzyby, że któryś z nich jest tam trujący dla wątroby, a jak z innymi grzybami, bo zawsze słyszałem, że, a nie sprawdzałem nigdy tej informacji, że generalnie grzyby są niedobre, dla ciężkostrawne. Czy to duże uogólnienie?
0: Nie, to jest właśnie takie uogólnienie dokładnie. Mam na swoim kanale taki jeden film z tamtego roku, właśnie rozmawiałem z panem profesorem, który się tym zajmuje, tematem grzybów, więc warto sobie go zobaczyć, bo on to bardzo fajnie tłumaczy. Teraz będzie drugi odcinek, jakby tam było zadane dużo pytań i te pytania będą rozwiewane w tym nowym odcinku. Więc tak jak mówię, to jest uogólnienie. Najlepiej zobaczyć ten film, bo tak dokładnie, nie jest tak dokładnie, jak ludzie dotychczas mówili o grzybach.
2: Okej, rozumiem. Dobra, no to dzięki za odpowiedź. Ja sobie zobaczę na twoim kanale właśnie
0: bardzo chętnie zapraszam.
2: Ten wywiad. To miłej rozmowy życzę i dzięki za pogadankę. Cześć.
1: Dzięki, papa. Słuchaj, ale jesteśmy przy tym, czy grzyby są ciężkostrawne, czy nie. No to spotkałam się tutaj właśnie z takimi opiniami, że właśnie nie powinno się grzybu z alkoholem łączyć, bo u nam się tak kojarzy grzybek pod wódeczkę, ale że jednak część grzybów jest dosyć ciężkostrawnych i obciąża wątrobę, a alkohol tak samo, więc lepiej to rozdzielać. Jakie ty masz tutaj praktyki?
0: Znaczy powiem tak, no tak. Ja powiem na swoim doświadczeniu, że no, jak czasami grzyby i wódka, to nie chodziło to zawsze w parze. No i były z tego jakieś tam przyjemności, ale wiem, że tak to się u nas utarło i raczej nikt z tym nic nie zrobi, bo zazwyczaj te grzyby idą do alkoholu, a szczególnie nawet powiem u mnie, bo jak coś się, jak się imprezuje, to mówię zawsze, a próbowałeś muchomorów? No nie, no to już muchomor. To nie mam innej możliwości poczęstować ludzi czymś rzadkim, czymś, czego nie jedli. Nawet widzę, że na początku były większe obawy. Teraz jakby każdy tylko pytał, a masz muchomory? Masz muchomory? Także wiesz, no, te muchomory to zrobiły robotę.
1: Czyli ludzie są skłonni sprawiać muchomora tylko jak są znieczuleni alkoholem, tak?
0: Znaczy tak, ja myślę, że no, tak to może wyglądało, ale jak już potem raz spróbowali, to wiedzą, o czym mówiłem, że mają bardzo dobry smak. Jakby one smażone mi nie smakują, ten muchomor czerwieniący, tak jakoś rewelacyjnie, ale w marynacie dla mnie są najlepsze. Tak samo jest właśnie z tym lejkowcem, chociaż lejkowiec mi smakuje i smażony, i w zupie go nie jadłem. Chyba go nie jadłem w zupie. Ale marynowanego na pewno nie jadłem, bo mi było szkoda zamarynować z racji smaku.
1: Za dobry.
0: No, bo jest za dobry, żeby go paskudzić octem, nie? Mm-hmm.
1: Tutaj jeszcze a propos właśnie tych pozwoleń na zbieranie grzybów, to tutaj Pablo pisze, że w Japonii trzeba mieć pozwolenie na zbieranie grzybów. I właśnie to mnie zastanawia, jak to się stało, że my jeszcze nie musimy żadnego podatku od grzybów płacić, bo to chyba jest jakaś taka ostatnia rzecz, którą możemy sobie za darmo robić.
0: Tak, no i powiem, bo to jest chyba nasz sport narodowy i baliby się już jakby podnieść rękę na to, bo to już by było chyba dla nich mega skończone, chociaż teraz patrząc na to, co się dzieje, to wszystko mogłoby być. Ale faktem, że w dużej części właśnie świata są dziwne ograniczenia. Tak? Ja to oglądam, Włosi też potrzebują mieć licencję na wyjście do lasu. Dla mnie to jest jakaś abstrakcja. Niemcy czy tam Słowenia, to wiem, że są ograniczenia w ilości, chyba Holandia też. Nie, w Holandii to w ogóle chyba nie wolno. Jakby nie siedzę do końca, ale wiem, że są ograniczenia albo w ilości zbieranych grzybów. A u nas na szczęście nie ma tych ograniczeń i dzięki temu Właśnie dzięki temu, że nie ma tych ograniczeń, tych grzybów jest tak dużo. Bo grzyby, jak każdy organizm żywy, bo to jest organizm żywy, chce przetrwać. Więc czym więcej my zbieramy tych grzybów, to idziemy z tymi grzybami, roznosimy zarodniki w różnych lokalizacjach. I te grzyby potem migrują, to z północy na południe, na południe, z południa na północ. Tutaj znamy taki jeden przypadek takiego bardzo inwazyjnego grzyba, ale to może potem dojdziemy do niego.
1: No możemy już teraz o nim powiedzieć, bo tu mam go przygotowanego właśnie. Powiedz ci pewnie o złotoborowika amerykańskiego.
0: Tak, złotoborowik wysmukły, taka obecna nazwa, bo tam też te nazwy się zmieniały, docierały się.
1: Potocznie Amerykany.
0: Tak, potocznie Amerykany. Jest to grzyb, który właśnie niby na początku gdzieś tam na Łotwie się pojawił pierwsze doniesienia, a potem on tak jakby tej linii brzegowej się przenosił, aż a od kilku lat już spotykany w całym kraju. Nawet na Podkarpaciu. Nie wiem, u mnie też mam tutaj w Jaworznie miejsce, gdzie rośnie ten złotoborowik i ma się całkiem nieźle. Nie wiem, jak on się tutaj znalazł, bo jak znam to miejsce, to jest taki las sosnowy w środku takiego dużego kompleksu leśnego. Więc on jakoś tam dotarł. Nie wiem. Czyli ja się przypuszczam, jak no, osoby, które gdzieś chodziły właśnie na Pomorzu za tymi złotakami, te zarodniki przynosiły na obuwiu, na odzieży ogólnie i potem w tych samych ubraniu czy tam z tym samym koszykiem przychodzili do tego lasu, więc te zarodniki tam w ten sposób przywędrowały. No on się bardzo szybko roznosi, to fakt. Ja uważam, bo tam pewnie część interesuje, czy on jest tak inwazyjny, że będzie zagrażał naszym rodzinnym gatunkom. Moim zdaniem nie, bo tak nawet on jest z Ameryki, no to on tam nie wybił reszty gatunków, tam też te gatunki inne rosną. Tak samo będzie w tym przypadku, po prostu kolejny gatunek, który rośnie. A to nie jest jedyny nasz obcy, bo mamy okradka, akurat nie wysłałem, okradek australijski, jak sama nazwa mówi, że to jest grzyb z Australii, który też się pojawił tam chyba w latach 80. pierwszy raz. Maślak daglezjowy, którego nie pokazywałem, ale już go mam, u mnie we Wrocławiu jest, rośnie pod daglezjami. Fajne drzewo iglaste, które pachnie, taka choina, która pachnie o zapachu, tak ma zapach cytrynowy, jak się rozetrze igły. I jak u nas daglezje tak nie rosną naturalnie, bo się wiadomo, te sezonki przyjechały właśnie z Ameryki Północnej i z tymi sezonkami pojawiły się te maślaki. U mnie akurat te daglezje sadziło się, bo to były tereny górnicze, więc przy jakichś biurowcach. I w tym miejscach mi te właśnie maślaki wyszły.
1: Słuchaj, było, a jeszcze o te Amerykany cię chciałam zapytać, jak ty oceniasz ich smak? Jak one ci smakują?
0: Dla mnie jak każdy jeden grzyb rurkowy praktycznie. Znaczy tak normalnie jedząc, jeżeli po usmażeniu, bo tak najczęściej testuję, to po prostu na masło rzucam sobie jakieś tam 2, 3, 4 owocniki, testuję smak, czy mi to odpowiada, czy nie. W marynacie to będą smakować jak wszystkie inne, czy to będzie koźlarz, czy to będzie borowik, ale znowu suszone mają niesamowite zapachy. Bo na przykład dla mnie podgrzybek brunatny, a obecnie podgrzyb brunatny, bo w tamtym roku pozmieniały się nazwy, dlatego żeby te nazwy łacińskie się pokrywały z tymi nazwami polskimi, to tam wystąpiły te zmiany. I ten podgrzyb brunatny smakuje, znaczy zapach ma dla mnie taki lekko czekoladowy. A znowu borowik ma taki typowo grzybowy zapach, że każdy z tych grzybów jakoś inaczej pachnie. Ale jest dużo więcej takich fajnych grzybów, które normalnie takie świeże owocniki niesamowicie pachną. Na przykład teraz jak tą grupę oprowadzałem, to pokazywałem im kilka takich ciekawych gatunków. Na przykład mleczaj kokosowy pachnie kokosem. Wow. Czyli taki jakby kokos w paczce utarte czy tam coś, no to taki zapach ma grzyb. Inny na przykład mleczaj płowy pachnie magi, lubczykiem. Twardzioszek czosnkowy czosnkiem. No jest tych grzybów, ten gołąbek śledziowy śledziami. No i naprawdę zapachy wśród grzybów to jest niesamowite. jak czasami może zaskoczyć. Widziałem po ich minach, jacy byli szokowani, że grzyby tak potrafią pachnąć.
1: A powiedz mi, bo mówiłeś, że te grzyby się tak roznoszą po tej całej Polsce, czyli jakaś tak się zaciera jakaś ta różnorodność, powiedzmy, między północą a południem, czy jednak jest sporo takich gatunków, które znajdziemy tylko na południu, albo tylko w lasach tutaj na Pomorzu?
0: No tak. Nie. Żeby jakby to powiedzieć, musimy wiedzieć, że grzyby powiązane są z drzewami. Czyli trzeba by było zobaczyć, jaki przekrój lasów, to jest pierwsze, jaki przekrój lasów mamy na południu i na północy. Niektóre grzyby lubią duże wysokości, więc pewnie na północy takich strasznych wysokości nie ma. Na południu są takie góry. To jest jakby jeden czynnik, gdzie dany grzyb nie wyjdzie, czyli dla mnie to się nazywa borowik orawski. On lubi wysokie tereny, więc nie znajdziemy go na północy tam, na tych nizinach. Znaczy, chociaż Kaszuby to nie są takie wcale niziny. No ale powiedzmy, to i tak jest dużo niżej niż na południu. Druga sprawa, gleby. Gleby wapienne. Najwięcej takich gleb wapiennych to mamy na południu, więc dlatego, a trufle lubią to gleby wapienne. No to jakby tutaj jest łatwiej znaleźć trufle niż gdzieś tam na północy. Ja nie mówię, że tam nie ma, bo nigdy nie badałem tamtych terenów, że tam gdzieś nie ma jakichś takich fajnych wapni, bo pewnie jakieś inne trufle, które może nie te czarne, albo jakaś inna, może tam występować. Tam na pewno jest dużo takich grzybów, których u mnie nie spotkam, to będą gdzieś na północy. Są takie grzyby, których u mnie nie jestem w stanie spotkać. Także to wszystko jest zależne od drzewostanów, gdzie jakie mamy uwarunkowania glebowe. No i druga sprawa to jest ta złożoność przez cały rok, czyli temperatury, wilgotność. Chyba na północy w tym roku za dużo nie padało, prawda? Tak to wyglądało?
1: We wrześniu trochę padało.
0: Dopiero we wrześniu. A u mnie akurat przez większość roku coś tam, może niedużo, ale jakby co jakiś czas były jakieś opady. Dlatego ja miałem co możliwość coś pokazywać, ale widziałem po komentarzach, że u nas totalna susza, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. No i tak to wygląda właśnie, więc te temperatury też swoje robią, ta wilgotność też swoje ma znaczenie i drzewa, i gleby, więc w pewnych rejonach coś jest, a w pewnych rejonach czegoś nie ma.
1: No właśnie, jak już jesteśmy przy tym, co wpływa na to, gdzie jakie grzyby rosną, to czy księżyc i jego fazy też mają wpływ na to, jak rosną grzyby?
0: No na to pytanie powiem tak. Nie da się tego zaprzeczyć, ani nie da się tego potwierdzić. Okay. Były robione badania, ale jak właśnie mówiłem, za dużo czynników ma wpływ. Czyli co? Ta wilgotność i temperatura. Jeżeli w danym, powiedzmy, tam był pełnia czy nów, ale w danym okresie było tak sucho, to i tak nic nie będzie.
1: No teraz weekend była pełnia, w niedzielę, wieczorem.
0: No i były grzyby?
1: A były robaczywe? Bo słyszałam, że taki przesąd jest, że w pełni są, ale robaczywe.
0: Ja to różne obserwuję, też naprawdę różne obserwuję te fazy tych grzybów, kiedy się pojawiają. Jakby nie jestem w stanie tego potwierdzić, ale też nie jestem w stanie zaprzeczyć, bo czasami to różnie wygląda. No, wiem, że to tak wychodziło z badań. Ktoś to badał i tak to wyszło. Druga sprawa to też, nie wiem, czy to tam ktoś to słyszał o tym, że jak się zobaczy grzyba, to już nie urośnie.
1: Tak. Taki przesąd.
0: No, to taki przesąd, a tak naprawdę wystarczy zaobserwować filmy poklatkowe. Tutaj nic nie wymyślam. Filmy poklatkowe, gdzie robi się zdjęcia co chwilę, jak te grzyby dorastają. No to jeżeli ktoś obserwuje tego grzyba od maleńkości, a on rośnie, czyli nieprawda.
1: Tutaj mam takie pytanie z czatu do ciebie. Czy ty planujesz stworzenie swojego atlasu grzybów?
0: Znaczy ja swojego nie planuję, ale jestem w takiej grupie znajomych, gdzie właśnie chcą zrobić taki polski atlas, żeby był o tyle fajniejszy od reszty atlasów, które są dostępne na świecie, żeby zdjęcia były razem z przekrojami. Bo tak mówię, te przekroje są istotne przy niektórych gatunkach, Czasami człowiek nie wie, a tam na przykład jest pusty trzon i to już charakteryzuje, co to jest za gatunek, albo odbarwia się w kapeluszu, albo na dole w trzonie i to też charakteryzuje. I dużo jest zdjęć grzybów, gdzie jakby nie ma tych przekroi. To jest jedna rzecz, ale tam będą też bardzo ciekawe opisy. Jestem w tej grupie z chłopakami, jakby tam dużo może się nie poświęcą, ale staram się zbierać jakieś tam jakieś zdjęcia do tego atlasu. Tak, jeszcze zobaczymy.
1: No, jak już jesteśmy przy grupie znajomych, to też jest jeszcze jedno pytanie od Borsuka. Czy twoja znajomość z doktorem Łukaszem Łuczajem zawdzięczasz YouTube'owi? Czy jakichś innych miejsc go znasz? Jak to wyszło?
0: Nie, no, tego Łukasza znam właśnie z YouTube'a, ale bo czasami tam coś skomentował u mnie. Ja oglądałem też tego, oglądam też jego kanał. Z drugiej strony on mieszka bardzo blisko mojej rodziny tam na Podkarpaciu. Jakieś 15 minut. I kiedyś tak pomyślałem sobie, że jak tam byłem, a jedziemy do Łukasza. I tam właśnie z kuzynem się wybrałem. No i tak go najechałem. Z przypadku od razu mnie zobaczył, to mówi, wziął koszyk i dawaj, idziemy do lasu na grzyby. No, tak, to jest sympatyczne pod względem, tylko że my jesteśmy na takiej stawie koleżeńskiej, nie mamy tam do siebie żadnych, bardzo często on tam mnie gdzieś promuje, że mam kanał, ja bardzo często też o nim wspominam, że on ma swój kanał, bo on, tylko że on bardziej oczywiście się zajmuje botaniką, ale też czasami pokazuje właśnie grzyby.
1: A czy oprócz zbierania grzybów też coś piliście? Bo tutaj Borsuk zapytuje, co to było? Bo podobno głos straciłaś.
0: Nie. Ja jestem po całym dniu pracy, także to nie tak nie wygląda. Też nie jestem. Ale głos to tracę na takich zlotach. O to się przyznam, to fakt. Jak jeździmy na zlot grzybiarzy, no to tam głos już tracę praktycznie po pierwszym dniu. No, bo taki zlot to nie tylko grzyby, bo oczywiście na grzyby jak najbardziej, ale to większość jest spotkania z dobrymi znajomymi, których się wcześniej znałem tylko wyłącznie z internetu, ale to już jest szósty zlot, teraz byłem na szóstym zlocie, więc jakby tak jest taka stała grupa, których znam już o wiele lat. Bardzo fajne osoby. Grzybiarze zawsze są fajni.
1: Tutaj na czacie od Tomisia też takie porady, myślę, że to dobrze wszystkim powtarzać, że nie należy zbierać grzybów, które rosną przy zakładach produkcyjnych albo w pobliżu wysypisk śmieci, skupisk odpadów, no bo właśnie grzyby mają tą tendencję do akumulowania tych metali ciężkich, tych szkodliwych substancji. Tutaj wam wrzucę na planszę takiego grzybka, którego właśnie ostatnio spotkałam. On ma taki kolor turkusowy, jakby już właśnie wchłonął jakieś nieciekawe substancje. No i mówię, ja bym go w życiu nie potraktowała jako jadalny. To jest pierścieniak gryszpanowy, zwany też łysiczką. Ale co się okazuje, że właśnie jak on rośnie gdzieś tam w lesie, to można go jeść. Ale często właśnie też na wysypiskach śmieci rośnie, no to wtedy go jeść nie wolno, no bo on wtedy zawiera te szkodliwe substancje.
0: Dla mnie osobiście niesmaczny.
1: A, niesmaczny.
0: Dla mnie nie. Dla mnie jest kilka grzybów niesmacznych. Aha. Drobnouszczaki są dla mnie niesmaczne, mi nie smakują. Pochwiaki mi nie smakują. No ale jeżeli bym miał powiedzieć szczerze, to bardziej wolę grzyby blaszkowe od grzybów rurkowych. No to tak bym miał ocenić. Jest dużo grzybów blaszkowych, które bardziej sobie cenię niż grzyby rurkowe.
1: No właśnie, słuchaj, to może przejdźmy właśnie do tych rozróżniania tych grzybów blaszkowych, no bo ja ci powiem, do tej pory zbierałam tylko rurkowe, ale teraz chcę przejść na następny poziom, no i zacząć właśnie zbierać te blaszkowe, żeby sobie po prostu poszerzyć trochę.
0: Jasne.
1: No i może zacznijmy tutaj właśnie od tego, co najczęściej pada, czyli jak stuprocentowo odróżnić, wiesz, kanie od
0: muchomora srobotnikowego, czyli zielonawego.
1: Tak.
0: Muchomor, bo dla mnie się nazywa właśnie muchomor srobotnikowy, jeżeli zadawałem pytanie większości osobom, tak z przypadku, czy wiedzą jak wygląda muchomor srobotnikowy, to mówili, no ten czerwony, białe kropki, Skąd to się wzięło? Po prostu od dziecka byliśmy straszeni tym czerwonym muchomorem w białe kropki. Ale nikt nie mówił, że... Dlatego została zmieniona ta nazwa właśnie na muchomor zielonawy, żeby powiedzieć, jaki to jest kolor. Czyli muchomor jest zielony. Muchomor sromotnikowy, jak on w ogóle wygląda? On ma... Nie wiem, tam chyba wysłałem zdjęcie muchomora, tak mi się wydaje. Ale nie pamiętam.
1: Ja mam, tu wrzucam na razie na planszę porównanie kapeluszy, kani i muchomora.
0: Nie, to nie, to jest złe zdjęcie.
1: Złe zdjęcie, dobra, to ja poszukam.
0: Bo ten muchomor, który tutaj jest na tym zdjęciu, to możesz go chwilkę zostawić, ten muchomor, który tutaj jest na zdjęciu, najczęściej właśnie pokazywany omyłkowo, to jest muchomor cytrynowy.
1: Aha, czyli tak, to nie jest ten zielony.
0: Tak, on się nazywa muchomor cytrynowy. Dlaczego? Bo muchomor, ten zielonawy, jest zielonego koloru, taki może być jasno-zielony i jest gładki. Nie ma żadnych tam łusek, niczego. On jest po prostu gładki. Gładki jak u gołąbków, gładki jak u gąsek. Nie ma tam żadnych łatek. Czyli porównując z tym owocnikiem po prawej stronie, z tą czubajką, która tam jest, to już jakby jeden jest gładki i zielony, a drugi jest brązowy, tak? No i tak. Pstrokaty. No to już jest pierwsza rzecz, tak? Druga, jakbyśmy popatrzyli na dolną część tego owocnika, to owszem, obydwa grzyby mają trzon i pierścień. Z tym, że muchomor zielonawy ma pochwę jeszcze. Czyli takie strzępki, coś jak łupinki z jajka, z którego wybija się ten owocnik. A czubajka kania ma taką bulwiastą, zwykłą bulwę, jak u maczuga jakoś. No. To jest taki główny. Smakowo nie jest ani ten muchomor sromotnikowy, czyli ten zielonawy, nie jest ani piekący, ani jest normalnego słodki posmak. Przepraszam. Jest słodki posmak. O, tutaj akurat masz piękne muchomory, moje jedne z ulubionych. To jest muchomor. To jest muchomor szyszkowaty.
1: A, szyszkowaty. Okay.
0: I on, ten muchomor to jest jeden z najcięższych grzybów, jakie znam. Owocniki są bardzo ciężkie i bardzo masywne i rosną na glebach wapiennych. Czyli nie do spotkania w całej Polsce. Tam, gdzie są jakieś wapnie, to i lasy liściaste. To tak wygląda. Ale to jest biały grzyb z takimi dużymi łatami. Tam nie ma pochwy, też podstawa trzonu. Zresztą na tym lewym owocniku, tak najbardziej skrajnym, można zobaczyć, co tak leży położony, można zobaczyć, że jest bulwa, nie ma tam pochwy. No, tak to wygląda. No, z grzybami blaszkowymi to trzeba... Czy muchomorów to bym się nie podejmował w ogóle zbierania, ale jakby początkujący, ale dużo ludzi zbiera muchomory, nie wiedzą o tym. Taki najczęstszy, chyba tam wysłałem zdjęcie, to jest muchomor rdzawo-brązowy. Takie właśnie rdzawe, na cienkich trzonach grzyby. Grzyb laszkowy. Nie wiem, czy tam wrzucisz, zobaczymy.
1: Ja tutaj wrzucę...
0: Jakikolwiek tam, no.
1: Jakiś, ale od razu mówię, że twoje zdjęcia nie były podpisane i ja tak, wiesz.
0: Ale to celowo. Celowo.
1: Okej.
0: Uczymy się teraz podczas audycji.
1: Uczymy się. Dobra, to może faktycznie wróćmy po prostu do tych borowików.
0: No.
1: Czy to jest ten po prawej stronie? Bo mam tutaj borowika ceglastoporowego i borowika ponurego, czyli
0: tak,
1: siniaka.
0: Tak, ceglastoporowego i ponury. Tutaj zrobiłem takie zestawienie, akurat w tym okresie nie były jakieś takie najbardziej, najpiękniejsze te owocniki, ale jakby najważniejsze cechy na tych owocnikach widać. Ceglastopory jest grzybem normalnie jadalnym, z tego względu, że tylko że tam się uważa, że jest to grzyb, który jest twardy, należy go dłużej przytrzymać podczas obróbki jakiejś tam termicznej, dłużej na patelni, bo jest taki, z natury jest po prostu dużo twardszy od zwykłego borowika. A po prawej stronie mamy teraz coś się nazywa modroborowik ponury, dawniej się nazywał borowik ponury. Różnica między nim jest też grzybem jadalnym, tyle że tam właśnie się uważa, żeby nie spożywać go z alkoholem. Jakby to nie jest potwierdzone, że tam coś się dzieje, ale ogólnie, jak mówiłem, grzybów z alkoholem nie powinno się, a się je. No mam znajomych, którzy akurat, jednego znajomego mam, który ten grzyb ponury, właśnie ten borowik ponury jest jego ulubionym grzybem i on tylko i wyłącznie z alkoholu. Także jakby to w ogóle mi się nie sprawdza, ale jak rozpoznać te dwa grzyby, chociaż na pierwszy rzut oka wydają się dosyć podobne, to ten po lewej stronie istotny jest trzon. Na trzonie tam jest taka struktura jakby z takich drobinek, kamyczków powbijanych, a ten grzyb po prawej stronie na trzonie ma siatkę. Tak się przyjrzy człowiek z bliska na trzon, to widzi takie oczka. Mm-hmm. Dlatego, a obydwa grzyby po przekrojeniu będą zmieniać swoją barwę, będą się niebieszczały. Obydwa te gatunki tak samo się zachowują. Jeszcze co jest istotne, ten borowik ceglastopory po lewej stronie, teraz żeby było poprawnie, to krasnoborowik ceglastopory, on z reguły przeważnie jest bezczerwiony. Mówię z reguły, bo to wiadomo, że trafią się owocniki, gdzie będą z czerwiami, ale z reguły jest przeważnie bezczerwi, czyli bez tych robali, a ten po prawej stronie, czyli borowik, modroborowik ponury, zazwyczaj jest z czerwiami. To tak to wygląda.
1: Czyli w sumie odwrotnie niż byśmy się spodziewali, nie? Czyli...
0: Tak. Że właśnie i po tym można łatwo rozpoznać, nieraz przekroić i zobaczyć, jak jest tak jak dziurawe jak sito, no to znaczy, że prawdopodobnie to jest. Ale mówię najlepiej to po strukturze na trzonie. Mm. Bo obydwa mają taką ciemną, mają ten ciemny hymenofor, czyli spodnia część kapelusza nazywa się hymenoforem. Tu jest hymenofor rurkowy, bo to są takie drobne rureczki i obydwa te hymenofory są ciemne. Mm-hmm. No. To sobie... A jeszcze jaki może być hymenofor? No może być właśnie hymenofor blaszkowy, hymenofor kolczasty, czyli takie kolce. Tam jest jeszcze takie żyłki mogą być na hymenoforze. Na przykład żyłki są u pieprznika jadalnego, czyli kurki. Kurka to jest pieprznik jadalny, tak poprawnie jego nazwa brzmi, tego gatunku.
1: Tutaj mam jeszcze takie zestawienie tego goryczaka z ceglastoporem i z żółtoporem. No to...
0: Tak, moje stare zdjęcie, tak, zgadza się. Jest to tak, goryczak żółciowy, czyli potocznie po lewej stronie, pierwszy po lewej stronie, goryczak żółciowy potocznie nazywany szatanem. Wszyscy na niego mówią szatan. Niesłusznie szatan, bo jak nazwiemy w takim układzie borowika szatańskiego. Jakby no borowik szatański, to też jest szatan, to już mamy dwa szatany, który jest Lucyfer. W takim układzie to jest goryczak żółciowy z grzybem niejadalnym, nie jest trującym, bo spożycie jego nie powoduje tam jakichś zatruć. Po prostu jest niejadalny, jest bardzo mega gorzki. Potem mamy ceglastoporego, taki klasyczny owocnik i borowik, teraz gorzko-borowik żółtopory. Też widać, że na trzonie jest taki czerwono-żółty kolor, ale żółtopory, bo ten hymenofor od spodu jest żółty. Czyli tu jest ceglastopory, bo pory to są te oczka, które widzimy w rurkach od spodniej strony, te oczka, te końce rurek to są pory. Czyli ten jest ceglastopory, bo ma ceglastego koloru ten hymenofor, a ten jest żółtopory, bo ma żółtego koloru ten hymenofor.
1: Czyli to nie od trzonka, tylko właśnie od tych rurek.
0: Od tych rurek, dokładnie ta nazwa jest. I ten żółtopory jest opisywany jako trujący. Ale trujący na surowo. Sam miałem okazję spróbować marynowanego, ale ja bardzo jestem wyczulony na gorzki smak, więc jakby nie byłem w stanie przełknąć tego owocnika. Ale widziałem, nawet byłem podczas takiej imprezy, gdzie w danym tam lokalu podawali właśnie zupę i tam była wykonana z tych żółtoporych. Ja to wiedziałem od razu. Więc nawet nie chciałem jeść, bo ja nie lubię gorzkiego. To nie to chodzi, żebym się bałem. Bo mi się nie bałem, bo się nic nie stało, tak żeby już po obróbce, ale po prostu zupa jest gorzka. No. Dla mnie jest bardzo gorzka.
1: Słuchaj, bo jest takie jakby, wiesz, ogólna zasada, że właśnie jak grzyb jest gorzki, no to on jest raczej niejadalny, tak? W sensie no tam tak, trujący. Tak. No i ten goryczak faktycznie, tak? Jest gorzki.
0: Jest gorzki.
1: Ten żółtopory, ale to jest jakby nie taka 100% zasada, bo czytałam, że ci, co na przykład co przeżyli zjedzenie muchomora sromotnikowego, to mówią, że on był smaczny.
0: No nie, muchomor sromotnikowy ma normalny smak, jest słodkawego smaku, no więc tam nie ma nic z goryczą wspólnego.
1: No właśnie.
0: Ale na przykład trzeba wiedzieć, że przy grzybach rurkowych może być też jeden grzyb bardzo piekący. Jest taki grzyb, to się nazywa maślaczek pieprzowy i są, nie są duże grzyby, takie trochę mniejsze maślaki, no, tak to powiem, o takim rdzawym kolorze. I maślaczek pieprzowy jest bardzo piekący, robi się z niego na przykład taki grzybowy pieprz, bo on po obróbce termicznej, czyli tam po usmażeniu czy po ugotowaniu, już nie będzie piekący, więc suszy się takie grzyby, ściera na proszek i można mieć taki pieprz z grzybów.
1: A, czyli taka jakby grzybek chili, tak?
0: Grzybek chili, o, bardzo dobry tak, przykład, tak, grzybek chili.
1: Czyli tamto to był goryczak, a tutaj pokażemy wam tego prawdziwego borowika szatańskiego. No on No to on wygląda jak szatan, to faktycznie nie jest. No.
3: Ja pointer po prawej, przepraszam. A nie, chyba mi odebrałaś i zapomniałaś, że mi odebrałaś.
1: No kurczę, nie, wiesz co, bo jak już cię raz odbiorę, to ty się sam dołączasz. Tak ten Skype działa. Witam cię, tam sorry, nie zauważyłam cię, bo tutaj grzybkami no się zajęło.
3: Wygląda jak słońce, troszeczkę z płókniętą trąbą. Przypomniały mi się trzy rzeczy, jak rozmawialiście. Pierwsza rzecz to jest taka, że czy to prawdą jest, że im bardziej kolorowy i kuszący w swoim wyglądzie grzyb, tym większe prawdopodobieństwo, że truje?
0: No ja bym tak nie powiedział, bo...
3: Albo inaczej, może to źle to ująłem.
0: Znaczy nie, ja rozumiem w czym.
3: O tak, takich nasyconych kolorów, jakby z palety barw takiej malarskiej, tak? To...
0: Znaczy, no, znam kilka takich gatunków, które faktycznie, na przykład z rurkowych grzybów, no to imperator, jak on się nazywał, wyszła mi nazwa, rudopurpurowy, no to on jest taki właśnie bardzo jaskrawy, no to on jest też trujący i no kilka z takich rurkowych, bo jakby trzeba pamiętać, że część gatunków jest trujących, ale bardziej na surowo. Po obróbce mogą niektórym zaszkodzić, a nie muszą, ale znowu patrząc jakby w całej palecie grzybów różnych gatunków, no to są tam gatunki, na przykład ten okratek australijski, który mega wygląda pięknie, no, jest bardzo jaskrawy, tyle że nie odważyłbym się go zjeść już takiego dojrzałego owocnika, bo on śmierdzi padliną, jak jest dojrzały, ale jak jest zamknięty w takim jaju, bo te owocniki po prostu najpierw są zamknięte w jaju, w takim żelu, to wtedy one nie śmierdzą. Takiego okratka to jadłem. I wcale nie był trujący, bo nawet mają tam właściwości prozdrowotne takie grzyby. Ale no i tak i nie, no, tak bym to powiedział. No. W zależności jaki gatunek. No.
3: Wspominałeś o tym, że nie byłeś w stanie zjeść jakiegoś grzyba na surowo. A powiedz mi, jak wygląda sprawa jedzenia pieczarek, tych takich szklarnianych pieczarek na surowo, bo jak kiedyś kroiłem do tostów pieczarki, zresztą ja w ogóle nie jestem jakimś smakoszem grzybów, ale w tostach one mi smakują, właśnie pieczareczki. I jak tam je obierałem z tej wierzchniej warstwy, to kobieta moja wówczas powiedziała, że można na surowo jeść. Ja spróbowałem i to nie było złe, muszę powiedzieć.
0: Tak. No, mów, przepraszam.
3: No właśnie, czy uważasz, że to nie jest jakieś szkodliwe, nie? Grzyb taki na surowo.
0: Nie, jest kilka gatunków, które można śmiało jeść na surowo. Dokładnie pieczarki, borowik szlachetny jak najbardziej, tak samo można jeść na surowo. A podgrzybek już na przykład nie.
4: Jest. Podgrzybkiem się można. 10 złotych. Dzięki za audycję, dużo przekazanej wiedzy w krótkim czasie. Pozdrowa dla Ani, pana Pawła i nocników, uśmiechnięta buźka.
3: Poczekajmy, bo chyba donate jakiś przyszedł.
1: Tak, dziękuję Biesowi za donate'a, tu nam dziękuję za audycję, przede wszystkim tobie, Paweł, za to, że taki dobry przekaz wiedzy w tak krótkim czasie. Takie małe kompendium do odsłuchania.
0: Dziękuję.
1: Dzięki.
3: Może ja cegiełkę swoją dołożę do tej wiedzy, bo teraz powiem o rzeczy, którą też zasłyszałem podczas tych wizyt grzybiarskich z zakładu pracy dawno temu. Otóż była taka rozmowa między grzybiarzami i padła tam taka teza, ja to ledwo pamiętam, ale że ktoś zjadł muchomora sromotnikowego i bardzo mu smakował. Natomiast kiedy się zorientował, że to był sromotnik, to zastosował taką metodę, tylko nie pamiętam, czy to było mleko prosto od krowy, czy przegotowane, czy zsiadłe. I podobno właśnie na trujące grzyby najlepszą metodą jest natychmiast nie tyle napić się, co opić się po prostu do syta, litrem dosłownie mleka i podobno to się zwróci, że tak powiem. Czy coś takiego słyszałeś?
0: Nie słyszałem, ale na pewno płukanie żołądka wtedy jest automatycznie, trzeba zrobić to. Więc wymioty, no, czymś spowodować, żeby się pozbyć tych grzybów z żołądka. To jest tak.
3: Bo podobno grzyby właśnie z mlekiem się kłócą, czego sam doświadczyłem kiedyś. W Szczecinie są bardzo popularne takie tosty. No, tak powiedzmy zapiekanka, tost, bo tam jest i ser, i grzyb, tylko nie wiem, co z czym reaguje, ale kiedyś popiłem właśnie mleka i to tak dobrze z litr i właśnie tak się to skończyło w moim przypadku.
0: No to nie wypowiem się, jakby nie mam w tym temacie wiedzy, ale no jeżeli to spowodowało wymioty i udało się wszystko wyrzucić, no to się udało, to całe szczęście. Nie wiem, czy to tak do końca zadziałało, ale no na pewno po zjedzeniu takiego grzyba to by było trzeba spowodować te wymioty, no i do szpitala jak najszybciej, bo ja miałem taką okazję poznać osobę, która zjadła tego muchomora sromotnikowego. Pytałem się właśnie, co się stało, w jaki sposób ona to zrobiła, ona powiedziała, że ona nie wie, ona myślała, że te grzyby zna. Ale zjadła jednego dnia i nie wiem, czy tego samego dnia już nie była w szpitalu, robili jej płukanie żołądka, oczywiście podawali tam leki odpowiednie i udało się ją odratować, ale no w szoku byłem, nie? Że udało się, zaczęli od pukania żołądka.
1: To oczywiście kwestia po prostu szybkiej reakcji, nie?
0: No tak, no bo to akurat z tymi gatunkami, z tymi właśnie muchomor zielonawy, muchomor jadowity, te dokładnie te same toksyny, i muchomor wiosenny. No to są takie, ale to co mówię, białe i zielone grzyby.
1: No bo słyszałam coś takiego, że tylko, bo to jest, znaczy wiadomo, że no my tutaj, no różne są sytuacje, ale słyszałam coś takiego, że jak się zatrujesz grzybami, no i właśnie masz ten okres czasu, że tam wymiotujesz i wydaje ci się, że już jest dobrze, że już jakby oczyściłeś z tego, to i tak powinieneś jechać do szpitala.
0: To jest taka faza przejściowa, no tak. Jest tak, tak też to słyszałem, też tak, to słyszałem, tak. Że tak jest, że właśnie takie chwilowe jakby niby poprawa, a potem jest totalne pogorszenie.
1: Tak, tak.
0: To słyszałem. No ale już tak mówię, jeszcze wracając do tych jadalnych, taki na surowo, co tam zadał tutaj właśnie kolega pytanie, no to jeszcze jest taki jeden znany, tam w większości atlasów na pewno widnieje ta notka, że można go spożywać na surowo. Jest to mleczaj smaczny, tak znany tak potocznie, nazywany krówką, z tego względu, że bo mleczaj to jest rodzaj, a mleczaje, co robią mleczaje? No, upuszczają mleczko, uszkodzimy ten owocnik, gdzieś tam odłamiemy kawałek kapelusza, czy przetniemy blaszki, to będzie się wylewało mleczko. Różnego koloru, od białego przez pomarańczowe, czerwone. A mleczaj smaczny ma białe mleczko, ale bardzo intensywnie się wylewa i on jest bardzo łagodny w smaku i bym powiedział, że ma taki zapach, lekko wędzony ten grzyb. No i on jest opisywany jako grzyb, który można jeść na surowo. To jest taki kolejny, nie? Ale mówię, borowika i pieczarki jak najbardziej. To tak, to można na surowo.
3: Okej, czyli rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości. U mnie to był po prostu przypadek, bo tosta zjadłem i zapomniałem. Ale to była reakcja na pieczarki, jeżeli już, albo na ser, bo ser też podobno.
0: Ja już tak powiem, że czego się dowiedziałem od pani profesor, że jedna dziewczyna na przykład zjadła borowika i szlachetnego i też skończyło się to śmiercią. A dlaczego? Była uczulona białko w tym borowiku. No i taka sytuacja. Także to, że komuś tam czasami się zdarzy, coś zaszkodzi, no może akurat na coś jest uczulony, tak, z danego. Ale jeżeli, powiedzmy tak, ale to jest taki jeden przypadek na milion. No ale zdarzył się taki przypadek. Ale z reguły lepiej jeść grzyby już obrobione. To jest tak bardziej bezpiecznie. Mówię, nawet każdy, czy to borowiki, czy coś, mniejsze prawdopodobieństwo, że komuś coś będzie. No tak się to robi. Ale ja z drugiej strony lubię jak najwięcej z tych grzybów smaku i zapachu. Nigdy jakby nie obgotowywuję grzybów bez potrzeby. Wiadomo, do zamarynowania tak. No, tak to robię. No, taka jest procedura. Żeby zamarynować, to trzeba obgotować. Ale staram się podusić świeże grzyby, a wiem, że część ludzi robi tak, że najpierw je obgotowuje, a potem dopiero daje na patelnię. No, tego nie robię, bo nic z tych grzybów już smaku nie zostanie.
1: A powiedz mi, a jaką masz opinię o tym, kiedy dzieci mogą zacząć jeść grzyby leśne, bo tutaj tak jak czytam, no to ci dietetycy mówią, że tam najwcześniej jak mają 10-11 lat.
0: Będzie to na filmie. Aha. Z panią profesor. Nie powiem teraz, bo okay. Nie chcę zdradzać, ale ona to właśnie, to pytanie właśnie padało bardzo często pod tamtym filmem. Będzie to pani profesor z tego odniosła, bardzo fajnie to opowiedziała, więc jakby dużo ciekawsza i dużo bardziej kompetentna osoba do tego. Do tej odpowiedzi się pojawi, tak?
1: Okej, czyli wszystkich rodziców zainteresowanych tematem, no i nie tylko rodziców, odsyłamy do tego filmu, który będzie u ciebie. A mam jeszcze jedno pytanie z czatu, znowu od Borsuka.
3: Mhm. Ja już się rozłączam, dziękuję panu.
1: Dobra, dzięki Eton, dzięki jeszcze raz, do usłyszenia. Skoro już mowa o hymenoforach, czy któryś grzyb jadalny poza sarniakiem ma jeszcze hymenofor kolczasty?
0: Tak, galaretek kolczasty na przykład. Galaretek kolczasty, kolczak obłączasty, kolczak rudy, kolczaków jest zresztą dużo gatunków. To też są, tam są, jest hymenofor kolczasty. Galaretek kolczasty to jest też właśnie grzyb, który można zjeść nawet na surowo. To jest taka konsystencja galaretki i pod spodem właśnie ten hymenofor jest z takich kolców się składa.
1: Te grzyby oprócz tego, że niesamowicie wyglądają, to mają też niesamowite nazwy. Tak samo różnorodne jak grzyby właśnie.
0: Dlatego mi, czasami mi nazwy uciekną, także zawieszę się tak w przestrzeni. Wiem, co chcę powiedzieć, gdzieś mam to na końcu języka, ale nie mogę sobie przypomnieć.
1: Tutaj chciałam jeszcze wrócić do tej kwestii, czy możemy tak przyjąć, że jak jest taki jaskrawy grzyb, to lepiej go nie jeść. I tutaj właśnie jako przykład dałam czarkę austriacką, która rośnie właśnie głównie w terenach podgórskich, górskich, czyli raczej tam u ciebie, tu na północy nie będę.
0: Nie, będzie u ciebie. Najbardziej na północy, najbardziej. Ona lubi lasy łęgowe, czyli takie gdzieś podmokłe, gdzie dużo leży jakichś patyczków zagrzebanych, troszkę te patyki przysypane, porośnięte jakimś mchem. Takie najbardziej lubi. Albo rowy gdzieś takie przy leśnych drogach, tam gdzie ta wilgoć zostaje. Tam bym szukał. Także do znalezienia wszędzie. Ja uważam, że wszędzie.
1: I ona w marcu, tak? Do zebrania?
0: Tak, no. Pierwsze owocniki to nawet w grudniu widzę. Mhm. U mnie tylko, że jakby one są malutkie i tak sobie przezimują. Tam się zaczyna styczeń, luty już robić trochę cieplej. W lutym i nagle zaczynają już po prostu wychodzić coraz więcej, nie? Zrobiłem pierwszy raz w tym roku marynowane i okazało się, że strzał super. Dałem do spróbowania, wszyscy zachwalą, że fajna konsystencja. Zastanawiałem się właśnie, czy będą się odbarwiały, czy po prostu zbledną, jak będą w tym odcie, ale zachowały idealnie kolory, także fajna sprawa. I konsystencja jest taka chrupka.
1: Także tutaj już wam też wrzuciłam, jak właśnie po marynowaniu one wyglądają w stoliczkach.
0: Tak. Czyli już to, w lutym już pierwsze grzyby zbieramy, nie?
1: No właśnie, to powiedz, jak ten twój kalendarz grzybiarza wygląda.
0: Mój kalendarz grzybiarza wygląda tak. Nie wiem, zaczynamy może po kolei w miesiącach, czyli...
1: Tak, jedźmy od stycznia.
0: Od stycznia. No to styczeń to jest okres zimowy. No to zimą chodzę na trzy gatunki, głównie na trzy. Czyli to jest boczniak, ostrygowaty, ten, który możecie kupić w sklepie, bo to jest właśnie grzyb, który rośnie zimowo, w zimie, głównie w tym okresie. On się pojawia tak od późną jesienią. Pierwsze boczniaki już teraz nawet spotkałem, także już zaczynają się, czyli już natura, grzyby już czują, że się zbliża zima. Płomienica zimowa, czyli to jest taki grzyb enioki z kuchni azjatyckiej, często używany właśnie w kuchni azjatyckiej. Tylko że tamte grzyby, bo ta nazwa enoki, tak to powinno być, to

0: sporadycznie trochę więcej niż 5 cm średnicy i są żółte. Takie żółte z takimi aksamitnymi trzonami, takimi zamszowymi. Płomienica zimowa. I uszak bzowy, czyli te nasze polskie grzyby. Mun. Mun, mung. Nie wiem, jak tam się to wymawia, ale chyba mun. To, co jak ktoś był w kuchni azjatyckiej, zamówił sobie jakieś danie, to na pewno miał coś z grzybami mun. Jakieś tam danie z grzybami mun. To jest ten sam, powiedzmy, rodzaj, bo tamten azjatycki grzyb to jest uszak gęstowłosy, a u nas to jest uszak bzowy. Uszak bzowy dlatego, że owocniki same przypominają ucho ludzkie. Tak kształt mają takiego ludzkiego ucha. Konsystencja taka troszkę chrupka, taka elastyczny jest właśnie grzyb i taki kruchy. Zresztą chyba większość wie, jak próbowała grzybów mun właśnie w restauracji. Można je kupić nawet w sklepie, ale po co, jak my mamy te grzyby w lasach i one, to jest grzyb ogólnie całoroczny, czyli rośnie od stycznia do grudnia, nie ma tam przerwy, tylko dla niego najważniejsze są opady, musi być duża wilgotność. Ja na przykład popada tak, jak teraz wrześniu padało, to od razu do lasu i przeglądam swoje właśnie drzewka, te bzy i pozbieram sobie tych uszaków, nieraz cały kosz. Ale najlepiej to się chodzi zimą, bo wtedy jest największa wilgotność i najwięcej tych uszaków potrafię koszami wynosić z lasu. Nie?
1: Uszaka tego zdjęcia nie mam, ale tu chyba mam ciebie z boczniakiem, tak mi się wydaje.
0: Tak, z boczniakiem ostrygowatym. Tak,
1: ale to z takim gigantem.
0: No, to boczniaki teraz będą właśnie tak, że boczniaki... Uszaka bzowego to tam na kanale u mnie na pewno znajdziecie, nie ma problemu. Zresztą dużo gatunków znajdziecie. No i płomienice też. Zresztą ostatnio się staram właśnie robić takie filmy z danego okresu i pokazuję, co w tym okresie można spotkać. Więc w jednym filmie jest kilkanaście gatunków pokazanych, nie jeden gatunek grzyba. Żeby nie było nudniej, to z innymi od razu podobnymi z tego samego rodzaju, jak je rozróżnić. No, a boczniaki, grzyby jadalne, bardzo smaczne. No. Także...
1: Tylko, że no, nie wiedziałam, że można sobie je po prostu zebrać w lesie. Myślałam, że się kupuje w sklepie.
0: No, tak to właśnie wygląda, ale rosną właśnie zimą, więc najlepiej się wybrać. Teraz można już za nimi patrzeć.
1: I najlepsze, one lubią takie lasy, jak tutaj widać? Igliste?
0: Nie. Właśnie to akurat byłem jeszcze z tym boczniakiem, bo tam byłem jeszcze za czymś innym. Przy okazji fajnie słońce świeciło, więc zrobiłem tam zdjęcie, ale lubią drzewa liściaste. Najlepiej to buk i, ale to nie tylko mówię, ale najlepiej buk i topola. Topola najlepsza. Także i to nie muszą być drzewa, może być wycięta topola, tylko pień został. Najczęściej jakie są pnie, to właśnie przy pniach, to tak. Ale mogą być na kłodach. Mam taki film tam, nie wiem, z zimy, to mam znowu z lasu bukowego. To tam jak rosną na całym drzewie, tak do góry, te boczniaki.
1: Słuchaj, a powiedz mi, a czy z grzybami to jest tak, nie wiem, jak z owocami, że lepszy boczniak z lasu niż ze sklepu i lepszy, nie wiem, lepsze jabłko od babci z sadu niż jabłko ze sklepu? Czy to tak nie działa?
0: No, ja uważam, że tak. Że według mnie smaczniejsze te grzyby właśnie prosto z lasu niż te takie upragane. Chociaż z tego, co się dowiadywałem, jakby właściwości, bo boczniak ma właściwości prozdrowotne, jest bardzo dobry grzyb i mega potrafi. Ma inne zadania w naturze, ale to już nie o tym. I jakby prozdrowotnie wygląda taki uprawiany, czy taki tak samo, ale według mnie smak jest całkowicie inny. No, chyba z tego, że jakby ma te naturalne pożywki, bo tamten, te uprawiane to się właśnie przygotowuje takie kostki, tam są, to, czy to jest pelet, czy to jest jakieś tam, nie wiem, ściółka, nie, czy to jest słoma i na takiej słomie tam się odpowiednio zaszczepia grzybnie i one tam rosną. Ale ja uważam, że takie naturalne lepsze. Według mnie tak. To jest moje. Taka subiektywna ocena moja. No. Żeby ja nie kupuję grzybów, ale miałem okazję nieraz spróbować jakiś tam po prostu potraw, bo ktoś kupił grzyby, nie wiem, chciał pokazać, ale jakby mnie takie coś nie bierze. Nie? Ja

0: Wolę sobie sam wyjść do lasu i nazbierać świeże grzyby.
1: No właśnie, ale czy ty nie masz tak, że już masz tych grzybów za dużo i nie wiesz, co z nimi robić, czy zawsze coś tam wymyślasz?
0: Znaczy, czasami jest tak, że rozdaję. To
1: Aha.
0: nie ma z tym problemu. Mam chętnych, co chętnie, z którymi się mogę podzielić. Zawsze wezmą każdą ilość. Ale były trochę, uciekliśmy od tematu, bo mieliśmy przejść, co w całym roku zbieramy,
1: No
0: tak?
1: właśnie,
0: Tak,
1: właśnie.
0: nie? No, ale o grzybach to tak można, nie? Że nagle jeden temat i odskakujesz, że odlatujemy całkowicie. No i to dobra, to mieliśmy tam styczeń, powiedzmy ten taki okres ciągnie się nam do, powiedzmy, no niech będzie marzec, no do marca. No to zaczynają się już pojawiać wtedy czarki. Chociaż te czarki możemy dużo wcześniej spotkać, ale wtedy będą te grzyby troszkę małe. Płomienice nadal jeszcze rosną, boczniaki jeszcze rosną, ale powoli zaczynają, one tamte zamierają i zaczynają się pojawiać grzyby wiosenne, typu właśnie smardze, smardzówki, czyli naparstniczki tak zwane. Tam jest ta grupa grzybów wiosennych jest dosyć rozbudowana i tam już się zaczynają pierwsze trujące grzyby pojawiać. Tak to można powiedzieć. Bo o tyle, o ile zimą jest o tyle fajnie, że mamy tak głównie te trzy gatunki, tam mamy jeszcze dzwonków, tą grzybówkę dzwoneczkowatą w zimie, ale tamta jest niejadalna, z tego co dobrze pamiętam, więc za dużo tam grzybów się nie pojawi. Ale potem zaczyna się wiosna i właśnie pojawiają się grzyby smardzowate, to są w tym właśnie smardze i naparstniczki i piestrzenica kasztanowata. Piestrzenica kasztanowata, która jest grzybem trującym, nie tyle sam grzyb, co on zawiera takie związki lotne, które wydzielają się przy obróbce tych grzybów, przy gotowaniu. Jeżeli gotujemy te grzyby, te toksyny się ulatniają w powietrzu i można się wtedy zatruć. W Polsce, ogólnie tu w Europie, jest uznawana za grzyb trujący ta piestrzenica kasztanowata, ale na przykład w Finlandii można ją kupić, jest dopuszczona do obrotu handlowego, ale tylko grzyb suszony. I do tego jeszcze jest instrukcja, jak go spożywać. Na przykład w Finlandii, z tego co dobrze pamiętam. No są takie grzyby. No i potem, ale
1: Robert,
0: trzeba pamiętać, że
1: 10
0: u nas
1: złotych. Fajna
0: smardze,
1: audycja.
0: smardzówka to są grzyby chronione, ale nie z wszystkich miejsc. Bo smardzówka tak, smardzówka, czyli napastniczka czeska jest chroniona z wszystkich miejsc, ale smardz, który rośnie na przykład w ogródkach działkowych, albo na korze, jak ktoś ma wysypaną gdzieś tam w zielniku korę pod jakimiś tujami czy czymś, po roku takiej wysypanej kory tam się potrafią pojawić smardze. No takie można zbierać, to wtedy nie są chronione. Te smardze je można popróbować. Bardzo dobre grzyby. Jedne naprawdę, naprawdę niesamowite, bardzo dużo ilość białka mają te grzyby. To są takie jak baloniki smardze wyglądają, czyli trzon razem z tą główką zrośnięty razem. Takie choineczki nieraz. Mam tam z grzybów, o grzybach wiosennych bardzo dużo pokazywałem.
1: Tak.
0: Bardzo dobre są smardze właśnie z makaronem, taki sos na śmietanie, rewelacja. No, powiem, że bomba. No i potem zaczyna się wiosna, taka już, znaczy wiosna, no taki przedlecie, czyli, bo powiedzmy, że te smardze to była ta wiosna. Potem przedlecie i zaczynają się pojawiać pierwsze grzyby, takie rurkowe, to maślaki. Potem pierwsze borowiki, to też już koniec kwietnia, początek maja, pierwsze borowiki. Borowik usiatkowany, ewentualnie borowik sosnowy, ewentualnie borowik ceglastopory. Jest kilka tych i tam jest jeszcze płowiec jodowo-formowy, który też często czasami się pojawia jako pierwszy. No, z kilka takich gatunków, ale powiedzmy najbardziej znany to chyba dla wszystkich będzie krasnoborowik ceglastopory. No, bo tego to już tam omawialiśmy, większość na pewno spotka wiosną i maślaki. No i zaczynają się pojawiać jeszcze inne gatunki, ale gołąbki jakieś, pierwsze muchomory czerwieniejące. No i potem przychodzi okres jesienny, no to zaczyna się pojawiać dużo już więcej grzybów. I na przykład teraz taki okres, jak teraz, zaczyna się pojawiać dużo na przykład gąsek, nie wiem, tam wiem, że w Polsce się dużo gąsek zbiera, tego względu, że one lubią tereny piaszczyste, takie gleby piaszczyste i drzewostan, czyli sosna. I one zazwyczaj, te gąski, zielonki, są zagrzebane tak głęboko w ściółce, tam w piachu, to jest raz. To trzeba pamiętać, że właśnie takie miejsce występowania, żeby nie zbierać ich spod dębów, bo to wtedy zbieramy jakiś muchomor właśnie zielonawy, najczęstsze pomyłki. Myślę, że to gąski, bo muchomor zielonawy jeszcze występuje, a już się pojawiły gąski. Tych gąsek gatunków jest też bardzo dużo. To nie da się opowiedzieć tego i wytłumaczyć wszystkim, jak te gąski wyglądają, ale to polecam popatrzeć na moje odcinki. Tam dużo różnych porównań robię. O, tu ładne zdjęcie ze smartami, no, piękne. Właśnie przygotowanie do makaronu. No i te gąski. Też jest ciekawy grzyb, bo gąska ogólnie w Polsce jest dopuszczona do obrotu handlowego, a w wielu krajach Europy podawana jako grzyb trujący. A wzięło to się z tego, że gdzieś we Francji, w jakiejś tam wsi, okazało się, że dużo ludzi zaczęło chorować i to śmiertelnie chorować. I z badań, które są tam podważane, jakby rozumiem, bo badania to powinny być zrobione na większą skalę, a tam gość zabrał się tylko za grzyby z tej miejscowości, zrobił wyciąg z tych gąsek i faszerował szczury, i te szczury też się pochorowały na tą samą chorobę, taki choroba rozpadu mięśni. No i uważa się, że zbyt duże spożywanie tych gąsek może właśnie takie coś wywołać. No ale jakby nie było przeprowadzane te badania w wielu krajach, z innych miejsc, jakby inny gatunek gąsek, czy to na pewno tylko to jedli, czy coś innego. No jakby za dużo takich różnych wątpliwości padło. Ale u nas w Polsce jest grzyb dopuszczony do obrotu handlowego. I to nie tylko taki jeden, bo teraz też występuje też drugi, inny ciekawy, o którym nikt nie wie praktycznie, a jest na listach właśnie dopuszczonych do obrotu handlowego. Jest to lejkówka wonna, która pachnie anyżem, jak cukierki anyżkowe. No i to jest zawsze najciekawsze, jak daje tak komuś powąchać, mówię, popatrz, jak pachną te grzyby. I takie zdziwienie. Kurde, anyżem. Ja mówię, no widzisz, a nawet nie wiesz, a ona dopuszczona, można nią handlować, nie? Ale do czego? No. No i potem teraz po tych gąskach właśnie jakby znowu zakręcamy, skończą się gąski, gęśnice, bo teraz nie gęśnice, tylko gąsówki, gąski i gąsówki, tak by inny rodzaj. No i zaczynamy się zbliżać do właśnie okresu zimowego, czyli znowu boczniak, płomienica zimowa i uszak bzowy. I znowu. I potem jest takie długie wyczekiwanie, kto pierwszy pokaże smardza. Bo jakby smardz to już jakby początek nowego roku życia takiego grzybowego, bo to już schodzimy z drzew i patrzymy na ściółkę. Pierwszy jadalny taki super grzyb. No mi w tym roku udało się pierwszego smardza, to naprawdę miałem mało brakło, abym go pokazał w styczniu, bo to był chyba 2 lutego, jak go pokazałem, tylko dlatego, że śnieg jeszcze leżał. A mam takie miejsce jedno, gdzie jest bardzo ciepło, czyli grzyby potrzebują temperatury, jak wiemy. I tak, a mówię, ja przejdę, zobaczę, może będę miał szczęście. I przychodzę, faktycznie, patrzę, taki smarc na 5 mm, nie? Nieduży, ale jakby już oczywiście pochwaliłem się na grupie, że udało mi się strzelić, no to już przebiłem. Chyba potem dopiero pokazywali 20 któregoś lutego. Ja pokazałem 2 lutego, a mówię, gdyby ten śnieg nie zalegał jeszcze wtedy, to bym poszedł końcem stycznia. A w tym roku może tak końcem stycznia pójdę, może też będzie.
1: Czyli macie też
0: Także
1: swoje zawody tam.
0: tak jest, no tak. Na grupach to wygląda tak, czekamy najpierw smardza, kto pokaże pierwszy, a potem kto pokaże pierwszy. To tak, głównie to są tak, smardza, kto pokaże pierwszy, a potem kto pokaże pierwszy jakiegokolwiek borowika. Jakiegokolwiek borowika pierwszy. No to wtedy już wiemy, dobra, już. Znaczy, to przy co on dobry, ten już pozamiatał teren, już nie ma co szukać, nie ma się co ścigać, teraz za spokojnie szukamy czegoś innego, nie?
1: No, tak się bawią grzybiarze. Kto pierwszy pokaże smardza, albo kto pierwszy pokaże borowika. A ja wam
0: Dokładnie tak.
1: tu pokażę już stronę doktora Łukasza Łuczaja, bo to było pytanie od Borsuka o tego czerniduaka. No to jest właśnie taki ciekawy grzyb, że te małe owocniki można zbierać i jeść, ale te większe już nie.
0: No tak, no tam tak po prostu już potem to jest takie jak smoła, nic przyjemnego ani z wyglądu, ani w smaku, bo to już jest stary, nieładny grzyb, ale młode fakt faktem jadłem bardzo, nawet wpadłem na taki fajny pomysł, żeby wyrwać trzon i do tych rurek, bo to taka tuba wtedy powstaje, wrzucić tam troszkę sera, zapanierować i upiec, bo to jest bardzo delikatne, więc długo się tego nie robi i też świetnie mi to smakowało.
1: Czyli takie dewolaje z czerniduaka z sera.
0: Takie dokładnie dewolaje z czerniduaka, tylko właśnie, bo to ten grzyb już ma taką właśnie budowę, że można coś do środka wsadzić, nie? No, ale to, tak mówię, no, młode jak najbardziej czerniduaki te. I to też się kiedyś uważało, że czerniduaki nie powinno się łączyć z alkoholem, bo zawierają koprynę. No bo to jest koprynus, czyli czerniduak, ale akurat ten kołpakowaty czerniduak nie zawiera tej kopryny, więc można go śmiało z alkoholem, chociaż mówimy, żeby nie jeść, ale można go zjeść, nic nie będzie. Ale jest taki czerniduak, o tutaj właśnie ten, pospolity. I ten jest taki, że właśnie można się nim zatruć. Tym tak, jak najbardziej. Tym się można zatruć, czyli nie jemy, nie pijemy alkoholu ani przed jedzeniem, ani po jedzeniu tego czerniduaka, bo zatrucie alkoholowe raczej pewne.
1: Czyli w ogóle nam taka zasada wyrasta, że dla bezpieczeństwa grzyby tak, alkohol nie.
0: No, no tak, albo wybieramy alkohol, albo grzyby. No. Głównie, nie?
1: No. Tutaj jeszcze chciałam Ci pokazać takie swoje grzyby, które też na pewno znasz.
0: Ale... Nie wiem, nie wiem.
1: Ale do których zbierania chciałam zachęcić innych, bo wydaje mi się, że one są, wiesz, łatwe do rozpoznania. No. Ale ten... I no mówię, nie da się ich z niczym innym pomylić. A są bardzo smaczne. Tutaj wam jeszcze jakieś fajne zdjęcie znajdę, bo niestety zabawa z tymi, z tą prezentacją to nie okazała się zbyt dobrym pomysłem, więc tak wam wrzucam po prostu siedzuń sosnowy, który jak sama nazwa wskazuje najczęściej właśnie przy sosnach.
0: Siedzi, tak. Siedzi.
1: No to też jest taki grzyb, który tych nazw ma naprawdę mnóstwo, bo i się go kozią brodą nazywa, i szmaciakiem, i kwoką, a nawet leśnym kalafiorem. I przede wszystkim jest bardzo smaczny. I...
0: Jest bardzo smaczny, dokładnie. Ma taki orzechowy posmak, taki orzechowo-korzenny posmak.
1: Tak.
0: To faktem, ale trzeba pamiętać, że jak, nie wiem, jak tam to na północy wygląda, czy tam jest dużo lasów jodłowych, nie wiem, ale nie, jeżeli tam są, to bardzo podobny jest ten siedzun jodłowy, ale on z drugiej strony właśnie nie jest smaczny, nieprzyjemny ma zapach i już pomijając to, jest jeszcze grzybem chronionym, więc jakby wiem, że część ludzi zbiera, po prostu nie rozróżni ich. Trzeba patrzeć po prostu, pod czym rośnie. To najprościej. One, i ja po kolorze widzę, że to jest sosnowe. Tak, to jest sosnowe na pewno. Ale jest podobny właśnie jodłowy. Na swoim filmie mam takiego dużego właśnie jodłowego i tam komentarze bardzo dużo mówię o tym, że są takie i takie, ale oczywiście nie. Już nie jest chroniony. Ja tłumaczę zaraz, że ten sosnowy nie jest chroniony, ale jodłowy nadal jest chroniony, więc jakby to nie jest, nie chodzi mi tu o tą ochronę, jakby to dla mnie nie ma akurat w tym znaczenia w tym momencie, bo ja tu mówię, że po prostu jest niesmaczny, dlatego to wszystkim tłumaczę, że jest taki sam bardzo podobny jodłowy, on jest bardziej blady taki tamten. Ten jest taki bardziej kremowy, a tamten jest bardziej blady i w ogóle nie te zapachy, no naprawdę nie te zapachy.
1: No on ma jedną wadę, ten siedzuń, że on jest trudny do umycia, że tam wrasta ta ziemia i po prostu no dużo, dużo odpadu jest niestety. A jakby z z tej gamy, powiedzmy, to kurczę, to mi wszystko tu przeskakuje. Mam takiego grzybka, koralowiec się nazywa.
0: Koralówki.
1: No niestety tutaj mówię, ta prezentacja mi tak słabo tutaj.
0: Nieważne, ale chodzi o to, że koralówki są ogólnie ciężkimi grzybami do oznaczenia. My po prostu będziemy wiedzieć, że to jest koralówka. A to nie jest koralówka. To nie, to jest pięknorób największy.
1: Aha.
0: Tak się nazywa. I ten grzyb jest niejadalny, a tak naprawdę jest neutralny. Można go zamarynować, można go wrzucić do słoiczka, żeby tak dekorował bardziej. Nic się nie stało. On jest taki, to jest bardzo gumowy grzyb. On też rośnie właśnie na takich kawałkach drewna, nieraz przy jakichś pniach, na pniach. Tutaj akurat może ten kawałek drewna, czy ten pień jest pod tym mchem. Dlatego to nie widać, ale to jest bardzo gumowy grzyb. Taki bardzo, bardzo pięknorówny, no, największy.
1: Tak.
0: Ale ja się nie dziwię, bo koralówki bardzo podobnie wyglądają, tylko że akurat znam, wiem jak koralówki mniej więcej. Koralówki są kruche, ten jest gumowy.
1: No tutaj zaraz wam pokażę tą koralówkę. No ona faktycznie jest bardzo, bardzo podobna do tego grzybka. Poczekajcie. O, tutaj. To będzie chyba to, co?
0: Zaraz zobaczymy. Bo jest jeszcze kilka. Tak, to jest koralówka. To jest jakaś jedna z żółtych koralówek. Bardzo ładna, no. Ta już bardziej kalafiora przypomina.
1: Tak.
0: Nie, bo jeszcze jest jeden taki rodzaj, to jest świecznik rozgałęziony albo świecznica rozgałęziona. Nie pamiętam teraz, który jest obecnie nazwa. I ona też troszeczkę przypomina koralówkę, ale to już też nie jest już koralówka. Nie? Też już jakiś inny rodzaj. Ale bardzo podobnie. Ale te koralówki mogą być różowe, mogą być takie czarne, mogą być pomarańczowe. No naprawdę jest cała gama kolorów.
1: Dokładnie jak krawa koralowa, nie? Tak samo.
0: Piękne są, naprawdę one są piękne. To jest bardzo, to jest fajny materiał do fotografowania.
1: Tak. A powiedz, a ty je sobie zbierasz i też tam przyrządzasz?
0: Koralówek nie, bo jest tam ich część trujących, jakby nie jestem w stanie ich oznaczyć po wyglądzie. To jakby zbyt trudne. Znaczy jakby się komuś wydawało, jak ktoś dostanie. Z czego to wynika? Ktoś weźmie jakiś podstawowy atlas i będzie miał w tym atlasie jedną koralówkę, to powie, a to jest ta. Ale kiedy ktoś weźmie jakąś encyklopedię grzybów, nagle otworzy i ma 7 stron z żółtymi koralówkami, każdy inny gatunek, a wszystkie żółte. No to nagle, czyli to ja już nie wiem, nie? Tak to mniej więcej wygląda. I taki fajny przykład miałem teraz właśnie w weekend. Nazbieraliśmy ponad 100 gatunków grzybów jednego dnia, no i zrobiliśmy taką wystawę sobie tam na stolikach, zabrali kartki, popisywali sobie, bo to jakby ta grupa sobie chciała utrwalić, porobić zdjęcia. To było z jednego wyjścia, wyszliśmy do lasu i zbieraliśmy te grzyby. No i, a wcześniej jeszcze rano tam do nas przyszedł taki jeden człowiek i miał całe wiadro gąsek. On myślał, że gąski zielone, a to były gąski liściowate. Jakby jedne i drugie są jadalne, bardzo do siebie podobne. Ja wiem, po czym je rozróżnić, ale nie wszyscy wiedzą. No i potem wystawiliśmy na stolikach i tam obok tych gąsek zielonych, czyli tych liściowatych, położyłem jeszcze gąskę trującą, która jest też żółta. Taka zielonkowo-żółta. No i tam było napisane, który jest jadalny, który jest trujący. I on tak podchodzi, patrzy na tą kartkę i czyta gąska siarkowa, trująca. Mówi, to ja już nie będę zbierał tych gąsek. Ja już nie zbieram, nie? A ja mówię, dlaczego? Ja nie wiedziałem, że ona jest. Nie, ja mówię, ale zbierałeś dotychczas, jakoś nie martwiłeś się. No ale nie wiedziałem, że jest jakaś podobna. Ja mówię, ale powąchaj tę gąskę. Widzisz, jak śmierdzi? No faktycznie śmierdzi. Ja mówię, no widzisz, ta śmierdzi, ma rzadkie blaszki, blaszki nie schodzą na trzon, a u tej gąski liściowatej, tamtej schodzą na trzon, a mówię, u gąski liściowatej blaszki nie schodzą na trzon, ma gęste blaszki i mączny zapach. Różnice, kilka różnic, przynajmniej dla mnie. No tak, ale ja już jak widzę, że jest trująca podobna, to nie będę. No ale wcześniej zbierał całe życie, nie?
1: Słuchaj, bo mi się tak wydaje, że te osoby, które jakby właśnie chcą zacząć te blaszkowe zbierać, to może im się jakieś warsztaty po prostu by przydały. Wy organizujecie takie warsztaty?
0: Znaczy, ja robiłem takie właśnie dla takiej grupy, zebrali się i tylko, że w czym ja mówię, ja robię to ewentualnie tylko i wyłącznie w swoim terenie, bo jestem w stanie przekazać jak najwięcej wtedy. Jednego dnia jestem w stanie pokazać kilkadziesiąt gatunków. To jest dużo łatwiej niż jakbym gdzieś do kogoś pojechał. No owszem, też coś znajdziemy, ale się może okazać, że znajdziemy 10-15 gatunków. Bo jakby nie jestem przygotowany. U siebie to naprawdę teraz ta grupa, co była, to była nieźle wykończona, bo trzymałem ich od samego rana do wieczora z przerwą na obiad, ale biegiem cały czas. Przemieszczaliśmy się z jednego miejsca na drugie, żeby cały czas były grzyby. Żeby to już nie chodziło o zbieranie. Oczywiście wszyscy nazbierali koszami, ale dużo różnych ciekawych gatunków. Czy to na przykład rydze. Ciekawy temat to są w ogóle rydze. Trzeba pamiętać, że mleczaj rydz jest to grzyb blaszkowy, taki właśnie żółto-rudego koloru. I dla początkujących jest najlepsza zasada, to też jakby ja nie skupiam się na tych detalach dla początkujących, ale bardzo fajnie to ktoś mi kiedyś pokazał. Jak nie wiesz, czy to jest rydz, ucinasz trzon i dociskasz tym trzonem do ręki i robisz pieczątkę. Jak ci się zrobi pieczątka? Ładna koralówka. Nie koralówka, tylko ten ładny, no, soplówka.
1: Tak, tutaj to jest soplówka właśnie, bo tutaj Borsuk mówił, że piękne
0: soplówki. Tylko to jest jak według mnie soplówka jodłowa. Bo widzę, że z tyłu jest kora jodły. I to jest jodłowa. Ona jest... U nas wszystkie soplówki są pod ochroną, ale ta jest chyba z tego, co wiem, gorzkawa. Tak słyszałem, nie jadłem takiej soplówki, więc nie powiem. Bo jest jeszcze soplówka bukowa i soplówka jeżowata. No to jeżowata pięknie, to są takie bardziej kuliste, takie jak lwie głowy wyglądają. Tam chyba podsyłałem jakąś soplówkę, taką właśnie tą jeżowatą. No, ale z tymi rydzami odbijasz, robisz pieczątkę. Jak masz taką pieczątkę z pomarańczowego mleczka na ręce, to jest mleczaj rydz. Tylko, że takich mleczaj, co robią pomarańczowe mleczko, jest kilka gatunków. I mleczaj rydz ma to do siebie, że można go usmażyć od razu i on nigdy nie będzie gorzki. Po prostu nie jest gorzki. A mleczaj jodłowy czy mleczaj świerkowy, one rosną pod jodłami albo pod świerkami, wyglądają trochę podobnie. Tak dla początkujących to nie będzie wiedział, jak je rozróżnić, ale będą miały lekką goryczkę. Można je sparzyć przed smażeniem i już nie będzie tej goryczy. Ale jak się tego nie zrobi, to będą miały lekką goryczkę. Tylko, że tutaj w górach, gdzie się przemieszczę, to oczywiście wszędzie widzę na straganach rydze, a wszystko w słoiku to jest mleczaj jodłowy. To jakby trzeba pamiętać, że mleczaj rydz zawsze i wyłącznie rośnie tylko i wyłącznie rośnie pod sosną, nie pod innym gatunkiem drzewa, sosna. Więc tam rosną rydze. A w innych terenach jest jodła czy świerko, będzie inny gatunek. To będzie mleczaj jodłowy albo świerkowy, one będą gorzkie. Taki przykład właśnie moja mama, jak pojechała do swojej rodziny na Podkarpacie. Potem mi dzwoni, mówi: Paweł, nie wiesz co jest, znaleźliśmy tyle rydzów i wszystkie gorzkie. O, tutaj jest porównanie piękne. Ja właśnie mówiłem jej, że to jest mleczaj jodłowy. Tutaj mamy porównanie. Właśnie u mnie bardzo często występuje, po lewej mamy mleczaj rydz.
1: Tak. I wełnianka.
0: I wełnianka, dokładnie. Wełnianka, no, mleczaje to jest taki gatunek, że podawane część u nas w Europie, że są trujące, ale trzeba pamiętać na przykład, że na wschodzie Europy część tych grzybów się kisi, czyli obgotowuje potem kisi. Ja jadłem kiszone rydze, kiszonego mleczaja biela jadłem, który też jest podawany jako niejadalny. Ale wiem, że na przykład na wschodzie się je kisi i one są wtedy smaczne, nie?
1: Tak, no, z grzybami jest trochę jak z tym, wiesz, ilością promili alkoholu we krwi, nie? Że...
0: Dokładnie tak jest, że wiesz, w zależności gdzie, tak. Trzeba się dostosować do sytuacji.
1: Im no, dalej tak na jest. Wschód, tym grzyb bardziej jadalny się okazuje.
0: No tak to mniej więcej wygląda, bo naprawdę, czym bardziej na wschód, to tych więcej, co u nas uznawane za niejadalne, są jadalne.
1: Tak, tak przy kilku gatunkach właśnie spotkałam generalnie niejadalne, ale na wschodzie, tam w Rosji, na Ukrainie jedzą.
0: Tak. Także jest tego zamojskie.
1: Powiem ci, że właśnie Ostatnio się złapałam na tym, że tak bardzo chciałam rydza złapać, no. No, że niestety narwałam tych wełnianek i dopiero w domu jeszcze raz ten filmik, no kurczę, no są te włókienka, to jednak wełnianka.
0: Wełnianka. No to słuchaj, na rydzę to musiałabyś przyjechać tutaj do mnie, to z koszem możesz wyjechać. No mam właśnie, takiego kolegę, który mikroskopuje grzyby, i on czasami robi taką wystawę w górach, to jest koło Grybowa, Grybów, no tam w górach, gdzieś tam w okolicach Podkarpacia. I właśnie robi wystawę, tam jest, nazywa się to, aha, dokładnie, miejscowość Wysowa, i tam się robi takie święto rydza, się nazywa, taki jest jeden dzień, święto rydza.
2: Tomu i Gosia, 10 zł.
0: Najlepsze jest to, jak
2: zwiększa super audycja, grzybki zawsze na propsie,
0: Wysowa pozdrowienia. I święto rydza, no, mówi, no wiem, tam rydzów nie ma, ale święto, bo tam mają wszyscy tylko właśnie mlecza jadłowego. Ja mówię tak, to przyjdź do mnie, no przyjadę do ciebie na zbiorę rydzów, żeby mi chociaż raz pokazać, jak rydze wyglądają. Nie, na święto rydza jeździ tam, gdzie tych rydzów nie ma. No tak to wygląda. Ale w tych górskich terenach tych górali nie da się przekonać. Jak im mówię, że to nie są rydze, to oni mówią, a, się nie znasz. Dobra, no to dobrze. Tylko że jak oni są od dziecka nauczeni, że to dla nich jest rydz i tylko taki smak znają, to jakby zawsze tak będzie, nie? No ja akurat mam okazję spróbować jednego, drugiego, trzeciego gatunku. No tych gatunków to nie wiem, kilkaset na pewno spróbowałem. Nie wiem, dużo, dużo. Czasami już nie próbuję tylko takich, które na przykład są opisywane, że są bardzo niesmaczne. Mhm. Na przykład jak rycerz czerwono-złoty. Smagma, to jest przekazywane przez wielu moich znajomych, smakuje jak taka mokra ściera z miesiąc wyleżona w zlewie i nie myta. Ja, taki smak. No to jakby to już mnie nie zachęca, żeby go próbować, bo wiem, że na pewno tak smakuje. Tak? Moi znajomi tak mówią, to tak.
1: Słuchaj, ja właśnie cię chciałam podpytać jeszcze o takie grzyby. To mi się wydaje, że to u nas właśnie, ty też mówiłeś, że są na Pomorzu, na Mazurach popularne kołpaki. Inaczej pachetka,
0: no tak,
1: zwyczajna.
0: Tak,
1: tam... Ja się natknęłam tutaj na takie trochę, powiedzmy, przejrzałe osobniki. Czy ty byś ocenił to na tego kołpaka?
0: Tak, to będzie pachetka. Mhm.
1: I co, warto zbierać smaczne w miarę?
0: Wiesz co, nie smakowały tak. Nie smakowały, ja jadłem tak normalnie i w marynacie. I jedne i drugie, te w marynacie były bardzo porównywalne z tym humorem czerwieniejącym, który ja jem. Ale w marynacie, tak jak w marynacie, no to większość będzie smakowała podobnie, to tam się bardziej rozchodzi o konsystencję, tak? Jedne grzyby mają taką, drugie taką, ale dosyć, ja uważam, że bardzo smaczne. U mnie właśnie w moich terenach nie ma jej, muszę odjechać gdzieś ze 40 km właśnie na północ i jakby tam się zaczynają pojawiać te
2: unikorgazm. 21 zł 37 groszy. Dzięki za zaproszenie, Pawła. Świetny wybór gościa i dobrze poprowadzona rozmowa. Przy okazji, czy Paweł ma może jakiegoś Discorda dla społeczności jego kanału?
1: Słuchaj, tutaj się sypią pochwały dla ciebie, że tutaj świetną audycję nam zrobiłeś. No i jest pytanie, czy ty dla swojej społeczności masz Discorda założonego, gdzie tam na głosowo się spotykacie i omawiacie grzybki?
0: Nie mam, znaczy jedyne takie bardziej do komunikacji to mam Instagrama, tylko po to, że bardzo często mi przysyłają właśnie zapytania ze zdjęciami, czy to jest to, czy tamto. Ja i tak naprawdę nie mam czasu nawet dla siebie, żeby zrobić, a nie chciałbym, żeby żona dalej jeszcze słyszała, że ja jeszcze siedzę w wolnym, jakimś tam minimalnie wolnym czasie jeszcze z kimś innym, a żona patrzy na mnie, jak ja się do niej w ogóle nie odzywam. Także,
1: czekasz, aż żona zasypia, wyciągasz komórkę i odpowiadasz na...
0: No czy jak na świcie, to tam jeszcze popatrzę, czy jakieś pytania są, tak przyciemnię ten telefon i podpisuję. No. Albo z samego rana podpisuję. Znaczy staram się zawsze odpowiedzieć w miarę szybko, bo wiadomo, że niektórym zależy tam na czasie. Ale no nie zawsze się da, jak jestem w pracy i coś tam robię, no to nie mam możliwości, to nie odpisuję, ale z reguły na większości odpowiadam. Jak w mailach też dostaję też tam pytania, jak mogę to, jak wiem, jest na tyle dobre zdjęcie, że jestem w stanie coś powiedzieć, to odpowiem. No bo to jest naprawdę ciężkie ze zdjęcia czasami, jak na przykład nie widzę z dołu no, pemenoforu, tak, nie widzę, czy tam jest pochwa, czy tam jest czy na trzymanie jest pierścień, takich rzeczy, to tak czasami jeden w tym odcinku, co teraz właśnie robię, będę pokażę właśnie dwa na przykład takie rurkowe grzyby, które będą bardzo wyglądały podobnie, jakby tak z góry zrobić zdjęcie, bardzo podobnie, jak nie zobaczy człowiek od spodu, to nie będzie widział różnicy, albo jeszcze jak nie zobaczy, nie będzie przekroju, to tym bardziej będzie ciężej do oznaczenia.
1: No tak, to są ważne decyzje, to czasami kwestia życia lub śmierci, jakby nie patrzeć.
0: No, to mówię, przy blaszkowych tak, to blaszkowe to wiadomo, ale przy tych rurkowych to pomyłka może tam grozić ewentualnie, no przy najgorszych pomyłkach, ale to mówię, to bardzo, to już musiałbyś, nie wiem, dużo się czynników złożyć, to jakieś wymioty ewentualnie.
1: Albo zepsucie poprawy.
0: Ale nie ma, nie, o śmiertelnych tutaj nie będziemy mówić. No, chyba, że jest się człowiekiem uczulony na jakieś białko w tych grzybach i jeden przypadek na kilka milionów i no to wtedy się zatruje człowiek zwykłym borowikiem. Tak? No, ale przy takich, mówię, rurkowymi to tam nie ma. Ktoś sobie zrobi zupę z goryczaka, to też się nic nie stanie. Będzie po prostu tylko troszkę gorzka. Moja ciotka, żeby się tak zrobiła. Jak jej powiedziałem, że jest goryczek żółciowy, to mówi, no, teraz już wiem. Teraz już wiem, dlaczego nie mogłam doprawić tej zupy. Nie? Wszystko robiła, no dalej gorzka. Nie? No. Są takie przypadki.
1: A tutaj właśnie ktoś by mógł powiedzieć, że skoro można się tam zatruć czy coś, to może sobie dać spokój z tymi grzybami, ale właśnie grzyby są źródłem bardzo dobrego białka, no i też mają dużo prozdrowotnych.
0: Tam jest bardzo dużo polisacharydów takich prozdrowotnych i właśnie to, co usłyszałem od pani profesor Bożeny Muszyńskiej, no to ona mi powiedziała, że właśnie to, co najczęściej błędy, to przy zupie, że ludzie wrzucają grzyby i potem tam tworzy się taka piana w tej zupie i ludzie tą pianę wyrzucają. Niepotrzebnie, bo to są te najbardziej prozdrowotne części z tych grzybów. No, trzeba po prostu rozmieszać w tej zupie i nic więcej. Żadnego zbierania tych pusłów i wyrzucania. To po prostu to jest najcenniejsze w tych grzybach. Dużo jest takich tych grzybów prozdrowotnych. W okresie najwięcej to jest tych nadrzewnych, tak, bo tam są i lakownice, i czyli też inny znany to jest czaga, taki znany grzyb, to jest błyskoporek podkorowy, który miał swoje badania kliniczne i one wykazały właśnie to, że on hamuje przerzut nowotworów. No tak wiadomo, nie w ostatniej fazie, tylko w początkowej fazie jakiejś tam. Co tam jeszcze? No, białoporki brzozowe, no właśnie z brzozy tych chub jest dużo takich.
1: Ja wyczytałam też, że ten siedzuń sosnowy został bardzo dobrze przebadany przez naukowców z Korei i oni tam wykryli, że on jest i przeciwcukrzycowy, i przeciwnowotworowy, i przeciwzapalnie, a nawet przeciwgrzybiczo działa.
0: No to takich grzybów jest dużo więcej, na przykład ten, zaraz ucieka mi nazwa, ale grzyb to są takie czarcie, jak to nazywają, to jest, aha dobra, sromotnik smrodliwy, tak mi się nazywał, sromotnik bezwstydny, grzyb, który jak urośnie, to przypomina...
1: Ja wam go pokażę, bo to jest najbardziej obrzydliwy grzyb, jakiego go przygotowałam na koniec. Zaraz wam go tu pokażę, jeszcze chwila.
0: O tak, o, dokładnie.
1: On
0: tak
1: wygląda, jak nie powiem co, umoczony w nie powiem czym.
0: Czym? Dokładnie tak. I właśnie tu na tej górnej części widać masę z zarodnikami. On fajno ma sposób na rozprzestrzenianie się, bo ta masa, w ogóle ten grzyb bardzo śmierdzi, nie? Padliną. Jak jest w takiej formie, bo jeżeli jest właśnie zamknięty jeszcze w tym jaju, ten owoc nie jest dojrzały, to wtedy nie śmierdzi, robi się z niego nalewki, kroi się te owocniki, mam taką nalewkę. Nawet takie małe formy zamknięte w jaju jadą na surowo, smaczne na surowo, tylko troszkę soli i fajnie. Ale takiego grzyba to się nie dałoby z racji smrodu i on tym smrodem przyciąga muszki na ten swój owocnik. One obżerają się tą masą z zarodnikami, a potem w odchodach roznoszą to po okolicy te zarodniki. Ten grzyb tam się po prostu pojawia potem gdzieś dalej.
1: Tak, mogłyby są przeszczęśliwe na tym grzybie.
0: Tak. A takich właśnie tych sromotnikowców jest z tego rodzaju jest bardzo dużo. Tam właśnie ten okratek australijski, on też śmierdzi, mądziak malinowy, który to jest taka miniaturka tego grzyba co tutaj, tyle że tą główkę to nie ma taką jak tutaj, tylko ma taką, ogólnie jest różowy ten grzybek cały. Nie wiem, czy go mam na Instagramie. Zobaczę, czy mam mądziaka u siebie na Instagramie. Bo coś tam mam u siebie, ale nie pamiętam, co tam mam.
1: Mądziak malinowy tu widzę.
0: No, tam u mnie chyba, ale nie wiem, czy na Instagramie go. Mam go na Instagramie, jest właśnie. Nie, na Instagramie. Mądziak malinowy.
1: A słuchaj, już jesteśmy przy tych sromotnikach.
0: No
1: to pogadajmy trochę o tej Amanicie muscari.
0: I tutaj musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, jak jesteśmy przy sromotnikach, to sromotniki to nie muchomory.
1: No, a widzisz, to nie powiedziałam.
0: Dobra, ale jak o Amanicie muscari, to o muchomorach, no to powiem tak, jakby ja się tym tematem nie zajmuję na taką skalę. Wiem, że dużo osób się tym interesuje. Wiem tylko tyle, że jeden mój znajomy, który ma taką właśnie firmę z lekami na bazie konopi i teraz robi badania właśnie nad tą, i to z tą profesorą Muszyńską robią badania nad tą Amanitą muscarią, bo były badania, te badania w latach 60., któreś tam się zaczęły, nawet były obiecujące, tam dużo pokazał i potem ktoś wstrzymał te badania. I teraz wznowili u nas w Polsce te badania. Nie wiem, jaki jest status tych badań. Jeżeli coś będę wiedział więcej, to na pewno o tym zrobię film, bo jakby znam te osoby, które prowadzą te badania, więc będzie ciekawie. Jeżeli coś się dowiem więcej, to zrobię na ten temat jakiś film. Nie zajmuję się tym tematem na ten moment, bo jest dużo i grup takich, jest dużo kanałów, którzy się tylko i wyłącznie tym interesują, a ja bardziej chcę pokazywać różne gatunki i zainteresować ludzi tą mykologią, że w Polsce to nie tylko w Polsce, ogólnie tutaj, nawet u nas w Europie, ale wiem, że też mój kanał to oglądają za granicą, no, z innych kontynentów i że jest dużo więcej gatunków grzybów i można je naprawdę popatrzeć, poobserwować, poszukać tych grzybów i się okaże, że świat jest, że te nasze lasy, nie tylko lasy, bo to no, nawet nie jest jakieś krzaki, mogą być mega ciekawe. Nie. Tak jest mój przekaz. Zresztą nigdy nie chciałem tego robić, to co właśnie pewnie zauważyła, że kanałów o grzybach, jako o grzybach, że zbieramy koszami, wynosimy kosz kurek czy tam borowików, to takich kanałów i filmów takich ogólnie jest bardzo dużo.
1: Tak. No.
0: A ja się akurat staram nie pokazywać tego, chociaż wiem, żeby to się sprzedawało jako oglądalność, ale to nic nie wnosi tak naprawdę do zainteresowania ludzi. No, ludzie popatrzą i potem jak zapytasz, no widziałeś taki kosz? No widziałem, ale takich kanałów jest chyba, znaczy takich filmów jest 1000 dziennie, więc co to wnosi? Ja tego staram się jakby inaczej pokazać, z innej strony, że owszem, można sobie borowiki nazbierać, ale u mnie filmów o borowikach to jest, znaczy o borowikach takich szlachetnych to nie wiem, czy bym policzył może jeden film, ale to jakby stricte pokazuje borowika, nic więcej. Głównie to są filmy o borowikach, samych gatunkach borowików, to mam chyba już 20 różnych, ponad 20 różnych borowików pokazano, ale to różnych.
1: No właśnie, bo ty taki swój atlas YouTube'owy tworzysz grzybów po prostu.
0: Można by tak powiedzieć, no tylko że jakby przez jakiś okres czasu pokazywałem tak po jednym gatunku, po jednym, ale teraz jakby chciałem bardziej zainteresować i pomyślałem sobie, że na przykład w tym odcinku będą maślaki. Nie będzie to jeden maślak, ale tylko 6 gatunków maślaków. I jak te poszczególne gatunki między sobą rozpoznać, że jeden wygląda tak, drugi tak, trzeci tak. Bo jeżeli bym go pokazał w jednym filmie, to zauważyłem, że część ludzi mówi, panie, tego to u mnie wrośnie, ho, ho, ho. A to jest maślak rzadki, taki rzadki, że bardzo mało miejsc w Polsce, gdzie rośnie. Ale nie, co panie, u mnie tego jest. Ale potem jak mu pokażę, to dwa obok siebie, to powiem, Dobra, to u mnie rośnie ten drugi. No tego nie widziałem. No, no, tak to mniej więcej wygląda. Wiem, no. Bo czytam komentarze, to widzę, co ludzie potrafią napisać.
1: No. To jest dobry trop, bo faktycznie ja po sobie widzę, że ja najchętniej oglądam właśnie te filmy takie porównawcze, nie? Gdzie właśnie można sobie te różne grzyby obejrzeć, no bo tak też najłatwiej jakby poznać te grzyby przez to,
0: że... Tak, no i właśnie tego, jak pokazuję jakiś jeden rodzaj, a wiem, że ten rodzaj to jest kilka gatunków w takim rodzaju, no to jeden, teraz będzie tak, że będę jechał właśnie maślakami, potem trochę koźlarzami, gąsówkami, kilka gąsówek, takich najbardziej charakterystycznych, bo jak gąsówek jest tam kilkanaście, powiedzmy, gatunków, to ja nie będę pokazywał wszystkich, bo nawet ja ich nie jestem w stanie niektórych rozróżnić, bo dla mnie tam jest taka abstrakcja, ale kilka jest naprawdę charakterystycznych. Tak samo jest z gołąbkami. Gołąbków, samych gołąbków jest coś koło 200 gatunków w Polsce. No i teraz jaka tutaj przy gołąbkach taką przyjęło się zasadę, że powiedzmy, że ja wiem, że to są gołąbki. Jakby po kształcie owocnika wiem, że to jest gołąbek, bo o czym mówię, że część, bo tutaj będę mówił o próbie smakowej, nie? No ale próbę smakową to wykonuję ja, bo jakby wiem, że to jest gołąbek, ale widziałem, jak osoba, i to przy mnie, której mówiłem, że nie robi się żadnych prób smakowych, się grzybów nie zna, wzięła mu humora zielonawego, polizała, nie? Ale to polizała, na szczęście nie zjadła, nie wzięła na język nic więcej, tylko polizała. Ja mówię, przecież widziałem, mówię, że to trzeba się znać na grzybach, żeby robić próby smakowe. No i tak jest właśnie przy gołąbkach. Uważa się, że gołąbki ogólnie, jeżeli jesteśmy w tym rodzaju tych gołąbków i wiemy, że to są gołąbki, to rozróżniamy je, bo jeszcze nikt nie rozróżnił wszystkich, rozróżniamy je na smak. Jeżeli nie są piekące, nie są gorzkie, normalny smak grzybowy można zbierać. A jeżeli są piekące, nie, bo tam... No tak ciężko to naprawdę rozróżnić. Za dużo gatunków, niektóre są bliźniacze kolory mają, a jeden będzie piekący, a drugi nie będzie piekący. Za dużo czynników.
1: No, tutaj wam rzuciłam właśnie gołąbka winnego, inaczej zwanego śledziowym.
0: Śledziowym, no. To jest właśnie on, te gołąbki są fajne, jak znajdziemy starsze owocniki, to właśnie takie albo lekko podsuszone, albo takie bardziej dojrzałe, to właśnie wyczuwalny jest ten zapach śledziowy. I są łagodne w smaku, tak?
1: No. A tutaj z kolei gołąbek wymiotny i tego już nie zbieramy.
0: Gołąbka wymiotnego nie, właśnie jest piekący, to raz, a dwa to jest tryjący, dokładnie. I można właśnie mieć wymioty i takie inne, no. Niezbyt przyjemne rzeczy.
1: Te gołąbki to tak powiem ci kurzą, bo sporo ich, tak mi się wydaje, że to są gołąbki, sporo ich widzę.
0: Ale musisz pamiętać, że zawsze przy gołąbkach tam nigdy nie ma pierścienia, nigdy nie ma pochwy. Tak?
1: Tutaj jeszcze chciałam cię zapytać o jedne z tych zdjęć, które mi wysłałeś.
0: No, na zasadzie. Możesz wybrać coś z tych zdjęć
1: Co to? Obstawiam, że to raczej trujak, ale bardzo taki kosmiczny ma wygląd. Co to za grzyb jest?
0: Muchomor jeżowaty. A. Ładny, prawda, że ładny?
1: Piękny, piękny jest naprawdę, no.
0: No właśnie on ma te takie kolce, to widać ewidentnie, że nie są takie gładki, tylko kolce, nie? No i on ma, z tego ujęcia nie widać, ale mam tam film o tym muchomorze jeżowatym i tam pokazuje i przekrój, i blaszki, i wszystko. Więc jest taki jeden film zrobiony, niezbyt częsty, u mnie tutaj dosyć tak, ja wiem, z 20 km, gdzie rośnie, a tak to później to byłem właśnie w Busku Zdroju, to tam też widziałem te muchomory jeżowate. To nie jest zbyt częsty grzyb, bardzo ładny, jest uważany za niejadalny, mam takiego znajomego, który je marynował, jadł, różne te opinie są na temat tego.
1: A tutaj...
0: No właśnie, może sprawdzimy twoją troszkę wiedzę.
1: A nie, ja sobie...
0: Ale nie, ale wiesz co, zrobimy tak, no ty powiesz jak ty uważasz, co to może być, a i może widzowie też ktoś strzeli, dobrze. No.
1: Ja mogę tak tylko strzelać, czy bym zjadła, czy bym nie zjadła.
0: A no dobra, no może być. No,
1: no to te mi z jakimiś naleśnikami mi się kojarzą, te bym zjadła.
0: Maślak żółty, to jest, rośnie pod modrzewami. No.
1: To jest maślak, matko.
0: Maślak. Ale modrzew to drzewo, które zrzuca igły na zimę. To jest modrzew.
1: O, to, to... Ale na jakieś takie duże te maślaki.
0: No wiesz, ja się staram pokazywać owociki na dużym zbliżeniu, żeby wszystkie te cechy były widoczne.
1: No to jest właśnie fajne, właśnie, że tutaj z prawej strony takie malutkie maślaczki i coraz większy, coraz większy.
0: No właśnie można ocenić. No daj jakieś inne, zobaczymy,
1: ten,
0: którego byś zjadła.
1: Zaciekawił. No niby jest rurkowy, ale tak sama nie wiem. No ale chyba bym zjadła też, no. Jakby bieda była.
0: No i bardzo podobny do tego, co?
1: No.
0: Bo to też rośnie pod Modrzewiami. To jest maślak trydencki. U nas jest chroniony.
1: A też maślak.
0: W Polsce. A też maślak trydencki. Chroniony jest. A on widziałeś, ten był żółty, prawda?
1: Tak.
0: Bardziej żółty, a ten jest bardziej pomarańczowy. Mhm. Taki pomarańczowy kolor. No, maślak trydencki. Rzadkość u nas w kraju. Ale jest chroniony, no ale można go gdzieś trafić. Jak ktoś ma gdzieś właśnie drzewie, może pod domem też mu się taki maślak pojawić.
1: A czy słyszałeś jakieś takie przypadki, że ktoś dostał mandat za zebranie maślaka trydenckiego?
0: Nie słyszałem żadnych takich przypadków, gdzie by ktokolwiek dostał jakikolwiek mandat za jakiegokolwiek grzyba.
1: No, jedyne co to słyszałam, że grzybiarze dostają mandaty za to, że źle parkują w lasach.
0: Za złe parkowanie lub za kradzież drewna, to tak. No bo to jest jakby najważniejszy interes nadleśnictw.
1: Tak.
0: Trzeba pamiętać, jak moje zdanie na temat ochrony jest takie, że bardziej bym się skupił na ochronie stanowisk, bo co z tego, że grzyba ktoś zbierze z tego stanowiska, jeżeli jutro tam wjadą ludzie z piłami i wytną wszystkie drzewa, to ten grzyb już nie będzie miał mikoryzy, nie będzie miał z czym się pojawić. Mhm. I lasy można wycinać. I nie zależy, czy tam są grzyby chronione, czy ich nie ma. To nie ma nic związku. Dlatego bardziej bym się starał, optował za tym, żeby właśnie chronić stanowiska leśne, gdzie występuje dany grzyb. No to tak. Ale jakby grzybów nie, bo to jest organizm, który sobie zawsze poradzi. Nawet jeżeli wytną ten las, powiedzmy, ta grzybnia tam jest, ona się odrodzi, tylko ile to musi minąć, żeby te drzewa jakby znowu ruszyły z mikoryzą, które tam muszą też na nowo wzrastać w tym terenie. Nie?
1: Tutaj taki grzyb, słuchaj, tutaj Tomisiu, nasz tutaj słuchacz ze Stanów wysyła. To jest,
0: pozdrawiam.
1: Chyba to bym przeczytała, Whitlacoche, coś takiego.
0: No to jest, czekaj, mam go na swoim kanale, głownia kukurydzy, no.
1: No, że tutaj rosną te grzyby po prostu na tych kolbach kukurydzy.
0: Tak.
1: No i są to grzyby jadalne.
0: Grzyby jadalne, jak najbardziej, no, głownia kukurydzy, tak.
1: Tak, tutaj proszę o takosy z Whitlacoche, też można podawać, także no powiem, że no niezbyt ciekawie te grzyby wyglądają na tej kolbie kukurydzy, ale
0: no właśnie ja spotkałem nie na wszystkich polach, ale były takie pola, gdzie były naprawdę dużo te zaatakowane te kolby były tymi grzybami.
1: A czyli u nas no to ten grzyb na kukurydzy też występuje?
0: Tak, no. Ludzie, jak gdzieś spacerujesz sobie w lecie, okay, masz kukurydzę, to przyglądaj się, to możesz spotkać tą głównie kukurydzę.
1: O, no to ciekawe, bo myślałam, że to może jakiś meksykański, wiesz.
0: To jest ich rarytas, to wiem, ale u nas występuje, tak.
1: No dobra, słuchaj, ja już cię tutaj przeciągnęłam długo. Dzięki za tę dużą porcję wiedzy. Czy byś tutaj dla takich początkujących tych grzybiarzy, co tam właśnie przechodzą z rurek na blaszki, czy byś coś jeszcze doradził, no to taką złotą radę?
0: Tak, nie zbieramy białych grzybów i zielonych, to podstawa. Mhm. Wiem, że będą was kusiły gąski, ale jeżeli już zielone zbieracie, tam nigdy nie może być pokwy i tam nigdy nie może być pierścienia na trzony. I jeżeli ktoś przechodzi na właśnie grzyby blaszkowe, to raczej bym się przy każdym konsultował z kimś, kto tam gdzieś się zna. Nie wiem, na grupach, bardzo się można zapisać na jakieś różne grupy, wrzucić dobre zdjęcie z zapytaniem. Najlepiej jeszcze, jak się samemu typuje, na przykład, czy to jest gąska, czy to jest coś tam. Mhm. Oczywiście nie zdrażać się czasami głupimi komentarzami, bo widzę, że są takie na ten, po co zrywasz, jak się nie znasz. No ale no jak się ma człowiek nauczyć, jak w ten sposób się człowiek uczy. No jakby ja to rozumiem, ale Czasami się ludzie jakby zniesmaczą takim głupią odpowiedzią, ale starać się skonsultować te grzyby, jeżeli to mówię o przyblaszkowych. Nie zbierać właśnie, tak jak mówię, zielonych, białych głównie grzybów, nawet pieczarek nie zbierać, bo będzie pieczarka karbolowa, która jest pieczarką trującą i też wymioty i biegunki nie ominą. Jakby nieśmiertelnie, ale przy pieczarce nieśmiertelnie, ale też nieprzyjemności, ale można właśnie muchomora jadowitego czy zielonawego, to są jakby bardzo spokrewnione gatunki, w sensie toksyn, więc raczej zaczynałbym, no kanie raczej ciężko pomylić, taką mówię o dojrzałym owocniku, to nie do pomylenia żadnym muchomorem, no, brązowy grzyb z łuseczkami nie do pomylenia z muchomorem.
1: W tych artykułach o grzybach to tam się często kończą one tym, że jak masz jakieś wątpliwości, to udaj się do stacji sanitarno-epidemiologicznej po poradę. Znaczy, czy ktoś tam jeździ?
0: Znaczy, no, ja ci powiem coś, zastanawiałem się kiedyś, czy nie zrobić czegoś takiego. Mhm. Oczywiście nie chciałbym nagrywać nikogo tam, tylko tak dla własnej ciekawości, czy jakbym przyniósł te 100 gatunków, czy dałoby się im odpowiedzieć. Znaczy, trzeba wiedzieć, że jak oni mają, bo oni muszą mieć zrobione klasyfikatora grzybowego albo grzyboznawcę. Już nie pamiętam, co w sanepidzie jest tam przewidziane, ale oni mają w zakresie do rozpoznania grzyby, które są dopuszczone do obrotu handlowego. A ich tam jest chyba na liście około 30 czy około 40, nie pamiętam.
1: Tak, około 40.
0: Chyba około 40. Jakbyś nie, kiedyś to tam czytałem, ale już nie pamiętam, to było dawno temu. To jest w ich zakresie, ale z ciekawości bym tak przyniósł takich kilka wynalazków grzybowych. Jak ja to nazywam, te wszystkie takie rzadsze, mniej znane. Ciekawe, czy by się dało oznaczyć. No.
1: A ty już tak oszacujesz, ile tych gatunków grzybów już rozpoznajesz?
0: No tak mówię, to tak strzelam, bo filmów mam z koło 800, no, z czego niech będzie stówka jakby takich zbiorczych. No nie wiem, tam jest tych gatunków, no nie będę zawyżał, niech będzie 600 na przykład tak pokazane. No. Znaczy jakby o części wiem, a jej na przykład nigdy nie spotkałem, więc nie ma o nich filmu. No tak to wygląda. No. Chciałbym wszystko widzieć, ale to jest taka pasja, która może być na całe życie. Zawsze można coś ciekawego znaleźć. To, że w tym roku czegoś nie znalazłem. Ja nigdy nie mam takiej presji, że muszę to znaleźć. Znam takie osoby, co to bardzo. To są całe dnie od rana do wieczora, tygodniami, miesiącami będą jeździć, żeby coś znaleźć. Ja nie mam tej presji. Ja po prostu idę. Jak nie to, to trafię coś innego, ale zawsze coś trafię ciekawego. No. I ja uważam, że to natura podsyła mi sama tematy z każdego dnia, co bym właśnie chciał widzom pokazać, a nie, że ja bym bardzo chciał coś im pokazać. Wtedy nic z tego i tak nie będzie, bo to jest czysty przypadek, czy mi się uda, czy nie.
1: Ja się natknęłam na taką informację, że niby w Polsce jest około 3000 gatunków grzybów, tylko się zastanawiam, czy to są te leśne, czy jeszcze jakieś inne.
0: Nie, wiesz, to jest wszystko związane, bo trzeba pamiętać, że wiesz, my tu mówimy o grzybach, tam nie wiem, czy było dopisane grzyby wielkoowocnikowe, ale wielkoowocnikowy to będzie nawet taki, który ma 5 mm, to już jest wielkoowocnikowy.
1: No tak.
0: No to więc, wiesz, takich grzybów, których
1: nie widać.
0: Nawet nie widać, ludzie nie zwracają wiesz, uwagi na takie grzyby, ale ja na takie też zwracam uwagę, bo nieraz idę, patrzę, o jakie fajne skutelinki, znaczy po polsku włośniczki. Takie małe miseczki na 3 mm, 2 mm, takie rzęsy naokoło, wiesz, takie miseczki. No, ciekawe wyglądają, mam tam włośniczki gdzieś pokazywane. Dużo z takich fajnych grzybków małych, to na dużym powiększeniu fajnie wygląda. Ludziom się wydaje, kurde, no to piękne grzyby, ale żeby go zauważyć, jak człowiek ma powiedzmy około 1,80 m, no a to jest gdzieś tam przy ziemi, taki trochę czasami, nieraz to jest przy okazji jakiegoś innego grzyba, gdzieś tam już jestem na kolanach, mówię, o, a to obok jakaś mała włośniczka albo coś innego, jakaś miseczka mała, ciekawa, no tak to wygląda.
1: A marzy ci się odkrycie jakiegoś grzyba swojego, no bo podobno jeszcze wiele czy, z tych grzybów nieodkrytych jest w ogóle, nie?
0: Znaczy, inaczej, może mi się znalezienie jakiegoś tego gatunku, który będzie pierwszy raz, tylko że pierwszy raz powiedzmy w Polsce. Tylko że u mnie to jest o tyle trudne, że jakby nie zajmuję się tym badaniami, nie mikroskopuję owocników, żeby potem mieć na bieżąco tą wiedzę, ale mam takie osoby właśnie tutaj.

0: to się okazuje, że z racji tych uwarunkowań glebowych u mnie naprawdę dużo ciekawych gatunków grzybów rośnie, które tam nigdy nie, pewnie nie wyrosną pod Krakowem, nie? I on tu bardzo lubi przyjeżdżać, bo właśnie dużo jest takich rzadkich grzybów, które nie są pokazywane, znaczy których jeszcze nie miał okazji gdzieś u siebie spotkać. No, dużo mi się takich marzy, no ale może kiedyś chodzę sporo, więc może coś trafię.
1: Czyli
0: No, ale
1: idealne miejsce masz do mieszkania dla swojego
0: tak,
1: gnazda.
0: kiedyś się zastanawiałem nad tym, jakbym. Znaczy kiedyś, no to było nawet w tym roku. Ja mówię, jakbym wybierał miejsce, gdzie bym chciał mieszkać, żeby grzybowo być taki, wiesz, zadowolony, to obstawiłem trzy rejony. To jest Kieleckie, tam okolice Buzka Zdroju, jakby najbardziej ciekawą, przez te właśnie gleby wapienne, tutaj, gdzie mieszkam teraz, i Wałbrzych. Jakby te trzy rejony by mnie interesowały, tylko w Polsce tak. Pod względem ciekawym, bo jakby na Borowiki to ja mogę mieszkać wszędzie, a ja pod względem różnych ciekawych grzybów to w tych rejonach bym chciał mieszkać.
1: Słuchaj, jest jeszcze jedno pytanie tutaj z czatu. Czy ty tą soplówkę jeżowatą, lwią grzywę, inaczej zwaną, spotkałeś w Polsce?
0: Oczywiście,
1: O,
0: to
1: mówiłeś.
0: nie raz. Nie raz, ale to jest mega grzyb, mega właściwości okozdrowotnych. Przefajny grzyb. Bo soplówka ma takie właściwości, że potrafi odbudowywać zakończenia nerwowe u człowieka. Czyli jak ktoś traci wzrok, właśnie, bo mu obumierają te zakończenia nerwowe w siatkówce oka, to po spożywaniu właśnie wyciągu z tej soplówki, nie wiem, jak tam to robią, ale nawet spożywają tej soplówki. Przywraca im się wzrok. Nie? Tak jest ciekawe, to jest naprawdę
1: Niesamowite.
0: coś, co potrafi odbudować, przywracać po prostu wzrok. Wiem, nawet człowiek kiedyś do mnie pisał, mówi, dałbyś mi miejsce na tą soplówkę. Ja mówię, że co, nie mogę ci dać to miejsce, po pierwsze to jest rezerwat, to gdzie ona rośnie, tylko to jest taki rezerwat uczęszczany, nawet jeżdżą sobie na deskach, po liściach dzieciaki widziałem, taki rezerwat, powiedzmy, mało jakby tak chroniony rezerwat. No. Ale rośnie tam ta soplówka. W tym roku byłem tam raz, nie widziałem jej, a to już pasowało mi tam zajrzeć jakoś może teraz przed zimą, a tak tydzień, 2 tygodnie najpóźniej, żeby zobaczyć, czy ta soplówka w tym roku tam w ogóle wyszła. Tam w trzech czy czterech miejscach była. Nie jest często, to fakt, nie jest często, ale ją można uprawiać na kostce, także można kupić sobie kostkę z soplówką i uprawiać ją w domu. Ja miałem tą możliwość, uprawiałem, ale że mieszkam w niedużym mieszkaniu, więc jakby chowałem to pod stołem w kuchni któregoś razu. Już miałem taki owocnik, ja wiem, jak piłka tenisowa i wsuwałem pod stół i trącnąłem o nogę, odleciał ten owocnik, wkurzyłem się, powiedziałem dość, wyrzuciłem tę całą kostkę, nie będę już tego uprawiał, bo po prostu 3 tygodnie po zraszania, kombinowania, a potem jeden ruch i odpadł, więc ja ruszyłem na grzyby dalej, normalnie.
1: No tak, no takie grzyby, które są pod ochroną, a mają właściwości prozdrowotne, no to faktycznie to trzeba po prostu jakąś specjalną hodowlę wtedy
0: Znaczy
1: prowadzić.
0: widzisz, bo głównie właśnie co jest to ciekawe, że dużo z takich filmików możesz zobaczyć, że ludzie pokazują, jak robić borowiki w domu. W doniczkach nieraz pokazują, jak uprawiają. No to wszystko jest fake, bo głównie u nas da się uprawiać grzyby, ale to są saprofity, to są grzyby, które rosną na takim właśnie materiale z drewna. Coś, jakieś tam właśnie pniec. Takie właśnie grzyby nadrewnowe da się uprawiać. Ale te mikoryzowe, czyli borowik, podgrzybek, tego się tak nie da uprawiać sztucznie na kostkach. To musi być. Do tego musi być, ktoś tam może sobie owszem zrobić, zebrać stare owocniki, wymieszać z drożdżami, wysypać. Jeżeli ma pod domem drzewa mikoryzowe, typu już jest sosna czy coś, to owszem i wyrosną, bo tam ma ślaki, ale jakby bez tych drzew to nic nie wyrośnie, w doniczkach nie wyrośnie. Tak to wygląda, nie? No kombinują, ale mówię, nieraz bo tak jest, że możesz sobie kupić grzybnię borowika. No i co z tego? No i ktoś sobie myśli, że wyleje To jest po prostu naciąganie ludzi, że

0: taką grzybnię do ogródka, bo tam ma jedną brzuskę i mu to wyrośnie. Nie, no nie wyrośnie, to nie działa.
1: Słuchaj.
0: Ale te na drewnowe tak.
1: Pojawiło się teraz pytanie, skąd ty jesteś, gdzie ty mieszkasz, że masz tak tam dobrze grzybowo?
0: Śląsk, to jest Jaworzno, to jest 10-15 minut od Katowic. Katowice to chyba każdy wie.
1: No.
0: Znaczy, ja myślę, że w większości kraju by było. Znaczy, nie mogę, ja mogę powiedzieć, że z perspektywy roku to ja nie narzekam jak tak strasznie na tą suszę. No, owszem, są okresy, że jest sucho, ale jakby też mam takie swoje miejsca, gdzie mam tam jakieś te bagienne tereny, więc wtedy chodzę po tych bardziej wilgotnych terenach. Nie? Wiem, że już jest na tyle ciepło, ale brakuje wilgotności, więc się przemieszczam w wilgotne tereny. No, tak to działa. Żeby coś mógł pokazać, to mógłbym rozłożyć ręce i powiedzieć, nic nie ma. Panie, tu nic nie ma.
1: Mhm. No. A słuchaj, a ty mówisz, o każdej porze dnia się wybierasz na grzyby, tak? To nie jest tak, że trzeba o 5 rano na grzyby się wybrać, żeby najlepsze okazy zebrać?
0: Nie, ja uważałem zawsze... Znaczy, ja uważam, że dla mnie jest najlepsze po pracy, tylko że teraz jest dzień krótki,
1: no,
0: no
1: tak.
0: To nie wiem, ale w lecie to tak jak o 17 wychodziłem, to super, mało ludzi w lesie, spokój, cisza, pochodziłem, co miałem znaleźć, to znalazłem, nie ma znaczenia, ale fakt faktem do rano to wiadomo, człowiek jest tak wyspany, werwy ma dużo, nie jest po pracy, nie jest zmęczony, biegnie. Tylko, że ja się zawsze, ja nigdy nie biegam, bo ja chodzę spokojnie. No, przy mnie może być 10 osób, wszyscy biegają, ja tak sobie idę sam na końcu i tak sobie pozbieram i tak sobie pozbieram. Czym wolniej człowiek chodzi, tym więcej znajdzie, niż jak biega po lesie.
1: No, no. A tutaj jeszcze jest, to już będzie chyba ostatnie pytanie z czatu. Jak długo żyje grzybnia?
0: Jak długo żyje grzybnia? Znaczy, to takie trochę trudne pytanie, bo... No grzybnia jakby żyje cały czas, ona tylko po prostu nie wypuszcza owocników, bo ona odpoczywa, ale dalej potem rośnie. Czy taka uprawiana na przykład na kostkach, no to dopóki już się nie wyjałowi ten materiał, gdzie ona tam może się pożywiać, żeby ta grzybnia cały czas była, no to rośnie. Mhm. Ja takiego boczniak różowawy, mam film z nim, bardzo szybko rośnie, nomen omen, ale ja pojechałem na wakacje, koleżance dałem, to ta grzybnia jeszcze, grzyby tam owocowały jeszcze chyba 8 razy. Ja jej dałem kostkę z tym boczniakiem różowym. No, ciężko to powiedzieć, no grzybnia jest. No, dlatego mówię, że nawet jak się okaże dobry przykład tutaj u mnie, takie miejsce, gdzie rosły mi smardze, wycięli mi całkowicie ten las do zera, także nie było nic. Mówię, o smardze to już tam chyba szybko nie pójdą. No ale zaczęły te drzewka jakieś tam pojedyncze wychodzić i chyba minęło 3 lata, jak ponownie smardze zaczęły tam rosnąć. Także jakby grzybnia tam jest, ona tylko potrzebuje jakiegoś tego swojego partnera, żeby się pojawić, nie? Mikoryzowego czy tam materiał do wzrostu. Grzybnia to żyje, żyje.
1: O grzybach to oczywiście polecamy twoje filmy w szczególności, ale chciałam się ciebie zapytać, czy oglądałeś taki film, który tam jest dostępny na Netflixie, Niesamowity świat grzybów?
0: No Pola, no oglądałem.
1: No. Jak ci się podobał ten film?
0: No, no wiesz co, ja, bardzo mi się podobał, tylko że ja to, wiesz, ja tam patrzyłem, ja jak patrzę, oglądam takie filmy, to bardziej patrzę z troszkę innej perspektywy. Jakby grzyby, które mi tam pokazywali, i informacje, które mówili, to większości wiedziałem.
1: No
0: nie
1: tak.
0: Mówię, że wszystkie, ale większości wiedziałem. Ale bardziej patrzyłem na ujęcia, mnie fascynowały, wiesz, właśnie ujęcia. Mówię, kurde, żebym miał taki budżet, wiesz, tylu ludzi, co tam jest, z tymi kamerami, wiesz, poklatkowe, no. Takie długoterminowe ujęcia. No to mówię, kurde, chciałbym tak zrobić, nie? No, ale no jakby to nie ten budżet. Ja patrzyłem z perspektywy, przełożę na swój kanał, wiesz, takie ujęcia, tak. Nie? No, ale no nie ten budżet.
1: No ale słuchaj, wszystko do zrobienia, są różne tam, wiesz, zrzutki i tak dalej. Także ja w takim razie, jak to są twoje takie marzenia, bo takich filmów o grzybach, które są bardzo fascynującym tematem, jest mało. Ja właściwie oprócz tego jednego filmu, no to nie jestem w stanie sobie nic innego przy
0: Nie ma,
1: pomoc. Nie ma.
0: a ten Paul właśnie, to on jest chyba z Kanady, tak? Jak dobrze pamiętam.
1: Mhm.
0: No to on też zaczęło się tego, że zwykły pasjonat, nie?
1: No właśnie, właśnie, także.
0: I właśnie cały świat, żeby było śmieszniej, opiera się głównie na pasjonatach. Oczywiście tą jakąś tam większą pracę robią to już specjalne grupy tam na uniwersytetach i profesorowie, tak, ale oni jakby się skupiają z reguły na jakimś tam jednym rodzaju, ale to, co w Polsce rośnie i gdzie te stanowiska są, to przeważnie to polega na tym, że to pasjonaci to znajdują. I oni chodzą i mówią, teraz jest bardzo dużo takich osób i u mnie się pojawiło to, u mnie się to. No i jakby gdzie to zgłosić, komu tam, w tych grupach to wiadomo, że chodzi o publikowanie, przepraszam, że się zawiesiłem, danego tam, gdzieś jakaś publikacja musi powstać z danym grzybem, wtedy on jest tam po prostu udokumentowany, nie? Albo osoba taka, jak ten mój znajomy, to jest z Krakowa, który jak jemu to zgłoszą, przyjeżdża sobie, albo wystarczy mu wysłać próbki, on potwierdzi, no to jakby to miejsce już jest potwierdzone, że taki grzyb w Polsce jest. No było w tamtym chyba 2 lata temu, no kilka odkryć takich dosyć ciekawych, no to było uważane grzyby, za które jakby w Polsce nie rosły, to był uważany wodnicha marcowa. Marcowa, bo to grzyb wielkości gołąbków, a potrafi się pojawiać już jakby pod śniegiem, tyle że u nas się to pojawia gdzieś w okolicach maja, ale marzec to jest taki okres, kiedy się pojawia gdzieś tam na południe Europy, tam jest inny klimat, troszkę bardziej cieplejszy, więc tam to inaczej, a tak się nazywa wodnicha marcowa. Uważało się, że w Polsce nie występuje i okazało się, że pod Babią Górą znaleźli pierwsze stanowisko. No i potem, z czego wynikało to, że nikt wcześniej nie znalazł, bo wszyscy, ja też zresztą oglądałem filmy z tą wodnichą marcową, tylko z tych właśnie tam z południa Europy, to patrzyłem, wszyscy pokazywali w lasach liściastych, buki, dęby, oni tam pokazywali tą wodnichę, ja mówię, kurde, a gdzie by tu u siebie trafić? I okazało się, że jedna kobieta wybrała się na grzyby i trafiła tą wodnichę, ale nie w liściastym, a w iglastym, pod jodłami. I się okazało, że u nas właśnie pięknie ona rośnie, ale w lasach jodłowych. Jak zaczęli wszyscy sprawdzać lasy jodłowe, to się okazało, że już kilka stanowisk mamy w Polsce. Także no taka różnica. Nie?
1: Tutaj wam wrzuciłam jeszcze tą wodnichę marcową.
0: Tak. No taki gołąbek. Nie taki gołąbek. No. Ale to jest, że mówię, bardzo wcześnie.
1: No także tutaj świat grzybów to jest, w ogóle tam się też dużo dzieje w tym nazewnictwie, bo dzięki tym badaniom mikroskopowym się okazuje, że te grzyby to są w innej rodzinie. I to
0: tak, dużo pozmieniało, dlatego że właśnie w podgrzybkach, kiedyś u nas wszystko się nazywało podgrzybkiem. Czy to był podgrzybek taki, czy podgrzybek taki, podgrzybek. Ale tam jest właśnie z łaciny, tam był Xerocomus, Xerocomellus, czyli jak już dwa już różne gatunki, nie? No i znaczy rodzaje nawet. No i dlatego przynosili to i dlatego stał się podgrzyb, podgrzybek, suchogrzybek, parkogrzybek. No stąd te zmiany gatunkowe. Tak samo z borowikami. Wszystko kiedyś u nas nazywało borowikiem takim, ciakim i owakim. A teraz jest modroborowik, gorzkoborowik, krasnoborowik, krwistoborowik. No tam płowce, no jest masa. No.
1: Tak, grzyby to jest faktycznie pasja na całe życie, bo to jest po prostu tych gatunków, tak są różnorodne.
0: Ja bardzo lubię ten temat, bo to jest takie wieczne poszukiwanie, gonienie zajączka.
1: No.
0: Za każdym razem wchodzi człowiek, nigdy nie wie, to jest takie właśnie to, co ja dzisiaj znajdę. Takie cały czas jakaś niespodzianka, że idę jakby po prostu po jakąś niespodziankę. Dzisiaj ciekawe co i ma. Coś fajnego, ale fajnie, że to znalazłem i znowu szukam czegoś nowego.
1: No i taki bonus jest też, że się z tym wiąże taki zdrowy ruch, zdrowa rekreacja na świeżym powietrzu, na łonie natury,
0: tak.
1: Co też na pewno wycisza, dobrze wpływa, nie, na samopoczucie, na zdrowie. I no, także zachęcamy jeszcze, jak tutaj się dowiedzieliście, przez cały rok można szukać grzybów, a teraz jest taka pełnia, tak, tego sezonu. Także wybierajcie się, posiłkujcie się materiałami Pawła właśnie, jeżeli macie ochotę zacząć zbierać jakieś grzyby, których do tej pory obawialiście się zbierać. No to jeszcze raz Ci, słuchaj, bardzo dziękuję za to, że się zgodziłeś tutaj z nami spotkać, że tyle wiedzy nam tutaj przekazałeś. Czekamy na Twoje dalsze filmy. Jak Ci się podobało w Nocnym Radiu, powiedz?
0: No, super, bardzo fajnie. Luźna rozmowa, zero stresu, rewelacja. Naprawdę, super, fajnie, bardzo świetnie.
1: Cieszę się, dzięki, że się dałeś namówić. Sorry, że się tak przeciągnęło, no ale tak jak już mówiliśmy wcześniej, że o grzybach to można godzinami.
0: No, tylko właśnie tak się możemy cieszyć, że nie jestem po alkoholu, bo to ten byśmy tak siedzieli do rana. No,
1: Możemy na jakąś
0: także.
1: alkoholową sesję też się kiedyś umówić, nie ma problemu.
0: No, jasne.
1: No,
0: No
1: to
0: to nic, to właśnie bardzo miło było wszystkich znaczy gościć tutaj na właśnie w tym nocnym radiu i fajnie, że miałem okazję porozmawiać i powiedzieć, podzielić się tym, co wiem. A jeszcze takie większe szczegóły, jakby tutaj nie jesteśmy za bardzo w stanie za dużo powiedzieć takiego o szczegółach, ale to do mnie na kanał zapraszam tam. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, tak bardziej na Instagramie, tam można się ze mną skomunikować i wysłać jakieś zdjęcia do identyfikacji. Jeżeli będę wiedział, bo nie jestem alfą i omegą, wszystkich grzybów nie znam, ale jeżeli będę wiedział, będę potrafił oznaczyć to, chętnie pomogę.
1: No, ale bądźcie rozsądni. Najpierw spróbujcie znaleźć na Pawła kanale te wasze grzyby, bo tam jest naprawdę tyle materiałów, że myślę, że większość waszych wątpliwości rozwieje. Jak już naprawdę nie będziecie pewni, no to wtedy, bo też nie chcę, żeby tak cię ludzie, wiesz, atakowali niemiłosiernie tymi
0: Znaczy, nie,
1: zdjęciami.
0: ja bardzo doceniam, jeżeli ktoś już sam próbuje coś oznaczyć.
1: No
0: To
1: właśnie.
0: naprawdę fajne, że ktoś tylko jakby próbuje zweryfikować swoją wiedzę, bo już coś próbuje wytypować, tak?
1: Tak.
0: No.
1: Tak, najpierw
0: Może być to
1: spróbcie.
0: błędne. Lepiej zapytać raz, niż raz nie zapytać i to się może skończyć.
1: No, tak. A
0: No.
1: może pomożecie Pawłowi razem z Pawłem jakiś nowy gatunek grzyba odkryjecie. Też tak
0: O,
1: może być.
0: o. Może być,
1: No.
0: tak. Nieraz dostaję takie zdjęcie, którego jeszcze, znaczy wiem, znam gatunek, ale nie udało mi się spotkać. Mówię, o
1: A.
0: fajnie, fajnie, gdzie? I tam gdzieś daleko.
1: No.
0: Nie, poczekam na swoją miejscówkę gdzieś bliżej.
1: No.
0: Za
1: Jak
0: każdym razem.
1: jeszcze chciałam podziękować tym, co dzwonili, tym, co
0: Tak,
1: tutaj na
0: również.
1: czacie się udzielali, no i tym, co donatowali, czyli Borsukowi, to mój Gosia, Robert Bies, dzięki wielkie tutaj za wsparcie naszego radyjka. No to jeszcze raz, bo się ciężko rozstać z tym grzybowym
0: Nie,
1: tematem.
0: można by tak też. Wszystkich pozdrawiam, bardzo
1: No.
0: fajnie. Widzę, że tu stała grupa się praktycznie cały czas utrzymywała.
1: Tak,
0: Rewelacja.
1: tak. Dzięki jeszcze raz, dobrej nocy. No i jeszcze tutaj udanego, no wiadomo, udanych łowów.
0: No i dobry czas teraz na wyjście na grzyby jak najbardziej,
1: Tak.
0: bo jeszcze pogoda jest całkiem niezła, więc ja bym
1: Tak.
0: jeszcze szedł. W weekend bym na pewno ruszył.
1: Także słuchajcie, w sobotę wybierajcie się na grzyby, a w niedzielę do mnie dzwońcie, co wam się tam udało zebrać. To dzięki jeszcze raz, dobrej nocy i do usłyszenia i do zobaczenia na twoim kanale.
0: Do usłyszenia, pa.
1: No, trzymaj się, papa. Pa.

0: Te dwie niecnoty to kłopoty. Był chronić świat od masturbacji. No, krawiec, dajesz. Dajesz, stary, twoja kwestia. Ej, czemu się rozłącz? Ej, co jest? Kurde, rozłączył się, czekajcie chwilę. Co, jak to klient jest u ciebie? Jak? Nie, weź mi napisz na Skype'ie. A jak to klient... A jak to, kurde, 80 zł Alfonsowi aż dajesz? A, dobra, to o to chodziło z tym po same kule, dobra. Dobra, stary, to pracuj, ja ci nie będę przeszkadzał. No trudno, spróbuję jakoś poprowadzić sam, trudno. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Zespół NR znowu błysnął, moi drodzy. A ja witam was, moi szanowni goście, dzisiaj w Nocnym Radiu. Nocny Marek. Tym razem ja sam solo. Jeżeli chcecie do mnie dołączyć, zapraszam. Jeżeli chcecie się poczuć, jakbyście prowadzili Nocnego Marka, zapraszam do dzwonienia. Skype Nocne Radio. Dzisiaj jestem solo, dzisiaj krawca nie ma. Być może zadzwoni, ponieważ ma bardzo ciężką pracę aż po same kule i niestety musi aż 80 zł oddać Alfonsowi, moi drodzy. Ale tak, moi drodzy, dzisiaj flip i flap polskiego... Nie, to kurde, nie pasuje. Dzisiaj ja tutaj... Ja sam przeczytałem dla was internet, żebyście wy już nie musieli. Tymczasem jeszcze się troszkę gałkami pobawię, tak żebyście wszyscy byli zadowoleni i zaspokojeni, wasze potrzeby były jak najbardziej w 100% spełnione, moi drodzy. Nadajemy Nocny Marek, Nocne Radio, na żywo tylko w nocneradio.pl. Mam dzisiaj dla was garść newsów przygotowanych przeze mnie, garść newsów, które też porzucił mi krawiec, zanim jeszcze poszedł do pracy. A jeżeli byście chcieli się wstrzelić tutaj, podyskutować ze mną na temat tego, co się ostatnio działo na świecie, zapraszam, Skype, Nocne Radio. Dzisiaj przygotowałem wam też również jednego fake newsa, którego sobie jeszcze nie otworzyłem, bo miałem go jeszcze w innym programie, ale zaraz sobie otworzę i już będę miał wszystko gotowe, żeby was przeprowadzić, żeby wymasować wasze neurony, żebyście czuli się doskonale, fantastycznie i przyjemnie. A dzisiaj będzie troszkę foliarstwa, trochę polityki, trochę przemocy, troszkę molestowania. If you know what I mean, baby. Będzie fajnie, będzie fantastycznie, pobawimy się dzisiaj, troszkę pogadamy i będziemy wszyscy szczęśliwi. Mam nadzieję. A na sam początek mam dla was fantastycznego newsa z annałów polskiego foliarstwa. Wielkie podziękowania dla prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina. Dzięki dostępowi do założonej 9 milionów lat temu podczas kreacji człowieka bazy danych na Antarktydzie, zwanej Kroniką Akaszy, mam możliwość kontroli sytuacji. Pomoc naszych kreatorów z bardzo odległej galaktyki, również ludzi, ale jakże od nas bardziej rozwiniętych. Dzięki temu żaden gad nie będzie blokował nam heli z DNA, co umożliwia nam usunięcie tych galaktycznych szkodników. Nie powinniśmy zresztą ich traktować z nienawiścią. Ich dusze to po prostu nie przeszły jeszcze ścieżki, która tworzy szlachetne wizje. Wszyscy kiedyś byliśmy tacy jak oni teraz. To jednak nie jest powodem, byśmy się dali kontrolować i Ziemianie nie czuli we własnej planecie jak u siebie w domu. Za 3 tygodnie Ziemia będzie wolna od tych niskich w rozwoju emocjonalnym istot. Musimy już teraz zacząć myśleć o tworzeniu nowego społeczeństwa opartego na prawdzie i humanitaryzmie. Nie będę się teraz nad tym rozwlekał. W każdym razie nastąpi czas rozliczeń. Ma być to nauka dla tych, którzy poddali się niskim emocjom i chęci zysku za każdą cenę. Do rozliczeń musi dojść! Agenci Rothschildów i reszty tego gadostwa znów próbowali mnie dopaść, nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę to wcale... Ja nie jestem potrzebny w przeprowadzeniu tej zmiany. To, co ja robię, to tylko małe lustereczko prawdy kierowanej do was. Uchylanie rąbka tajemnicy, o której żadne media nie powiedzą, bowiem ludzie są nam totalnie zastraszeni. Mimo, że nie mają już nad sobą groźnych gadzich panów, pozostał tylko zły wzorzec, ślad energetyczny po tych kreaturach z niskiego poziomu. Nie mam nic wspólnego z zachorowaniami i śmiercią wszelkiego rodzaju agentury. Jedyne co robię, to notatki tego, co mi mówi na nowe hadełko. Bardzo czułe urządzenie, które ma dostęp do superkomputera Kroniki Akaszy. Tam jest wszystko, nawet wasze myśli. W Polsce około 7 milionów ludzi ma dostęp do tej bazy danych, chociaż ja mam nieco większe uprawnienia, na przykład mogę obejść zasłony informacyjne, ale jeszcze się uczę i widzę, że mam około 20% marginesu błędu, gdyż nie zawsze sprawdzam źródło informacji. Teraz już to robię. atak na mnie się nie udał. W sumie 24 osoby nie żyją, 79 jest jeszcze ciężko chorych, w tym Mark Zuckerberg i dwóch członków jego rodziny. Jego zdrowie jest na poziomie 10%, idzie stromo w dół, zejdzie za około 9 godzin chyba, że uruchomi mi dostęp do mojego profilu na Facebooku. Mnie nie powinno interesować, co się z nim stanie, ale nie życzę mu śmierci, gdyż gdyby usunąć te 16 demonów go kontrolujących, na pewno odkrylibyśmy jego prawdziwą, piękną duszę. Demony założone przez gadzich czarnych magów kontrolują go już od 17 lat. Ale ja nie kontroluję lasem ludzi. Podejrzewam, że cel uświęca środki i ci, którzy to robią, nie patrzą na to, czy dany człowiek przeżyje, czy nie. Dusza i tak nie ginie. Może należeć jedynie do tej perspektywy. Tak więc kolejny dzień za nami. Na 39 statkach kosmicznych prawie milion gadzich istot, w tym 93% Rothschildów i Rockefellerów opuścił Ziemię. Są już w odległości 11 godzin świetlnych mkną z prędkością 2,89-krotnie większą od światła. Zaznaczam, że nie są to ciała materialne, ale są jako energia. To jest maksymalna prędkość, z jaką mogą się poruszać. My ludzie, dzięki naszemu unikatowemu DNA i jego imprintowi energetycznemu, możemy się poruszać z dowolną prędkością. Niedługo postaram się zrobić podsumowanie, kto tu jeszcze jest, a kogo nie ma. Pozostało ponad 3 miliony gadzich istot średniego i niskiego szczebla. Oni będą się bić o miejsca w pozostałych 9 statkach, tam jest miejsca na około 600 tysięcy. Niemal wszystkie powyższe informacje mam dzięki dostępowi przez nanowahadełko do kroniki Akaszy. Można je samemu spróbować potwierdzić własnym wahadełkiem i nie, moi drodzy, to nie był fake news. To nie był fake news. mam dla was naprawdę bardzo wiele dzisiaj newsów przygotowanych przeze mnie i przez Krawca, który, jak mówię, jest dzisiaj w pracy, ale być może jeszcze tutaj do nas zadzwoni, a wy, jeżeli macie ochotę, dołączcie do nas i zadzwońcie na Skype Nocne Radio. Między innymi chciałem wam powiedzieć o Januszu Walusiu. Ziomeczek, który został ogłoszony patronem turnieju piłki halowej organizowanego przez łódzki oddział obozu narodowo-radykalnego, koleś, który został skazany na dożywocie za zabójstwo w RPA lidera partii komunistycznej. Ruszyły już zapisy na piąty turniej piłki halowej zwany Walczmy Antykomuna, a tym razem patronatem turnieju jest nasz rodak Janusz Waluś, odsiadujący karę pozbawienia wolności w RPA. Czytamy na stronie łódzkiego oddziału organizacji: walka o uwolnienie naszego rodaka mimo nieprzychylności komunistycznej środowiska w południowej Afryce wciąż trwa, napisali organizatorzy. No i właśnie tutaj pytanie do was, czy chcielibyście, aj, bo mi się tutaj jakiś dźwięk w tle włączył, ale wy tego nie słyszycie, zaraz to sobie muszę znaleźć. Dobra, znalazłem, okej. Niestety ostatnio strony internetowe mają tę przykrą właściwość, że na samym dole, tuż po przeczytaniu artykułu, znajduje się w nich jakiś materiał wideo, gdzie rozpoczynają nadawać na... Aż, kurde, ktoś powinien naprawdę za to pracę stracić, moi drodzy. Nie, to jest po prostu zwyczajnie złe w samej swojej definicji. Takie auto-odtwarzanie pewnych pierdół. Mam nadzieję, że bardzo szybko to zostanie ogarnięte przez pewnego rodzaju adblockery w najbliższym czasie. Także, moi drodzy, czy chcielibyście, żeby wasze dziecko wystąpiło na takim turnieju piłki halowej właśnie pod patronatem pana Walusia, słynnego mordercy RPA, lidera partii komunistycznej? No nie wiem, zostawiam to waszej prywatnej ocenie. Ale jadąc dalej jeszcze z tematami, jeszcze jeden news z Łodzi mam niesamowicie ciekawy. Pług jechał pod prąd z nieprzytomnym kierowcą. Łódzcy policjanci zatrzymali pług, którego kierowca stracił przytomność. W piątek patrol prewencji zauważył na ulicy Pienistej w Łodzi poruszający się pod prąd pług śnieżny. Policjanci próbowali zatrzymać pojazd, który poruszał się bardzo wolno, jednak kierowca nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. O dziwo, nie był narąbany jak przecinak, nie dzionęło od niego, natomiast kiedy udało się zatrzymać samochód, wejść się tam, wyciągnąć go zza kółka i zatrzymać ten pług, okazało się, że w kabinie był również zestaw do podawania insuliny. Policjanci wezwali więc pogotowie ratunkowe i w międzyczasie próbowali cucić nieprzytomnego mężczyznę. Gdy przyjechała karetka, przekazali ratownikom przytomnego już kolesia. A w międzyczasie na czacie Jar zapytuje, jaką prędkość rozwijał Star Trek. To w zależności od serii było różnie, natomiast istniały m.in. cewki Transwarp, dzięki którym teoretycznie byliśmy się w stanie pojawić w każdym punkcie przestrzeni w dowolnym momencie. W momencie włączenia takiej cewki Transwarp tak naprawdę byliśmy w każdym punkcie przestrzeni i w zależności od tego, jak ją wyłączyliśmy, no to wówczas okazywało się, gdzie faktycznie udało nam się dotrzeć, co pozwalało nam przebiec dowolne odległości w praktycznie zerowym czasie. Taką technologię posiadała jedynie rasa Borg, która swego czasu została okradziona z tej technologii, ale nigdy nie zastosowano jej dokładnie w taki sposób, ponieważ brakowało technologii, która pozwalałaby na ustalenie, żeby ten skok wyjściowy był zrobiony w sposób poprawny, więc za bardzo się to wszystko nie dodało, moi drodzy, ale zasadniczo tak, najwyższa prędkość, jaką rozwijał Star Trek, no to coś koło tego, natomiast jeszcze sprawdzę. Star Trek Voyager, Max Speed, który miał 9,975 warp, aż sobie zobaczę, jakie to jest porównanie. Okej, ale tutaj nie widzę przełożenia na czas, więc niestety teraz na to pytanie nie jestem w stanie wam odpowiedzieć. Cewka przestrzeni, dokładnie tak, to jest ta słynna technologia Keshek, która pozwala nam na podróżowanie przez kosmos i jeszcze dalej. Kocie, zejdź stamtąd. No zejdź. Ma graf. No niestety problemy wychowawcze z synem, jak zwykle o tej porze. A oprócz tego mam jeszcze dla was, pamiętacie taką grę jak Doom? Doom, który był, można powiedzieć, kwintesencją mroku i strzelanek z pierwszej perspektywy dawno, dawno temu, w latach 90. doszukał się wielu remake'ów, między innymi Doom 3, który był już zrealizowany w pełni trójwymiarową grą, która pojawiła się na PC-ty i konsole. Oprócz tego właśnie już niedługo pojawi się dostępna gra Doom w Virtual Reality, dzięki hełmowi wirtualnej rzeczywistości będziemy mogli się przenieść w Dooma, w świat Dooma i zobaczyć tych wszystkich przerażających doznań na własnej skórze, na własną rękę. Polecam wszystkim wam wirtualną rzeczywistość. Jest to już technologia dostatecznie dojrzała, także nie powoduje zawrotów głowy, jeżeli się w niej znajdziemy, a jedynie pozytywne doznania. Kosztuje oczywiście swoje, ale myślę, że około 1000 zł można wydać dla własnej satysfakcji. Szczególnie, że jeżeli się w cokolwiek innego zaangażuje, moi drodzy, no to wtedy będzie to kosztowało raz jeszcze więcej. Szczególnie tutaj mrugam oczkiem do alkoholików, ale o tym może innym razem. Dziwne, czy to możliwe pojawiać się w dowolnym miejscu wszechświata bez straty czasu? No dziwne, wymagałoby to tworzenia, wymagałoby to dynamicznego tworzenia wszelkich możliwych połączeń między wszystkimi punktami naszego wszechświata, ale to jest Star Trek, tak, to jest fikcja, więc oni sobie mogą zwyczajnie pozwolić na więcej. Tymczasem na czacie Nocnego Radia, na który was zapraszam, jak również zapraszam was, moi drodzy słuchacze offline, żebyście nie tylko zajrzeli na czata Nocnego Radia, ale też zajrzeli na naszego Discorda. Ktoś na czacie, jeżeli sobie zapytacie ewentualnie do mnie, ewentualnie do Krawca, jeżeli się upomnicie o linka zapraszającego, to możecie się pojawić też na Discordzie. Discord jest taką naszą nową zabawką, która nieco wypiera pyskotekę, która właśnie jest platformą do rozmów o każdej porze dnia i nocy, moi drodzy. Także zapraszam was, bo tutaj naprawdę gorące dyskusje tu otoczą się 24/7. Zupełnie wyjątkowy przypadek w historii wszystkich istniejących radiów internetowych. Tak, my tutaj gadamy cały czas. 24/7, cała prawda, całą dobę. Ale jadąc dalej, moi drodzy, bo tutaj... Aż mi się tak troszkę, kurczę, aż Krawiec, mam nadzieję, że twój klient szybko dojdzie i jakoś będziesz w stanie tutaj, nie wiem, jakoś wrócić do mnie, bo aż tak się dziwnie samemu prowadzi, bo przeskakuje, bo tak zawsze sobie, wiecie, gadaliśmy o tych newsach, komentowaliśmy, troszkę inaczej było i tak się właśnie, kurczę, zastanawiam, mam jakieś takie, nie wiem, odrobinkę tęsknię, zanim tak się właśnie zastanawiałem, jakby was tutaj... przygotować na to, że go dzisiaj nie będzie, bo niestety chłopak ma pełne usta roboty aż po same kule. I właśnie tak planowałem właśnie najpierw powiedzieć, że na przykład kupiłem od niego nocne radio, czy tam jakoś zastraszyłem, powiesiłem i tak dalej i zwyczajnie uzurpowałem sobie tę całą platformę, na której codziennie się spotykamy, na której dyskutujemy i tak dalej. Natomiast on wróci, on się jeszcze pojawi. Ma tylko do ogarnięcia parę różnych spraw, ale mam nadzieję, że wróci. Także też mrugam oczkiem do was wszystkich, moi drodzy, dzwonicie Skype Nocne Radio, bo prowadzi się aż dziwnie samemu i nie chciałbym, że tak powiem, oj, to źle zabrzmi, skończyć za szybko. Ale właśnie Wenezuela, która się boryka, no właśnie, dawno nie było o kryptowalutach. Aż muszę zobaczyć, jak tam mój portfel na BitBayu, który puchnie niczym penis 12-latka w jego dłoni. Wenezuela, która się boryka z potężnym kryzysem gospodarczym godnym Argentyny sprzed paru lat, ogłosiła, że XXI wiek nadszedł w 2017. Że nadszedł XXI wiek i Wenezuela zamierza stworzyć własną kryptowalutę, wirtualny pieniądz, którego robocza nazwa to Petro. Miałaby według jego zapowiedzi pokrycie w rezerwach złota, ropy naftowej, gazu i diamentów, a tymczasem na antenie witamy, jest i on, Jacek Blacha. Nie będę śpiewał. Dzisiaj Drogi Krzyżowej nie będę śpiewał.
1: Dobry wieczór. Widzimy jeszcze
0: bardzo
1: mają głośność.
0: Serdecznie, słychać cię doskonale, ja tutaj mam wszystko wyregulowane, także...
1: To ja może dorzucę się ze swoim newsem. Konkurencja, ani konkurencja wzięła się za kopanie kryptowalut, jak się pewnie niedawno temu zorientowałeś. Okazuje się, mam takiego newsa, na szybko sobie odpaliłem taki serwis Niebezpiecznik, i że ktoś wpadł na pomysł, żeby za pomocą stron poszczególnych gmin też kopać kryptowaluty. Oczywiście nie informując o tym burmistrza. Także i lodówki te najnowsze też mają w sobie jakieś oprogramowanie i kto wie, czy i one nie zaczną kopać kryptowalut.
0: Lodówki, telewizory, wszystkie te urządzenia typu smart, one jak najbardziej są w stanie kopać kryptowaluty, na przykład w Samsungach Smart TV, tych z górnej półki, mamy tam czterordzeniowy procesor Intela, który spokojnie może sobie nam tutaj popracować i wykopać troszkę bitcoinów. Były takie projekty. Problem z tymi stronami gminnymi jest przede wszystkim taki, że one są bardzo słabo zabezpieczone, one nie są aktualizowane, one nie mają odpowiedniego supportu. Jakiś tam Janusz po podstawówce, który miał piątkę z informatyki czy z matematyki, właśnie zarządza taką stroną internetową. Co mniej więcej prowadzi do tego, że faktycznie można tam władować, ale nie tylko właśnie strony gmin, ale też odkryto technologię, która pozwala na schowanie okienka z koparką kryptowalut, tak żebyśmy jej przynajmniej na systemie Windows nie widzieli. I to jest dopiero urocze. Wydaje nam się, że zamknęliśmy wszystkie przeglądarki i tak dalej, a wiatraki dalej pracują i kopią bitcoiny dla Bilderbergów.
1: Dla Big Farmy też, jak sądzę. I tutaj na czoło wychyla się gmina Kołbaskowo. Pod koniec września bieżącego roku jeden z czytelników tegoż serwisu doniósł, że na stronie gminy Kołbaskowo dało się znaleźć skrypt CoinHive i co ciekawe, pani wójt nie miała pojęcia w ogóle o tym skrypcie, w ogóle nie miała pojęcia o tym, czym są kryptowaluty, także myślę, że zaczyna robić się zabawnie. Natomiast nie jest chyba do końca tak, jak mówisz, bo tutaj piszą, że informatyk wiedział, że gmina działa na starej wersji Joomla. Więc to jest trochę tak, że po prostu nerdom się przestaje chcieć.
0: No ale jeżeli wiedział, że działa na starej wersji Joomla, to od razu zadaje się pytanie, dlaczego działał na starej wersji Joomla, bo to jest jego niedopracowanie, to jest jego błąd w sztuce.
1: Tak, tak, ewidentnie to jest jego błąd w sztuce, aczkolwiek to jest gdzieś tam... To jest gdzieś tam, jak powiem, ujmę to tak, jak wynika z jakichś tam moich informacji, że to jest gdzieś tam zjawisko, które coraz szerzej będzie się rozpowszechniać. Mianowicie wykorzystywanie innych urządzeń do kopania kryptowalut, czy też wykorzystywanie innych urządzeń, na przykład... To jest, myślę, temat, który gdzieś tam jest ci dobrze znany, do tak zwanych szantaży ransomware'em.
0: Tak, to z jednej strony, co ciekawe,
1: bo ja zawsze myślałem, jeśli pozwolisz, bo ja zawsze myślałem, że ten trend idzie w drugim kierunku, w sensie wpierw pojawia się coś na serwerach, a potem pojawia się na PC-tach, a tu się okazało, że jest zupełnie odwrotnie. pierwotnie. Znaczy, ransomware pierwotnie pojawił się na PC-tach, a teraz już atakuje stacje robocze i instancje, instancje serwerowe. I przykład CoinHive, myślę, że jest właśnie podobnym przykładem, że to zaczyna iść także w drugą stronę, znaczy od tego, że kopało się kryptowaluty na komputerze jakiegoś tam Jasia, tak? Przechodzimy do tego, że no, pani wójt gminy nie wie, że na stronie gminy kopie się kryptowaluty. Ciekawe, kiedy się dowiemy, że wykop, jak sama nazwa wskazuje, kopie kryptowaluty, tak?
0: No znaczy, wiesz, tutaj akurat nie zdziwiłbym się, jeżeli by się pojawił jakiś taki mądry skrypt, który przykładowo wykorzystywałby tylko 20% twojego procesora, żeby te kryptowaluty kopać ostrożnie. A tutaj jeszcze wprowadzimy takie pojęcie jak ransomware, którego używałeś, czyli mniej więcej jest to swego rodzaju wirus komputerowy, który instaluje się na twojej maszynie, który szyfruje ci wszystkie dane i następnie żąda pewnego okupu, żeby te dane odszyfrować. I było parę takich bardzo głośnych przypadków, one bardzo pozytywnie wpłynęły na kurs Bitcoina, zwróciły uwagę, bo tutaj przelew robimy oczywiście przez Bitcoiny, gdzie jeżeli odpowiednio zadbamy o te nasze bitcoiny, no to wtedy faktycznie jesteśmy w stanie wyjść z tego twarzą i zostaniemy anonimowi i te bitcoiny sobie gdzieś sprzedamy i przetopimy na żywą gotówkę. Sam właśnie niedawno, kilka tygodni temu pojechałem na Ukrainę tylko po to, żeby sobie upłynnić garść bitcoinów za euro, a to była taka, powiedzmy, konkretniejsza garść, które właśnie nie były do końca czyste i które pozwoliły mi na realizację pewnych rzeczy, które się teraz dzieją. Także kryptowaluty pozwalają nam właśnie, które mają właśnie swoją konkretną wartość i tu jest właśnie ten problem, że teoretycznie można łatwo wyśledzić przechodzenie tych kryptowalut, ale jeżeli jesteśmy odpowiednio mądrzy, no to jesteśmy w stanie zwyczajnie te ślady po sobie zatrzeć. I tutaj to kopanie na przeglądarkach nie było aż tak popularne do pewnego momentu, ponieważ były projekty, które pozwalały na kopanie bitcoinów, ale to były aplety Java, czyli bardzo skomplikowane, które wymagały dodatkowych uprawnień na przeglądarce, gdzie musieliśmy zwyczajnie podpisać pewien cyrograf, żeby pozwolić na dostęp do naszego procesora, do naszej karty graficznej. Natomiast CoinHive wprowadził coś zupełnie nowego, zupełnie nową jakość, kopanie na dużo mniejszej wydajności, ale przy użyciu tylko i wyłącznie JavaScriptu, czyli czegoś, co wszyscy macie włączonego w swoich przeglądarkach. No i niestety jest to ta kolejna nowa era łajdackości w naszym życiu. Natomiast nie, tak jak mówiłem...
1: A to może ja się z tobą pospieram, bo może niekoniecznie jest to łajdackość, tak? No bo są też przykłady w sieci jakichś tam serwisów, które są dosyć popularne, mają gdzieś tam sporą ilość wyświetleń, jak to się mówi. No i te serwisy mają problem, znaczy nadal dużo serwisów ma problem z utrzymaniem się z jakiejś tam innej pobocznej działalności, muszą się utrzymywać z reklam i to czasami z takich nawet bardzo agresywnych reklam. Może to jest właśnie sposób na to, żeby takie serwisy nie musiały tego robić, znaczy żeby ten użytkownik nie musiał być atakowany reklamami jakiejś tam Viagry czy książek pod tytułem Jak zarobić milion w jeden dzień, tak? Może to jest taki rozproszony model dystrybucji, rozproszony model zarabiania. No, jak jesteś użytkownikiem naszego serwisu, no to udziel nam fragmentu swojej mocy obliczeniowej. Nie wiem, czy sobie przypominasz, był taki projekt, ja nawet przez jakiś czas z tego korzystałem, to się nazywało Boeing. To było użyczanie swojej mocy obliczeniowej na rzecz nauki, tak? W sensie jakiś tam biolog czy chemik, z tego co pamiętam, oni swoją siedzibę dziś w Stanach mieli, jak zresztą wszystkie takie projekty. Jakiś biolog czy chemik do swoich obliczeń, czy też do jakiegoś tam bardziej skomplikowanego przetwarzania danych potrzebował jakiejś większej mocy obliczeniowej, tak, no ale nie stać go było na to, żeby dedyka kupić, tak, no to dzięki temu mógł, że tak powiem, wykonywać swoje, to znaczy... obliczenia. Ja sobie wyobrażam serwisy informacyjne, które właśnie w ten sposób będą działać. Znaczy, tak jak dzisiaj już masz do czynienia z tym takim płatnym kontentem, też pewnie to zauważyłeś, bo kiedyś w ogóle tego nie było, że masz tam na przykład 1/4 artykułu, a cała reszta jest płatna.
0: Tak, tak zwany paywall.
1: Tak, i musisz zapłacić za to jakimś SMS-em albo w jakiś inny sposób przy użyciu tak zwanych mikropłatności, to ja sobie wyobrażam, że w jakiejś tam nieodległej przyszłości to będzie wyglądać tak, że ta dalsza część po tej 1/4 tego artykułu to będzie właśnie przycisk kop dla nas waluty, to będziesz mógł korzystać z naszych treści. Czy to jest jednak... błędna droga.
0: Fundamentalny problem w tym wszystkim jest taki mniej więcej, że w przypadku CoinHive nasze komputery, jeżeli mamy na przykład na zasilaczu napisane, że on pobiera 350 W, to nie znaczy, że on pobiera 350 W cały czas, ponieważ nasze urządzenia są energooszczędne i w zależności od tego, jak bardzo wykorzystujemy nasz komputer, no to wtedy on pobiera albo tej mocy więcej, albo tej mocy mniej. I w przypadku zwykłego kopania bitcoinów to jest w dalszym ciągu nieopłacalne, ponieważ więcej zapłacimy za prąd, niż gdybyśmy zarobili na tej kryptowalucie, natomiast w przypadku CoinHive, gdzie są wykorzystywane dużo prostsze metody, które nie korzystają z zaawansowanych funkcji procesora graficznego, które nawet nie wykorzystują zaawansowanych funkcji procesora centralnego, tak? To tutaj, tak powiedzmy, lewar to jest od 8 do 12 razy więcej zapłacimy za prąd, niż ukopiemy walut na CoinHive, więc lepiej jest właśnie wrzucić taką dychę na nocneradio.pl wsparcie, niż żeby faktycznie kiedyś tak się stało, że wrzucimy tutaj koparki kryptowalut, ponieważ to będzie dla nas zwyczajnie nieopłacalne.
1: No tak, ale zgodzisz się ze mną, znaczy w przypadku serwisu, który ma tam mały czy średni zasięg, okej, to może być nieopłacalne, ale w przypadku serwisu, którego odsłony idą tam w miliony czy w setki tysięcy, to nadal będzie nieopłacalne?
0: Wiesz, to nie ma znaczenia, tak, bo więcej wydasz na prąd, który poświęcisz na to, żeby twój procesor pracował na najwyższych obrotach, niż ta waluta, którą wykopiesz. Więc dla takiego końcowego użytkownika jest bardziej opłacalne wykupić subskrypcję niż kopać bitcoiny, ponieważ jeżeli będzie kopał bitcoiny, to więcej zapłaci za prąd, no i będzie płacił właśnie od 8 do 10 razy więcej niż wykopie. Tak z moich luźnych
1: obliczeń z głowy. No tak, ale przecież w wielu miejscach, nawet w Polsce, wśród tak zwanych Januszy biznesu, no to na tym polega biznes, tak? Znaczy, żeby wydobyć hajs od użytkownika, ale tak, żeby on tego nie zauważył, tak? To są te wszystkie infolinie 0700, które kryły się za numerami takimi zwykłymi, a potem było przekierowanie na 0700 i ten, który dzwonił, myślał, że to tam jest wszystko okej, dzwoni na jakiś warszawski numer, a potem dostawał rachunek na 700 zł, dajmy na to.
0: Tak? No to jest ten cholerny problem, także to może być nieuczciwe ze strony usługodawcy, ale wówczas usługodawca powinien mieć świadomość, że to, czego oczekuje od swoich użytkowników, typu właśnie kopanie bitcoinów, typu właśnie nasza szanowna konkurencja, no naprawdę brawo, który zwyczajnie, jeżeli byśmy wzięli tę różnicę, którą zapłacimy za prąd, tak, za wykopanie tych walut, no to wtedy faktycznie, jeżeli tę różnicę byśmy przekazali na to medium, no to wtedy to medium by zyskało wielokrotnie więcej. I to nie mówię raz, dwa, tylko naprawdę dużo większa skala. Tylko wiesz, to jest ten problem, że rachunek za prąd ci przychodzi, powiedzmy, raz na 2 miesiące, bo wiesz, bo masz jakieś tam oszacowane swoje zużycie prądu, no i na tej podstawie ci szacują, no to w takim razie, panie tutaj Jacku, wykorzystasz mniej więcej tyle i tyle, to dasz nam tyle zaliczki, a potem dopłata 300 zł.
1: A z drugiej strony to ja sobie wyobrażam sobie takie memy, tak? Żeby korzystać z jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, Jan D, dajmy na to, żeby korzystać ze swojego serwisu, musiał kupić osobny komputer do tego, żeby kopać kryptowaluty dla tegoż serwisu, bo inaczej nie miałby tam wstępu, tak? No to rzeczywiście pachnie taką swego rodzaju prostytucją, ale no bo to na razie jest gdzieś tam, powiedzmy, takie, to są na razie gdzieś tam takie doły, to są takie eksperymenty, ale myślisz, że duzi gracze będą się w coś takiego bawić? No bo tak, rzeczywiście, z takiego punktu widzenia etycznego, no jest to gdzieś bardzo na krawędzi, tak? No ale jak historia pokazuje, jak życie pokazuje, nawet ci duzi gracze, którzy mają już jakiś tam prestiż, mają markę, za którą stoją duże pieniądze, nawet oni w niektórych sytuacjach stwierdzają, że tam to jakaś tam etyka, jakiś tam użytkownik, nie ten, to inny przyjdzie.
0: Wiesz, wydaje mi się, mi prywatnie, i to jest naprawdę, naprawdę bardzo moje prywatne, nie traktujcie tego jak prawdę objawioną, mi prywatnie się wydaje, że to już się stało, ponieważ nawet takie wyświetlenie pełnoekranowej reklamy, gdzie masz tam jakiś filmik, gdzie coś ci przejeżdża i tak dalej, zjada twój procesor bardzo. Więc ktoś na pewno wpadł na pomysł, żeby zrobić takiego CoinHive'a, który nie będzie angażował wszystkich, całej mocy twojego procesora, tylko będzie angażował, powiedzmy, te 20%, mniej więcej ze średniej współcześnie posiadanej mocy obliczeniowej, i który tak sobie będzie żarł, i który tak sobie będzie po prostu jak czerw się, jak jakaś pijawka do twojej żyły się dotopi, tak będzie. A ty tego nawet nie zauważysz, nie? I prędzej czy później któryś analityk bezpieczeństwa zauważy jednak, że tutaj jest jakiś skrypt, który zjada troszkę odrobinkę więcej procesora, niż by nam się wydawało, i o kurde, on kopie bitcoiny. I podejrzewam, że to już się stało.
1: No to masz rację, że jest to na swój sposób przerażające właśnie z takiego punktu widzenia, że to daje taką możliwość w zupełnie cichy sposób wydobycia hajsu od tych laików i internetu, no bo doskonale wiesz o tym, że ludzie klikają we wszystko. Tak?
0: Znaczy, no słuchaj, taka pani Grażynka w Urzędzie Miasta, która sobie otworzy Pudelka, czy jakiegoś Oneta, tak? I gdzie ten Onet i albo Pudelek po prostu będzie sobie stał, ta zakładka będzie stała przez 8 bite godzin na kołchozie, kiedy ona ten azbest odzyskuje, nie? No to się po prostu, no co? No urząd zauważy, że no okej, więcej prądu zjadło, no to co? No przecież, nas budżet finansuje, no to czym się my będziemy przejmowali, nie? Więc podejrzewam, że naprawdę to już się w tym momencie dzieje i tylko kwestią czasu jest, kiedy jakiś analityk bezpieczeństwa zauważy, że coś takiego się dzieje, że jakiś właśnie skrypt podobny do CoinHive, bo CoinHive faktycznie wykorzystuje pełną możliwość naszego komputera, no i słyszymy, choćby po tym, że wiatrak szybciej pracuje, bo faktycznie, no tak jak wam mówiłem, nasze komputery są bardzo energooszczędne. I nawet dopasowują prędkość swoich wiatraków do tego, żeby zwyczajnie nam nie przeszkadzać, bo to jest głośne, bo to jest niewygodne. Przykładowo w MacBookach Air jest coś takiego, że nie w Air, tylko w MacBookach Pro, bo Air ma tylko pasywne chłodzenie, ale w MacBookach Pro jest coś takiego, jest system rozpoznawania głosu Siri. I też ilekroć na przykład teraz, kiedy prowadzę audycję ze swojego MacBooka, to wtedy ten MacBook, ponieważ wie, że ja w tym momencie mówię do mikrofonu, to on będzie się starał za wszelką cenę utrzymać te wiatraki jak najniższej prędkości, żeby te wiatraki nie zagłuszały tego, co ja mówię. I to jest, wiesz, i to jest fajne i tak dalej, nie? Natomiast jest możliwe zbudowanie takiego skryptu opartego na CoinHive, który by kopał te kryptowaluty, ale jednocześnie nie pobudzał tak bardzo naszych wiatraków i powiedzmy wykopie nawet te 10 zł. I niech to podniesie nasz rachunek za prąd za miesiąc o 40-50 zł. Co, zauważysz, że dostaniesz rachunek o 50 zł wyżej? Skojarzysz, że wchodzisz tutaj na stronę, nie wiem, nocnego radia i właśnie dlatego akurat cię to spotkało? Nie, nie zauważysz tego. To jest naprawdę bardzo cwany mechanizm.
1: Tak, to jak już tutaj mowa o takich mykach, powiedzmy troszeczkę mało etycznych, na które wpadały te, znaczy wpadały poniekąd, to nie był pomysł, jakby to nie wyszło z inicjatywy tych dużych serwisów, które obserwujemy w sieci, tylko gdzieś tam przyczynili się do tego użytkownicy, to takim systemem zarabiania swego czasu, nie wiem czy nadal tak jest, ale swego czasu był Rapid Share, gdzie ludzie udostępniali tam różne tak zwane desperatki na ich serwerach, mogli to robić jakby zupełnie za free, mało tego Rapid Share tam jeszcze przyznało im jakieś punkty.
0: I tak, jeżeli wrzucałeś punkty... jakościowy content, no to wtedy mogłeś sobie więcej ściągać.
1: Tak, i za te punkty w pewnym momencie, z tego co wiem, było przyznawane konto premium, znaczy można było sobie tam na jakiś czas wykupić konta premium, a potem te konta premium lądowały na eBayu albo na polskim Allegro, tak? I jak to taki był wywiad swego czasu, jest tam gdzieś jeszcze do znalezienia z Rafałem Agnieszczakiem, z twórcą Fotki. Matko, kto jeszcze pamięta taki serwis jak Fotka? Facebook już wszystko zjadł. Takie mam wrażenie czasami.
0: No trochę tak.
1: To on twierdził, znaczy i po jakby po skali, jak ja się temu przyglądałem, to po skali można by tak powiedzieć, on twierdził, że ten cały taki biznes tych sprzedaży kont, że to na świecie jest warte co najmniej kilkadziesiąt milionów dolarów.
0: Wiesz co, ja pamiętam, teraz... bardzo miło sobie wspominam czasy Rapid Share'a, ponieważ Rapid Share nie miał jakiejkolwiek polityki haseł i mniej więcej 60% kont premium, które tam istniały, miały hasło QWERTY, dzięki czemu naprawdę, jeżeli znałeś czyjegoś maila, jeżeli byłeś w stanie sobie nawet wymyślić czyjegoś maila typu steve82@gmail.com, no to i wpisałeś hasło QWERTY, to naprawdę bardzo łatwo było się dobrać do czegoś takiego. To były moje złote czasy studenckie, pozdrawiam moich adminów z Akademika, którzy właśnie się zastanawiali, kto te megabity wysyca. No ale...
1: No, nie wiem, jeżeli masz jakiegoś kolejnego newsa, tudzież...
0: Tak, wiesz co, tak, bo tutaj dopóki zostajemy właśnie w kwestii finansowej, to też chciałbym cię, skoro jesteś jeszcze na antenie, chciałbym cię zapytać o opinię. Łapanki na poszukiwacze od Wielkopolski po Mazowsze, tylko o 0,1 promila detektorystów, to jest legalnych, czyli ziomeczków, którzy mają na przykład, którzy mają takie wykrywacze metalu i sobie tym chodzą i sobie wydobywają pewne rzeczy. Okazało się, że 28 listopada bodajże był jakiś zlot tych wszystkich detektorystów. Otoczyła ich w ogóle policja. Mało które medium o tym mówiło, jakoś ukręcono tej sprawie głowę. Okazuje się, że właśnie zatrzymano mnóstwo ludzi. Pojawiła się po prostu, wiesz, masa policji i tak dalej. Rzymskie denary, moneta z czasów piastowskich, ozdoby z epoki brązu, takie skarby. 35-letni mieszkaniec z Wągrowca wykopał samodzielnie przy pomocy detektora metali. Na amatorskie wykopaliska nie miał żadnych zezwoleń. Zabezpieczone przedmioty w wielu przypadkach stanowią bardzo dużą wartość historyczną w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego. Czytamy z kolei w oświadczeniu policji. I no właśnie, i tutaj się w ogóle, wiesz, czaisz, bo od czasu do czasu, ja rozumiem, są w Polsce pewni fanatycy, są w Polsce fanatycy chińskich bajek, są w Polsce fanatycy, nie wiem, kontestacji i tak dalej, i oni mają takie swoje zloty, nie? No i między innymi ludzie, którzy sobie tam zmajstrowali nawet przy użyciu lutownicy taki detektor metali, ja miałem taki wykrywacz metali, który sobie zrobiłem tam do 50 centymetrów czy coś takiego, ale to wiesz, zawsze jakaś moneta, zawsze jakaś obrączka, coś tam się po prostu pojawiło, tak? I to, że tak powiem, się zwróciło w ciągu 2 tygodni, tak naprawdę, powiem ci szczerze.
1: Teraz tak sobie wyobraziłem cyborga chodzącego z tym wykrywaczem dookoła uczelni po imprezie. Nie, piątki to... same się przyklejają.
0: Ale kurde, głupi byłem, że tam magnesu nie założyłem jakiegoś mocnego, ja pierdzielę. no ale cóż, no głupota nie boli. No i właśnie wiesz, jest ten problem, że jest w Polsce coś takiego, że jeżeli coś znajdziesz, to jest jakieś tam znaleźne w wysokości 10% wartości, natomiast od razu, jeżeli coś się pojawi, to ty od razu musisz po prostu powiedzieć, a ja tutaj znalazłem, nie? No i tutaj w zależności od tego, na jakim koniu łaska pana jedzie, no to dostaniesz te rzekome 10% tego znaleźnego, ale jeżeli sobie wydobędziesz choćby monetę, no to ty od razu powinieneś pobiec i zgłosić to, że znalazłeś monetę, bo jeżeli tego nie zrobisz, to jesteś przestępcą. Mnie to rozwala, ponieważ w miejscu, gdzie chodziłem do szkoły średniej, niedaleko tego miejsca, wiedzieliśmy, że w 43 tam wykoleił się pociąg z transportem broni niemieckiej. Tam chodziliśmy właśnie z wykrywaczami metali. No i sobie po prostu udało nam się odrdzewić i skonstruować działającego Mausera. Była amunicja, były części i tak dalej. Można było sobie spokojnie zbudować na tej podstawie karabin i nikt tam nas nie ścigał. A oprócz tego 1 stycznia 2018 wchodzi prawo, które jeszcze bardziej to zaostrzy, gdzie kary będą dużo bardziej surowe. No i niestety, jeżeli macie wykrywacz metali w domu, no to moi drodzy, macie przerąbane, chyba że stosujecie go tylko do wykrywania Black Sabbath.
1: To ja ci powiem jeszcze coś bardziej przerażającego. Znaczy, mam nadzieję, że nigdy do czegoś takiego nie dojdzie. Ja troszeczkę przez taką swoją dalszą rodzinę od czasu do czasu otrzymuję takie infonewsy z tego, co się dzieje, tak powiedzmy, wewnątrz Urzędu Miasta. Tak to nazwijmy. I wyobraź sobie, że w 2012 roku, kiedy było euro? W 2012.
0: Polskie euro?
1: Tak.
0: Chyba 12, no.
1: Tak, w 2012 roku przez różne urzędy miast w Polsce, to generalnie tyczyło się tych większych miast, przelał się taki pomysł, na całe szczęście został ubity, co do tego, żeby właśnie ścigać złomiarzy, jakichś tam meneli, kloszardów, którzy sobie zbierają jakieś tam, prawda, nie wiem, puszki czy elementy metalowe, czy jak ktoś wyrzuci jakąś tam miedź.
0: Części do Magrawa.
1: Tak, kroją ten stary telewizor Rubin, żeby potem zbudować z niego Hill Station, dajmy na to. To był taki pomysł absolutnie chory, który wziął się z tego, że poszczególne urzędy miast w Polsce podpisały kontrakty na utylizację śmieci. No i

0: mają co jeść, czy po prostu tak jakiegoś 16-latka, tak, który, nie wiem, pokłócił się ze swoim starym, tak? I stary nie dał mu kieszonkowego, nie ma sobie za co jointa kupić, no to ponieważ specjalnie pracować mu się nie chce, to woli sobie pozbierać puszki i z tego gdzieś tam po tygodniu w weekend skręcić jointa. Ten 16-latek by poszedł siedzieć za ileś takich numerów, gdyby go złapali na mieście z tymi puszkami, także to tutaj są sami fanatycy w urzędach też.
1: Wiesz co, tutaj jeszcze mam taką ciekawostkę, jak podaje Onet.pl. Poszukiwacz nie może w Polsce w sposób łatwy sprawdzić, gdzie znajdują się stanowiska archeologiczne. Natomiast właśnie to chodzi też o trzepanie ziemi na stanowiskach archeologicznych. Dlaczego? Mamy ich ponad 435 tysięcy, ponieważ przez lata archeologom płacono przy zaznaczeniu stanowisk podczas tak zwanych powierzchniówek od stanowiska, więc mamy ich dzisiaj więcej niż Egipt.
0: No, a tak nawiasem, wiesz dlaczego blondynka gryzie glebę? Tak mi się przypomniało a propos trzepania ziemi.
1: Bo grunt to zdrowie?
0: Alleluja, alleluja. Tak, dokładnie. No, nie, to taki żart w stylu familiady. Myślałem, że nie będziesz tego znał. Dobra, ja już zaczynam suchary opowiadać, także przestawię się na odsłuch, żeby tutaj żenady, która przykleja się do mnie, żeby ta żenada nie przeszła na ciebie, bo wtedy bym był na twoim celowniku.
1: No spoko, także kłaniaj się.
0: Tak, kłaniam się nisko, aż po same kule.
1: A tymczasem krawiec pracuje, do usłyszenia, Jacku. Jeżeli ma ktoś ochotę dołączyć do naszej dzisiejszej dyskusji, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. A tymczasem, moi drodzy, Obóz Narodowo-Radykalny wraz z Greenpeace, Polska Partią Razem oraz Polską Partią Zieloni rozpoczyna akcję, która ma na celu powstrzymanie myśliwych przed wybijaniem zwierząt w lasach. Billboardy z hasłem akcji Śmierć wrogom dziczyzny już wkrótce pojawią się w miastach i na rykowiskach. Planowane są również podpalenia myśliwskich ambon i paśników oraz marsze w największych polskich rezerwatach przyrody, kończone ogniskami i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. In other news, brytyjska posłanka domaga się prawa do seksu z dziećmi poniżej 10 lat. Patricia Hewitt, brytyjska posłanka lewicowej partii pracy, zaszokowała nawet swoich partyjnych kolegów, gdy powiedziała, że seks z małymi dziećmi powinien być legalny, podobnie jak kazirodztwo. Hewitt zamieściła nawet w tej sprawie komunikat prasowy. Proponuje, aby wiek zgody, age of consent, czyli wiek powyżej, od którego współżycie nie jest karalne, został obniżony do 14 lub nawet poniżej 10 lat, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których partnerzy w zbliżonym wieku lub gdy są w zbliżonym wieku lub gdy można potwierdzić zgodę dziecka na seks. Również kazirodztwo jako przestępstwo powinno zostać zniesione, gdy zostało popełnione między wzajemnie akceptującymi się osobami poniżej wieku zgody. Hewitt jednak przeprosiła za ten wyrok po tym, jak w Telegraph poprosiłem o wyjaśnienie, dlaczego wspiera prominentne grupy pedofilów, choćby takie jak pedofilska giełda informacji, która ma podobne postulaty. Hewitt powiedziała, i to jest kurde mocne, słuchajcie, zapnijcie basy, bo to jest naprawdę piękne. Było naiwne i błędne z mojej strony, aby akceptować twierdzenie pedofilskiej giełdy informacji, że nie promuje ona bezprawnych działań. Jednak Hewitt nie przeprosiła za swoje powiązania z organizacją pedofilską i lobowanie na jej rzecz, stwierdziła jedynie, że nie ma za co przepraszać. Właśnie, słuchajcie, tutaj może takie pytanie do was na czacie, jak ten Age of Consent powinien wyglądać? A w międzyczasie może sobie zrobimy chwilkę przerwy muzycznej. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę zadzwonić, to zapraszam. A tymczasem najczerniejszy rap z podziemi, Steigar Bonko. A ja wracam do was za 3 minuty.

0: tak, moi drodzy, to był rap prosto z podziemia. Wysłuchacie Nocnego Marka, moi drodzy, w Nocnym Radiu, nocneradio.pl, tylko na żywo o 21:00 w nocnym radiu. Moi drodzy, tak, żadnej agresji na czacie. Moi drodzy, jeżeli chcecie dołączyć do dyskusji, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, a w międzyczasie jeszcze parę newsów, a znowu mi się coś włączyło, kurczę. Avengersi. Nie wiem, czy słyszeliście o Avengersach, na pewno tak, na pewno wiele razy Krawiec wam o nich mówił, natomiast Avengers prawdopodobnie trafi do kanonu Avengersów Jezus Chrystus. Ekipa Avengers jest prawdopodobnie znana na całym świecie i wszyscy kojarzą z niej postaci, które należą do grupy popularnych superbohaterów. Wielkanoc zainspirowała jednego z duchownych w Meksyku, który postanowił wcielić w szeregi Avengers samego Jezusa Chrystusa. Warto dodać, że podczas rekolekcji proboszcz parafii uznał, że powinniśmy spojrzeć na Chrystusa jako honorowego członka grupy Avengers. Co na to Marvel? Anonimowo jeden z pracowników powiedział wprost: mało prawdopodobne, by Jezus zadebiutował już w Avengers Infinity War, a tymczasem na antenie jest z nami Jacek Kuchmistrz. Czołem, Jacku.
1: Jak przytaczałeś newsy, nie wiem, czy opowiadałeś o tym, że w Gdańsku służba celna zatrzymała koparki do bitcoinów. Przytaczałeś już tego newsa?
0: Nie, tego newsa nie przytaczałem, ale jest on mi znany. Te koparki były pozbawione znaku CE, czyli dopuszczenia na rynek europejski, nie spełniały norm energetycznych, nie spełniały norm pożarowych i zwyczajnie potężnym ryzykiem byłoby ich włączenie na rynek europejski.
1: Czyli generalnie można powiedzieć, że to dotyczy każdego importu elektroniki z Chin.
0: Tak, zauważcie, że na każdym waszym komputerze, na każdym waszym telefonie komórkowym jest taki znaczek CE, który oznacza mniej więcej, że są spełnione podstawowe normy energetyczne, który jednocześnie sprawia, że to urządzenie, którego używamy, właśnie przykładowo nie rozgrzeje się, nie zapali w naszej kieszeni i tak dalej. Więc to był ten problem z tymi koparkami. Oczywiście to jest ten wielki hype na Bitcoina, to ta jego wielka popularność, która sprawia, że ludzie, mimo że w dalszym ciągu, jak mówię, to nie jest opłacalne, żeby kopać Bitcoiny, jednocześnie płacąc rachunki. Jeżeli ktoś ewentualnie by się podłączył gdzieś na lewo do sieci energetycznej, no to wtedy byłaby szansa, żeby to miało ręce i nogi, ale tak to absolutnie sensu nie ma i w sumie, jeżeli zapytalibyście o moją prywatną opinię, dobrze, że te urządzenia zatrzymano, ponieważ te urządzenia zwyczajnie były niebezpieczne.
1: Czyli jednocześnie, jeżeli kupujemy sobie coś na tam jakiś Alibaba.pl czy jakiś inny portal, gdzie się kupuje towar z Chin, jeżeli widzimy w opisie zdjęcie lub znaczy dołączone zdjęcie lub w opisie jest napisane, że posiada certyfikat ten CE, tak jak powiedziałeś, to możemy śmiało to kupować, rozumiem?
0: Tak, tak? Zdecydowanie tak, bo certyfikat CE, on dotyczy urządzeń, które korzystają z prądu. Urządzeń, które korzystają z prądu i właśnie on mówi o tym, że to urządzenie na przykład ci się nie rozgrzeje ponad przeciętność i nie spowoduje ci pożaru w twoim prywatnym domu, więc musisz na to zwrócić faktycznie uwagę. Jeżeli takiego certyfikatu nie ma, to tak naprawdę ten produkt nie jest dopuszczony do obrotu na rynku Unii Europejskiej i jednocześnie możemy go uznać za zwyczajnie niebezpieczny, bo zwyczajnie, no, nie oszukujmy się, jeżeli podpinamy się do prądu, no to faktycznie bardzo łatwo jest uzyskać rezultat, w którym to urządzenie nam się rozgrzeje, pobierze za dużo prądu, czy coś takiego, nie?
1: Fajnie, dobrze. A jaki temat dzisiejszy jest?
0: Dzisiaj temat jest bardzo luźny, dzisiaj jest temat, przeglądamy newsy, tak żebyście wysłuchacze już nie musieli przeglądać.
1: Aha. No dobrze, to fajnie, to przeglądaj dalej. Ja nie wiem, co to są Avengersi, ale nie wiem, czy będę usprawiedliwiony. Co to są Avengersi? Będę usprawiedliwiony?
0: No, nie wiem, zależy jakie masz podejście w stosunku do Jezusa Chrystusa, a tymczasem na antenie pojawił się Grzesiek. Czołem, Grzegorzu.
2: Cześć. Dzwonię, bo dzisiaj są takie tematy dla mnie, że mogę pogadać, coś poopowiadać, więc chciałem zacząć od pewnej anegdoty, ale najpierw jednak też wypowiem się co do tego certyfikatu. o którym wspomnieliście, to jakby też napisałem na czacie, że każdy produkt, nie tylko ten importowany, nawet produkowana elektronika w Polsce, nie tylko elektronika, bo podobnie, nie wiem, sprzęt medyczny czy cokolwiek tego typu, musi taką certyfikację przejść, żeby móc być sprzedawane na rynku Unii Europejskiej. Też miałem okazję ostatnio troszeczkę szerzej zapoznać się z tymi certyfikatami i z całym procesem wprowadzania na rynek sprzętu elektronicznego ze względu na obsługiwanie firm produkcyjnych i miałem okazję, że tak powiem, liznąć z bliska procesów produkcyjnych w dużych firmach, na przykład produkujących między innymi elektronikę. Więc też uważam, że jakby tutaj nie doszukiwałbym się jakiegoś drugiego dna w tym, że zostały zatrzymane te koparki, tylko po prostu pewnie były gdzieś produkowane, nie uzyskano certyfikatu. Może ktoś właśnie zamówił jakieś bardzo tanie koparki wyprodukowane gdzieś, które nie spełniały wymogów wprowadzenia na rynek polski?
0: Nie tak dawno temu widziałem reportaż z indyjskiej kopalni bitcoinów, gdzie właśnie pokazano, jak to mniej więcej od środka wygląda, gdzie tam ludzie w takich pryczach, dosłownie pokój 8 metrów kwadratowych, gdzie znajdowało się 6 łóżek piętrowych, żeby ci ludzie mogli się po prostu przespać, i którzy doglądali te koparki i po prostu je wymieniali, jeżeli któraś koparka zawiodła, więc to też nam pokazuje mniej więcej skalę tego całego problemu, a też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że energia elektryczna na całym świecie jest płatna zupełnie inaczej i nawet właśnie taki kraj jak Indie potrafi na przykład dofinansować, jakoś na lewo wpiąć taką kopalnię Bitcoin, jeżeli uzna, że faktycznie będzie to zrealizowane z pożytkiem dla lokalnej gospodarki.
2: W Polsce sens kopania bitcoinów na większą skalę jest znacznie mniejszy ze względu właśnie na ceny prądu. Natomiast jedynym, jeżeli ktoś chciałby faktycznie robić to na skalę przemysłową, to tutaj myślę, że rozwiązanie jest kilka. Myślę, że możemy wykluczyć stosowanie własnych źródeł energii, jak na przykład, nie wiem, elektrownia wiatrowa własna i inne tego typu rozwiązania, ponieważ to są po prostu, jeżeli nie ma dotacji, to jest prąd bardzo drogi i nieopłacalny. Tak jak się zastanawiałem tutaj słuchając, jaka jest możliwość, żeby uzyskać tani prąd, który względnie mógłby nas zbliżyć do progu rentowności przy otwarciu jakiejś dużej kopalni bitcoinów w Polsce, to myślę, że to jest uzyskanie licencji na sprzedaż prądu, bo jest liberalizacja rynku energii, można otworzyć firmę, która będzie się zajmować sprzedażą energii i może kupować na giełdzie towarowej hurtowo energię od producentów. Przebitka na prądzie jest bardzo duża, więc można uzyskać prąd znacznie taniej niż jest to standardowo. Natomiast jeżeli ktoś myśli, że stosując jakieś standardowe ceny prądu będzie to dla niego opłacalne,
1: Czy ja mogę zadać pytanie do Grzesia?
2: Jasne.
1: Dobrze, to mam dwa pytania. Po pierwsze, czy to chodzi o to tylko i wyłącznie, żeby zgłosić się do elektrowni na przykład w Żarnowcu, że mam tam 4 panele i chcę kupować od nich prąd o wiele taniej niż zwykły użytkownik? To jest pierwsze pytanie. Czy takie 4 panele by wystarczyły? A drugie pytanie jest takie. Jeżeli ktoś ma pieniądze na przykład i chce zainwestować i postawi, nie wiem, załóżmy, nie wiem, 2000 metrów kwadratowych takich paneli słonecznych i uruchomi je, powiedzmy, chyba w Polsce najlepiej to jest chyba zacząć od maja, i załóżmy, że będą takie dni słoneczne, czy wtedy jest w stanie napędzać te koparki takim prądem ze słońca?
2: Nie, to jakby mówię właśnie o czymś innym. Akurat to, o czym mówisz, Jacku, myślę, że to jest akurat ta wersja nieopłacalna, o której mówiłem. Tak zwana zielona energia w Polsce wciąż jest mało opłacalna. W momencie, kiedy odejmiemy dotacje unijne, to robi się to bardzo słabe ekonomicznie. Ja tutaj wspominałem o rynku energii. Kilka lat temu został zliberalizowany rynek energii. Wcześniej mieliśmy głównych graczy, Tauron, Energa, Enea, PGE plus RWE, teraz to się nazywa Innogy, plus kilku mniejszych graczy, właśnie jak na przykład elektrownia w Żarnowcu czy inne tego typu podmioty. Natomiast po liberalizacji rynku doszło do tego, że została utworzona towarowa giełda energii. To jest pod, jeżeli ktoś to sobie sprawdzić, to jest, tutaj sprawdzę adres, www.tge.pl. I tutaj to jest giełda energii, giełda towarowa, którą zarządza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. I na tej giełdzie można kupować hurtowo, podobnie jak akcje czy inne instrumenty finansowe, można również kupować energię hurtowo. Dostawcami dla właśnie giełdy towarowej są elektrownie, producenci, a spółki, które mają status spółki obrotu, w Polsce jest ich obecnie około 300, mogą kupować bardzo tanio prąd hurtowo do dalszej odsprzedaży. Oznacza to, że można założyć własną firmę energetyczną i dystrybuować prąd. I można sprzedawać prąd pod własną marką, jako no, kupując go hurtowo, nie będąc producentem. Natomiast ceny, które są uzyskiwane przez tego typu dystrybutorów, pozwalają na to, żeby mieć dostęp do taniej energii, bo mamy dostęp do energii no, w cenach, których nie jesteśmy w stanie uzyskać w żaden inny sposób na wolnym rynku, bez dotacji różnorakich, bez jakiegoś wsparcia państwowego. Więc to jest jakby jedyny, myślę, że kierunek w Polsce, żeby uzyskać tanią energię, żeby móc przemysłowo kopać bitcoiny. Co do różnych pomysłów kopania za pomocą jakichś stron i skryptów, które wykorzystują moc obliczeniową naszych komputerów, ale tutaj mam bardzo podobne zdanie, jakie było wypowiedziane na początku audycji, że to się mija z rachunkiem ekonomicznym bardzo daleko. Tutaj myślę, że grupą docelową tego typu rozwiązań będą nie tyle Janusze biznesu, co Briany biznesu, czyli no, gimnazjaliści i młodsi, którzy będą kopać, obciążając rachunkami za prąd swoich rodziców. Więc to jest może taka grupa docelowa. Jeszcze taką, to już długo się wypowiadam, ale jeszcze jedną taką anegdotę może powiem, jeżeli chodzi o rynek energii w Polsce. Przez ostatnie lata, nie wiem, czy zwrócicie uwagę, że większość oświetlenia ulicznego i oświetlenia w gminach, w miastach jest tam bardzo mała, nie jest wymieniona na LEDy. Czy wam mówię dlaczego. Z tego względu, że gminy przez ostatnie lata bardzo często, chcąc w zamian za niskie ceny prądu, oddawały w wieloletnią dzierżawę bądź na własność infrastrukturę oświetleniową, lampy, firmom energetycznym. I słupy oświetleniowe w gminach są często własnością firm energetycznych. I nawet jeżeli gmina chce wymienić oświetlenie na LED-owe, które pozwala na znaczące obniżenie rachunków za prąd dla gminy, to musi się na to, tak na dobrą sprawę, musi się na to zgodzić firma energetyczna, która dostarcza do gminy, dostarcza do gminy prąd. A wiadomo, że no firmie energetycznej nie do końca zależy na tym, żeby zmniejszyły się rachunki za prąd o powiedzmy 50%.
0: Jacku, prośba do ciebie, że jeżeli tam coś tam z wodą kombinujesz, to żebyś na ten czas wyciszał sobie mikrofon, ponieważ słychać to na antenie.
1: Przepraszam najmocniej, a ja jeszcze przy okazji, jak mnie wywołałeś, to jeszcze bardzo poproszę. Ja to rozumiem, tylko mi chodziło raczej, Grzesiek, chodziło mi o takie coś, bo przez to, że założę firmę i będę miał jakieś tam panele, to mogę kupować prąd taniej od tej przysłowiowej elektrowni w Żarnowcu. Ale to oni się nie kapną, że ja więcej prądu kupuję niż oddaję?
2: Ale tu mówimy chyba o innych rozwiązaniach. Ty mówisz o takim czymś, jak to się nazywało prosument. Było coś takiego jak prosumenci, czyli osoby, które mogą bez zakładania działalności mogą wykorzystywać na przykład swoje dachy i jakieś swoje pola do tego, żeby stawiać panele fotowoltaiczne i sprzedawać prąd. Oprócz tego, że zasilać własne potrzeby, to również sprzedawać nadwyżkę.
1: Tak.
2: To o tym mówisz, tak? Tomasz,
1: tak, tak, tak.
2: Natomiast to jest ze względu na to, że dotacje na te cele się kończą i są czas, to jest wszystko uzależnione od decyzji politycznych. Ja bym się nigdy nie zdecydował na to, żeby iść w tą stronę w celach oszczędnościowych, Chyba, że ktoś ma faktycznie potrzebę, żeby korzystać z prądu wyprodukowanego w ten sposób. Natomiast
1: Nie, przepraszam, że ci przerywam. Nie, ja wymyślałem sobie coś takiego, to tylko proszę cię potwierdzić, czy mam rację, czy nie. Jeżeli zainwestuję na przykład 1000 zł i postawię sobie tam parę paneli, które będą tylko i wyłącznie tak, że będą, że ktoś odbierze, że rzeczywiście tam daje prąd, ale zamysłem moim było to, że dzięki temu, że mam takie panele, jestem tym prosumentem, to zamiast płacić za jeden przysłowowy, bo nie wiem, jakie są te ceny detaliczne w Polsce, zamiast płacić za 1 kW płacić 10 zł, to mając tą umowę z tą elektrownią, będę płacił 5 groszy. To tu widziałem biznes.
2: Nie, to są jakby dwie odrębne rzeczy. Nie musisz mieć tych paneli, nie musisz być prosumentem, żeby zarejestrować. Znaczy, możesz kupować energię hurtowo, bo jeżeli masz duże potrzeby, możesz negocjować, bo jeżeli kupujesz na firmę prąd, ja akurat obsługuję też firmy energetyczne, firmy dystrybucyjne i wiem, że tam jest pole do negocjacji spore, można naprawdę sporo wynegocjować. Tutaj ta liberalizacja rynku energii taką dobrą sprawę zrobiła sporo miejsca na negocjacje cenowe, więc jeżeli masz taką potrzebę, to możesz faktycznie znaleźć naprawdę znacznie tańszy prąd na firmę.
1: Czyli na przykład idąc dalej tym tokiem, co powiedziałeś, czy ja mogę odsprzedawać energię elektryczną sąsiadowi?
2: Jeżeli dokładnie tutaj ci powiem, natomiast jeżeli będziesz prosumentem, czyli będziesz miał ten status prosumenta i będziesz miał u siebie zarejestrowaną, będziesz miał u siebie założoną jakąś instalację wytwarzającą energię, czyli na przykład te panele fotowoltaiczne, to tak, możesz sprzedawać do sieci. Nie, że do sąsiada bezpośrednio, ale możesz sprzedawać do sieci.
0: Tak,
2: nie,
0: tutaj ja się tutaj wetnę, bo z moich rozmów ze stałym słuchaczem, który ma całkiem piękną instalację fotowoltaniczną u siebie w domu, że właśnie ma tak zwany licznik dwukierunkowy, że może po prostu przełączyć wajchę w liczniku i wtedy ma nadprodukcję tej energii, ale z drugiej strony właśnie, jeżeli gdzieś mieszkamy w domu, gdzie nie jesteśmy podpięci do miejskiej ciepłowni, to wystarczy, że nawet zimą przy użyciu tych paneli fotowoltaicznych użyjemy je we własnym domu tylko po to, żeby podgrzać sobie bojler, z którego woda później pójdzie do naszych kaloryferów, która podgrzeje nam mieszkanie, no to radykalnie nam zredukuje koszty utrzymania, a w trakcie lata, w trakcie wakacji spokojnie możemy przełożyć wajchę i że sprzedajemy faktycznie naszą energię do naszego dostawcy energii, ale to też wymaga, z tego co wiem, właśnie fizycznego przełożenia wajchy, że jeżeli mamy nadprodukcję, no to musimy, jeżeli produkujemy więcej niż potrzebujemy, to schodzimy do piwnicy, przekładamy wajchę i wtedy faktycznie zaczynamy zarabiać na tym.
1: Ale to znaczy, tu ja mam dwie rzeczy, bo Grzesiek powiedział, że jeżeli na przykład założę działalność gospodarczą i załóżmy, że jest osada, gdzie jest 10 gospodarstw, które potrzebują energii elektrycznej. I ja założę firmę i dzięki temu mogę kupować, nie tak jak powiedziałem wcześniej, za 1 kW nie płacić 10 zł, tylko 10 groszy, kupować od żarnowca ten prąd i sprzedawać sąsiadom swoim pozostałym 9 i w ten sposób realnie możemy sobie obniżyć rachunki za energię elektryczną. Czy tak dobrze to rozumuję, czy nie, Grzesiu?
2: Nie wiem, czy skala byłaby opłacalna, natomiast no, musiałbyś faktycznie uzyskać koncesję na obrót energią elektryczną. Ja nie jestem specjalistą, więc
1: jakby... Nie, to tego jest kwestia tylko, czy można to? Czy można?
2: Tak, można zarejestrować się można uzyskać koncesję na obrót energią elektryczną, kupować go hurtowo i sprzedawać.
1: I jeszcze jedno pytanie, właśnie a propos tego, co tutaj powiedział Potrzeba, ale załóżmy, że mieszkam właśnie sobie gdzieś tam na wsi, mam swoje jakąś osady, gospodarstwo gdzieś tam 1,5 hektara, wybudowałem sobie dom, mam pieniądze, zainwestowałem powiedzmy w 2 takie małe wiatraki, nie ogromne, takie wielkie jak są przy autostradzie, tylko takie małe, tu Polacy robią takie wirnikowe wiatraki, mam postawione panele słoneczne na takim ruchomym przegubie, więc obracają się, żeby być jak najczęściej do słońca, żeby jak najwięcej tej energii czerpać i nie mam zamiaru jej sprzedawać. Czy mogę na własne potrzeby mieć coś takiego. Tak jak ja... tutaj potrzeba powiedział, że po prostu sobie używam prąd tyle, ile potrzeba.
0: Ja tutaj się wetnę, bo mniej więcej wydaje mi się, że wiem. Nie twierdzę, że wiem, wydaje mi się, że wiem, że jednak osiągnięcie statusu podmiotu prawnego, który będzie sprzedawał energię elektryczną, jest stosunkowo kosztowne. Wobec czego dla małych podmiotów będzie to zwyczajnie nieopłacalne, żeby właśnie być takim sołtysem we wsi, który używając swoich paneli, który używając swoich wiatraków, będzie w stanie dostarczać energię elektryczną własnej wsi. Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jakąś taką samowolkę i prywatne rozprowadzanie energii, ale żeby stać się publicznym dostawcą energii, to jednak wymaga pewnych pozwoleń, a te pozwolenia kosztują.
1: Dobrze, ale jeżeli... No, ostatnie pytanie. Ale nie, chodzi mi o przypadek taki, że chcesz się uzależnić od dostarczycieli mediów. Wykopałeś studię, pobrałeś próbkę wody, zbadałeś ją, powiedzieli, że woda jest czysta, masz swoją wodę, masz swoją ekologiczną oczyszczalnię ścieków, postawiłeś panele i dwa wiatraki takie małe na własne potrzeby. Nie musisz, nie masz zamiaru w ogóle, nie brałeś tego pod uwagę, że będziesz sprzedawał. Nie chcesz dotacji, postawiłeś to sobie, tylko chodzi mi o to, czy możesz sam dla siebie wytwarzać prąd, nikomu nie sprzedając.
2: Ja tutaj, jeżeli o to, no to nie chciałbym się dokładnie wypowiadać, natomiast to na pewno można produkować. Ja wrzuciłem na czata link do informacji o procedurach, które trzeba spełnić, żeby uzyskać koncesję na obrót energią. Jeżeli ten temat jakby spotkałby się z w Nocnym Radiu z jakimś większym zainteresowaniem, to powiem tak, zaprzyjaźniona firma, jakby zaprzyjaźniony przedsiębiorca w tym momencie jest w trakcie uzyskiwania koncesji, ponieważ zakłada kolejną firmę i właśnie tą firmą będzie spółka obrotu energią. Tutaj nie będę mówił oczywiście kto i tak dalej, bo może sobie życzyć. Natomiast nie wdając się w szczegóły, jeżeli będzie takie zainteresowanie, to będę mógł kiedyś opowiedzieć może nieco więcej, jak wygląda faktycznie...
0: Stary, procedura. Ja cię zaproszę do przerwy technicznej, dawaj mi z tym tematem, błagam cię, bo po prostu pragnę tego.
1: Nie, ja nawet... bardzo... Serdecznie dziękuję, pozdrawiam gorąco i przechodzę na odsłuch.
0: Ja jeszcze
1: i
0: tutaj...
1: jestem człowiekiem, który się nie kłania kulą.
0: Bardzo pięknie ujęte, Jacku Kuchmistrzu, dzięki ci wielkie, zapraszamy na audycję Jacka Kuchmistrza. Ja jeszcze tutaj tylko uzupełnię, że jeżeli chodzi o produkcję energii dla nas samych, jeżeli nie sprzedajemy tego sąsiadowi, to zasadniczo państwo nam się w to nie wtrynia. Możemy sobie dogrzać boiler, możemy sobie produkować energię elektryczną, możemy sobie nawet założyć wiatrak na balkonie i nikt nam tutaj nie będzie przeszkadzał. Dopiero zaczynają się pewne problemy, jeżeli właśnie chcemy być, no od razu nie musimy zostać dystrybutorem i dostawcą energii elektrycznej, ale jeżeli chcemy sprzedać, no to pierwszym takim krokiem jest sprzedawanie do naszego dostawcy, czyli do grubych kotów typu Tauron czy PGE. A drugim krokiem jest właśnie, żeby zostać samemu takim dostawcą lokalnym.
1: A ja przepraszam jeszcze tylko, jeszcze mi się przypomniało odnośnie tego, że tutaj żeście opowiadali chyba o takich kopaczach skarbów z ziemi, że jest w Polsce, jest takie prawo, że wszystko należy do państwa. I tak się zastanowiłem, że jak ktoś wykopie studnię i będzie pobierał tą wodę, czy przypadkiem nie będzie musiał płacić od tego podatku, bo woda chyba też wychodzi z ziemi, to należy do państwa, czy to jest wyłączone?
0: Musiałbym zweryfikować, ale to by było dość kuriozalne, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było.
1: Masakra. Dobra,
2: okay, pozdrawiam. Mam nieco informacji dotyczących tego, to jest oczywiście do jakiegoś tam szerszego zweryfikowania, ale są to informacje rządu urzędowe, tak, ze strony urzędowej. Jakby koszty Urzędu Regulacji Energii, koszt energetyki, koszty uzyskania samej licencji są niewielkie, to jest poniżej 2000 zł, natomiast trzeba przejść bardzo szeroką weryfikację, a kolejne koszty wiążą się z opłatami od obrotu, czyli w zależności od tego, jakim wolumenem obracamy, takie dodatkowe opłaty za utrzymanie tej koncesji musimy ponosić. Tutaj z tego co widzę, samo udzielenie koncesji to jest 616 zł, przedłużenie koncesji to jest 308 zł, plus dodatkowe jakieś koszty urzędowe, ale to są takie po kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. No i tutaj jest jeszcze opłata związana z będąca wynikiem przemnożenia przychodów z działalności koncesjonowanej uzyskanej w roku poprzednim przez współczynnik właściwy dla danego rodzaju działalności koncesjonowanej. I tutaj...
0: Warto też tutaj zaznaczyć to, o czym Furiat mówi, że współcześnie to dążenie do tej zielonej energii jednak jest w dużej części refinansowane. Jak Furiat zaznacza, że panele właśnie z ojcem zakłada na wiosnę, Unia daje 80% środków albo więcej. Dokładnie tak. Więc tutaj jest, że tak powiem, jest to, że tak powiem, mile widziane przez naszych rządzących i jak najbardziej są za tym dopłaty. Co prawda musimy uiścić pewną prawda, kwotę, ale później dostaniemy te pieniądze z powrotem.
1: A czy jest wymóg, jakiej firmy te panele mają być?
0: Nie, one muszą spełniać pewne standardy. Jeżeli spełniają te standardy... Nie, producent jest obojętny, jeżeli spełnia standardy, jeżeli spełnia pewne oczekiwania, które zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zdefiniowane, no to wtedy spokojnie możesz sobie wybrać dowolnego kolesia, który ci te panele postawi i dostaniesz swoje dofinansowanie.
1: Grzesiu, to jeszcze mam taką prośbę, jak będziesz rozmawiał z tym panem, to zapytaj go się, czy tu nie ma żadnych zgrzytów. Jeżeli oni się na przykład kapną, że ktoś więcej energii oddaje do sieci niż pobiera, czyli de facto zaczyna zarabiać pieniądze, czy oni nie przydną kurka albo nie powiedzą nagle, że o proszę pana, ale w zeszłym roku pan miał obroty takie, to my w tym roku obniżamy, może pan tylko oddać 100 kW, a powyżej tego to pan będzie płacił karę.
2: Jacku, akurat no tutaj myślę, że to jest nieco inny temat. Myślę, że tak powinien się ktoś wypowiedzieć, kto właśnie ma jakąś własną instalację fotowoltaiczną i jest faktycznym producentem, bo ja tutaj bardziej mówię o obrocie, czyli o kupowaniu hurtowym energii od producentów.
1: Za... A, rozumiem.
2: Do tego nie potrzebujesz instalacji, tak?
0: Z tego co wiem, jakichkolwiek nadwyżek, czy tam norm, tak jak jest w produkcji mleka, nie ma. Z tego co wiem od ludzi, którzy mają panele fotowoltaiczne w swoich domach, nie ma takiej sytuacji, ile po prostu włożysz. Natomiast jest coś takiego, że to w pierwszej kwestii będzie ściągane z twojego rachunku, który ty na przykład płacisz w sezonie zimowym, gdzie tego słońca jest mniej. I w pierwszym momencie to będzie po prostu redukcja twojego rachunku o to, co włożyłeś w sezonie letnim, bo mamy taki klimat i tak dalej. Natomiast nie wiem, nie spotkałem się z przypadkiem, żeby istniała instalacja fotowoltaiczna, która zarabiałaby na siebie tak, żeby ci PGE, czy żeby Tauron ci płacił cokolwiek.
1: Dobry biznesowy plan. Dobra, dzięki, pozdrawiam.
0: No ale z drugiej strony też nie oszukujmy się, że jeżeli płacimy te powiedzmy 150 zł miesięcznie za energię elektryczną, no to faktycznie, że jeżeli sobie założymy te panele, żeby po prostu zapłacić 0 zł za tę energię, ponieważ no 0, no to jest troszkę mniej niż 150 razy 12, tak?
1: Zgadzam się 100%. Dlatego warto inwestować, jeżeli ktoś ma taką możliwość, moim zdaniem właśnie w te odnawialne źródła energii. Czy to będzie biomasa, która będzie wytwarzać ciepło, czy to będzie właśnie ten wiatrak. Tak jak mówiłem, te są takie polskiej produkcji wiatraki, takie turbinowe, czyli nie takie ze śmigiełkami w poprzek, tylko w pionie. No i panele, tak jak tutaj kiedyś opowiadał stały słuchacz, że on tam z ojcem też zakładali właśnie panele i też wymieniali, bo teraz jest duży postęp i te, które były na przykład sprzedawane 5 lat temu, nie trzymają do tych, jeżeli chodzi o wydajność elektryczną.
0: To też jestem zmuszony zaznaczyć, że niedawno zostało opatentowane przez Polaków panele fotowoltaiczne oparte na grafenie, które mają nieporównywalną wydajność względem paneli, które mieliśmy do tej pory, które faktycznie już za jakieś 4 lata dopiero, co prawda, ale ta technologia po prostu wymaga dopracowania, pojawią się na naszych dachach i faktycznie będą takim, można powiedzieć, killerem naszego rynku. No właśnie, ale dobrze, słuchajcie, kontynuując naszą dzisiejszą rozmowę, bo zrobiło się mocno energetycznie, ja może się spróbuję skonsultować ze stałym słuchaczem, ponieważ ostatnio cała teoria chaosu zaczyna mi podrzucać pewne linki, pewne newsy i tak dalej, także jak to u niego wygląda, ale mniej więcej kojarzę. On ma właśnie ten licznik, gdzie może przełożyć wajchę i zwyczajnie w sezonie letnim zacząć sprzedawać tę energię do sieci. A właśnie, kuchmistrzu Jacku, dopóki jesteś tutaj z nami, chciałbym ci przedstawić bardzo ciekawego newsa, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć. Mianowicie to, że rząd opodatkuje śmieciowe jedzenie. Resort finansów zapowiada interpelacje, rozważane są różne koncepcje. Kwestia opodatkowania tak zwanego śmieciowego jedzenia wraca co jakiś czas, choć jak dotąd rząd nie podjął żadnych decyzji. Sprawą zainteresowała się też niedawno posłanka PO, która złożyła interpelację do ministra finansów. Posłanka martwi się m.in. potencjalnymi negatywnymi skutkami takiego podatku. Prawdopodobnie podwyżka cen produktów sprawi, że konsumenci będą sięgać po tańsze i gorszej jakości zamienniki, co może w przyszłości mieć konsekwencje dla zdrowia, pisze posłanka i pyta, czy wprowadzenie takiego podatku jest konieczne oraz jak bardzo mogą wzrosnąć ceny w jego efekcie. Ale tutaj pytanie do ciebie, jako do specjalisty od żywienia, czy tych wszystkich tłustych hamburgerów, tych po prostu wkapiących tłuszczem frytkach, czy przypadkiem nie byłoby to jakieś rozważne rozwiązanie, żeby odrobinkę zapobiec temu naszemu tyciu całego narodu, temu po prostu wchrzanianiu tych potraw, które wołają o pomstę do nieba. Może właśnie to jest metoda, żeby ludzi od tego odciągnąć, żeby one zwyczajnie kosztowały drożej.
2: Jacek chyba się rozłączył, więc nie wiem, czy odpowie na to pytanie.
0: Jaki nie fart, więc dobra, do wegetarianina Grzegorza to pytanie.
2: Nie, jest Jacek, to nie będziemy tutaj. Halo Jacku?
0: Halo Jacku? Słyszałeś pytanie?
3: Halo,
0: słyszymy cię? Czy słyszałeś pytanie, które zadałem?
3: Dotyczące... Czy nie słychać?
0: Tak, słychać cię.
3: Nie.
0: Nie słyszałeś pytania?
3: Halo,
0: słyszymy cię.
3: Nie. Ja nie słyszę.
0: No dobra, Grzegorzu, to może ty. W międzyczasie Jacek, mam nadzieję, sobie pozamiata wszystko, co powinien.
2: No będę tutaj takim zapychaczem. Nie mam jakiegoś sprecyzowanego zdania na ten temat. Czy ja nie jestem specjalnym zwolennikiem podatków, więc ciężko jest mi się wypowiadać za podnoszenie podatków za jakiekolwiek dobra czy usługi, tak? Więc myślę, że tutaj nawet nie tyle moje upodobania kulinarne mają jakikolwiek wpływ na moje zdanie, tylko bardziej kwestia tego, że nie jestem zwolennikiem podnoszenia podatków na cokolwiek. Czy to jest fast food, czy to jest, są papierosy, czy alkohol. Nadmiernych podatków nie popieram.
3: Moim zdaniem sprawa wygląda w ten sposób. Ktoś się skapnął z tej, wiesz, wielkiej Big Farmy, bo w Wielkiej Brytanii jest to samo, że coraz więcej ludzi wyciąga ręce po zasiłki, bo tutaj jest w Wielkiej Brytanii, nie wiem, czy jeszcze to obowiązuje, ale pół roku temu tak obowiązywało. Było takie prawo właśnie, że były dotacje do zdrowej żywności. Czyli jeżeli, ale nie dla wszystkich, jeżeli ktoś wykazał się na przykład chorobą Hashimoto, czy jakąś tam silną nietolerancją pokarmową na gluten, dostawał pieniądze na to, żeby kupować sobie jedzenie takie bezglutenowe. I ja uknąłem taką teorię. Moim zdaniem to jest w ten sposób. Ci ludzie z Big Farmy, albo jak ich zwał, tak ich zwał. Rząd, to ktokolwiek inny. Tak jak ja też, podobnie jak Grześciek, jestem przeciwnikiem płacenia podatków. Uważam, że państwo powinno się składać z wojska, które będzie bronić granic, policji, która będzie bronić twojej posesji i sądu, który będzie rozstrzygał kwestie sporne. Reszta jest niepotrzebna. Jeżeli ludzie będą potrzebować, to wtedy sobie założą takąkolwiek organizację NHS, ZUS, Kasa Chorych czy cokolwiek innego. I uważam, że oni stwierdzili, że coraz więcej ludzi i przychodzi chorych i idą na zwolnienia, na renty, na cokolwiek innego, idą do szpitali. I tych ludzi, którzy wpłacają pieniądze, składkowiczów, czyli zdrowych i pracujących, jest coraz mniej. Bo te donoszenia, te informacje o tym, że jedzenie jest niezdrowe, bo zawiera jakiś tam tłuszcz trans, że cukier jest dodawany do wielu rzeczy przez producentów, żeby podbić smak, już jest, to nie jest żadna nowość. O tym się już od co najmniej 10 czy 15 lat o tym się mówi. Także już są dokumenty, czy są badania naukowe, nie jakieś tam teorie spiskowe, tylko są naukowe, wiesz, udowodnione przypadki. I ja myślę, że to jest właśnie w ten sposób, że coraz mniej ludzi płaci składki, bo jest zdrowych, a coraz więcej ludzi domaga się. I oni zobaczyli, że tutaj coś jest nie tak i trzeba ludzi, wiesz, stymulować i nie wiem, no i zmieniać sposób odżywiania albo cokolwiek innego. Natomiast ja wiem, czy podatki, ale popatrz, ja nie rozumiem tej posłanki, co ona powiedziała, bo ona powiedziała, że co, że ludzie będą sięgać po jakąś jeszcze tańszą żywność, przecież jeżeli ma być podatek od śmieciowego jedzenia, no to ta tania żywność to jest właśnie to śmieciowe jedzenie. Przecież jakby się zapętla chyba, czy nie?
0: To znaczy, wiesz, jest tania żywność, na przykład jakieś krokiety w Biedronce, które są w miarę zrównoważone, które nie są takie, jeżeli byś sobie zrobił w domu, prawda? Natomiast one są w miarę zrównoważone, natomiast tutaj mówimy bardziej o kotletach z McDonalda, kotletach z Big Kinga i tych frytkach, tłustych z KFC.
3: A widzisz, no to żeśmy się nie zrozumieli, to właśnie dlatego ja lubię, wiesz, jak ktoś coś opowiada, mówi precyzyjnie, dlatego czasami mnie denerwują te newsy z telewizji czy z radia, no telewizji nie oglądam, bo nie, ale jak słucham z radia czy czytam w internecie, że jest coś podane, ale nie jest precyzyjne, no widzisz, bo ja bym, w sumie generalnie to ja bym nie tylko tego Burger Kinga i innego McDonalda, ale również te z Biedronki, te jedzenie, które zawiera ten olej trans i cokolwiek innego, to też bym opodatkował, wiesz.
0: No coś na zasadzie papierosów, że wiemy, że to szkodzi, tak. więc to po prostu jakoś sprawimy, żeby ludzie tego nie kupowali, prawda?
3: Tak, a jeszcze i teraz właśnie, nie wiem czy słyszałeś, czy też o tych wnioskach podawałeś, że właśnie, bo w tej chwili papierosy są chyba, chyba kosztują może 6 funtów, może kosztują paczka 8 funtów kosztuje tutaj w Anglii. Nie wiem, bo nie palę, ale ma być podobno w Unii Europejskiej całej podniesiona cena chyba do 10 czy do 12 euro za paczkę papierosów.
0: O stary, 8 funtów to mniej więcej to tyle, co kosztują co kosztują dwie paczki papierosów w Polsce. A tymczasem połączył się z nami jeszcze profesor Leniuch. Jaka jest twoja opinia względem tego skandalicznego, prawda, opodatkowania Burger Kingów? Wiemy, że dobrze się turlasz, więc twoja opinia może być tutaj bardzo ciekawa.
4: Dobrze. O, brawo, brawo.
2: Zadzwonił profesor Łasuch.
4: Tak. A to było mocne, to było mocne. Turlaj Leniucha.
0: Turlaj Leniucha do Irlandii.
4: Tu jest taki hashtag powstał, Turlaj Leniucha. Słuchaj, nie wiem jak z Burger Kingami, McDonaldami, ale zadzwoniłem tylko powiedzieć, jak będzie wyglądało to w przyszłym roku w Irlandii, ponieważ mamy już ustalony budżet. No i tak zaznaczam, chciałem dodać do tego, co Jacek powiedział. U nas w Irlandii o 50 centów zdrożeje paczka 20 sztuk papierosów, a oprócz tego od kwietnia, znaczy już zdrożała w zasadzie, a od kwietnia 2018 roku wejdzie tak zwany sugar tax. I teraz o 30 centów będzie się opłacało więcej za litr napoju, w którym tam zawartość cukru jest 8 gram na 100 ml i 20 centów za litr napoju z zawartością od 5 do 8 gram do 100 ml. Także walczą z cukrem, nie tylko z tłuszczem.
0: A to jest fajne, to jest akurat fajne, bo to jest, wiesz, fundament jako takiej diety. Jak najbardziej dobrze i tym bardziej, żeby znakować te produkty tak, że oj, tutaj to jest coś, co jest oznaczone dużo większym podatkiem. Stary, nie kupuj tego, kup sobie coś tańszego.
3: Ale powiedz mi jeszcze jedno słóweczko tylko. To zobacz, czy Niemcy nie zrobili nam, nie powiedziałbym niedźwiedziej przysługi, ale dobrej przysługi, zamykając tyle polskich cukrowni, pozbawiając nas cukru.
4: Tak, ja jeśli można dodać, to wiem, że w irlandzkich szkołach jest ogólnie tak przyjęte, że nie mogą dzieciaki nosić do szkół jakichś właśnie batonów czy chipsów. Ogólnie jest nastawienie na totalnie zdrową żywność. Nie ma żadnych odpączków. Nawet chyba doszło do tego, że nie można napojów słodzonych.
0: Typu ale jakieś... wiesz co, to tutaj to ma swoje drugie dno, bo mam siostrę rocznik 98, która gdzie faktycznie kiedy była w podstawówce, to wtedy już to też działało, że w sklepiku szkolnym nie było takich, wiesz, buł drożdżowych, nie było puszek z Coca-Colą i tak dalej, no to co dzieciaki robiły? Szły do najbliższej Biedronki, kupowały to na potęgę, a potem sprzedawały z podwójną przebitką.
4: Dobrze, tyle tylko, że jeżeli to jest nie do pomyślenia raczej w Irlandii, bo taki dzieciak nie miałby się gdzie schować, żeby sobie to zjeść później na przerwie.
3: A w ogóle nie wiadomo, czy wychodzi ze szkoły, czy jest wypuszczany ze szkoły.
4: To znaczy wytłumacz może. Czy w czasie przerwy?
3: Tak, jak dziecko jest wprowadzane do szkoły, to nie może sobie tak z angielskiej...
4: wiesz co, teren szkoły jest zamknięty raczej, myślę.
3: No właśnie, więc nie pójdzie do Biedronki.
4: Nie wyjdzie raczej do Biedronki z tego względu, że teren szkoły, bramki z obu stron, tak jak kojarzę, bo zawsze są jakieś awaryjne wyjścia, są zawsze zamknięte, także to nie jest tak, że sobie wejdziesz i wyjdziesz, kiedy ci się podoba.
3: Jak więzienie!
4: Nie tyle jak więzienie, co jest to w pewien sposób ochrona przed tym, żeby gdzieś dzieciaki nie wybiegły też na ulicę.
0: Mój ojciec jest dyrektorem szkoły średniej, całkowicie się pod tym podpisuje.
3: Ja też.
4: W zasadzie mi tam nic, ani to nie przeszkadza, ja tam jeszcze nie potrzebuję chodzić, czasem tylko chrześniaka tutaj mojej Madziuszki odbieram, to wiem tylko tyle, że jest zamknięte, w odpowiednich godzinach jest otwarte i można sobie, ale dzieciak nie wyjdzie sobie na zakupy do Biedronki, Żabki, zwłaszcza, że nawet nie ma.
3: Ja mam pytanie do Grzesia, o ile jeszcze jest na łączach.
2: Tak, jestem, oczywiście.
3: Ty mówiłeś o tym, że gminy posprzedawały słupy energetyce, tak? Na których są kable energetyczne.
2: Albo wydzierżawiły na bardzo długi okres, jeżeli nie ma...
3: No właśnie, czyli w zasadzie jeżeli energetyka wpadnie na pomysł marketingowy i na tych słupach będzie rozwieszać reklamy, to gmina nie ma prawa ich usunąć.
2: Czyli już mówię, nie wiem jakie są umowy skonstruowane, natomiast wiem jak to wygląda od strony producenta oświetlenia drogowego. Bo takiego znajomego również mam, znajomych. I tutaj nie mówię o tyle o słupach, przez które kable idą, tylko bardziej mówię o lampach ulicznych oświetleniowych.
3: Każde miejsce jest dobre.
2: Tak. Nie wiem, jak są skonstruowane dokładnie te umowy sprzedaży, bo wiadomo, że w umowie sprzedaży można również zastrzec pewne obostrzenia, że czegoś nie można zrobić przez jakiś czas. Natomiast no, część mogła być wydzierżawiona, tak, i również mogły się takie zapisy znaleźć. Natomiast jeżeli nie było takich obostrzeń, jeżeli zostało to sprzedane bądź wydzierżawione na jakiś długi okres i nie było takich obostrzeń, no to tak.
3: No właśnie, bo był taki przypadek, był we Wrocławiu. Jedna z firm, która wygrała przetarg na remont takiej starej kamienicy, w której później miał być bank.
2: W którym miejscu Wrocławia?
3: Na Placu Solnym.
2: Okej.
3: Okay. I przywiozła właśnie z Francji takie duże, oni postawili rusztowania, to było jeszcze przed remontem Nie wiem, czy pamiętasz, jak był remont robiony przy, w rynku, tam jeden człowiek zginął. Oni zaczęli wprowadzać takie siatki. I oni sprowadzili z Francji siatkę, która od razu była zadrukowana była reklamą. I miasto, wiesz, w pierwszym odruchu chciało zażądać, wiesz, pieniędzy za to, a oni powiedzieli właśnie, tak jak ty mówisz, w umowie nie było nic na ten temat, że oni nie mogą dać siatki, nie było obostrzeń, że siatka, która jest ochronna, zamontowana na rusztowaniu, nie może zawierać jakichś tam reklam, napisów czy czegokolwiek właśnie.
2: Tak, jeżeli miasto nie ma wprowadzonego jakiegoś prawa lokalnego, które by to regulowało, nie ma zapisów w umowie, no to no sprawa jest jasna, tak? No, można.
3: Czapka, tak jest. Tak. A jeszcze, i zobacz, i nie wiem, czy pamiętacie to, jeszcze wrócę na moment do tych właśnie drożdżówek, tak jak tu powiedział Potrzeba. Nie wiem, czy pamiętacie, jaki był wielki szum, że ktoś wyprowadził właśnie te sklepiki, które sprzedawały te drożdżówki, jaki był szum.
4: No był.
3: No właśnie, a okazało się, że to jednak miało jakby swoją rację bytu, a to, że tak jak Potrzeba mówi, a to, że ktoś wychodzi ze szkoły, jest wypuszczany ze szkoły, wychodzi, idzie do sklepiku, kupuje, no to już się na to nic nie poradzi, dlatego wiesz, tak samo w Anglii też tak jest właśnie, przypomniał mi się kolega właśnie mówił, że w Anglii też już nie podają słodkich napoi, tylko jest woda dzieciom podawana do picia właśnie.
4: No tak, tylko że w czasie lekcji jakby sobie dzieciak chciał się napić, też nie może mieć przy sobie nic słodkiego, musi to być woda, tak?
3: Tak.
4: A powiedz mi, Jacku, skąd u ciebie ostatnio takie zainteresowanie kryptowalutą? Mam tak możliwość się ciebie zapytać, bo ostatnio rozmawiałeś tam chyba przez chwilę z Krawcem, coś zacząłeś tak. rozmawiać na temat kryptowalut, tak, teraz...
3: Tak, bo byłem na takim spotkaniu, gdzie człowiek opowiadał o Dankoń chodzi. W przyszłym roku, w marcu, ma wejść Dankoń na giełdę. Mhm. I tą walutę wymyśliło tam paru facetów, którzy już porobili jakieś duże pieniądze, osiągnęli sukcesy finansowe. W tej chwili jest sprzedawany, nie pamiętam po ile, ale załóżmy...
4: Możesz napisać nazwę albo tutaj nam na czacie.
2: Nie mówisz czasem o Dascoinie?
3: Dascoin.
2: To ja od razu, Jacku, jeżeli się interesujesz tym, to jakby od razu cię przestrzegę przed tym, ponieważ znam osobę, która jest w to zaangażowana. Mhm. Proponuję, żebyś nie wchodził. Tak po prostu z sympatii do ciebie i tego, że nie chciałbym, żebyś się wpakował w coś, co nie jest kryptowalutą.
4: Możesz wytłumaczyć, Grzesiu, o co chodzi dokładnie z tym?
3: Ja tylko dokończę to, co się dowiedziałem. Mnie generalnie zainteresowało to, ja jestem całkowicie zielony w tym. Zainteresował mnie ten cały, wiecie, ten generalnie, i mam nadzieję, że się tutaj rozwinie króciutko ten temat, z czegoś takiego właśnie jak taka wirtualna waluta, która zabezpiecza cię przed inflacją. On opowiadał o tym, że załóżmy, w tej chwili podaje na rybkę, że jeden ten Dankoń kosztuje załóżmy 10 pensów. Jak wejdzie na giełdę, to oni się spodziewają tam kilkutysięcznego wzrostu i wtedy będzie kosztował ileś tam 10 czy 100 funtów za jednego Dankoń'a. I w ten sposób na przykład kupując te Dankoń'y za 5000, możesz mieć w przyszłym roku w marcu spodziewany zysk, to może być na przykład 50 000 funtów. A generalnie zaciekawiło mnie to właśnie, wiesz, to właśnie to, te kryptowaluty, i jak się też dowiedziało właśnie o tych koparkach, że ktoś tam inwestuje, tutaj news wpadł o tym, że Urząd Gdański tam celny zatrzymał koparki i tak dalej, i tak dalej. To stąd się wzięło moje zainteresowanie, ale bardzo chętnie wysłucham i bardzo serdecznie dziękuję za ostrzeżenie. To jest jeden...
4: A możecie jeszcze przeliterować nazwę tej kryptowaluty?
2: Dascoin. Das jak po niemiecku...
4: Rozumiem.
2: Coin. I już ja wrzuciłem linka. Informacji o Dascoinie jest bardzo dużo. Ja już mówię, jakie są podstawowe problemy z tą kryptowalutą.
4: Bardzo fajnie.
2: Mniej więcej. Ja tam nie jestem specjalista, natomiast mówię, no znam osobę, która jest mocno w to zaangażowana i jakby temat obserwuję już od początku całego, bo z zaciekawieniem. Problem jest taki, że w założeniu ma to być kryptowaluta, która ma być, ma służyć do mikropłatności w sklepach. Mhm. Ma być zamiennikiem kart płatniczych. I problem jest taki, że z założenia ma być centralnie wydobywana, czyli nie ma możliwości kopania ich, tylko jest wydobywana przez firmę i można kupować licencję na wydobycie. Zakup licencji na wydobycie jest tam od kilkudziesięciu euro czy dolarów do kilkudziesięciu tysięcy i kupujesz licencję i ta licencja pozwala ci na wydobycie jakiejś tam partii Dascoina.
4: Czyli rozumiem, żeby stać się górnikiem Dascoina, musisz zapłacić udział.
2: Tak, musisz zapłacić udział i tutaj jest kolejna rzecz. Wydobycie jest tylko i wyłącznie przez inicjatora tego całego biznesu, Dascoina.
4: Czyli w sumie, tak, przepraszam, że ci przerwę, tak jakbyś kupował udział w kopalni.
2: Nie w kopalni, tak jakbyś kupował udział w firmie, bo tutaj jest kolejny element, warto słyszeć, że nigdzie nie wykazano, że tam jest używana technologia blockchain.
4: O!
2: Są podejrzenia, że może to wyglądać tak, że po prostu płacisz i nie ma giełdy zewnętrznej, jest tylko giełda wewnętrzna, a więc obracać Dascoinami możesz tylko w obrębie panelu klienta tej firmy. Mhm. Więc no jest to jakby doskonałe pole do manipulacji, bo nie jesteś w stanie w żaden sposób ani zweryfikować procesu wydobycia, ani nie jesteś w stanie obracać tym poza giełdą wewnętrzną. A więc na dobrą sprawę możemy sobie teraz przez najbliższe, nie wiem, my się umówimy, że tworzymy panel klienta, będziemy sprzedawać pakiety po 20 tysięcy dolarów i na przykład jak ktoś kupi 20 tysięcy dolarów, to my mu wbijemy na przykład do jego panelu klienta, że posiada 10 tysięcy naszej waluty, nocnik coinów i może obracać tym tylko wewnątrz swojej wewnętrznej giełdy, czyli wśród użytkowników, którzy również mają, są klientami, mają konta i możemy sobie się bawić. No i cała zabawa na tym polega. Do tej pory były oczywiście zapowiedzi o tym, że ma być uruchomione wiele ciekawych rozwiązań wykorzystujących Dascoina właśnie płatniczych, dla mikropłatności i tak dalej. Więc no tutaj od tej strony no to jest bardzo słabe, ale już tłumaczę też skąd się wziął taki duży szum wokół Dascoina, z tego względu, że Dascoin jest MLM-em.
4: Aha.
2: To jest firma MLM-owa, buduje się struktury dosyć agresywnie, jest za wyprowadzanie kolejnych osób i sprzedawanie kolejnych pakietów górniczych, dostaje się całkiem solidne premie, w cały proces promowania tego.
4: Taka piramidka finansowa.
2: Jeszcze nie wykazano, że piramida, tak, na razie MLM, tak możemy mówić tutaj, bo nie chciałbym mówić piramida finansowa.
4: Oczywiście.
2: Tego nie mówię, bo tego nie, nikt tego nie udowodnił i długo może nikt tego nigdy nie udowodnić, tak? Mhm. Na pewno jest to MLM i tutaj nikt, oni temu nie zaprzeczają, więc a MLM, a piramida finansowa to nie jest jednoznaczne, bo na przykład Oriflame również jest MLM-em, a nie jest piramidą finansową. ZUS jest piramidą finansową, a nie jest MLM-em. Więc to nie są równoznaczne rzeczy. I jeżeli chodzi o Dascoina, no to tutaj taka duża popularność tego właśnie wiąże się z tym, że jest to MLM i są w niego zaangażowane, jakbym to powiedział, światowe gwiazdy multilevel marketingu, które mają bardzo duże zasięgi, mają duże

0: I nikt z takiego nerdowskiego środowiska kryptowaluciarzy nie traktuje tego jako realną kryptowalutę. Tym bardziej, że nawet nie wiem, czy w jednej z setek audycji Bajta o kryptowalutach był gość, który również o tym Dascoinie przez moment wspomniał.
1: Mhm.
2: Czy ja dobrze zrozumiałem, że źle zrozumiałem tego człowieka, który mi o tym opowiadał, bo on powiedział, że Dascoin ma wejść na giełdę normalnie taką papierów wartościowych, to czyli on się pomylił, tak?
0: Nie. Na giełdę papierów wartościowych on jak najbardziej może wejść, bo on nie musi, bo może wejść jak najbardziej. Tylko to jest, tylko to wszystko... może wejść, bo żeby wejść na giełdę papierów wartościowych, może jak najbardziej, bo może wejść jako normalne przedsiębiorstwo i będą sprzedawać udziały, a te udziały mogą być tak na dobrą sprawę jednoznaczne z Dascoinami, tak? Dascoiny tak. Mogą być jakby odpowiednikiem akcji i będziesz kupował tak na dobrą sprawę udziały w przedsięwzięciu. Ty tutaj zagrożenie jest i oczywiście te udziały mogą zyskiwać na wartości, tylko nie jest to kryptowaluta najprawdopodobniej.
1: No to dzięki wielkie Grzesiu za wyjaśnienie i przy okazji przestrogę nad tym, że się można łatwo by było ewentualnie naciąć, a może jeszcze oddajmy głos potrzebie.
3: Tak, moi drodzy, słuchacze Nocnego Radia są dla mnie najlepsi, a ci, którzy są teraz na konferencji skype'owej, dokładnie wiedzą, dlaczego są najlepsi. Nie powiem tego głośno, może któryś mnie zdradzi, zobaczymy. Nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o spekulacje kryptowalutami, jest z tym szczególny problem, że faktycznie brakuje tam podmiotu, który mógłby odpowiadać za to. Tak jak właśnie spółka, która zwyczajnie ręczy swoim portfelem, gdzie jest jakaś rada nadzorcza, która będzie ręczyła jakimś kapitałem, gdzie jest chociażby jakiś kapitał tej spółki, który faktycznie wyznacza tej spółki wartość. Więc współcześnie pojawia się mnóstwo funduszy, w tym funduszy hedgingowych, które są skupione wokół pewnych kryptowalut, które pozwalają nam na pewne zlecenia, tak samo jak mamy na Forexie, czy tak samo jak mamy na giełdzie papierów wartościowych, natomiast jest to obarczone zupełnie inną skalą ryzyka, ponieważ w przypadku kryptowalut nie mamy tutaj absolutnie żadnego podmiotu, który by stwierdził, okej, stary, ja jestem za to odpowiedzialny. Nie, nie będzie nikogo takiego.
1: No dokładnie.
2: Ale przepraszam, ale ja się nie do końca z profesorem zgodzę. To... Jest szansa, jeżeli... Zobaczymy już niedługo, bo za 4 miesiące. Zobaczymy,
1: jasne, jasne. Sprawdzi.
2: To znaczy mi się wydaje w ten sposób. No ja dziękuję, że Grzesiek ostrzegł mnie i ja nie będę kupował, ale załóżmy, zobaczymy. Tak powiedzmy, teoretyzuję w tej chwili. Załóżmy, że kupiłem za 5 tysięcy tych udziałów. Wow. Oni wejdą na giełdę i cena, powiedzmy, nominalna tych akcji, która cokolwiek, załóżmy, że rzeczywiście to wzrośnie i ktoś, kto w tym momencie, tak jak wcześniej powiedziałem, bo to była teoria, prawda, tam na rysunku, na wykresie wszystko ładnie wygląda, ale zakładając, że to się sprawdzi i z tych 5 tysięcy ja po sprzedaniu tej swojej licencji dostanę 50 tysięcy, to można powiedzieć, że na tym zarobiłem. Oczywiście ktoś będzie musiał stracić i jak najbardziej się zgadzam, ale jeszcze jedna rzecz. Czy to oznacza, że ten Dascoin, gdy wejdzie na giełdę papierów wartościowych, to będzie pierwsza kryptowaluta? I jeszcze jedna i ostatnia rzecz. W jaki sposób można wyróżnić, czy coś jest kryptowalutą, a czy coś nie jest kryptowalutą?
0: Okay, to może ja się wypowiem. Jeżeli chodzi o techniczne kwestie związane z kryptowalutą, to myślę, że tutaj warto z Bajtem porozmawiać i przesłuchać. Sam fakt nazwania czegoś kryptowalutą absolutnie nie powoduje, że to jest kryptowaluta. Musi być zastosowana odpowiednia technologia. W przypadku Dascoina najprawdopodobniej, nie mówię, że na pewno, są podejrzenia, wiele osób to podejrzewa. Do tej pory tych zarzutów nie odparto w sposób jednoznaczny, że kryptowalutą to nie jest. Oczywiście mogą wejść na giełdę i to nie będzie giełda kryptowalut, tylko to może być normalna giełda papierów wartościowych. Tylko, że tak jak tutaj ktoś, jeden z anonów powiedział na czacie, napisał na czacie, że nikt tego nie dopuści, nadzór ich nie dopuści. Zresztą nie wiem, czy Dascoin nie jest już na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce. Warto regularnie sprawdzać stronę Komisji Nadzoru Finansowego i listę ostrzeżeń w takich

0: sprawach. Więc tutaj to polecam. Można naprawdę uniknąć wielu problemów. I co do samego wejścia na giełdę. Owszem, może to zyskać, ale zyska to nie ze względu na wzrost wartości, ponieważ tutaj prawdopodobnie nie jest nośnikiem żadnej wartości. Bo jeżeli nie jest kryptowalutą, to nie ma tej technologii, a jeżeli będzie zwykłym papierem wartościowym, to papier wartościowy ma to do siebie, że musi w jakiś sposób być zamienny na jakąś wartość. Jeżeli jest to obligacja, no to jest zamiana na jakiś dług, na jakąś wierzytelność. Jeżeli jest to akcja, jest zamiana na udziały w przedsiębiorstwie. Jeżeli tutaj aktywem tego przedsiębiorstwa są tylko te wygenerowane w jakiś nie wiadomo jaki sposób kryptowaluty, tak to nazwijmy, to tutaj no to jest jedyna wartość, czyli wartość wirtualna. I tutaj jedyną wartością może być tak naprawdę to, że ktoś może chcieć to kupić od ciebie drożej. Czyli jest to żadna wartość, a ryzyko jest to, że jeżeli oni zarabiają na sprzedaży tych pakietów górniczych, to oznacza, że oni ciągle będą doprodukowywać kolejne sztuki. A więc jak wiesz, jeżeli tutaj przykład wielu spółek, chociażby na polskiej giełdzie, jak na przykład Petrol Invest, który miał produkować pan bodajże Krause, o ile dobrze pamiętam, miał w Kazachstanie wydobywać ropę naftową i na początku było warte kilkaset złotych jedna akcja Petrol Investu, ale ciągle tej ropy nie było i tylko ciągle, no to właśnie bym porównał to w dużej mierze do Petrol Investu i warto przeanalizować akurat ten przypadek, przeanalizować całą historię Petrol Investu, nie mogąc się wykazać wynikami wydobywczymi, czyli dostarczeniem faktycznej wartości w formie ropy naftowej z Kazachstanu, chcąc pokryć dalsze koszty funkcjonowania i wydobycia, emitował kolejne akcje, czyli rozwadniał akcje. Wartość spółki to była powiedzmy, nie wiem, 100 milionów złotych. Nie rosła, ponieważ no, nie budowano wartości. Na początku było to 10 milionów akcji, a więc jedna akcja powiedzmy mogła być warta takie przybliżone kwoty, tak. $10. W momencie, tak. Jak zwiększono ilość akcji razy 2, a nie zwiększono wartości spółki, to wartość akcji zmniejszyła się o połowę. I ten proces emitowania kolejnych akcji powtarzano przez wiele lat. Wiemy, że Petrol Invest został wyrzucony z giełdy w tym roku definitywnie przy kursie bodajże 1 grosz za akcję.
1: Dobrze, ale teraz Grzesiek, jedna rzecz. Tak jak tutaj Potrzeba powiedział, że nie ma kogoś, kto odpowiada. W momencie, gdy... I ty powiedziałeś, że mogą ich nie dopuścić i w porządku, okej. Okay. Ale załóżmy, że ich dopuszczają, to wtedy będzie musiał być ktoś, jakiś zarząd z imienia i nazwiska, jakiś kapitał, czymś będą musieli się tam no, reprezentować, czy okazać czymś w tej Komisji Papierów Wartościowych. Czy to nie jest jakieś zabezpieczenie dla kogoś, kto inwestuje na giełdzie papierów wartościowych?
0: Jacku, już ci mówię. Jeżeli im ta giełda do niczego nie jest potrzebna, giełda buduje tylko wiarygodność.
2: Coś na zasadzie zaufania, że coś jest na giełdzie, to znaczy, że jest bezpieczne, a wcale tak nie jest.
0: Tak, chodzi o to, że oni zarabiają nie na tym, że są na giełdzie, tylko zarabiają na sprzedaży tych pakietów górniczych, czyli na sprzedaży czegoś wirtualnego zupełnie, co no może ma jakąś wartość, nie wiem. Ja jej nie
2: znam. Jeśli bym mógł, to tak wpisałem i znalazłem informację w pierwszym lepszym artykule, że i polscy celebryci wzięli się za promowanie Dascoina. Jeśli mogę, to przeczytam kawałek właśnie artykułu, gdzie Dorota Gardias, Agnieszka Chyży, Krzysztof Ibisz, Rafał Maserak czy Karolina Szostak to grupa osób znanych z telewizyjnych ekranów oraz wielkich masowych imprez. Ta grupa celebrytów znalazła się również wśród organizatorów seminarium Crypto Mission wraz z firmą Neteldars, coś takiego, odpowiedzialną za wprowadzenie na rynek kryptowaluty o nazwie Dascoin. Czyli cisną po celebrytach, żeby cisnęli tym do ludzi.
3: No mi to pachnie bardzo brzydko, jeżeli już inwestujecie w kryptowaluty, niech to będą kryptowaluty, które mają określoną renomę, takie jak Bitcoin, takie jak Litecoin, gdzie faktycznie nie ma tam jakiegoś zarządu, jakiejś spółki komisarycznej, które faktycznie zagwarantuje wam wartość tego, ale jednak jest gro ludzi, które będzie gotowa zapłacić za te pieniądze. Zresztą już tutaj profesorowi Leniuchowi się zdradzałem. Ale sam sobie wrzuciłem niedawno pewną kwotę na bitcoiny, no i to sobie po prostu powoli rośnie. I faktycznie to jest jakaś waluta o określonej renomie, która istnieje od 10 lat i tak dalej. Natomiast jeżeli pójdziemy za hype'em, jeżeli pójdziemy za taką chwilową popularnością, pójdziemy po prostu jako sheeple, jako takie owce za owczym pędem, no to faktycznie możemy się ostro przejechać.
2: Tu jest jeszcze nawet ostrzeżenie, czy tam tak, no można potraktować trochę jak ostrzeżenie w tym artykule, że nawet youtuberów już powoli wkręcają i jest kolejny youtuber, Damian Żukiewicz, youtuber zajmujący się inwestycjami, który od kilku miesięcy jest też bardzo zaangażowany w promocję Dascoina. Wiecie co, troszkę mi się nie podoba, że będą to wciskać celebryci i ludzie z tym, z zasięgami.
3: No
2: to
3: jak się bierzesz za celebrytów, to jednak znaczy to tylko i wyłącznie tyle, że nie masz w sobie zwyczajnie tyle mocy, żeby to jakoś naturalnie przeszło.
2: No okej. Okay. Dobra, to w zasadzie tyle ode mnie z tego artykułu. Jak tak sobie czytam, to...
1: Czy tylko tylko ja straciłem zasięg?
2: Nie, ja jestem. Ja ciebie słyszę, Jacku.
3: Słyszymy cię głośno i wyraźnie.
0: I jeszcze może parę rzeczy powiem, jeżeli chodzi o spółkę. To wcale nie jest spółka polska firma, ale spółka NetLeaders jest spółką zarejestrowaną w Singapurze. Tego typu spółki są rejestrowane zazwyczaj w Singapurze bądź na Wyspach Marszala. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, z czym to się wiąże, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, jakiekolwiek reprezentowanie...
2: To mogę powiedzieć.
0: No właśnie.
2: Wiąże się to z tym, że jeżeli przyjdzie, stracicie pieniądze i będziecie chcieli się gdzieś o nie upomnieć, no to czeka was bardzo daleka wycieczka, żebyście zapukali do skrytki pocztowej. To była... Nie wiem, czy Grzesiu miałeś dokładnie to na myśli, ale w aferach na Forexie bardzo często do tego dochodziło, gdzie broker albo zabrał czyjeś pieniądze i znikł, albo nie wypłacił, albo wypłacił nie tyle, co trzeba, no to wiadomo, nikt nie będzie się za 1000, 2 czy 3000 złotych tuk przez pół świata. No i właśnie dlatego też jest tak, a poza tym raje podatkowe.
0: A druga sprawa, nawet jeżeli będą chcieli faktycznie wprowadzić na giełdę, to pamiętajcie, że giełda to nie jest to, że giełda jest własnością większości państwa, to nie jest urząd, tylko giełda jest spółką, która jest po części prywatna, po części państwowa i giełdę tak na dobrą sprawę papierów wartościowych można założyć i może to założyć prywatna osoba, podobnie jest jak z obrotem energii, bo to jest rynek uwolniony. Na przykład powstaje w Polsce ostatnio coś takiego jak nowa giełda, to się nazywa Nowa przez V. Nowa giełda jest zakładana przez panów Patrowiczów, Damiana i starszego pana Patrowicza, Mariusza Patrowicza i ma właśnie dlatego, że kilka spółek pana Patrowicza zostało wyrzuconych z New Connect, ponieważ pan Patrowicz jest znany z różnych przypadków na New Connect. Tak, i można sobie poczytać, że nowa giełda, zanim jeszcze powstała, już się znalazła na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, głównie przez działalność pana Patrowicza i jakby deklaracji już początkowej, że nowa giełda będzie miejscem dla inicjatyw, które nie spotkają się z akceptacją New Connect, czyli giełdy nadzorowanej przez giełdę papierów wartościowych. Więc sam fakt, pamiętajcie, że w to mogą zainwestować osoby, które nie mają pojęcia o tym, bo nie muszą mieć, bo ktoś, kto jest piekarzem, nie musi się znać na finansach, może piec dobry chleb, ale chce móc zainwestować, tak? Więc to, że ktoś się nie zna, nie znaczy o nim źle, ale warto zapytać. I dla kogoś informacja o tym, że wchodzi na giełdę i to może być właśnie tego typu giełda, to będzie potwierdzenie wiarygodności.
3: To może Grzesiek, może trzy słowa o New Connect, bo to nie jest znane dla wszystkich.
0: Okej, okay. New Connect jest to rynek dla mniejszych podmiotów, utworzony przez giełdę papierów wartościowych. New Connect z założenia miał być miejscem, poprzez które mogły debiutować na rynku regulowanym mniejsze spółki, głównie technologiczne, no a skończyło się to tak, że w głównej mierze jest to w tym momencie taka troszeczkę no miejsce dla różnych dziwnych przedsięwzięć, natomiast przez New Connect przewinęło się sporo ciekawych spółek, jak na przykład Medical Algorithmics, która jest w tym momencie jedną z bardziej wartościowych spółek w ogóle w Polsce, nowoczesnych, technologicznych i wiele tego typu podmiotów przeszło właśnie przez New Connect, ale również na New Connect wiele osób straciło pieniądze, głównie właśnie przez spółki wydmuszki, które wchodziły na New Connect tylko po to, żeby zebrać pieniądze od inwestorów podczas IPO. IPO sprzedawano podczas IPO udziały w podmiotach, które miały robić jakieś różne rewolucyjne rzeczy. Sprzedawano udziały za 1 milion, 2 miliony złotych, bo tam były kapitalizacje tego rzędu. No i zbierano pieniądze, no i bawiono się i niby prowadzono jakąś działalność, a tak naprawdę wiele z niej nie wynikało. Sam inwestowałem trochę na New Connectie, miałem udział w jakichś tam spółkach, ale w takich bardziej prowadzących realne biznesy, więc na New Connectie nigdy nie straciłem. Ale New Connect, jeżeli New Connect jest takim rynkiem, gdzie jednak dosyć łatwo było stracić pieniądze, jeżeli nie miało się wiedzy, a nawet na New Connect nie chcą przyjmować tego typu inicjatyw i powstają jakieś dziwne rzeczy, tylko po to, żeby stworzyć miejsce do zbierania pieniędzy dla tego typu przedsięwzięć u ludzi nie do końca świadomych, bądź hazardzistów, bo ja uważam, że inwestowanie w tego typu rzeczy to jest czysty hazard, no to ja jednak proponuję być rozsądnym i ostrożnym, a będą docierać do wielu osób tego typu propozycje i będą to propozycje często kierowane przez naszych znajomych, kolegów, koleżanek z pracy, właśnie dlatego, że tego typu inicjatywy niekiedy są prowadzone w modelu sprzedażowym multilevel marketing, a więc nasz znajomy, który może nie do końca mieć świadomość zagrożeń, będzie próbował nam taką paczkę górnika sprzedać po to, żeby zarobić i zbudować własną strukturę sprzedażową.
2: Ja tutaj nawet wyczytałem gdzieś w którymś artykule, żeby przystąpić do tego Dascoina, tego MLM-a, to trzeba przynajmniej wkręcić dwie osoby chyba za 500 euro, które wykupią udziały.
3: Or for fuck's sake.
2: Coś taki. Coś tak mi tutaj śmigło.
3: To jest tak zły pod tak wieloma poziomami.
0: To jest bardzo zły. To jest bardzo złe, to jest...
2: Poczekajcie, jak chcecie, to wam nawet za chwilkę to znajdę. Możecie kontynuować, już jestem gdzieś niedaleko. Ogromne obawy wzbudza sam system pozyskiwania nowych inwestorów, który może przypominać marketing wielopoziomowy, tak zwany MLM. Opiera się on na systemie binarnym. Jeśli chcemy z niego skorzystać, musimy spełnić pewne warunki. Na przykład nakłonić dwie osoby do zakupu licencji wartości 500 euro. W ten sposób zaczynamy budować nasze dwa zespoły, które z czasem mają się rozwijać we własną organizację. No to mamy wszystko.
3: Czyli
2: to jest jawnie napisane. Ja wam wrzucę link na czacie.
0: Nawet na bankierze napisano już jakiś czas, na bankier może ktoś stwierdzić, że mainstreamowe, natomiast no, bankier jest dla mnie jakby jedynym w miarę sensownym mainstreamowym źródłem informacji, gdzie jednak miałem okazję poznać, prywatnie znać byłego redaktora naczelnego, pana Półtoraka. I są to raczej ludzie, którzy coś tam wiedzą, często są wykładowcami na uczelniach, którzy piszą tam artykuły na uczelniach ekonomicznych i nawet tutaj widzę, że 9 listopada tego roku był artykuł autorstwa pana Mateusza Szymańskiego o tytule Was is Dascoin, gdzie właśnie jest opisane cały ten, może wrzucę linka, jest opisane całe przedsięwzięcie.
2: To wrzuć linka, Grześ, a ja tutaj jeszcze mogę doczytać, że projekt Dascoina do złudzenia przypomina upadłą już piramidę finansową OneCoina. Schemat działania jest identyczny. Najpierw kupowanie licencji, następnie polecenie firmy innym, a ostatecznie czekanie na wydanie kryptowaluty, która oczywiście nigdy nie ujrzy światła dziennego. John Preto, który zajmuje jedną z ważniejszych pozycji w projekcie Dascoina, był wcześniej tak samo odpowiedzialny za OneCoina. Tak jak piramida finansowa OneCoina się zakończyła, wszyscy dobrze wiemy, projekt zamieciono pod dywan, a pieniądze się rozpłynęły.
3: Ja tutaj chciałbym przytoczyć przykład Dogecoina, który był od początku do końca żartem, od początku do końca był dowcipem, opartym na pewnym memie, opartym na pewnym wesołym psie raz, nie pomnę, nie, to nie jest Akita Inu, ale coś co tam przypomina odrobinkę lisa. I ludzie zaczynali to kopać na potęgę i tak dalej, natomiast współcześnie ten Dogecoin liczy się na giełdach, ponieważ nabrał takiej popularności, nabrał oddolnie takiej popularności, że nawet współcześnie jest jest czymś, za co ludzie są gotowi zapłacić. Natomiast współcześnie w kryptowalutach jest ten problem, że wielu ludzi będzie chciało was zwyczajnie wydymać i dać wam coś nowego, dać wam jakieś nowe pomysły. I tylko dlatego, że to jest nowe, słuchajcie, im bardziej jest to nowe, tym bardziej należy się tego obawiać. Przynajmniej jest taka moja opinia, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
2: Ty mówisz o tym Dogecoinie?
3: Doge, tak.
2: Jeju, przecież patrzę i to faktycznie jest na giełdzie. I to jeszcze, żeby było śmieszniej, faktycznie jest coś warte.
3: To był dowcip od początku do końca.
2: Ale popatrz, jaką to ma kapitalizację w ogóle. No. To jest wart obecnie... Nie, rynek wychodzi na to, że jest tego Dogecoina wart 23,3 bitcoin. Co za jakaś bzdura.
3: No bo mnóstwo ludzi się w to bawiło, bo wiesz, taka śmieszna zabawka. No to dobra, to sobie trochę pokopię takich... Jak to jest pseł? Pseł? Jak ten mem się nazywa?
2: Pieseł.
0: Mhm. Ale tutaj jest bardzo podobna sytuacja do tego, co mieliśmy na przełomie wieków, czyli bańkę dotcomów. Jest mocny hype obecnie na kryptowaluty i oczywiście pewnie na wielu kryptowalutach da się zarobić. Jest to technologia przyszłości w wielu kwestiach. Natomiast jest to również... Jeżeli zaczynają się kryptowalutami, jest takie, ja go dokładnie tego powiedzenia nie zacytuję, ale jest to powiedzenie stosowane przez, często mówione przez osoby mające ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o rynki finansowe. Jeżeli ulica zaczyna coś kupować, jeżeli nawet boj hotelowy doradza ci, jakie akcje kupić, to znaczy, że trzeba jak najszybciej uciekać z rynku. Jeżeli wszyscy zaczynają się interesować jakimś rynkiem, to znaczy, że ten rynek jest przegrzany. Po prostu nie ma możliwości, żeby coś rosło w nieskończoność. Kryptowaluty są jak najbardziej pewnie technologią przyszłości, znajdą wiele zastosowań, o czym Bajt tutaj wielokrotnie mówił i warto się tym, warto posłuchać, warto poczytać i tak dalej, bo jest pewnie dużo zastosowań. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy wszyscy zaczynają, chcą inwestować w kryptowaluty, wszyscy się tym interesują, to warto się na moment zatrzymać i się zastanowić. I jeżeli już chcemy, to faktycznie to, co potrzeba powiedział, zainteresować się takimi najbardziej popularnymi na początek, jak Bitcoin, jak Litecoin, czy inne tego typu rzeczy, żeby popróbować, tak? A przynajmniej mieć jakieś prawdopodobieństwo, że jednak tutaj nic się złego nie wydarzy. Ja wiem, że ludzie szukają teraz bardzo niszowych produktów, niszowych kryptowalut i szukają teraz kryptowalut z niską bazą, ponieważ niska baza pozwala na duży wzrost. Mało osób teraz inwestuje w Bitcoina, kiedy on kosztuje wiele tysięcy dolarów, natomiast wyobraźnia nam podpowiada, że jeżeli Bitcoin, który kosztował kiedyś powiedzmy dolara, wzrósł tyle, to pewnie jak skorzystamy z jakiegoś, nie wiem, coś coina, który teraz kosztuje dolara, on też może kiedyś nam przyniesie tysiące dolarów. Może.
3: Ja tutaj rzucę prostym przykładem. W czwartek wrzuciłem 1000 zł w bitcoiny, teraz mam 1250. Aż sprawdzę. Przepraszam, 1300. Troszkę kombinowałem, troszkę spekulowałem, tutaj muszę się przyznać, natomiast po prostu to włożyłem, dokonałem tam może ze czterech operacji w momencie jak się trend łamał, natomiast no spokojnie, jeżeli byście w czwartek w zeszłym tygodniu włożyli 1000 zł w bitcoina, no to teraz te 1200 spokojnie byście mieli.
2: Ja wrzucałem, dodam jeszcze na czat Nocnego Radia, a moje analizy techniczne i jak widać płacą. To dobrze, tylko się cieszyć, że rośnie. Ja chciałem dodać, że patrzyłem sobie wczoraj z ciekawości, jest waluta taka i to jest waluta, która mnie zainteresowała, kryptowaluta Game. Słyszeliście o niej?
3: Game co?
0: Może słyszałem.
2: Tak, kryptowaluta game, jak gra. Ona jest stworzona wokół środowiska graczy i ona ogólnie ma znaleźć zastosowanie w kupowaniu raczej produktów, czy może jak się to nazywa? Wiesz, rzeczy w grach. Nie wiem, jak się nazywa ten system.
3: Mikropłatności ogólnie.
2: No, mikro, mikropłatności właśnie w grach i ona ma mieć zastosowanie. Patrzyłem na nią całkiem niziutko, ale nie wiem, jakoś oni tam opisują, że jest 2,5 miliarda graczy na całym świecie i że to kiedyś będzie na to boom. Popatrzyłem na nią, no jest bardzo taniutka, tylko pytanie jest, czy warto inwestować. Ale na to już musi sobie odpowiedzieć każdy osobno.
0: No, jeżeli zdajesz sobie sprawę z zagrożeń i zdajesz sobie sprawę z zagrożeń, no to każdy niech odpowie w własnym sumieniu.
2: Tak, tyle tylko, że od razu, przepraszam, że ci się wciąłem, od razu dodam tutaj dla naszych słuchaczy, że jeśli już, to kupować sobie na jakiejś giełdzie i to od razu przelać, nie bawić się w Forexy z dźwignią. Poza tym tak dodajmy, że tutaj wymienione przez nas informacje są tylko do celów takich powiadomienia, nie są to żadne...
0: Oczywiście, żaden z nas nie jest doradcą, żaden z nas nie...
2: Nie doradzamy nikomu nic, żeby...
3: To znaczy, wiecie, przede wszystkim, jeżeli chodzi o inwestycje w kryptowaluty, to dobrze mieć po prostu jakąś nadmiarową kasę, którą zwyczajnie, jeżeli przewalimy do dosłownie jednego grosza, no to wtedy nie będzie nam jej żal. Jeżeli takich pieniędzy nie macie, to nie bawcie się w to, bo zwyczajnie szkoda potem. Szkoda, naprawdę szkoda. Moje pierwsze wejście na giełdy skończyło się po prostu stratą na 20 tysięcy, drugie się skończyło zyskiem 70 tysięcy, ale to były inne czasy i tak dalej, tak? Także najlepiej jest mieć jakąś po prostu taką kwotę, której wam nie będzie żal, którą moglibyście wydać po prostu na dziwki i narkotyki i wrzucić ją w jakąś inwestycję, która wydaje wam się, że będzie w jakiś sposób się zwyczajnie opłaci. Jeżeli takiej kasy nie macie, nie warto. Po prostu nie warto, bo szkoda ryzyka.
0: No tak jest z inwestowaniem we wszystko. Ja myślę, że nie tylko w kryptowaluty, ale również giełdę, Forex i inne przedsięwzięcia, bo no inwestowanie z definicji zakłada, że to jest pomnażanie nadwyżek finansowych, tak? Więc dopóki nie mamy nadwyżek, dopóki nie mamy pieniędzy, bez których możemy się obyć, a chcemy coś z nimi zrobić, ja wiem, że tutaj wiele osób mnie może skrytykować, skrytować i stwierdzić debil, ale wpłaćcie te pieniądze na konto i tyle.
2: Tak, tutaj jeden z czatowników naszego nocnego radia właśnie dodał, że profesorowi chyba chodzi właśnie o Game Credit. Tak, dokładnie o tym mówiłem. No jest bardzo, bardzo taniutka, kosztuje raptem tam 2 dolary, ale chyba nawet nie, ale może jednak lepiej wydać to na coś innego, zwłaszcza jak nie mamy pojęcia, co robimy.
3: Dokładnie, lokaty, fundusze inwestycyjne z jakąś gwarancją czy cokolwiek innego, to inwestycje są związane z ryzykiem, moi drodzy, i tego zwyczajnie nie unikniecie. Jeżeli się bawicie, no nawet choćby w te durne kredyty we frankach, to jest obarczone bardzo srogim ryzykiem. Wielu ludzi się na tym przejechało i jeżeli to są pieniądze, od których zależy wasze życie, to zdecydowanie nie polecamy. Jeżeli macie jakieś nadwyżki, choćby te durne 100 zł, które włożycie dzisiaj w Bitcoina i za powiedzmy rok czy 2 lata wyciągniecie z tego 1000 zł, no to spoko. Ale niech to będzie nadwyżka, której nie będzie wam żabować, tak?
2: I to się zawsze tak mówiło w kręgach forexowych, gdzie ja tam sobie siedzę czasem, siedziałem, bo od tego odchodzę powoli, że zawsze pieniądze inwestowane to nie mogą być pieniądze, którymi masz zapłacić za tydzień rachunek lub zależy od tego, czy będziesz miał na chleb.
0: Dokładnie, dokładnie. Ja teraz takich inwestycji, które są powiedzmy inwestycjami w standardowe, nie biznesowymi, nie inwestowaniem w biznes, no tak naprawdę są to kruszce, ale dlatego, że ja lubię srebro, podoba mi się, uważam, że jest fajne, ale szczerze mówiąc, kompletnie nie liczę tych pieniędzy, które są w tym srebrze. To srebro gdzieś jest schowane i ja kompletnie zapominam, ja po prostu teraz sobie przypomniałem, że jak rozmawiamy o inwestycjach, przypomniałem ostatni raz o nim pamiętanie kilka tygodni temu. Po prostu jest gdzieś fizyczne, bo to są fizyczne monety, jest ich troszkę, one są schowane i tyle, tak? Więc...
2: Grześ? Tak? Grześ, to tak na wypadek, tak na wszelki wypadek. Gdyby nagle dopadła ci jakaś amnezja, to powiedz nam, gdzie to jest.
3: Możesz napisać na priwa, my się tym zajmiemy. Nocne Radio, spółka z ograniczoną poczytalnością, zajmie się wszystkimi twoimi walutami.
2: Będziemy pilnować.
0: Na Wyspach Marszala, w skrytce pocztowej.
2: Ryanair.com
3: jest, czekaj, czekaj, jest... czekaj, bo ja mam tutaj tanie łódki, ja mam tutaj tanie łódki, panie, tutaj ja cię proszę, ja ciebie, ja mam tutaj znajomości.
0: Moje srebro ma siedzibę skrytka obok skrytki, gdzie ma siedzibę jedna ze spółek odpowiedzialnych za jakiś projekt kryptowalutowy, o którym mówiliśmy.
2: Halo, John, ty nadal jesteś na Wyspach Marszala? Słuchaj, bo...
0: A po polsku ładnie mówi.
2: No, bardzo ładnie.
3: Szalom Alechem, Rebe. A Wyspy Marszala aż to delgarusza się te karababdare? A szarabadakadabarera szara? A szaradagarerzyśka srebro?
2: Słuchajcie, ja będę zmykał, zostawię was, kontynuujcie, bardzo miło się słucha.
3: Nie wiem, może będziemy powoli kończyć, bo już się tutaj 23 na zegarze powoli się pojawiła. Może jeszcze się pojawimy na Discordzie, ale kurczę, tutaj ten temat inwestycji jest, że tak powiem, dość, można powiedzieć, gorący, bo wszyscy kiedyś próbowaliśmy. No i ja sam pamiętam właśnie moje pierwsze próby, tak jak mówiłem, moje pierwsze pojawienie się w ogóle na giełdzie skończyło się wielką katastrofą. Drugie podejście skończyło się dużo lepiej i faktycznie, że tak powiem, odetchnąłem, ale musiałem się odrobinkę tego nauczyć. Ty, Grześku, miałeś pewną za sobą swoją historię, że tak powiem, biznesową, tak? I nie od razu miałeś możliwość bawić się w inwestycje. Może tak się tutaj podzielisz ze słuchaczami, którzy nigdy w nic nie inwestowali, jakąś taką swoją osobistą historią.
0: Okej, znaczy ja od początku, już miałem 20 lat, to miałem pierwsze, mam 29, mając 20 lat miałem pierwsze podrygi inwestycyjne, inwestowałem w bardzo dużo rzeczy, od akcji i to na normalnej giełdzie, tej giełdzie papierów wartościowych, w tym rynku głównym, na New Connectie, inwestowałem w pożyczki, pożyczek udzielałem, wciąż mam jedną aktywną, inwestowałem w kruszce, w nieruchomości, w fundusze różnego rodzaju, Więc tego było sporo. Największą stratę, na czym poniosłem, ciężko mi teraz sobie przypomnieć, ale jak sobie przypomnę, to opowiem na Discordzie, ale takich strat było troszeczkę. Na pewno były to akcje, tylko nie powiem dokładnie na czym, bo nie pamiętam, ale były to akcje na pewno. I to było związane z pierwszym podejściem. Pierwsze podejście do giełdy skończyło się stratą w ciągu roku około 30%.
2: Mhm. Czyli frycowe zapłaciłeś.
0: Tak, zapłaciłem frycowe, potem było już lepiej, natomiast nigdy giełda nie potem było lepiej, potem zarobiłem. Trzecie podejście było już takie, że faktycznie straciłem, ale niedużo, ale już stwierdziłem później, że nie będę się bawił. Na funduszach coś tam zarobiłem. Największe pieniądze, jakie zarobiłem, to na inwestycjach, to były nieruchomości, ale nie polecam inwestowania w nieruchomości. Nie polecam, nie będę wam sprzedawał poradników, jak inwestować w nieruchomości, choć na nich zarobiłem, było to bardzo niestandardowe. Kiedyś o tym wspominałem na tutaj.
3: Tak,
0: na
3: nawet pamiętam, bo to chyba u mnie nawet było w audycji.
0: Tak, więc gdy...
3: Powiem tak, trafiło się jak ślepej kurze ziarno.
0: Tak. Zysk był naprawdę bardzo solidny, ale to... Zdarzyło się po prostu.
2: Ale wiesz, że jakbyś szukał tej samej okazji, to już jest nie do przebicia.
0: Szukałem i nie znalazłem i na kolejnej, na próbie zrobienia tego, bo oczywiście miałem wtedy 25 lat i to były największe pieniądze, jakie zarobiłem, jakoś tak na jakimś takim, powiedzmy, dealu jednym. I faktycznie wtedy gdzieś tam się lampka w głowie zaświeciła, oho, znalazłem sposób na zostanie bogaty.
3: Znalazł jeden sposób, żeby zniszczyć tych, kontestatorów. Kliknij, żeby zobaczyć. Ależ by to pieniądze przyniosło.
2: I to jeszcze ta strona w tej wersji, że tak, wiesz, zachęcimy, a później zapłać, doczytać resztę artykułu.
3: No tak, bo to, o to chodzi, taki one sale page.
2: I tak, dokładnie. No to co, panowie, kończymy? Jak tam?
0: Możemy. Jak będzie ktoś miał chęć, to możemy na Discord przejść później.
3: No to możemy kończyć. Dzięki wielkie, chłopaki, że zadzwoniliście. Wielkie dzięki, że przytrzymaliście dysku. Oj, straciłem połączenie z... serwerem chyba.
2: Ja cię słyszę.
3: Tak, my się słyszymy, ale nie wiem, czy jesteśmy na online. Nocne rady.
2: Już pod goście, poczekaj. Już puszczę, będę wiedział. Moment.
0: Jak dużo osób weszło. Nie, jest after naszej...
2: Nie, zerwało połączenie na serwerze.
3: Dobra, dobra, chuj, to kończymy.
2: No to na razie, hej.
3: No to trzymajcie się, dzięki wielkie, do usłyszenia.
4: Nocne radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną.
5: Potrzeba 19, potrzeba 19, potrzeba 19. Przyjmijcie telegram.

Za chwilkę wystartujemy z maleńkim opóźnieniem, bo muszę jeszcze podregulować coś w komputerze. A tymczasem zaczniemy Gravity przerwą muzyczną. Niestety, wybaczcie mi, ale coś mi zaczęło się rwać w momencie, jak włączyłem program do streamingu, więc za sekundkę do Was wracam.

Już wszystko pod kontrolą, podreguluję to w nagraniu, które trafi do archiwum. Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny piątkowy wieczór na antenie Nocnego Radia. Przerwa techniczna, dzisiaj przerwa techniczna będzie nieco luźniejsza, jako że jestem sam, ale za tydzień będzie wrócić do nas pan profesor Krzysztof Michalik. Także szykujcie się na audycję za tydzień. Mamy już to wszystko dogadane, dograne. Zapraszam Was jeszcze jutro. Jutro będzie bardzo nietypowy spoiler, ponieważ ukradliśmy Krawcowi Nocne Radio wraz z Zenonem tym razem i zrobimy spoilera po swojemu. Co będzie w temacie, jeszcze tego nie zdradzę, ale będzie na pewno coś, czego większość z Was prawdopodobnie nie zna. A coś, co mam nadzieję Was zachęci w sposób przeogromny do rozwinięcie się może pod tym względem, jeżeli chodzi o oglądanie filmów i seriali, bo o pewnym serialu będziemy mówili, ale o tym jutro. Zapraszam o godzinie 21. A dzisiaj przygotowałem parę tematów, parę stricte naukowo-technicznych tematów, które postaram się w miarę przyzwoitym, w miarę takim popularno-naukowym językiem Wam wytłumaczyć. Audycja jak najbardziej interaktywna, możecie dzwonić, Skype Nocne Radio, jeżeli macie jakieś tematy do poruszenia. Jeszcze tutaj nawiążę do ostatniej Kuźni Wojowników, w której Marcin mówił o pewnej aplikacji, która teoretycznie miała generować jakieś tajemnicze promieniowanie, które miało mieć właściwości leczące. Pozwoliłem sobie ściągnąć tę aplikację zgodnie z obietnicą daną Marcinowi, zdekompilowałem ją, przeanalizowałem ją i wyniki tej analizy znajdziecie w komentarzach pod ostatnią Kuźnią Wojowników. Jeżeli ktoś jest zainteresowany dalszą analizą i ma odrobinkę skilla technicznego, to proszę o kontakt na priv, powiem mniej więcej co i jak, co trzeba zrobić, żeby się do takiej aplikacji dorwać. Bo myślę, że to słuchajcie, to jest weryfikowalne, tak? Takie rzeczy są weryfikowalne. Jeżeli mamy aplikację, która teoretycznie ma leczyć, jest tam zawarty jakiś kod, w jakimś języku programowania, który się wykona dokładnie w ten sam sposób na każdej możliwej maszynie. Nie przeskanowałem antywirusem, po prostu zdekompilowałem, ponieważ aplikacje na Androida są pisane w języku Java. Java się za bardzo nie kompiluje, wobec czego miałem dokładnie ten sam podgląd na to samo, co pisał sam twórca tego oprogramowania. No i niestety z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że twórca oprogramowania tutaj szczególnie czystych intencji nie miał. Ale wracając do dzisiejszego tematu, dzisiaj chciałbym Wam na samym początku zagęścić i poopowiadać Wam troszkę o mechanice kwantowej. Jest to pojęcie, można powiedzieć, odmieniane przez tak wiele różnych dziwnych przypadków, tak często się właśnie fizyką kwantową wyciera dosłownie usta, gdzie tylko z nią się nie spotkamy. Dlatego dzisiaj mniej więcej chciałbym Wam opowiedzieć o tym, na czym polega fizyka kwantowa, mechanika kwantowa w zasadzie, czym się różni od mechaniki klasycznej, dlaczego nie stoi, w przeciwieństwie mechanika klasyczna do mechaniki kwantowej, a także troszkę wyjaśnić, czym są komputery kwantowe, żebyśmy nie uważali też ich za jakieś takie uniwersalne, jakby to powiedzieć, źródło wszystkiego, że jeżeli coś przepuścimy przez komputer kwantowy, to wtedy jest to absolutnie możliwe, wszystko co tylko nam do głowy przyjdzie, możemy uzyskać w ten sposób. I jeszcze jedną rzecz chciałem podziękować za wpłaty, ponieważ kopnęły mnie jeszcze dodatkowe wpłaty w tym tygodniu, za co bardzo, bardzo dziękuję słuchaczom. Jeżeli mielibyście okazję się dorzucić, pamiętajcie też o dokarmianiu krawca, a jeżeli chcecie mi rzucić coś na piwo, na kota lub na pralkę, to również zapraszam. Przyjmuję złoto, akcje i papiery dewizowe, gwałtówka również może być, no ale mniejsza o to. Nie kiwam się na krześle i nie wiem, mam mordę idealnie pod mikrofonem, więc być może głos mam troszkę taki, ostatnio się odrobinkę przeziębiłem, w sam raz na porę roku, gdzie jest ciepło, ilekroć robi się cieplej, wtedy ja wymiękam i zwyczajnie się odrobinkę
podchorowywuję, zresztą to też się wiązało z tym, że wczoraj niestety nie mogłem być, ale raz, że miałem pilny wyjazd, dwa, że miałem troszkę gardło nie takie, więc niestety nie mogłem się pojawić. Nie wiem nawet, czy coś było, czy nie, ale to sobie odsłucham. W każdym razie, mówiąc o mechanice kwantowej, no zasadniczo wyjść trzeba by było od Newtona, który jest niejako ojcem współczesnej mechaniki klasycznej, który zdefiniował fundamentalne zasady, które dotyczą absolutnie wszelkich tworów makroskopowych w naszym dzisiejszym wszechświecie. Pierwsze podrygi niejako fizyki kwantowej mogliśmy zaobserwować już w XIX wieku, gdzie zaczęto się przyglądać zjawisku gazów szlachetnych, przez które, jeżeli przepuścimy prąd, one zaczynają świecić. Jest to dość ciekawe zjawisko, które dzisiaj wykorzystujemy bardzo chętnie w świetlówkach wszelkiego rodzaju, w neonach i tak dalej. Natomiast dokonano pewnego eksperymentu, jeżeli dobrze pamiętam, Niels Bohr po raz pierwszy tego eksperymentu dokonał. Mianowicie przepuścił to światło przez pryzmat. Pryzmat, czyli taki zazwyczaj trójkątny, no w zasadzie prostopadłością na podstawie trójkąta, przezroczysty, który pozwala nam na rozproszenie wiązki. Jeżeli przez pryzmat przepuścimy wiązkę światła słonecznego, czy dowolnego takiego ciepłego, naturalnego światła, białego, wówczas taki pryzmat daje nam wszystkie możliwe kolory tęczy. No i widzimy po prostu rozkład, że pryzmat rozciąga tą naszą pojedynczą wiązkę światła na jej poszczególne składowe, dzięki czemu widzimy poszczególne kolory. W momencie, gdy światło z takiego gazu zostało przeciśnięte przez pryzmat, okazało się coś zupełnie dziwnego, ponieważ światło to nie dawało takiego spektrum, takiego równego spektrum, lecz miało kilka bardzo wyraźnych wiązek na kilku barwach. I to był pierwszy taki pomysł, przepraszam was, bo jeszcze tutaj mi kot włazi na klawiaturę. Swoją drogą od czasu do czasu ma coś takiego, że włazi mi na ręce i zaczyna przykładać pysk do mikrofonu, więc będzie z niego kiedyś niezły radiowiec. Ale wracając do naszych gazów szlachetnych, ta wiązka światła została rozszczepiona i nie zawierała ona pełnego spektrum, tylko kilka pojedynczych wiązek na określonej długości fali, czyli konkretnych barw. Wiązało się to z ówczesną hipotezą dotyczącą modelu atomu, ponieważ model atomu był wzorowany w zasadzie od zarania dziejów na jako odwzorowanie naszego układu słonecznego, gdzie mamy jądro atomu, czyli Słońce, gdzie te wszystkie elektrony krążące wokół tego jądra są na orbitach, podobnie jak orbity planet wokół naszego Słońca. Problem, który został tutaj po raz pierwszy zauważony przy użyciu właśnie rozszczepienia światła pochodzącego z tego zjonizowanego gazu. Jeżeli trzepniemy prądem taki gaz, to wtedy elektrony te znajdujące się na tych wszystkich orbitalach zaczynają przeskakiwać pomiędzy orbitalami i przy każdym takim przeskoku jest wydawana wiązka światła. Natomiast czego dowodzi to doświadczenie? Dowodzi tego, że nie ma płynnego przejścia pomiędzy jednym orbitalem a drugim, że ten elektron, który krąży wokół jądra atomu i przeskakuje na inny orbital, on się nie odsuwa powoli, tylko momentalnie przenosi się z jednego orbitala na drugi i w ten sposób powoduje krótką wiązkę światła, a ponieważ tych elektronów jest dużo, ponieważ tych atomów owego gazu szlachetnego jest dużo, można tych przerzutów jest odpowiednio dużo, żeby to światło było stabilne i jednostajne. Ponieważ po rozproszeniu tego światła okazało się, że to światło świeci w kilku bardzo małych spektrach,
dowodzi to temu, że ten elektron nie przesuwa się, że ma tylko kilka określonych pozycji, na których może świecić. W tym przypadku właśnie bodajże to dotyczyło argonu i tam były cztery pozycje, jeżeli dobrze pamiętam, w tym spektrum. I nie ma absolutnie żadnej innej pozycji, którą mógłby pomiędzy ten elektron przyjąć. Jeszcze tutaj od razu pewnie ktoś by zapytał, to jakim cudem takie światło słoneczne świeci na biało, a po jego rozszczepieniu mamy piękną tęczę. No, tutaj mamy piękną tęczę, ponieważ zjawiska zachodzące na Słońcu są dużo bardziej złożone i one nie opierają się na zjawisku, to uwalnianie fotonów nie polega na przeskakiwaniu właśnie pomiędzy orbitalami, a na reakcji jądrowej, wobec czego mamy zupełnie inny charakter tego zjawiska, więc nie ma tutaj takiego porównania. Także idąc dalej, dowiedziono właśnie w ten sposób, że elektrony mogą się znajdować tylko na konkretnej pozycji i tak nie do końca nawet wiadomo, gdy dochodzi do tego przeskoku, w jaki sposób, na zdrowy chłopski rozum, tak? Na zdrowy chłopski rozum, który ma zastosowanie jak najbardziej w fizyce klasycznej, w fizyce makroskopowej, jeżeli poruszamy się po czegoś orbicie i chcemy przeskoczyć na drugą orbitę, no to wtedy musimy dokonać pewnego ruchu, czyli potrzebujemy trochę czasu, żeby to miało miejsce. Tutaj czegoś takiego nie ma. I to już zaczęło rodzić pewien konflikt w środowisku fizyków, ale o tym konflikcie jeszcze może powiem więcej później, gdy nawiążemy do Einsteina i jego ogólnej teorii względności, która niejako stoi w opozycji, a przynajmniej próbowała stać w opozycji do mechaniki kwantowej. No ale o tym jeszcze za chwilę. Przeprowadzono również pewien eksperyment, który miał na celu zweryfikowanie, działko elektronowe, które można sobie nawet samemu zbudować, które było wykorzystywane zresztą w pierwszych telewizorach, ponieważ to, że nam się obraz wyświetlał, to tak naprawdę było odbicie elektronu od luminoforu, który pozwalał na zapalenie tego punktu świetlnego w jakiś sposób. Nie pominę równania Schrödingera, właśnie do tego przechodzę. Takie działka elektronowe skierowane na kliszę. Jeżeli się elektron odbije od tej kliszy, on zostanie na tej kliszy zarejestrowany. Jeżeli z takiego działka elektronowego w odpowiednio dużej ilości tych elektronów wystrzelimy, no to wtedy będziemy mieli pewność, że będzie to widzialne nawet często gołym okiem. Przeprowadzono eksperyment, w którym zbombardowano właśnie przy użyciu działka elektronowego taką strukturę zawierającą dwie wąskie szczeliny. Spodziewano się, oczywiście, ponieważ mówimy tutaj o cząsteczkach, że mamy tutaj tak naprawdę, jeżeli mamy barierę, jeżeli mamy dwie szczeliny, to mamy praktycznie tylko trzy możliwości. Wystrzelony elektron przeleci przez jedną szczelinę i gdzieś na linii prostej między emiterem elektronów a tą dziurą odbije się na naszej kliszy, albo wpadnie w drugą dziurę i odbije się na kliszy, albo uderzy w barierę i się nie odbije na kliszy, bo zostanie odbity, nie dotrze do naszego czujnika. Co się stało? Pojawiły się paski oczywiście, bo się spodziewaliśmy dwóch pasków w kształcie tychże szczelin, natomiast pasków pojawiło się dużo więcej, co nie było wytłumaczalne przy użyciu właśnie natury korpuskularnej, czyli cząsteczkowej elektronu. Ale jeżeli zrobimy takie samo doświadczenie, ale z miską wody, z jakimś takim korytem można powiedzieć, wypełnionym wodą, również włożymy do niego barierę, gdzie będą wydrążone dwie niewielkie szczeliny i na samym początku tego koryta poruszymy tę wodę, żeby spowodować fale,
wtedy one, ta fala, kiedy dojdzie do tych dwóch szczelin, rozszczepi się i po drugiej stronie wyjdą dwie fale z tego punktu, gdzie są te dwie nasze szczeliny. I fale te, nakładając się na siebie nawzajem, interferując ze sobą, spowodują to, że dotrze do końca tego koryta właśnie taka struktura kilku pasków pionowych obok siebie, czyli kolejnych uderzeń fali. I no właśnie, no tutaj mamy problem. To w końcu elektron jest cząsteczką, czy elektron jest falą? Bo wiemy, że jest cząsteczką, jest cząstką, tak, ale w tym eksperymencie zachowuje się jak fala. Problem robi się coraz gęstszy, ponieważ zaczynamy mówić o pewnym prawdopodobieństwie. O pewnym prawdopodobieństwie, o którym mówił Schrödinger w kwestii swojego kota Schrödingera i tak dalej, ale do tego, słuchajcie, jeszcze za chwilkę przejdziemy. Ja sobie tylko jeszcze jedną rzecz muszę tutaj przygotować i za sekundkę do was wrócę. Wybaczcie mi mały nieogar, ale niedawno wróciłem i... Ale damy radę, spokojnie.

Z niewiadomych przyczyn mi się komp zawiesił, to znaczy przywiesił w zasadzie, bo streamu nie przerwało, natomiast moje notatki w oknie obok zwyczajnie przestały istnieć. Dość dziwne to, ale jak mówię, takie rzeczy mogą się zdarzać. Także omówiliśmy sobie sytuację, w której elektron w jednej sytuacji zachowuje się jak cząsteczka, w drugiej sytuacji zachowuje się zupełnie inaczej, zachowuje się jak fala. Zjawisko to, zwane dualizmem korpuskularno-falowym, możemy dla obiektów kwantowych, tak? Kiedy sobie weźmiemy taki, nie wiem, wyobraźmy sobie taki potężny mikroskop, pomniejszamy, wchodzimy coraz głębiej, patrzymy w cząsteczki, w atomy i tak dalej, poniżej elektronu, poniżej obiektów kwantowych już jest ciężko o dalsze dzielenie tych rzeczy na jeszcze mniejsze elementy, o czym mówiłem w jednej z przerw technicznych z udziałem pana profesora Michalika. Natomiast tutaj dualizm korpuskularno-falowy, który możecie kojarzyć nawet z lekcji fizyki ze szkoły średniej, jest to właśnie zjawisko, gdy dany obiekt, przykładowo właśnie dzisiaj mówimy o elektronie, w zależności od sytuacji zachowuje się bardziej jak cząsteczka, jak cząsteczka, czyli można określić jego lokalizację, można określić jego pęd i tak dalej, a czasami się zachowuje dokładnie jak fala, czyli właśnie w tym eksperymencie, o którym wam mówiłem, zachował się dokładnie jak fala. No i tutaj się pojawia pytanie i tutaj zaczyna się konflikt, który miał miejsce między Einsteinem a Nielsem Borem. Einstein kiedyś powiedział, że Pan Bóg nie gra w kości. Znaczyło to mniej więcej tyle, że nie jest możliwe, że nie mieści mu się w głowie to, żeby pojawiała się jakaś nieoznaczoność, żeby to było niemierzalne, żeby nie można było zweryfikować na przykład dokładnej lokalizacji elektronu. Natomiast fizyka, mechanika kwantowa zakłada, że poruszamy się w pewnej przestrzeni prawdopodobieństwa, która to z kolei się nie mieściła, którą właśnie zaproponował Niels Bohr. No i podobno Niels Bohr w odpowiedzi na argument, że Pan Bóg nie gra w kości, stwierdził, że nie mów Panu Bogu, co ma robić. Bezsensowne światy, które istnieją bez przerwy. Jeżeli chcecie, to jak mówię, dzisiaj jest troszkę luźniej, więc możemy sobie do teorii wieloświata spokojnie później przejść. Tylko jeszcze dokończymy taki wstęp w zasadzie, bo jeżeli chodzi o mechanikę kwantową, jest to oczywiście temat rzeka i temat, który jest cały czas poddawany ciągłym badaniom, więc to, co dzisiaj mówię, nie jest absolutnie żadną wyrocznią. To znaczy tak, to, co dzisiaj mówię, są to rzeczy z początku XX wieku, które już zostały naukowo zweryfikowane, udowodnione, więc możemy mieć pewność, że tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o różne inne cechy, których być może jeszcze nie odkryliśmy, no jest to cały czas temat otwarty. Natomiast to, co ja chciałbym wam dzisiaj dać, jest to właśnie zrozumienie, co może zrobić nam mechanika kwantowa. To, co już sobie wprowadziliśmy, gdzie ona występuje, czyli ona występuje na poziomie obiektów kwantowych wielkości elektronu. A jeżeli mówimy o atomie nawet i będziemy się posługiwali fizyką kwantową, no to nie możemy tego zrobić, ponieważ jest to nie ten rząd wielkości. Elektrony są wielokrotnie mniejsze niż atomy i te zjawiska, które zachodzą w mechanice kwantowej, dla elektronów one nie zajdą dla czegoś tak dużego jak atom. Tak naprawdę to powiedziałem, tak dużego jak atom, bo rząd wielkości jest naprawdę nieporównywalny. I dobrze, także wracając do naszego tematu. Z tej całej nieoznaczoności powstał swego czasu swego rodzaju anegdotka o kocie Schrödingera. Ponieważ okazało się, że nie możemy zweryfikować pozycji elektronu,
dopóki nie dokonamy tego pomiaru. Tutaj jeszcze można wspomnieć o czymś takim jak splątanie kwantowe, o które bodajże Etam pytał podczas jednej z audycji z profesorem. Czyli relacja zachodząca pomiędzy dwoma obiektami kwantowymi na tej zasadzie, że one znajdując się blisko siebie mogą właśnie wejść w relację splątania kwantowego zachodzi między nimi bardzo silna relacja. Czyli jeżeli mamy dwa elektrony, które są w splątaniu kwantowym, elektrony mają coś takiego jak spin, czyli kręcą się w jedną stronę albo w drugą stronę tak z grubsza, tak? Nie wiemy, jaki jest spin tego elektronu, dopóki nie dokonamy pomiaru. Jeżeli dokonamy pomiaru tego elektronu, no to wtedy wiemy, że w tym konkretnym momencie ten konkretny elektron miał taki spin i splątanie kwantowe zakłada, że jeżeli dokonamy pomiaru na jednym z tych elektronów, to wtedy będziemy wiedzieli z całą stanowczością, z całą pewnością, że spin drugiego elektronu jest przeciwny. I co więcej, nawet jeżeli ten drugi elektron się pewnego dnia w jakiś sposób oddali, poleci na księżyc czy coś, to splątanie kwantowe raz zawiązane zostaje już na stałe i cały czas będziemy mogli badać ten nasz elektron, który został w naszym laboratorium i na podstawie tego, że dokonamy na nim pomiaru, jednocześnie dokonujemy pomiaru na drugim.

zjawiska, które zostało później naukowo udowodnione poprzez eksperymenty, natomiast ta jego wersja akurat nie jest aż tak bardzo elegancka. Wracając do naszego kota Schrödingera. Mamy, jak już wiemy, nie jest znany nam spin elektronu, dopóki nie dokonamy pomiaru. Więc wyobraźmy sobie pudełko, w którym jest kot. Zamknięte pudełko, nie widzimy zawartości. Jest tam również... przypadek, nazwij go Bogiem? Okej. Okay. Dobra, jak zwykle czat żyje z własnym życiem, natomiast wracając do naszego kota Schrödingera. I załóżmy, że znajduje się tam dyspenser z trucizną, która może tego kota zabić. Oj, mam informację, że zerwało. Dobra, dzieją się rzeczy dziwne. Dzieją się rzeczy dziwne, ale już jestem. Kurczę, nie lubię. Strasznie mnie irytują tego typu sytuacje, kiedy coś się wywala, coś przestaje działać, coś się psuje. Szczególnie kiedy tłumaczę złożone rzeczy, bo to mnie, kurde, strasznie rozprasza. No, ale zobaczymy. Pytaj mnie na czacie, mówiłem, nie bierz nic od kuźni. Dobra, słuchajcie, w którym momencie mnie urwało, bo rozpoczynałem kota Schrödingera. I nie wiem, do którego momentu doszedłem. Także dajcie znać na czacie, ja nie wiem w ogóle chyba. Już jest to wystarczająco irytujące w tym momencie, że się zastanawiam, czy opublikuję tę audycję, no ale zobaczymy. Przepraszam was bardzo za to, co się dzieje, ale nie do końca wiem nawet, co się stało. Dobra, no to może zacznę tego kotka od samego początku. Mam nadzieję, że mi czata nie zerwało. Jeszcze w ogóle dzięki wielkie, że daliście mi znać na Skype'ie, że się wysypało. Natomiast tak, natomiast Schrödinger wymyślił właśnie takie pudełko zamkniętego, pudełko z zamkniętym kotem. W pudełku znajduje się trucizna, źródło promieniotwórcze w postaci jednego atomu, które może wyemitować cząstkę oraz detektor takiego promieniowania, które jeżeli wykryje, że dany atom spowodował emisję tej cząstki, no to wtedy uwolni truciznę i ten kot nam umrze. Po zamknięciu pojemnika po jakimś czasie mamy 50% prawdopodobieństwo, że kot nie żyje, że ta cząsteczka się uwolniła, że została wyłapana przez licznik Geigera czy czegokolwiek i trucizna została uwolniona. Natomiast dopóki tego pudełka nie otworzymy, dopóki nie zajrzymy tam do środka, nie stwierdzimy, czy ten kot jest żywy, czy nie, to zgodnie z tym, co mówiłem o mechanice kwantowej, no posługujemy się prawdopodobieństwem. Dopóki nie dokonamy pomiaru, to był na szczęście eksperyment myślowy. Myślę, że za eksperymenty nawet na żywych kotach Schrödinger zdecydowanie był zbyt inteligentnym człowiekiem, żeby sobie pozwolić i zostałby zniszczony przez konsorcjum kotów zarządzających wszechświatem. Natomiast ponieważ posługujemy się prawdopodobieństwem, ten kot jest jednocześnie żywy i martwy do momentu otwarcia pudełka, czyli de facto do dokonania przez nas pomiaru. Eksperyment ten, tak, mówimy tutaj o superpozycji, tak? Czyli superpozycja jest to sytuacja, w której obiekt kwantowy znajduje się równocześnie w każdym z możliwych stanów. Dopiero obserwacja może nam zweryfikować, czy kot i ustalić, że kot jest żywy, albo że kot jest martwy, czyli kot przyjmuje w tym momencie jeden konkretny stan. Kot w tym przypadku, nawiązując jeszcze do tego eksperymentu z elektronami, z tymi falami i tak dalej, o zjawisku superpozycji mówimy dla fali.
dla fali, ponieważ kot, będąc poddany właśnie takiemu

urządzeniu ma charakterystykę falową, ponieważ jego życie zależy właśnie od tego stanu i dopóki znajduje się w tym pudełku, to zachowuje stan superpozycji, a jeżeli otworzymy to pudełko, to wtedy łamie się funkcja falowa tego kota i wtedy kot przyjmuje konkretny stan. No właśnie nie tyle nie wiemy. On się znajduje w każdym z możliwych stanów zgodnie z założeniami fizyki, zgodnie z założeniami fizyki kwantowej. I tutaj właśnie ten eksperyment myślowy, podkreślam, myślowy, jasno pokazuje, jak bardzo absurdalna może być taka sytuacja, jeżeli ze zjawisk mikroskopowych przeniesiemy je do zjawiska, do świata makroskopowego. Ponieważ jest możliwe, by elektron czy foton miał naturę zarówno korpuskularną, jak i falową i w zależności od potrzeby przyjmował charakterystykę jednego lub drugiego obiektu, a jeżeli to przyjmiemy na skalę dużo większą, to wtedy mamy do czynienia z jednocześnie żywym i martwym kotem. Także tutaj, jeżeli mówimy o fizyce kwantowej, ten eksperyment przede wszystkim ma na celu nam pokazanie, że jeżeli pozwolimy sobie na tak wiele, No to wtedy dochodzimy do pewnych absurdów, więc fizyka kwantowa, mechanika kwantowa nie ma tak naprawdę żadnego zastosowania w tym naszym makroskopowym świecie. No można też się jeszcze zastanowić, jak to możliwe jest, że przecież te kwanty, te obiekty kwantowe są budulcem całej naszej materii, wszystkiego, co nas otacza. A jednak mimo wszystko na wyższym poziomie mamy jednolity stół, mamy żywego kota, mamy działający, mam nadzieję, mikser i mamy zwyczajnie materialnie makroskopowe obiekty, które są stabilne. Dzieje się tak głównie dlatego, że my cały czas korzystając z tych obiektów, czy nawet jeżeli dochodzi między nimi do jakichkolwiek oddziaływań, dochodzi również do cały czas pomiarów, czyli dany elektron musi się ustawić w pewnym spinie, oddziaływując z innym elektronem i tak dalej, więc dlatego ta koncepcja trzyma się niejako kupy. Natomiast tak, jeszcze wracając do kwestii splątania kwantowego i konfliktu między Bohrem a Einsteinem, Bohr właśnie zakładał, że istnieje możliwość właśnie takiego oddziaływania splątania kwantowego, nawet jeżeli te elektrony od siebie zostaną oddalone na większą odległość, co Einstein nazwał bodajże demonicznym oddziaływaniem czy czymś takim, natomiast zasugerował, że bardziej widzi to w formie predestynacji, czyli gdzieś jest z góry opisane i określone, gdzieś jest z góry opisane i określone, w jaki sposób w danym pomiarze elektron ma się zachować i dlatego to zjawisko występuje. Czyli jeżeli mamy rękawiczki lewą i prawą, no i nawet bardzo je od siebie oddalimy, to one pozostają cały czas w tym splątaniu rękawiczkowym i za każdym razem, jeżeli weźmiemy jedną z tych rękawiczek i powiemy, o, to jest prawa, to wiemy, że ta druga z nią splątana musi być lewa i w ten mniej więcej sposób Einstein próbował to wyjaśnić. Mi się to prywatnie troszkę, jak wam wspominałem, nie do końca podoba ta koncepcja, głównie z uwagi na to, że nie lubię predestynacji i nie bardzo wierzę, że wszystko gdzieś jest aż tak do bólu deterministyczne, że nie mamy, nie wiem, wpływu na to, żeby udowodnić lub że nie mamy wpływu na to, co się stanie w przyszłości. Natomiast dyskusja jest jak najbardziej otwarta. Pytajmierz zaznacza, prawda boli? Prawda boli przez całe życie. Dobra, słuchajcie, bo jeszcze mam tutaj małe zawirowania techniczne. Wiecie co, ja chyba nie będę publikował tej dzisiejszej audycji, bo już jestem wiony trochę. Ale posiedzę z wami pod teorię chaosu. Mam nadzieję, że nie będzie dalszego rwania. Tak, także jeszcze, dobra, jeszcze zanim zrobię przerwę, jeszcze słówko o komputerach kwantowych. Co oznaczają komputery kwantowe i co one potrafią zrobić? No kompletnie między bajki idzie włożyć koncepcję, że na takim komputerze kwantowym sobie postawicie Windowsa i to
będzie miało jakiekolwiek porównanie z architekturą, która jest Wam znana z naszych komputerów, konsol czy telefonów komórkowych. Natomiast istotnie, jeżeli mamy w informatyce proste zasady wartości 0 i 1, wszyscy wiemy, jak działa bit, to tak samo mamy w komputerze kwantowym tak zwane qubity, czyli wartości, czyli wartość, która dopóki nie zostanie zmierzona, to wtedy przyjmuje każdą możliwą wartość od 0 do 1 i wszystkie wartości po drodze. Jakie to ma zastosowanie? Bo często się mówi właśnie o komputerach kwantowych w kontekście szyfrowania, łamania szyfrów i tak dalej. No mianowicie znaczy to, że jeżeli mamy do użycia, do znalezienia klucz, który składa się z 4 qubitów, z czterech bitów, no to wtedy, jeżeli mamy czterokubitowy komputer kwantowy, to wtedy on w momencie pomiaru natychmiast znajdzie nam właściwe parametry, które pozwolą na otwarcie tego klucza. Problem w tym, że w tym momencie mamy komputery kwantowe jak najbardziej, ale one mają bardzo wąską szynę. Mają tam 16-32 kubity i oczywiście, teoretycznie mogą łamać szyfry, ale mogą łamać szyfry bardzo stare, bardzo proste, bardzo banalne, więc tutaj to ograniczenie tych wartości, tych kubitów, tych rejestrów danych jest fundamentalnym ograniczeniem współczesnych komputerów kwantowych, także też, tak jak mówiłem, troszkę odkłamując tą całą kwantowość, nie dajcie się nabrać, że to jest jakieś uniwersalne rozwiązanie, które potrafi zrobić absolutnie wszystko, bo jest kwantowe. Nie. Kwantowe oznacza przede wszystkim, że oddziałuje na bardzo małych cząstkach elementarnych, to po pierwsze, a po drugie oznacza możliwość właśnie ten dualizm korpuskularno-falowy oraz możliwość istnienia w każdej możliwej pozycji dla danego, w każdej możliwej wartości dla danego eksperymentu. Przykładowo właśnie kot może być jednocześnie żywy i martwy, ale jest to ograniczone warunkami eksperymentu. W eksperymencie z kotem Schrödingera nie ma opcji, że ten kot będzie wyrosną mu skrzydła i zacznie latać. Także tyle tytułem. Kubity tak długo stabilizują swój stan, że emulator jest szybszy od oryginalnej maszyny. No, komputery kwantowe są cały czas komputerami eksperymentalnymi i tutaj dochodzi jeszcze do poważnego takiego błędu myślowego, że myśląc komputer, sobie myślimy laptop z Windowsem, czy tam z Linuxem, czy tam z Maciem, tak? Natomiast komputer, zresztą mam gdzieś na podorędzie, Kunrad jest Bogiem w 44%, pytaj Mierzu, tutaj od razu mogę zaznaczyć i tutaj mój komputer kwantowy od razu to wyliczył. Te kubity tak długo stabilizują swój stan, że emulator jest szybszy od oryginalnej maszyny. Nie do końca rozumiem, bo one nie stabilizują swojego stanu. W momencie, kiedy dokonujemy pomiaru, wtedy mamy odpowiedź. Mamy ją natychmiast. Możemy oczywiście napisać, nie wiem, jakiś program, który w naszych tradycyjnych komputerach będzie próbował wyznaczyć przybliżenie jakiejś tam wartości i wtedy faktycznie będziemy mówili o stabilizowaniu stanu, natomiast no, kubity nie mogą długo stabilizować swojego stanu. Po prostu nie mogą, to nie tak działa. Dobra, słuchajcie, jako że się wkurwiłem troszkę na niedoskonałości dźwięku, to ja proponuję, że zrobię sobie chwilkę przerwy muzycznej, a wy jeżeli chcecie, to zadzwońcie i przejdziemy do raczej luźniejszo-gadkowych rzeczy, bo naprawdę ciężko mi się mówi o ważnych i istotnych rzeczach wtedy, kiedy coś mi tu nie działa. Dobra, ja idę naprawiać problemy, a was zapraszam Skype, Nocne Radio.

0: I witam was po przerwie. Mam nadzieję, że nic się nie skaszani, nic nie pójdzie nie tak. Witamy na antenie Zenona. Czołem, Zenon.
1: No cześć. Czasem przerywać, muszę powiedzieć. Słuchałem na Androidzie i przerywa. Teraz słucham na Windowsie i też przerywa. No ale trudno, nie? Jakoś tam wielce dużo z tego tytułu nie tracimy, bo... Ogólnie powiem ci tak, nie? To jest dosyć fenomenalne. No tak, byłem zajęty, nie miałem czasu się przygotować, tutaj byłem na jakimś wyjeździe, w ogóle co mam audycję, to pora, to poprowadzę o fizyce kwantowej, nie? I jeszcze gadasz sensem, no to szapobanie.
0: To znaczy, wiesz, no... I tak jestem z niej bardzo niezadowolony, ale to mówię, ale to jedyne, co mnie jest w stanie wyprowadzić z równowagi, to właśnie to, jeżeli coś mi się kaszani z... tutaj z kompem, a sprawdziłem, mam z jakichś tajemniczych powodów, od czasu do czasu mi pingi skaczą kompletnie w kosmos i nie wiem, muszę swojego operatora opierdzielić, czyli w zasadzie siebie, ale to też nie będę się teraz łączył i nie będę diagnozował modemu w trakcie. No dobra, no jak mówię, no koncepcja jest dzisiaj luźna, jeszcze tutaj na czacie były wspominki dotyczące teorii wieloświatów. W zasadzie hipotezy wieloświatów.
1: Uwielbiam. Coś pięknego po prostu. Powiem ci, że miałem 8 lat, jak jakoś, nie wiem, czy coś widziałem w telewizji, czy nie. Chyba oglądałem Joyce, czy coś takiego. I tam były te pierwsze akcje z VR-em, nie? A nie takim VR-em, jak jest teraz te HTC Vive i tak dalej, tylko te takie mega prymitywne VR-y, od których głowa bardzo bolała i prawie każdy rzygał. I tak ten, tak sobie myślę, kurde, a co jak jest tak, że to całe życie to jest taki VR, że ty tam wiesz, sobie chodzisz, tego, umierasz i nagle tak zdejmujesz taki hełm z tej swojej tam mackowej głowy, gdzie masz jakieś trzy oczy na niej i w ogóle i mówisz, no to się fajnie gra, nie? To i wiesz, i sobie idziesz dalej, nie? Bo to były te czasy, kiedy się na automatach jeszcze grało w Mortal Kombat, nie? I tak sobie myślałem, że taka incepcja nie może mieć miejsca. Powiedziałem to mojemu koledze. No, zmarł jakieś 15 lat później na raka, ale przed śmiercią mi powiedział, ty, ja dalej pamiętam to, co mi powiedziałeś o tym naturze wszechświata, nie? I go już będę wiedział.
0: No, hipoteza symulacji, tak? Zresztą sam swego czasu podjąłem teorię właśnie, że jesteśmy, że możemy być jakimś eksperymentem, który wyrwał się spod kontroli. Jakimś takim właśnie, coś na kształt zbiorowego Matrixa, którego nikt do końca nie potrafi wyłączyć. No i tak naprawdę jesteśmy rozbudowaną symulacją, tak? Dlatego mamy... Dlatego, no po pierwsze, nasz świat jest stosunkowo deterministyczny, można powiedzieć. Rządzi się określonymi prawami, ale jeżeli wchodzimy do modelu standardowego, okazuje się, że własności tych cząstek elementarnych, gluonów, bozonów i tak dalej, one są tak dokładnie ustawione, że jeżeli by było choć odrobinkę inaczej, no to wtedy cała para idzie w gwizdek i cała nasza fizyka nie ma absolutnie żadnego sensu. A póki co... Mamy dość stosunkowo dobre informacje pochodzące z badań, że prawa fizyki, które mamy tutaj na Ziemi, one będą występowały praktycznie wszędzie. No może z pominięciem jakichś czarnych dziur i tak dalej, ale choćby nasze badania dotyczące wielkiego wybuchu, dotyczące właśnie promieniowania tła, przesunięcia ku czerwieni, o którym mówił profesor, dodają się do jakiejś tam spójnej, logicznej całości, tylko cały czas nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, co znajduje się poza granicą wszechświata oraz jak to się stało, że to do tego wielkiego wybuchu doszło, mimo że wielki wybuch, który początkowo nawet sama nazwa, jak się okazuje, wielki wybuch miała być nazwą prześmiewczą, a się okazało właśnie, że to jest najbardziej trzymająca się kupy koncepcja.
1: Ale wiesz, podobnie było z logiem Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, którego karykaturzysta, niepiśmienny swoją drogą, wybrał osła i ten osioł miał być właśnie jakimś wyśmianiem tych wszystkich republikanów, czyli Lincolna chyba w tamtych czasach właśnie, kiedy to logo powstało. No i stał się symbolem, który taki z dumą ci wszyscy noszą, nie? Ale właśnie mówisz o profesorze i padło kiedyś tam pytanie, nie wiem czy to Etam czy ja, zapodałem to pytanie, chyba Etam, czy prędkość C, prędkość światła, implikuje skończoność temperatury, tak? Że najwyższa jakaś temperatura jest ograniczana przez to, jaka jest prędkość światła, no bo nie możesz zgrać szybciej, wiesz, poruszać się szybciej niż prędkość światła. Wtedy pan profesor i wy podaliście jako przykład coś skrajnego, czyli właśnie tą osobliwość, czyli początek wszechświata i początek wielkiego wybuchu, tak? No to wiesz, to jest argument z wyjątku i to nie opisuje większości przypadków. To tak jakby próbować opisać socjologiczne wydarzenie poprzez jakieś socjologiczne wydarzenie poprzez jakiś psychologiczny wyjątek, tak? Poprzez psychopatologię jakąś jednostkową chciałbyś opisać naturę socjologiczną. Pytanie było o naturę socjologiczną, o grupę ogólnie, teraz czy w tym wszechświecie jest możliwe osiągnięcie jakiejś, czy jest jakaś temperatura, nie? Bo to się wydaje dosyć logiczne, że jeżeli poruszanie się jest skończona, no to też temperatura ze względu na to, na jej naturę też musi być ograniczona, nie licząc właśnie czarnych dziur.
0: To znaczy tak, no jeżeli chodzi o temperaturę, czyli tak naprawdę energię, tak? Tutaj mamy bardzo powiązane to z materią i energią, więc ten przykład osobliwości był akurat, mi się wydaje, jak najbardziej słuszny, ponieważ mieliśmy największą ilość materii i energii w najmniejszym możliwym punkcie i ciężko jest powiedzieć, czy to było mierzalne, tak? No na pewno,
1: właśnie,
0: na pewno jest jesteśmy...
1: ten problem.
0: Tak, i
1: jest ten problem, bo nie osiągniesz, wiesz, nie osiągniesz teraz, żeby osiągnąć teraz osobliwość, musiałbyś mieć tą energię wszechświata, przekonwertować ją bezstratnie z masy na energię, bezstratnie ją przekonwertować, plus dodać jeszcze z jakiegoś cheata trainera i innego backdora trochę energii, żeby znowu osiągnąć coś podobnego do osobliwości, tak? No nie zrobisz tego. Żadna czarna dziura chyba nie będzie nigdy bliska osobliwości. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Są różne hipotezy, tak? Zresztą niewiele wiemy o samej naturze czarnej dziury. Zresztą też parę hipotez odnośnie tego, co się znajduje poza granicami naszego wszechświata, jest no, jedną z takich, do których się bardziej uśmiecham. Nie żebym jakoś w to szczególnie wierzył, jest to, że my znajdujemy się wewnątrz czarnej dziury i jesteśmy nad nami, poza granicą tego, granicą naszego wszechświata, jest tak naprawdę granicą, jest horyzontem zdarzeń tejże czarnej dziury, która się znajduje w jakimś innym, większym wszechświecie, a nasze czarne dziury z kolei mają kolejne wszechświaty w sobie. No tutaj musielibyśmy się zastanowić, czy materia i energia w naszym wszechświecie jest skończona. Bo już tutaj abstrahując zupełnie, prędkość światła nie ma tutaj szczególnego znaczenia, mi się wydaje. Bardziej mówimy o ilości materii i energii, którą możemy zgromadzić. Jeżeli ta ilość jest nieskończona, czyli wszechświat jest nieskończony, czyli jeżeli sobie polecimy statkiem hen daleko, to cały czas będziemy mijać kolejne planety, kolejne galaktyki, kolejne układy i tak dalej, no to wtedy założymy, że ilość tej materii jest nieskończona, w konsekwencji ilość energii jest nieskończona, wobec czego najwyższa możliwa temperatura również będzie nieskończona. Natomiast jeżeli mamy skończoną ilość materii we wszechświecie, no to wtedy faktycznie jest ta wartość skończona.
1: No dobra, czy się będziemy znowu widzieć i będziemy się tak cały czas kotłować, ale ja ci powiem, co jest za granicą wszechświata. Nie oglądałeś Kapitana Bomby. Jak przelecisz przez granicę wszechświata, to każda materia się zamienia w przyrodzenia. Męskie, siuty.
0: Okej.
1: Także wiesz, zobacz sobie, to jest bardzo mądre science fiction, nie? I tyle, no. A nie tu jakieś, kurde, wiesz, jakieś prędkości światła, jakieś bozony, Higgsy i w ogóle. Ale wiesz, co mnie jeszcze zastanawia i z tym cię może zostawię, bo zadzwonię później może. Dalej nie mamy tej prawidłowości chyba, może się mylę. Jeżeli dodasz jakieś konkretne, wiesz, cząsteczki do nukleonu, do jądra cząsteczkowego, to nie masz jakiejś prostej zasady, która ci będzie mówiła, jakie będą po prostu efekt, jaki otrzymasz, tak? Mamy zbadany ten układ okresowy, ale tam nie ma chyba jakiejś pełnej prawidłowości, bardzo jasnej, która ci będzie mówiła, że tak, to na przykład będzie reagowało z wodą w ten, a nie inny sposób, ale dodasz jeszcze jeden, to będzie w trochę inny sposób. Bo nie ma chyba jako takiej prawidłowości. Jakieś tam, ale nie, one nie są jakieś takie jasne, tak? Jeżeli zrobisz jakieś Unum Pentium, tak? Chociaż chyba już Unum Pentium zrobili, no to nie będziesz wiedział, jak Unum Pentium się będzie zachowywało w wodzie, zanim go nie zrobisz.
0: Znaczy teoretycznie, właśnie nie do końca. Mi się wydaje jednak, że układ okresowy pierwiastków akurat jest bardzo deterministyczny. I na przykład pozwala nam stwierdzić, że jeżeli zabierzemy, nie wiem, zabierzemy kilka protonów z jądra atomowego tego konkretnego pierwiastka, no to wtedy ten pierwiastek się zwyczajnie rozleci, tak? Bo zostanie zaburzona równowaga i się rozszczepi na coś tam i coś tam jeszcze. I wiesz, i tutaj też ciężko jest mówić, bo znowu mówisz o dwóch różnych skalach, bo jeżeli dodamy, nie wiem, jeden elektron i jeszcze potem się będziemy zastanawiali, w jaki sposób będzie to reagowało z wodą, no to cząsteczki to już jest coś tak nieporównywalnie dużego w stosunku do tego pojedynczego elektronu, czy nie daj Boże jeszcze jakieś cząstki elementarne, zaczniemy tam bombardować cząstkami elementarnymi, to też może przynieść różne dziwne sytuacje. Próbujemy zbadać to w akceleratorach, no w jaki sposób się będą zachowywały.
1: Przychodzą dziwne sytuacje, ale co do akceleratorów, to ja zaraz do tego wrócę, muszę tutaj na chwilę zejść antenę i ten, i chętnie o tych akceleratorach porozmawiam, bo gdzieś tu tam ostatnio słyszałem całkiem niezłe herezje na ten temat. No, ale to zaraz. Także powiem jeszcze na ten temat tych wszystkich akceleratorów, etc. i co się dzieje, i właśnie natury tych cząsteczek. Bo to jest ciekawa sprawa. Faktycznie są jakieś prawidłowości i to nie jest jakaś super tajemnica. O tym uczą w szkole podstawowej, chociaż niektórzy twierdzą, że jest to wiedza tajemna.
0: No nie, nie w szkole podstawowej na pewno.
1: No teraz już nie, to gimnazjum. Słuchaj, ja wiedziałem w gimnazjum albo w szóstym, nie, w gimnazjum. Dowiedziałem się o tym, że można modyfikować cząstki tak, żeby na przykład zrobić złoto. Tak? Można zrobić złoto. Po prostu. I ono będzie stabilne.
0: No ale tak, to się zgadza.
1: To jest super tajna wiedza.
0: Znaczy nie jest to super tajna wiedza, natomiast to jest, można powiedzieć, taki święty graal alchemii. Dobra, ja Zenonie może tutaj dokończę tę myśl, a ty idź zrób, co tam masz zrobić i porozmawiamy później. Dzięki ci, do usłyszenia. Jeżeli chcielibyście się dołączyć do naszej dyskusji, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Natomiast jeżeli chodzi o tą produkcję złota, no to bierze się to z tej całej naszej starożytnej alchemii, która miała przecież, gdzie przy użyciu tak zwanego kamienia filozoficznego, przy użyciu kamienia filozoficznego można było bezstratnie zamieniać ołów w złoto. Złoto jest bardzo blisko na układzie okresowym pierwiastków ołowiu, więc teoretycznie dodając odrobinkę, coś tam dosypując do tego ołowiu, można by było w łatwy sposób uzyskać złoto. I to jest jak najbardziej możliwe, to jest udowodnione, udało się uzyskać i sztabka takiego wygenerowanego z ołowiu złota bodajże znajduje się w jakimś muzeum w Chicago, jeżeli mnie pamięć nie myli. Natomiast problem się zaczyna w zupełnie innym miejscu, ponieważ koszty przetworzenia ołowiu w złoto wielokrotnie przewyższają wartość tego naszego wygenerowanego złota. Zresztą fundamentalne prawa alchemii zakładały, że podczas tego procesu transmutacji, czyli przetwarzania jednego obiektu w drugi, należy oddać tyle samo, co się bierze, że tutaj nie bierze się nic z powietrza. Tutaj wszystkich zainteresowanych odsyłam do Full Metal Alchemist, gdzie to jest wielokrotnie powtarzane. Okej, a jeszcze wracając do tego, tych akceleratorów. W akceleratorach mamy zjawisko przyspieszania cząstek elementarnych i bombardowania ich siebie nawzajem. No ten najsłynniejszy wielki zderzacz hadronów znajdujący się, legendarny w zasadzie, o którym już tyle ostatnio słyszeliśmy, miał na celu właśnie badania związane z modelem standardowym. Jeszcze tutaj Byte mi na czacie napisał. Byte, wiesz co? Dobra, to zaraz ci odpiszę w jakiejś przerwie. Natomiast model standardowy to jest teoria fizyki tych cząstek elementarnych, opierają się na podstawowych oddziaływaniach, czyli oddziaływaniu elektromagnetycznemu, oddziaływaniu słabemu i oddziaływaniu silnemu. Oddziaływanie silne jest to oddziaływanie w ramach modelu pomiędzy kwarkami, antykwarkami i gluonami, tak zwanymi cząstkami gorącymi, i oddziaływanie to wiąże kwarki w obrębie hadronów, czyli na przykład protonu i neutronu, czyli trzyma, spaja w kupie ten proton i neutron. Oddziaływanie słabe z kolei jest powiązane z radioaktywnością. Oddziaływanie słabe dotyczy radioaktywności i jeszcze elektromagnetyczne oddziaływanie jest wam znane, że tak powiem, intuicyjnie. Jeszcze brakuje nam tutaj tego słynnego oddziaływania grawitacyjnego, które jest tłumaczone z kolei fizyką klasyczną, i brakuje tego oddziaływania w modelu standardowym. Stąd pewne kontrowersje w związku z tym modelem. Model standardowy jest to zakłada dowód eksperymentalny obliczający między innymi masę tych poszczególnych składowych, czyli elektronu, czyli kwarków, czyli neutrin i innego rodzaju cząstek elementarnych, gdzie obliczana jest zwyczajnie masa tego obiektu. Jeżeli taki fermion, bo te wszystkie cząstki elementarne nazywamy je fermionami, jeżeli miałyby odrobinkę inną masę lub odrobinkę inny ładunek elektryczny, słaby lub silny, no to wtedy ten nasz wszechświat przestałby działać tak, jak działa. Ciężko by było przewidzieć, co by się stało. W teorii wieloświatów, która jest opisana w książce Michio Kaku, Hiperprzestrzeń, opowiada on, że jest możliwe, że właśnie w tych innych wszechświatach, które zostały skurczone w zasadzie w ramach nieco, można powiedzieć, zgniecione przez nasz wszechświat i które są dostrzegalne tylko na poziomie mikroskopowym, wręcz nanoskopowym, te wartości faktycznie mogą być inne, ale dla naszego świata powinny być dokładnie takie. No i właśnie ten eksperyment z bozonem Higgsa, który jest najczęściej kojarzony właśnie z wielkim zderzaczem hadronów, spodziewano się, że będzie istniała cząstka elementarna, właśnie zaproponowana przez Higgsa, która będzie miała te określone parametry, których się spodziewano. Natomiast nie dowiedziono tego eksperymentalnie, dopóki nie uruchomiono wielkiego zderzacza hadronów i dopóki nie zaobserwowano tej sytuacji. Ja jeszcze zapraszam Was do dzwonienia na Skype Nocne Radio i wrzucę jeszcze chwilkę przerwy muzycznej, bo tutaj z bajtem mamy jakiś problem techniczny. Bunt maszyn, moi drodzy, wieczór buntu maszyn, a wysłuchacie Nocnego Radia.

0: A tymczasem wracamy na antenę po krótkiej przerwie i jest z nami z powrotem Zenon. Witam cię, Zenonie.
1: No, witam ponownie. Rzuciłem na czato teraz Wisdom of Chopra. Ten pan Chopra rzeczony, Deepak Chopra. To jest jeden taki, powiedzmy, tego rodzaju proto-cache, który wszędzie się próbował wpierdzielić, gdzie się udało. Nawet na nowej fali ateizmu próbował coś ugrać na coachingu, na tych różnych rzeczach. Taki public speaker, jak to się mówi. Mhm. I jego znakiem rozpoznawczym było właśnie to, że wycierał sobie gębę fizyką kwantową. Po prostu fizyka kwantowa jest mega wybitnie, potężnie, przepotężnie uber wykorzystywana przez wszystkiego rodzaju szarlatanów. Zgodzisz się z tym?
0: Oj, zdecydowanie tak, ale wiesz, to są pojęcia tak naprawdę bardzo skomplikowane. Zresztą też można tutaj wspomnieć o naszych kochanych lightworkerach, którzy stworzyli książkę Hiperfizyka i zaczęli też właśnie używać pojęć typu bozon, gluon i tak dalej, pojęć cząstek elementarnych udowodnionych w modelu standardowym, żeby otwierać bramę do czwartej gęstości i się porozumiewać z reptilianami, tak?
1: No siódmej chyba, nie? Chociaż ci odwie, na której tam siedzą. Zależy, czy mają tyłki odparzone, czy nie. No ale teraz widzisz, co ty jako programista byś powiedział o tym programie, o tym algorytmie, który jest na stronie, który generuje sobie te wszystkie jego super mądrości. Klikasz sobie i masz takie częściowo trzymające kupy hasełka, nie? Takie, które niektórzy tutaj chwycili naprawdę i powiedział, o ja cię pitole, nie? Nie chcę tu palcem pokazywać na radio, na fali, na jakieś radio, ale tam to właśnie takie rzeczy się mówi, nie?
0: Moment.
1: No, klik sobie, zobacz, co on tam mówi.
0: To jest, kurczę, jakimś skryptem rysowane, czy nie? No, czekaj, jakaś tabelka, random fictional deep. Wiesz, to mi troszkę przypomina właśnie ten generator teorii spiskowych, który wrzucałem podczas jednej z ostatnich audycji, czy również generator przemówień z czasów...
1: Tak.
0: Tak. Także można właśnie użyć bardzo mądrych słów, odpowiednio, wiesz, je zlepić tak, żeby to było gramatycznie poprawne i wychodzi nam z tego naprawdę coś fajnego. Sam swego czasu popełniłem, czekaj... Tak, tutaj to będę miał. Też nie będę pił do żadnych konkretnych osób tutaj, natomiast myślę, że rozpoznacie. Zresztą nie jestem pewien, nie wiem, chyba prezentowałem to, albo i nie, no ale zobaczymy. Tylko niech mi się otworzy. Generuj nowy, dołącz. Wyższe założenia technologiczne, a także Fundacja Go to the Forest wymaga sprecyzowania i określenia właściwości uzdrawiających, jakie mają wynalazki cache. Droga słuchaczko i drogi słuchaczu, zwykły, najprostszy helfen zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu świadomości uzdrawiających, w kształtowaniu właściwości uzdrawiających, jakie mają wynalazki cache. W ten oto sposób GANS CO2 powoduje docenianie wagi snu Tesli, który tak naprawdę spełnia się tu i teraz. W tym momencie wiadomym jest, że już zwykły, najprostszy helfen powoduje docenienie wagi koncepcji każdego organizmu żywego, pojmowanego jako plazmę i aminokwasy.
1: I tak możesz sobie ktoś tam, tak?
0: Tak.
1: No fajnie. Tak. No i widzisz, coś pięknego, nie? A to jest wszystko takie ładne, takie oboje i tak cudownie działa. Powiem ci, że nie dotrwam pewnie do Claude'a, ale miałem dzisiaj możliwość porozmawiać z studentką ekonomii, którą się zapytałem o te typ pieniądza, jakie muszą tam o tych rzeczach, o te podstawy. No i tak gadała o różnych rzeczach, jak jest taki, śmaki, owaki. Powiedziała, że dwie kategorie mi zwróciły uwagę. Pieniądz nierealny i pieniądz realny. Pieniądz nierealny to jest, wyobraź sobie, bitcoin, a pieniądz realny to jest dolar, złotówka, euro. Okay. Ja i tak mówię, dziewczyno, ale chyba coś się tu grubo pomyliło, bo ona mi to opisała i faktycznie, że jest ten realny pieniądz, jest taki, na jaki my się ugadamy, że on jest tyle wart, nie? Wiesz, sama koncepcja się ugadała, nie mówię, spoko, nie? Tylko, że ta nazwa nie pasuje, tak? To jest pieniądz fiducjalny. Na tym polega ta nazwa, że umawiamy, że on jest tyle wart. On nie jest realny ani trochę, on nie ma żadnego pokrycia, nie?
0: No nie, no twardo... Bitcoin jest nie mniej realny niż dolar, tak?
1: Nawet więcej, ja jej powiedziałem. Bitcoin jest zależny tylko i wyłącznie od rynku i ewentualnego złamania algorytmu. Ale każda z tych walut jest zależna od spekulantów, no, w dużej mierze, a no, to spekulantów też Bitcoin jakoś może polecieć, ale też banków centralnych, tak? Mhm. Przy czym w Stanach ten bank centralny jest prywatny i w ogóle już całkiem może robić, co mu się nie podoba.
0: No już nie mówię o takich szaleństwach, tak jak dodrukowanie pieniądza, co w sytuacji Bitcoina nie jest możliwe. Bo jest skończona ilość bitcoinów, one oczywiście są kopane, natomiast nigdy nie będzie więcej bitcoinów niż zostało założone, tak?
1: Nie chciałem dalej brnąć, nie chciałem dalej w to brnąć, bo widziałem, że już tutaj jakieś są błędy przy pojęciu inflacji i po prostu nie chciałem tak z buta komuś wjechać w światopogląd. Ja wiem, że to lubię robić, ale mówię, co tam będę jakiś robił.
0: Znaczy wiesz, o tyle niebezpieczne, że to jest, wiesz, że to jest uczone jeszcze nie daj Boże na państwowej uczelni za nasze pieniądze, nie?
1: No to... Tak, to jest, dokładnie tak. No i teraz słuchajcie, moi drodzy, tutaj spiskowicze i spiskowiczki, pieniądz fiducjalny, który jest pojęciem, które funkcjonowało od bardzo długiego czasu i bardzo ta nazwa opisuje rzeczywisty stan rzeczy, jest w szkolnictwie wyższym zastąpiony pojęciem pieniądza realnego, co mega zajebiście nie odpowiada rzeczywistości.
0: No pojęcie... No zdecydowanie tak, no walutą realną będzie, nie wiem, będzie platyna, będzie złoto, będzie po prostu jakaś sztaba dewizowa, a jakaś konkretna
1: platinum.
0: Rzecz. Tak, platinum wprasowane w złoto, ale no nie, to... Samo po prostu określenie, no nie wiem, no namacalny, tak, no teoretycznie jest to jakiś tam dokument. Pamiętam jeszcze za czasów starej złotówki, to było coś takiego, że tam było ten bilet Narodowego Banku Polskiego jest prawnym środkiem płatniczym w Polsce i tak go się zawijało, że z tego zdania się robiło, że ten bilet Narodowego Banku Polskiego jest niczym w Polsce.
1: Tak. Także, no nie wiem, no, coś ty śmierdzi. Ja jeszcze ten temat będę sprawdzał, bo już go u paru osób sprawdzałem i powiem ci, że zauważyłem, że wiele osób, nawet kiedy się spotkałem z dyrektorem banku, który szczerze nie wiedział, co to jest pieniądz fiducjarny, nie spotkał się nigdy z tym pojęciem.
0: No tak, ale no kurczę, no tutaj szeroko moglibyśmy się zastanowić, dlaczego tak jest. Przede wszystkim w ludziach nie ma takiej świadomości, nie wiem, opowiada się o rozwoju pieniądza, że dawniej był barter, że dawniej były pierdoły i tak dalej, a oni się teraz bardziej skupiają na, nie wiem, na aktywach, na kontraktach terminowych, jako też pewna forma papieru wartościowego, czy jakiejś tam terminowej umowy. Natomiast właśnie pomijając kwestię tego, czy to reprezentuje sobą jakąkolwiek wartość ponad jakąś tam dżentelmeńską umowę między państwem a obywatelem, gdzie, czy tam bankiem centralnym a obywatelem, gdzie w takiej dżentelmeńskiej umowie, no kiedy się mrówka umawia ze słoniem, no to się zazwyczaj dobrze nie skończy i nie mówię tutaj o mrówce. A jeszcze no, w międzyczasie w ramach buntu maszyn chcę zaznaczyć, że Bait dostał bana na czacie za używanie skrótów z układu SI. Żeby było śmieszniej, ban został przyznany z automatu i nie mogłem go w żaden sposób wyłączyć, więc jest ciekawy.
1: Nie da się zdjąć automatycznych tych piosenek. Może z różne, że ja ostatnio wpisałem tą piosenkę, translację tej piosenki tego Sikha, ten tunak i też mnie zbanowało na 15 minut. Bo uznał, że piosenka o miłości, o tym, że świat jest fajny, jest bezsensowna i mnie wyrzuciło. Także ten miałem bana na 15 minut z tego tytułu. Wiesz co, tak wracając trochę do ekonomii, obiektywnie patrząc, ale tak stricte do pożytku obiektywnie, dojdziesz do wniosku, że złoto też nie ma pokrycia, tak? No co z tego, po prostu poziom dalej to wszystko przesunąłeś, tak? Że masz to złoto. Złoto, jak przychodzi do takiej mega przejebanej sytuacji, a tak mega, złoto jest bez wartości. Kompletnie, przecież nie zjesz tego, nie będziesz miał z tego pożytku jakiegoś metalu plastycznego w kategoriach surowcowych, jest nic nie warte, tak? No bo co zrobić, jak będzie naprawdę taka postapokalipsa? No co ci po kiego grzyba ci złoto? Nikt się nie będzie nawet bogaty interesował, czy mu coś świeci, czy nie świeci. Inków, Azteków i wszystkie cywilizacje mezoamerykańskie złoto miały za gówno.
0: Znaczy wiesz, to też się w jakiś tam sposób przyjęło jako kruszec, że tak powiem, ładny. Chociaż z drugiej strony też ze złota zbroi nie zrobisz. No tutaj bardziej sztaby stali miałyby większą wartość. Także no tutaj można się zastanowić. To też faktycznie jest to w jakiś sposób umowne, czyli de facto co? Czyli de facto takim najrealniejszym pieniądzem, jaki sobie możemy wyobrazić, jest żyto i jabłko?
1: Tak. Nie, ja ci powiem, wiesz co, był taki serial Jerycho, już z tym konceptem spotkałem gdzieś wcześniej, ale w tym serialu Jerycho była taka sytuacja, że była wojna atomowa, a przynajmniej taka wojna atomowa, która na jakiś sposób tam, no załóżmy, że ona do pewnego stopnia upośledziła cywilizację i nie było możliwa komunikacja na, powiedzmy, średnie i długie dystanse, tak? Więc możliwe, że jest kibel i że wszystko się rozsypało i nie ma sensu wstrzymać pieniędzy, tak? Z czym też swoją drogą mam notę. I po prostu, wiesz, tam handlowali? Solą. Bo sól ci dawała wymierne korzyści, tak? Sól ci pozwalała kontrolować rzeczy. Tak. No i była, wiesz, dla twojej gospodarki. Sól była jodowana, tak? Każda sól jeszcze z tych pozostałych była jodowana, dzięki temu byłeś bardziej odporny na pewne izotopy promieniotwórcze, się mogłeś natknąć po wojnie atomowej, tak? Pomijając fakt, że wódka też nie sobie z tym dobrze radzi, nie? Ale wódka. Mój dziadek mi powiedział, że jak się wojna zaczęła, druga światowa, to po prostu uderzyli do lokalnej gorzelni i lali tyle wody, ile się dało, i spirytusu. Bo to była dobra waluta, tak? Nikogo nie interesowały pieniądze.
0: No tak, no tutaj wódka czy papierosy mogą się okazać w kwestii jakiejś apokalipsy czymś naprawdę wartościowym. No wiesz, tutaj też rynek niejako definiuje nam to, co będzie wartościowe. No i w zasadzie popyt na coś będzie definiowało wartość danego przedmiotu. Tutaj przykładem jest choćby Mad Max czy Waterworld, gdzie największym skarbem była ropa.
1: Tak, tylko że widzisz, tym się różni ropa od złota, że ropa na, jakby to powiedzieć, na większej rozpiętości poziomów cywilizacji ma wartość utylitarną, tak? Że możesz coś z niej zrobić. Ze złota tak faktycznie coś naprawdę pożytecznego możesz zrobić tylko na najwyższym poziomie cywilizacji, tak? W elektronice. Mhm. Jeżeli jest poziom niżej i jest katastrofa i walną bomby atomowe i poleci impuls elektromagnetyczny i spali wszystkie elektroniki, które nie są odpowiednio zabezpieczone, nic ci po złocie, że tu nie zostanie. No nie tak, będzie wtedy przez długi. No.
0: Co najwyżej, jak zrobisz sobie gustowną złotą komnatę w swojej piwnicy i sobie w niej zamieszkasz, żeby ci ładnie błyszczało. No dość ciekawa koncepcja, właśnie. Zastanawiam się, ale jeżeli nawet dojdzie do takiego krachu cywilizacyjnego, jak w tym Jericho czy w Falloutie, to jednak, czy właśnie dojdzie do tego impulsu, który rozpieprzy całą naszą znaną elektronikę w drobny mak, to jednak te kruszce w dalszym ciągu będą, po jakimś czasie oczywiście, ale one znowu będą potrzebne. Tak, czyli ta wartość, co prawda szybko przesunięta w czasie, zostanie zachowana.
1: Tak, dokładnie tak. Bo możemy założyć, że jeżeli nastąpi jakaś, kurde, homeostaza w tym systemie społecznym, one wtedy bardzo zyskają z powrotem wartości, bo próżność ludzka w momencie, w którym się uformują odpowiednie struktury społeczne,

0: Srebro to jest też. Srebro, tak, to jest sporo, bez wątpienia. Srebro to jest ciekawa sprawa. Bo na przykład była taka sytuacja, że była jakaś taka dziwna moda, żeby zamykać w Europie huty wszelkiego rodzaju. I po prostu zostały chyba tylko dwie, czy coś takiego. Huty, które jakoś sensownie odzyskują z rudy srebro, nie? I jedna jest w miasteczku śląskim. Myślę, że nasi znajomi z Głogowa i Legnicy mogliby też się na ten temat powiedzieć, jak tam wygląda odzysk w hutach metali szlachetnych. W każdym razie nie zmienia to faktu, że w Polsce metale szlachetne też się pozyskuje. I to nie w drodze dobycia, ale w drodze obróbki mniej szlachetnych metali. O. Przy czym miedź to jest też całkiem ciekawy metal. Nie jest szlachetny, bo jest bardzo reaktywny. A, no właśnie, to też to rozgraniczenie pojęcia, tak? Szlachetne, a miedziowe, nie? Bo tak się, że czy wartość jest szlachetny, znaczy się w chemii, że bardzo mało reaguje. Czekaj, Bajci teraz napisał. I co mówił, bo nie słyszałem, że wiadomo, że miarę dużego fiuta. No, elementem tego potencjału rozrodczego w pewnym sensie jest ten tak złoto, że ty masz dużo złota, znaczy się, że możesz sobie pozwolić na jakieś bzdury, żeby sobie, tam swoją siłę jakąś rozrzucać po to, żeby zdobywać rzeczy, które są tak naprawdę do niczego innego nieprzydatne, niż tylko pokazanie siebie, tak? To jest złoto. Dla cywilizacji, która nie dysponuje nowoczesną elektroniką. No, ale na czym skończyłem?
1: Na metalach szlachetnych.
0: Tak, i mówisz o argonie. Gazy szlachetne nie reagują, nie? Nie ma, ja sobie nie przypominam związków gazów szlachetnych za bardzo. Jakichkolwiek nawet tą sprawę. Jest związek gazu szlachetnego z czymkolwiek? Kurde, no nie przypominam sobie.
1: Nie wiem.
0: No, związki złota by się znalazły jeszcze, cetera, ale już gazów szlachetnych to nie. I to jest ta prawidłowość właśnie, no, tablicy Mendelewa, którą znajdziesz. Im bardziej w prawo, tym mniejsze jakieś tam właśnie reakcje, nie? Chociaż to się w pewnym momencie zajmuje. No, ale ale metale szlachetne jak platyna, czy platyna zawsze była tak dużo warta od złota, więcej? No nie wiem. Wydaje mi się, że to zależy od kultury.
1: Nie śledzę rynków. Zależy od kultury, zależy, nie wiem, od pozyskiwania tej platyny, czy tego przede wszystkim, czy platyna była w jakimś punkcie historii atrakcyjna dla danej cywilizacji. Na pewno teraz platyna jest uznawana właśnie za jakiś taki pewnik, w który warto inwestować, bo to będzie przynosiło jakiś tam stały zysk, bo to będzie stale rosło, nawet bardziej stabilnie niż złoto, bo na rynku złota też mamy, nie brakuje spekulantów, którzy intensywniej wpływają na kurs, ale to oczywiście w jakimś tam day tradingu.
0: No tutaj Bajtek napisał, że Byte Eater, jeżeli tam jakoś to przeszkadza, to napisz mi proszę cię, jeżeli tak mówię per Bajtek, ale to mówię tak z wysoką estymą, bo była kiedyś taka gazeta komputerowa Bajtek i dlatego tak mówię, a nie jako tam, że żeby ci umniejszyć. Odwrotnie dokładnie, że jest co najmniej jeden stabilny tlenek każdego tego gazu szlachetnego. No to ciekawa informacja, nie? Ten z kolei wybitnie reaktywny metal, cząsteczka i w ogóle pierwiastek, tak? Właśnie, myślałeś kiedyś nad tym, czy kosmici by jakiegoś konkretnego pierwiastka szukali? Bo też się tak często w science fiction pojawia, że woda, ale wody jest pierdeliard we świecie, to jest ogromna ilość. Mało tego, wódki jest od zajebania w świecie, masz całe kurde po prostu mgławice, które są z wódki zrobione.
1: Wiesz, z wodą akurat jest ten problem, żeby ta woda była w stanie stosunkowo czystym, bo dawniej nam się wydawało, że wody we wszechświecie jest jak na lekarstwo i że my jesteśmy tutaj jakimś tam oczkiem, ale okazuje się, że księżyce Saturna są pełne wody, że przecież... Tak, dokładnie.
0: Enceladus to jest jeden z pierwszych, chyba pierwsze nawet ciało niebieskie poza Ziemią, na którym odkryliśmy wodę w stanie ciekłym, bo tam przylatywała... Bajtek napisał, że kapitan Dany powiedział there's coffee in this nebula, in that nebula. No, tak powiedziała, ona była uzależniona od kawy i to było na swój sposób niesamowite. I ten Enceladus, jakaś tam sonda

0: maszyniowe, Cassini już teraz nie pamiętam. I po prostu w tym momencie strzelił gejzer wielki z Enceladusa.
1: To zostało na zdjęciu. Nie, to było troszkę inaczej, ponieważ księżyc ten miał dość dziwnie wyglądał na teleskopach, ponieważ wyglądało, że coś z niego wystaje i że wystaje w dość regularnym kształcie, że wystrzeliwuje, że jest po prostu jakaś chmura czegoś na długość około 120 km. W momencie, kiedy wyspano sondę, i nie wiem, czy to przypadkiem któryś z Voyagerów nie badał, ale w momencie, kiedy wysłano tam sondę, zauważono właśnie poziome w bryle lodu, poziome takie równoległe do siebie, jakby to powiedzieć, wąwozy wręcz, które wręcz miały kolor niebieski. Taki ładny, łagodny niebieski kolor, z którego właśnie wystrzeliwała ta woda na wysokość około 120 km, no i dzięki czemu to również tworzy jeden z pasów Saturna.
0: No ale powiedz mi, no to jest Shepherd Moon, nie? Że ten pasterski księżyc, który to wszystko trzyma, z tego co pamiętam, Enceladus. Powiedz mi, jak to niebieskie? Czy oni tam mieli kolorowe kamery, czy
1: było większe? Tak, oczywiście.
0: Tak? No widzisz. To jest problem, ten klot, który się, o który klot się rzuca, że rzeczy są jakieś tam czarno-białe i w ogóle tak, większość tych rzeczy jest czarno-biała i jest pokazane ekspres stricte. Jak to kolorować, tak? W jaki sposób to robić?
1: To znaczy, wiesz, no jeżeli robimy sobie zdjęcie w podczerwieni, czy jeżeli sobie robimy zdjęcie w jakimś ultrafiolecie, czy robimy, kurde, zdjęcie promieniowania rentgenowskiego, czy promieniowania gamma, no to nie da się tego przedstawić inaczej niż na skali szarości. A żeby to ładnie wyglądało, to żeby to tam miało kolory, to też miejcie na uwagę, że technologia, którą wykorzystuje NASA i agencje kosmiczne, bardzo często po latach trafia do nas samych. Jak to się spin-offy. Na stronie spin-off NASA.gov można przeczytać roczne raporty, co trafiło właśnie z laboratoriów NASA do naszego codziennego świata. I to jest nie tylko teflon, ale też już on tutaj, albo słyszę, że już klikasz, to sprawdzisz, to się na pewno...
0: Wywołałem po prostu klona z lasu. Pojawił się klon na czasie i powiedział, że 99% Hubble jest czarno-białe. Chyba nawet 100. Cześć, Klot.
1: Czołem, Klot.
0: I no kurde, no nie ma, akurat w tym nie ma najmniejszych wątpliwości, że NASA ukrywa dużo zdjęć, nie ma najmniejszych wątpliwości, że oni mają tajne misje, o których my nie wiemy. Nie ma, bo ja bym tak robił, tak? I poza tym, powiem ci więcej, jakimś takim dziwnym trafem miałem przyjemność dwie osoby spotkać, które opowiedziały mi podobne historie, mianowicie o człowieku, który miał pracować dla NASA, nie mógł pracować w pewnych projektach, no bo nie był Amerykaninem, tak? Nie miał obywatelstwa amerykańskiego. Podobna sytuacja jak w Big Bang Theory, w tym Teorii Wielkiego Podrywu jest teraz w serialu, spoiler, że ten cały Rajesh Kutropoli nie może planować, nie może pracować, przy którym oni tam robią, związanym z jakąś tam niezależną od punktu odniesienia geolokacją, bo nie ma obywatelstwa amerykańskiego. I tak jest faktycznie. I o to chodzi w NASA, bo nie możesz pewnych rzeczy robić. Dalej latają wahadłowce. Mało tego, ten osobowy też lata. Mimo że oficjalny program jest zamknięty, tak? Wahadłowców. To jest ich przywilej, tak? Amerykańców. Mają swoją technologię, niech robią z nią co chcą. Zgodzisz się chyba z tym, nie?
1: No, to znaczy, wiesz, akurat jest dowiedziony nawet swego, nie udało mi się znaleźć tej fotografii, ale widziałem właśnie zdjęcie takiego czegoś na kształt właśnie promu kosmicznego. Bardziej mi to przypominało autobus, bo było po prostu autobus ze skrzydłami, tak naprawdę dość kanciasty, natomiast to lata. To, że agencje coś przed nami ukrywają, no to jest normalne, bo wiadomo, że nikt przy zdrowych zmysłach nie wywali grubych miliardów dolarów na to, żebyś sobie mógł polecieć na Księżyc, ale jeżeli polecisz na Księżyc, a przy okazji zrobisz nam sieć satelitów szpiegowskich, tak żebyśmy mieli tutaj praktycznie 24/7 podgląd na obiekty wojskowe w Rosji, no to wtedy już możemy porozmawiać o tych 2 miliardach dolarów, nie?
0: Pamiętasz te piękne czasy, kiedy Google Maps nie było cenzurowane? Myśmy z kolegą, myśmy z kolegą liczyli czołgi w egipskich bazach normalnie i patrzyliśmy, kurde, a oni mają ruskie czołgi normalnie, nie? Nie chciałem, mogłeś zobaczyć, że to był ewidentnie po prostu przerobiony T-72, nie? Po tej charakterystycznej okrągłej wieżyczce, nie?
1: Ale to się dzieje do dnia dzisiejszego. Jest, jak mamy w Stanach Zjednoczonych, tą super serwerownię NSA, jeżeli wejdziemy na mapę Binga dostarczone przez Microsoft, to tam znajdziemy po prostu glebę, pustą glebę w miejscu, gdzie Google Maps pokazuje to miejsce. No nie wiem, no jakoś nie widzę, żeby tutaj NSA traciło coś na tym, żeby pokazać, że są dwie serwerownie, że są jakieś tam dodatkowe agregaty, gdzie jest parking i tak dalej. No myślę, że nie da się, nie wiem, wlecieć bombowcem na teren Stanów Zjednoczonych, dolecieć tak daleko niezauważonym i to rozwiązać. Natomiast słuchajcie, jeszcze wracając do kwestii tych zdjęć, to nie jest tak, że mamy zawsze do czynienia z takim aparatem fotograficznym, jaki mamy w telefonach. Oczywiście takie są i właśnie przy użyciu czegoś takiego, przy użyciu matrycy CMOS, która też technologia zastąpiła matrycę CCD w naszych aparatach cyfrowych, natomiast ona powstała naprawdę dawno temu i dopiero od niedawna wyrzuca te nasze słabsze matryce, pozwala odebrać lepiej obraz i z mniejszą ilością zakłóceń. No dobra, już nie wchodzimy w szczegóły, bo natomiast to nie jest tak, że po prostu teleskop to jest wielkie zwierciadło, wielkie tutaj szkła i tutaj mamy tylko czujnik na promieniowanie widzialne. Więc no jeżeli mówię, no jeżeli i tutaj jak Bytiter jeszcze słusznie zauważył, że jeżeli mamy matrycę, która operuje w skali szarości, to ona będzie dużo dokładniejsza, ponieważ żeby zbudować sobie taką matrycę, która pozwoli na zrobienie naturalnego zdjęcia kolorowego, no to wtedy musimy ustawić w formie na przykład plastra miodu obok siebie tam trzy czujniki koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego i jeszcze poprzetykać to od czasu do czasu czujnikiem koloru czarnego, żeby nam ta czerni za bardzo na tym zdjęciu wynikowym nie świeciła. Jeżeli po prostu będziemy badali natężenie wiązki światła, no to wtedy będziemy mieli zdjęcie czarno-białe, tak? Natomiast ono będzie dużo dokładniejsze, ponieważ tam, gdzie potrzebujemy przestrzeni trzech czujników, żeby zrobić jeden piksel, to tutaj ten sam element tej samej wielkości da nam aż 3 piksele.
0: Dokładnie taka sama sytuacja jak z okiem. Ludzkim, psim, kocim, kiedy masz te pręciki i czopki i albo masz jednych, albo drugich, więc nie pamiętam, które są odpowiedzialne za kształt, a które za kolory. Jednakowoż psy mają mniej tych odpowiedzialnych jednostek za kolory i poza tym, że mają tam jeszcze inną strukturę wokół, są w stanie lepiej widzieć w nocy niż człowiek, tak? To samo się tyczy kotów, które jeszcze lepiej są w stanie widzieć. Jednocześnie no, człowiek może się bardziej cieszyć spektrum elektromagnetycznym niż jedno i drugie, niż oba te zwierzęta, tak? I to samo się tyczy właśnie.
1: Ale też jako ludzie mamy też podział na czopki i pręciki. Jeżeli będziemy w bardzo ciemnym pokoju czy gdzieś w nocy, zauważcie, że my przy naprawdę słabym oświetleniu, jeżeli oko wręcz potrzebuje kilkunastu minut, żeby się przyzwyczaić do tego oświetlenia, to wtedy, uwaga, widzimy na czarno-biało.
0: No tak jest, tak, oczywiście, no. Tak, i powiem ci więcej, to nawet nie trzeba takiego cudu, że ty się musisz kilkanaście minut przystosowywać. W zwykłej ciemności, albo jak jest trochę mniej dostrzegasz barw, tak? To jest to. Po prostu.
1: Dokładnie, po prostu inne receptory, które są wrażliwe na... które zwyczajnie mierzą światło, zamiast właśnie się rozbijać na poszczególne składowe, to mierzą. No i dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać lepszy obraz, a w sytuacji, kiedy wychodzimy sobie na orbitę i chcemy sobie coś obserwować, no to światło naprawdę nie oślepi nas, to światło jest naprawdę za słabe i potrzebowalibyśmy jakichś soczewek o średnicach kilku kilometrów, żeby tak dobrze skupić światło, żeby sobie faktycznie podejrzeć, co tam się dzieje. No tutaj Klot nam zarzuca, że takie jesteśmy zuche, a nawet zwierciadeł na Księżycu nie sprawdzaliśmy, tylko wierzymy. Ja tylko odbiję, że Klot, nie sprawdzałem, czy ty istniejesz, więc... ale nie muszę sprawdzać, żeby w to uwierzyć. Ewentualnie możesz być systemem sztucznej inteligencji zaprogramowanym przez grupę Bilderberg. To nie sprawdzałem, więc nie mogę tego wykluczyć. Tutaj mi się wydaje, że działa troszkę kwestia brzytwy Okhama, tak? Że możemy sobie założyć, że to wszystko jest, nie wiem, że to wszystko jest spiskiem i tak dalej, no ale tak na zdrowy rozum. I tutaj też, Klot, pytanie do ciebie. Co zyskuje NASA, robiąc czarno-białe zdjęcia zamiast kolorowych? Kto na tym zyskuje? Co jest, nie wiem, co jest tutaj przedmiotem takiego spisku? Zastanówmy się.
0: Potrzeba, co ty nie wiesz? Wiesz, kurde, czarno-białe zdjęcie jest tańsze w przesyle niż kolorowe. Chodzi o to, że oni po prostu mają pakiety na ten, bo oni prepaidy mają w galaktycznym, kurde, tym GSM-ie. Dlatego mają mniej, no o to chodzi, no chłopie. Co ty nie wiesz? To jest... Oni mają tak-taka galaktycznego, no.
1: A właśnie, było coś takiego, jak jeszcze Orange się nazywał Ideą, to mieli jakąś taką reklamę telewizyjną. Pamiętam, że koleś ze stacji kosmicznej gadał z Ziemią.
0: Ja, to były całkiem dobre reklamy, ale to jak myślę, technika reklamy i te reklamy to jest całkiem, wiesz, na inny ten, na inny pierdolnik, że tak się wyrażę, na inną audycję, ale nic nie zyskasz na tym, że się robię.
1: No właśnie nie wiem, czemu miałoby to służyć, oprócz właśnie takiego poczucia elitarności, że a my mamy fajniejsze, a wy nie macie.
0: Klot miesza dwie sprawy. To, że NASA coś ukrywa, bo no, mur beton ukrywa, tak? Ale to może być naprawdę bardzo prosta rzecz, nie? Przepraszam, to nie musi być, że tam są jakieś, powiedzmy, tak jak niech nam się wydaje, hełmy, kurde, sesmanów na Marsie, tak? Takie rzeczy. Albo jakieś tam króliki betonowe skaczące po Ganymedesie. Swoją drogą Ganymedes jest większy od Księżyca i chyba większy od Merkurego nawet. Największy Księżyc w naszym Układzie Słonecznym. Ale kurde, wiesz, no nie ma sensu tego robić na czarno-biało, żeby to jakoś w jakieś spiski w ten sposób. Nic sensu nie ukryje, że to jest czarno-białe, tak? No nic.
1: Tutaj jednak Anon zaznacza na czacie, że czarno-białe zdjęcia pozostawiają pole do spekulacji. Tutaj mi się przypomina cała książka i cała produkcja.
0: O, mi też się książka
1: filmów, dotycząca zdjęć z Księżyca. I tam właśnie w jakichś niewyraźnych elementach zaznaczano je kolorem i tłumaczono, że tam są jakieś struktury.
0: Ja ci powiem tak, są takie rzeczy. O, jest grafika, dokładnie tak, którą ja miałem w takiej książce, jak byłem gówniarzem, żeby była jakaś fajna, ta jest chyba najlepsza. Proszę. Czekaj, raz, dwa, trzy. Show notes. Właśnie Angole zawsze mówią show notes, jak dajesz linki, nie? To show notes zostanie. Proszę, drogie nocniki, zerknijcie sobie na to zdjęcie, które zapodałem i macie tutaj w różnych spektrach przedstawioną mgławicę kraba. Mgławica kraba to jest taka... To jest coś, co chyba do 8 wieku naszej ery było gwiazdą, ale pieprzało w tym momencie i przez kilka dni się świeciło, a później zostało z niego coś takiego, nie? Jak my byliśmy w stanie zobaczyć, jak to wygląda, no to wyglądało to w ten sposób. I teraz widzicie coś jakiegoś kraba? Ja wam powiem więcej. Gówno tam widać, że nie kraba. Jeżeli w odpowiednio skalibrowanym spektrum rentgena sfotografujesz tą mgławicę, wtedy zobaczysz kraba. I powiem wam tyle, że jeszcze go nie znalazłem, ale tam faktycznie tego kraba... O, jest, czekaj, nie, bo to w radiowym...
1: Nie, w radiowym widzę kraba.
0: W radiowym widzę kraba. Tak, to jest ten... czekaj. Cyk. Tu jest też dobre. Ja to... kraba najbardziej z tego zdjęcia kojarzę. Prawy dolny róg. Radiowe to jest tak z tego, co kojarzę. No. I widać jakoś tam mniej więcej tego kraba, tak? Ale w optycznym, naprawdę widzicie go w optycznym, tego kraba? Powiedzcie szczerze. Nie. I tak się robi zdjęcia wszechświata. Ekstrapolujesz z tych różnych widm, które posiadasz, to, co może się jako tako pojawiać, tak? Większość tych zdjęć, które mam na tapety naszych komputerów trafia, to są połączenia różnych spektrów widma elektromagnetycznego, tak? Nie jest to tylko i wyłącznie światło widziane. Mało tego, rzadko to światło widziane, bo bardzo mało go do nas dociera i czas ekspozycji jest taki, no nie wiem, no jakbyś popatrzył przez teleskop, to będziesz widział rzeczy czarno-białe, tak? Zwyczajnie.
1: No tak.
0: Andromeda nie będzie kolorowa. No, o to chodzi. Za mało światła. Na nasze oczy i na nasze narzędzia.
1: Tutaj dyskusja ciekawa na czacie się rozwinęła, bo celowy zabieg ze strony między innymi NASA, celowego, ale w jakim celu celowego? No właśnie, to jest...
0: Cui bono, no i nie ma. Do Krot też zadajesz to pytanie, cui bono, może nam powiesz, jakie jest cui bono, o co chodzi?
1: Nie, ale, już, ma... ale wiesz, ale już zejdźmy z Kloda, żeby się nie zrobiło za bardzo personalnie, bo to wiesz, to też nie jest tylko i wyłącznie jego koncepcja, tylko koncepcja, że tak powiem, powtarzana, tak? On też to...
0: Ja na niego właśnie z tej przyczyny, bo to jest jedyna osoba, która potrafi, wiesz, jakoś rzetelnie tego środowiska dobrze pokazać odpowiedź i powiedzieć, też po nim nie jadę, że ty jesteś głupi i dobry, ale właśnie, żeby powiedział dlaczego. Skąd te wątpliwości?
1: Mhm. Tutaj jeszcze zauważono jedną ciekawą rzecz, że współcześnie, jeżeli chodzi o obserwacje różnego rodzaju zjawisk, na przykład zjawisk UFO, moi drodzy, przez te wszystkie lata mogliśmy zrzucić winę, że te wszystkie zdjęcia były trochę niewyraźne, trochę nieostre. Można było to zrzucić na karb niedokładnego aparatu, na problem z ustawieniem tego wszystkiego. Teraz, kiedy mamy wszyscy telefony z możliwością nagrywania Full HD, gdzie mamy za 200 zł możemy kupić sobie aparat fotograficzny z 10 megapikselami, który robi po prostu, któremu fokus chodzi po prostu jak brzytwa, a ci kosmici i te statki kosmiczne są dalej, kurde, niewyraźne. Może one są po prostu tak zaprojektowane, że w takiej chmurze gazu latają.
0: To jest problem, bo to jest problem dosyć spory, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oni dysponując technologią, która, wiesz, pozwala im na śmiganie między gwiazdami w czasie rzeczywistym, że tak się wyraża, w czasie, powiedzmy tam, życia sensownego ułamku życia organicznego, tak? Tam 7 lat na tych solowych, żeby oni nie byli w stanie wykryć, jako my mamy technologię i jakoś się przed nim nie kryć, nie? Tu cię muszę rozczarować, bo ja jestem człowiekiem, który UFO widział i nie widziałem go sam.
1: Ale ja też widziałem UFO i powiem szczerze, że było odrobinkę rozmyte.
0: Ale widzisz, ale to jest, ustalmy jedną podstawową rzecz, bo dzisiaj na ten temat też rozmawiałem i ludzie zapominają na ogół o jednej podstawowej rzeczy. Co znaczy UFO? Niezidentyfikowany obiekt latający, to może być statek kosmiczny, Pan Bóg Wszechmogący, Odyn, który akurat ma kaca, albo kurde szczęka dwójka zęka.
1: Dopóki tego nie zidentyfikujemy, to pozostaje to niezidentyfikowanym obiektem latającym i to, że coś jest niezidentyfikowanym obiektem latającym, nie implikuje, że pochodzi z innego świata. To bardzo często właśnie błąd popełniany mi się wydaje właśnie w okresie analizowania doniesień z czasów zimnej wojny, gdzie zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki bardzo ciężko pracowały nad budowaniem całego swojego arsenału powietrznego i o wielu samolotach no, słyszeliśmy do dzisiaj tylko i wyłącznie plotki typu samolot Aurora, tak? Po Blackbirdzie praktycznie żadnego nowszego samolotu tego typu nie...
0: Nie stało się, były satelity. Nie opłacało, to znaczy, nie było sensu.
1: Dobra, z jednej strony się nie opłacało, ale z drugiej strony nie wiemy, czy dla satelity nie będzie problemu, żeby ci na przykład wysłać wiązkę lasera, tak żeby dron mógł uderzyć w jakieś miejsce, bo te drony to też nie jest zawsze tak, że sterujemy nimi tak jak w symulatorze lotu joystickiem, tylko jest... Tak, jest...
0: W 2005 roku, to było mniej więcej, widziałem z kolegą trzy obiekty, które wyglądały jak te przedstawione mniej więcej przez Kenneta Arnolda. Jak sobie wpiszecie UFO Lubliniec, to wam wyskoczy UFO Lubliniec na infra.org, nie? Cyk, cyk. To widzieliśmy. Trzy sztuki tego. Skąd to widzieliśmy? Właśnie ze strony Lublińca leciały. Trzy sztuki tego. I teraz tak. Faktycznie mogą być UFO-le, ale w czasie, kiedy Kenneth Arnold latał tam w tych rejonach, to były już takie samoloty Hortenho. To się zaraz znajdzie, momencik. O, proszę bardzo. Już tu, czekaj. Horten Ho 229. Cyk.
1: No to to jest starożytna wręcz produkcja jeszcze z czasów II wojny światowej.
0: Tak, tylko że to jest, wiesz, on się gabarytami nie różni od tego UFO, które widziałem ja, które widziało bardzo dużo ludzi, które widział Kenneth Arnold i nie różni się, wiesz, od za bardzo, od, wiesz czego, od B2, tak? Mhm. No. To równie dobrze, tak jak to Błażej by tutaj pewnie bronił tej teorii, że no może być tak, może być Iron Sky obrazek, jednakowoż jakoś tam się pokrywa z rzeczywistością, jakie miały być te rzeczy. Dobra, chcesz autentyczny, proszę, masz tu bebechy, chyba są te, Hortenów. Nie wiem, może były jakieś Horteny, które sobie latały, może to były B2, które jakoś gdzieś tam miały sytuację. Nie wiadomo, nie dowiemy się tego. Ja tego nie wiem, to latało UFO, po prostu, zwyczajnie, tak? Ale UFO jednocześnie nie implikuje, że to są kosmici.
1: Właśnie mój UFO Encounter miał niestety tę dziwną właściwość, że do dnia dzisiejszego nie jestem w stanie go wytłumaczyć w żaden sposób racjonalnie jakąś tam technologią, która wydaje mi się znana. Mówimy tutaj o incydencie nadarzyckim, jak to kiedyś usłyszałem w ogóle o tym w debacie ufologicznej Paranormalium na Pomorzu Zachodnim, na niebie pewnego wieczoru podczas ćwiczeń wojskowych w Nadarzycach zaobserwowano właśnie taki obiekt, taka kula, wokół którego kręciło się 8 mniejszych kul i wyglądało to mniej więcej tak, że ta kula się powoli przenosiła na lewo i prawo, a te wszystkie 8 krążących dookoła niej kręciło się i jak ta kula szła w jedną stronę, to one szły razem z nią, a jeżeli szła w drugą stronę, to zawracały. I to dość tak gwałtownie, to znaczy tak dość miękko się zatrzymywało i pojawiał się właśnie ten charakterystyczny ruch. To wisiało tam kilkanaście minut. Próbowaliśmy zrobić zdjęcie, ale okazało się, że po prostu aparat był za słaby, klisza ze zbyt małą czułością i tak dalej. Więc nie zostało z tego nic prócz zdjęcia czarnego nieba. Różowe, takie różowe, lekko w purpurę wpadające kule, naprawdę duże. No i to widziałem na własne oczy i tego nie potrafię w żaden sposób wyjaśnić, ale autentycznie było nieco rozmyte, ponieważ mgła była tej nocy, więc...
0: Tu wracam do fizyki kwantowej. Fizyka kwantowa opisuje w dużej mierze działania właśnie światła, o którym mówiłeś, czyli fali korpuskularnej, tak? Czy właśnie technologia, z którą my się spotykamy, może mieć jakiś, wiesz... Bo Schrödinger, tak? Nie? Sytuacja Schrödingera jest taka, że albo będziesz dobrze mierzył położenie cząsteczki, tak? Czy tam cząsteczki to jest wysoko, jeszcze mniej, element tam elektronu czy czegoś, tak? Albo będziesz dokładnie mierzył to, albo będziesz dokładnie mierzył jego prędkość, tak? Bo sam pomiar już wpływa na to, co uzyskasz, tak? Jeżeli coś mierzysz, to już na to wpływasz. Już no jest tak. Inaczej. No właśnie. Teraz można sobie łatwo dosyć wyobrazić, że ci cali, powiedzmy, kosmici albo ludzie z przyszłości wykorzystują ten fenomen i są w stanie go zarejestrować po to, żebyśmy nie byli w stanie ich dobrze, wiesz, uczynić. No. Czemu nie, tak? Są w stanie zarejestrować fakt nagrywania.
1: To znaczy, wiesz, to, że sama obserwacja, ja nie wiem w jaki sposób można technologicznie odróżnić, nie wiem, użycie analogowego aparatu od użycia zwyczajnego oka, to również jest obserwacja, natomiast w tej sytuacji, w tym incydencie nadarzyckim absolutnie nie doszukuje się żadnego najmniejszego spisku, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że klisza ma swoją określoną czułość, noc była ciemna, a to światło nie było aż tak intensywne, żeby ono było do ustrzelenia przy użyciu amatorskiego aparatu, a zwyczajnie jakiegoś aparatu, gdzie mógłbym użyć dłuższego naświetlania, nie dysponowałem nim, więc nie mogłem, tak? Ale no zresztą ten incydent podobno został nagrany przez jakiegoś żołnierza i na kasetę VHS i gdzieś w latach 90. podobno było to wyświetlane, tylko tam się zrobiła taka mała afera. Nawet na ostatniej debacie, jak sobie odsłuchiwałem, ktoś wspominał o tym, że, bo właśnie dotyczyła spotkań UFO Wojska Polskiego, że owa osoba, która wyraziła współpracę i wyraziła zgodę na upublicznienie tego filmu, bardzo poprosiła o to, żeby tego filmu nie nagrywać, żeby nie mieć zwyczajnie kamery na sali żadnej włączonej, żeby to nie poszło dalej w świat, no głównie ze względu na to, żeby to byli jeszcze ludzie, którzy cały czas byli aktywni w wojsku i żeby im to nie zaszkodzić, tak? No ale niestety się znalazł jeden jeleń na sali, który taką kamerę włączył, wobec czego właściciel tego filmu po prostu zwinął zabawki i zabrał i tyle widzieliśmy to nagranie. Może jeszcze ono się do czegoś wróci, może się jeszcze pojawi, natomiast to zostało nagrane, zostało fizycznie nagrane, także no tutaj, no nie wiem, no nie można porównać, no, nie można odróżnić użycia kliszy, to znaczy można, nie wiem, rzucić jakieś dodatkowe promieniowanie, żeby prześwietlić te klisze, ale z drugiej strony to promieniowanie nie zadziała na sensory CCD czy CMOS, tak, więc musielibyśmy tutaj...
0: Wiesz co, zależy. Jeżeli chodzi o rozproszenie świata widzialnego, no to kojarzysz, jak działa nowoczesna technologia stealth. To się nazywa, kurde, patrz, zapomniałem, na śmierć i życie. Chodzi o to, że jak gdyby te cząsteczki częściowo omijają receptory, tak? Jak masz te wszystkie... Polacy chyba nawet posiada tą technologię, która pozwala całkowicie, powiedzmy, czołg ukryć przed promieniowaniem podczerwone, tak? To jest, patrz, to się nazywa metamateriały, kurde, patrz, jak to się nazywa.
1: Tak, ale wiem, o czym mówisz, no technologia...
0: Wiesz, że możesz zrobić czołg, pokryjesz go folią jakąś odpowiednią, receptorem i on będzie widziany w świetle podczerwonym, jako powiedzmy JIT, tak? No, JIT to sobie jadę, nie? A tu nagle jeb dup, dostaję 120 mm w czoło, nie?
1: No dobra, ale tutaj...
0: Polskie czołgi to posiadają, są w to wyposażone, to tak was pocieszę, Sybicy, nie? Bo nie kochamy.
1: Dobra, ale tutaj mamy cały czas do czynienia z sytuacją, że to są obiekty widzialne dla ludzkiego oka. I jeżeli tak bardzo chcą się ukryć, jeżeli dysponują taką technologią, to czemu latają niemalże z fujarami na wierzchu przed naszymi oczami?
0: No ja właśnie tak nie bardzo... wiem, czy one się chcą ukryć. Nie? Tutaj właśnie w debatach paranormalnych słusznie zauważyłem, że to są tacy ekshibicjoniści, tak? Oni ci chętnie chuja pokażą, ale niekoniecznie dowód osobisty. A to już akurat ja zrobiłem tą metaforę, no ale no na tym to polega, nie?
1: Okej, w następnej debacie...
0: Ona jest jakoś trafna, no jest jakoś trafna, no przepraszam.
1: Tak, moi słuchacze, w niedzielę w debacie ufologicznej życie seksualne kosmitów gościnnie Zenon Skiton.
0: UFO porno! Iwerios uwielbia tego dżingla i to wszystko, nie? Także jest dobrze. Nie, moi drodzy, teraz jak już zapowiadamy audycję, to jest spora szansa, niestety już nie 100%, że o broni sobie porozmawiamy, ale starożytnej, raczej średniowiecznej i późnego średniowiecza w niedzielę. Myślę, że gdzieś tak raczej po południu przed audycją, żeby nie wchodzić w paradę kolegom z paranormalią. No, a to jeżeli chodzi o panie.
1: No i oczywiście jutro zapraszamy na spoilera.
0: No, tak.
1: Już tutaj na początku wspominałem, że ukradliśmy nocne radio Krawcowi i robimy to po swojemu. Klod widzę wrzucił na czata zdjęcie, to jest z Bitwy Los Angeles? Tak mi się właśnie wydaje. Wydaje. No i tutaj tak, zdecydowanie coś, co było zauważone, coś, co było weryfikowane, tylko ciężko jest określić, nie mamy dowodów tak naprawdę na nic, tak? Nie możemy wykluczyć, że to było pozaziemskie, nie możemy wykluczyć tego, że to było ziemskie. Bajt pyta, w jaki sposób ukradliśmy? No ukradliśmy skutecznie i jutro usłyszycie nas we dwóch prowadzących spoilera.
0: Znowu.
1: Tak. Natomiast nie, krawiec żyje i ma się dobrze. Ciszej tam w tej szafie.
0: No tam, daj mu coś pić, chłopie, patrz, który zacina, 11.
1: Cicho.
0: No, także tak jest.
1: Także spokojnie, krawiec jest w dobrych rękach.
0: No. Dziękuję, do widzenia. Wszystko, co powiedzie, nie wyjaśni zdjęcia 1943 roku. Ale my go nie próbujemy jakoś mega wybitnie wyjaśnić. Właśnie chyba tutaj potrzeba mówi jasno, że go się nie da wyjaśnić,
1: no
0: tego
1: tak,
0: zdjęcia.
1: No tutaj nie ma absolutnie żadnej dyskusji z tym, że tego zdjęcia się nie da wyjaśnić. Ale to, że tego zdjęcia się nie da wyjaśnić, jeszcze nie znaczy absolutnie nic.
0: Jeszcze była bitwa nad Waszyngtonem, z tego co ja pamiętam, jakaś taka sytuacja, że tam w ogóle się pojawiły kto odpowiedź, jak to wyglądało. Na pewno bym już wiedział. Kilka takich ufoli, które latały chyba nawet w filmie, żebym się nie zdziwił, kiedy po prostu kosmici, jakieś dziwne fenomeny sobie śmigały nad Waszyngtonem i było srane, nie? Były podrwane myśliwce i nikt nie wiedział, co z tym fantem zrobić, nie? To jest 56 rok chyba, czy coś takiego. To się pojawiało dosyć często. Było takie, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o fenomen UFO, należy zaznaczyć jedną podstawową rzecz, którą ja powtarzam każdemu, kto mnie o to pyta. Szczególnie, jeżeli ktoś mnie wyśmieje. Słuchajcie, każde szanujące się państwo ma na ten temat dokument i zawsze ten dokument stwierdza, kurwa, nie mamy pojęcia, o czym chodzi, o co chodzi. No nie wiemy, no nie ma wata. Nie możemy jasno stwierdzić, co to jest. Finalnie, w jakimś odsetku przynajmniej przypadków. Każde szanujące się państwo ma ten dokument.
1: No nawet NASA wyszczególniło podczas bodajże lotu Gemini 2, jeżeli mnie pamięć nie myli, podczas któregoś obiegu Ziemi zauważono właśnie jakieś coś dziwnego w odległości około 80 km od sondy. Zostało to sfotografowane przez astronautę i jest publicznie zdjęcie dostępne jako taki rozmyty pomarańczowy obłok bez większego ładu i składu. I NASA, i to jest oficjalnie uznany przez NASA obiekt UFO. UFO w sensie niezidentyfikowanego obiektu latającego,
0: tak,
1: którego
0: tak.
1: Nie potrafili w żaden sposób wyjaśnić, bo wtedy też mieliśmy sytuację, że no, teraz jednak wokół Ziemi krąży tej stali troszkę.
0: Tak.
1: Swoją drogą ostatnio odkryto dość fajną metodę naukową przy użyciu wąskiej wiązki radarowej udało się odnaleźć sondę indyjską, z którą stracono kontakt kilka lat temu. Obliczono, gdzie ona się powinna znajdować, wystrzelono sygnał radarowy i faktycznie odbiła się w czasie i miejscu, gdzie była spodziewana, mimo że podejrzewano, że rozbiła się gdzieś na Księżycu, także może powoli zaczniemy te wszystkie śmieci zbierać, natomiast też miejmy świadomość, że wokół Ziemi krąży troszkę tego cholerstwa, które sami tam wystrzeliliśmy.
0: Dwie sprawy. Mhm. Spotkałeś się z tym... Czekaj, ten śmieć... Dobra, straciłem jeden wątek, więc powiem wszystko jeden. Spotkałeś się z anime Planetes?
1: Jak?
0: Planetes, takie...
1: Nie,
0: a, widzisz, nie znasz. Anime Planetes, mój drogi, opowiada o tym właśnie, jak biega oczyszczanie orbity okołoziemskiej z tego wszystkiego rodzaju śmiecia. Bardzo dobra rzecz, taka dosyć kultowa. Cieszę się, że cię zażyłem, że tego nie znasz i gorąco polecam. Planetes.
1: Okej. Okay. Nie, ja akurat jestem dość daleki, jeżeli chodzi o uważanie się za eksperta do spraw chińskich bajek. Kurczę, nie mogę... A, to chyba będzie to. Moment. Szukam, ale nie mogę tego zdjęcia znaleźć, a widziałem je parę dni temu, oglądając jakiś film dokumentalny. W każdym razie no to są jakieś zarejestrowane rzeczy. Ja pamiętam, widziałem swego czasu jeszcze w TVP wywiad z Hermaszewskim parę lat temu, gdzie właśnie miał taką sytuację, tam dziennikarka zapytała go, czy widział coś dziwnego. No i pewnego...
0: Każdy widział,
1: no i mówi, że faktycznie kiedyś pojawił im się taki podłużny, cylindryczny obiekt. Ciężko było określić odległość, ponieważ znajdował się w cieniu. No i ten, no i tak próbowali, w końcu się połączyli z kontrolą naziemną i zapytali, co to jest, no to oni powiedzieli, że to jest pojemnik z gównem, który jest wystrzeliwany cyklicznie właśnie w tamtym kierunku o tej porze i on przed chwilą został właśnie odłączony, no i jakieś tam się światło odbiło od księżyca czy od czegoś i wyglądało to dość dziwnie, taki wiesz, cylindryczny pojemniczek z częścią Hermaszewskiego, krąży cały czas wokół Ziemi, ewentualnie się... Tak.
0: Czy gówno dookoła. Znaczy wiesz, także... misje STS amerykańskie, prawie wszystkie są dostępne do analizy, możecie zobaczyć, co tam się dzieje. Oni nawet nie próbują jakoś zaprzeczać temu, co się dzieje na tych misjach STS. Nawet, właśnie, jedno z ostatnich rzeczy sightingów UFO możesz sobie na ostatnich misjach wahadłowcowych w HD nagrane zobaczyć. Naprawdę dziwne rzeczy się na tym dzieją. Kurde, no, skasowało mi historię przeglądarki, muszę tego poszukać, ale tak, potrzeba, są w HD 720 nagrane zdjęcia UFO, kiedy masz obiekt, który bardzo ma dziwną trajektorię wokół ISS. Są takie rzeczy. No. I to są na oficjalnych kanałach rzeczy. Wiesz, cały czas powtarzam, to może świadczyć o tym, że my czegoś nie wiemy o fizyce, to może świadczyć o tym, że nie wiem, coś zrobiliśmy dziwnego, o czym nie wiemy. Sami nawet ci sami ludzie, którzy to zrobili, mogą o tym nie wiedzieć, bo grawitacyjnie możesz tak coś rzucić na orbicie, żeby wpadło w pędę grawitacyjną i się dziwnie odbiło. To jest do zrobienia, tak? Ale no, to już nie jest wykluczone, że to są jakieś inne tam czynniki z kosmosu, totalnie.
1: No oczywiście tak, tylko to, do czego zmierzamy, to jest to, że de facto nie jest to aż tak bardzo, no to są ukrywane rzeczy, które od początku mają być do ukrycia. Są, powiedzmy, faktem jest, że misje Apollo miały swój szyfrowany kanał i zdarzyło się
0: właśnie tak, mówiłeś o Mikołaju, nie? Był słowo klucz i wtedy było ciach, nie?
1: Tak, dokładnie. I przeszli na kanał szyfrowany. Natomiast tutaj też pytanie, czy oni przeszli na kanał szyfrowany dlatego, że bali się, że to jest UFO, czy bali się, że to jest jakiś tam rosyjski krążownik, tak? Radziecki.
0: Tym bardziej, że Klot kiedyś zauważył, jeden z nielicznych ludzi, którzy się w temacie wypowiedzieli, że tak de facto to Rusy mieli lepsze wyniki w wyścigu kosmicznym, bo chuj z tym, że tam wylądowali na tym księżycu jako ludzie Amerykanie. Rusy to
1: pierwsza
0: zrobili wcześniej.
1: Pierwszy
0: tak,
1: człowiek.
0: Była Ruska. Na pierwszej planecie innej byli Rusy też. Wenera, tak? Nazwa się kojarzy z syfilisem, no byli pierwsi. I tak, tyle. Wener było chyba z 7 i to było jedno z pierwszych zdjęć. To bardzo takie niepokojące jest to zdjęcie z tego z Wenus dla mnie, a jednocześnie dużo ciekawsze niż chyba wszystkie zdjęcia z Marsa, nie? Zobaczyłem, jak to wygląda ten zdjęcia z Wenus, nie?
1: A wiesz, że nawet nie kojarzę tego?
0: Nie jest kojarzę, tam takie, ono, wiesz, problem jest taki, że po prostu to wszystko się od razu roztopiło, nie? No bo...
1: dobra, już mam.
0: No, zwyczajnie Saigon, nie? Tam właśnie też stosowały chyba te silniki, albo przynajmniej planuje się stosować silniki, które na energię kinetyczną ciepło zamieniają. Jak ono się nazywa? Stirlinga chyba, nie? Mhm. O, silniki Stirlinga. O, nie widzę tego, co zakładałeś teraz na tym Skype'ie, znaczy na tym, odświeżę sobie. Planuje się robić kiedyś tam na Wenus silniki Stirlinga, bo tak technicznie, moi drodzy nocnicy, nie, dalej tego nie widzę, co wyrzuciłeś.
1: Wrzucę na Skype'ie, no dajcie znać, czy wy widzicie na tym, na czacie nocnego radia.
0: Wenus jest planetą, która, tak, to jest to zdjęcie, no, tak. Ja widziałem na pomarańczowo zabarwione oryginalnie, żeby dramatyzmu nadać, ale też było czarno-białe, tak? I czy tu jest jakiś spisek?
1: Mówię ci, zejdź z ad personam, bo to nie jest...
0: Nie z ad persona, bo on jest, wiesz, dla mnie to jest taki numer jeden, jeżeli chodzi o to środowisko sportowe i wiesz, i powinien go bronić dobrze jakoś to... Wiesz, Klot zawsze zaznacza, że są te tematy, które jakoś dyskredytują środowisko i właśnie tutaj zarzucam, że też on trochę dyskredytuje to środowisko. O, to jest właśnie to zdjęcie. Tak, ja widziałem to po prawej. Oryginalnie pierwsze. Tak, super. Dokładnie to. Wenus jest planetą, która ma niemal identyczne wymiary jak Ziemia. Też się mieści w ekosferze. jest mniejsza, ale na tyle środek mniejsza, żeby kompensować właśnie za te różnice w atmosferze. Jednocześnie ma dużo gęstszą atmosferę, ogromnie większe ciśnienie, a co najciekawsze, jest jedynym dużym ciałem niebieskim, które się odwraca w drugą stronę. Dzień na Wenus trwa dłużej niż rok wenusjański, a chyba nawet dzień, nie dłużej niż ziemski rok. 218 dni trwa dzień wenusjański, tak? To jest kompletnie inna planeta i cała ta bajka, znaczy bajka, no, bajka, ta cała sprawa z historią, z globalnym ociepleniem wzięła się z tego, że w latach 70. jakaś amerykańska sonda zbadała Wenus, no i wyskoczył Carl Sagan, który powiedział, że no, tu mamy takie zdjęcia i tu wiemy to, no tutaj tak wychodzi na to, że tu jest taki runaway greenhouse effect, czyli że tam sprzężony zwrotnie jakiś tam efekt globalnego ocieplenia. No i musimy bardzo się starać o to, żeby na niczego z takiego nie było. I Carl Sagan to powiedział z taką, wiesz, taką ogromną górką, nie? Ale już się wszyscy podpięli pod to, tak, już teraz wszystko będzie po prostu, ach, gorąco i się zaraz spalimy, nie?
1: No ale chwila. Przecież badania temperatury od ponad 100 lat wyraźnie pokazują, że średnia temperatura na Ziemi się zwiększa z roku na rok, za chwilkę.
0: Zwiększa się. Ja nie mówię, że nie jest możliwe, że my nie jesteśmy w ciężkiej dupie i zaraz się nie wpieprzymy w bardzo niefajne sprzężenie zwrotne, że będzie przesrane, tak? Tylko, że faktycznie tutaj nawet ten Tomek zauważył, że te modele z lat 70. dalej są używane, niewiele są update'owane, a poza tym w średniowieczu było jeszcze cieplej, było dużo cieplej, w starożytności było jeszcze w pierdyli z razy cieplej, niż jest teraz obecnie, tak? Tylko jest pytanie.
1: Klod wrzucił po prostu idealny, piękny obrazek właśnie pokazujący US Air Force Aircraft Identification Chart.
0: Aha, no widzę, Sputnik jest w środku. Weather Balloon to Sputnik. Mhm. Swamp Gas to jest Mogul. Weather Balloon to też jest Enterprise.
1: Tak, natomiast wiesz, wracając do globalnego...
0: Dobra, ja sobie to zapiszę, to nie jest takie głupie.
1: To jest genialne, to jest po prostu 10 na 10. Natomiast jeżeli chodzi o samo globalne ocieplenie, to nie jest tak, że... To znaczy, ta temperatura rośnie w tym momencie coraz bardziej, przyspieszyła. Właśnie wrzuciłem link do GIF-a, którego polecam wam sobie otworzyć, że ten wzrost temperatury przyspiesza, no i niedługo zacznie nam... Wszystko wskazuje na to, że jeżeli zaczął przyspieszać, to jeżeli nie zmienimy nic, to będzie rosnął coraz szybciej, oczywiście w sposób przewidywalny. Także nie będzie tak, że za 5 lat stopią się czapy lodowcowe i odsłonią bazy Niemców na Antarktydzie. Oczywiście nie. Natomiast jeżeli, no, zwyczajnie jesteśmy to winni naszym dalszym pokoleniom, żeby za te 100 lat na Ziemi nie mieliśmy temperatury latem rzędu 80-120 stopni w klimacie śródziemnomorskim, gdzie pamiętajmy, przy temperaturze około 60 stopni będzie się ścinało białko i życie zwyczajnie przestanie istnieć. Przynajmniej takie, jakie znamy. Nie będziemy sobie mogli wyjść i teraz jeszcze możemy pozwolić sobie na to, żeby temu zapobiec. I to też nie jest tak, że jeżeli nie zapobiegniemy temu do 1 kwietnia, to wszystko po prostu weźmie w łeb, ale jeżeli nie zaczniemy po prostu pracować nad tym, no to wtedy
0: tak,
1: może być niefajnie.
0: Tu się zgodzę. Tak, trzeba nad tym pracować. Jednocześnie te metody, które tu są lansowane przez tych hipokrytów, przez Al Gore'a, który jest takim zjebem pierdolonym, który potrafi sobie kupić, mówić o, wiesz, o tym, że się poziom oceanów od globalnego ocieplenia podniesie i jednocześnie mieć, kurde, nie wiem, która bierze tyle z prądu co 60 gospodarstw domowych i kupić sobie willę właśnie w miejscu, które jest najbardziej zagrożone zalaniem, to wiesz, to jest pieprzenie głupie, tak? Trzeba realnie działać, bo to jest perspektywa, która może się stać, ale tu już nie chodzi o to, czy my postawimy jedną fabrykę czy dwie więcej, tak? Może po prostu pieprząć jeden wulkan, koniec. I my będziemy musieli to kompensować albo zdechniemy.
1: Tutaj tam jeszcze zaznacza, że nie będzie takich temperatur, bo Ziemia za szybko się obraca. Nie wiem, nie wyobrażam sobie troszkę, nie rozumiem do końca tego powiązania. Jeżeli ocieplamy klimat, jeżeli cały czas aktywnie staramy się, żeby ten klimat był ocieplany, to Dlaczego jakaś magiczna siła miałaby nas tutaj ochronić? Nie do końca rozumiem.
0: No, czy wiesz, to jest też grubsza sprawa, bo samo ciśnienie, wiatr, etc.
1: Dobra, Zenonie, to może zrobimy sobie chwilkę przerwy i wrócimy do dyskusji za 5 minut, co?
0: No, tak zróbmy.
1: Dobra, dzięki zatem, ja cię wyciszam, nie rozłączaj się, my za chwilkę do was wrócimy, a o północy zapraszamy na Teorię Chaosu.

0: To byli Holendrzy Easily Embarrassed, które możecie znać z moich audycji w utworze Time Holes. Dzisiaj towarzyszy nam Easily Embarrassed, a my wracamy do naszej dyskusji. Próbowałem dodać Etama do Skype'a, ale się nie udało. Etamie, daj znać, co tam się dzieje. Jeszcze ewentualnie wbijesz i powiesz, na czym polega ta kwestia, że obrót Ziemi miałby nam automatycznie jakoś zapobiec globalnemu ociepleniu. No właśnie, właśnie Zenonie, coś ci wiadomo na ten temat? Na temat, żeby obroty Ziemi miały wpłynąć na ocieplanie się klimatu, które nie jest naturalne procesem, bo oczywiście, jak jeden Anon na czacie zauważył, klimat zmienia się niezależnie od działania człowieka, ale za globalne ocieplenie jesteśmy odpowiedzialni my.
1: Nie, to jest kwestia semantyki teraz znowu. To nie jest tak. No, a kto był odpowiedzialny za globalne ocieplenie na Wenus?
0: Żydzi.
1: A, no dobra, nie, to okej, to faktycznie. Czyli musimy rozjebać wszystkich Żydów. Błażej, pore, do komory. No i tyle, no. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Także trzeba Żyda załatwić. No to po co jakieś kwoty? Wystarczy Izrael rozpierdzielić, tak? Glorny Armagedon na Bliskim Wschodzie. Sprawa załatwiona.
0: Tak, także skoro już ustaliliśmy, kto stoi za, no, kto stoi za globalnym ociepleniem na Wenus. Na Wenus stoi za tym to, że Wenus jest zwyczajnie bliżej Słońca, tak? Więc...
1: Nie, ale to nie jest aż taka duża różnica, wiesz, Etam ma trochę rację, że to obracanie się nie jest prozaiczną sprawą, bo faktycznie, no spójrz, zwróć uwagę, jak na jakiej zasadzie działa jakieś chłodzenie komputera czy coś, tak? Na zasadzie ruchu i wymiennika ciepła, który się porusza, tak? A Wenus jest w pewnym sensie niemalże geosynchroniczna. Solsynchroniczna? Tak by było? Bo geosynchroniczna tak. to jest księżyc,
0: czyli,
1: tak?
0: Czyli że się że jest zwrócona praktycznie, obraca się bardzo wolno, wobec czego nie ma tej ochładzającej nocy. No i jeżeli tam mamy dzień trwający, ile tam mówiłeś, 283 dni ziemskich bodajże?
1: Coś takiego,
0: no. To wtedy jeżeli nagrzewamy coś przez tak długi, czas, no to nie możemy się dziwić, że ta temperatura zwyczajnie tak działa. No na Ziemi mamy bardzo duże dobowe amplitudy temperatury, ale no to daje nam możliwość oczywiście rytmu raz dobowego, dwa, pochylenie Ziemi, pochylenie osi Ziemi względem swojej orbity też daje nam postępowanie pór roku, wobec czego mamy również te chłodniejsze dni, ale jeżeli cały czas ten ekosystem nam mimo tych wszystkich fajnych właściwości, które dostajemy niejako gratis, będąc na Ziemi, jednak cały ten ekosystem ogrzewa się mimo to, no to nie bardzo widzę, żeby właśnie była jakaś taka... Zenon, jak będziesz próbował ze Skype'em, to napisz mi na czacie ewentualnie. Teraz powinieneś mieć dostęp do konferencji i tam powinieneś sobie kliknąć dołącz do rozmowy i powinieneś już być.
1: Nic mi nie wyświetla, nie ma żadnego kontaktu, nie? Także niech tutaj napiszą na czacie, co słychać.
0: No dobra.
1: Nic nie ma. Nie wiem. Orbeł przyszedł. Jest Etam dodany, za mną Skition. Etam coś niech powie, bo ja tylko widzę na czacie ciebie, ale jednocześnie mam napisanego Etama u góry.
0: Tak, bo Etam jest dołączony, jest zaproszony, ale nie dołączył. On się ci pojawi, jeżeli będzie, tam masz, że jest jeden z dwóch aktywnych uczestników. No dobra, no ale mniejsza o to. Podobno zredukowano na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat stacje pomiarowe, pozostawiając te bliskie wielkim aglomeracjom miejskim, co przyczyniło się do zawyżenia średniej temperatur. Sprawa do sprawdzenia oczywiście, ale jestem skłonny uznać, że to możliwe. No, nie sprawdzałem tego, od razu zaznaczę. Ale to jest tak odważna teoria, zakładająca, że spisek jest tak szeroki, że wszyscy badacze, nie wiem, bo to nie chodzi tylko o klimatologów, ale to są też ludzie zajmujący się biologią, ludzie zajmujący się szeroko pojętą geografią, tak, będą korzystali z tych czujników i jeżeli faktycznie one zostałyby wyłączane w jakiś... Czekajcie, bo tutaj coś dziwnego się dzieje. Wiecie co, to ja was...
1: Rozłącz i zazwyczaj do dwóch naraz, no. Tak.

0: Ja cię słyszę.
1: No dobra, no to zobaczymy. No ja tam powinien mieć...
0: O, mam! Tam... Ja muszę kliknąć tam, żeby on był odebrany.
1: Ty musisz kliknąć? O matko,
0: no,
1: dobra.
0: No tak, to była taka sytuacja. Użytkownik klikam go, żeby był. Niektóre osoby muszą zmienić swój status na dostępny albo zaktualizować Skype'a. A, widzisz? Zmienić swój status na dostępny albo zaktualizować Skype'a. Teraz zmieniam na dostępny. Żeby nie było wątpliwości. I teraz niech Etam zmieni na dostępny albo Skype'a zaktualizuje.
1: Etam jest zmień status na dostępny.
0: Maciek.
1: Dobra, albo wiesz co, zrobimy jeszcze inaczej. Ja cię teraz rozłączę i spróbuję jeszcze jedną rzecz zadziałać. Okej, audycja przerwa techniczna, pełna przerw technicznych. Próbujemy najpierw się wbić do Etama, a potem dodamy Zenona do konferencji, który mam nadzieję ma aktualnego Skype'a. O, jest i Etam. Etamie, czy się słyszymy?
2: Już napisałem, że się poddałem, a tutaj jednak się udało.
1: A widzisz, jak potrzeba zrobi, to nie ma ten tego.
2: Ale Zenona teraz nie ma.
1: Zenona nie ma, natomiast bieżąca rozmowa zostanie zakończona, powiadom o tym swojego rozmówcę i rozpocznie się nowa rozmowa grupowa. Zaktualizuj sobie Skype'a na następny raz, a na razie dokonam tego rozłączenia. Matulu, co tu się dzisiaj wyprawia? Okej, okay, jest z nami Zenon,
0: ale
1: nie ma.
0: Ty miałeś robić to rozwiązanie, rozłączenie, kurde?
1: Tak, miałem robić to rozłączenie. Dobra, słuchaj, to wiesz co, to zrobimy tak, że po prostu damy Etamowi możliwość wypowiedzenia się i zobaczymy, co z tego dalej pójdzie, bo wygląda na to, że teraz Etama się nie da dodać w żaden sposób. Co więcej, Zenon sam się z siebie rozłączył, ale... Jeszcze Etam. O matko i córko, co za dzień. No dobra, witam cię Etamie. Wygląda na to, że nie uda nam się zrobić rozmowy z jakiejś konferencji. Coś masz, kurczę, chyba nieaktualnego Skype'a.
2: Nie, jest wszystko w porządku, ale mniejsze już o sprawy techniczne. Tam chciałem o tym obrotach Ziemi powiedzieć, dokładnie, bo właściwie to powiedzieliście to, co chciałem powiedzieć, czyli właśnie to, że Ziemia się dosyć szybko względem właśnie osi obraca, szybciej niż Wenus. Tak? Na Wenus cały problem jest właśnie w tym, że tam praktycznie dzień to jest... dwie trzecie obrotu wokół Słońca, z tego co pamiętam. Także tutaj jest ten problem, że w zasadzie na takiej planecie, która jest praktycznie przez cały czas odwrócona jedną stroną do Słońca, do gwiazdy, występuje ten problem, jest brak entropii w atmosferze. To właśnie dzięki entropii, dzięki temu, że zmieniamy temperaturę z zimnej tej części, kiedy jest noc, tak, na ciepłą, kiedy jest Słońce, kiedy jest dzień, może istnieć życie dzięki temu. To było bardzo fajnie pokazane w jednej z części Riddicka, z tego co pamiętam, gdzie właśnie była planeta, w której następowało coś takiego, że za dnia po prostu nagle wszystko się paliło, tak? I tam występowało życie jedynie na tak zwanych obrzeżach, czyli tam, gdzie jest ten terminator, przejście między ciemnością a jasnością, nie? I teoretycznie coś takiego byłoby możliwe.
1: Ale w kontekście samego globalnego ocieplenia, nie masz jednak wrażenia, że jeżeli my sami podgrzewamy sztucznie tę planetę, no na Wenus no, nie mieliśmy do czynienia, przynajmniej nie wiemy o tym, żeby tam była jakaś rozwinięta cywilizacja, która doprowadziła do tego i możemy zwyczajnie na podstawie obrotów ciał niebieskich zdefiniować, dlaczego Wenus tak bardzo się gotuje. Na Ziemi jednak, tak jak pokazałem dane, mamy coraz szybciej rosnącą temperaturę. I jeżeli to miałoby nas ochłodzić, no to już by raczej to ochłodziło, nie sądzisz?
2: To znaczy ja uważam, że te wszystkie dane, które są, to jest objaw jakiejś megalomanii. Ludzie nie są w stanie płynąć na Ziemię w tej chwili. Jedyna taka, że tak powiem, droga wpłynięcia w jakimś kontekście, tak, to jest poprzez to, że możemy zanieczyścić atmosferę tymi promieniotwórczymi pierwiastkami, tak jak było w przypadku Fukushimy, także po tygodniu praktycznie było już na całej półkuli, mieliśmy izotopy radioaktywne. Natomiast w przypadku ocieplenia jesteśmy za mali jeszcze w tej chwili, żeby coś takiego zrobić. Oczywiście punktowo jest to możliwe, czyli w takich dużych aglomeracjach

0: chińskich, jak Tokio na przykład, tak? Czy gdzieś tam w Chinach. Natomiast to się bardzo szybko rozchodzi. Im dalej od miasta, tym mniejszy mamy wpływ na to, żebyśmy mogli tutaj cokolwiek zmienić. Tak? Po prostu nas jest za mało. Ludzi mogłoby być na Ziemi 20 miliardów i to naprawdę nic nie zmieni. Tak? Przy dzisiejszej technologii moglibyśmy spokojnie żyć. Nie zrobimy tego, po prostu, żeby planetę terraformować w jakiś znaczący sposób. Co więcej, może być teraz taka historia, że będziemy mieć w ciągu 30 lat globalne oziębienie i to o 20 stopni w dół. Może być taka historia. Także ja bym nie patrzył na te wykresy, bo one są po prostu po to zrobione, żeby, wiesz, filtry na kominy sprzedawać. Nie? To o nim wspomnieliście, o tym gorze całym, tak, który tam handluje tymi emisjami. No, wiesz, to oczywiście to się ociera o spiski, natomiast ja po prostu w to nie wierzę. Ja kilka tygodni temu oglądałem taką informację, jeszcze zima taka mocniejsza była, że w jednej wiadomości to było powiedziane, że w Nowym Jorku spadło metr śniegu, czy tam pół metra śniegu. Jest to wynik globalnego ocieplenia, nie? Że to jest kompletny idiotyzm, tak?
1: Znaczy, no niekoniecznie, bo to jest takie też troszkę krótkofalowe. I jeszcze wracając do kwestii Gora, to, że ktoś wykorzystuje jakieś zjawisko, żeby sobie na tym zarobić, jeszcze nie znaczy, nie świadczy o tym, że to zjawisko samo w sobie jest fałszem, tak? Bo, no nie wiem, no jeżeli ktoś postawi sobie bar na autostradzie koło strefy 51 i zwyczajnie trzepie sobie biznes na tym, no to jeszcze nie znaczy, że w strefie 51 nic się nie dzieje i że to zostało zaprojektowane przez niego, żeby jemu się lepiej hot dogi sprzedawały, tak? No wydaje mi się tutaj lekkim nadużyciem wręcz takie twierdzenie. Co do samego śniegu, no to też jakieś takie wypolaryzowanie, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z globalnym ociepleniem, no to mamy do czynienia z innymi ruchami powietrza, mamy do czynienia z tym, że powietrze tropikalne wchodzi tam, gdzie zazwyczaj nie wchodziło, że powietrze arktyczne wchodzi tam, gdzie zazwyczaj nie wchodziło i co więcej, o ile jeszcze parę lat temu, nawet na naszej rodzimej Polsce, tornado było czymś, co było tak, można powiedzieć, no co to jest tornado? Tornado to jest taki moment przełomowy w filmie, tak? Natomiast nie wiem, ze dwa lata temu usłyszałem wręcz w telewizji, że no Polska, w Polsce dość rzadko się na szczęście zdarzają tornada, coś czego kiedyś nie było. I to, że mówimy o ociepleniu klimatu, nie znaczy to tylko tyle, że temperatura urośnie tam do ponad 60 stopni i nas pozabija, ale pływy zarówno powietrza, jak i oceanów będą się zmieniały i to, co było do tej pory przewidywalne być przestanie.
0: Ja myślę, że zobaczysz w ciągu 30 lat najbliższych, jak jeszcze trochę pożyjemy, tak, to zobaczysz zmianę tej całej retoryki z globalnego ocieplenia na coś zupełnie innego. I to jest prawda. Zagrożenie. Rzeczywiście ono istnieje, ale przestaną już wciskać nam to globalne ocieplenie i zaczną nam wciskać walkę z asteroidami. Jestem więcej niż pewien, że to będzie miało miejsce. I będziemy budować jakieś wielkie, epickie działo, które będzie miało nas obronić przed zagrożeniem z kosmosu. Jestem więcej niż pewien, że się to się zmieni w tym kierunku. No chyba, że Klot ma rację i rzeczywiście jakiś projekt Blue Beam i zaatakują nas kosmici, tak, którzy będą wirtualnymi kosmitami.
1: Jedno drugiego nie wyklucza, przecież asteroidy też mogą być urojone i tylko no to hologramami. Furiat jeszcze mówi na czacie, że ci, którzy mówią, że globalne ocieplenie nie jest spowodowane przez człowieka, to wielkie korporacje, które zarabiają krocie na firmach i paliwach kopalnych, bo też faktem jest, że założenie filtru na komin w twoim domku nie zmieni absolutnie nic w kwestii globalnego ocieplenia, ale zablokowanie na przykład ruchu samochodów spalinowych, czy tam jak teraz jest w Berlinie jakieś drakońskie stawki, które musisz zapłacić, żeby wjechać do centrum Berlina, natomiast jeżeli masz samochód elektryczny, no to wtedy możesz sobie wjechać za darmo i takie ruchy już bardziej mogą wpłynąć na redukcję emisji gazów cieplarnianych.
0: Przede wszystkim, jak ja jadę do jakiejś małej mieściny, gdzie 80% tego miasta, takie powiedzmy 20-tysięczne, niewielkie, 80% tego miasta ma indywidualne ogrzewanie w czasie zimy. I tam po prostu, mimo że jest mikroklimat, miasto z takie no, uzdrowiskowe, tam śmierdzi tak jak z elektrowni, kiedy kopci na niedaleko tej elektrowni Pomorzany i czasami ten dym idzie tak bardzo nisko sobie i po prostu wtedy czuć jest ten zaduch, ten smog, wręcz dosłownie czuć, tak? Także jedziemy do takiej małej mieściny i tam palą czymkolwiek, no ludzie u nas czymkolwiek palą, tak? Najprościej byłoby dać ludziom możliwość, żeby sobie w lesie narąbali gałęzi, czy zebrali chrust, ale tego nie wolno robić, jak wiesz, nie? I palą po prostu czy tam jakimiś krzesłami, czy jakimiś tam resztkami z mebli, tak? I to wszystko ma w sobie jakąś chemię i no i jest, niestety jest tutaj, ale ja bym tu raczej patrzył pod kątem zdrowotnym niż jakimś wielkim wpływem na ocieplenie. Jeden wulkan tak naprawdę, nie mówię o superwulkanie, jakimś takim normalnym wulkanie, może zrobić więcej szkody niż to nasze tutaj palenie przez 20 lat albo i więcej.
1: No to jest fakt, to zresztą też Zenon o tym wspominał, ale też pytanie, że właśnie jeżeli możemy coś z tym zrobić, to dlaczego by nie spróbować, zamiast czekać na to, aż jakiś wulkan nas zabije, żeby po prostu podjąć pewną akcję, no bo wiesz, bo tak też jest trochę na zasadzie, a i tak przyjdą Niemcy i wykupią, nie? Czyli i tak
0: dla nie, no. I tu wracamy do początku tej audycji, czyli do kosmosu. Wiesz, co należy zrobić na wszelki wypadek, bo tam wulkan wulkanem, ale rzeczywiście może nas uderzyć jakaś asteroida, która nadleci sobie z kierunku Słońca, my jej nie zauważymy. Tu jest bardzo ważna rzecz i bardzo ważna funkcja takiego przedsięwzięcia jak stacja kosmiczna Alfa, czyli te ISS tak zwane, nie? To jest przetrzymywać tam zawsze grupę ludzi o zróżnicowanym materiale genetycznym plus embriony, ewentualnie stacja na Księżycu, tak? Bo dzięki temu będziemy mogli odtworzyć populację. I to jest bardzo istotna funkcja tych właśnie wypraw kosmicznych.
1: No, pytanie tylko, czy przecież ISS nie znajduje się aż tak wysoko i oddziaływanie, które naruszyłoby naszą planetę spokojnie, mogłoby nawet, nie wiem, wytrącić odrobinkę Ziemię ze swojej orbity i wtedy ISS nie ma na tyle potężnych silników, te sojuzy popodpinane do niej nie dałyby rady przy odpowiednio, nie wiem, silnym uderzeniu zwyczajnie cofnąć. No, Księżyc tutaj mi się wydaje troszkę takim bezpieczniejszym czymś, ale to też by musiało być na zasadzie, nie wiem, jakiejś bazy, która automatycznie wykryje, że, nie wiem, ktoś, kto wciska taki guzik raz na rok i wysyła sygnał, nie wcisnął tego guzika, więc jakieś maszyny zaczynają tutaj wybudzać ludzi z hibernacji, czy właśnie zaczynają proces dojrzewania tych embrionów, bo to też, jeżeli chodzi o pulę genową, to nie zawsze trzeba człowieka, żeby zachować pulę genową całą, już w tej chwili mamy przecież bardzo łatwe i technicznie możliwe zapłodnienie in vitro.
0: Dlatego bank, dokładnie.
1: Dokładnie. Dobra,
0: czyli przechowywać go właśnie na orbicie, czy gdzieś poza. I brudzić w ten kosmos, nie wysyłać satelitów, które są sterylizowane. My wtedy w tej chwili robimy taką głupotę, tylko wysyłać je brudne bakteriami na Marsa, na Wenus, gdziekolwiek. Niech sobie lądują, a nóż się gdzieś przyjmie, nie?
1: O, to też dość ciekawe, chociaż... Nie, fajny pomysł, podoba mi się. Dobra, Etamie, bo za 10 minut wchodzi, za 15 minut wchodzi Teoria Chaosu, to będziemy powoli kończyć. Dzięki ci wielkie.
0: Dzięki.
1: Do usłyszenia. To był Etam, już się do Zenona chyba nie będę wbijał dalej, ale dyskusja była nadzwyczaj ciekawa. Nie wiem, może jednak to jakoś pomontuję i zrobię coś skutecznego z tej audycji, bo dyskusja wyszła naprawdę wartościowa. Mimo problemów technicznych, przerwy technicznej, ale takie rzeczy się zdarzają niestety. Także już za 15 minut na falach nocnego radia mityczna Irlandia, Teoria Chaosu, Claude Monet, zapraszam i do usłyszenia, a na koniec jeszcze jeden utwór ze stajni Easily Embarrassed, może nie to, bo to leciało na samym początku, Triplets. No to trzymajcie się nocniki, do usłyszenia jutro, 21:00, spoiler, Potrzeba i Zenon zapraszają.

Witam serdecznie. Krawiec się kłania. Czasy ostateczne w nocnym radio, jak w każdy piątek o 22. Audycja, w której rozmawiamy sobie o rzeczach, o zjawiskach niewyjaśnionych, o parapsychologii, o magii, o spiskach, o rzeczach mrocznych.

0: o apokaliptycznych różnych wizjach, o cudotwórcach, jasnowidzach. To wszystko można w zasadzie wrzucić troszkę tak do jednego wora i o tym sobie rozmawiać. I dzisiaj taki temat właśnie, przyglądamy się cudom i zjawiskom nadprzyrodzonym. Taki wymyśliłem temat, bo nawet nie pamiętam, co mnie zainspirowało. Może jedno z nagrań, które wrzuciliście na czata naszego radiowego, a było to wideo z kanału Niezależnej Telewizji, gdzie Janusz Zagórski rozmawiał ze specjalistą zajmującym się out of body experience. Eksterioryzacja po polsku, jeśli dobrze zapamiętałem. No bo żyjemy w Polsce, to mówmy po polsku. No. Przygotowałem sobie tutaj trochę różnych przykładów właśnie różnych zjawisk niewyjaśnionych. Może cud to nie jest najwłaściwsze słowo. Może powinienem był nazwać audycję właśnie inaczej trochę. Przyglądamy się zjawiskom niewyjaśnionym, bo nie mam tu zamiaru obalać czy podchodzić sceptycznie tylko do cudów na przykład chrześcijańskich. Absolutnie. Mam tu na przykład zapisane, aby wspomnieć o ludziach magnesach, o lewitacji, o mocy ki, o technologii kesze, ale też właśnie o stygmatach. I tutaj będzie trochę o ojcu Pio. A właściwie to Francesco Forgione, bo tak się nazywał, ów jegomość. Będzie też o jasnowidzach i może właśnie zahaczymy też o temat out of body experience, czyli doświadczeń poza ciałem, można tak to też powiedzieć, oraz świadomy sen. Oczywiście wy możecie też proponować jakieś ciekawe tematy, przytaczać jakieś przykłady cudów, w które wierzycie albo w które nie wierzycie. Bo to nie chodzi o to, żeby tutaj forsować tylko jedną linię światopoglądową i żebym ja was tutaj steroryzował. Nie, w Nocnym Radio są słuchacze, którzy są bardziej wierzący w różne nadprzyrodzone rzeczy, a są też i sceptycy. Doszliśmy już do tego, że potrafimy jakoś tam ze sobą gadać i nie zawsze musi to oznaczać kłótnie. Nie musimy też ciągnąć w jedną stronę, możemy też wysłuchać różnych świadectw. No przypominam, nie tak dawno dzwonił słuchacz, który twierdził, że widział osobę opętaną, która wykonywała różne rzeczy, które no ciężko wytłumaczyć naukowo, no bo czy ktoś z was potrafi biegać po ścianach? Było tutaj pytanie, jak samopoczucie. No nie zaciekawie trochę, nie zaciekawie. Ogólnie no sporo teraz pracuję, nie? I trochę zmęczony jestem, bo dzisiaj od 8 rano do wieczora właściwie pracowałem. Staram się spędzać produktywnie czas, nadrabiać trochę zaległości i no... Także dodatkowo mi się nie ułożyło jednak z tym klientem, o którym wam wspominałem. Także nie dostanę chyba pieniędzy za zlecenie. No, chyba na pewno. Po mailu, jakiego mu wysłałem. No ale cóż, no co mam napisać człowiekowi, który nie odbiera maili, nie odpisuje na SMS-y i telefonów też nie odbiera. I kłamie jeszcze na mój temat, że nie ma ze mną kontaktu. Że mu nie zrobiłem czegoś, podczas kiedy sami widzieliście, że zrobiłem. No ale cóż, trafił mi się akurat jakiś taki czub wyjątkowy. Wariat mi się trafił. No, ale bywa i tak. No. Takie jest ryzyko zawodowe. Na górnika może spaść kamol i przygnieść go, spaść mu na łeb. taksówkarza może zaatakować nożownik, a grafikowi komputerowemu może klient nie zapłacić na przykład i się na niego wypiąć i się nie odzywać. Tak to niestety bywa. No dzisiaj frekwencja na razie taka sobie, ale ludzie się schodzą powoli. Przypominam, że audycja jest jak najbardziej interaktywna, ale proszę jeszcze nie dzwonić, niech się trochę rozgadam, może trochę się rozgadam, a później, no wiadomo, nasze audycje trwają dosyć długo, pewnie sobie posiedzimy znowu troszkę, więc na pewno tematów w końcu zabraknie i wtedy, no, niekoniecznie dopiero wtedy, ale wtedy jest najlepszy czas, żeby właśnie dzwonić, kiedy już powoli się tutaj wypstrykam z tematów. Czy oglądałem urodziny Conona? Tak, no strasznie... strasznie zażenowany byłem tym zachowaniem Krzyśka. Oczywiście ze wszystkimi się zaczął żreć, on tu pan, on tu gospodarz, wszystkich pogonił, nikt nie będzie mu tutaj mówił, co on ma robić. No cóż, tacy ludzie, nie? Mali ludzie po prostu, którzy zawsze szukają okazji do tego, żeby kogoś zbesztać, na kogoś donieść. Nawet mi się już tego nie chce oglądać. Po co karmić swoją głowę takim gównem? Nie lepiej sobie spędzić miło czas jakoś też wesoło, przecież u nas też jest wesoło. No, wczoraj to dopiero wesoło było. Sorry, że tej audycji nie opublikowałem jednak, no ale nie chcę już przeginać pały, no bo to jest trochę przegięcie, nie? Jak prowadzący już po wódzie bełkocze i trzy polszy, no to... Ale... Napisałem w komentarzu, że jak ktoś bardzo chce, to niech napisze na mojego maila, no, morten.tyler@gmail.com, to może dostanie linka. Może wrzucę to do strefy premium. Kiedyś się nie wstydziłeś? No w sumie nie wiem, czy się nie wstydziłem. No te audycje takie pijackie, typu eksperyment wódczany, one są właśnie w strefie premium. Dla bardzo wąskiej grupy. Dla bardzo wąskiej grupy słuchaczy. No ale dobra, przechodźmy już do tematu. Właściwie, co rozumiemy przez cud lub zjawisko nadprzyrodzone? No coś, co wymyka się... wymyka się zasadom fizyki, niekoniecznie jest aprobowane przez naukę. No jakieś właśnie zjawisko niewyjaśnione, no mówiąc o cudzie mamy na myśli zwykle jakieś właśnie zjawisko niewyjaśnione o charakterze religijnym, jakieś dziwne, niewytłumaczalne uzdrowienie, albo to, że na przykład zwłoki jakiegoś świętego zostają nietknięte, nie ulegają rozkładowi, lub na przykład ktoś doznał jakiejś wizji niesamowitej. No ale niesamowite wizje znamy też z ezoteryki, znamy z takich kręgów bardziej new age'owych, gdzie ludzie doświadczają tak zwanych channelingów, czyli przekazów od istot wyższych, zwykle kosmitów lub jakichś bytów z innych wymiarów. Możemy tutaj do cudów myślę zakwalifikować także przepowiednie jasnowidzów, to co robi na przykład słynny jasnowidz Krzysztof Jackowski, ale też właśnie takie rzeczy jak energetyzowanie wody, myślę, też możemy się nad tym zastanowić. Zbyszek Nowak, tak się nazywał ten nasz energetyzer. No, właśnie różne moce, które rzekomo człowiek ma, takie jak moc ki. Na pewno widzieliście kiedyś filmiki, gdzie jakiś mistrz sztuk walki wykonuje cios na odległość, macha ręką, a jego uczniowie padają na ziemię, niczym rażeni jakimś hadukenem. Hadouken! No... wywoływanie duchów, wychodzenie z ciała, różne też tajemnicze technologie, które mają nie tylko dawać korzyści materialne, ale też przebywanie w ich pobliżu zwiększa naszą świadomość i podnosi nasze wibracje. No, głównie dzięki temu chyba ta świadomość wzrasta. Możemy też mówić o rytuałach różnych magicznych. Są różne szkoły magii, są takie, które się bardziej opierają na przykład na takim założeniu, że człowiek zyskuje podczas stosunku seksualnego jakieś wyjątkowe zdolności. No to takie skojarzenie, tak? Dostajemy orgazmu i wtedy zyskujemy jakąś niewiarygodną zdolność wpływania na rzeczywistość przez chwilę. Ale też magia krwi, polegająca na składaniu jakichś tam ofiar i polegająca na takim przeświadczeniu, że krew to jest coś samo w sobie magicznego, że to jest jakaś nasza taka ludzka esencja, która ma pewną moc. I przelewanie tej krwi miałoby też umożliwiać dokonywanie różnych niesamowitych rzeczy. Można tutaj właściwie wymieniać w nieskończoność. Zastanawiam się, czy robienie cudów, wykonywanie różnych cudów, no, czytamy o tym nawet w Biblii przecież, prawda? Rozmnożenie chleba i ryb przez Jezusa, czy też wskrzeszanie przez Niego, Łazarza, czy leczenie chorób. No, wydaje mi się, że to jest jeden ze starszych zawodów chyba. Właśnie cudotwórca, no bo zależy jak na to popatrzymy, możemy za cudotwórcę uznać równie dobrze szamana, który jest też myślę bardzo, bardzo starą profesją, szaman. Każda społeczność gdzieś tam potrzebowała takiego przewodnika duchownego, który właśnie umożliwia lub komuś lub sam doświadcza wędrówki poza ciałem. Właściwie coś takiego jak OBE, no to jest w wielu kulturach znane, myślę. I już w starożytnym Egipcie było coś takiego, wierzyli w coś takiego, że dusza człowieka opuszcza ciało i podróżuje. Nawet może was zdziwić, że islam zakłada coś takiego, ale wyznawcy islamu twierdzą, że jest to coś niepotrzebnego właściwie, bo oni na wszystko patrzą tak trochę od strony, czy coś jest przydatne, czy coś jest przydatne do szukania Boga, Allaha, odnajdywania go i no, kultywowania tego islamu. I oni twierdzą, że to tak, owszem, to jest możliwe, jak najbardziej, ale nie jest, to niczego nie wnosi, tak trochę sobie uważają. Chociaż pewnie są i takie odłamy, bardziej mistyczne. Tak, tutaj czytam, że niektórzy wierzą, że jakaś podróż nocna proroka Mahometa to właśnie było takie wychodzenie z ciała. Najbardziej to wychodzenie z ciała związane, wydaje mi się, jest z szamanizmem właśnie, z szamanizmem lub jego współczesnymi odmianami, no bo to, co my sobie nazywamy New Age'em, to właściwie często to są bardzo różne nurty czerpiące ze starych tradycji, z przeróżnych, tak? I niektórzy się bardziej skupiają na jakichś przekazach informacji, inni właśnie na wychodzeniu z ciała. To właściwie jest taki trochę groch z kapustą, to co my sobie nazywamy New Age'em. Ja bym to nazwał po prostu ezoteryką. No, Kościół oczywiście i chrześcijanie podchodzą jak zwykle nieufnie bardzo do wszystkiego, co nosi znamiona zjawisk nadprzyrodzonych, a co nie jest chrześcijańskie. Właściwie to sprowadza się to do nazywania wszystkiego, co jest magią, cudem, jakimś tam widzeniem pozazmysłowym, czymkolwiek, jakimkolwiek zjawiskiem nadprzyrodzonym, to wszystko to jest okultyzm dla chrześcijanina. Tak więc chrześcijanin jest mocno zamknięty w środowisku własnych takich cudotwórców i z wielką czcią traktuje wszystkich swoich świętych. No, żeby zostać świętym, trzeba mieć na koncie jakieś cuda. Przynajmniej jeden jakiś cud. Uleczenie kogoś i tak dalej. No i takie osoby się traktuje z wielkim namaszczeniem. No, ojca Pio ludzie do dzisiaj bardzo wielbią, ma całą rzeszę fanów. Nawet czytałem o tym, że Watykan tak średnio chciał go kanonizować, ale ostatecznie zadecydowali ludzie, po prostu wierni, którzy no, bardzo się tego domagali i gdyby Kościół tego nie zrobił, no to by bardzo podpadł swoim wiernym, no a Kościół musi jednak się liczyć trochę ze zdaniem wiernych, no chociażby dlatego, że dzięki temu to wszystko się kręci. Aha, no w ogóle ostatnio się nie odtworzył chyba Donate 1. Dziękuję oczywiście wszystkim tutaj sponsorom, donatorom. Dobrze mówię? Donator. Sponsor. Dobrodziej. O, to jest dobre słowo. Dobrodziej. Spróbuję więc tutaj otworzyć. Problem jest z tymi zagranicznymi właśnie donatami. One często jakoś tutaj umykają. No i proszę bardzo.
1: Jedi jest kasa, będzie kasa. Jedwabiste czasy 44 euro.
0: Jedwabiste czasy. A właśnie, że czasy ostateczne, a nie jedwabiste. Ale aż 44 euro, jak dzisiaj zobaczyłem, to się aż złapałem za głowę.

0: z wami bardzo przed wam tutaj. Witamy was gorąco i czule i ciule i lubieżnie w Nocnym Arku, czyli w audycji, w której zasypujemy was różnymi newsikami. A mówiąc my, mam tu na myśli osobników takich jak na przykład Potrzeba, czyli człowiek, który w wieku 3 lat włamał się do NASA za pomocą starego telefonu na korbkę i programowalnego kalkulatora Bolek.
1: Ale co polecieliśmy na Księżyc, to moje. A pamiętasz tę twarz na Marsie?
0: Twarz na Marsie?
1: No, to ja ją zamazałem, żeby potem nie było jej widać.
0: No, widzicie, jaki to chuncwot. No, także posiedzimy sobie dzisiaj wieczorkiem i pośmiejemy się z tej chorej rzeczywistości Monty Pythonowo. No właśnie, jakiej? Zauważyłeś, że najczęściej jak się o Polsce mówi, to właśnie Monty Python, Monty Python. A może jakiś inny to jest rodzaj humoru? Może
1: nawet, nie wiem, może nawet nie do końca humoru, tylko jakiegoś takiego dziwnego, cierpiętniczego podejścia, bo jest u nas taka chęć pokazywania, jak bardzo cierpimy, jak bardzo z tym nic nie robimy. Oj, patrzcie, jak cierpię, jak mi tutaj policja dokucza, jak mnie tutaj rządy wkurzają, a urząd skarbowy to już zupełnie najgorzej, a sąsiad to ja wam powiem, że ostatnio to on coś tam sobie wiercił, a jeszcze tutaj był taki jeden ten, co mi stanął w kolejce i śmierdział, i ja z tym nic nie zrobię, i patrzcie, jak z tym nic nie zrobię, i tak wiesz, tak się wszyscy przylepiamy, zamiast zrobić coś fajnego, zamiast zrobić coś sensownego, zamiast coś wytworzyć, nie wiem, bombę atomową czy coś, a to się wszyscy taplamy w tym całym polskim gównie, za przeproszeniem, tego, jak to jest nam źle, więc może dzisiaj porozmawiamy o tym, co jest fajnego w Polsce i skończymy audycję w 15 minut.
0: To czekaj, muszę wykasować 90% moich tematów chyba jak o czymś fajnym, przyjemnym. No, też problem w tym, że to, co dla jednego przyjemne, dla drugiego może być bardzo straszliwe i może być złem, i może być cierpieniem, a dla ciebie to jest fajne na przykład. To też tak może być. No, ale coś w tym jest, co mówisz o polskim gównie. Tutaj oczywiście cytujemy tytuł filmu Tymona Tymańskiego i kto tam jeszcze był, Halama. No, w końcu zrobili chyba to polskie gówno. On ten film jakoś tak 10 lat robił, i w rezultacie nikogo ten film jakoś nie zachwycił specjalnie. No, wszyscy się dużo spodziewali, no bo to jednak Tymon Tymański, nie? Mistrz humoru, jeśli popatrzeć przynajmniej na płytę Polowirus słynną, która dostała wiele nagród. I właściwie każdy utworek tam jest dziełem sztuki i boki zrywać. I można wiele razy słuchać i się tak nie nudzą jakoś te słynne utwory. Wszystkie, no ale to, wiesz co, dzisiaj sobie tak słuchałem wywiadu z Marcinem Dorocińskim i myślę sobie, kurde, jaki to jest fajny gość. Coś robi dla zwierząt, dla jakichś biednych ludzi, coś się stara, wiesz, zmieniać świat na lepsze. Może to jest właśnie to, o czym ty mówisz, nie? A my tutaj znowu o tej całej zgrai karłów moralnych, o tych dupczorach leśnych, jebakach sprzędających się po burdelach, łapówki dających, nie dających się zdymisjonować, zakałach i innych śmieciach ludzkich. To no, Stonoga miał rację po prostu, no tak was PiS nie wyrucha, tak was PO nie wyruchało, jak was PiS wyrucha. Od nowego roku wszystko droższe, jak ja tu mam się nie martwić, jak ja mam nie mówić, że mi jest źle, skoro od nowego roku zapłacę więcej za wszystko, za prąd, za jedzenie, za akcyzę. Dobrze, że nie mam samochodu, bo za mandaty też bym więcej zapłacił, bo w ten sposób PiS też szuka sobie pieniędzy na rozdawnictwo. Jak ja mam nie marudzić?
1: No nie wiem, możesz sobie zawsze kupić samochód i grzecznie jeździć i tak wiesz, i tak mijasz fotoradar gdzie jest 90 km na godzinę dozwolona prędkość, mijasz ten fotoradar z prędkością 50 i tak, ale ich wyruchałem, mają o 200 zł mniej.
0: I grzecznie nie pić też powinienem i grzecznie też sobie za dużo nie kupować, żeby było na rozdawanie tym, co oddadzą potem głos na PiS. No na przykład takie małżeństwo, on zarabia 6 koła, ona zarabia 3, wysyłają sobie dzieci do najlepszego przedszkola, jadą sobie na wakacje wspólnie, właściwie za pieniądze od takich jak ja, bo ja już się myślę, że podatków sporo w życiu napłaciłem, no to też są moje pieniądze, nie?
1: Chyba. No to mnie trochę przeraża, jak się, nie wiem, z miesiąc temu chyba o tym mówiłem właśnie, że się zalogowałem na moje konto w ZUS, założyłem sobie i tam zobaczyłem, ile tych składek zostało odłożone i ja pierdolę, mógłbym sobie dom za to wybudować.
0: No.
1: I to są tylko te składki podatkowe. Już tutaj nie wliczam VAT-u, nie wliczam tam ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych i innych gówien. To wszystko poszło jak psów dupę. Więc no tak się powoli żyje w tej Polsce od 500+ do 500+. No jest jakoś takie rozdawnictwo strasznie dziwne. No może nam się to podobać, no na pewno nam się to nie podoba, wam pewnie też. No ale kurczę, no co zrobić? Czy to już jest ta pora, żeby wyemigrować do Czech i zasadzić sobie plantację marihuany we własnym ogródku?
0: No mnie już mówiłem wiele razy, że denerwuje ten kraj, przepraszam tutaj patriotów, no ale mnie denerwuje. Nie lubię ani katolicyzmu, który jest tutaj wszechwładny, ani wysokich haraczy dla państwa. Nie lubię tej niesprawiedliwości, że są tutaj niektórzy uprzywilejowani, inni nie. Nie lubię tej martyrologii, nie lubię polskiej literatury za bardzo, jakiejś klasycznej, nigdy mnie to nie jarało. Niczego, co polskie właściwie nie lubię, oprócz ludzi niektórych, którzy są fajni, czasami się zdarzają, ale tak
1: Znajdźcie łaskę pana, fajni czasami się zdarzają.
0: No ale tak nie za wiele. Słyszałeś, że Szymon Hołownia chce kandydować na prezydenta? Wiesz w ogóle, kto to jest?
1: To jest jakiś niedoszły dominikanin i dziennikarz z Deona i z TVN-u, tak?
0: A to nawet nie wiedziałem, że niedoszły dominikanin.
1: Tak, on był chyba ze dwa razy w zakonie, ale trochę mu nie poszło.
0: Niedoszły... A nie będę rozwijał tematu przed 23. No ale też działacz społeczny, publicysta, tu czytam, pisarz, dziennikarz z TVN-em związany, ale w ogóle z różnymi mediami. Machina, Newsweek, wszędzie, gdzie go nie było. Tygodnik Powszechny też, dobre pismo, Boże.
1: A wiesz, tygodnik Powszechny taki zły nie jest, wbrew pozorom. Jeżeli byśmy Tygodnikiem Powszechnym mieli mierzyć katolicyzm w Polsce, to jestem jak najbardziej za tym.
0: Katolewica!
1: A wiesz co, bo tutaj jest tak zabawne, przeglądam sobie listę książek, które wyprodukował Szymon Hołownia i tutaj widzę, bardzo często pojawia się wydawnictwo Czerwone i Czarne. I co to znaczy? To są komuniści w sutannach, tak?
0: Czerwone i Czarne. No ale już się go krytykuje, bo on krytykuje Kościół, a wiadomo, że nie wolno krytykować Kościoła i się zadeklarował, że jest za... O zgrozo, Boże, ty słyszysz i nie grzbisz za rozdziałem Kościoła od państwa. To jest zdrajca, to powiesić za jajca na drucie kolczastym. To już go, wiesz, nie akceptują za bardzo katolicy w Polsce, bo jednak większość nie jest za rozdziałem Kościoła od państwa. Za tym, żeby to było jedno.
1: A tutaj bym się z tobą nie zgodził, bo mimo wszystko tak jak widzę trend, tak jak opowiadałem już parę razy o tym, jak wygląda posyłanie dzieci na lekcje religii, jak wygląda przyjmowanie sakramentów, jak wygląda obecność na niedzielnej mszy, to ci tacy hardzi katolicy, którzy wiesz, którzy tam w 80% spełniają wszystkie doktryny, są tak naprawdę w mniejszości i muszą po prostu zacząć się liczyć z tym, że w mniejszości są, więc być może to jest właśnie coś takiego racjonalizatorskiego, ale on powiedział taką fajną rzecz, że dla dobra Polski i dobra Kościoła trzeba przeprowadzić rozdział Kościoła od państwa. Bo zauważ, że kiedy, nie wiem, że kiedy zniknie fundusz kościelny, że kiedy znikną, nie wiem, jakieś takie oddawane za bezcen działki w Warszawie, gdzie ma powstać Nycz Tower, o którym niedawno słyszałem, w którym większość udziałów właśnie będzie miała archidiecezja tam mazowiecka, warszawska, nie wiem jak to się tam dokładnie nazywa. I że ma to być ileś tam wyższe niż Mariot, także no, prawie jak penis Stalina w centrum Warszawy. No i właśnie na działkach architektury warszawskiej, archidiecezji warszawskiej, no to wydaje mi się, że faktycznie, jeżeli by się zdjęło trochę to brzemię finansowe z kościoła i szliby tam ludzie naprawdę z powołania, a nie zwyczajne z knerusem akwacze, tak? To wtedy faktycznie kościół miałby większe szanse się uzdrowić, że nie będą tam szli ludzie, którzy chcą się nachapać, którzy chcą się dorobić, czy coś takiego, czy chcą mieć, nie wiem, jakiś taki parasol nad sobą otwarty w razie czego, jeżeli coś negatywnego na ciebie wyskoczy, tylko że faktycznie jesteś tutaj z powołania, że jesteś skromny, że oddajesz wszystkie swoje dobra i podążasz za Jezusem.
0: No, Szymon Hołownia miałby odebrać trochę głosów Dudzie. Znaczy, on miałby sprawić, że Duda nie wygra w pierwszej turze po tym, tak coś czuję. To jest jedyne jego zadanie, bo raczej on nie zaciekawi, ten Hołownia. nie zaciekawi Polaków. Wszyscy ci, którzy są za PiS-em, a jest ich wielu, wiedzą, że trzeba na Dudę karnie pójść głosować. No albo głosować na tego, kogo wskaże ojciec Rydzyk. Teraz odbyły się kolejne urodziny. Ty czujesz, że Radio Maryja obchodzi swoje urodziny co roku? Tak jak człowiek, no wiesz, to tam jakieś tam organizacje czy coś obchodzą tam 10-lecie, 20-lecie, 5-lecie ewentualnie, a ci co roku wynajmują olbrzymią halę, wiesz, z przytupem to wszystko, to wiesz, jak tak brzydko powiem, jebać biedę. To nie ma słuchaj, co się tutaj krygować, nie ma co się ograniczać, to musi być z pompą, to są urodziny Radia Maryja w końcu.
1: No ale pamiętaj, że w przypadku Radia Maryja tutaj ten elektorat Radia Maryja, no to już za 5 lat może zwyczajnie dawno nie żyć, więc trzeba rok do roku ostrzyć właśnie tę piłę i robić taką propagandową zabawę.
0: No jeszcze niedawno śpiewaliśmy, ja nie śpiewałem osobiście, ale na 18 jedziemy do Torunia, jeździe tata, mama, ojciec i babunia. No, jeszcze niedawno Radio Maryja kończyło 18 lat, a teraz już, które to jest lecie? 20-lecie?
1: Nie, chyba więcej, chyba rok temu było 20-lecie, bo taka większa pompa była, bo ten, i taka piosenka też była, też kapeli z Nadbareczy, ojciec Tadeusz jak Prometeusz.
0: Tak, słynne przeboje. No. Pewnie co roku ich tam zasypują różną taką
1: Mario Polo.
0: Twórczością.
1: Mario Polo.
0: Mario Polo, tak?
1: Mario Polo, tak. Taki nowy gatunek muzyczny. No ale może wiesz, może tutaj popełniamy jakiś błąd. Może faktycznie powinniśmy wynająć spodek katowicki jeszcze. I faktycznie zrobić taki zlot Radia Maryja i tam, nie wiem, wejściówki za 200-300 zł i wiesz, zrobić z tego właśnie taką najpierw koncerty disco polo, potem wykład Jerzego Zięby, a na końcu walka MMA, ja versus ty.
0: No to chciałeś powiedzieć nocnego radia, święto, tak? Rocznica.
1: No tak, oczywiście.
0: Bo powiedziałeś Radia Maryja chyba.
1: A, to nie. Nie, to tego naszego.
0: A kto by był Rydzykiem?
1: Nie no, znaczy się Rydzykiem. No, no, że tak powiem, to by się bardziej rączki do pieniędzy kleją, więc no jejku, no co tu mogę powiedzieć, kto byłby Rydzykiem?
0: Wiesz co, tak patrzy na moje ręce i się nic nie przykleiło. Za bardzo. No ale cóż, no, ciekawe ile kosztuje wynajmowanie co roku jakiejś olbrzymiej hali i organizacji. Ja myślę, że dobrzy ludzie to by przeznaczyli raczej pieniądze na jakiś dobry cel, ostatecznie na samo utrzymanie tego Radia Maryja czy tej zasranej szkoły Rydzyka, a nie przeznaczali to na, no umówmy się, imprezy, no to jest impreza. Ci ludzie kochają ten klimat właśnie taki różańcowo, bożo-patriotyczny. Zawsze musi być mała dziewczynka, która jakąś tam żołnierską pieśń śpiewa. To nie wiem, no trochę nie moja bajka, przyznam. No ale echem się teraz odbiła arcyważna wiadomość, news number one, że ojciec Rydzyk skarcił znajdujących się na uroczystości świętojebliwych premierów, prezydentów i w ogóle cały establishment polski. No wiadomo, kto tu jest najważniejszy, prawda? On nie tylko karci jakichś tam Januszy i Grażyny w mochorowych beretach, ale najważniejsze osoby w państwie. Ojciec Rydzyk karci, żeby cicho byli, bo coś tam szum był na sali, a to święta uroczystość. No i to oczywiście impreza na maksa upolityczniona. Zjazd takich jakby klakierów i włazidupków, bo tam wszyscy kadzą temu. Oni się tak jakby prześcigają. Kto zacytuje trafnie jakiś cytat Jana Pawła II? Kto najwięcej wejdzie w tyłek Rydzykowi i kto najwięcej wybroni tych, którzy są aktualnie atakowani z kręgów kościelnych, no jak Flaszka Głódź na przykład teraz. Przypomnę, pijak, który całe życie pomiata innymi ludźmi, żyje w luksusie jak książę z bajki. Ogólnie jest chamem, który łamie chyba wszystkie przykazania codziennie po kilka razy. No i takich ludzi się broni. Czy tam Jędraszewski, który właściwie też wiesza psy i krytykuje wszystko, co nie kościółkowe. I tym też podpadł co bardziej tolerancyjnym ludziom, może takim otwartym. i to też go tam bronili. No ale na mnie największe wrażenie zrobił list od Kaczyńskiego. Oczywiście, no nie może się, nie może nie być jakiegoś listu do samego ojca od Kaczyńskiego przy takiej okazji. No i tutaj Kaczyński moim zdaniem zasługuje na nagrodę Lizusa Roku. Może byśmy przyznawali taką nagrodę, na przykład Lizus Roku. Ja od razu tutaj Kaczyńskiego wystawiam, bo no, jak kadził tutaj o śmiałej wyobraźni ojca dyrektora, o klarownej myśli ojca dyrektora było też w liście, tak? Było też o harcie ducha, o niewyobrażalnym wręcz harcie ducha i nieugiętej woli tego człowieka i cytuję: ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio i że nazywa się Radio Maryja. Czyli taki Toady Roku. Było też długi list, tam dużo o... No oczywiście to muszą być te słowa, co zwykle są przy takich okazjach, typu opatrzność Boża, zawierzenie. To jest taki jakby slang tych ludzi z tych kręgów, specyficzny. No... nie wiem, czy zauważyliście, ale ci politycy nasi, oni wręcz starają się imitować sposób taki księżowski mówienia do ludzi. Tak właśnie trochę jak do dziecka małego. Tak, takim głosem właśnie, trochę jak Jan Paweł II. Chociaż to już jest drugi level właśnie. Tak, bo to księża starają się z kolei imitować i co drugi mówi jak Jan Paweł II. Właśnie.
1: To w tym mieście, w Warszawie, wszystko się zaczęło. I kryzys się zaczął, i 500+ się zaczęło, i polityka się zaczęła, i Prawo i Sprawiedliwość, i Porozumienie Centrum się zaczęło.
0: Co to za mlaskacz?
1: No ja proszę pana, ja nie wiem, ale pan tutaj twierdzi, czy marihuana jest z konopi?
0: Jak słyszę mlaskanie, to zawsze się zastanawiam, czy to Jaruzelski, czy Kaczyński. Właśnie, bo jeden
1: za
0: drugi
1: tak za młody
0: mlaskał. Jestem. Właśnie, tylko że tamten, którego mam na myśli, to mlaskał bardziej tak na poważnie. Tak.
1: Może wiesz, może bracia z innej matki po prostu.
0: No to są może dwie strony medalu. To jest takie nasze polskie yin i yang. Jaruzelski i Kaczyński może. Chociaż dla mnie to jeden przypomina mocno drugiego. Kaczyński jakby się fascynował takim właśnie, takim komuszym klimatem. Przecież on jest jedną nogą w komunizmie, ten człowiek, na dobrą sprawę. On, a żeby tak... I to w nim jakoś tam... to on, jemu z tym jest nie do końca dobrze i on się tego boi, tego swojego wewnętrznego komunisty i tak oszukuje może sam siebie i innych, że on taki jest antykomunistyczny, ale przecież to jest czysta komuna po prostu zapyziała. To, co on
1: no tutaj
0: reprezentuje.
1: Bardzo, bardzo często się jest podejmowany wątek, że PiS to tak naprawdę lewica, no bo to są socjaliści, tak? No tyle programów socjalnych, które PiS wprowadził, to chyba nikt nigdy nie wprowadził SLD naprawdę. To tutaj ze świecą szukać kogoś, kto by po prostu wrzucił tyle rozdawnictwa. No ciężko, no socjaliści konserwatywni, no tak można chyba ich najlepiej opisać, bo jednak ten podział na lewicę i prawicę jest trochę ułomny, żeby to na jednym tylko wymiarze, na jednej osi liczbowej z jednej strony położyć właśnie lewicę, na drugiej prawicę. No świat jest odrobinkę bardziej skomplikowany. No ale tutaj też to, za co bardzo Kaczyńskiego szanuję i za co go bardzo podziwiam, to jest właśnie skuteczność. Skuteczność, wiesz, godna czerwonej gwiazdy, która się spisuje przez tyle lat. Jakieś właśnie działania na granicy prawa, tak? Teraz po tym, jak PiS przegrał Senat, to się okazuje, że mają w planach po prostu nie chodzić na obrady Senatu, żeby się nie zebrało kworum i żeby Senat nie mógł podjąć żadnej decyzji. W ten sposób będą sobie radzili z tym, że nie mają przewagi w Senacie. No więc wiesz, więc no tutaj tej skuteczności, no to możemy szukać naprawdę na nie tak dalekim wschodzie.
0: Dostałem tutaj sygnał, że ktoś się nie może dodzwonić i być może ma to jakiś związek z tym, że się nie zalogowałem na profil radiowy i z prywatnego zadzwoniłem do potrzeby. Nie wiem, co
1: mnie... Jest to prawdopodobne. Co to za chwilkę wracamy.
0: Dobra, za chwilę jesteśmy z powrotem.

0: Już do was wracamy. Już za moment, już za chwilę. Z tego co widzę, dzwonił tutaj nasza konserwatywna część redakcji się dobijała. Mam na myśli Etama. Witam. Cześć, Potrzeba. Potrzeba znowu jest na antenie. Słyszymy się? Halo?
1: Halo.
0: No, ja cię słyszę.
1: Halo.
0: Dziwne. To pewnie jakiś problem ze Skype'em. Spróbujmy się w takim razie jeszcze raz połączyć. Etam, ciebie za momencik odbiorę. Muszę tutaj na razie ze współprowadzącym ogarnąć.
1: Ale chyba cię nie słyszę, to ja sobie sprawdzę, co tutaj popsułeś w międzyczasie. Za chwilkę wracam.
0: No tak, ja popsułem. Znowu ja. Znowu. Ty jesteś szatanem, że mnie tu i całe te i ogółem ja się z tego radia wyprowadzam. Nie bójcie się, będą też niepolityczne newsiki, różne ciekawostki. Już za moment, już za chwilę, no ale jak tu nie wspomnieć o imprezie? Jak tu nie wspomnieć o imprezie Radia Maryja? Jak tu nie wspomnieć o nowych różnych wypowiedziach znanych osób, polityków, skoro tutaj się bardzo wiele kręci wokół Kościoła, wokół Radia Maryja, wokół księży, biskupów, kardynałów, prałatów. Słyszymy się? Halo?
1: Tak, jestem.
0: No teraz się słyszymy, a to dziwne. Ja nic nie zmieniałem, coś u ciebie było.
1: A nie wiem. To ktoś się tutaj do nas dołączył?
0: Etam próbował się dodzwonić. To co, dodajemy Etama? Zobaczymy, co ma.
1: No możemy dodać.
0: Dodajmy, pewnie będzie jakieś tam smucikonił, będzie, że...
1: Ale w międzyczasie jeszcze sprawdziłem, że wynajem całego spotka na konferencję netto to jest zaledwie 39 tysięcy złotych, więc spokojnie możemy sprzedawać bilet za tam 200 złotych i wystarczy parę osób, żeby to się nam fajnie zwróciło.
0: No proszę. Cześć, Etamie.
2: Cześć, nie regulujcie odbiorników, to jest mój głos dzisiaj. Taki
0: Choryś.
2: Trochę waderowy.
0: Choryś?
2: Tak. I to dosyć mocno. No ale o Hołownie żeście słyszeli, znaczy mówiliście.
0: Jaki radiowy głos, słuchajcie, jaki Etam ma radiowy głos dzisiaj.
2: No widzicie, ja bym mógł trailery teraz nagrywać.
0: Częściej choruj.
2: No. Nie, wystarczy już. Już mam dość. No co do tego, co do Hołowni, ja tak obserwowałem, akurat to był ten dzień, gdzie wszedłem na trzy główne portale, czyli WP, Interia i Onet. I na wszystkich trzech prowadzili jako na żywo transmisję. Najpierw to pisało, czy Hołownia ogłosi swoją kandydaturę, a za 5 sekund na wszystkich się zmieniło, Hołownia ogłosi.

0: na takim programie, który jest bardzo blisko telewizji Trwam. To znaczy w pewnym momencie Polsat zdaje się, może się mylę, ale chyba tak, bo ja to wtedy śledziłem. Polsat skonstruował taką Religia TV, to się nazywało. To była taka jakby odpowiedź mainstreamu na toruńską stację. Śmiesznie się to oglądało, bo oni tam raczej byli tacy mało religijni i właśnie Hołownia był takim tam, jakby to powiedzieć, nie pastorem, ale takim prezenterem właśnie udającym taką tą stronę religijną tej stacji, nie? I on się na tym wypłynął, więc słowa jego, że rozdział Kościoła od państwa, to mnie w tym momencie od razu już przekonują, że miałem dobrego nosa, że to jest po prostu agent wpływu dziennikarski, który był, no a teraz widać go chcą troszeczkę podnieść rangą.
1: Bo ty byś chciał, żeby religia miała jak najbardziej związek z państwem, żeby była upaństwowiona, żeby państwo i kościół to była jedność, jak dawniej.
0: Trzeba właśnie tutaj sprostować jedno pojęcie. Otóż to, z czym mamy teraz, ja bym bardzo chciał, żeby był rozdział kościoła od państwa, natomiast mamy w tej chwili walkę państwa z kościołem, a nie rozdział kościoła od państwa.
1: Ach tak.
0: Natomiast w momencie, kiedy będzie rozdział kościoła od państwa, wszystko będzie w porządku. Mhm. Czyli rozdzielamy, kończymy z religią w szkołach, wracamy do sal katechetycznych, kończymy z rozmaitymi uroczystościami, ale też nie palimy świec chanukowych i tego typu rzeczy, bo to jest też religia, tak? Religia, mamy na myśli wszystkie religie. Tak, nie tylko katolicyzm, bo katolików owszem u nas jest dostatek, ale są też promowane w tej chwili inne religie. Na przykład sobie teraz w grudniu przyjrzycie się, ile będzie uroczystości związanych z religią, znaczy z judaizmem i ile będzie wokół tego rabanu robionego w telewizji, szczególnie tej naszej publicznej, jeśli macie dostęp, bo ja już w tej chwili w ogóle nie mam dostępu do telewizji. Także przyjrzyjcie się dokładnie, bo to już będzie na dniach. To już teraz 12 jakoś tak chyba wypada, tam jakieś pierwsze święto, potem
2: ale,
0: kolejne.
2: Ale słuchaj, ale nie gwiazda żydowska wisi na sali sejmowej, tylko wisi krzyż katolicki, tak? Nie w preambule Konstytucji Polskiej jest mówienie o Allahu, tylko o Bogu, tak? O Bogu katolickim.
1: No, krzyż jest też w szkołach, w szpitalach, wszędzie. Bo w szpitalu, nie, nie w szpitalu ma, przychodzi do ciebie ksiądz.
0: Ale jesteś już dzisiejszy. No. Nie ma żadnych krzyży w szkołach, to jest bzdura totalna. Wszędzie są dawne.
1: Ja widzę, że są gdzieś na zdjęciach, jak są jakieś zdjęcia aktualne z sal szkolnych, to widzę krzyże, może w niektórych nie ma, ale to stawiałbym na to, że to jest sporadyczne, marginalne zjawisko raczej, że nie
0: w ostatnich czterech szkołach, w których miałem okazję, przeszedłem jako rodzic przez cztery szkoły aż, nie było już krzyży, wszystkie były pozdejmowane w wszystkich salach, w których byłem. Od gdzieś mniej więcej połowy podstawówki mojej córy, czyli już dobre 10 lat. Pozdejmowali, nikt się nie pytał rodziców o to, nie było żadnych rozmów. Może na radzie którejś szkoły, na której nie byłem, taka decyzja była podjęta, ale wątpię, czy ktokolwiek pytał. Nie ma żadnych krzyży w szkołach. Być może gdzieś się jeszcze uchowały w mniejszych miejscowościach, natomiast tutaj w Szczecinie, w tych czterech, w których byłem, no mówię, no to jest już jakaś próbka, tak, te cztery szkoły, w których byłem i w kilku salach miałem okazję, że nie tylko do jednej, ale w kilku salach były zebrania. I za każdym razem zwracam na to uwagę. Jest godło, krzyża nie ma.
2: Ale jedyną nauczaną religią jest religia katolicka.
0: No i trzeba z tym skończyć, no bo przecież potrzeba. Ja to tłumaczyłem wiele razy. Kościół katolicki się nie domagał tego, żeby religię wprowadzić do szkół. To jest bzdura. To państwo się zainteresowało tym i państwo się wtrąciło w sprawy religijne, likwidując tym samym religię przymus robienia przez Kościół religii w salkach katechetycznych, natomiast przekupując oczywiście pieniędzmi, bo są katecheci, tak? I teraz to jest tak samo jak z 500+. No wiesz, co by się stało, by ktoś ogłosił teraz, że kończy 500+, nie? To by był bunt po prostu ludzi, bo kupa ludzi się do tego przyzwyczaiła. No to jest tak jak świnie przy korycie ci politycy, tak samo ludzie się zachowują. I nie ma się co dziwić, bo jak gdybym dostał 500+, to oczywiście też bym był za tym, żeby mieć 500+, nie? No to... Tłumaczyłbym to sobie na różne sposoby, na przykład, że dzięki temu mam w sklepie podrożało, no to jest typowe tłumaczenie, to mam teraz te 500 zł więcej, nie?
2: No dobra, ale no, przypominam, czyli Hołownia mówi, że dla dobra kościoła i państwa trzeba rozdzielić państwo od kościoła i mówisz, że się z tym bardzo nie zgadzasz. No czegoś tutaj nie łapię.
0: Nie, no ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam, bo w tej

0: chwili musiałbym przygotować na to argumenty, bo za krótko miałem czasu teraz, a zresztą dzisiaj moja percepcja jest trochę zaburzona przez zatoki. Natomiast są mocne argumenty za tym, że w tej chwili państwo jest nieneutralne światopoglądowo i walczy z Kościołem. Natomiast odwrotnie powinno być. Powinniśmy rozdzielić Kościół od państwa całkowicie, ale to polegać ma na tym, że nie tylko Kościół się nie wtrąca do państwa, ale przede wszystkim państwo nie wtrąca się do Kościoła. W tej chwili mamy niestety sytuację, kiedy państwo notorycznie wtrąca się do Kościoła. Czy to jest oddawanie, czy tam płacenie na katechetów, to jest wtrącanie się do spraw kościelnych. Kościół zostawmy samemu sobie, on sobie poradzi, wierni będą na tacy dawać donaty, znaczy ja to już tak kurde mówię, donaty, no co łaski, i będzie katecheza, zrobią sobie tam komitet rodzicielski katechetyczny z co łaski na komunię, chciałem powiedzieć, co to jest teraz, kolędy, będą tak samo dawane. Cicho dziewczyny wywiadu udzielam. No i także po prostu o to mi chodzi, tak, żebyśmy po prostu i te rzeczy, które się daje w wyniku tego i te rzeczy, które się chce wprowadzić, czyli na przykład deklaracja pitowska, która jest w ogóle dla mnie nie do pomyślenia, żeby ktoś składał zeznanie. Zeznanie to się mi z więzieniem kojarzy albo z przesłuchaniem, tak, podatkowe i jeszcze tam deklarował, jaki jest religijny, z jakiej racji, tak.
1: I teraz rusza w lewą nawę ministrant Mariusz, który ma ze sobą taki fajny koszyczek, także pamiętajcie, jeżeli lubiliście moje kazanie, jeżeli lubiliście moje czytanie z Księgi Liczb, teraz rzućcie coś tam, dziękuję pani bardzo, w różowym bereciku za piątaczka. Oj, tutaj panu w garniturku, dzięki wielkie za 15 zł, zróbmy hałas dla tego człowieka, alleluja!
2: No, teraz w Ameryce tak to wygląda trochę.
0: I teraz słuchajcie, chłopaki, teraz na przykład byłby taki obciach, nie? Jak ktoś rzuca na tacę, że dzwoni pieniążek, nie? Nie wiem, czy znacie ten dźwięk, który jesteście nie kościółkowi, ale teraz
2: włącza się ale.
0: Teraz właśnie, żeby nie było słychać. Jak ktoś wkłada na tacę i słychać jest dzwonienie, to wszyscy powinni takim obejrzonym wzrokiem, wszyscy współwierni w tej parafii się patrzeć, bo powinien być szelest, a nie dzynk.
1: To wtedy Ale wiecie co, ja mam na to zajebisty sposób. Jeżeli ktoś, nie wiem, zdarza mi się czasami być na jakimś ślubie czy coś takiego, podchodzi, zazwyczaj staram się być na zewnątrz kościoła, ale czasami wychodzą z tacą nawet na zewnątrz, tak podchodzi do mnie z tą całą tacą, z różnymi tam banknotami, monetami i tak dalej, podchodzi tam częściej, nie, dziękuję.
2: A tym, którzy przyjmują księdza po kolędzie, tam się nie znam, nie wiem, czy to już było, czy będzie, nie znam się na katolickich zwyczajach, ale wiem, że swego czasu ukazały się pewne wytyczne, że trzeba księdzu kopertę na przykład dawać dyskretnie, spuszczając oczy chyba też, tak troszeczkę, i nie poruszać w ogóle tego tematu, tak dać tą kopertę i szybko się wycofać. Dwa kroczki i rączki na jajkach trzymamy, tak, jedna na drugą, jak polityk albo jakiś właśnie taki w telewizji.
1: To znaczy, wiesz co, to jest coś takiego, to jest mimo wszystko pewna forma gościnności. Jeżeli zapraszam do siebie, nie wiem, jakiegoś mojego znajomego czy coś, żebyśmy sobie pogadali, tak, że nie wiem, że potrzebuję się z kimś spotkać, bo to kolęda jest niczym innym, bo nikt ci nie każe otworzyć tych drzwi, tak? Jeżeli otworzysz drzwi, jeżeli przyjmiesz kolędę, to znaczy, że ty tego potrzebujesz i tutaj jest dla ciebie wykonywana może nie tyle usługa, co pewna przysługa. Więc jeżeli wiesz, jeżeli zapraszam kolegę, żeby pogadać sobie o życiu i zrobić flaszkę, no to głupio by było, nie wiem, nie kupić jakichś tam chipsów, czy jakiś przekąsek nie postawić, czy coś takiego. A tak zwyczajnie w ramach gościnności, więc jeżeli ktoś przyjmuje kolędę, to w tej całej kopercie nie ma nic aż tak bardzo negatywnego, jak to tutaj malujesz. No i tyle, no i to jest taka niepisana trochę umowa. No oczywiście głupio by było, żebym swojemu koledze tak, wiesz, się zbliżył do niego, tak go złapał za jajka i wsunął mu 100 zł do kieszeni, ale na przykład mój ksiądz, który był moim proboszczem w czasach szkoły średniej, kiedy sam rozważałem karierę księdza, miał coś takiego, że właśnie przyjeżdżał do naszej wsi zawsze po niedzielnej mszy świętej i chodził do osób, które nie były w stanie pójść do kościoła, żeby tam udzielić sakramentów, żeby porozmawiać. I on nie brał od tego hajsu, albo tam, wiesz, albo dostał mendel jajek, czy coś tam, czy jakąś kiełbasę, którą dzięć robi, czy coś takiego. No, to było, wiesz, to było oddolne i to było fajne i to myślę, że powinno, fajnie by było, żeby to poszło w tym kierunku.
0: Tak, no, wiara taka duża, to się na wsiach przyjęło. To było kiedyś przed wojną popularne, nie?
2: Płacić księdzu w naturze to mi się źle kojarzy trochę, ale może skończymy już z tematami kościelnymi, bo jak słusznie tutaj słuchacze, niektórzy się już irytują, że polityki za dużo, ale to właśnie to zabawne jest, że my mówimy teraz cały czas o kościele, a słuchacze piszą, znowu ta polityka, czyli to ludziom się jawi temat kościelny jako polityczny.
0: No to w panach namieszali. No, po prostu,
2: kościół to polityka, kościół nie stroni od polityki absolutnie. Kościół się bardzo chętnie miesza do polityki, zawsze tak było, do władzy, ale zostawmy to już, mamy też inne tutaj newsiki, może mniej polityczne, chociaż to jest trochę taka polityczna audycja, no musicie się pogodzić z tym. Czy chciałbyś, Etamie, jeszcze coś tutaj ciekawego dodać? Na inny temat może już, jakiś ewentualnie, jeszcze chyba, szybciutko. Chyba,
0: że ten temat, może akurat będzie coś, co czytałem wczoraj na tych...
2: To nie robimy, że ja se tu zostanę na antenie, jak coś będzie ciekawego, to będę gadał. Bo też, wiesz, z tego powodu, że potrzebę teraz na przykład gorzej słychać, jak się połączyliśmy, tak działa Skype, więc to jest trochę takie...
0: W razie. Dobra,
2: dzięki za telefonik w każdym razie, trzymaj się, cześć. Jak cię teraz potrzeba? Chyba lepiej teraz.
1: Tak, no to fantastycznie. Wiesz co, to porozmawiajmy o grach komputerowych. Zostawmy temat kościoła. Porozmawiajmy o grach komputerowych. Polskie studio bez dorobku o nazwie Simula M tworzy symulator Jezusa Chrystusa, który zostanie wydany przez polskiego dystrybutora Playway. Już karta gry I Am Jesus Christ pojawiła się na Steamie i podobno nie jest to gra bekowa. To jest gra, w której wcielamy się w postać Jezusa Chrystusa, gdzie przeżywamy sobie jego całą przygodę, gdzie wskrzeszamy zmarłych, gdzie uzdrawiamy trędowatych i obmywamy stopy. Wygląda to co najmniej dziwnie, ale nie wiem, może kurde nawet to kupię i zrobię jakiegoś let's playa, żeby wam pokazać, bo jest to naprawdę wyjątkowo, nie wiem, coś trochę mi się z Assassin's Creed kojarzy, jeżeli chodzi o ambicje, na pewno, jeżeli chodzi o wykonanie, pewnie się skończy tak jak Maluch Racer, no ale tak, w sumie to może być taki fajny towar eksportowy, mi się wydaje.
2: Symulator mycia nóg biedakowi, no.
1: Wiesz, no, ale nie wiem, na rynek Filipin, Hiszpanii, czy Polski. Właśnie jakichś takich Polski oczywiście, przekatolicyzowanych państw, no to mogłoby być coś takiego, tak? Bądź jak Jezus Chrystus, zagraj se w grę.
2: I widzisz, znowu dochodzimy do tematu kościelnego, tematu wiary. Ja nie wiem, to jakieś przekleństwo jest, albo po prostu jesteśmy przeklęci, bo żyjemy w Polsce i jesteśmy Polakami. I taki nasz los, że wszystko się u nas sprowadza do Pana Jezuska, do Matuszki Przenajświętszej, albo do tego, co powiedział Flaszka Głódź na przykład, albo że Rydzyk ma imieniny. No taka rzeczywistość, no gdzieś tam, nie wiem, u Eskimosów to się dużo wokół śniegu na przykład obraca, nie? Jest ważny śnieg, mają ileś tam set pewnie słów opisujących śnieg różnych, mamy jedno śnieg, oni mają 100, no ale my za to mamy nasz towar eksportowy, księży, tutaj Jana Pawła II, taki klimat lubimy, na poczcie
1: są zeszyty do religii. No i Wiedźmina i Cyberpunka.
2: Jak tego Wiedźmina uruchomisz, to wiesz, to też tam w tych dialogach pewnie wyłapiesz jakieś takie klimaty troszeczkę nawiązujące do polityki, do kościółka, pewnie będą jakieś takie z przymrużeniem oka komentarze, bo Wiedźmin słynie z takich dialogów, które jakoś tam drwią sobie, to znaczy są satyrą na naszą rzeczywistość współczesną.
1: W ogóle Sapkowski, z tego co wiem, to ostatnio cierpi na bardzo straszną biegunkę, ponieważ Netflix ogłosił, że Żebrowski będzie podkładał w dubbingu głos w serialu Wiedźmin. A jak to napisał na Twitterze, czy na Facebooku, czy na innym koncie społecznościowym, że właśnie, że to będzie piękny serial zrobiony na podstawie polskich gier komputerowych.
2: Jaki by ten Wiedźmin nie był, to ja nawet chcę, żeby on był taki, wiesz, trochę inny, nie? Właśnie inny od tego, co było, no. Ale też pewnie wzrośnie popularność tego starego Wiedźmina jako takiej ciekawostki, jako czegoś oczywiście, z czego będzie się toczyło bekę na internecie, jakieś memy będą, ale ludzie sobie przypomną o tym starym Wiedźminie i zagranica, świat zobaczy ogólnie tego starego Wiedźmina pewnie.
1: A wiesz co, może tak mam takie ukryte marzenie, że może pojawi się jakiś taki zagraniczny inwestor hollywoodzki, który tak popatrzy i powie, no dobra, widziałem, że nie mieliście pieniędzy, nie mieliście know-how, wiesz, dam wam tutaj 2 miliony, zrobimy film, który będzie miał budżet 10 miliardów, który będzie miał ten zwrot 10 miliardów dolarów i zrobimy coś zajebistego. Tak oddolnie polsko, bo jednak tak jak patrzymy, jak możemy sobie popatrzeć na jakieś tam produkcje hiszpańskie, meksykańskie i tak dalej, to one potrafią się całkiem fajnie przebić do mainstreamu. Przecież też nawet nasze produkcje od czasu do czasu przebijają się jako kandydaci do Oscara. No i mimo, że tego Oscara za bardzo nie zdobyliśmy, jednak to idzie w świat. A polska kinematografia myślę, że ma całkiem sporo do pokazania, tylko właśnie problemem jest to, że chodzi o pieniądz, chodzi o dofinansowanie z Polskiego Instytutu, które nie zawsze się udaje, tak, albo dofinansowanie z TVP, że jeżeli masz za bardzo niefajny temat, no to takiego dofinansowania zwyczajnie nie dostaniesz. No jeżeli ci zostało 20 tysięcy złotych w portfelu, no to co, sobie kupisz pół kamery, tak?
2: No, u nas oczywiście to przyznawanie pieniędzy też jest mocno upolitycznione, jak wszystkie dziedziny życia praktycznie. No więc musisz trafić w odpowiedni temat, który przypasuje aktualnej władzy. No tak to w praktyce wygląda. Teraz jak chcecie robić filmy, to wybierzcie sobie jakiś temat, nie wiem. Ksiądz Popiełuszko powraca na przykład.
1: Ale nawet nie to. Ale słuchaj, jak zobaczyłem, że nie wiem, takie durne Katz Vegas dostało dofinansowanie z tego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czy jakoś tak się to nazywa, no to ja pierdzielę, no kurde, żenująco beznadziejna pseudokomedia, slapstick, nawet tego slapstickiem nie można nazwać, tylko taki Zenek Martyniuk filmografii, tak? I to dostaje pieniądze, jakieś ambitne projekty, no już za bardzo nie do końca, więc może fajnie by było, żeby ktoś, wiesz, ktoś tutaj zwęszył, ktoś zauważył, że tutaj mamy bardzo wielu uzdolnionych ludzi, którzy przecież też się czasami realizują w Hollywood jako operatorzy, jako dźwiękowcy. Nie wiem, czy jako aktorzy, no nie znam żadnego, ale na pewno jeżeli chodzi o operatorkę, to mamy zajebiście fajny warsztat i polscy operatorzy kamer są naprawdę świetnym towarem eksportowym. Więc być może też o to chodzi, żeby nas też doceniono jako tych, którzy wyrośli już z tego, że już Bareja się skończył, że już lata 80. się skończyły, że były jakieś takie lata suche i że Polska to nie tylko Patryk Wega, ale też jacyś młodzi, ambitni ludzie, których nazwisk w tym momencie jeszcze nie znamy, a nasi potomkowie będą się o nich uczyli na lekcji wiedzy o kulturze.
2: Może ja się cały czas chcę wziąć za filmy, tylko nie wychodzi mi, bo czasu brakuje. Ale chętnie bym się wziął. To jest świetna sprawa, robić filmy. Oczywiście w moim przypadku byłyby to filmy animowane, ale teraz to raczej nie kreskówkowa rzecz, tylko bardziej coś w 3D. Zrobiłby to prościej, szybciej, łatwiej, nowoczesny sposób taki robienia filmów. Nie tam, kurde, klatka po klatce rysował w jakimś studio semafor. Kurczę, a z ciekawych symulatorów growych, to w ogóle możecie sobie zagrać w symulator gęsi, na przykład jest ostatnio popularny. Biegamy taką gęsią i po prostu robimy to, co robi gęś, czyli tu coś komuś skubniemy, zakosimy komuś coś gospodarzowi, tutaj kogoś zakwaczemy, tutaj komuś poprzeszkadzamy, tu nas ktoś kopnie, no i taki symulator gęsi fajny. Więc na przykład.
1: No tutaj jeszcze wracając do kwestii filmowej, chciałbym wrócić do serialu, do krótkich miniserii Love, Death and Robots, wypuszczonych na Netflixie, gdzie polskie studio, którego nazwy w tej chwili nie pamiętam, Jezus Maria.
2: Studio Jezus Maria.
1: Studio Jezus Maria, Bagińskiego, no.
2: Platich Image.
1: Platich Image, tak, dokładnie, które miało całkiem swój spory udział w tym i to jest produkcja, która rzuciła świat na kolana i to całkowicie dosłownie. Recenzje były tak zaskakująco pozytywne, to znaczy nie tyle zaskakująco pozytywne, bo to było naprawdę dopracowane, takie wychuchane, wydmuchane. No potrafimy, naprawdę potrafimy, tylko że no, znalazł się inwestor, który tutaj włożył odpowiednio dużo pieniędzy i coś z tym fajnego zrobił. No bo niestety, no, świat się kręci wokół tego pieniądza i bez niego za bardzo nie pomalujesz. Jeżeli nawet masz najlepszą grę aktorską i tak dalej i nakręcisz sobie film iPhone'em, no to sorry, to będzie gówno.
2: Potwierdzam, bez pieniędzy się nie da. Dlatego wysyłajcie tutaj donejciki do radyjka i odwiedzajcie czasem dział Wspieraj. A z filmowych rzeczy to ja z kolei wspomnę o tym, że wracają Pogromcy Duchów. I ciekawa to jest produkcja. Trochę tak sądząc po trailerze ma to klimat The Goonies. Nie wiem, czy pamiętasz film o dzieciakach, co wiesz, co przygody różne przeżywają.
1: Coś mi dzwoni, ale nie wiem, w którym tym.
2: Teraz się już takich filmów za bardzo nie robi, a jeśli już, to one są bardziej familijne, bo The Goonies nie do końca był taki familijny, troszkę taki mrocznawy był. Takie specyficzne kino. No, w każdym razie taki schemat, że robią teraz z tych Pogromców Duchów coś takiego, że mamy bandę dzieciaków, bardziej tak familijnie z jednej strony, ale z drugiej nie wygląda to źle, bo mamy tutaj fajne nawiązania. Starzy Pogromcy Duchów zdaje się, że są tu jakimiś takimi zapomnianymi idolami, po których mundury wiszą jeszcze w szafach. Może są owiani jakąś legendą i wspomniane jest, że przez 30 lat nie widziano duchów. To trochę takie nawiązanie do tego, że duchy już nie są tak popularne w filmach, nie są tak popularnymi postaciami popkulturowymi jak kiedyś, nie? Że to trochę wyewoluowało. Dzisiaj horror, czy film nawet z dreszczykiem, bo Pogromcy Duchów oczywiście to bardziej komedia, albo film taki fantastyczno-naukowy niż horror oczywiście. Chociaż tam takie elementy drobne były, takie, które mogą dreszczyk wywołać w nas. Po angielsku to się czasami mówi spooky chyba, nie? A taki trochę taka groza familijna właśnie bardziej. No i jest oczywiście słynny furgon Ghostbustersów, że tak po polsku tutaj powiem, Ghostbustersów, wydający charakterystyczny ten sygnał taki tym swoim kogutem. Mamy miotacze, co to było? Antymateria?
1: Nie pamiętam.
2: Antyektoplazma? Ty powiedz jako tak...
1: Glutoplazma.
2: Lepiej się orientujący, jak stworzyć ektoplazmę?
1: Wiesz? Co to kurwa jest ektoplazma?
2: Nie wiem, widzicie, on mówi, że on się tu zna, z profesorem będzie rozmawiał, o! A nie okay. Wie, co to jest ektoplazma nawet.
1: Hipotetyczna forma gęstej bioenergii, okej, okay, dobra. No dobra, skończyłem. Stary, gęstą bioenergię to ja wyrzucam, kiedy mam gęstą straczkę, więc no.
2: Także ta ektoplazma też tam gdzieś wystrzeliwuje. Zdaje się, że duchy, które były nieaktywne, gdzieś tam zniknęły z naszej pamięci, powracają. No właśnie, może ten świat trochę tak jest. Kiedyś o takiej ciekawej teorii chaosu, takiej dziwnej, sobie gdzieś czytałem, że no, że kiedyś te różne dziwne stwory, o których czytamy dzisiaj w mitach, to one istniały, tylko to, że ludzie zapomnieli o tych, o magii, o, wiesz, o tym wszystkim, o tych stworzeniach, to ta rzeczywistość nasza się odmagiczniła i zatarło się to w naszej pamięci z czasem. No taka głupia teoryka, ale fajne to jest na jakiś temat do filmu czy do książki może.
1: Znaczy wiesz, trochę sensu w tym jest, bo naprawdę zapomnieliśmy jako cywilizacja o bardzo wielu technologiach, o bardzo wielu rozwiązaniach. Jeżeli na jakimś stanowisku archeologicznym wykopujemy, nie wiem, jakieś coś, jakiś obraz czy jakąś rycinę, która przedstawia coś, co nam wygląda jako żarówka, tak? Są takie słynne żarówki z Egiptu, tak? A no to nam wygląda to jak żarówka, więc myślimy, że mają prąd, że mieli żarówki i tak dalej, gdzie tak naprawdę prawda może leżeć zupełnie w innym miejscu i to może mieć jakieś zupełnie symboliczne wrażenie, zupełnie symboliczne znaczenie, ale także może to być tak, że po prostu mieliśmy węże, które trzymaliśmy w słoikach i to w ten sposób zostało przedstawione. Natomiast naprawdę lwią część naszej historii zapomnieliśmy, tak? Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób powstało Gebeki Tepe, nie wiemy, w jaki sposób dokładnie powstało Stonehenge, a nie wiemy nawet dokładnie za dużo o biskupinie, mimo że ładnie go mamy sobie odbudowanego, no to to jest jakieś takie nasze pewne wyobrażenie, a nie bardzo realistyczne odwzorowanie tego, co istniało dawno, dawno, dawno temu. Więc być może jakieś właśnie rozwiązania, o których kompletnie nie mamy pojęcia, być może coś takiego jest, jakieś istoty energetyczne, jakieś coś, nawiązywanie kontaktów z inną gęstością. Wiem, że teraz brzmię jak totalny szur, ale no jejku, no.
2: Nie, no. Wcale nie, no brzmisz bardziej jak ja. Bo ja jestem bardziej wierzący.
1: Właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię.
2: Bardzo mądrze przez chwilę brzmiałeś, tak no, jak ja trochę.
1: No powiedziałem totalny szur, tak? Więc wiesz, więc wydaje mi się, że faktycznie może być coś, czego wiesz, czego sobie nie do końca zmierzyliśmy. Być może, nie wiem, jakieś starożytne cywilizacje miały technologie, które potrafiły wykryć fale grawitacyjne, a my dopiero teraz dzięki wielkim, wielkim kolektorom jesteśmy w stanie to sobie zebrać i złożyć do kupy. No trudno jest w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć, no ale no takie trochę, wiesz, zawieszenie niewiary, tak? Spojrzeć na taki świat, na taki alternatywny świat, w którym istnieją zupełnie inne żywioły, jak na przykład mam w tym, w Monster Hunter World, w którym się ostatnio bardzo zagrywam, że jest 5 żywiołów, wiatr, woda, ogień, coś tam jeszcze, błyskawica i smoki. I to jest 5 żywiołów, nie?
2: Zawsze muszą dodawać jakiś taki jeden żywioł z dupy tam. Woda, ogień, wiatr i krew. I na przykład. Woda, ogień, wiatr, smoki.
1: Tak, tylko że biorąc wtedy takie uniwersum oparte na takich zasadach, wówczas się okazuje, że to uniwersum nie potrzebuje w żaden sposób żadnej dodatkowej magii, że to uniwersum jest bardzo steampunkowe, że tam nie ma żadnych magicznych kryształów, że tam nie ma żadnych magicznych struktur i żadnego rzucania czarów, tylko są bardzo konkretne urządzenia, bardzo konkretne narzędzia, które są oparte właśnie na te podstawowe żywioły. No bo słuchaj, no te 4 żywioły to w naszej cywilizacji to też jest jakiś pic na wodę, bo się po prostu umówiliśmy tak, że są 4 żywioły i tam jest 5 zmysłów, a gówno, prawda, zmysłów mamy z 27 co najmniej. A więc no tyle, to są rzeczy umowne, na które się umówiliśmy teraz, a na co się umówili nasi przodkowie 4 czy 6 tysięcy lat temu, nie mamy absolutnie żadnego pojęcia. I być może ten świat, jeżeli byśmy mierzyli ich miarą, byłby dużo bardziej sensowny, no ale nie potrafimy odczytać jakichś sumeryjskich tablic czy jakichś zapisanych przez Majów czy Azteków tabliczek.
2: No, a świat, który moglibyśmy dzisiaj nazwać światem magicznym, to być może jest po prostu też to, co kiedyś w jakiś tam sposób okiełznamy przez szkiełko i oko bardziej naukowo i nie będzie to już takie magiczne. Okaże się, że nie wiem, że się tam alternatywne rzeczywistości nakładają na siebie czy coś. Przecież nauka gada o takich sprawach czasami, nie? Hipotetycznie się zakłada, że są jakieś alternatywne rzeczywistości, które są trochę inne i one się nakładają na siebie. No i ja w naukowych czy w popularno-naukowych artykułach o takich rzeczach czytałem, to czym to się różni od magii jakiejś? Czym częstotliwość działania fal mózgowych różni się od tego, co różni tam ezoterycy czy miłośnicy rzeczy niewyjaśnionych mówią o wibracjach, że ty masz niskie wibracje na przykład, no to można to zrozumieć, że twoje fale mózgowe pracują na trochę niższych częstotliwościach niż moje na przykład i jesteś bardziej świadomy dzięki temu niż ja, twoja świadomość lepiej pracuje, bardziej ogarniasz rzeczywistość, a ja taki jestem trochę taki półświadomy, jak wiesz, taki przytłumiony.
1: To przede wszystkim pierwszą rzecz, która odróżnia naukowca od pseudonaukowca, to jest to, że naukowiec nie ma sklepu z suplementami, który ci powiększy świadomość. Które ci powiększą świadomość.
2: Są takie, to nie słyszałem o suplementach, które ci świadomość. To opatentuj szybko, stary, wynalazłeś nowy towar.
1: No kurde, Marian Kesze,
2: zwiększające świadomość.
1: No, Health Station i te inne pierdoloty, tak?
2: Zjem i jestem świadomy, tak pigułka na świadomość. No jak ja jestem świadomy, kurwa. Ale ten świat tak wygląda, jak ja głupi byłem. Nie, niektórzy twierdzą, że takim środkiem zwiększającym świadomość jest popularna używka zakazana w krajach niedorozwiniętych trzeciego świata, jak Polska na przykład. Ziołowa.
1: No wiesz, świadomość, nieświadomość. No przede wszystkim nie jesteśmy w stanie póki co zdefiniować świadomości. To jest jakieś abstrakcyjne pojęcie. Jeżeli jesteś w stanie zdefiniować świadomość, to dawaj, chodź na gołą klatę.
2: Byłbym w stanie, myślę.
1: No to definiuj świadomość.
2: Świadomość to jest taki jakby port. Doskonale się orientujesz, w czym w komputerze jest port. Jest to jakieś po prostu wyjście na... Ja to tak niefachowo powiem, no po prostu system wymiany w określony sposób informacji. Macie na przykład jakiś... Nie, zresztą nie wiem, co to jest port. Tak bardziej to czuję. Ale tak mi się kojarzy, że... kurde, ciężko to wytłumaczyć. Ja wiem, ale ciężko mi to wytłumaczyć, bo to są takie już rzeczy, wiesz, trochę nie dające się opisać może tym językiem, który mamy. Świadomość może być jakimś tam wynikiem różnych też rzeczy, które się dzieją w naszej głowie. Interfejs, o, może interfejs, to jest coś, co towarzyszy interfejsowi, człowiek, rzeczywistość, nie? Ta świadomość musi być, żeby w czasie rzeczywistym kontrolować wszystko, co się dzieje wokół nas. No różnie można to opisywać na 100 sposobów, a tobie nic do głowy nie przychodzi, jakbyś chciał opisać ludzką świadomość, nic zupełnie.
1: To znaczy tak, jest to pojęcie pierwotne. Jest to pojęcie pierwotne, takim wzorcowym przykładem pojęcia pierwotnego jest zbiór. Wszyscy doskonale wiedzą, co to jest zbiór, wiedzą to intuicyjnie, wiedzą tak jakoś, wiesz, oddolnie. Mają to, kurde, w przedszkolach, w zerówkach, że jest zbiór zwierzątek, zbiór, kurde, roślinek, zbiór rzeczy występujących w ogrodzie, no i tutaj te zbiory mogą mieć pewną wspólną część, ale nie znalazł jeszcze się taki, który by zdefiniował zbiór. To jest pojęcie pierwotne. Mm-hmm.
2: Tutaj pisze Retro Boy, świadomość, zjawisko pozwalające wszechświatowi poznawać samego siebie. Świadomość, punkt z jaźnią, który pozwala eksplorować otaczający wszechświat. Ja myślę, że świadomość ma duży związek z autonomicznością. Nasz komputer nie ma świadomości, bo jest mu zupełnie niepotrzebna. To my nim sterujemy, a żebyśmy my mogli działać jako autonomiczny jakiś twór, obiekt, no to musimy mieć świadomość. Musimy mieć świadomość, żeby dokonywać świadomych decyzji. Musimy, czyli coś, co pozwala nam robić tą mega ważną rzecz, czyli dokonywać wyborów cały czas, nie?
1: No ale komputer zostawiony samemu sobie i zaprogramowany odpowiednio jest też w stanie dokonywać pewnych decyzji, tak? Jeżeli jedziesz konno i prowadzisz tego konia, to koń, mimo że jest istotą świadomą, to wykonuje twoje rozkazy, tak? Jakbyś korzystał po prostu z komputera podczas jego codziennego działania, a jeżeli go puścisz wolno, no to on sobie sam zacznie podejmować pewne decyzje, też na podstawie tego, czego się nauczył w trakcie całego swojego życia. Więc dla mnie świadomość jest niestety pojęciem, które jest kompletnie nieuchwytne, bo jeżeli, nie wiem, jeżeli sobie spojrzymy na roślinę, która jest bardzo taką podstawową względem nas przynajmniej formą życia, która mimo wszystko reaguje na to tam przedo słońca i tak dalej, no to pytanie, czy to, że ona że ta roślina przedo słońca, to są tylko jakieś enzymy, które tam bardziej czują, żeby się rozrastać w tym kierunku, no i pytanie, czy te enzymy to już jest świadomość, czy nie. Tak naprawdę my też jesteśmy jakąś formą tych wszystkich enzymów i tak naprawdę nasza świadomość może się zupełnie za bardzo nie różnić od tej roślinnej. Więc na pewno nie odważę się tutaj próbować jakiejkolwiek definicji, no bo wszystko, co żyje, wydaje mi się, może być w pewnym sensie świadome. No może nie wirusy, no ale nie wiem, no bakterie, które nie mają układu nerwowego, mimo wszystko też je można czegoś nauczyć.
2: A czy ty znasz jakiś eksperyment, w którym badano na przykład częstotliwość fal mózgowych psa? Na przykład w stanie taki, który odpowiada naszym falom gamma i ta częstotliwość jest, kiedy po prostu my jesteśmy w takim stanie działania, nie? Kiedy musimy kontrolować nasze funkcje motoryczne i tak dalej. Kiedy przechodzimy na przykład w stan delta, no to już nie ruszamy nogami, nie zapadamy w taką jakby śpiączkę trochę albo głęboką medytację, nie? Lub śpimy i nasz mózg jest całkowicie podporządkowany, ma na co innego przełożone zadania i tak dalej. No więc jakby się okazało, że taki pies ma standardowo tych herców o połowę mniej, to można by przyjąć, że my mamy większą świadomość, bo taką niższe, jeśli chodzi o rozwój, no to mogą mieć na przykład jeden herc standardowo z naszych 100.
1: Nie znam żadnych badań na psach, ale kojarzy mi się jedno badanie na kotach, gdzie według jeżeli byśmy mierzyli koty naszą miarą, no to koty są w stanie permanentnej fazy REM, w stanie, wiesz, permanentnego aktywnego śnienia. Tylko że każdy organizm ma swój własny zegar biologiczny. Organizmy mniejsze które żyją krótko, no to będą po prostu zapieprzać, tak? Będą bardziej aktywne. Jeżeli weźmiemy taką muchę, która żyje 2 czy 7 dni, to jest jej całe życie, no to podejrzewam, że jeżeli byś się zintegrował z jej świadomością, która pewnie zapierdala jak głupia, no to wtedy by ci się wszystko wokół zwolniło. Jeżeli byś się zintegrował ze świadomością słonia, no to wtedy to też by inaczej wyglądało. Ten cały świat zupełnie inaczej by wyglądał, czy jakiegoś takiego żółwia, który żyje 300 lat. Więc no, psy to nie ludzie, koty to nie ludzie. Nie można ich mierzyć naszą miarą. Nie możemy sobie tutaj wziąć, że nie wiem, że w zegarku mam procesor tam ileś tam megaherców, mam kilka gigaherców w konsoli i sobie porównywać jednego i drugiego, bo są to zupełnie różne urządzenia, które sobie operują w ramach pewnych parametrów.
2: Nie więc... takie aż bardzo różne. No. Mózg to mózg jednak, nie? Nie można tego porównać, tak jak tu adwokat pisze, że ludzie to Amigi, psy to Commodore 64. Ja bym to porównał trochę, właśnie takie prostsze komputerki z mniejszą ilością RAM-u, z mniejszą z ilością tych, no w przypadku komputera to megaherce, nie? Czy tam gigaherce. Tu mówimy o hercach, jeśli chodzi o fale mózgowe. Ale czemu ten wzrost świadomości nie miałby towarzyszyć właśnie zwiększeniu tej częstotliwości? A z drugiej strony też tutaj dużą rolę pewnie gra zasilanie tego mózgu. Przypuszczam, że też człowiek, jak jego fale mózgowe pracują z większą ilością tych herców, no to większe jest zapotrzebowanie na energię, chyba tak jak z komputerem, tak? Jak masz silniejsze jakieś tam układy, chipy, procesory, no to wszystko więcej energii zabiera, nie? Zżera.
1: Energii zabiera więcej, natomiast to, co widzimy w encefalogramie, tak, to co widzimy w EEG, to jest zupełnie inna rzecz niż częstotliwość taktowania procesora. To jest pewien skutek uboczny, to są pewne fale, które wysyłamy na zewnątrz wskutek tego, co tutaj nam przechodzi. Jeżeli byś przyłożył taki miernik, przyłożyłbyś takie EEG do konsoli PlayStation, no to też by można było popatrzeć, że tutaj coś się zmienia, że tutaj coś wchodzi w harmoniczną i że tutaj nagle konsola wchodzi na wyższe obroty, bardziej się chłodzi i się okazuje, że ta częstotliwość, która jest emitowana na zewnątrz, jest dużo mniejsza niż ta, na której faktycznie procesor pracuje, więc nie ma tutaj przełożenia między tym skutkiem ubocznym w postaci fal mózgowych na faktyczne taktowanie naszego mózgu, które jest dużo, dużo większe niż to, co odczytujemy w tym EEG.
2: Czyli ty twierdzisz, że jest to bardziej taki efekt uboczny niż coś, co ma znaczenie, co powoduje jakby zmianę naszej świadomości. Tak? O to ci chodzi?
1: No to znaczy, ja tego nie twierdzę, ja to wiem. Aha. Ja to wiem, bo tutaj musiałbyś wpiąć sobie elektrodę w neuron i z jednego końca i z drugiego końca i wtedy faktycznie możesz zmierzyć, jak szybko te informacje przez ten neuron przechodzą. A jeżeli wokół tego, tak, to całe przechodzenie przez te wszystkie neurony powoduje emisję pewnego pola, no to jest coś zupełnie innego. To jest półprodukt, taki wiesz, taki dym z komina.
2: Aha, czyli bardziej powinniśmy te herce przyrównać w przypadku mózgu do nagrzewania się komputera, tak, na przykład, że im cieplejszy, tym wydajniej pracuje, tak jakby.
1: No coś w tym jest, zresztą też posiadamy technologię, która pozwalałaby nam zmierzyć przewodnictwo naszej kory mózgowej, no ale tutaj trzeba inwazyjnie sobie czaszkę otworzyć i po prostu włożyć 2 elektrody w szarą substancję. Więc no, to nie jest aż takie proste, że ktoś ma wyższą częstotliwość, no to jest tutaj bardziej rozwinięty czy coś. Nie, no po prostu jest to jakiś skutek uboczny, tak? EEG bardziej pokazuje, jak bardzo zsynchronizowany jest ten nasz układ nerwowy, jak bardzo wspólnie pracują te wszystkie komórki. No i jeżeli to się przykładowo rozjedzie, no to dostajesz ataku padaczki.
2: No, w ten sposób. Mister Baranek, świadomość to taki, no trochę tu dziwnie napisał, ale chodziło mu o to, że pozwala ona przeprowadzać symulacje rzeczywistości w naszej głowie i testować różne scenariusze. tak tu napisał, to też by się zgadzało. No, różne funkcje może pełnić ta świadomość, ale nadal pozostaje ona czymś takim tajemniczym, trochę nieuchwytnym faktycznie, bo nie jest to do końca wyjaśnione. Chociaż gdybyśmy się jako ludzie taką tematyką bardziej zainteresowali, a mnie jakimiś pierdołami, a to jest ważne, kurczę, myślę, że ludzie powinni badać ten mózg, to jak on działa, bo dowiadując się nowych rzeczy o naszym mózgu, dowiadujemy się cały czas nowych rzeczy o nas, o ludziach, o gatunku, o wszystkim, o życiu, więc jest to cholernie ważne. No ale
1: pracujemy przecież nad tym, tak? Mamy cały dział, który nazywa się neurologia, który sobie to po prostu mizernie bardzo bada, bo jest to niesamowicie skomplikowany system, no i ciężko nam nawet zrozumieć, w jaki sposób działa mózg. Mamy, powiedzmy, tam odkryte 5% planszy, no i jeszcze bardzo dużo jest przed nami, bo nie do końca wiemy, w którą stronę sobie gdzieś pójść. Nie wiemy do końca na 100%, jak działają sny, nie wiemy do końca na 100%, jak działa wyobraźnia, nie wiemy do końca na 100%, jak działa zwykłe ja, co jest, wiesz, podejmowane przez filozofów również od wielu, wielu lat. Więc no, mamy bardzo dużo do odkrycia, no i nie próżnujemy na tym polu wbrew pozorom, tylko że to pole jest cholernie trudne, bo mamy pewne narzędzia badawcze, ale te narzędzia badawcze okazują się póki co niezwykle mierne, żeby zwyczajnie zajrzeć do głowy takiego człowieka i zrozumieć, no i zrozumieć cokolwiek, tak? Zrozumieć, co tam się dzieje. Mamy, wiesz, mamy zidentyfikowane obszary mózgu odpowiedzialne za to, za tamto, za sramto. Mamy przykłady, nie wiem, jakichś tam morderców, którzy za dzieciaka się rozbili czołem na lampie, kiedy jechali rowerem i sobie ten głupi ryj rozbili i sobie zniszczyli ośrodek, który wpływa na empatię, no i stali się psychopatycznymi mordercami, tak? No i wiemy, że tutaj jest jakieś powiązanie, ale dokładnie jak ono działa, to ni cholery pojęcia nie mamy. No i próbujemy to zrozumieć, tylko że to jest zwyczajnie trudne. Jeszcze wiele, wiele roboty przed nami.
2: No, jak analizujemy konkretny przypadek jakiegoś mordercy, świra, jak Ted Bundy na przykład, o nim się dzisiaj dowiedziałem, że ponoć był strasznie infantylny, dziecinny, taki. Nawet jego dziewczyna od niego w pewnym momencie odeszła, bo on się zachowywał jak debil po prostu. Gdzieś się tam ten pyknął, zwiewał, gdzieś się chował, śmiał się głupio, jakieś obrażał się o jakąś pierdołę. Czyli jeden z najbardziej krwawych, bezlitosnych morderców, który brał swoje ofiary właściwie na litość zawsze. To też taki może chytry, dziecięcy trochę sposób. Ja sobie nogę złamałem, naprawdę, bo on tak robił takie numery, że niby nogę sobie złamał, nie może gdzieś tam wejść. No a przypominam, potem te ofiary tam młotkiem walił, gwałcił. W ogóle taki, no, taki dziecinny bardzo.
1: No, wyszedł w zeszłym roku film o Bundym, Podły, okrutny, zły, który jest teraz dostępny na platformach VOD i na DVD i Blu-rayach. Bardzo polecam, byłem na tym w kinie, naprawdę fantastyczna produkcja, także jeżeli będziecie mieli okazję się z tym filmem zapoznać, to zdecydowanie należy, naprawdę kawał dobrego kina, gdzie w ogóle co mnie urzekło, że no oczywiście, no film fabularyzowany, ale na sam koniec już na napisach końcowych pokazano faktyczne nagrania Bundy'ego, który rozmawia z sędzią podczas procesu albo nie wiem, ma jakiś tam wywiad w więzieniu, bo on też był bardzo dobrze konsumowany przez wszystkie mass media i bardzo chętnie, bardzo no, dobrze sprzedał, miał zajebisty PR, może w ten sposób, świetnie by się sprawdził w reklamie. I właśnie na sam koniec pokazano, że te sceny faktycznie zostały bardzo dokładnie odwzorowane i że to, z czego można się było, powiedzmy, pośmiać, że to niby była taka jakaś fikcja, a na sam koniec widzimy właśnie nagranie z sali sądowej faktycznego Teda Bundy'ego, który zachowuje się w dokładnie ten sam sposób i kiwa dokładnie tym samym palcem i mówi dokładnie te same słowa w dokładnie ten sam sposób, z których się jeszcze godzinę temu śmialiśmy. Więc no, nie chciałbym go mieć jako współlokatora, tak? No ale pokazuje nam to, że jednak ciągle źli ludzie w jakiś sposób zaburzeni istnieją w naszym społeczeństwie.
2: No i fascynują ludzi, różni mordercy, świry. No jest w nich coś ciekawego. Może trochę na takiej zasadzie, jak się horrory ogląda, to się czyta, ogląda, słucha o jakichś słynnych mordercach, no ale to jest niebezpieczne. Mi się to tak nie do końca podoba, mam bardzo mieszane uczucia, bo taka cywilizacja to do niczego dobrego nie prowadzi. No co, zachwyt nad typem, który dręczył, torturował, gwałcił, się zachwycać i oglądać z wypiekami na twarzy, jest w tym coś chorego, tak? Lepiej by było fajnymi rzeczami się interesować i karmić swoją głowę jakimiś dobrymi, pozytywnymi rzeczami, to może sami bylibyśmy trochę lepsi. No ale zostawmy już tego...
1: Znaczy wiesz, nie, jeszcze chwilkę bym został, bo to jest takie guilty pleasure, tak? To jeżeli się, nie wiem, jarasz mordercami, jeżeli cię ta kwestia interesuje, to nie musi do końca świadczyć źle o tobie, bo to jest pewna forma eksploracji możliwości, które stoją za człowiekiem, tak? I nawet jeżeli spoglądasz w oczy takiemu Bundy'emu, czy Mansonowi, czy jakiemuś innemu mordercy, to próbujesz tak trochę sam w sobie to wszystko znaleźć i zrozumieć i tak sobie skąsać, że w sytuacji, jeżeli zrozumiesz, o co mu tak naprawdę chodziło, no to chyba czas najwyższy albo się zabić, albo zacząć zabijać. Nie wiem. Nie sądzę, żeby zainteresowanie mordercami było w jakikolwiek sposób negatywne, bo to jest też rozwijające, bo to pozwala nam poznać nasze otoczenie. Mnóstwo psychopatów kręci się zwyczajnie wokół każdego z nas i są póki co albo, nie wiem, za bardzo wystraszeni, albo za bardzo jeszcze nie gotowi, ale byliby skłonni zabijać, jeżeli by mieli odpowiednie okoliczności ku temu. Więc no nie, zdecydowanie bym tego nie określił jako coś złego, że ktoś się tym tematem interesuje, bo to jest tak jak, nie wiem, jak badanie wojny, jak badanie co tam Hitlerowi chodziło w głowie, albo badanie właśnie tych kapo z obozów koncentracyjnych, tak? To jest coś ważnego, bo jeżeli uda nam się zrozumieć, co tym ludziom w głowach chodziło, to jest szansa, że jeżeli takiego człowieka spotkamy na swojej drodze, to będziemy w stanie go odpowiednio wcześnie wykryć, zauważyć i powstrzymać kolejną, nie wiem, kolejny holokaust.
2: Ted Bundy ponoć dostawał po 200 listów dziennie od fanek różnych, od kobiet, które nie powinny raczej się fascynować jakimś mordercą, no ale miał, jakoś działał.
1: No to jest zupełnie inna sprawa niż to, o czym mówię, tak? Takie jaranie się kimś, bo jest fajny, tak? Bo to jest trendy, bo Bundy był bardzo, bardzo na bieżąco i taki, wiesz, taki fajnie byłoby mu kliknąć lubię to na profilu, gdyby już wtedy istniał Facebook. No ale to są zupełnie inne rzeczy, tak bezmyślnie iść w takiego alternatywnego zagryziaka, a co innego jest faktycznie go zwyczajnie na chłodno zanalizować.
2: No, tak więc grunt, żeby nasza fascynacja nie zaszła za daleko i ktoś do nas przychodzi, a my tu przecieramy sobie szmatką portret wujka Adolfa na przykład. To za daleko już trochę, fascynacja złem.
1: No nie, mi się wydaje, że to jest rozłączne, tak? Że możesz się fascynować złem na sposób zdrowy, możesz się fascynować złem na sposób chory, tak? I że nie wiem, że jesteś młodym idealistą, który jeszcze nie wie, z czego jest złożony świat i nie wie, że ludzie naprawdę potrafią zabijać, krzywdzić, ranić, gwałcić i tak dalej. A z drugiej strony właśnie możesz być takim chłodnym analitykiem, który jest ciekawy. I myślę, że to są zbiory rozłączne. Bo ciężko mi tutaj, nie wiem, znaleźć przykład kogoś, kto tak bardzo się jarał Hitlerem, że został nazistą. I go tak, wiesz, tak badał historycznie, a nie emocjonalnie.
2: Może zrobią też film o tym osiemnastolatku, który za pomocą siekiery zabił swoich rodziców teraz i siedmioletniego braciszka. Może też się stanie idolem, będą o nim robić filmy, pisać książki. A powód? Bo mu kazali się wziąć za naukę i cytuję, ograniczali jego wolność, więc pewnie mu dali szlaban na PlayStation czy coś.
1: No cóż, no psychopaci się zdarzają, tak.
2: No ale czym się różni ten osiemnastolatek nasz, aktualny, z Wrocławia, od jakiegoś Ramireza, Mansona czy Bundy'ego?
1: Dlatego, że w przypadku historii tych wielkich morderców był jednak... No wielkich, tak? No,
2: w swojej działce bardzo wiele osiągnęli. Jako mordercy bardzo wiele osiągnęli.
1: No słuchaj, no Manson siedział za morderstwa, których nie popełnił, tak, więc myślę, że to jest pewne osiągnięcie, tak. No tutaj mamy z jednej strony jakąś taką, nie wiem, impulsywną, durną zbrodnię w afekcie w zasadzie, tak, że coś cię striggerowało i nagle postanowisz chwycić za siekierę. A w przypadku Mansona, w przypadku Bundy'ego, w przypadku Teda Kaczyńskiego to było pewne wyrachowanie. Pewien plan, pewne coś, czy w przypadku Breivika, tak? To był pewien cały taki skomplikowany proces, który doprowadził do zbrodni, bo zbrodnie w afekcie będą się zdarzały cały czas. Mąż zabije żonę, bo stukła jego ulubiony kufel od piwa, żona zabije męża, bo ten wrócił pijany, dziecko zabije rodziców, bo mu dali szlaban na PlayStation. To jest nudne, to jest wtórne, to się zdarzyło milion razy. No, jeżeli weźmiemy, nie wiem, jakąś, nie wiem, zbrodnię połaniecką, tak, gdzie zamordowano trzy osoby, w tym małe dziecko, tylko dlatego, że morderca został przez zamordowaną oskarżony o kradzież kiełbasy na weselu, no to będzie coś zupełnie innego, tak? To będzie pewien proces, pewno skomplikowane wyrachowanie.
2: No dobra, może być i tak. A Daniel Olbrychski miał wypadek samochodowy. Wyobraźcie sobie, że stracił 5 zębów, czyli musiał ostro zajwanić łbem, że tak powiem brzydko trochę, w kierownicę. Ale co ciekawe, on potem poszedł z tymi wybitymi zębami na jakiś wernisaż, gdzieś tam na jakieś otwarcie, coś, i na imprezę. I potem dopiero komunikat poszedł, że no nie za ciekawie to wygląda, ale jeszcze tego samego jakoś, nie wiem, za 2 dni mu wymienili te zęby.
1: Wyrosły mu te zęby.
2: To jest prawdziwy kmicic, kurde.
1: No. Zawsze wygrywam wszystkie walki, bo mam większe jaja niż mózg.
2: A z takich, jak chcecie, jakieś fajne takie newsy, które was, dzięki którym będziecie się dumni, będziecie się czuli dumni, jesteście Polakami?
1: Ja mam taki. Delegacja ze Strzegomia pojechała do zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Torgau w Niemczech.
2: Torgau.
1: Zostały zdemolowane pokoje hotelowe i wszystkie możliwe odchody pozostawione w miejscach niewyobrażalnych, jak to powiedzieli właściciele hotelu. Torgau zerwało współpracę ze Strzegomiem. Zerwano współpracę trwającą 22 lata i jak to jeden z radnych tłumaczył zachowanie podczas delegacji w Niemczech, zrzuciłem treść żołądka, nie zdążając do WC.
2: A, to o to chodzi, że zostawili pokój w ogóle tam, zasłane łóżko. Posłałem ci łóżko, dziękuję, proszę. No tak, właśnie, i to tak, fajnie się czyta taki news, że tam właśnie polska delegacja zostawiła po sobie obsrane prześcieradła.
1: Nie, ale wiesz co, ale to zdanie mi się niesamowicie podoba. Wszelkie możliwe odchody pozostawione w miejscach niewyobrażalnych.
2: Na suficie. Co tam się działo?
1: Zostawili szklankę whisky. Nie mój rocznik.
2: Jak się bawić, to bawić, no. A poseł Karski, jak też wyjechał gdzieś tam w delegację, to potem czytaliśmy newsy, że wózkiem golfowym narobił szkód na ileś tam tysięcy, dziesiąt, set.
1: Te słynne meleksy.
2: Meleksami tam. GTA z dziśu. Kto zabroni Polakowi? No i tam się wywracali tymi meleksami, czerwone nosy. No Karski to zawsze ma czerwony nos jakiś taki, no to taki ma podobno pseudonim Rumcajs, bo też taka broda. No to zobowiązuje, jak ma się długą czarną brodę i czerwony nos, no to pan profesor Karski to też musi się zabawić, jak przystało na rozbójnika. No, ale a ja mam z radosnych newsów, tak, to może, że bym powiedział, że o tym wspomniał, że Polak został szefem dwóch fabryk Toyoty w Polsce. Pan Dariusz Mikołajczak został mianowany szefem właśnie dwóch fabryk, co się bardzo rzadko zdarza, bo Japończycy podobno bardzo niechętnie obcokrajowców obsadzają na jakieś wysokie stanowiska. Rasiści, ksenofoby i w ogóle dyskryminują Polaka, a tutaj nie, właśnie, wielki zaszczyt, no ale to widać też tutaj, że kariera pana Dariusza związana była już od 20 lat, jest związana z Toyotą i piastował pan Dariusz różne stanowiska, odpowiadał za kontrolę jakości, jakieś sprawy inżynieryjne, wprowadzał różne innowacje, był też wiceprezesem do spraw sprzedaży, no to należało się i tutaj fajnie sobie poczytać, że ktoś się starał, pracował ciężko, zapracował sobie, ma, a nie jak w polskim Sejmie, nie, że znał tam Mira z Dzira, albo się prezesowi przypucował, albo jest tutaj w teczce go przynieśli, mierny, bierny, ale wierny, no to żygać się chce, nie? A tutaj tak fajny przykład, no, ale z drugiej strony potem, słuchaj, patrzę na stronę Toyoty i okazuje się, że tak, są wymienione różne kraje w Europie, w których są takie pełnowartościowe fabryki, a Polska gdzieś tam nawet jej nie ma na mapie, tylko tak marginalnie dopisek gdzieś znalazłem, że u nas się robi silniki i układy napędowe, czyli tak skromnie trochę.
1: Znaczy się skromnie, nieskromnie, no mimo wszystko świat to jest globalna wioska i tutaj bardzo podziwiam, że faktycznie ta dalekowschodnia kultura pozwoliła na zasymiliowanie kogoś, wiesz, kompletnie jakiegoś białasa kompletnie z zewnątrz, bo jednak Japończycy, o ile bardzo, bardzo szanują i bardzo lubią turystów i są niesamowicie przyjaźni, tak długo jak zostajesz turystą, tak? W momencie, jeżeli chciałbyś się osiedlić, no to way to pigu go homu, tak to mniej więcej wygląda i tak. Taka ksenofobia, rasizm to tak niemal tak jak my wobec Żydów.
2: Ksenomorfy po prostu.
1: Tak, więc natomiast z tego co pamiętam, to Toyota się tak jakieś z 5 lat temu całkiem nieźle wywaliła na ten głupi ryj. Jakaś taka afera, czy finansowa, czy z kontrolą bezpieczeństwa była. Pamiętam, że właśnie jakiś tam dyrektor tak opowiedział, że faktycznie fałszował, że coś tam było źle i tak dalej, po czym się pokłonił i przez minutę tak stał pokłonięty, tak? Tak, wiesz, tak kulturowo, nie wiem, może coś mylę, ale świta mi właśnie taka historia i mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że właśnie dotyczyło to Toyoty. Więc no bardzo fajnie. No i to też jest lekcja dla nas wszystkich, że jeżeli ostrzymy tę piłę, że jeżeli siedzimy 20 lat w jednej firmie i nie jest to stanowisko kasjera w Biedronce, no to wtedy faktycznie możemy zrobić coś sensownego. No zwyczajnie poznać rynek, poznać to, czego ludzie potrzebują. No i być może za kilka lat pojawi się elektryczny SUV Toyota Kościuszko.
2: No. A co ty myślisz o sprawie Grety Thunberg, słynnej nastolatki, szesnastolatki, o której ostatnio tak głośno cały świat mówi nagle o dziewczynce takiej, która wygłosiła słynne przemówienie, takie proekologiczne, antywojenne, co się oczywiście bardzo nie podoba niektórym ludziom, którzy lubią wojnę, lubią stare technologie, węglem grzać, chcą kaloszami palić, chcą...
1: Żydami w piecach palić.
2: Ja nie wiem, skąd tyle nienawiści. Ja wiem, że ta dziewczyna jest trochę... No, czasami daje ciała. Na konferencji okazało się, na konferencji prasowej nie potrafiła na żadne pytanie odpowiedzieć. Okazało się, że jak nie czyta z kartki, to nic od siebie za bardzo nie powie mądrego. No i też te zarzuty, że stoi za nią ktoś, że ktoś ją tutaj sponsoruje. No i teraz pewne pismo, The Confidential, wykryło niby, że za nią stoją po prostu pewne korporacje, które chcą ograniczenia właśnie w energetyce węgla i tak dalej. To jest taka maskotka marki, można powiedzieć. No i teraz okazuje się, że prawicowa odpowiedź jest na Gretę Thunberg, Izabela Nilsson-Jarvandi.
1: To jest w ogóle piękna laurka wszystkich prawackich mediów, bo w momencie, kiedy Greta Thunberg tam, to nie zaczęło się dzisiaj, tak, to się zaczęło już ładny kawał czasu temu, no bardzo, bardzo przeszło do mainstreamu tym wielkim przemówieniem How dare you? Ja pamiętam, dowiedziałem się o tym czytając post, na którym było tłumaczenie, jak śmiecie, i mówię, kurwa, chuj jej chodzi z tymi śmieciami, nie? Jak śmiecie, zniszczyliście moje dzieciństwo. Dobra, nieważne, nie? Ale, i wiesz, i cały po prostu hejt, wylała się lawina gówna i żygów, tak, i tak dalej, a teraz się pojawia kobitka z tego samego kraju, tak? Mniej więcej w tym samym wieku, ale która mówi dokładnie to, czego by te prawackie media bardzo chciały, bardzo by oczekiwały i te, ojejku, jaka piękna dziewczynka, ojejku, o Boże, jak pięknie, jak wspaniale.
2: Wspaniałe dziecko.
1: No, słuchaj, no też dzieciaki łatwo bardzo zmanipulować, natomiast w odchodzeniu od węgla nie widzę absolutnie nic złego. To znaczy, może inaczej, no mnie ta katastrofa klimatyczna nie zabije, ale bardzo pięknie będzie patrzeć na to, jak nasz gatunek wymiera, tak? Więc mnie to bezpośrednio nie dotyczy. I mam takie ambiwalentne odczucia, czy bardziej powinienem wspierać jedną czy drugą stronę, żeby faktycznie albo zostawić następnym pokoleniom planetę, którą jeszcze można przez jakiś czas utrzymać, czy zwyczajnie wesprzeć tę stronę węglową i patrzeć, jak pięknie nasz świat płonie. A to, że jej rodzice mają jakieś znajomości, bo tutaj ze strony tych konfidentów, to był bardzo duży longshot, tak? Bo tam ojciec był gdzieś zatrudniony, kogoś tam znał, albo tam matka była gdzieś zatrudniona i kogoś znała. No słuchaj, ja sam jak miałem tam, nie wiem,

0: mamy tornada w Polsce, jeszcze 20 lat temu nie było coś takiego jak tornada w Polsce, a teraz jest, że tornada w Polsce się rzadko zdarzają. Koło podbiegunowe się rozwija teraz z Kanady na Stany Zjednoczone i mamy co roku ataki zimy, ten klimat się zmienia cały czas, ponieważ gorące powietrze jest wypychane z oceanu i wypycha to całe mroźne powietrze, które w tej chwili atakuje Stany Zjednoczone. No i zwyczajnie obudzimy się z ręką w nocniku, powinniśmy już zrobić to dawno. A że mówię o tym 16-latka, i no to kurde, no nie słuchaliśmy naukowców, to mówi nam to samo 16-latka i mówimy jej, żeby wróciła do szkoły, to może posłuchajmy tych naukowców, którzy mówili nam to samo 100 lat temu.
1: A nawet gdyby ktoś za tą dziewczyną faktycznie stał, gdyby była jakoś sponsorowana, czy to jest jakaś największa zbrodnia tutaj i coś, co ją dyskredytuje całkowicie, tylko ten fakt, że ktoś jej, powiedzmy, dał kasę, żeby gdzieś tam jechała, coś gadała. Nie znamy tej dziewczyny, nie wiemy, może ona żyje tym, może to jest jej nie wiem, pasja, ta ekologia, może się faktycznie martwi światem jako osoba no, trochę bardziej wrażliwa jako z tym swoim Aspergerem pewnie. To, że ma jakieś wpadki, nie wiem, wydaje mi się, że to, jaki jest stosunek do tej kobiety, tej dziewczyny w Polsce, to dobrze obrazuje fakt, że polski Twitter, to najpopularniejsze w temacie Grety Thunberg są zdjęcia fałszywki z Georgem Sorosem. I tam przyklejono twarz tego Sorosa jakiejś innej postaci i tym Polska żyje, tak? Jakimś fejkowym, gównianym zdjęciem, gdzie wklejono gębę Sorosa. To jest dla Polaka najważniejsze w tym momencie, tak? I to jest clue tego wszystkiego. Nieważne tam przekaz, nieważne, czy ma rację, nieważne, czy... Nie siądziemy sobie i nie podyskutujemy tutaj o tym, co mówiła Greta Thunberg, bo Polska to taki kraj, w którym się gada właśnie o tym, czy Soros jej dał kasę i czy... Wiesz co mi się zaproponowało w Google, wpisałem Greta Thunberg Soros i dopisało mi orgia. Tego szukają Polacy właśnie. Thunberg Soros orgia.
0: No słuchaj, no jest to jakiś głos młodzieży, tak? No tak państwo będzie wyglądało, jak będzie wyglądało młodzieży chowanie. No i no, słuchaj, ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu, no bo widzimy, że jednak te emisje dwutlenku węgla do atmosfery szkodzą. Po prostu szkodzą, to jest fakt. Nie było tak gorących miesięcy jak w 2019 w całej naszej rozpoznawalnej historii, tak? I mamy, kurde, dni w lipcu, gdzie mamy 45 stopni u nas w Polsce, a nie w pieprzonym Sudanie. Świat się zmienia, no i tyle. My może jako ludzie, którzy już mają trochę więcej lat, do nas ten przekaz nie dociera, ale gdybym miał 16 lat, no to bardzo chętnie bym tego wysłuchał, no bo to jest coś, czego mi nie powiedzą na lekcji geografii, biologii, czy tam wychowania wiedzy o społeczeństwie, bo to nie jest oczywiście w programie nauczania. No i tyle. No czemu tutaj zaraz komuś zakładać kaganiec na usta? Co wam tak bardzo się nie podoba? Jeżeli się myli, to udowodnijcie, że nie mówi prawdy, a nie się czepiajcie, że ma kurde Aspergera, mimo że o tym Aspergerze nie mówiła na żadnym ze swoich przemówień. I jeszcze wracając do kwestii tego, że sobie nie radziła podczas konferencji, gdzie zadawano jej pytania, znajdźcie mi 16-latka, który jest na tyle biegły w angielskim, że sobie poradzi.
1: No też dzisiaj jest taka moda, żeby właściwie hejtować wszystko. Trochę taka moda jest, nie? Nawet jakieś naprawdę dobre filmy widzę, że są cały czas hejtowane. Jakakolwiek wypowiedź, czy znana osoba powie coś mądrego, czy nie, zawsze jest pa, jaki głupi, a debil, idź z pierdy, ty kurty, idź ty, pana debila, pa. I takie komentarze, nie? O czym to świadczy? O tym, że budzi się w Polakach taka jakaś głębiej trochę podszyta, wyłazi na wierzch taka zawiść polska, taka wzgarda względem drugiego człowieka trochę. To widać w wielu różnych takich małych sprawach, nie? Jak się ludzie do siebie odnoszą, jak są chętni, żeby pomóc komuś, jak taka nieufność. Jest trochę to problem, uważam. Wy się możecie nie zgodzić, powiecie, a tam tutaj wrogą
0: przelewy dostał już. Widać tego, co czytam na czacie, dostałeś przelewy.
1: Przelewy?
2: No.

0: Ale nie widzę nic.
1: No i siejesz propagandę, manipulujesz.
0: Aha, dobra. No, dobra, może być. No i co? Wiecie co? Ja proponuję po prostu mniej jakiejś takiego zagryziactwa i większej takiej otwartości na drugiego człowieka. Tak po prostu. Wiem, że to głupio brzmi i tak trochę frajersko albo górnolotnie, sam nie wiem, ale w każdym razie słabo to brzmi, tak? Że bądźmy dla siebie lepsi trochę. Ale taki apel może i może nie hejtujmy ani tej Izabeli Nilsson-Jarwandi, ani tej Grety Thunberg. Zobaczmy, co powie jedna, co powie druga, tak od razu kogoś skreślać, a pa, jakie ma pryszcza, a pa, jaki głupi, a pa, jaki brzydki. I tak cały czas. To jest męczące po prostu już. To mnie to męczy, wiesz?
1: No to się krawiec w ogóle nie powinieneś wypowiadać, bo ty mówiłeś, że masz Aspergera.
0: No mam, no.
1: No to o czym ty mówisz? Weź się zamknij, zajmij pracą, zajmij się nauką, a nie, nie wiem, pójdź do szkoły może, a nie tutaj pieprzysz kocopoły, opowiadasz o rzeczach, o których kompletnie się nie znasz. Idź się, zajmij czymś innym, żebyśmy cię nie widzieli.
0: Coś się złego tu w narodzie dzieje, wiesz? Jak czytam, że 4 razy więcej dzieci trafia teraz do psychiatrów w związku ze szkołą po prostu, wiesz? 4 razy więcej niż rok temu, czujesz? To są zatrważające dane. Jak rok temu jedno dziecko dziennie trafiało, to teraz czwórka dziennie ci trafia z zaburzeniami jakimiś spowodowanymi tym, że stres w szkole, że sobie nie radzą. Ja to jestem w stanie zrozumieć, bo ja też cały okres edukacji strasznie cierpiałem. Po prostu szkoła to było miejsce, w którym się źle czułem, w którym się czułem jak w więzieniu. Dla mnie nauczyciel niewiele się zawsze różnił od klawisza, nie? Właściwie czym to się różni? Przymusowo tam jesteś, nie możesz wyjść, nauczyciel cię karci jak klawisz jakiś, kary ci daje i cię dręczy, i torturuje cię, i cię uczy dyscypliny i tak dalej. Czym to się różni od więzienia, słuchanie tych pierdół?
1: Nie wiem, może tym, że nie łamią ci żeber, może, nie wiem, może byłeś po prostu w jakiejś chujowej szkole rodem z Bronxu.
0: Trudno mi wszystkie chujowe były, nie?
1: No nie wiem, no może się w takim miejscu urodziłeś, może takie szczęście miałeś, tak? No.
0: Ja nie miałem takich złych tych szkół, nawet względem innych, o których słyszę, co się wyprawia, ale wiesz, ci nauczyciele często to są ludzie jacyś dziwni, z kosmosu, powiem ci, wiesz? Jak tak sobie się teraz zastanawiam i sobie tak przelatuję przez różne postacie, które
1: no, się przewijały. na pewno jest mało nauczycieli z powołaniem. Bardziej są nauczyciele, którzy poszli na nauczycielkę tylko dlatego, żeby sobie ucieknąć od wojska. Przynajmniej jeżeli chodzi o twoje, no w sumie moje pokolenie też. Więc ciężko takiego belfra, który faktycznie by, wiesz, który miałby do tego dryg. No i pamiętaj też, że nauczyciele są zajebiście niedofinansowani. Jeżeli, nie wiem, masz skilla w biologii albo w fizyce, idziesz na nauczyciela, który zarabia tam 1600 zł? Stary, kiedy mógłbyś pójść do kurde, korporacji farmaceutycznej i zbierać 10 razy tyle?
0: Gdzieś tak z 90% nauczycieli, których spotkałem, zawsze był między nimi a uczniami taki jakiś dystans, taka ściana, wiesz, taka bardzo niefajna ściana. Garstka to są ludzie tacy, z którymi się rozmawiało jak z człowiekiem normalnym w ogóle. Wiesz, to, że musisz podnieść rękę, zanim dostaniesz głos. To, że nie mówisz normalnie, tylko wiesz, proszę pani cały czas, a czy mógłby pan, proszę pana, drogi panie. Wiesz, taka hierarchia po prostu, nie? Że ty jesteś nikim, jesteś śmieciem, jesteś karcony za byle pierdołę. Już słuchasz tych smrakloków i zasypiasz już z nudów i dostajesz w łeb, nie? No, jeszcze nie tak dawno w szkole się biło, nie? No, i to nie było to niczym niezwykłym, że dostawałeś w łeb tam na przykład z liścia, nie? Albo linijką jakąś taką, wiesz, wielką, tak, że cię piekło ostro, nie? Wiesz, w łapę, jeb. Więc i to nie było tak, że rodzic przychodził i protestował, to potem się nagle tak w Polsce jakoś tak doszliśmy do tego etapu, że nauczyciel już nie może bić ucznia, ale jeszcze za czasów naszych rodziców na przykład to tak było jeszcze.
1: No ale to akurat było chore, no zgodzimy się, tak? No tutaj mimo wszystko nauczyciel jest pewnym narzędziem, które ma ci włożyć do głowy, jak dorośli ułożyli się, żeby ten świat wyglądał tak, jak chcemy i żeby ci wytłumaczyli, a przy okazji powiedzieli ci, że Ziemia ma kształt taki, a nie inny, tak? Więc no też bym aż tak bardzo historii nie rozdrapywał, no bo jeżeli na którąkolwiek branżę byśmy nie spojrzeli, każda branża ma za sobą jakąś brzydką historię, natomiast no też ciężko, żeby osoba, która jest niedofinansowana, żeby się aż tak bardzo starała, żeby te lekcje były ciekawe, żeby nie trzaskali tego samego co roku, bo też pamiętaj, że ty jako krawiec, który byłeś w tym swoim, w tej swojej szkole tam, nie wiem, ileś tam lat, no to byłeś takim, no jakąś taką, takim, wiesz, taką przelotną planetą, która tutaj się pojawiła, tam wyleciała i tak dalej, tak? I jeżeli nie postarałeś się o to, żeby pokazać jaja, żeby, że jesteś czymś, jakimś tematem zainteresowany, no bo na tym zależy nauczycielowi, a nie na tym, żeby dać ci więcej czasu, żebyś sobie grał w piłkę po godzinach szkoły, tak? On ma ci dać wiedzę, on ma cię czegoś nauczyć i to jest jego fundamentalne zadanie. Nie bronię absolutnie wszystkich nauczycieli, natomiast taką rolę nauczyciela właściwego, no, która nie jest mi obca, więc nie wiem, być może źle trafiłeś. Być może faktycznie wygląda to bardzo tragicznie, to wiele zależy od różnych czynników, ale no system edukacji w Polsce cierpi zdecydowanie, ale nie dziwię się, że Belfrom się nie chce.
0: Wiesz, ja nie trafiłem na złe szkoły tak właściwie. Ja, można powiedzieć, że nawet mi się poszczęściło trochę, trafiłem na fajne szkoły, ale ja po prostu nie rozumiem całego tego zjawiska przymusowej edukacji w jakimś szarym budynku z pomalowanym farbą olejną, słuchania czegoś jeszcze, co mi się w ogóle nie przyda, rzeczy zupełnie nieinteresujących, właściwie zniechęcających do nauki, do czytania książek. To jest miejsce, gdzie uczy się jedynie karności, posłuszeństwa wobec systemu. Wszystko, co ci tam przekazują, jeśli chodzi o jakieś takie nauki społeczne, jakieś przysposobienie obronne, historię Polski, takie rzeczy, które mają jakiś tam większy związek z rzeczywistością, w której konkretnie tu żyjemy, pod tą szerokością geograficzną, to wszystko jest strasznie zideologizowane i robią ci pranie mózgu w tej szkole. Ja uważam, że to jest zbrodnia wręcz, wiesz, że to jest krzywdzenie człowieka i robienie z niego inwalidy umysłowego często.
1: Dobra, ale tutaj pomijasz dwie bardzo istotne kwestie. Po pierwsze, szkoła to przechowalnia dla gówniarzy, bo twoi rodzice musieli się zająć pracą, a nie tobą. Po prostu wrzucali cię do tej szkoły, żeby mieć od ciebie spokój.
0: No tak. Czemu ja mam to rozumieć? Czemu ty tego bronisz? Czemu ja mam to zrozumieć? Że, co mnie w ogóle to obchodzi, że nauczyciel, że klawisz mało zarabia w tym pierdlu na przykład?
1: Nie o tym mówię. Mówię o fundamentalnej roli szkoły, czyli przechowalni dla dzieci. A druga rzecz, ta polityczna, którą bardzo celnie wspomniałeś, problem jest taki, że programy nauczania są ustalane przez ministerstwo, przez polityków, którzy definiują, co trzeba tym dzieciom do głowy włożyć. I nauczyciel, jeżeli będzie cię uczył czegoś innego, jeżeli nie zrealizuje programu nauczania, może coś powiedzieć powyżej programu nauczania, ale jeżeli nie zrealizuje podstawy programowej, to on sam będzie miał chuja w ryju.
0: No, był indeks Giertych jako minister edukacji, nagle sobie wymyślił, że poskreśla to, co mu nie pasuje, co nie jest Boże. No i nagle zniknął sobie Gombrowicz na przykład, Witkacy, Goethe widzę tutaj, Kafka.
1: Wiesz, i nauczyciel, na przykład miałem bardzo fajnego nauczyciela od matematyki w szkole średniej, gdzie zrealizowaliśmy cały program w 2 lata szkoły średniej i potem mieliśmy fajne, naprawdę fajne rzeczy, także przez pierwszy rok studiów zajebiście się nudziłem. Ale tylko dlatego, że on właśnie miał po pierwsze serce do tego, po drugie zdążył zrealizować podstawę programową, więc nikt nie mógł się do niego przyjebać, więc pozostały czas wykorzystał na to, żeby nauczyć nas nowych rzeczy. Bo to nie jest tak, że minister edukacji może zabronić nauczania lektury Witkacego, tylko on wykreślił to z podstawy programowej. I wrzucił coś jeszcze, co zabiera więcej czasu. Więc jeżeli nauczyciel nie ma skilla, jeżeli ma albo ma jakichś idiotów, którzy są w klasie, no to nie jest w stanie z tym nic zrobić, bo jeżeli nie zrealizuje podstawy programowej, to potem nie przejdzie weryfikacji, potem nie przejdzie przez swój stopień awansu zawodowego, no i zwyczajnie nie będzie zarabiał więcej kasy. Musi zrealizować podstawę programową, która jest zdefiniowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, czyli przez polityków.
0: No, mogliby nauczyciele dawać więcej od siebie, ale mam taką teorię, że po prostu wśród tych nauczycieli zawsze będzie znikomy odsetek takich, którzy coś od siebie w ogóle chcą dać, coś zmienić, bo to są ludzie właśnie tego systemu. To są bardzo systemowi ludzie, którzy tak jak urzędnik czy policjant, nigdy oni w ogóle, to dla nich to jest abstrakcja, coś od siebie, oni mają przepisy, oni mają normę, oni mają, wiesz, to są tacy ludzie też ci nauczyciele,
1: ale nauczyciel,
0: jakiś
1: każdy,
0: fascynat, każdy... pasjonat, co on będzie czuł jakąś misję, to nie wiem, jeden na tysiąc?
1: No tak, bo nauczyciele są w budżetówce, oni są opłacani przez państwo i jeżeli postawią, jeżeli pokażą faka państwu, to minie rok, albo dwa lata, no i nauczyciel przestanie być nauczycielem i będzie pozamiatane.
0: Jak jesteśmy przy temacie szkoły, to pewnie słyszałeś o tej dyrektorce, która zamówiła atak terrorystyczny na podstawówkę i jacyś miłośnicy militariów tam biegali, petardami strzelali.
1: Tak, to w ogóle nie zostało zgłoszone do, nie wiem, do straży pożarnej, do nikogo, do żadnych służb i weszła sobie taka grupa rekonstrukcyjna, jacyś tam asgejowcy czy coś takiego i zrobili raban. No o ile bym przyklasnął, jeżeli faktycznie za tym, nie wiem, by stała policja, straż pożarna, pogotowie, tak, żeby to było w odpowiedni sposób zabezpieczane, ale tam takich ludzi nie było. Weszło parę osób, kurde, rzucili sobie parę granatów, no. Nie wiem, co ta babka miała w głowie.
0: To był właśnie przykład tego człowieka z kręgów oświaty, w tym przypadku dyrektorka, która chciała coś od siebie. Coś fajnego od siebie. I znała akurat takich tam wariatów, co biegają, strzelają, to zrobimy sobie tu atak terrorystyczny. No, a dzieci się wystraszyły, panika, jeden jakiś chłopiec wyskoczył przez okno. Tak. Ciekawe, z którego piętra.
1: Parteru. Z parteru. Sam pamiętam w ogólniaku, przeciskałem się przez kraty w toalecie, żeby pójść zapalić na Żyda. Przepraszam, ale mieliśmy takie miejsce za ogólniakiem, na Żyda się nazywało, że idziemy na Żyda, to idziemy na fajkę. Kurde, aż muszę sprawdzić, skąd to się wzięło, ale zawsze się mówiło, że idziemy na... A, że spalić. No, rozumiem.
0: O, to świetny dowcip tutaj. Widzę, że takie kręgi, gdzie dowcipy fajne sobie opowiadali.
1: Natomiast system zadziałał, dyrektorka została dyscyplinarnie zwolniona, no i jest prawdopodobne, że będzie miała postępowanie karne wobec swojej osoby, no bo zostało to zrobione w sposób totalnie debilny.
0: Jak zwykle w takich przypadkach bywa, z dyrektorką nie udało się skontaktować na pewno. To zawsze jest ciekawe, nie? Że jak ktoś gdzieś tam wpadkę zaliczył, coś musi się tłumaczyć, to zawsze nie udało się skontaktować. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. No to tak, to trochę brakuje odwagi cywilnej, co po niektórym, żeby się wytłumaczyć jakoś. A można byłoby jeszcze załagodzić może sprawę, nie? Powiedzieć, no tak sądzę,
1: nie!
0: Że...
1: Nie ma tutaj żadnego łagodzenia. Babka spierdoliła od początku do końca. Jeżeli robisz rozpierduchę w szkole, to najpierw zgłaszasz to do służb, na policję czy coś takiego, żeby oni to zabezpieczyli, żeby oni ci na przykład powiedzieli, w jaki sposób zabezpieczyć tę imprezę. Jeżeli sobie zorganizujesz marsz na 10 tysięcy osób w mieście, to pierwsze co robisz, to dzwonisz na policję albo idziesz do komisariatu i rozmawiasz, jak to powinno wyglądać, żeby to zostało zabezpieczone odpowiednio, mówisz, ile będzie osób, w jakim wieku mniej więcej, żeby to było, wiesz, żeby to się wszystko jakoś ładnie ogarnęło. W tym przypadku nie bić, kurde, i patrzeć, czy równo puchnie, bo ta dyrektorka była idiotką i nadużyła swojej władzy i powinna dostać ostry wpierdol za to, co zrobiła. Bo zrobiła strasznie kretyńską rzecz, która mogła być fajna, bo sam bym chętnie wziął w takim symulowanym ataku terrorystycznym udział, jeżeli bym wiedział, jeżeli bym był jakoś na to przygotowany, jeżeli, nie wiem, jeżeli nauczyciel, który by mnie wyprowadzał z klasy, powiedział, albo tak mrugnął łoczkiem, ej, słuchajcie, będzie coś się dziwnego działo dzisiaj, czy cokolwiek, a nie tutaj nagle ci wpadają, kurde, asgeje i wrzucają granaty dymne. No nie, po prostu nie. Nie mam absolutnie żadnych podstaw, żeby... Jak kocham Belfrów, to nienawidzę tego przypadku.
0: A może trzeba by było to zrobić tak bardziej na... po dziecięcemu, że terrorysta wchodzi do klasy w kominiareczce i zaczyna śpiewać. Jestem sobie terrorysta, lubię tańczyć twista.
1: Jeszcze tutaj Porfiry na czacie wraca do poprzedniego wątku, mianowicie wyobraź sobie, jaka byłaby draka, gdyby na maturze było przedwiośnie, którego nauczyciel nie umówił, bo uznał, że Witkacy jest lepszy i teraz skargi rodziców i uczniów, którzy oblali maturę, bo nauczyciel zmienił program. To jest dokładnie ten punkt, o którym mówię, że nauczyciel będzie z tego rozliczany i będzie rozliczany bardzo brutalnie, bo znam to od moich rodziców, tak? Więc nauczyciel musi zrealizować program, jeżeli uda mu się coś zrobić ponadto, to fajnie, a jeżeli mu się nie uda zrobić, no to no, wygląda jak wygląda, ale ma związane łapy tym systemem. Nie może, po prostu nie może pod odpowiedzialnością wręcz karną stwierdzić, że pierdoli tutaj podstawę programową i zrobi wszystko po swojemu i on być może nawet nauczy jedną klasę, czy tam dwie klasy, które prowadzi czegoś fajnego. Ale to jest nauczyciel, który pracuje tam 40 lat, tak? I powinien pracować 40 lat i który powinien wychować kilka pokoleń, ale nie, ale raz zrobi jedną głupią decyzję i się wyjebie na ten swój głupi ryj.
0: Dlatego za komuny też byli nauczyciele, którzy wychwalali system i cenzurowali pewne treści. Tak i dzisiaj są nauczyciele tacy mierni, bierni, nie wychylać się, są tylko trybikami w tej machinie i faktycznie może nie mogą za wiele zmienić, ale jakoś nie słyszałem, żeby jakieś protesty były, jak lektury tam zmieniano czy coś. Cichutko. Nauczyciel ma... Jego to chyba nie obchodzi za bardzo. Jakie lektury.
1: Tak. Były protesty.
0: Jakieś tam... No może były, dobra. Dziwnie tutaj teraz patrzę na indeks Giertycha i znajduję tu pozycję z kościelnego indeksu ksiąg zakazanych, bo sobie dzisiaj sprawdzałem. Są tutaj, ale o tym to bym zrobił osobną może audycję, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle zdziwilibyście się, ile swego czasu w Stanach ocenzurowano książkę. Tamto cenzura była w ogóle strasznie częsta. Masę znanych dzisiaj i uznanych, i kultowych, klasycznych dzieł swego czasu było ocenzurowanych i zabronionych. Jakiś Buszujący w zbożu, inne. W ogóle wszelkie antywojenne książki. Ameryka kocha wojnę po prostu i wszystko, co jest antywojenne, jest niepatriotyczne, bo sens działania tego kraju polega w dużej mierze na wojnie. Wojna to jest kwintesencja i jakiś, nie wiem... jakaś taka elementarna siła, która po prostu tym krajem steruje, wojny. No, to są bardzo ważne te wojny. I jak ktoś pisze antywojenne rzeczy, no to był bardzo mocno cenzurowany. A dzisiaj może też tak trochę jest, że jak ktoś jest antywojenny, to zaraz go okrzykną jakimś pedałem, ćpunem czy coś.
1: No i tyle. No to jest podstawa programowa, więc podstawa programowa jest narzucona z góry i nauczyciel tutaj nie ma absolutnie żadnego wpływu na to, co nie może w żaden sposób nie zrealizować podstawy programowej.
0: A jeszcze z tematów. Słyszałeś o Polskim Funduszu Narodowym?
1: Ten, co finansował tego...
0: łódkę tego... jakąś. Jakiś tam jachcik sobie pływał z jakimś posłem i to była reklama Polski, że poseł sobie jachcikiem gdzieś tam pływa i na to jakieś grube miliony. W ogóle to jest bardzo tajemniczy fundusz, ponieważ on nic nie robi. Dostaje jakieś miliony, a teraz się okazuje, że Janiger, ten taki chłoptaś, co Macierewicz sobie
1: ja,
0: go tam...
1: Niger.
0: No, to rasistowskie imię jakieś takie. No, okazuje się, że ten jego chłoptaś, który też nie wiadomo po co, na co, wziął sobie chłopaczka, żeby mu doradzał na doradce, to pieniądze na tego Janigera szły z tego państwowego funduszu, z tego Polskiego Funduszu Narodowego. To jest ciekawe też.
1: No, mamy piękną, wiesz, reklamę na zewnątrz, jacht, który nie pływa, chłopiec, który...
0: Harry Potter taki, on tak wygląda jak Harry Potter, to może w tą stronę. Harry, a Macierewicz to co? To Voldemort taki bardziej, nie?
1: Jak on się nazywał? Dumbledore.
0: Dumbledore i jego...
1: No słuchaj, jakbyś mu założył taką czapkę Gandalfa, trochę brody mu bardziej zapuścił, no to Dumbledore jak w mordeczkę. I jeszcze tutaj taką laskę marszałkowską zamiast tego, zamiast tej jego różdżki.

0: Witajcie, kochani. Dzisiaj taki bardzo uniwersalny temat, czyli porozmawiamy sobie o śmierci. No bo jakby nie było, współczynnik umieralności wciąż wynosi 100% i nie zapowiada się, żeby miało być inaczej. Więc myślę, że każdy będzie mógł się wypowiedzieć w tym temacie. I porozmawiamy sobie tak trochę momentami może na luzie, czasami na poważnie. Nie przestraszcie się tego tematu. Chcemy właśnie to tabu, zaprzeczenie śmierci, które trochę nam ta nasza kultura serwuje, przełamać.
1: Tak, tak. Dokładnie. Dobrze mówi Ania. Też się witam z wami, Krawiec, przy mikrofonie. Śmierć? Czy ja słyszałem śmierć? Czy to było polecenie?
0: Trochę ten temat śmierci nam śmierdzi. Omijamy go jak możemy. No i właśnie chcemy się z nim dzisiaj zmierzyć. Bo już sam Epikur mówił, że zaprzeczanie śmierci jest główną przyczyną wszystkich neuroz.
1: O, to ciekawe. Ale powiedziałaś, że 100% ludzi umiera, a może właśnie 0% ludzi umiera, no bo wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale bardzo duży odsetek wierzy, że jednak nie umrze, że tylko zmieni miejsce zamieszkania, jak to mówił Krzysztof Kononowicz.
0: No tak, tak. No i możemy też powiedzieć, że póki żyjemy we wspomnieniach innych, to nie odchodzimy, nie? Także póki coś tam po nas zostaje, jakieś fajne przeżycia, których byliśmy częścią, to jest to sposób na to, na naszą nieśmiertelność.
1: Zaraz, zaraz. Ty powiedziałaś, że jak żyjemy we wspomnieniach innych, to jesteśmy nieśmiertelni? To tak mi się Freddy Krueger przypomniał trochę.
2: Welcome in my nightmare, bitch!
0: No chyba, że się źle zapisaliśmy w czyjejś pamięci, no to możemy kogoś straszyć. Właśnie, Krawiec, jakbyś chciał na przykład zapewnić swoich bliskich, albo tutaj niektórych nocników, że istnieje coś po, to jako duch, jak byś to zrobił?
1: No to może nie być takie proste, jak nam się wydaje tu na ziemi, nie? Może... Znaczy, moja mama na przykład twierdzi, że jak ojciec umarł, to na drugi dzień widziała taką jakąś szarą postać za oknem, tam przechadzającą się, coś takiego, jakaś taka sylwetka szara, coś takiego, nie? Jak się, ale to było zaraz po przebudzeniu się, to może jeszcze senne różne zwidy były. Nie wiem. No nie wiem, no można by... Ja, to proste, używasz telekinezy po prostu zwyczajnej i coś tam stukasz. No właśnie, ale to co z tego, że coś zastuka, nie? Co, no to ktoś może myśleć jakieś duchy.
0: I znaczy ja mam pomysł, jak gdybyś na przykład, gdyby tak się zdarzyło, że umarłbyś przede mną, to ja mam życzenie, żebyś po prostu uruchamiał mój telefon i włączał nocne radio, jakieś archiwalne audycje. Nie? Tak, wiesz, wtedy bym wiedziała, że to ty.
1: Włączę właśnie tą audycję o śmierci. Luźne gadki śmierć ci się włączą same, ale chyba byś, już nie chcę mówić brzydko, co byś zrobiła w majcioszki swoje ze strachu.
0: No nie wiem, jakby to było, ale wtedy bym na pewno wiedziała, że to ty. No i musiałbyś też wszystkich nocników odwiedzić, wiesz, na całym globie i im tam powłączać to radio.
1: No, przypuszczam, że może już być taka technologia, już właściwie jest, pewnie, że można sztuczną inteligencję zaprząc, żeby obrobiła wszystkie te audycje nagrane przez lata i stworzyła taki generator Krawca, czy generator Ani, który będzie dalej nadawał i opowiadał różne rzeczy wygenerowanym głosem w taki sposób, jaki wyszło, że właśnie, że pasuje do danej osoby. To jest do zrobienia już teraz. No, sztuczna inteligencja.

0: inteligencje już potrafią robić takie rzeczy z grafiką, różne deepfake'i robi sztuczna inteligencja, no to może też potrafi stworzyć takiego deepfake'a głosowego, nie wizualnego, tylko głosowego, nie? Żeby nadawał w radio. Co myślisz?
1: No może, może. Nie wiem, czy by tak ładnie zabalansowała albo zajęcie pawiła, jak ty. No to mógłby być problem. Ale... Wszystko jest do zrobienia. A tutaj co mnie skłoniło do tego, żeby może wejść w ten temat, to słuchajcie, przeczytałam taką książkę, Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji, Michaela Heba, już kilka lat temu się ukazała na naszym rynku. I to jest taki poradnik z takimi podpowiedziami właśnie, jak zacząć rozmawiać o śmierci. Ten Michael Heb jest twórcą takiej idei właśnie tych death dinners, żeby po prostu zapraszać kilkoro osób do siebie, do domu, które wysyłasz im zaproszenia, tak? To nie jest tak, że ich po prostu stawiasz przed faktem dokonanym, jak już są u ciebie, tylko konstruujesz zaproszenie, mówisz, o czym to będzie. No, to jest tak, że te osoby nie muszą się znać, tak? Albo mogą być to członkowie rodziny, ale przeważnie jest tak, że dużo ciężej się rozmawia z członkami swojej rodziny niż z obcymi osobami czy z przyjaciółmi. No i to już trwa tam dobrych kilka lat i już 100 tysięcy takich kolacji tam zostało zorganizowanych. No już nie tylko w Stanach, ale ta idea się rozprzestrzeniła. W Polsce też już są takie kolacje organizowane. No i też pytanie do was, czy jak wy macie z tym rozmawianiem o śmierci, czy macie to przegadane ze swoimi bliskimi, czy z przyjaciółmi, czy właśnie jest to dla was trudne, czy takie coś byłoby wam potrzebne, także dzwońcie i opowiadajcie, czy coś takiego się wam przydarzyło, albo czy mielibyście ochotę sobie coś takiego zorganizować i czy na przykład macie swój testament napisany, czy fantazjujecie o swojej śmierci, bo taka kolacja to nie tylko właśnie jest okazja do tego, żeby powspominać swoich zmarłych, bliskich, ale też żeby pofantazjować o swojej śmierci i poczynić jakieś przygotowania z tym, co nieuchronne i co może nadejść nie wiadomo kiedy.
0: A ty fantazjujesz?
1: Trochę tak, trochę fantazjuję swojej śmierci.
0: I co sobie tam wyobrażasz, że wszyscy płaczą? Gdzie nie. Nasza Ania? Gdzie ona?
1: Nie, raczej zastanawiam się, jaką śmierć bym wolała. Czy nagłą? Czy na przykład z choroby jakiejś ciężkiej? No bo mamy tam jakieś statystyki, tak, że tam 40% przyczyn śmierci to są związane z układem krążenia, tak? Zawały takie, czyli takie nagłe sytuacje. No i powiedzmy, w moim przypadku to odpada, bo mam niskie ciśnienie i raczej nie jestem sercowcem, więc raczej to drugie. Tam 20% z nas umiera na nowotwory. No potem są jakieś urazy, wypadki. No i tak sobie myślę, że z perspektywy umierającego lepsza jest nagła śmierć. Się nie męczysz, nie? Pyk i cię nie ma, ale z perspektywy tych bliskich, no to lepsza jest jednak śmierć taka z choroby. Oczywiście no, ciężko to, no bo jeżeli jestem tak chora, że ludzie muszą, wiadomo, się mną opiekować przez wiele lat, no to słabo. Ale z drugiej strony załóżmy, że byłby to jakiś tam nowotwór, zostało mi kilka miesięcy życia, no byłby czas, żeby się pożegnać, żeby uporządkować ten swój bałagan, powiedzmy, który mam w papierach. I coś tam jednak ustalić, no i po prostu się pożegnać, nie? Także raczej myśląc o swoich bliskich, wybieram tą drugą opcję, że wiem, że coś tam się będzie działo i nie chcę nagłej śmierci. Zresztą boję się nagłej śmierci, w sumie takie, nie wiem, z wypadku czy coś, to jakoś mi się wydaje takie straszniejsze.
0: No, to właśnie, Ania, to ja bym cię poprosił, żebyś umarła jak coś. Nie szybko, tylko powoli, bo tak szybko to faktycznie tak nie pomyślałem o tym, że dla bliskich, znajomych to jest nieprzyjemne. Właśnie jak ja się dowiem, że szybko umarłaś, to się zestresuję, mi się cera wtedy psuje.
1: Ale właśnie nawet z perspektywy nocnego rady, tak sobie pomyślałam, gdybym ja tak nagle umarła, no to nawet byś nie wiedział, co się wydarzyło, co nie? No z kim byś, no nie wiem, nie wiem. No jakbyś się o tym dowiedział. Mógłbyś się nawet nie dowiedzieć, nie? Tylko po prostu byś się urwała, byś tam myślał, nie wiem, obraziła się. Jak to baba.
0: Jeszcze bym ci naurągałbym ci jeszcze tu na antenie. Przestała się odzywać, chyba focha odwaliła.
1: No. Takiego focha stulecia.
0: Ja dzwonię, a ona nic, no. Tak nie jest, ale to wszystkich tutaj dotyczy. Tak będzie, że ludzie będą tutaj znikali różni. I nie będziemy wiedzieli, co tam się stało, z kim. No.
1: No właśnie, ja myślę, nocniki, że dlatego też musimy sobie to ustalić. Jesteśmy już ludźmi, powiedzmy, w średnim wieku i niech tam każdy tam, na przykład z jakimś członkiem rodziny, ustali, że gdyby coś, no to ten raz się trzeba wdzwonić na to nocne radio i powiedzieć, co się wydarzyło, żebyśmy mogli każdego z was uczcić, odpowiednio uhonorować. Tak myślę w każdym razie.
0: Dajcie komuś znać, żeby nas poinformował na przykład. Albo no. Kiedyś myślałem, żeby zrobić jakiś taki skrypt, program, który by wszystko wykasował po mojej śmierci, bo i to się da zrobić, wiesz? Wystarczy, że zaprogramujesz taki specjalny skrypt, że trzeba go jakby nie uaktualniać, tylko zatwierdzać, że ja nadal żyję i proszę nie kasować, nie? Wiesz, a jak tego zabraknie, to automatycznie skrypt robi tam format C, wszystko kasuje z serwera, da się zrobić takie rzeczy, ale po co to w sumie?
1: Czemu miałbyś to robić? No bo właśnie pytanie, co byśmy chcieli zostawić po swojej śmierci, po sobie? No tutaj te wszystkie audycje to jest twoja spuścizna, tak? To jest to, co zostawiasz ludzkości, no właśnie to musisz zostawić.
0: Tak, tak. No. Niech sobie zostanie.
1: W ogóle jest taka idea tutaj powstała i tu ten autor tej książki też coś takiego przeprowadził, żywych pogrzebów. On na swoje 40 urodziny, zamiast takiego typowego przyjęcia urodzinowego, zorganizował swój pogrzeb. Też powiadomił o tym przyjaciół i oni się mega przygotowali. Przygotowali mu trumnę, przygotowali swoje mowy pogrzebowe. On tam leżał w tej trumnie przez 3 godziny, wysłuchiwał tam tych wszystkich ich mów pogrzebowych. No wiecie, może to wam się wydać jakąś dziecinadą, ale myślę, że wiele osób właśnie fantazjuje o tym, co tam te osoby powiedzą po tym, jak odejdą. I on, wiecie, usłyszał od tych przyjaciół takie bardzo szczere słowa, których pewnie w żadnej innej okoliczności by nie padły. Dowiedział się, że tą osobę na przykład trzeba za coś przeprosić, albo tamtą osobę może trzeba częściej odwiedzać, a do tamtej części dzwonić, nie? No, wypłynęły takie przyjaźnie, które są zagrożone, a na których jednak mu zależało i nie zauważył, że z biegiem lat tam jakaś relacja się rozluźnia, tak? I gdzieś się traci. Także no, to mi się też wydało fajną opcją, zwłaszcza, że 40 to jest taki przełomowy etap. Myślę, że sobie można coś takiego zorganizować. Na pewno będzie to na wiele lat zapamiętane i wspominane wśród znajomych.
0: 40 lat minęło jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz.
1: No właśnie, Krawiec, jesteś po 40. Jak to było z tymi 40 urodzinami? Czułeś, że coś się kończy, coś się zaczyna? Czy to tak po prostu dla ciebie kolejne urodziny to były?
0: Coś się kończy, coś się zaczyna. Co, jakiś Wiedźmin jestem? Nie, wiesz co, nie obchodzę w sumie urodzin, żadnych imienin, żadnych świąt. Już tak od wielu, wielu lat, że nic, zupełnie nic. I to może się wydać dziwne niektórym, ale tak po prostu mam. Nie lubię nic obchodzić. A co do w ogóle, co do pogrzebów, to zauważyłem, że nie wiem jak jest u was, bo tutaj w różnych krajach przebywacie, ale Tu w Polsce nie spotkałem się jeszcze z pogrzebem, na którym byłaby jakaś pogłębiona rozmowa o zmarłym. Po prostu tak siedzą ludzie i ręce założone na jajka, znaczy stoją tak, nie, nad trumną. Ksiądz coś tam odprawia inkantacje, czary rzuca, a ludzie tak stoją z tymi rękami na jajkach i wpatrzeni w ziemię i ktoś tam se pochlipie, ale nie spotkałem się z czymś takim, jak ty opowiadałaś, że coś się mówi o zmarłym, ale słyszałem, że tak właśnie jest podczas pogrzebów świeckich. O, przepraszam bardzo.
2: 44 złote.
0: O!
2: Abonament nocno-radiowy, zdrawiam.
1: Co się wydarzyło?
0: Donate przyszedł, wyobraź sobie. Wow. I to taki trochę mistyczny, bo 44 złote, to wiadomo, że jest to liczba magiczna, a w nocnym radio to już w ogóle bardzo symboliczna. 44, Azja. I pisze abonament nocno-radiowy, zdrawiam. Zdrawiam. Dzięki wielkie. A czemu tak ludzie niektórzy piszą właśnie zdrawiam? Czy to jest jakieś słowiańskie? Jak nie wiem, jak tam slawa, zdrawiam? Tak mi się kojarzy trochę.
1: Być może, nie wiem. Ale właśnie tutaj mówisz, że u nas te takie, powiedzmy, katolickie pogrzeby, one właśnie no, są takie, wydają się bezosobowe. W ogóle tak pogrzeb, wszystkie tak samo praktycznie wyglądają. Ja też, jedyny pogrzeb, który taki był inny i gdzie było właśnie dużo przemówień, taki, że ludzie tak sami z siebie nawet wspominali tą osobę, to był właśnie ten świecki pogrzeb, na którym byłam.
0: O, przepraszam, byłaś na takim pogrzebie. To właśnie, to opowiedz, jak to było. Wiesz, w ogóle mi się wydaje, że to jest świetny pomysł, bo na tych normalnych, tradycyjnych pogrzebach, no to przecież jest stypa też i tak dalej. I tam by ludzie mogli sobie porozmawiać, gdyby im to przyszło do głowy, ale widać im nie przychodzi, skoro tam dziabią tego schabowego na tej stypie. I o, masz jeszcze chleba sobie weź, bo się nie najesz tam. Wiesz, no to gdyby chcieli, to pogadaliby, nie? Ja tak próbowałem nawet trochę zagadać czasami do ludzi, ale widziałem, że ich to tak nie interesuje za bardzo jakaś rozmowa. Wydaje mi się, że ludzie są po prostu niezdolni do jakiejś głębszej refleksji na temat zmarłego i tyle.
1: No niestety tak to właśnie wygląda, a z tymi powiedzmy najbliższymi z kolei boją się rozmawiać, żeby tam wiadomo nie wywołać jakiegoś płaczu i żeby nie pogłębiać tej żałoby. No i te takie katolickie pogrzeby, no tak jak mówisz, to wszystkie wydają się takie podobne. Jedynie jak na przykład w trakcie już tego pochówku zostanie puszczona muzyka taka niekościelna. To dopiero robi takie prawdziwe wrażenie. Byłam na takim pogrzebie, gdzie właśnie już na cmentarzu puszczono z głośników piosenkę zespołu Raz, Dwa, Trzy, Już. I wtedy wszystkim po prostu tama puściła, wszyscy zaczęli płakać, bo dopiero taka piosenka, wiecie, z takim prawdziwym tekstem lirycznym, który pewnie ktoś napisał właśnie pod wpływem straty, no to dopiero wywołało tą falę łez i najbardziej ludzi wzruszyło w trakcie tej ceremonii.
0: I co? I był na tym świeckim pogrzebie taki świecki ksiądz, który, no jakaś osoba po prostu ładnie ubrana, wystrojona, która mówiła coś o zmarłym, co lubił. No bo słyszałem, że właśnie się czyta nawet ulubioną poezję zmarłego, coś się o nim mówi. I była taka osoba?
1: Tak, właśnie był taki, powiedzmy, mistrz ceremonii, który mówił po kolei, co się będzie działo. Były czytane wiersze, tak, ulubionej tam poetki zmarłego. Została puszczona właśnie, była akurat piosenka jakaś po hiszpańsku, nie pamiętam jej, ale też na wszystkich duże wrażenie wywarła, mimo że pewnie część nie rozumiała, bo o czym jest, znaczy tam było wspomniane, o czym jest ta piosenka. No i były czytane słowa od rodziny po kolei, od ojca, tak, od siostry. Przyjaciele też czytali swoje wspomnienia i to, co te swoje mowy pogrzebowe i to mnie bardzo poruszyło. I właśnie po tym wszystkim część osób tak, mimo że nie planowało tego, też zaczęło zabierać głos. I to było niesamowite.
0: A widzisz, czyli musi być taki wodzirej, który zainicjuje pewną sytuację i wtedy ludzie potrafią się otworzyć. Czyli to jakby styl i pewien rytuał może ludzi blokować, właśnie ten katolicki, chrześcijański, żeby...
1: Tak, tak, mają wrażenie, że ksiądz za nich to zrobi, tak mam, tak to widzę. Nie?
0: Albo że po prostu nie wypada, no bo wiesz, taka poważna sytuacja, przychodzi ksiądz. Ksiądz to w ogóle tak odbębnia, zauważyłem. Przyjdzie tu, dobrze, to... I coś tam poklepie, 2000, proszę, tutaj, do widzenia, szczęść Boże.
1: To jest nic, ale czasami pomyli imię, czasami pomyli nazwisko, coś tam próbuje takimi ogólnikami sypie, nie zna tej osoby tak naprawdę, bo jak ma tam, wiesz, kilka tysięcy parafian, to nawet, no, nie zna, coś tam po prostu takiego ogólnego mocno mówi i to się właśnie staje tak jak wtedy bezosobowe i nawet żenujące momentami, no bo wiesz, jak jesteś na czymś pogrzebie, a ta osoba myli imię zmarłego, no to słabo to wypada, nie?
0: Ciekawe, czy ktoś się wtedy odważy sprostować, poprawić.
1: No nie, widzę, księdza.
0: Proszę księdza, nie Rysiek, tylko Zbigniew. No, a Zbigniew i Zbyszek to samo imię? Tak. No. Ksiądz ma pewnie przygotowane jakieś takie, na każdą okazję ma jeden czy tam dwa, trzy takie uniwersalne i przyszli do niego i rzekli, a on im odparł, no i tam pokropi i pójdzie. No to taka sztampa i takie odbębnienie właśnie trochę, nie?
1: No. Tak, no to ja mogę wam powiedzieć, że właśnie pod wpływem tego, że te pogrzeby są często bezosobowe, takie formalne. Jedna pielęgniarka z Nowej Zelandii założyła w 2010 roku taki trumienny klub. To się nazywa Kiwi Coffin Club. I to jest takie stowarzyszenie dla seniorów. I oni tam na tych swoich spotkaniach cotygodniowych klecą swoje trumny i je ozdabiają. Tak jak takie bardzo... taki swój osobisty sposób. Na przykład jedna pani jest fanką Elvisa Presleya i tą swoją trumnę ma ozdobioną wizerunkami Elvisa Presleya. Inna tam jakieś góry narysowała, namalowała, bo uwielbia właśnie przechadzać się po górach. Oni jak te trumny swoje skończą, to zabierają je do domu, gdzie one czekają na ten moment. Służą im tam na przykład za skrzynię na pościel albo za podstawę do sofy. Potem te osoby, wiadomo, zżywają się ze sobą, jako to, że są to osoby starsze, często no, nie mają zbytnio, wiecie, z kim pogadać normalnie, no to tutaj zawiązują się przyjaźnie i te osoby, które już ukończyły swoje trumny, przychodzą i tak, żeby po prostu napić się razem herbaty i zjeść jakieś ciasto. I tutaj w ogóle wam chcę puścić. Sprawdźcie sobie na YouTubie właśnie, oni mają nakręcić taki swój teledysk, gdzie właśnie przedstawiają ideę tego swojego stowarzyszenia. Jest to bardzo tak dowcipnie zrobione i bardzo optymistyczne w sumie, nie? Że seniorzy biorą sprawy w swoje ręce, a ma to też wymiar czysto finansowy, ponieważ taka trumna machoniowa ze złotymi okuciami, to potrafi kosztować 5000 tych dolarów nowozelandzkich, to jest w przeliczeniu 13 tysięcy złotych, a taka trumna własnoręcznie zrobiona to jedyne 500 dolarów, tak? Czyli 1300 złotych. No i wiadomo jest, że po prostu ci wszyscy usługodawcy związani z tym pochówkiem, przedsiębiorstwa pogrzebowe wykorzystują tak te starsze osoby i te rodziny, które są w żałobie. I wiecie, ja nie wiem, ja nie mam takiej potrzeby, żeby spocząć w machoniowej trumnie, żeby moja rodzina wydała jakieś niebotyczne pieniądze na to, tak? Więc warto o tym porozmawiać, czego sobie życzymy, żeby potem się niepotrzebnie tam może nie zadłużać, tak, na te rzeczy związane z pogrzebem.
0: No tak, pewnie ci producenci trumien, zakłady pogrzebowe to mają gdzieś tam zakodowane, że na zmarłych się nie oszczędza i można tutaj dowolne kwoty. No 13 tysięcy za jakąś drewnianą skrzynkę, no nawet jak polakierowana, ładnie pomalowana, no to 13 tysięcy to taniej by już było sobie z klocków Lego taką trumnę zrobić. A tymczasem Kasia oficjalnie dołączyła do niesłuchających na krzywy ryj, bo pisze tutaj, jutro sobie was posłucham w pracy, ale na krzywy ryj nie lubię, ha, ha, ha, pozdrawiam. No i też i pozdrowienia też miałaś tu od Kasi na czacie, cieszyła się, że jesteś. No, cieszcie się, że Kasia jest, bo nie wiadomo jak długo jeszcze. Ja też nie wiadomo jak długo. Dzięki, Kasia. A właśnie, może moglibyśmy sobie jakoś wymyślić taki świecki pogrzeb, bo tutaj jest dowolność, nie? Ja na przykład bym faktycznie sobie chciał jakąś taką śmieszną trumnę zrobić. Może właśnie z klocków Lego. A teraz ulubiony wiersz zmarłego. Stoi na stacji lokomotywa. No tak wesoło by było, bo ludzie by się rozweselili przynajmniej trochę, a nie tak ponure minki.
1: No, albo na wyspach Bergamuta. No a ja myślałam, że ty byś chciał mieć trumnę w jakiejś postaci marvelowskie. Taki, wiesz, super nadający w trumnie z super bohaterami. Tak to sobie wyobraziłam.
0: No, to też jakaś koncepcja właśnie. Wielu tych superbohaterów umarło właśnie w tych filmach Marvela i pogrzeby były i były właśnie takie jakieś trumny, kładli na trumnę tarczę Kapitana Ameryki albo coś tam, nie?
1: No, to też
0: można, ale to wszystko takie jakieś napuszone, drętwe, tak ja bym wolał właśnie na wesoło. Uważam w ogóle, znaczy dziwię się, że chrześcijanie tak się smucą, płaczą, no bo, znaczy może można zrozumieć, ale powinni się w sumie cieszyć, bo oni wierzą w to, że ich bliski jest teraz w dużo lepszym miejscu, nie?
1: No tak, ale jednak ta rozłąka, wiesz, wydaje się, będzie trwać dosyć długo, więc jednak ta tęsknota i żal wygrywają. Znaczy mi się wydaje, że my w Polsce to w ogóle mamy mało takich opcji,
2: 10 zł.
1: Co ze sobą począć
2: na kilka nowych klocków
1: po śmierci. No bo nawet no możemy jedynie wybrać tak, że możemy zostać skremowani, albo pochowani w trumnie, tak? A tych prochów nie możemy niby dysponować, tak? No na przykład w Stanach, tak? To jest tak, że te prochy, to jak masz czwórkę dzieci, to możesz sobie rozdzielić na czworo. Każde dziecko dostaje swoją część i tam zabiera tam i samo decyduje, co robi tam z prochami tego rodzica, czy rozsypuje, nie wiem, nad oceanem, czy tam, czy u siebie w ogródku, czy stawia na kominku, a my to tak za bardzo nie mamy opcji i myślę, że tutaj no mamy sporo jeszcze do wybaczenia sobie, żeby w pełni decydować o tym, co się z nami stanie po śmierci.
0: Właśnie, właśnie. Jesteśmy, znowu nam nie wolno, nie? Tego nie wolno, tamtego nie wolno. Wielkie podziękowania dla Ploki też za donajcika na kilka nowych klocków Lego. No to może trzeba właśnie odkładać. Trumna z klocków Lego, moim zdaniem jest to rewelacyjny pomysł, chociaż tak plastik, nie ekologiczny trochę. I no trzeba się nad tym zastanowić jeszcze. No tak, bo u nas można skremować zmarłego, prochy do urny, ale tą urnę trzeba pochować w grobie. Właściwie mamy tylko jeden pochówek dozwolony, ten taki, że się zakupuje zmarłego, nie? A inaczej to jest profanacja zwłok, jak na przykład wyrzucisz te prochy gdzieś. Bo ja kiedyś z mamą rozmawiałem i ona mówi, nie, co, i postawisz tę mamusię na telewizorku, tak? I coś tam, i potem gdzieś tam ci się wysypie i gdzie leżało takie zakurzone, mowa była o urnie oczywiście. No i nie chciała, ale teraz się chyba przekonała do tego, aby no, skremować, tylko że tą urnę no, nadal trzeba pochować w grobie. Moja babcia tak została pochowana.
1: Albo w grobie.
0: Chyba, tak z tego co pamiętam.
1: Albo są takie kolumbaria, nie? Że masz taką ścianę I tam są jakby takie półeczki. Takie półeczki i tam te urny się zamyka w tych, nie wiem czy wiesz o czym mówię. Tak jakby ściana taka duża na cmentarzach jest i miejsce na urnę, to się nazywa kolumbarium. To chyba tak, żeby zaoszczędzić miejsce trochę też, nie? Bo tam się wiadomo, piętrowo to idzie i tam się więcej tych urn mieści po prostu.
0: Ale słyszałem na przykład, że w Disneylandzie jest to bardzo duży problem, że wielu ludzi przychodzi i rozsypuje tam prochy swoich zmarłych do jakiejś rzeczki i chodzą strażnicy i pilnują właśnie i haltują ludzi, bo ludzie regularnie tam wysypują prochy swoich bliskich w tym Disneylandzie.
1: W ogóle teraz jest taki modny ten ruch ekologiczny i są właśnie też takie ekologiczne formy pochówku, tak zwany zielony pochówek, że ciało po prostu wraca do ziemi, gdzie służy innym organizmom, tak, odżywia glebę i pozwala wzrastać roślinom. Jest taka organizacja Recompose, która umieszcza ciało razem z takimi materiałami bogatymi w węgiel, jak na przykład wióry drzewne, i dzięki temu to ciało się szybciej rozkłada, bo już po 30 dniach staje się glebą i wtedy rodzina może zabrać tą glebę i na przykład wykorzystać ją do nawożenia ogródka albo zasilenia drzewa posadzonego, tak, dla upamiętnienia zmarłego. Jest coś takiego też jak strój na wieczny odpoczynek. To jest całun zrobiony z nici nasączonych zarodnikami grzybów, które absorbują toksyny, tak? To jest dla takich, powiedzmy, radykalnych ekologów, którzy nie chcą, żeby toksyny, które zebraliśmy przez całe swoje życie, wróciły do gleby. No, to te grzyby jakby absorbują te toksyny i jakby nie wyrządzamy krzywdy, tak, przyrodzie, tylko właśnie nawozimy w taki zdrowy sposób. A ty ostatnio w ogóle często niestety mówiłeś na antenie, że no ja to jeszcze rok, dwa czuję i już mnie nie będzie. Przez to zaczęłam fantazjować o twojej śmierci i tak sobie pomyślałam, że wiesz, są też takie firmy, które robią jakieś specjalne figurki, nie urny, tylko takie figurki, takie wiesz, zaprojektowane specjalnie dla danej osoby, w której można właśnie przechowywać prochy. No i wymyśliłam, jaka by to mogła być figurka dla ciebie. Taki mały mikrofonik, do której by się zmieścił cały krawiec.
0: Mikrofonik i co, przyczepić potem do grobu taki mikrofonik? To ludzie by się śmiali, przychodziliby sobie tam i dworowali do tego mikrofoniku. Halo, halo, krawiec, jesteś tam? Takie jaja by sobie robili, ale to fajnie właśnie. O, znowu, 20 zł. Nieboszczyk wysłał do Nejka.
2: Nie traktujcie
0: życia
2: zbyt poważnie, bo i tak nie wyjdziecie z tego
1: życia. Ale to taki przyszły nieboszczyk.
0: Przyszły, słuchajcie... ale poczekaj, bo przeczytam, bo coś napisał tutaj. Nie traktujcie życia zbyt poważnie, bo i tak nie wyjdziecie z tego żywi. Tak.
1: O, właśnie.
0: Dzięki, panie nieboszczyku. Pan nieboszczyk, no proszę.
1: Myślałam też o figurce dla siebie i stwierdziłam, że to będzie taki mały garnuszek, bo lubię gotować i tam właśnie będą te prochy w tym garnuszku takim. Właśnie. I jest też opcja dla takich bogatych ludzi. Jest to oczywiście firma ze Szwajcarii, nazywa się Algor Danza i oni oferują sprasowanie prochów do formy diamentu. Więc możecie uzyskać taką śniącą formę nieśmiertelności, stać się diamentem. Dosłownie.
0: Proszę. No, z kolei opcja dla biedniejszych trochę, no to tekturowe lakierki. To autentycznie się zmarłemu zakłada tekturowe lakierki, no bo wiesz, buty bywają drogie, nie? A takie tekturowe...
1: Tak, właśnie też myślałam, w czym chciałabym być pochowana, nie? Bo mam jakieś tam swoje, powiedzmy, ulubione sukienki, ale chciałabym jednak, żeby one zostały dla mojej córki, tak? To jest jakby taką moją naturalną spadkobierczynią tych moich damskich fatałaszków. No ale z drugiej strony, no nie chcę też w jakichś łachach zostać pochowana, no przecież nie pójdę tam w getrach, nie? I w jakiejś bluzie rozciągniętej, także tutaj będzie ciężka decyzja. No jakąś taką gorszą sobie sukienkę wybiorę, albo też pomyślałam, że wiecie, śmierć to po łacinie mors, nie? Więc mówię, może w stroju do morsowania, to też jest dobry pomysł. Mówię, jakbym chciała sobie też sobie trumnę zrobić, to oczywiście bym ją sobie pomalowała na niebiesko, wiecie, w takie te fale morskie. No i do środka bym chciała na pewno trochę piasku z plaży. No i kawę, kubek kawy myślę i jakieś ciasteczka. No a ty co byś chciał, żeby ci tam do trumienki włożyli na drogę?
0: W zasadzie to nic bym chyba nie chciał. Jakoś tak mam to tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Bo to jest takie, też mi się wydaje dziwne trochę, takie wymyślanie sobie, a proszę mnie tak ułożyć, pomalować tutaj w paski, przymontować coś tutaj, figurkę. Po co mi to, nie? Więc

0: temu, żeby, wiesz, żeby tam nie otworzył, więc tutaj super glue. W ogóle tam jakieś niestworzone rzeczy się robi, wypompowuje się krew, to coś takiego, nie? Jakiś tam barwnik się wstrzykuje chemiczny, nie wiem. Coś słyszałaś może na ten temat, jak się przygotowuje zwłoki?
1: Wiesz co, w tej książce właśnie jest powiedziane, że przez to, że my tak wszystko scedowaliśmy na te zakłady pogrzebowe, to tak się odcięliśmy od tego wszystkiego i tam jest nawet taka, są takie organizacje w Stanach, które oferują takie tutoriale, jak samemu zająć się takimi zwłokami, jak samemu przygotować tego zmarłego do pochówku, nie? Nie wiem, jakie techniki mają zakłady pogrzebowe, ale no myślę, że na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat to tak właśnie zostało od nas oddzielone, że wiesz, ten, nie mamy w ogóle tak kontaktu z tymi zwłokami. Przecież tam, nie wiem, jeszcze 30-40 lat temu to było tak, że zwłoki normalnie przez 3 dni były w domu, tak? A teraz zostają zabrane i nie mamy na to tylko wpływu. Dajemy tylko te jakieś tam odświętne ubranie, tak, żeby ci pracownicy zajęli się tym. No i my tutaj w tej kwestii nic nie mamy do powiedzenia, nie? Ale wiecie, to, tak jak mówisz, to, co tam się stanie z naszymi rzeczami i tak dalej, to może się wydaje takie nieistotne, ale z samego praktycznego punktu widzenia jakieś formalne rzeczy powinniśmy mieć pozałatwiane, bo no, jest to nieuchronne, a potem ci nasi bliscy zamiast zająć się żałobą po naszej śmierci mają mnóstwo formalności, na które mogą po prostu nie mieć siły. Wiecie, ja na przykład zawsze wydawało mi się, że jak umiera małżonek, to automatycznie drugi małżonek wszystko dziedziczy, a przecież wcale tak nie jest, tak? Po śmierci jednego z małżonków połowę majątku dziedziczy drugi małżonek, a połowa jest dla dzieci, do podziału. I uważam, że ktoś, kto się decyduje na małżeństwo, to taki testament, w którym deklaruje, że po jego śmierci wszystko odceduje na małżonka, no to powinna być podstawa, tak? Żeby nie było potem żadnych problemów z tym związanych. No w ogóle fajnie jest po prostu mieć te swoje wszystkie rzeczy uporządkowane na takie nagłe wypadki, żeby po prostu nie zostawić tej rodziny z takim problemem. Tutaj właśnie w tej książce też jest przytoczony przykład takiej kobiety, która nagle bardzo właśnie straciła męża w wypadku samochodowym. No oczywiście, wiadomo, nie brali takiej opcji pod uwagę i nie mieli żadnego testamentu spisanego, żadnych pełnomocnictw. No i ona 2 miesiące spędziła w różnych kancelariach prawnych, tak, organizując to wszystko. No i pod wpływem tego swojego doświadczenia założyła taką stronę Get Your Shit Together, nie? Czyli ogarnij się, gdzie właśnie po kolei mówi, co się powinno zostawić, jakie dokumenty przygotować, żeby później nie było takich problemów, tak? To też jest choćby kwestia, na przykład, czy chcemy być dawcami organów, tak? Po naszej śmierci. Też musimy mieć taką deklarację podpisaną, wyrażoną, tak, albo musimy bliskim to powiedzieć, tak, że chcielibyśmy, bo to wtedy, gdy jesteśmy w jakimś stanie terminalnym, to bliscy podejmują decyzję i mogą po prostu nie wiedzieć, czy byśmy sobie tego życzyli, czy nie.
0: Pamiętajcie też, że dziedziczone są długi, więc jeśli bliska wam osoba umrze i nie zadeklarujecie, że rezygnujecie, że zrzekacie się spadku, to razem z różnymi dobrami możecie odziedziczyć długi tej osoby. Warto tak uważać.
1: Tak, tak, tak, to niestety jest.
0: Na przykład i były takie przypadki, że jakieś małe dziecko, wnuczka dziedziczyła jakiś tam milion długu po dziadkach czy coś takiego. No to straszna rzecz być, jak coś takiego się przydarzy człowiekowi, nie? To można znienawidzić chyba tego zmarłego, bo to może nam spierdzielić życie całe. No to siłą rzeczy mamy jakiś żal, nie?

0: że coś takiego nas dotknęło od strony tego zmarłego, że przeszły jego długi. No więc też się warto takimi rzeczami zainteresować. Tutaj piszecie, znaczy Łukacjusz pisze, że makabryczna ta audycja. No właśnie, no może i makabryczna trochę, no ale nic to ludzkie nie jest nam obce i no można też pogadać na takie tematy. W ogóle jeśli chcielibyście, jeśli macie jakieś swoje pomysły na pochówek albo jakieś może ciekawostki macie na temat śmierci w różnych kulturach, jak to jest celebrowane, to czy cokolwiek innego związanego ze śmiercią, to zapraszamy do dzwonienia. Nocne Radio Skype. No.
1: No, to jest, dobra, makabryczne, ale to jest przede wszystkim praktyczne, tak, bo tutaj wiadomo, to jest książka napisana przez Amerykanina i on tutaj przytacza dane ze Stanów Zjednoczonych, że 80% Amerykanów chciałoby umrzeć w domu, ale tylko 20% się to udaje, tak. Po drugie, ta opieka medyczna na tych końcowych stadiach tych śmiertelnych chorób jest bardzo droga i często to nie przynosi żadnych skutków i to jest pierwszy czynnik prowadzący osoby, te rodziny tych zmarłych, potem do bankructwa, tak? I po prostu musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy sobie życzymy jakichś takich uporczywych, medycznych sposobów podtrzymywania życia, tych procedur. No bo są takie sytuacje, dobrze by było, gdyby ci lekarze z nami to omówili, bo niestety czasami jest tak, że mówimy lekarzom, że zróbcie to wszystko w waszej mocy i oni robią to wszystko w waszej mocy, co w ich mocy, ale wiąże się to z tym, że ta wcale to nie przedłuża nam życia, a tylko nas bardziej może wycieńczyć i doprowadzić do tego, że właśnie zamiast w domu, wśród bliskich, umrzemy w szpitalu, tak? Osamotnieni. Więc tutaj warto to mieć przegadane. Tutaj dobrym przykładem jest takie miasteczko w Stanach, La Crosse, gdzie przeprowadzono taką akcję właśnie nakłonienia ludzi do tego, żeby swoje takie właśnie te deklaracje, oświadczenia o tym dastwie podpisali i tam 95% mieszkańców ma to zrobione. Taka została właśnie kampania uświadamiająca o tym całym procesie umierania przeprowadzona. I wyobraźcie sobie, że koszty leczenia na tym ostatnim stadium spadły o 30%. Tak? I to wcale nie jest tak, że tym ludziom się nie pomaga, gdy są ciężko chorzy, tylko po prostu no, już nie robi się tego, co wiadomo, że jest skazane na porażkę. Tak? To już i tak jest nikła szansa, że przyniesie jakąkolwiek poprawę i po prostu się rezygnuje z tego, z tych uporczywych procedur medycznych i wcale takie osoby nie żyją krócej, tak? A wręcz przeciwnie, żyją czasami trochę dłużej, a w większym komforcie.
0: Arek pisze na czacie, właśnie z tym walczę, trzeba u notariusza wyrzec się spadku do 3 miesięcy, jak się dowiesz, że coś odziedziczyłeś, mnóstwo możliwości do nadużyć, chory system. No właśnie, u nas często jest chory system. Może też dziwne, że nie ma żadnych kampanii właśnie w tym temacie, żadnych projektów ustaw, no bo to jest coś, co dotyczy nas wszystkich, bez wyjątku. Więc no ciężko o jakąś, ciężko o ważniejsze sprawy niż właśnie tego typu rzeczy. Mhm. Jeszcze coś tu było. Aha, jeszcze Ploki pisze, w Polsce zawsze lekarzy pyta się o, znaczy, przepraszam, w Polsce zawsze lekarz pyta rodzinę o zgodę na oddanie organów zmarłego, nawet jak wcześniej podpisał zgodę.
1: No, no i to też jest pole do nadużyć, tak, bo osoba mogła mieć inne poglądy niż rodzina, tak, mogła mieć na to chęć, a rodzina powie, że nie, więc to też jest słabe.
0: U nas to zawsze wszystko do góry nogami, od strony dupy i antyludzkie. No, denerwuje mnie właśnie to. A potem ludzie mówią, co ci się tak ta Polska nie podoba, Krawiec? Co ty chcesz od tej Polski? Wszystko właśnie chcę od tej Polski. żeby bardzo wiele rzeczy się powinno tu zmienić. Przede wszystkim powinno się oddać wiele spraw w ręce ludzi, dać ludziom wolny wybór w wielu sprawach i unormalizować wiele różnych sytuacji, spraw, żeby to wszystko po prostu było takie bardziej ludzkie, a nie państwowe, nie księżowskie, nie kościółkowe, tylko ludzkie, ludzkie. No, jeszcze można wspomnieć, że w zasadzie to wielu chrześcijan wierzy w to, że jak przyjdzie, jak wróci Jezus, to dopiero wtedy będzie czas rozliczenia, że nie ma czegoś takiego, że ci nasi zmarli, oni już gdzieś poszli do nieba. Oni są w jakimś niebycie, poza czasem i oni czekają po prostu na sąd ostateczny i wszyscy w jednym momencie, w pewnej chwili zostaniemy jakby tak zwołani na ten sąd, a zmarli mają być jakby wskrzeszeni, czyli co, to mi się tak z Walking Dead kojarzy trochę, nie?
1: Taka horda zombie.
0: Może dlatego te ciałka mają być zachowane w miarę dobrym stanie. No tak, i będzie szedł taki tłum, zaczną wychodzić. No, to raczej jest niemożliwe tak wydostać się samemu z grobu, nie?
1: No, ale właśnie to ma głębokie konsekwencje w Polsce, bo jednak tych kremacji jest mało, tak? Wciąż ludzie wierzą faktycznie, że to ciało im będzie do czegoś potem potrzebne i dlatego tak niechętnie poddają się kremacji. A wiadomo, te cmentarze są coraz większe, zajmują coraz więcej miejsca i no, zwyczajniej ekonomiczniej by było, żebyśmy byli w tych urnach, niż zajmowali takie duże kwatery na cmentarzu.
0: A radziłbym się też dowiedzieć na przykład, jak wygląda konkurencyjność, jak wyglądają ceny pochówku, ceremonii, właśnie w przypadku cmentarzy komunalnych i cmentarzy parafialnych, to się mówi, tak? Mhm. Bo słyszałem, że po prostu o wiele drożej jest u księdza. O, dzwoni Adam protestant, zaraz nam do wiwatu chyba tutaj da, że sobie podśmiechujki robi. No, dobra, to odbieramy w takim razie Adama. Jest i Adam. Cześć, Adamie.
2: No cześć, powiedziałeś czarodziejskie słowo Jezus, no to jestem.
0: No wczoraj się śmiałem, że jak na antenie padnie słowo własność, to wódz nagle otwiera oczy, jak padnie słowo alkohol, to furiat przychodzi, o, audycja jest, no a dziś padło słowo Jezus i jest Adam. No witamy.
2: No cześć wam.
1: Hej.
2: Usystematyzujmy wiedzę biblijną. Jest trzech gości, którzy nie umarli w ciele. Pierwszy to Henoch, drugi Mojżesz, trzeci Eliasz. Poza tym ta śmierć cielesna to jest tylko takim zmianem stanu zamieszkania. Bo my wierzymy, że nasza dusza jest nieśmiertelna, czyli po śmierci ciała po prostu zmieniamy miejsce zamieszkania. I tak, do Jezusa człowiek, który umierał, jego dusza szła do Szeolu. Szeol znajduje się pod ziemią i dzieli się na dwie części, na Hades i raj. Po śmierci Jezusa, Jezus schodzi do tego Szeolu i przenosi raj do nieba. Ale Hades został tam. I ludzie z Hadesu automatycznie będą wrzuceni do piekła po sądzie ostatecznym. A później piekło będzie wrzucone do jeziora ognia.
0: Jezu,
2: czyli reasumując, jeśli teraz umrzesz, trafisz do Hadesu. Za 1000 lat z hakiem trafisz do piekła, a później do jeziora ognia.
1: A do raju kiedy?
2: No dobrze, mówcie.
1: A do raju kiedy? To nie jest tak, że nie wiem, ci dobrzy idą od razu do raju?
2: Tak. Ludzie zbawieni w tej chwili idą do raju, do nieba.
0: Ale przepraszam, i oni tam czekają też na sąd ostateczny? Bo nie rozumiem.
2: Będzie kilka sądów. Sąd zacznie się od kościoła, czyli od takich jak ja. ale to będzie sąd Bema. Sąd to nie będzie na sąd na potępienie, tylko sąd na przyznawanie nagród. Na przykład Bóg powie, słuchaj Adam, ty się dobrze spisałeś, masz tutaj willę, basen i tak dalej. Nie? A ty, krawiec, to się źle spisałeś i tylko będziesz rowerem jeździł teraz przed całą wieczność.
0: Ja to lubię rowery.
2: Sąd na nagrody. Nie?
1: Mm-hmm. Słuchaj, a mogę się ciebie zapytać, wiesz, bo tutaj w tej książce, której czytałam, właśnie jest też podjęty temat, jak rozmawiać z dziećmi o śmierci. Tam jest przytoczony przykład takiej dziewczynki, która chodziła na nabożeństwa z ojcem co niedzielę i pastor właśnie mówił, to co ty, tak, że jeżeli nie zostaniecie zbawieni, to pochłonie was piekło. I ta dziewczynka, słuchaj, co sobotę zaczęła mieć objawy takie, że aż lądowała na pogotowiu. Na tym tle tych opowieści o piekle wytworzyły się oni po prostu wrzody żołądka. I chciałam z ciebie zapytać, czy w tym twoim zgromadzeniu, czy taką wizję tego piekła też przedstawiacie dzieciom, czy jakby chronicie je i jakoś inaczej to Słowo Boże im przedstawiacie, żeby jakoś jednak tą taką, wiesz, rodzącą się psychikę wrażliwą chronić, żeby to właśnie w dzieciach jakichś niepotrzebnych traum nie wywoływało.
2: Dzieci są zabierane z nauczania. Nabożeństwo wygląda tak, że przeważnie jest dwugodzinne. Pierwsza godzina to jest uwielbianie Boga, czyli śpiewanie. Mhm. Druga godzina to są nauki, czyli pastor mówi i naukę naucza dorosłych, a dzieci w tym czasie są zabierane na szkółkę i mają inne nauczanie dla dzieci.
1: Okej, super.
2: Mhm. Bo żeby nie było tak drastycznie, nie?
1: No,
2: bo
1: no właśnie, no.
2: W Biblii to jest dosyć drastycznie, nie?
1: No tak, tak.
0: No i znowu się okazuje, że jakoś tak bardziej ludzko i normalnie u was jest niż u tych katolików, więc no nie dziwcie się, słuchacze, też, że ja jakby bardziej, więcej mam sympatii tutaj do takiej wizji, do takiego sposobu chwalenia Boga, sławienia. Widzicie, też chwalenie Boga, śpiewanie, jakieś takie wszystko. I też, i pewnie nie śpiewacie też tak smętnie, tylko bardziej radośnie, nie?
2: Raczej tak, raczej radośnie, no bo chwalimy, nie? To znaczy, tak, no my nie czekamy na... Bo następnym proroctwem, które się wypełni, jest pochwycenie Kościoła. Czyli Jezus przyjdzie po swój lud i my znikniemy nagle z powierzchni ziemi. Mhm. Nie umrzemy.
1: Mhm. A jeszcze powiedz mi właśnie, czyli rozumiem, że ta powłoka cielesna nie jest wam do niczego potrzebna i tutaj... Nie wiem, pewnie już się niestety zdarzyło, że jakieś osoby odchodziły z tego twojego zboru. Czy one właśnie mają taki tradycyjny pochówek, preferują te rodziny, czy kremacje, czy to jest różnie po prostu?
0: No właśnie, jak to jest?
2: Prawdę mówiąc, nie wiem, nigdy nie byłem na pogrzebie protestanckim, nie miałem okazji jeszcze. Chociaż ktoś tam umarł, nie? Ale zawsze jakoś tak się składało, że mnie nie było.
0: Ale tak coś czuję, że właśnie też twoja wiara sprawia, że nie koncentrujesz się tak bardzo na tej śmierci, bo są też tacy chrześcijanie, którzy właśnie aż tak bardzo się nie koncentrują, nie mają takiego upodobania w tych klimatach właśnie cmentarnych, wielka smuta i tak dalej, tylko tak koncentrują się bardziej na radosnym sławieniu Boga tu i teraz, na krzewieniu wiary, tego typu klimaty, nie?
2: Tak, my przechodzimy śmierć bliskiej osoby dużo lżej. Po prostu no wiemy, co się stanie i to jest nieodwołalne. I powiedzmy jakieś takie, no wiadomo, że to boli, nie, jak ktoś tam umrze, nie? No ale nie ma jakiejś tam darcia szat czy coś takiego, nie? Raczej się szybciej otrząsamy z tego i po prostu przechodzimy do życia takiego normalnego.
0: Po prostu niektórzy chrześcijanie bardziej sobie biorą jakby do serca to, co mówił sam Pan Jezus. No bo Jezus coś takiego powiedział, grzebanie zmarłym, zostawcie tam zmarłym. I ja to interpretuję tak, że te właśnie sprawy cmentarne, pogrzebowe, to zostawmy tym, którzy są jakby trochę tacy martwi za życia, bo są takie na przykład starsze osoby, które, nie wiem, chodzą 5 razy w tygodniu na cmentarz, nie? I jakby żyją tym. I można powiedzieć, że są takie osoby jedną nogą już na cmentarzu trochę, nie? Może Jezus miał ich na myśli.
2: Nie, tutaj chodzi o to, że po prostu, że jak chcesz iść za Bogiem, to musisz na pierwszym miejscu stawiać Boga, a później dopiero żonę, dzieci, matkę, ojca. Mhm. Musisz wiedzieć, że na przykład często jest tak, że jak młody człowiek się nawraca i idzie do zboru chrześcijańskiego, powiedzmy taki 17 czy 18 latek, a jest wychowany w rodzinie katolickiej, to rodzina go wywala z domu.
1: No co ty?
2: No tak, to są bardzo częste cytatki. Jezus, jak zaczął nauczać, nauczanie, to Maria, jego matka i jego bracia przyszli po Jezusa, bo myśleli, że zwariował. Także to się wszystko powtarza.
1: I wy jako wspólnota pomagacie takim osobom, które zostały odtrącone?
2: Pewnie, tylko... Mhm. Tylko że teraz już tak się nie zdarza, nie ma takich drastycznych sytuacji, nie? Ale to były częste, zwłaszcza tam dawniej, nie? Bo my to byliśmy tak uważani za jakieś tam kocią wiarę, coś takiego, nie? Ale jak ktoś jest ortodoksyjnym katolikiem i nagle dziecko przychodzi i mówi, że Jezus żyje, no to jest szok dla ortodoksyjnych katolików.
1: A wy jako protestanci to jakieś macie takie swoje rytuały związane z tą śmiercią, żegnaniem tej osoby? No nie wiem, tak jak u katolików, nie, że wiesz, jest ta pusta noc, gdzie tam się modlą ludzie, różanie, co sprawiają?
2: U nas nie ma nic takiego. Mhm. Jest pogrzeb, ale nie wiem jak wygląda, bo nigdy nie byłem, nie? No ale to pastor na pewno coś tam powie i to wszystko, no nie ma nikiego. Mhm.
1: A odwiedzanie zmarłych na cmentarzu, to nie wiem, tak jak u nas powiedzmy, no tam raz, dwa razy w roku, czy tutaj nie ma też w okolicach tego święta zmarłych, czy jakoś inaczej
2: to wygląda? Nie, święto zmarłych to jest okultystyczne święto, nie? Możesz iść sobie na przecież możesz iść posprzątać grób w jakiś inny dzień, nie?
0: Znowu jakoś tak bardziej normalnie to wszystko wygląda. Słuchajcie, u protestantów możecie też liczyć na kanapeczki fajne, bo oni tak trochę kuszą kanapeczkami czasami, żebyście do nich tam weszli. Do kościoła robią tam stoły, fajne kanapeczki, przychodzicie, kanapeczkę hyc do buzi, a tam już protestant z boku, dobra kanapeczka i wam zagaduje was coś tam o Jezusa. No.
2: To raczej jest ciasto. Po nabożeństwie jest zazwyczaj ciasto, herbata, kawa.
1: No tak, jak to 2 godziny trwa, no to trochę tam już można zgłodnieć, nie? To już jest...
2: Nie, to chodzi o to, żeby jeszcze zostać i pogadać. Tak, żeby wiesz, bo my jesteśmy braćmi i siostrami.
1: No żeby tą wspólnotę tak zacieśnić.
2: Tak, po prostu katolicy to przychodzą do kościoła i w zasadzie się nie znają, nie? A tutaj jak tworzysz zbór, tworzysz wspólnotę, to znasz braci i siostry, znasz ich problemy, z czym się borykają i tak dalej. Mhm. To na tym polega, żeby wiedzieć, co prawie piszczy.
1: Ile osób tam macie w tym swoim zborze?
2: Zbory chrześcijańskie są zazwyczaj nieduże, nie? Mhm. Tak jak u mnie, to tam jest, nie wiem, 30-40 osób.
1: Mhm. I to jest taki młody zbór, tak? No bo mówisz, że tam, nie wiem, jeden pogrzeb był, to rozumiem, że to... Tam po prostu młodzi wszyscy w miarę i zdrowi jeszcze.
2: No nie. Przeważnie są starzy i chorzy. Młodzi.
1: Dobrze.
0: Dobra, Adamie, czy to dziękujemy za telefonik, ciekawy. Chyba, że chciałbyś jeszcze coś dodać.
2: No chciałbym, ale jak mnie wyrzucasz, to idę.
0: Nie,
2: dobra.
0: Nie odtrącam cię, powiadam ci, że nie odtrącam cię. Tylko tak, wiesz, się pytam po prostu, czy może jeszcze
1: myślałeś. To może w kwestii śmierci, czy ty masz to jakby usystematyzowane? Masz, nie wiem, testament spisany, czy właśnie jakieś deklaracje, jeżeli chodzi o dawstwo organów? Czy masz jakieś, nie wiem, życzenia w kwestii właśnie, czy będziesz kremowany, czy nie. Czy macie to, czy masz to z żoną ustalone jakoś, jak to u was wygląda?
2: Nie, ja do tego w ogóle nie przywiązuję wagi, nie? Znaczy po śmierci i tak nie będę miał wpływu, to ze mną zrobią, nie? Ja sobie mogę chcieć, nie?
1: A te kwestie formalne...
2: Jakbym miał wpływ, to bym chciał być skremowany i rozrzucony w Czechach, bo w Czechach można rozrzucać proch zmarłych, nie?
0: O, tylko to nie wiem, ciekawa,
2: tylko nie wiem, czy to jest legalne znowu ze strony polskiej, nie? Ale nie chciałbym być na cmentarzu, żeby tam ksiądz nade mną chodził i kropił mnie jakimś kropidłem, nie? Bo to tylko biznes jest.
0: Też bym chciał właśnie, żeby rozrzucono prochy na cztery strony świata, ale to ciekawa informacja z tymi Czechami, bo co państwo polskie zrobi? Znaczy, no mogą cię ukarać, ale czy będąc na terenie obcego państwa nie obowiązuje nas prawo tego państwa? Tak po prostu?
1: Nie wiem, czy w ogóle masz prawo wywieźć prochy zwłoki z Polski.
0: Aha, w ten
1: nie
0: sposób.
1: Nie wiem, tak. Myślę, że tutaj byłby problem, nie? No, ale z drugiej strony, czy wiesz, nie wiem, jak to jest formalnie, czy ktoś to sprawdza, czy ta urna, którą dostałeś, została pochowana na cmentarzu. Nie wiem, jak to jest, szczerze powiedziawszy, nie? Ale myślę, że tutaj jest dużo na pewno do zrobienia, bo gdybyśmy właśnie chcieli mieć takie prawo, które jest, o, jak widać nawet w Czechach, tak, że ludzie rozsypują swoje, mogą dać rodzinie te prochy do rozsypania, no to nie wiem, trzeba by sobie jakąś ustawę tutaj napisać i ją tam dać tym posłom do przegłosowania, no bo myślę, że no mamy do tego prawo, tak, żeby w tej kwestii decydować.
2: Ja myślę, że to przejdzie, bo urny możesz sobie na przykład wziąć i trzymać w domu przez czas nieokreślony. Nie ma czasu, że w ciągu roku trzeba ją pochować, czy tak dalej, nie. Także tam po dwóch latach wszyscy zapomną i już wyślizgniesz się z urny, pójdziesz do Czech.
0: Tym bardziej, że gdyby były tu jakieś takie ostre restrykcje, ktoś by to sprawdzał, no to słyszelibyśmy o różnych kontrowersyjnych sprawach, nie? Że kogoś przyłapano właśnie na czymś, ale chyba jest tak, jak mówisz, że po prostu macha się ręką, państwo o tym zapomina i tam nie sprawdza, czy zmarły ma grób, czy nie. Nie ma urzędnika, który przychodzi i sprawdza, czy zmarły ma grób, nie?
2: Nie, no jak cię sypnie, to cię sypnie ksiądz, bo on ma z tego biznes, nie? Kurian ma z tego biznes. Policjant to miał tylko robotę, nie?
1: Tutaj furiat, żeby nas skramował na żywo, słuchaj, za te rzeczy, które wygadujemy. Dzięki, furiat.
0: Ja myślę, że furiat jest trochę tak w opozycji do Adama, bo to zagorzały, tutaj z podkreśleniem na zagorzały, katolik i zawsze jak się Adam na antenie pojawia, to furiat się uaktywnia i na czacie tutaj tylko katolicyzm, powiadam wam, Kościół jedyny słuszny, i tam wykrzykuje różne rzeczy. No tak, no na kremówki by nas przerobił, pisze tutaj. No tak, tak, taki widzicie obraz jego. No.
2: Dobra, idę na odsłuch. Dzięki, trzymajcie się.
0: Dzięki Adam, dzięki. Trzymaj się, hej.
1: No możemy właśnie poopowiadać trochę, jak to jest w innych religiach, nie? Na przykład w hinduizmie udział kobiet jest w ogóle zabroniony w obrzędach pogrzebowych, oczywiście. Za dokonanie obrzędu jest odpowiedzialny najstarszy syn, a jeżeli mężczyzna, czy tam ten zmarły nie ma syna, no to kuzyn albo wuj, czyli te córki nie mają swojego miejsca w trakcie tych ceremonii. Kobietom w ogóle zabrania się przebywania na tym rytualnym terenie, gdzie dokonuje się kremacji. Zwłoką na oczach kładzie się złote monety, w rękach umieszcza się ryż, a ciało zdobi się kwiatami i są to symbole dostatku, tak, które czeka tego zmarłego w jego karmicznej podróży. Ciało jest spalone na takim otwartym stosie pogrzebowym, a pozostali się modlą i recytują mantry. Potem następuje taki dość brutalny rytuał, on się nazywa Kapal Kriya i polega on na rozkruszeniu w trakcie kremacji czaszki zmarłego przy pomocy długiego bambusowego drąga. Czemu się to robi? po pierwsze, tak z czysto praktycznego punktu widzenia, że ta czaszka nie spłonęłaby do końca. Dwa, wierzy się, że dusza trzyma się gdzieś tam w okolicy tego trzeciego oka, które jest tam za czołem. I po prostu chodzi o to, że rozkruszenie tej czaszki powoduje uwolnienie duszy. Jest też taka warstwa okultystyczna za tym rytuałem, bo ludzie wierzą, że w takiej czaszce niespalonej do końca mogłyby się zasiedlić jakieś duchy.
0: No proszę. Ale te monety to, no to tak na wzór Greków, nie? No bo kładziono też na oczach monety, aby przewoźnik, który nas przewiezie przez rzekę Styx, tam do tak. Hadesu, żeby mu zapłacić. No nie ma za darmo.
1: Tak, żeby się opłacić Charonowi. I powiem ci, że na wsiach w Polsce też taki zwyczaj na pewno był, nie wiem, czy dalej się to praktykuje, że też jakieś pieniądze się tym zmarłym drobne tam zostawia w tej trumnie.
0: A co do. No i Adam też mówił o Hadesie, nie? Czyli to widać, jak się przenikają te różne wierzenia bardzo mocno.
1: Tak, tak.
0: A ja bym proponował, znaczy oczekiwałbym, bo tutaj symbol luksusu ryż. U nas też się czasami ryż sypie, ale nowożeńcom na głowy, nie? Ryżem. Tak. Czasem monety, czasem ryż, no ale to też widać, że trochę to jest tożsame. No, a ja proszę, żeby mi w ręce włożyć masło, bo masło jest bardziej niż ryż symbolem luksusu. Dwie kostki masła osełkowego, poproszę tak w ręce. W ogóle proszę mnie tak pięknie przyozdobić. W ręce masło, jakiś fajny berecik, czapeczkę, berecik z antenką, w zęby mikrofon, w ręce masło, właśnie. Coś takiego.
1: Właśnie, narzędzia pracy tam. Rolnikom się dawało jakiś tam sierp, tak, Kowalowi, młot kowalski, a kobietom igły się dawało do szycia, żeby się nie nudziły tam ze świata i żeby sobie tam mogły szyć, nie, bo co tak popróżnicy tam będą czekać na zbawienie. No i też na przykład no, niektórym osób, jeżeli były na przykład chrome, tak, no to się kule wsadzało, różne tam przedmioty, wiadomo, że tam różaniec, modlitewnik, ale też takie jakieś osobiste rzeczy, z którymi te osoby były za życia związane. Dzieciom się wkładało rośliny, barwinek, no a osobom niezamężnym jakąś gałązkę mirtu albo jakąś białą poduszeczkę, tak, na znak tego, że są niewinne i nie zaznały tego szczęścia małżeństwa za życia.
0: Dino wspomina tutaj o Morawieckim, to tak a propos miski ryżu właśnie, a Adam, bo ciekawi mnie, bo Adam oczywiście tak bardzo literalnie zawsze podchodzi do tych kwestii wiary, no w Biblii jest też napisane, że faktycznie kobietom nie powinno się pozwalać uczestniczyć w zgromadzeniach, bo one tak, kiedyś o to Martina zapytałem i Martin oczywiście, który też tak sola scriptura i tak bardzo literalnie, to on oczywiście też musiał to jakoś zracjonalizować i powiedział, no bo kobiety, no krawiec, no umówmy się, no baba, no to też tak bla bla bla la la la la la la la la la, no to nie pogadasz, jak taką kobietę zaprosisz, no jakoś tak to mniej więcej, przepraszam, przekręcam, ale jakoś też tak to starał się wytłumaczyć. No więc ja nie wiem, jak, dlaczego się kobiety zaprasza na przykład na takie msze i pozwala im tam rozmawiać, chyba że u Adama się nie pozwala kobietom rozmawiać, one już tam po mszy i sobie idą do domu, a mężczyźni dyskutują, rozmawiają sobie na temat Pana, Boga, Jezusa, Chrystusa, a baby idą szyć i gotować i zmywać.
1: W polskiej tradycji to właśnie głównie kobiety, tak, modlą się tam za tych zmarłych w ich domu. No właśnie robiło się to przez 3 dni. No też są takie różne przesądy związane z pochówkiem, tak, jest taki przesąd, że trzeba ciało pochować do niedzieli, że nie powinno przekroczyć, tak, tego dnia, bo wtedy jest to zły omen, że może ten zmarły może jeszcze kogoś innego zabrać ze sobą. Tak z tego powodu też na przykład zasłaniało się lustra, żeby właśnie no jakby ten nieboszczyk nie przejrzał się w tym lustrze, nie przestraszył się siebie i przez to też jakby nie zabrał innej osoby. Dlatego też ważne jest, żeby zmarłemu zamknąć oczy, a z kolei otwierało się okna, żeby właśnie ta dusza mogła ulecieć, a nawet czasami się robiło dziurę w suficie, żeby ta dusza sobie jak najszybciej miejsce znalazła. Gromnica zapalona w rękach zmarłego to miała tam oświecić drogę ku wieczności. Także sporo różnych takich zwyczajów jest tam na tej polskiej wsi, no, od których oczywiście już się odchodzi.
0: Van Dast pyta, dlaczego kobietom nie wolno? No to tak mniej więcej wytłumaczyłem, bo są bardzo gadatliwe, skore do ploteczek i nierozumne. You stupid women!
1: Jest też wiele znaków, które mówią o tym, że śmierć się zbliża. U nas wśród Słowian, tak, to uważało się, że psy czują śmierć, że właśnie gdy zaczynają tam wyć.
0: A to jest prawda.
1: Po prostu.
0: A to jest prawda, śmierć. Słuchaj, wiesz? To wychodzi na to, że to jest prawda, bo pies na przykład, czytałem ostatnio artykuł, że koty, psy faktycznie jakoś wyczuwają zbliżającą się śmierć swojego pana, po zapachu przypuszczam, wiesz, bo no, jak chorujemy na coś, to wydzielamy różne zapachy i zwierzęta gdzieś mają zakodowane te rzeczy. Zwierzęta są bliżej natury po prostu niż my i pewnych rzeczy nie rozumieją, ale czują po prostu. Na przykład psów się czasami używa do wywoływania nowotwora. Jak ktoś ma jakieś wczesne stadium nowotwora, to pies, można psa nauczyć, aby potrafił to rozpoznać i nam zakomunikować w jakiś sposób. Więc coś jest na rzeczy. Popatrz, i znowu się okazuje, że ci Sławianie to byli po prostu mądrzy, nie? I tacy wyprzedzali jakby troszkę swój czas względem innych wierzeń. Wiesz, co mam na myśli?
1: No po prostu obserwowali, nie? Te zwierzęta byli blisko nich. No pies ma super węch, więc pewnie takie niuanse jest w stanie wychwycić, nie? Że po prostu człowiek, który już odchodzi, tak jak mówisz, inne te zapachy wydziela. A tak samo konie, tak? Że one po prostu jak przechodziły obok domu, w którym ktoś umierał, odwracały głowę i to też znaczyło, że tam pewnie zaraz osoba umrze. No były też takie, wiecie, sygnały, które ludzie odbierali jako właśnie zły omen, że się jakieś nieszczęście wydarzy, na przykład pęknięcie lustra albo rozsypanie soli, no to już był znak, że ktoś w tym domu może niedługo umrzeć. No. Ale też w ogóle jest ciekawe o tym, jak tacy przed katolicyzmem, nie? Jak Słowianie to postrzegali. Oni uważali, że duch się dzieli jakby na dwie części, na duszę jaźni i duszę życia. I jeden z tych pierwiastków był reinkarnowany, tak? Czyli wracał tutaj. To jak mówimy, że bociany przynoszą dzieci, to się właśnie wzięło stąd, że Słowianie wierzyli, że dusze przyjmują postaci ptaków i odlatują tam. Oni nie wiedzieli, że tam do ciepłych krajów, no ale gdzieś tam odlatują do tego właśnie wyraju. I potem jak wracają na wiosnę, to właśnie przynoszą te cząstki i one zasiedlają wtedy te brzemienne kobiety i jakby te osoby się odradzają.
0: Słowianie wierzyli też, że kiedy człowiek umiera, to wydala z siebie ostatni dech. Dech, duch, dusza, to jest właśnie ten źródło słów, nie? Nasze słowo dusza jest właśnie od ducha, dusza, no ten dech, który ostatni dech oznacza śmierć i wtedy wychodzi z nas ten duch. Dech, duch. Ale to ciekawe, co powiedziałaś o tym robieniu dziury w suficie. To co, to dusza nie przechodzi przez ściany? To można ją faktycznie zamknąć w jakimś dzbanku jak dżina. Potem otwierasz koreczek, a tu puf, wychodzi. Witaj, panie. Yes, master.
1: Nie, no właśnie trzeba ją koniecznie wypuścić, żeby właśnie nie zadomowiła się i nie straszyła, tak? Nie niepokoiła tych, co zostali przy życiu. I żeby przede wszystkim nie zabrała nikogo ze sobą. Tego się najbardziej obawiano, że po prostu ta śmierć pociągnie za sobą kolejne. I o to w tym chodziło, żeby te okna otworzyć albo dziurę w suficie zrobić.
0: No, tak, to tak właśnie może się taka dusza potem zamienić w jakąś upiornicę, albo w mamunę, albo w jakąś taką, w inny byt, w upiora. Trzeba uważać. No, ja to na przykład wierzę, ostatnio sobie śpię i mnie chyba gwałciła przez sen jakaś upiornica. Nie mogłem się ruszać i zdrętwiała jedna część ciała, już nie powiem jaka, bo jest przed 23, może dzieci słuchają. No.
1: Ale jak już mówiliśmy, jak to jest u Słowian, jak to jest w hinduizmie, to może opowiedzieć tak w żydowskiej kulturze. O. Tam chodzi o to, żeby to ciało pochować jak najszybciej. I ważne jest to w sumie, co też się robi u nas też, tak, żeby te pierwsze garście ziemi na wieko trumny rzuciła rodzina. Jest to taki odgłos tej ziemi spadającej na wieko, to jest ten taki rozpoczęcie żałoby. Potem przez 7 dni rodzina przebywa w domu, a dalsi członkowie rodziny, znajomi odwiedzają żałobników i przynoszą jedzenie i nie odzywają się, dopóki nie zrobią właśnie tego najbliżsi zmarłego. 7 dnia wychodzi się z domu razem z tymi, którzy akurat są tam, przyszli jakby tą żałobę celebrować i robi się powiedzmy taką rundkę po okolicy wokół tam, gdzie mieszkają, albo milcząc, albo śpiewając. Jest to taki łagodny powrót do świata żywych właśnie tych osób, które są w tej najgłębszej żałobie po tym zmarłym. I potem wspólnie odmawia się kadisz, tak, czyli tą modlitwę za zmarłych. No i tutaj też, żeby ją odmówić, no to musi się zebrać 10 mężczyzn, tak zwany minyan. I jest to właśnie taki sposób, żeby tych zmarłych pożegnać. I to ten kadisz to można oczywiście wielokrotnie, przez tyle, ile jest, czują potrzebę to osoby odmawiać.
0: No, przeróżne są te zwyczaje pogrzebowe. No, na przykład mówi się, że u Rumunów jest dozwolone jedzenie na cmentarzu, że oni przynoszą sobie jakąś tam kiełbasę, ogórki i jedzą po prostu na tym cmentarzu. Robią sobie taką wyżerę.
1: Tak. Możemy właśnie powiedzieć o tym, jak można tak bardziej radośnie tak celebrować tych zmarłych. Mi się wydaje, że tak najbardziej to zmarłych czczą Meksykanie, którzy mają takie święto zmarłych, które trwa 1 i 2 listopada. Oni wtedy przebierają się w takie kolorowe stroje. Na twarzach pewnie widzieliście nieraz, tak malują sobie taką trupią czachę i oni, żeby upamiętnić tych swoich zmarłych, tworzą takie ołtarzyki, gdzie jest zdjęcie zmarłego, jego ulubione jedzenie, jakaś tequila, tak, kwiaty. Często rozstawiają świeczki od drzwi aż do tego ołtarzyka, żeby ci zmarli, którzy przychodzą, mogli łatwo trafić. Myślę, że jakby ktoś sobie chciał to obejrzeć, jak to wygląda, to polecam bajkę Coco, bo to jest właśnie o tym święcie, o tym, jak te dusze tam wędrują ze światy. Jest to piękna bajka z piękną muzyką, także polecam, kto jeszcze nie widział.
3: Dobra audycja, pozdrowienia
1: dla Ani. To jest tak, że Meksykanie wierzą, że 1 listopada przychodzą dusze dzieci zmarłych, a 2 listopada przychodzą dorośli. Po tej celebracji w domu idą właśnie na cmentarz i tam jest taka, powiedzmy, fiesta, bo też zabierają tam jedzenie i tam po prostu trwa taki regularny piknik, tak, z muzyką, zabawa na cmentarzu, taka kolorowa do rana i także nie wiem, może ktoś miał okazję uczestniczyć w czymś takim. W Stanach oni, wiadomo, dużo Meksykanów mieszka i oni tam tą swoją celebrację też przenieśli i też tam świętują. A nawet wyobraźcie sobie, że podobno nawet w czeskiej Pradze też są osoby, które świętują tak po meksykańsku, tak trochę, żeby na przekór Halloween zrobić to po prostu w takim innym stylu. Także ta tradycja Dia de Muertos rozlała się już trochę po świecie. Tam mają swoje takie różne ciekawe jeszcze tradycje. Specjalnie na tą okazję pieką Pan de Muerto, taki słodkawy chlebek, którym się częstują. Z cukru robią takie czaszeczki i właśnie sobie jedzą takie cukrowe czaszki.
0: Czaszeczki. To jakoś śmieszy ten symbol czaszeczki, bo to właściwie takie szczątki zmarłego, a tu czaszeczki, czaszeczki zabaweczki, czaszeczki ciasteczki. No, masz w ogóle pozdrowienia od Basi Books, która pisze: dobra audycja, pozdrowienia dla Ani. No, dużo ludzi cię pozdrawia, zauważyłem. Chyba cię lubią. Nie wiem czemu. Dobra audycja, pozdrowienia. No, przyznaj się, że namówiłaś kogoś, zapłaciłaś komuś, żeby cię pozdrawiał.
1: Dobra, przyznaję się, Basia Books to znają.
0: Ale pisze: dobra audycja, pozdrowienia dla Ani. No, pozdrowienia dla Ani, pozdrowienia, a pieniądze dla Krawculka.
1: No właśnie, donatujcie, bo wiecie, nie zabierzecie tych pieniędzy do grobu, także nie ma sensu tego tam trzymać na tych kontach, wysyłajcie donaty, dzielcie się. I tutaj jeszcze też oni piszą takie rymowanki z okazji tego święta zmarłych, które często są właśnie o politykach, tak, ludzi u władzy, takie prześmiewcze. A te czaszki, no to jest takie, wiesz, po prostu myślę, robione po to, żeby właśnie przezwyciężyć ten strach przed śmiercią, nie? Żeby trochę to obśmiać. A są te tradycje związane z tym festiwalem, powiedzmy, śmierci w Meksyku, to są naprawdę długie. One się wywodzą jeszcze z czasów tam prekolumbijskich. Mówią, że to już ponad 3000 lat trwają. No oczywiście, kiedy został Meksyk i Ameryka Centralna skolonizowane, to wprzęgnięto te tradycje, tak, do chrześcijaństwa. Wcześniej te obchody miały miejsce w sierpniu, zostały one przesunięte na listopad, ale oczywiście no, to jest znany trik, tak, który stosowali chrześcijanie, żeby po prostu te ludowe tradycje zachować, żeby ludzie się, powiedzmy, tam za bardzo nie buntowali, ale żeby to powiązać właśnie z tym chrześcijańskim kalendarzem, nie?
0: Pan Bóg pisze: na odpustach pod kościołem były diabły, co im język i rogi wychodziły i kolty na kapiszony. No tak, czyli pamiętam te właśnie za PRL-u takie różne odpustowe jarmarki były i tam można było kupić sobie takie diabełki, co się je ściskało z gumy takiej i one język wywalały, albo jojo na gumce, takie różne rzeczy faktycznie i kolty na kapiszony. Co tu jeszcze piszecie? Nie ma coś takiego jak opętanie, to jest choroba psychiczna. Też tak myślę, że opętanie to jest choroba psychiczna na tle religijnym. Może kiedyś ktoś to zbada, tylko to jest oczywiście temat tabu. No, nikt nie chce ruszać takich rzeczy. Jest też pytanie, tutaj Slaver pisze: a jak żelazko umrze, to jego dusza też idzie do nieba lub piekła? No tak, były takie żelazka z duszą. Kiedyś żelazko miało taki, wkładało się do niego rozżarzone kawał metalu i stąd było ciepełko, nie? No nie było elektryczności, więc tak się to załatwiało. Co tu jeszcze piszecie? No, a w Meksyku to w ogóle się Matkę Boską też bardzo mocno chyba czci, nie?
1: Tak, tak. Zgadza się. W ogóle te obchody tego Dnia Zmarłych to zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, także zostało to docenione. Jeszcze z takich rzeczy, które możecie z tym kojarzyć, to taka postać szkieletu ludzkiego ubraną w taką elegancką suknię i kapelusz z piórami. To się często przewija jako taki właśnie symbol tych dni. I w ogóle wszyscy są poprzebierani bardzo kolorowo i jest to no, po prostu taki festiwal radości, tak, celebrowanie tych zmarłych w takim duchu bardzo pozytywnym.
0: Jam ci to wyskoczył tu jak pajac z pudełka na czacie i pisze bzdura, bzdura, kolejny ekspert od opętań. No bo ty, jam ci to, jak rozumiem, zbadałeś dogłębnie temat, przeanalizowałeś i wiesz, że nie jest to choroba psychiczna, tylko prawdziwe opętanie, tam prawdziwy demon w środku siedzi. No, znaczy, no, tak się śmieję, no, są osoby, które twierdzą, że widziały egzorcyzmy i tylko, co ciekawe, nikt nie widział nigdy żadnych nadnaturalnych zjawisk, tylko się miotał jak szatan ten opętany i krzyczał. Może chciał, żeby go macali na przykład, no też tak może być, jak jakaś pani, która powiedzmy żyje w takim bardzo bożym duchu, jest wychowywana tak bardzo po bożemu, to bardzo by chciała, żeby ktoś ją pomacał. No i jest taka okazja, nie? Można trochę pokrzyczeć i cię tam trzech facetów trzyma za nogi, za ręce, a ty się wyrywasz i może tak być. Pamiętam, przypomina mi się taki właśnie sketch z Pamiętnika Młodej Lekarki. Przyszedł ten Kaczmarek jako pacjent znowu i tam pani doktor, no i ona go tam właśnie badała, macała go, sprawdzała. A on na końcu, ona mówi, no nic panu nie jest, po co pan tu przyszedł, a bo ja lubię być macany. No to też tak bywa, no słuchajcie, no nic to ludzkie nie jest nam obce. Ja myślę, że to może być taka schizofreniczna trochę rzecz, znaczy takie rozdwojenie jaźni. Po prostu tworzymy sobie w głowie, nasz mózg tworzy drugi byt, który by chciał być, który chce być macany, a zostaje ten drugi byt Boży, ten my, tak rozdwajamy się, no bo wiemy, że nam nie wolno się tam dotykać, nic robić, ale bardzo byśmy chcieli. No więc mózg tworzy taki drugi byt, który pozwala, aby go macać, no. I świństwa różne opowiadać, przeklinać, bo nam tego brakuje, po prostu całe życie nam nie pozwalają, zabraniają, no to tworzymy sobie takiego drugiego ja, no.
1: Tutaj możemy wrócić trochę do tej kolacji, przy których rozmawia się o śmierci. Tutaj one się zaczynają od toastu, który wznoszą ci biesiadnicy za zmarłego, który jako pierwszy przyjdzie im do głowy, który tam największy wpływ miał na ich życie. I jako takie pytanie, które ma przełamać lody i rozpocząć tą rozmowę o śmierci, jest pytanie, jaką piosenkę chciałbyś, żeby była grana na twoim pogrzebie i ewentualnie kto by ją miał zaśpiewać? Krawiec. Jaka to była piosenka? Gdyby nie było ci obojętne, co się będzie działo na twoim pogrzebie.
0: To ja poproszę, aby Nick Cave i przyjaciele przyszli i zaśpiewali Death is not the end. Może zrobimy przerwę muzyczną, aby kto tam ma ochotę sobie zrobił czy to kanapeczkę, czy skoczył do toalety i my wrócimy za chwilkę. Co ty na to?
1: Okej, jak najbardziej.
0: No to w takim razie Nick Cave i przyjaciele.

0: I jesteśmy z powrotem. To był Nick Cave i przyjaciele. Death is not the end.
1: No na pewno wielu osobom zrobiłeś dużą przyjemność puszczając ten kawałek. No a możemy jeszcze powiedzieć trochę o tym, jak tą śmierć wyobrażam sobie w innych kulturach. Na przykład w takim plemionach zamieszkujących północnoamerykańską Arktykę wierzono, że każda dusza to jest taka miniaturka, która gdzieś tam w środku w nas jest. Na przykład w każdym jeleniu jest taki mały jelonek, a w każdym człowieku jest taki maleńki człowieczek i to w tym właśnie się ta nasza dusza mieści. I kiedy istota umiera, to ta maleńka postać żyje dalej i może się w coś wślizgnąć i przyjść gdzieś na świecie, się znowu urodzić ponownie. Ale na pewien czas może też spocząć w niebie, gdzie czeka, aż księżyc poszedł z powrotem na ziemię. No i na przykład tak sobie tłumaczono bezksiężycowe noce, że to jest ten moment, kiedy księżyc ma tyle tych duszyczek pod opieką, że nie ma czasu świecić na przykład.
0: O, w ten sposób. No, a gdybyśmy przyjęli, że żyjemy faktycznie w jakiejś symulacji, przypominającej trochę, nie wiem, wirtualny świat, nie? Któryś, no to, to można by założyć, że faktycznie mamy w sobie jakąś, na przykład, jakiś archetyp, nie?

0: pytanie, czy będzie coś na przykład o śmierci klinicznej. Pamiętam, że Raymond Moody napisał książkę Życie po życiu, która była chyba jedną z pierwszych, które poruszały taką tematykę i były bardzo popularne. Pamiętam, też się zaczytywałem w tym Raymondzie Moodym. Spotkałaś się z czymś takim?
1: Tutaj też w tej książce właśnie było poruszona ta kwestia. Właśnie przyrównano czy śpiączkę, czy śmierć kliniczną do takiego przeprogramowania, że ci ludzie wracają tacy odmienieni, tak, tacy spokojni, tak, że inaczej już po prostu żyją, ale te ich opowieści są bardzo podobne. Zawsze to jest właśnie jakaś światłość, spotykają jakichś swoich bliskich, zmarłych. No są takie historie na przykład, że dziewczyna spotyka swoją zmarłą babcię, która mówi jej, że to nie jest czas na ciebie, co ty tu robisz, wracaj. I te osoby właśnie mówią, że no było im tam cudownie, wspaniale, nie miały wcale ochoty wracać, no ale jakby były tak przynaglane przez tamte osoby zmarłe, że to nie jest ich czas i mają wracać. I wiele tych osób mówi, że no, jakby no, dostrzegło, co jest w życiu ważne i żyją takim pełniejszym życiem potem i są już innymi osobami po takich doświadczeniach.
0: No, przeróżne są te doświadczenia po śmierci, z której się wraca. Ja słyszałem od osoby, która też właśnie twierdzi, że przeszła taką śmierć kliniczną, z kolei inną wizję, taką, w której się po prostu uwalniamy z tego ciała i latamy po wszechświecie jako taki awatar jakby, nie? I mamy dużo większe możliwości, możemy, wiesz, tam się przenosić na duże odległości, inne cywilizacje oglądać, nie? No, jak czytałem o doświadczeniach innych, to bywają one też śmieszne. Kiedyś o tym wspominałem, że komuś się przyśnił hrabia Dracula. Welcome, my children. I'm Count Dracula.
1: W trakcie śmierci klinicznej?
0: Tak. Widział hrabiego Drakulę ktoś z kolei. No, słuchaj, skoro tak różne są te doświadczenia, jeden spotka jakieś zwierzęta opiekuńcze, drugi swoich zmarłych, trzeci hrabiego Drakulę, a czwarty lata sobie po wszechświecie. I zawsze jest to dziwnym trafem związane jakby z tym, czym ktoś się interesował, nie? Co ma, co jest jego tam jakąś pasją. No więc to by wskazywało, że jednak jest to pewna iluzja mózgu. No to tak trochę to wskazuje, no.
1: Tak, bo ja też myślę, że sami sobie planujemy swoje życie pozagrobowe tym właśnie, jakie sobie wyobrażamy, nie? I będziemy mieć tam tak, jak sobie to wyobraziliśmy. I tak chyba byłoby najlepiej.
0: W ogóle słyszałem też o takiej praktyce kłucia igłą zmarłego. To chyba kiedyś było, żeby właśnie się upewnić, że ktoś nie żyje, to się go kłuje igłą, co jest trochę w sumie takie naiwne i głupkowate trochę, bo jak ktoś jest, wiesz, w takim stanie, że no, że umarł na chwilę i potem się może przebudzi właśnie ta śmierć kliniczna, no to kłucie igłą i tak go nie przebudzi, nie? I tylko podziurawisz człowieka biednego i potem się podziurawiony obudzi, no.
1: Ja tak, o tym nie słyszałam. Słyszałam, że przystawiano po prostu lusterko do ust, żeby się upewnić, że na pewno już to ostatnie tchnienie miało miejsca i że tam się żadna para nie osadza na tym lusterku i tak sprawdzano, czy ktoś umarł.
0: Jam ci to twierdzi, że mamy wyparcie, że tutaj mechanizm wyparcia u mnie działa jak u alkoholika, to wszystko mózg. No, jam ci to, słuchaj, w różne rzeczy wierzymy i to, że ja akurat jestem sceptyczny, no to nie znaczy, że od razu wariat i do psychuszki go, czy coś tam, nie? To nie można tak stawiać sprawy, trzeba być trochę tolerancyjnym dla poglądów innych, tym bardziej, że nic ci od tego nie ubędzie też, że ktoś sobie wierzy inaczej, prawda? A nie od razu się zaperzać, stroszyć wąsa i to właśnie moja racja jest racja najmojsza! I ślina cieknie z gęby, no. To tak i glut z nosa, z tej złości ci wystaje od razu, bo ktoś sobie tam inaczej to widzi, no.
1: Jedno jest pewne, że tylko dwie rzeczy w życiu są pewne. Śmierć i podatki.

0: ale powiedz, jak myślisz, co jest gorsze, śmierć czy podatki?
1: Ja w ogóle uważam, że ani jedno, ani drugie nie jest wcale takie oczywiste i pewne. Podatki, nie żartujmy, kto nie chce płacić, to sobie nie zapłaci po prostu, a śmierć, no właśnie, też nie jest taka pewna, bo może nadal żyjemy, tylko zmieniamy formę i zmieniamy miejsce zamieszkania, więc ani jedno, ani drugie nie jest takie pewne.
0: Terry Pratchett twierdzi, że podatki są gorsze, bo śmierć przychodzi tylko raz, a podatki, zeznanie podatkowe musisz co roku wypełniać.
1: No, coś jest. No i są różne opowieści i różne w sumie takie życiowe sytuacje, że komuś się udało uniknąć śmierci, a poborca podatkowy to wszędzie cię znajdzie. Dobra, i tam ci, jak to śpiewał Tymon Tymański, nastra w tajny kąt, nawet jak będzie trzeba, i się uczepi szafy, komornik i tak dalej, i go już nie odczepisz, jak się pazurzyskami wczepi, więc gorszy faktycznie. Też różnie się chyba tą śmierć przedstawia, bo przypomina mi się zarówno pan śmierć z Monty Pythona, u Pratchetta też był pan śmierć, tak? Nie, pani śmierć. No, u nas śmierć to ma formę żeńską, tak? Śmierć raczej. A ten, jak po angielsku jest? Dark Reaper, Black Reaper, Death Reaper, Mroczny Żniwiarz, to Dark Starkel? Jak to było? Zapomniałem, podpowiedzcie nam tutaj. No, ale właśnie przyszedł Pan Śmierci do ludzi, którzy sobie tam jedli obiad i tam przeróżni byli. Jakaś tam była taka cwana pani, która mówiła, no bo panie śmierć, ale skoro pan jest tutaj, to jak to możliwe, że... I wywracała gałami. Ktoś inny próbował wyprosić pana śmierć. Mówi, panie śmierć, my tu mamy spotkanie. A śmierć go tam palcem w oko. Cicho! I go w oko. Au! I na końcu odfrunęli razem ze swoimi samochodami, które też zmieniły formę na taką duchową. No, przypomina mi się oczywiście też ładna gotka.
0: Sandmana.
1: Sandmana, oczywiście. A ty czytałaś w ogóle Sandmana?
0: Nie, ale mam na swojej liście. Ale obejrzałam sobie, jak ta śmierć Sandmana wygląda i tak, taką śmierć to bym chętnie do tańca zaprosiła, bo naprawdę atrakcyjna.
1: I bardzo sympatyczna w ogóle, nie jakaś taka, wiesz, mroczna, czy złośliwa, czy złowroga, tylko taka, wiesz, dziewczyna sympatyczna, nie, w zasadzie, która, był też jeden odcinek, no było właśnie jakieś święto, jedno z tych świąt, gdzie się ludzie starają oswoić śmierć i jakby zapraszają ją do siebie, do naszego świata, no to ona przyszła tutaj i przechadzała się ulicami, miała taki swój dzień, gdzie mogła sobie zjeść hot doga i bardzo ją to zachwyciło, ten hot dog, że on taki smaczny, sobie tam chodziła, a szlajał się z nią jakiś chłopak, który chciał popełnić samobójstwo chyba i gdzieś tam na wysypisku się szlajał i coś na niego spadło, coś takiego tam było.
0: Tutaj jeszcze a propos tych kolacji o śmierci, to jeszcze jest takie jedno pytanie też na przełamanie lodów. Gdybyś miał mieć ostatni posiłek, co by to było? Możemy sobie wyobrazić, że wiesz, wprowadzają stan wyjątkowy, no i za to wszystko, co tutaj mówiliśmy o PiSie, o Kaczyńskim, zostajemy skazani na śmierć, siedzimy tam w celi jakichś tam ludzi niepoprawnych politycznie, no i co by to mogło być w twoim przypadku, Krawiec?
1: Najpierw bym przede wszystkim powiedział, że muszę się zastanowić, i bym się zastanawiał bardzo długo, tak. Po 5 latach, jak już bym powiedział, bym coś zamówił, cokolwiek, ale bym prosił o dokładki w nieskończoność.
0: Tutaj jest taki właśnie, bo wiadomo, w Stanach jest kara śmierci i ludzie z ciekawością czytają właśnie, co dany skazaniec zamówił sobie jak na ten ostatni posiłek. I tutaj z najciekawszych to jeden zamówił tylko jedną oliwkę z pestką.
1: Tak, coś takiego było, że bardzo przeróżne, dziwne rzeczy ludzie zamawiają, nie? Na ten ostatni posiłek. Były też jakieś inne, pamiętam, przykłady takie śmieszne. No, ludziom się uruchamia fantazja. A u nas jest kara śmierci nadal przez powieszenie tylko? Czy jest też zastrzyk śmierci chyba tylko przez powieszenie w Polsce?
0: W Polsce nie ma kary śmierci, hello. No co ty?
1: Aha, bo Unia Europejska zabroniła, faktycznie, nie ma kary śmierci. Sorry, ale jak...
0: Nie, mówiłam o stanie wyjątkowym, gdyby to się zmieniło, tak czysto hipotetycznie. Mhm. Nie, no. U nas możesz, wiesz, gwałcić, mordować właściwie bezkarnie, no byle tam u nas max 25 lat, nie więcej, także spokojnie, nie. To jest raj dla przestępców. Takie kolejne ciekawe pytanie, które mogłoby paść na takiej kolacji, to gdyby zostało ci 30 dni życia, jak byś się spędził? Jaki byłby twój ostatni dzień?
1: Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie zastanawiałem się chyba nad tym. Coś pewnie szalonego by się chciało zrobić. Albo z kolei by się odechciało wszystkiego człowiekowi i by tak siedział taki zmartwiony i nie wiem, grałbym w grę sobie. Albo gadał do was coś.
0: No musiałbyś nadawać non-stop, żeby nam zostawić jak najwięcej materiału, także wiesz. To
1: mało?
0: 30 dni pod rząd, aż do upadłego. No i umierasz oczywiście, wiesz, nadając, no.
1: A ty jak byś spędziła swoje ostatnie dni?
0: No, ja bym pojechała sobie w góry, myślę. Tak. Tutaj w polskiej góry bym sobie po prostu pochodziła. Oczywiście zakładając, że bym była na tyle sprawna fizycznie, żeby sobie tutaj trochę połazić i pokontemplować przyrodę. To by było chyba najlepsze.
1: Też bym chyba chciał umrzeć raczej nagłą śmiercią, a nie tak leżeć i dogorywać. To jest przykre troszkę.
0: No i to wymaga takiego heroizmu. Polecam wam taką książkę Wtorki z Morim, która ukazała się w latach 90. To jest taki zapis o ostatniego roku życia takiego profesora Morisa Schwarza, który dostał taką diagnozę stwardnienie zanikowe boczne. To jest strasznie paskudna choroba. Po prostu twoje mięśnie, twoje ciało zupełnie się wyłącza, poczynając od nóg, a twoja świadomość jest cały czas na chodzie, nie? I ostatecznie coraz mniej możesz koło siebie zrobić. I kończy się to tym, że po prostu umierasz, dusząc się. No i on postanowił jakby, jako że był profesorem socjologii, więc taką miał misję życiową, żeby nauczać, więc postanowił z tej swojej choroby zrobić także lekcję. Tym jego przypadkiem, on właśnie też przeprowadził ten swój żywy pogrzeb, wiedząc o tym, że niebawem umrze, zaprosił swoich przyjaciół, rodzinę, tak, żeby przy nim te mowy pogrzebowe wygłosili. No i to się rozniosło i zainteresowała się tym telewizja i przyjechali zrobić z nim wywiad. I przez przypadek jego były student, który też był dziennikarzem, usłyszał ten wywiad w telewizji i postanowił odwiedzić tego profesora, którego bardzo cenił, z którym w czasie studiów miał bardzo bliską relację, ale wiadomo, z biegiem lat nie miał czasu utrzymać z nim kontaktu. No i poczuł taką wewnętrzną potrzebę, żeby się z nim spotkać. No i właśnie raz w miesiącu, we wtorek, przylatywał tam do niego i przeprowadzał z nim taką osobistą rozmowę, nagrywał to wszystko. I z tego powstała taka, no, niewielkich rozmiarów książeczka, ale taka, wiecie, o esencji życia, o tym, co jest w życiu ważne, czym warto się zająć, na czym się warto skupić, właśnie z perspektywy człowieka, który przeżył dość pełne życie, stoi w obliczu śmierci i ma takie złote rady dla nas wciąż żyjących, jak sobie to życie poukładać, żeby potem być w miarę pogodzonym ze śmiercią, z odchodzeniem. Ten książka, na podstawie tej książki powstał też film z Jackiem Lemonem. Nie widziałam go co prawda, ale ma bardzo tam pozytywne recenzje, więc jakby ktoś chciał zobaczyć tą filmową wersję, to myślę, że warto.
1: A tytuł jaki?
0: Też, Wtorki z Morin. I w ogóle też myślę, że to jest też niesamowite, bo on miał Mori, wiecie, jak...
1: Memento Mori.
0: Tak, tak, też to się tak kojarzy ze śmiercią. Tak, tak samo jak tytuł książki Wtorki z Morin, Tuesdays with Mori, tak ten film funkcjonuje.
1: Niestety jakoś tak dziwnie jest, że wszystkie rodzaje śmierci są raczej bolesne i nieprzyjemne. Ciężko znaleźć sposób na bezbolesną śmierć. Wiem, bo kiedyś szukałem sobie, miałem taki bardzo zły nastrój, takie myśli samobójcze i sobie szukałem w internecie przeróżnych rzeczy, jak umrzeć bezboleśnie, a i takie tam informacje. Ciężko coś w tym normalnym internecie znaleźć. Dużo więcej ciekawych wskazówek jest na darknecie. Ale też znalazłem taką jakąś jedną, że poddusić się jakoś trzeba było. Znaczy przykucnąć na skraju, na gzymsie jakimś, znaczy na dachu, nie? Na skraju dachu. Gdzieś tam się przywiązać sobie coś do szyi, poddusić się i potem tracisz przytomność, spadasz. Jakieś takie były sposoby. W ogóle uważajcie, bo jak szukacie czegoś takiego w normalnym internecie, to się nie zdziwcie, że się zaczną do was znajomi odzywać i pytać się, czy wszystko w porządku, czy jest okej. Okay. Bo są takie mechanizmy, na przykład na Facebooku, że dają znać waszym znajomym, że wy wpisujecie pewne bardzo niepokojące frazy. I sam się o tym przekonałem, bo zadzwonił do mnie w pewnym momencie kolega tak dosyć szybko po tym, jak zacząłem wpisywać i krawiec, słuchaj, wiesz, w życiu to tak jest, że nie trzeba się tak przejmować, wiesz, może byśmy gdzieś wyszli, słuchaj, tego. I gdzieś tam mnie wyciągnął, zabrał mnie kolega, gdzieś tam tam do lasku zajaraliśmy sobie... Albo jak, słuchajcie, jak poszukujecie atencji, na przykład czujecie się trochę samotni, jest wam źle, to powpisujcie takie rzeczy, to się zaczną odzywać do was znajomi, gdzieś was wyciągać na fajne imprezy.
0: No, ale wiesz, my tu nie dajemy instrukcji, jak popełnić samobójstwo, tylko jak porozmawiać o śmierci, ale tutaj też oczywiście wypływa ten temat eutanazji, bo myślę, że to może być taki bezbolesny sposób na odejście, kiedy jesteś śmiertelnie chory i no wiadomo, to w krajach, gdzie jest to dozwolone, możesz sobie zażyć taką miksturę, która no raczej ci zapewni taką w miarę łagodną śmierć, nie? No tutaj z eutanazją, wiadomo, drażliwy temat, rodzi wiele niebezpieczeństw, bo czytałam, że na przykład w Holandii to o eutanazję prosiły nawet osoby, które po prostu skarżyły się na ból ucha, tak? Z jakimiś błahymi sprawami. Także tutaj jest to bardzo śliska sprawa, ale okazuje się, że sama świadomość, że jest taka opcja, powoduje, że osoby śmiertelnie chore przychodzą tą chorobę łagodniej, nie cierpią. Tutaj w książce tej podany był przykład takiej kobiety chorej na raka żołądka, która po rozmowie z doktorem Kevorkianem, który ją zapewnił, że w razie potrzeby on przyjedzie i przejdzie z nią przez tą eutanazję, poda jej ten farmaceutyk, ona nagle zaczęła jeść, tak? I przyjmować ten pokarm. Do tej pory już w ogóle nie przyjmowała pokarmów, a to spowodowało w niej taki komfort, jaki się jej to dało. Rozluźniło ją, że jej stan się chwilowo polepszył, tak? Także możliwość eutanazji daje nam poczucie kontroli, tak? Jakieś nad tym, nad śmiercią, że będziemy mogli, kiedy już będzie bardzo ciężko, tak, kiedy już nie będzie żadnej nadziei, a ból będzie nie do zniesienia i nie będzie możliwości uśmierzania go, zapanować nad tym wszystkim i skończyć to odpowiednio wcześnie.
1: A ty, Ania, byś zagłosowała za wprowadzeniem w Polsce eutanazji?
0: Myślę, że tak. Właśnie po to, żeby mieć takie poczucie kontroli, nie? Że nie będę czegoś bezsensownego przyciągać niepotrzebnie. Nie wiem, czy bym z tego skorzystała, ale chciałabym mieć taką możliwość.
1: Mi się wydaje też, że to jest w zasadzie akt miłosierdzia, bo są osoby, na przykład Kora Jackowska bardzo cierpiała przed śmiercią. Mąż opisywał, że ona krzyczała po prostu przez wiele dni z bólu, tak, ze strasznego bólu. No to wiesz, mi się wydaje, że osoby, które są za eutanazją, liczą się z cierpieniem innych, a ci, którzy są przeciwko, to bardziej jakaś ideologia i dogmaty w nich są i nie myślą tak bardzo o innych ludziach, tylko chcą, żeby znowu ich racja była najmojsza. No i to takie przykre trochę. Oczywiście zawsze są jakieś nadużycia. Ciężko wskazać taką dziedzinę życia, czy takie jakieś zjawiska, czy sytuacje, w których nie dochodzi do wypaczeń, do nadużyć, do przekrętów. Zawsze się coś przydarzy, ale jeśli się stworzy odpowiednie mechanizmy kontrolne jakieś, jeśli się procedurę całą zrobi odpowiednio, no to się bardzo mocno minimalizuje no, tego typu sytuacje. I tyle. Ja uważam, że powinno też być coś takiego, żeby się nie męczyły straszliwie pewne osoby chore na straszliwe choroby. No, a jeszcze wydaje mi się, że jedną z takich, może to tak nie wygląda, ale wydaje mi się, że gilotyna jest bardzo bezbolesna. No bo ciachu machu i do piachu, jak to się mówi. I nawet myślałem sobie, że gdybym zachorował na jakąś straszną chorobę, to bym sobie wykupił tutaj w Środzie Śląskiej działeczkę i zaczął montować tam. Kupił sobie młotek, narzędzia i zaczął sobie gilotynkę montować. I mówię to na poważnie. Po prostu bym sobie zrobił gilotynkę sam ze sznureczkiem taką, że pociągasz i... I tak bym chciał odejść. No bo umierać na jakąś chorobę w bólach to straszne jest i po co to przeciągać. A tak, wiesz, i też bym zrobił tak, że się na przykład na stronce nocnego radia zaprogramował, że ma się za ileś tam dni ukazać post, tam trzymajcie się, słuchajcie, mnie już tu nie ma, tutaj przesyłam fotki i tam gilotynka i tak dalej. No, trzymajta się baryłajta i tak bym to załatwił chyba.
0: No, czyli dekapitacja, tak?
1: No, jeszcze? Dekapitacja właśnie, mówiąc fachowo.
0: Tak, a może być jeszcze defenestracja, czyli na przykład wypchnięcie przez okno. Też tylko to trzeba z odpowiednio wysokiego piętra zrobić, bo tutaj podczas ostatnich walentynek jeden pan w Gnieźnie podczas takiego walentynkowego wieczoru ze swoją żoną właśnie dokonał defenestracji swojej żony, ale to było z pierwszego piętra. I przeżyła. I także to trzeba też umiejętnie zrobić. Tutaj Piotr się mnie pyta, czy twierdzę, że życie jest bezsensowne. Nie. Twierdzę, że śmierć nadaje życiu sens, bo gdybyśmy byli nieśmiertelni, to właściwie po co byłoby wstawać rano, tak? Skoro nasze życie trwałoby wiecznie. Uważam tylko, że śmierć jest, wiadomo, nieodłączną częścią życia, I myślę, że dobrze jest to przegadać. Ja mam w każdym razie takie poczucie, że chętnie bym o tym porozmawiała z wieloma osobami, mi bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, ale mam taką wewnętrzną blokadę i boję się tych rozmów. Właściwie to raczej boję się, że zostanę odrzucona, ta propozycja zostanie odrzucona, także. A myślę, że jednak tym wszystkim osobom by się ta rozmowa przydała. No, też mam może jakieś życzenia związane ze swoją śmiercią. No ale niestety to jest tak, że no wiadomo, ktoś powie, a jesteś za młoda, żeby o tym myśleć, tak? To tak często jest zbywane. Nie chcemy takich egzystencjalnych, poważnych rozmów. Wspraniamy się przed nimi. Myślę, że to dobrze jest przegadać i dzięki temu nasze życie też może być przez to lepsze, tak? Dostrzeżemy, co jest w nim istotne. Nie będziemy się skupiać może na jakichś błahostkach, a skupimy się na tym, co jest esencją i co warto robić.
1: Słyszałem o przypadku, że babcia kupiła dla wnuczków małych swoich trumnę już za życia, żeby miały. No niektórzy są tak zafiksowani trochę na śmierci, bo po prostu śmierć niektórych jakby tak interesuje. To jest takie, wiesz, taka pasja jakby niektórych. Śmierć, cmentarze, znicze. Jakby tak niektórzy się karmili tym, czerpali z tego taką ciemną energię, nie? Mówiąc
0: No.
1: tak obrazowo. No i to takie toksyczne mi się wydaje. To lepiej wnuczkowi komputer kupić, zamiast tej trumny babcia ci kupiła trumienkę, cieszysz się?
0: Ja myślę, że ta babcia to jest jakiś wyjątek. To raczej wyjątek, który potwierdza regułę, że babcie raczej nie robią takich rzeczy, ale starsi ludzie często właśnie już mają wykupione miejsce na cmentarzu, tak, mają zaplanowane, czym chcą się widzieć w tej trumnie. I chcą rozmawiać właśnie czy z wnuczętami, czy ze swoimi dziećmi, a też często są odrzucane te ich próby rozmowy o tym, daj spokój, Bartu, ty nas jeszcze wszystkich przeżyjesz, tak? A myślę, że jednak to jest, jak ktoś takie sygnały wysyła i chce o tym rozmawiać, zwłaszcza jak to jest osoba w podeszłym wieku, to jak najbardziej powinniśmy taką okazję wykorzystać i z nią o tym porozmawiać, a może ma jakieś zapiski, a może ma jakieś pamiątki, które
1: Złoto
0: chciała.
1: jakieś? Jakieś złoto pochowane?
0: No,
1: Trzeba
0: ale.
1: rozmawiać, też uważam właśnie. Jakieś złoto pochowane, no.
0: No, jakieś konta, których nie wiesz, a na których czekają na ciebie tysiące złotych, które wiesz, mogą. Różne mogą być tam skarby pochowane przez tych starszych ludzi, także nie odtrącajmy tych rozmów i rozmawiajmy.
1: Łukasz już przypomina taką starą, klasyczną reklamę. Nie wiem, to chyba z lat 90. była. Gillette, najlepszy dla mężczyzny. No, tak się. O, donating,
0: Piotr
1: przepraszam bardzo.
0: Jackiewicz,
1: O.
0: 20 złotych. Życzę ci, ażeby ci ta twoja szubienica tępa była. Co tam napisane?
1: Piotr, który się na mnie wczoraj o coś tam obraził. Ale donejciki wysyła, to ważne, ale takie trochę jakby złowróżbne, bo napisał życzę ci, ale dużą literą napisał ci, więc szacuneczek, pozdrawiam, życzę ci, ażeby ci ta twoja szubienica tępa była, to chyba o gilotynę ci chodziło, szubienica to szubienica tępa? No coś tu się komuś pokiełbasiło chyba. Piotr się chyba obraził, że ja się wczoraj za mało zainteresowałem jego systemami do hakowania automatów, bo bardzo dużo o tym pisał. Nawet jak już skończyłem audycję, to tam na czacie pisał, a co z moimi tam systemami do hakowania automatów? To mu napisałem, że już zmęczony jestem, idę spać. No, Piotrze, no nie można tak terroryzować kogoś, bo no wiesz, no. Ale wszystkiego dobrego życzę za donejcika, dziękuję. No, nie, jak zrobię sobie szubienicę, to na pewno dobrze naostrzę. A to może nie być, znaczy gilotynę se zrobię, co ja mówię, szubienicę. Szubienicę se zrobię sam, to nie jest przyjemne. Lepsza gilotyna. No, to nie jest tak prosto, ten kawał żelaza, to trzeba u kowala chyba zamówić, no przecież sam sobie nie wykuje, nie? Chyba, żeby wykuć samemu, kowadełko sobie kupić i zacząć tam wykuwać. To ostrze, ale zaraz etam na pewno zadzwoni i ja ci krawiec wytłumaczę. To bardzo prosto się robi. To można wziąć płytę pilśniową i ostrza od kosiarki się bierze. No i on nam wszystko wytłumaczy, jak to można taniej wszystko zrobić. No.
0: Ale może porozmawiamy właśnie o tych śmierciach, o których najmniej chętnie się rozmawia, czyli właśnie o samobójstwie i o śmierci dzieci. Bo no, niestety często się zdarza tak, że właśnie jak w rodzinie ktoś popełni samobójstwo, to te osoby są opuszczone przez przyjaciół często, bo jest to bardzo trudny temat i ludzie nawet nie wiedzą, tak, jak zacząć taką rozmowę z taką osobą. I no jest też jakiś taki odium nad tą rodziną, nad te wszystkie osoby, związane z tą osobą, która popełniła samobójstwo, mają często poczucie winy, tak, że nie zauważyły jakiegoś sygnału, czy czegoś nie zrobiły. I jest to wyjątkowa trauma dla najbliższych. I właśnie wydaje mi się, że z takimi osobami, które mają takie doświadczenia, tym bardziej one potrzebują właśnie takich rozmów, żeby tą traumę jakoś przejść.
1: Tak, i chyba często ludzie się boją w ogóle zagadać, na przykład do ludzi, którzy, no już wiadomo, że czeka ich śmierć, bo chorują, to tak się, ktoś się boi zagadać, nie? I to jeszcze gorsze jest, bo taka osoba zostaje sama. I to jest taka pewna chyba niedojrzałość w tym temacie, prawda?
0: Tak, i ona dotyczy wszystkich, nie? Bo okazuje się, że tylko jedna na 16 osób z chorych na raka wie dokładnie, jakie są jej rokowania, tak? Czyli i lekarze, i rodzina, i nawet ta osoba też może jakby odseparowuje się od tego, no nie mówią wprost, tak? O tej sytuacji, o tym, jakie są rokowania. I osoba, której to najbardziej dotyczy, często żyje w nieświadomości, tak? Ile jej naprawdę czasu zostało, czy warto robić tą kolejną chemię, czy może lepiej zostać w domu i skupić się na celebrowaniu tych ostatnich dni z najbliższymi. Tutaj jest też problemem to, że no, lekarze też nie są za bardzo szkoleni w tej kwestii rozmawiania o śmierci. Często komunikują to taki w sposób, który się wydaje bezduszny, bezosobowy, rutynowy, a oni po prostu sami nie wiedzą też, jak te informacje przekazywać rodzinie. I tutaj też jest problem z tym, tak, że no, temat tabu dla wszystkich i przez wszystkich traktowany tak po macoszemu.
1: No, a powinniśmy się chyba w tym temacie jakoś rozwijać właśnie pod względem dojrzałości, odwagi, nabywać tej odwagi w rozmawianiu o tym. Może stąd też taka audycja nasza, gdzie bardzo luźno sobie mówimy o śmierci, żeby tak ją oswoić może właśnie, nie? Może to taka próba znowu oswojenia, no bo to dotyczy wszystkich i to bardzo jedna z ważniejszych rzeczy na tym świecie, właśnie ta śmierć, bo raz, że to jest dla wszystkich ważne, wszystkich dotyczy i tak dalej, więc warto by zmieniać prawo na lepsze w tym temacie, warto by się uczyć rozmawiać o tym, nabrać pewnej śmiałości, żeby, no na przykład nie zostawić takiej osoby, żeby się nie krępować, nie bać, tylko jakoś towarzyszyć. No, bo jak stworzymy wokół osoby, którą no, czeka śmierć, jeszcze dodatkowo klimat taki posępny, ponury, smutny, no to tak dowalamy jeszcze trochę tej osobie jakby, nie? Może właśnie lepiej byłoby trochę taką osobę czy pocieszyć, czy dodać otuchy, no, nie? Jak uważasz?
0: Ja myślę, że to akurat ludzie robią, tak? Że właśnie dodają otuchy, ale no... Nie ma ta osoba nawet uświadomione właśnie, jak blisko ta śmierć jest. Nie? To jest chyba, myślę, większy problem, że czasami się ta osoba jest nieświadoma, na jakim etapie jest. Nie?
2: Piotr myślę, Jackiewicz,
0: jednak
2: 20
0: ludzie się starają właśnie dodawać otuchy,
2: miałem na myśli gilotynę,
0: a mało właśnie rozmawiam o samej dość,
2: że
0: śmierci,
2: to
0: że to się dzieje.
2: Tylko tchórz odbiera sobie
0: i to
2: życie.
0: Jest raczej problem, nie?
1: Piotr znowu się odezwał tutaj i komentuje to, co Ploki napisał, no bo właśnie, że chodziło o gilotynę, nie o szubienicę. Znaj moją łaskę, faktycznie miałem na myśli gilotynę, żeby była tępa, to żeby jeszcze zardzewiała była, mi życzy. Ale ktoś też tu pisał, że wcale nie musi być taka ostra ta gilotyna, byle była ciężka, byle był to ciężki kawał blachy na przykład, to zawsze można sobie przetestować tam na, nie wiem, na kalarepie czy na czymś twardym, czy to zetnie, czy nie, więc z tego też powodu mi się podoba taka akurat, takie narzędzie mi się podoba. Ale i dodaje jeszcze Piotr, że tylko tchórz odbiera sobie życie, to jest chyba bardziej skomplikowane, nie? Na przykład miałem kolegę w podstawówce, po latach dowiedziałem się, że nie żyje i on dokonał skoku samobójczego z bardzo wysokiego budynku we Wrocławiu. No to był chłopak, który był dręczony przez rówieśników zawsze w szkole, jakoś tam był taką ofiarą klasową, nie? Był po prostu takim jegomościem, w którym inni wyczuwali, że można go po prostu tam się z niego śmiać i tak dalej, i nie wytrzymał tego. No, to może nam pokazywać, żeby może jednak sobie nie znajdować takiego jakiegoś kogoś do śmiania się, nie? Jakiejś ofiary klasowej, a to jest, myślę, bardzo poważny problem. W każdej pewnie klasie, w każdej szkole, w każdej klasie jest przynajmniej jedna taka osoba, która bierze na siebie rolę takiej, jak to się właśnie mówi, ofiary klasowej, nie?
0: Tutaj widzę ten komentarz taki, nie, łatwy, że ci, co popełniają samobójstwa, to tchórze. No to też dobrze pokazuje właśnie, jak my tutaj łatwo oceniamy. Wiecie, na przykład ja sobie na chwilę obecną nie wyobrażam, żebym mogła popełnić samobójstwo, tak? Nie, nigdy nie byłam tak zakochana, żeby dlatego, że jakiś chłopak mnie zostawił. Nigdy by mi to przez myśl nie przeszło. Ale są osoby, tak, które robią to choćby z miłości, tak, w jakiejś depresji. No łatwo oceniać, po prostu myślę, że są różne sytuacje w życiu i lepiej się powstrzymać od takich łatwych osądów i być otwartym na to, że no może nie każdy jest taki jak my, tak, twardy i dzielny i no i wszystko się może w życiu zdarzyć niestety i nawet może niestety może się tak życie potoczyć, że i nas depresja dosięgnie i my będziemy mieć jakieś depresyjne, samobójcze stany, także tutaj lepiej tak jednoznacznie sądów nie wydawać. No i myślę, że właśnie też takie, w takim poczuciu te rodziny samobójców żyją, tak, że ktoś tam tego ojca, który popełnił samobójstwo, uznał właśnie za tchórza, że sobie nie poradził ze swoimi problemami, że zostawił rodzinę, to myślę, że naprawdę jeszcze bardziej pogłębia problem radzenia sobie z żałobą.
1: No i rodzina może uznać, że to wstydliwa sprawa gdzieś tam na wsiach, nie? Że to wstyd w ogóle o tym mówić i ktoś taki, kto popełnił samobójstwo, jest tak po śmierci, spotyka go jeszcze taki ostracyzm jakby, nie, że o tej osobie się nie mówi, że taka hańba jakby.
2: Ploki, 10 złotych.
1: Znowu ploki.
2: Dzięki, Piotr, za sprostowanie.
1: A nie, to pierwszy raz ploki. Ploki pisze, dzięki za sprostowanie i też do donejcika. Bardzo dobrze, że się komunikujecie w taki właśnie sposób. To jest najlepsza forma komunikacji właśnie, donejciki wysyłać. Polecam. Dzięki.
0: No. Jamci też pisze, że lekarze, oni są od ciał, a nie od ducha. No właśnie, to jest dobry punkt, że właśnie śmierć to nie jest zdarzenie medyczne, tak, tylko wspólnotowe, ludzkie. I dlatego powinniśmy się tym zająć, tak, właśnie jako wspólnota, jako, nie wiem, rodzina, przyjaciele, jeżeli nas dosięga taka strata, ktoś odchodzi, to powinniśmy w tym być po prostu razem się wspierać. Tutaj w tej książce jest wiele takich przykładów, tak, że jakiś rodzic choruje na raka, wiadomo, że zostało tam kilka miesięcy życia, więc na przykład córka decyduje się na przykład zawiesić na przykład naukę przez jakiś czas i opiekuje się tą matką, rodzina się zjeżdża, dawno nie widziana. Często się właśnie pojawia to przywożenie jedzenia do tego domu, gdzie jest ta osoba chora. No bo często jest tak, że kiedy jesteśmy tak pogrążeni w takim żalu, to nie tylko ta osoba chora nie ma ochoty jeść i zajmować się takimi przyziemnymi sprawami, ale często też ci jej najbliżsi nie mają głowy do tego, żeby tam coś ugotować, kupić, posprzątać. I właśnie po to jest ta rodzina, ci przyjaciele, Ploki. Żeby właśnie przynieśli coś do jedzenia. Tak samo, no właśnie, to jest tej tradycji żydowskiej, tak? Że przywozimy to jedzenie jako wyraz naszego wsparcia, naszej troski. Dajemy też sygnał tym osobom, że chcemy, żeby tutaj z nami jak najdłużej były, też tym żałobnikom podejściu już tej osoby właśnie. Dobrze jesteś do jedzenia przywieźć, tak, żeby im właśnie dać taki sygnał, żeby podtrzymać im to życie, tak, żeby powiedzieć im, żeby nie pogrążały się w tym żalu tak do końca.
1: No i przynieść prezencik, jakąś właśnie czaszeczkę komuś, kto odchodzi, właśnie mu przynieść czaszeczkę cukrową. Ploki pisze, jaki pierwszy donate? Przecież wcześniej dałem na klocki Lego. No tak, żachnąłem się właśnie, bo tak coś mi tu nie grało. Sorki. No faktycznie tak. No. A napisz, wyślij jeszcze kolejnego donate'a i napisz, jakie klocki Lego mam kupić. Bo
0: może duplo lepiej, bo duplo są większe, to tam łatwiej będzie tą trumnę zbudować.
1: Trumna z klocków duplo. No fajnie można. Przeróżne takie są dziwne trumny, nie? Projektuje się, a to ze smartfonem w środku, a to z jakimiś tam lampkami, coś. Więc różne są tutaj pomysły.
0: Ale nie tylko jest pomysł na nowe trumny, ale są też pomysły na nowe nagrobki. Jest taki artysta, Greg Lundgren, który tworzy nagrobki, to jest takie połączenie kamienia i kolorowego szkła. I to są naprawdę piękne rzeczy. On w ogóle ma taką swoją misję. Uważa, że właśnie chce tchnąć życie w śmierć i cmentarze w ogóle widzi jako takie parki rzeźby dla zwykłych ludzi, tak? Żeby te nagrobki były wyjątkowe, piękne, żeby po prostu chciało się tam przebywać na tym cmentarzu i żeby to miało też jakieś takie walory estetyczne, nie? Także wpiszcie sobie tam Lundgren Monument w internecie, to zobaczycie, no niesamowite są te pomniki. Głównie zamawiane są one dla młodych osób i nie są to jakoś tam, mówi, że na każdą kieszeń, tak, można coś takiego sobie zrobić. No myślę, że to też by się nam przydało tutaj, bo te nasze nagrobki to są wszystkie takie jednowymiarowe i no rzadko coś wyjątkowego się spotyka na polskich cmentarzach.
1: No ale widzisz, nagrobek powinien być też trwały, prawda? No bo wiadomo, że to musi przetrwać lata i to w deszczu, w wietrze, więc to wymusza chyba trochę taką formę, że musi być to ciężki kamień, a zamówisz sobie u artysty, no to faktycznie będzie i taniej, i ładniej, i ciekawiej, no ale co z tego, jak to się zniszczy po prostu, nie?
0: No nie, coś... to jego szkło to jest takie, wiesz, grube, hartowane, to nie jest takie, to nie jest tak nic takiego nietrwałego, nie? Także to dosyć solidnie wygląda z tego, co tam widać na tych zdjęciach. Więc no to jest pomyślane, żeby to było też trwałe.
1: Ale chyba przyznasz, że cmentarze czasami wyglądają bardzo klimatycznie i nastrojowo, prawda? Jak już jest wieczór, te wszystkie znicze się palą pięknie. No to jest w tym jakiś urok, nie? Taki posępny urok.
0: Tak, no właśnie święto zmarłych najchętniej właśnie chodzę pod wieczór, jak już te wszystkie znicze się palą i już nie ma tam tłumów, wtedy jest tam najbardziej klimatycznie. A najbardziej klimatycznie jest w ogóle jeszcze, jak spadnie śnieg do tego i znicze stoją na śniegu i to światło tak w formie takiego kalejdoskopu się rozlewa na tym śniegu, to wspaniale wygląda.
1: Jak gwiazdka trochę, tak kojarzy się ze świętami trochę, bo śnieg, ogniki, no ale ja chyba jednak wolę taki wiosenny bardziej klimat, no bo wtedy są zapaszki piękne, na cmentarzach zwykle jest dużo zieleni, więc jest ładny taki zapach właśnie roślinny i te właśnie wieczór, lampki. No Ploki wysyła kolejnego donejcika, dziękuję bardzo, i pisze, i ma propozycję co do tych klocków, z których bym zbudował trumienkę. Duplo, Kraina Lodu z Elzą. No, jest to jakaś koncepcja. Ja bardziej bym wolał chyba Lego Technik. Tylko, że tam są wszędzie dziurki. Wtedy to przez te dziurki, ale to przez te dziurki wtedy dusza sobie może wyjść albo coś. No, ale popatrz, taka jakby naiwność i no, taka śmieszność różnych rytuałów, to co mówiłaś z tym ustawianiem świeczek, żeby zmarły tam trafił, czy coś i inne tego typu rzeczy, to wskazuje, że to wszystko jest wymyślone bardziej dla żywych jednak niż dla umarłych, no. No bo ludzie chyba znają sobie sprawę, że jest to trochę naiwne, robienie jakiejś dziury, żeby dusza... To bardziej taki rytuał dla żywych i żywi tak sami siebie pewnie trochę oszukują, nie? Że to dla tego zmarłego, a tak naprawdę jest to dla nich, żeby jakoś celebrować, jakoś upamiętnić, tak jak kto potrafi właśnie. A rytuały przeróżne jest taki, to są takie sposoby, które są strawne dla każdego, nie? Dla każdego człowieka. Tam czy profesor, czy robotnik, czy chłop, czy rolnik, to wszyscy potrafią się wpasować w taki prosty jakiś rytuał, że właśnie poustawiać świeczuszki czy coś, więc jest to taka bardziej dla mnie, wydaje mi się, próba stworzenia jakiejś czynności, którą mogą wykonywać wszyscy w celu właśnie upamiętnienia tego zmarłego po prostu, nie?
0: Tak, te rytuały są po to, że w chwili takiego załamania, której, no, gdybyś był pierwszym człowiekiem, któremu umarła najbliższa osoba, nie wiedziałbyś, co ze sobą począć, tak? Gdybyś był załamany. A rytuały są po to, żeby właśnie w tym żalu, w tym rozpaczy wiedzieć, co po kolei zrobić. Tak, żeby był taki już gotowy plan. Wiadomo, że część z tych rzeczy to jest jakaś tradycja już tylko i zdajemy sobie sprawę, że to ma tylko wymiar symboliczny, ale jednak to pomaga, tak? Jest coś takiego, że dopiero kiedy następuje faktycznie pochówek, kiedy usłyszymy, jak ta ziemia pada na tą trumnę, kiedy jest zasypywana, mamy faktycznie wrażenie, że ta osoba już naprawdę odeszła.
1: Tak, tak, tak. Tak. To taka magiczna trochę chwila, nie? Że uświadamiamy sobie, nie? W tym momencie. Tak, tak, tak faktycznie. Tak. Przypominają mi się jeszcze rytuały na przykład u pogan, na przykład u Wikingów, nie? Gdzie ładnie się ubiera zmarłego i kładzie przy nim różne rzeczy. Miecz pięknie zdobiony, jakieś ozdoby, no bogactwo, bogactwo, które ma tak symbolicznie zabrać ze sobą. Zastanawiam się, czy ludzie faktycznie wierzyli, że w jakiś sposób zabiera ta osoba to ze sobą. Na pewno było wielu rabusiów, którzy to wykorzystywali, którzy byli ateistami wstrętnymi i zabierali potem, gdzieś tam płynęli na przykład łodzią i zabierali te skarby różne, nie? Bo wiemy, że tacy rabusie właśnie różnych kosztowności ofiarowanych zmarłemu, to we wszystkich kulturach byli, nie? I w starożytnym Egipcie różni tam rabusie piramid, czy to później było, nie wiem, ale no, można się domyślać, że zawsze się znajdą tacy ludzie, którzy bardzo sobie lekceważą takie rzeczy i pokusa zdobycia tych wszystkich wspaniałości jest większa niż jakieś opory, więc no popatrz, nawet dzisiaj mamy takich rabusiów, którzy kradną kwiaty z grobów. Wiesz co, tak. Jak był taki czas, że ze swoją babcią, mamą bardzo często jeździliśmy na cmentarz, to zawsze jak przychodziliśmy, to coś było ukradzione, zawsze. Zawsze nie było jakiegoś dzbanka, ktoś zabrał jakieś znicze, kwiaty. No myślę, że to jest zjawisko zakrojone na szeroką dosyć skalę, właśnie to okradanie grobów, także w Polsce. No przykre, przykre. W ogóle chyba u nas, no niestety, jak miałbym coś zarzucić swoim rodakom, to że tutaj ciężko coś zostawić, po prostu. Dziś sobie oglądałem, tak trochę z innej beczki na moment, powiem, taki program, gdzie widziałem budkę do ramenu, samoobsługową. No, gdzieś tam w Japonii wchodzisz sobie do takiej budki i sama przyrządzasz sobie zupkę ramen, I masz różne torebeczki, możesz sobie w automacie tu sobie coś kliknąć, wyskakuje ci, możesz, stoją gdzieś jajka już nie są w automacie, każdy bierze sobie tam, po prostu płaci tam kartą za jajeczka, ale bierze sobie ile chce. Ty pomyśl, jak długo u nas coś takiego by wytrzymało. Ja stawiam jeden dzień, a może pół. Zaraz by tam ktoś z prajem to w środku pobazgrał, zabrał te wszystkie jajka, jakaś chytra baba z Radomia by przyszła i wzięła wszystkie te jajka, zapłaciła za jedno, wzięła wszystkie. Albo Kononowicz jakiś, nie? I wiesz, i u nas jest takie brak szacunku dla własności prywatnej i publicznej trochę. Wandalizm, no jest to jakiś problem i szkoda, że tak to wygląda, że nie jesteśmy taką dojrzałą kulturą, gdzie można stworzyć taką budkę samoobsługową, gdzie każdy se przyjdzie, wciśnie, zrobi. Tam były takie też jakieś kucheneczki, że bierzesz sobie miskę taką jakąś, stawiasz, wrzucasz sobie, wszystko robisz sam i płacisz, wiesz, i niezniszczone wszystko. U Azjatów, widzisz, no wyższa trochę kultura, nie? A u nas zaraz przyjdą, ktoś by tam nasrał pewnie do środka, bo mu się kupę chciało, przyszedłby i by się tam zdefekował, że tak, przepraszam, że tak mówię, no ale to mnie denerwuje takie coś. Nienawidzę wandalizmu i złodziejstwa.
0: No a już takie właśnie złodziejstwo cmentarne wydaje się już no, najniższe z niższych, nie? Takich zachowań, które ciężko to jakoś zaakceptować i usprawiedliwić. Tutaj jeszcze z takiej terapeutycznej literatury czy filmu, który mogę polecić osobom, które się mierzą z żałobą po bardzo bliskich osobach, to mogę polecić taką książkę Jeszcze jeden oddech Paula Kalanickiego. To był neurochirurg, bardzo dobrze się zapowiadający, u szczytu jakby swojego życia, tak? Bo w wieku 37 lat odszedł na raka płuc, zostawił żonę i jak już był chory, zdecydował się z żoną na dziecko. I to no, też było dosyć, no to też może się wydawać kontrowersyjne, tak, że ktoś, kto wie, że już mu się niewiele życia zostało, jednak decyduje się po sobie zostawić jeszcze potomstwo. To jest książka naprawdę wyjątkowa. On prowadził, odkąd dostał tą diagnozę, prowadził zapiski. No i po jego śmierci żona znalazła to na dysku, wydała. I ta książka okazała się bestsellerem. Naprawdę, no tak samo jak te wtorki z tym Morim, tak? To taka esencja życia, rozmowy o tym, co najważniejsze. A z filmów to polecam na Netflixie serial Afterlife Rickiego, nie wiem, co się nazywa, Gervais, gdzie on właśnie gra faceta, którego żona umarła na raka piersi. Wiedli bardzo fajne życie, byli małżeństwem 25 lat, ale niestety został sam. I on naprawdę nie potrafi sobie z tym poradzić, jego życie traci sens. I on uznaje, że ma teraz taką super moc, że na niczym mu nie zależy, będzie mówił to, co myśli, choćby to miało innych ranić. I będzie robił to, co chce. Kończy się na tym, że głównie pije i pali. No i jest to też właśnie film, ten serial o tej przemianie, o tej próbie powrotu do normalnego życia, jakie to jest trudne i co można w tej sytuacji robić i że jednak warto tą pomocną dłoń, którzy nam najbliżsi wyciągają, chwycić. Chodzi o to, że prędzej czy później i tak się połączymy, tak, z tymi naszymi najbliższymi i oni na pewno by sobie nie życzyli tego, żebyśmy tą żałobę przyciągali w nieskończoność. Chociaż wiadomo, że ta żałoba się tak nigdy naprawdę nie kończy, gdy umiera ktoś bardzo bliski, ale Piotr Jackiewicz, ona może mieć też różne formy i możemy jakoś dobrze mi myśl, kareta, kareta, jednak to nasze życie naprzód 1600,
3: wyjąłem 7260, czyli 5660 zł na czysto w grze Poseidon, o której
0: jeszcze jedną książkę mogę wam polecić, prawda, jeszcze jej nie czytałam, ale dużo.
1: Ale czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, Ania, sekundka.
3: Dla ciebie 111 tysięcy minus 81 000.
1: Okej, okay, bo tutaj był donejcik. No, Piotr chyba faktycznie nie bajeruje z tymi automatami, bo teraz zaczął wysyłać, teraz znowu pięć dyszek z hakiem tutaj. Pisze, obudziłem się o 21, właśnie włożyłem 1600, wyjąłem 7260, czyli 5660 zł na czysto w grze Poseidon, o której wczoraj wspominałem, że przeliczałem nagranie. Także mogę wracać do domku, dniówka zrobiona, 1% dla ciebie. Kurczę, no, to muszę się zapoznać. Piotr mi tam coś wysłał, widziałem, jest na skrzynce. Może faktycznie zhakował system.
0: Czy Piotrze, czy krawiec może się z tymi instrukcjami też ze mną podzielić?
1: No, na pewno. Myślę, że Piotr, jak się ze mną tak łatwo podzielił, to nie ma nic przeciwko i chce, żeby się inni też cieszyli szczęściem. No, ja to nie mam głowy do takich rzeczy, ale może Ania ma właśnie. To musimy to rozkminić, nie? Te systemy. To ty, miło by było tak sobie, jak Piotr, nie? Tu wstałem sobie o 21. Se włożyłem, se wyjąłem, bo żeby wyjąć, trzeba najpierw włożyć. Ja cały czas myślę, że on ma taki pieniążek na gumce po prostu i to jest jego system i on tak robi kczink, kczink, kczink, kczink. Kiedyś jak chodziłem na automaty, to na automatach był zawsze taki jeden właśnie cwaniak, co miał pieniążek na gumce i można było u niego zamówić. No, to zaczyna mnie to ciekawić coraz bardziej.
0: Piotr się deklaruje, że on wszystkim powie. Ja myślę, że to jest temat na kolejną audycję, żeby on po prostu nam to tutaj tutorial zrobił, jak to zrobić po prostu i tyle.
1: Ty, no to fajnie, no to fajny gość, widzisz, nie kitrasi, nie kisi dla siebie, tylko chce ogólnie uszczęśliwić ludzkość, zhakował system, taki nasz Neo trochę, taki nasz Neo, taki Morfeusz nasz trochę. No proszę, proszę. To skoro nie ma nic przeciwko, to może, no to musimy coś zrobić na ten temat audycję, to możemy się wstępnie umówić. Ja ci prześlę te rzeczy, zerkniesz też, co tam jest ciekawego.
0: No i skontaktujemy się z Piotrem i w dogodnym dla niego terminie zrobimy po prostu audycję i tyle, no.
1: No proszę. No to kurczę, ciekawe. No.
0: No bardzo płynnie przechodzimy od śmierci do hazardu, ale jeszcze żeby dzisiaj tak na zakończenie, chcę jeszcze jedną książkę polecić. Marcina Wichy, Rzeczy, których nie wyrzuciłem. To jest o mężczyźnie, który po śmierci mamy został jakby z jej rzeczami, tak? I przez porządkowanie tych rzeczy no, wspomina ją i też jakby porządkuje tam swoją zakończoną już relację z nią. To taka bardziej już literatura piękna, ale też terapeutyczna. No i w sumie chyba na tyle, co mam tutaj do polecenia w sprawie tej śmierci.
1: Muszę, jak kurczę, jesteście tacy hojni, to ja sobie Netflixa kupuję, bo na CDA Premium nie wszystko jest. Widzę, że jest Afterlife polecany przez Anię, ale tylko tutaj znalazłem sezon trzeci, znaczy epizod pierwszy, sezon trzeci? To trzy sezony?
0: Tak, są trzy sezony, w każdym sezonie po 6 odcinków, odcinek trwa pół godziny i to jest tak, że to jest tak... No wiadomo, Ricky Gervais to jest komik, tak? Więc to jest i śmiejecie się i płaczecie, śmiejecie się i płaczecie, nie? Bo to jest no tak, taki właśnie serial, że stara się tam też takie elementy komediowe też tam są. On mieszka w takim małym miasteczku, to jest w ogóle fikcyjne miasteczko, pracuje w gazecie. I no, w ogóle najśmieszniejsze momenty to są wtedy, jak pracuję dla lokalnej gazety, kiedy idzie właśnie do ludzi, którzy mieszkają w tym miasteczku, jakieś takie ciekawostki lokalne opisać. Na przykład rodzice twierdzą, że ich dziecko jest podobne do Hitlera. No i on tam jedzie do nich i ma dziecko ubrane faktycznie w taki nazistowski strój, zaczesane i rodzice domalowali mu po prostu nos, nie? I to jest on się pytanie, czy ludzie już naprawdę są w stanie wszystko zrobić, żeby się pojawić w lokalnej gazecie, bo w sumie przecież takie coś można by było z każdym dzieckiem zrobić. Tak. No ja wierzę, że wy zrobicie wszystko, żeby zadzwonić do nocnego radia, bo na razie to mało robicie, żeby dzwonić do nocnego radia dzisiaj.
1: I macie już ostatnie chwile na to, ponieważ już powolutku kończymy audycję, już powoli zwijamy mandżur, że tak powiem. Także ostatnie chwile, jeśli chcielibyście coś najlepiej w temacie śmierci, szeroko rozumianej, to zapraszamy Nocne Radio Skype. No. I, a za tydzień Liam Neeson, tak? I spoiler. Tak. Dziś się ludzie dopytywali właśnie, czy to spoiler o filmach o śmierci, czy co. No nie, luźne gadki dzisiaj, bardziej tak na luźno, a spoilerek...

0: Nie dałabym rady tyle tych filmów oglądać. Czasami lepiej trochę jakieś inne temaciki ogarnąć. A jeszcze na sam koniec powiem wam, jak na Bliskim Wschodzie ludzie się pocieszają tych żałobników, którym odeszła najbliższa osoba. Mówią takie zdanie: nie umieraj wraz ze zmarłym.
1: No, bardzo
0: W sensie
1: mądre.
0: rozumiem, że chcesz umrzeć, tak, wraz z ukochaną osobą i że życie jest dla ciebie teraz nie do zniesienia, ale proszę zostań.
1: Myślę, że przy
0: Więc
1: takich okazjach warto sobie po prostu uzmysłowić, potraktować tego zmarłego jako realną istotę, która no, nadal jest sobą i która by nie chciała właśnie, no tak jak tu Ania mówiła, nie chciałaby, żebyśmy my się zamartwiali, cierpieli albo zmarnowali sobie życie dla niej. Być może gdzieś tam ten nasz zmarły patrzy na nas faktycznie z jakichś zaświatów i jest mu tak zwyczajnie przykro, więc my sami się smucąc, niszcząc swoje życie, unikając kontaktu z innymi, jakby sprawiamy, przysparzamy cierpienia temu swojemu bliskiemu, więc jaki to ma sens?
0: tak, wiadomo, że żałobę trzeba przeżyć, tak? Że wiadomo, czy ten pierwszy rok, czy pierwsze 2 lata są bardzo ciężkie. I ona, żałoba się de facto może czasami nigdy nie skończyć, ale może różne formy przybierać. No i tak jak mówisz, może najlepszą formą wspominania o tej osobie, tak, jest po prostu dalej żyć w miarę pełni, tak? W miarę aktywnie. I nie zamykanie się na świat, na inne osoby.
1: Tak więc jak ja umrę, to żeby nie było, że wy wszyscy nagle przestaniecie żyć, że straci żeby sensu nie byście mieli, bo ja gdzieś tam nadal będę, mimo że nie będę, to jednak będę. Ale tak zamawiam, tak z 15 minut poproszę się posmucić przynajmniej, bo inaczej będę straszył, was prześladował, stukał, pukał. Jakiś taki straszny sen miałem jakiś czas temu, że śniło mi się, że jestem normalnie w pokoju tu swoim, gdzie przebywam, i się same szuflady zaczęły otwierać. I wiesz co? I zapamiętałem z tego snu olbrzymie przerażenie. Wydawałoby się, że nic takiego strasznego, szuflada się sama otwiera. Tyle razy widzieliśmy to, taki horror. Dzisiaj to wiesz, to się śmiejemy z niego, nie? Każdy się prześciga tutaj, kto straszniejszy horror zrobi, bardziej obrzydliwy, straszny, jakaś tam, a tu jakaś szuflada, ale pamiętam to przerażenie. I wtedy sobie uzmysłowiłem, że gdyby coś nam się w realu takiego teraz przydarzyło, że sama się szuflada otwiera, to byśmy normalnie się sfajdali ze strachu, nie? I piszczeli, i skakali po prostu, nie? To by było straszne tak naprawdę. No, i to pokazuje, jaka różnica jest w oglądaniu czegoś na ekranie, do czego już przywykliśmy, jakichś strasznych truposzy, jakichś tam duchów, demonów, a gdyby nas ułamek tego spotkał w realu, coś by zaczęło lewitować przed nami, no to byśmy się straszliwie wystraszyli. Ja w tym śnie byłem po prostu przerażony, nie? Że się jakaś tam szuflada sama otwiera. Are Lamson to brzmi trochę jak Liam Neeson. Are Lamson, Liam Neeson. No, dobry wieczór, trochę spóźniony, ale jestem. No, na samą końcówkę właściwie przyszedłeś, bo już
0: Dobry
1: kończymy.
0: wieczór i dobranoc. Przysuń suwaczek na początek.
1: No, dokładnie, suwaczek na początek to takie hasło. No to co, żegnamy się. Nikt nie zadzwonił, straciliście swoją szansę. Dziękujemy za słuchanie. Ja dziękuję za pieniążki. Ania dziękuję za pozdrowienia. No, Ania ma dużo fajnych tutaj i pomysłów, i widzicie, audycje dla was różne szykuje. Ja to taki bardziej tutaj towarzyszący, duch opiekuńczy, zwierzę
0: Ogarniacz.
1: opiekuńcze, ogarniacz. Ale może przyjdzie czas, że Ania się też zdecyduje na przykład nadać dla was samodzielnie jakąś audycję. Pokażę jej tu wcisnąć, tutaj play, record. No to.
0: Powolutku, powolutku, dojdziemy i do tego. Spokojnie.
1: Dokładnie, ale z kimś to raźniej zawsze, nie? Ja to lubię z tobą nadawać, bo z tobą się w ogóle bardzo dynamicznie nadaje. Nie, zero tak jakby, wiesz, smędzenia, zero jakichś

0: pokojów. Pod tym względem masz jakby dryk do tego, nie?
1: Tak. Jeszcze się potem okaże, że nawet o śmierci nie było za luźno i za śmieszno. Ktoś może ludzie też, wiesz, to mogą źle odbierać, że tak jest trochę styl, może trochę prześmiewczy, ale no właśnie śmieć też czasami trzeba obśmiać, trochę sobie z niej pożartować, trochę sobie o niej pofantazjować na wesoło, żeby też właśnie oswoić, nie? To jest też może dobry sposób na to, żeby wejść w ten temat.
0: Dokładnie, dokładnie. Karola pisze, w ogóle dużo nowych ludzi się pojawia, wiesz? Ciągle widzę nowe pseudonimy, nowe nazwiska i Karola pisze, jesteście the best, nie ma nudy. No, z nami nigdy nie ma nudy. Jak Ania i Krawiec nadają, to zawsze jest wesoło i dynamicznie. Myślę też i ciekawie, no to akurat zawdzięczamy Ani, bo ja przyznaję, że się dzisiaj nic nie przygotowywałem, a u Ani słyszycie tam szeleszczą cały czas papierki, to też takie zawodowe mieć właśnie na papierze jednak notatki
1: Tak.
0: różne.
1: Okazało się, że śmierć to jest bardzo szeroki temat i dużo, dużo tego było o śmierci, ale najbardziej to Wam polecam właśnie tą książkę Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji Michaela Heba, bo tam są najbardziej tak przykre, bo to wszystko jest potraktowane i jest to taka bardzo otwierająca książka na wszystkie aspekty śmierci.
0: A proponowany przez Ploki temat, może temat komiksy nie superbohaterskie, jak najbardziej, jak najbardziej. Zobaczymy, może Ania też będzie takim tematem zainteresowana. My tu sobie za kulisami często rozmawiamy, czy taki temacik, czy owaki, więc może zrobimy faktycznie o komiksach, bo komiksy też nie są ci obce, prawda?
1: Tak, i no, Plopi czyta mi w myślach, bo ja właśnie już pod wpływem trochę adwokata, który tak komiks trochę neguje. No właśnie mam taki pomysł, żeby zrobić taką audycję komiksy dla dorosłych. Nawet tutaj ostatnio nawet bibliotekę swoją tutaj odwiedziłam i wypożyczyłam sobie taki komiks o wojnie domowej w Hiszpanii. No tak. Mam taki zamiar właśnie, żeby tutaj Krawca namówić, żebyśmy sobie właśnie odświeżyli jakieś komiksy o takich dorosłych tematach. I no właśnie, w ogóle polecam wszystkim odwiedzić biblioteki, bo tam są już półeczki właśnie z komiksami
0: O.
1: i tam te nowości wydawnicze się pojawiają. Bo komiksy, no to jednak umówmy się, to jest duży wydatek, tak? Taki komiks. Dlatego najpierw naprawdę polecam, tych bibliotek jest mnóstwo. Teraz raczej tam są pustki, bo jeszcze ludzie się tak po tym COVID-zie nie przebudzili i te komiksy na was czekają tam. Ja właśnie mam zamiar w najbliższym czasie przeczytać ten komiks o wojnie domowej w Hiszpanii i też dziennik Anne Frank został właśnie wydany w formie komiksu, czyli o tej dziewczynce, która zginęła w obozie koncentracyjnym. Także ja no, mam zamiar się wziąć za takie cięższe tematy, które zostały wydane w formie komiksu. No tutaj Krawca też na... No, ty na pewno też masz jakieś komiksy takie niesuperbohaterskie u siebie na półkach.
0: Bardzo dużo się wyzbyłem komiksów, porozdawałem różnym dzieciakom, też z domu dziecka. Miałem kiedyś potężną kolekcję komiksów, ileś tam kartonów, nie? Tego było. Ale nie żałuję, bo staram się nie być niewolnikiem przedmiotów, nie chomikować. Ale z kolei bardzo mnie zachęciłaś, żeby się udać tutaj do biblioteki w Środzie Śląskiej, bo słyszałem, że jest wypasiona, że w ogóle jest super tutaj biblioteka, to komiksy też na pewno mają. No i faktycznie komiksy dzisiaj są po prostu drogie. Za PRL-u to były właśnie tanie. No, nie zawsze było łatwo je zdobyć, bo ludzie po prostu wykupowali. Też ze względu może na niewygórowaną cenę, nie? Nie były tak ładnie wydawane też jak dzisiaj, więc to też trochę obniżało cenę. No bo za PRL-u nie było niczym niezwykłym wydawanie komiksów na przykład czarno-białych albo na żółtym papierze takim.
1: Tak.
0: Czarno-białych. No wiadomo, że będzie to sporo taniej niż kolorowy druk, niż sztywna lakierowana okładka i tak dalej, i tak dalej. No, więc no tak, no dzisiaj to komiks tam 50 zł kosztuje na przykład, nie? Taki ładnie wydany, więc jest to wydatek, a biblioteka no, zaczyna coraz bardziej nabierać sensu w tym momencie. Książki też tanie w sumie nie są. Znaczy książki to w sumie tańsze są, bo można za grosze sobie audiobooka tam za kilkanaście złotych, bardzo ciekawego audiobooka. Taka audioteka to też jest świetna oferta, bo płacicie powiedzmy te 20 złotych za bycie w klubie. I w ramach tego abonamentu comiesięcznego macie dostęp do ogromnej ilości książek. Ania, wytrzymasz jeszcze chwilkę, bo jam ci to zadzwonił. No
1: O
0: teraz
1: nie, no
0: jakoś.
1: ja ci to pewny.
0: Dobra,
1: Widzimy.
0: to odbieramy. Mam
1: Zaraz,
0: nadzieję.
1: ale zaraz nas tu zdruga, ty wiesz o tym, nie?
0: Albo zdruga, albo marudny będzie, albo coś. Ale obiecałem. Jam ci to, bo zarzucił mi ostatnio, że liżę dupę komuś tam, to żeby mu pokazać, że w nocnym radiu nie ma lizania dupy, to będę bardzo chłodny i oschły, więc tak zapytam się, czego, co chciałeś?
2: Czego?
0: Co
1: Hej,
0: chciałeś?
1: hej.
2: Hej, hej, Aniu. No, bardzo fajny temat. Generalnie na czacie zaczęliśmy rozmawiać na temat, czym jest jaźń, samoświadomość i że tego się nie da zważyć, zmierzyć kątomierzem. Generalnie. Ja tak się śmieję troszeczkę, bo Krawcu, ja wcale nie jestem na ciebie zły, że ty tam sobie mówisz, że to wszystko mózg i te wszystkie rzeczy, które uważasz za na przykład opętania, czy tam wpływy demoniczne duchów z zaświatów, które wpływają na nasze ciała. No ja ci opowiadałem, pamiętasz może tą naszą audycję, te trzy audycje były i tam opowiadałem o swoich przeżyciach. No ja też byłem zdziwiony, że coś takiego mnie trafiło i wcale sobie tego nie wyimaginowałem. Przeżyłem to i dziwię się po
0: A
2: prostu,
0: możesz
2: dlaczego
0: przypomnieć?
2: ty po prostu uważasz, że ja uważam, że cię zrugam, że ślinię się, jak ty tu napisałeś, nie, powiedziałeś, że ślinię się
0: Że
2: ze złości.
0: glut ci z nosa wyszedł ze złości. No,
2: Tak, jasne.
0: bo tak sobie wyobrażałem, że właśnie nozdrza ci falują, że czerwony się zrobiłeś, sapiesz i glut ci z nosa wystaje ze złości. No ale to
2: Za
0: wiesz,
2: dużo sobie wyobrażasz.
0: radio, teatr wyobraźni, to wiesz. A możesz przypomnieć, co wtedy opowiadałeś? Znaczy, przypomnijmy w ogóle, to była audycja Lucifer Causa, trzy odcinki.
2: Tak, z tym, co rzekomo, to była taka seria, gdzie właśnie Skała ją chyba zaczął, nie?
0: Tak,
2: Pamiętasz?
0: zaczęliśmy to ze Skałą, wymyśliliśmy taką audycję właśnie trochę o Bogu, ale trochę ateistyczną, ale były też takie odcinki specjalne właśnie, w których się pojawiłeś. Zaraz postaram się wam wkleić linka na czacie. A ty mógłbyś przypomnieć, co takiego ci się... Bo ty mu coś o opętaniach faktycznie chyba tam opowiadałeś, tak? Że ktoś tam skakał po
2: Tak,
0: ścianach.
2: mówiłem o chorobie, nie? Która mnie trafiła po prostu nagle. Po prostu wszystkie stawy zaczęły mi trzeszczeć, skakać, przeskakiwać. Bardzo nieprzyjemne uczucie, nie? Myślałem, że to fizyczna choroba, nie? No, poszedłem do lekarza oczywiście z tym. Mam na to papier. Gdzieś tam, na pewno gdzieś leży, gdzieś tam w KGHM, w naszym MCZ-cie. I powiem wam, że ja byłem sam zaskoczony, że po prostu, że to był wpływ duchowy, a nie po prostu fizyczny. Ja poszedłem w ogóle, mówię, poszedłem do, akurat moi rodzice byli tam, tak w skrócie. Pierwszy raz w zborze zielonoświątkowym, nie? Mama katoliczka, ojciec taki, taki wiesz, to nie do końca wierzący, ale jednocześnie nie taki. Nie mogę powiedzieć, że otwarty, ale był taki sceptyczny w tej kwestii. Ale poszedł sobie razem z moją mamą. Ja akurat miałem właśnie tą sytuację taką i właśnie tam opisuję dość dokładnie, nie? I ludzie to kontestują, no jak to sobie wymyśliłeś, uroiłeś i tak dalej. Nie, no to było faktycznie, nie? Po prostu gardło zaczyna ci samo, po prostu bez własnej woli, po prostu krzyczeć, po prostu, nie? I okazuje się, że to jest demon i uszkodził ci po prostu ciało. I po kilku sekundach jesteś zdrowy i skaczesz po prostu jak jelonek Bambi. I cieszę się, że po prostu wiesz, że zwyciężyłeś nad tym gnojem, po prostu, który cię tam gdzieś tam z zaświatów cię nienawidzi. Nie wiem z jakich powodów, jeśli to są jakieś kwestie reinkarnacyjne, czy cholera wie jakie, nie. Nie obchodzi mnie to. Nie, ważne, że po prostu wiesz, to przeżyłem i wcale nie będę, wiesz, optował, wiesz, jeśli ludzie twierdzą, że to jest choroba psychiczna, że coś sobie uroiliśmy i tak dalej, no to dobra, niech sobie tak myślą. Ja po prostu byłem zdumiony sam, nie? Więc dziwne, że sam musiałbyś oszukać własnego ducha, że chciałeś, żeby być w takim stanie i chciałeś być opętany i to sobie twój mózg wytworzył. Nie, to są bzdury po prostu. Jeśli ktoś przeżył śmierć kliniczną, tak jak kilku moich znajomych, którzy nie zawsze są chrześcijanami, nie? Niektórzy nie byli chrześcijanami, niektórzy byli chrześcijanami. Nie wiem, czy nie opowiadałem, ale chyba opowiadałem o mojej znajomej, która kilka razy przeszła śmierć kliniczną, nie? Po tamtej stronie widziała, kiedy opisywała, jak ją szyli zardzewiałą igłą, bo to były czasy komuny. Miała wbitą generalnie kolumnę kierownicy w klatkę piersiową, nie? Praktycznie dla lekarzy ona była trupem, nie? No, ale kiedy zaczęła rozmawiać potem z tymi lekarzami, którzy oczywiście byli no, mechanikami, tak jak mechanik samochodowy, że naprawia ciało, no i kiedy słyszeli, kiedy ona opowiadała, że z perspektywy ducha dziewczyna mówi, że ona i tak nie żyje, to ją połatajmy tylko, nie? A potem wiesz, a potem rozmawia z tym lekarzem, a ten facet robi wielkie oczy, nie? No bo jest tylko mechanikiem, nie? On z tej perspektywy nie był świadkiem, więc ona to mu opowiedziała i o dziwo, że mówi, no taki niby ateista, niby taki tego, nie? A potem po prostu wielkie zdziwko, nie? Że ona widziała wszystko, słyszała wszystko i dokładnie wiedziała, co robili przy jej ciele, nie? I to było ciekawe, nie? Bo ta kobieta, pomimo, że jest i katoliczką i wierzy w jakieś po prostu wywołanie duchów, wchodzi do ludzi, którzy są tak zwanymi, no to jest dziwne, bo katolicy nie powinni chodzić do ludzi, którzy są tak zwanymi wywoływaczami duchów, nie? Jest to zabronione w chrześcijaństwie i w judaizmie, nie? Przede wszystkim, nie? Nie wiem, jak to jest w islamie, a w hinduizmie. Zresztą generalnie religie mają swoje koncepcje opętania są jakby uniwersalne dla wszystkich, nie, w tej kwestii, nie? No i tutaj rozmawialiśmy na temat Monroe, nie? Instytutu, faceta, który właśnie jakby parał się tematem, między innymi właśnie wyjściami z ciała, wyjściami, śmierciami klinicznymi, czy kwestią reinkarnacji. I to wszystko było tak bardzo fajnie opisywane, że ta nasza planeta jest generalnie taką planetą miłości, nie? Tutaj uczymy się miłości, nie? Tutaj mamy różne strachy, tutaj mamy różne takie jakby obostrzenia. Bardzo popularne teraz.
1: Coraz więcej mamy obostrzeń.
2: Tak, tak, tak. To tak jak ostatnio słyszałem właśnie... czy ostatnio dali wam politycy jakąś wolność, nie? Nie, raczej zabierają wam ciągle wolność i ciągle chcą po prostu coraz więcej pieniędzy, nie? Czyli energii z was wyciągać, nie? I to jest po prostu, wiesz, skandal, nie? To jak to mówi Korwin Mikke, to proszę pana, ja żyję, nienawidzę tego systemu, nie?
1: Ale faktycznie... chciałam się ciebie zapytać jeszcze o to twoje doświadczenie z opętaniem. Czy to się odbyło, zakończyło przy udziale egzorcysty, czy to nastąpiło samoistnie, że się uwolniłeś?
2: To się skończyło przy udziale egzorcysty moich rodziców, niewierzących generalnie w takie rzeczy. Mój ojciec był w ogóle zdumiony, myślę, mówi, to jakaś kobieta krzyczała. A ja mówię, nie, tato, to jak? To może powiedzieć, moje ciało krzyczało, nie? Mój ojciec był zdumiony generalnie. No ale tego, ale moja mama też sceptyczna na początku mówiła, kurczę, no kurde, przecież to był on, nie? Po prostu wiesz, ona to gdzieś tam widziała, gdzieś, bo tam sporo ludzi byli, oni byli gdzieś tam gdzieś na tyle z sali i gdyby to było, wiesz, takie Wymyśliłem sobie, bo po prostu poudaję sobie nie, i tak dalej, nie? No faktycznie, ale egzorcyzm polegał na tym, że z mojej perspektywy, nie? Mojego ducha, nie? To kiedy facet położył na mnie ręce, po prostu położył na mnie ręce, tam nie było żadnych tam, wiesz, że zaklinam cię w imię Marii, bla, bla, bla, bla i tak dalej, to, to bzdury są. Po prostu położył na mnie ręce, nie? I poczułem takie jakby ktoś... Jakby cię ktoś włożył pod jakąś niagarę, pod jakiś rodzaj takiej wody, która cię po prostu obmyła, nie? Tak, po prostu dosłownie, nie? I faktycznie upadłem w tył, nie? Na ziemię, na glebę, nie? Ktoś tam próbował mnie złapać, rąbnąłem po prostu, wiesz, o glebę, nic mi się nie stało. Co z reguły tak, taki upadek kończy się, wiesz, jakimś po prostu przynajmniej po prostu siniakiem, nie? I po kilku sekundach, wiesz, moje gardło zaczęło samo krzyczeć, wiesz? I ja byłem zdumiony, że moje gardło samo krzyczy bez udziału mojej woli.
1: Dobra, a powiedz mi, a kiedy ty miałeś lat i czy to było po jakichś, wiesz, traumatycznych przeżyciach w twoim życiu?
2: Nie, to nie były właśnie traumatyczne przeżycia w moim życiu. Miałem bardzo, jak to się mówi, ustabilizowane życie, kobieta, żona, dzieci i tak dalej. Byłem dorosłym człowiekiem, oczywiście, i świadomym, nie? No, potem opisywałem, że sam po prostu zabawiłem się w egzorcyzm, nie? To tak trochę jak w Biblii mówi... Nie cieszcie się, że duchy są wam poddane, cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie. To było bardzo fajne, bo kiedy się boisz takich rzeczy, to naprawdę sobie z tym nie poradzisz, ale najważniejsze jest, że żeby się nie bać. A kiedy się nie boisz śmierci, kary i tak dalej, i wiesz, że Bóg jest z tobą lub boskość jest twoim udziałem, sobie jesteś w stanie z tym poradzić. I co ciekawe, że kiedy wstałem po kilku sekundach, wpadłem w jakiś rodzaj takiej, nie wiem czy ekstazy, ale takiej rodzaju po prostu śmiechawki, nie, że po prostu śmiałem się po prostu przez kilka ładnych, kilkadziesiąt minut i ja mówię tak sobie... Do Boga się modlę, mówię, Boże, wyglądałem jak idiota, po prostu śmieję się. No wiadomo, że coś tam zwyciężyłem, nie? Ale wiem, że to nie jest dzięki mnie, wiem, że to wszystko powstało dlatego, że miało to jakiś cel, ale proszę, żeby to przestało, nie? I za chwilę ustało. I byłem zupełnie, wiesz, normalny dalej jakby to. To jest bardzo dziwne uczucie i jeśli ktoś tego nie przeżył, to nie jest w stanie tego po prostu, jak to się mówi, w swojej jaźni zaakceptować, że coś może na twoje życie wpłynąć, które nie jest, co nie jest fizyczne, ale jest w stanie ci zaszkodzić. Nie wiem z jakich powodów, ja tylko usłyszałem tylko, że to jest zemsta.
1: Słuchaj, bo to jest naprawdę, ta historia to jest niezły potencjał, nie? Moglibyśmy mieć swojego egzorcystę. Rozumiesz?
0: Świeckiego.
1: Tym razem, że mężczyzna opętany przez demona kobiety. Ile ten demon w tobie był i nie wiem, czy jak ten demon był w tobie, ja widzę tutaj potencjał taki, że mogłeś jako kobieta, tak? Mogłeś się lepiej dogadywać ze swoją żoną. Czy żona zauważyła, że cię demon kobiety opętał?
2: Trudno mi powiedzieć, wiesz, bo potem musiałem uwolnić moją żonę z takiego wpływu, ponieważ ona miała tendencję samookaleczenia się. I ja musiałem to wygonić, dziadostwo, nie? I jak to było przez nią, w łóżku leżeliśmy i po prostu, wiesz, dokonałem egzorcyzmu na niej, takiego niekatolickiego. To był tak po prostu taki spontan, że się, no to się w głowie nie mieści niektórym ludziom, nie? Ale mam to gdzieś, czy oni to oceniają jako choroby psychiczne, czy nie, to zadziałało i dziewczyna była na tyle, jak to się mówi, uwolniona, że wiedziała, że to zadziałało i przestała mieć z tym problem, nie? Wszyscy mówili, to jest na pewno po urodzeniu dziecka tak zwana, jak to się mówi?
1: Depresja poporodowa?
2: Tak jest, tak, wszyscy, tak, wszyscy psychologowie mówili, że to depresja na pewno nie, ja mówię, nie, no bo ona miała to przed urodzeniem dziecka, nie? Ona miała ale... te tendencje przed urodzeniem dziecka, więc to nie jest tak, nie? Więc w jej przypadku było to dość długie działanie na jej po prostu ducha i ciało. Natomiast w moim przypadku było to bardzo takie, wiesz, że ja bardzo szybko jakby zidentyfikowałem, że snajper jest gdzieś tam ukryty, ale się na tyle kamuflował, że ja nawet nie widziałem, że ten snajper istnieje, nie?
1: I że strzela do mnie. A ty masz jakieś podejrzenia, kto był tym demonem? Czy może? Ja wiesz, ja sobie fantazjuję zupełnie na temat tych twoich historii. Że może, nie wiem, ktoś z rodziny twojej żony, nie wiem, jakaś babcia uważała, że może ty, nie wiem, nie jesteś dobrym mężem i dlatego cię opętała. No nie wiem, tak wiem.
0: Może ktoś cię przeklął, wiesz, może ktoś cię przeklął. Ja słyszałem o takich przypadkach kiedyś. Słuchajcie, miałem wśród kolegów takiego, który się interesował czarną magią, w ogóle no taki metalowiec, nie? I w domu jakieś czarne świece, no uwielbiał takie rzeczy. Kiedyś drugiego kolegę naszego wspólnego z naszej paczki zaczął nagle prześladować straszny pech. Ciągle, a to mu się ręka złamała, jakieś tam finansowe, tak ciągle coś, że to aż było śmieszne. Ja kiedyś sobie tak zażartowałem, może cię ten kolega przeklął jakoś. Zacząłem, kiedyś podpytałem kolegom, bo oni się pokłócili ze sobą i kolega mi się przyznał, że tak, że przeklął tego naszego drugiego kolegę.
2: Słowo ma moc, nie? Dlatego ja czasem bardzo, chociaż jestem gadatliwą osobą, to staram się nie przeklinać ludzi, chociaż jest to czasem trudne, bo faktycznie potem się okazało, że rodzina mojej żony niestety nie jest zbyt do mnie dobrze nastawiona generalnie, ale to jest zupełnie inna bajka. Nie chcę mi się nawet tego opisywać, bo to są bardzo przykre sprawy, ale faktycznie nie. Mogę powiedzieć tylko jedno, że jestem w tej kwestii jestem zwycięzcą na tyle, że byłem w stanie, nie wiem, nawet po rozwodzie sobie jakoś ułożyć z nią, jak to się mówi, relacje i są to bardzo dobre relacje.
0: Fajnie.
2: Pomimo, że moje dzieci i jej rodzina są tego nieświadomi, czyli to oni są frajerami, a ja a po prostu, wiesz, mam to gdzieś, nie? I fajnie, że przynajmniej zaakceptowaliśmy w sobie to, co w nas jest inne, a pomimo wszystko, że chociaż się kochamy, nie musimy po prostu być w jakimś związku zaanektowanym przez państwo, kiedy podpisujesz, wiesz, tam cyrograf podczas ślubu, że wszystkie moje pieniążki to twoje pieniążki.
0: A co do tego, co ja ci to mówił o swoich jakby własnych rozwiązaniach tutaj, o rytuałach tak jakby swoich własnych, że on rozmawia z Bogiem po swojemu, to zdziwiło mnie ostatnio, że nawet katolicki ksiądz na jakimś nagraniu na YouTube powiedział, że Pan Bóg woli, jak się do niego mówi tak po swojemu, a nie formułkami jakimiś wyuczonymi, tak na zasadzie, że rozmawiacie jak z każdą inną osobą, tak? Coś od siebie. I ciekawe, czy jest jakieś poparcie tego w Biblii. Domyślam się, że może być. I to by wskazywało też na to, że Bóg nie jest też przywiązany do jakiejś konkretnej wizji chrześcijaństwa, bo skoro można po swojemu z Nim rozmawiać, to i sławić Go, i wielbić można też Go trochę po swojemu. Tak na logikę trochę, nie? A co do tej audycji, którą polecałem, nazywa się ona Inna wizja chrześcijaństwa. Wkleiłem Wam wcześniej linka na czacie i są tu w ogóle, widzę teraz, bardzo pozytywne komentarze. Na przykład pisze tu słuchacz pod audycją: Krawcze, takich gości to się nie spodziewałem. To była piękna dyskusja i tyle ciekawych wątków biblijnych nie słyszałem od kilku miesięcy. Gratuluję doboru gościa i tak dalej, i tak dalej. No to cię tak to chyba mówi, że samo za siebie, że warto sobie odsłuchać, tak więc zachęcamy. No tam bardzo ciekawe rzeczy faktycznie odpowiadał Jamci, to bo mówił o tym, jak Biblię można rozumieć pod kątem różnych tłumaczeń, jak się zmienia trochę sens i kontekst ze względu na tłumaczenie. No i dużo różnych ciekawostek tam było właśnie takich biblijnych, więc jak was chrześcijaństwo interesuje, to sobie... I co ciekawe, ta audycja ma już 6 lat, a nawet tak 6,5. To strasznie dawno to było, nie?
2: To było dawno, nie? No, straszne, jak się pomyśli, jak dawno to było i że ludzie czasem to słuchają. No, ostatnio z pewną osobą, która też miała właśnie takie przeżycia w kwestii właśnie wyjścia spoza ciała i śmierci klinicznej, i ona uważa się za czarownicę. Wierzy w tam jakieś kesze, jakieś inne takie rzeczy, wierzy w polską ziemię. Generalnie rozmawiam z tymi ludźmi, to sam nie dowierzam tym, że w obecnej sytuacji. To tak jak rozmowa z moim znajomym, który jest moim takim ziomkiem właśnie z Kościoła Zielonoświątkowego, który załapał po prostu, wiesz, kontakt z Elonem Muskiem, nie? To stoi sobie rozmawiają na Skype'ie, nie? I gość jest z mojej, wiesz, jak to się mówi, dzielni, jak to się mówi, z mojego kulturowego i generalnie, no, mogę tylko stwierdzić jedno, no, że Musk nie jest dupkiem, nie? Że jest w stanie porozmawiać z jakimś gościem, który jest, który pracuje gdzieś w firmie od jakiejś klimatyzacji i on sobie rozmawia z nim. Ja mówię, kurde, mówię, jestem w szoku, nie? Bo nie znacie wielu ludzi, którzy na przykład znają bezpośrednio gościa, który wysyła rakiety w kosmos i one lądują pionowo. O, nie? To jest właśnie coś takiego, nie? Że wow, jak ten gość może po prostu, wiesz, jakiś taki nikt z jakiegoś Dolnego Śląska gdzieś tam, wiesz, rozmawia z takim facetem, nie? Jakiś multimiliarderem, no bo z tego co wiem ostatnio, to facet jest chyba jednym z najbardziej kasowych facetów w tej branży, nie? I mało ludzi po prostu na ten temat wie. Ja też w ogóle zacząłem się interesować tym facetem i ja mówię, kurczę, no tutaj niektórzy, szczególnie tacy chrześcijanie, szczególnie z katolickich, wiesz, takich kręgów typu Ator, nie? Na przykład, nie? On opisuje, że znamie bestii, bo on chce podłączyć chip jakiś do takiej jakiegoś tam, wiesz, mózgu i wiesz, i no dobrze, tylko o czym facet mówi, że może ci przywrócić, na przykład jak mojemu ojcu chcą teraz przywrócić słuch za pomocą najnowszego jakiegoś implantu, nie? Dziś w Poznaniu właśnie. I on teraz jest głuchy zupełnie, jak pień, nie? Nie jest w stanie, tylko musimy im pisać mu, bo nic nie słyszy, bo mu powycinali wszystkie rzeczy. Kiedyś żydowski lekarz uratował mu zdrowie na takiej zasadzie, że musiał niestety przebić bębenki uszu, błonę bębenkową, i on przez wiele lat po prostu był na tak zwanych wspomagających takich, wiesz, urządzeniach typu właśnie aparaty słuchowe, dokostne i tak dalej, nie? Potem miał, ja się śmiałem, mówię, będziesz jak cyborg, ojciec, mówię, dam ci po prostu, dadzą ci jakiś implant, wszczepią ci po prostu, wiesz, w mózg, w czaszkę, nie? W czaszkę, bo to jest na wszystko na zasadzie takiej, to troszeczkę jak pocierasz sobie ucho, nie, tam gdzieś głęboko, nie, i słyszysz, że ten szum jest bardzo słyszalny dla ciebie, natomiast ktoś, kto stoi na zewnątrz, w ogóle nawet tego nie słyszy, nie, bo nie jest kotem ani psem, nie, i wiesz, i on przez wiele lat był na tym i teraz będzie miał właśnie coś takiego wymieniane i wszyscy mówią, tu transhumanizm i tak dalej, nie, to wielkie zło. Ja mówię, ja nie jestem na tyle po prostu, wiesz, jestem otwartym na takie rzeczy. Jeśli ktoś chce pomóc technologiom komuś, żeby odzyskał wzrok, słuch, to jest jak najbardziej, jeśli nie jest to cud, nie, wiesz, to gdzieś tam, tak jak ja doświadczyłem gdzieś, że nagle stawię ci po prostu, wiesz, trzeszczą, a za kilka sekund wszystko jest w porządku, nie, to myślę, że to jest okej, nie, i to nie ma w tym nic takiego niezwykłego, nie.
0: To tylko ciało.
1: Ale czekaj, wiesz co, bo może do tej śmierci wrócimy. Chciałam cię zapytać, czy ty masz to uregulowane, w sensie jakiś testament masz napisany, które dziecko co tam dostanie po tobie. Czy masz zadeklarowane jakieś, no wiem, bo to
2: nie, i długi, tak, i długi, nie, nie, nie, nie,
1: wiesz. Które z dzieci obdarzysz swoimi długami?
2: Wiesz co, nie, na szczęście nie mam aż na tyle długów, a jestem ubezpieczony w sensie takim, że w razie śmierci to moje tak zwane roszczenia banku wobec mnie są ubezpieczone, nie? Także tutaj nie ma kwestii tej, a jeśli będą chciały moje na przykład figurki z Gwiezdnych Wojen albo telewizor, czy moje dwa żółwie i rybki, no spoko, to mogą sobie wejść, mój szwagier da im klucz po prostu, czy moja siostra i sobie to wezmą, jak będą chcieli, nie?
1: Nie, nie. A jeśli chodzi o organy? Zadeklarowałeś się jako dawca?
2: Nie, absolutnie nie. Uważam, że to jest kwestia, jak to się mówi, indywidualna. Nie wiem dlaczego po prostu, ale jakoś czuję, że w tej kwestii jest troszeczkę... Naglądałem się pewnych filmów, typu na przykład Bogowie. Nie wiem, czy oglądałaś ten film. No i co? Co sądzisz, nie? Facet, no, który jest pracoholikiem, alkoholikiem i generalnie to legnicki aktor zresztą grał, nasz. I powiem ci, że no, świetny film, nie? Generalnie super sprawa i dużo potu, krwi po prostu o relidze, nie? Tam jest po prostu wylane na to. To jest super film, a jednocześnie znam tą drugą, tą ciemną stronę, nie, że...
1: Transplantacji, tak?
2: Tak, tak, że no, facet na początku musiał iść, prosić się o te organy, o na przykład rodziców, kogoś, kto tam umarł, żeby te serce, czy tam uratowało jakiemuś facetowi, który, kurwa, mu zwykłą żulę daje, kurwa, i tego, nie, i wiesz, i on mówi... I on nawet kłamał, że on nie wie, kim jest ten człowiek i tak dalej. Nie, chodzi tylko o serce, o organy i przyczepy. No i on sobie popił z Kwaśniewskim podobnoż, tak twierdzą niektórzy ludzie. I Kwaśniewski dał mu taki immunitet, że tak naprawdę to wszyscy jesteście już dawcami organów, a więc tutaj podobnoż w tej kwestii, Aniu, jak to się mówi, prawnej, jeśli nie zastrzeżesz sobie, że zabraniasz absolutnie pobierania jakichkolwiek organów dla siebie i tak dalej. Musisz pojechać tam specjalnie, złożyć specjalne pismo w tej sprawie, to i tak jesteś dawcą organów, czyli jesteś, no, jak w Chinach, niewolnikiem, kurwa. Niewolnikiem tych ludzi, którzy mogą cię zwyczajnie w świecie pociąć na kawałki, wziąć z ciebie te wszystkie rzeczy. Ja mówię o tym, że to nie jest okej, okay, nie? Wtedy to nie jest okej.
1: Okay. No, ale właśnie rodzina się musi zgodzić, żeby to nie jest
2: no
1: tak.
2: No właśnie nie, powiedzieć. No właśnie nie, nie, no właśnie już nie. Oni tylko mówią, oni tylko proszą tak formalnie, mówią, czy może się pan zgodzić, taki na zasadzie, że ukłonów.
0: Grzecznościowo.
2: Dla ofiary, tak, tak, tak, tak. I to tak jak w Chinach, nie? Oni mogą, to tak jak wiesz, w Chinach, wiesz, jak jesteś skazany na karę śmierci, to wiesz, co robią? To wysyłają rodzinie taki, kurde, taki druczek, że kula, którą zabili twojego jakiegoś tam ziomka, czy rodzinę, czy ojca, matkę, syna i tak dalej, to musisz zapłacić za tą kulę. Od koła szkodowania, nie? No to kurwa jest, to mniej więcej to samo jest u nas, nie? Że póki sobie nie zadeklarujesz, że nie chcesz być dawcą organów u nas.
1: Ale w sumie to... jaki ty masz problem z byciem dawcą? To nie jest w sumie szczytna idea, że cząstka ciebie gdzieś tam dalej żyje.
2: Okradanie cię... Nie, nie, ja rozumiem, nie, ja rozumiem, że jeśli zgodzisz się na to, jestem za, jestem wolnościowcem, a więc wolnym rynkiem, nie? Jednocześnie jeśli mówisz, jeśli twoja wola polega na tym, że tak, zgadzasz się świadomie to zrobić i tak dalej, bo masz taki, taki rodzaj altruizmu, nie? To możesz się na to zgodzić, spoko, ale oni zrobili to tak, że ty nie musisz się zgadzać, jeśli sobie nie zaprzeczysz, Nie? Jeśli nie zrobisz tego, po prostu pójdziesz do pana, pocałujesz klamkę pana urzędnika.
0: No dobra, to już jakby wiemy, o co chodzi. Wódz tutaj też potwierdza, pisze, tak, teraz jest domniemanie dawcy, tak to ładnie nazwał.
1: Ale właśnie tak nie jest lepiej, no bo wiadomo, że ludzie właśnie, kto się tam będzie, wiesz, fatygował i deklarował się jako dawca, a z drugiej strony, no wiesz, no po śmierci chyba faktycznie może być już ci wszystko jedno, co tam z tym twoim ciałem jest i fajnie i dobrze jest, że tak powiedzmy, nie wiem, dokładasz się do tego systemu opieki medycznej i te osoby nie czekają latami w kolejce po jakiś organ, tylko po prostu mają szansę przedłużyć sobie życie, tak? A jak tobie tak bardzo zależy na integralności twojego ciała po śmierci, no to się zadeklaruj. I to napisz i to zostaw taką deklarację.
2: Ja mam generalnie to w dupie. Ale są ludzie, którzy uważają, że te domniemanie to jest zwykły kanibalizm i zwyczajnie w świecie, no słuchaj, dajmy na to, jeśli sobie, niektórzy twierdzą, że jeśli sobie zastrzeżesz coś takiego i oni nie potwierdzą, słuchaj, mamy tutaj gościa, który jest zezgonowany, on jest w stanie katatonii i mamy fajną wątrobę, serce i tak dalej. I ktoś za to zapłaci? No tak, jest jakiś gość, który w Stanach ma w chuj kasy i za to zapłaci.
1: A, okej, okay, rozumiem, chodzi ci o to, że to jest polecone nadużyć, tak?
2: Dokładnie. I teraz masz sytuację taką, jak w tak zwanym, pamiętasz aferę łowców skór?
1: Mhm, tak.
2: No,
0: Pawulon.
2: Czyli zaczną tobą handlować, kurwa, na wolnym rynku i zwyczajnie w świecie jest to skurwysyństwo, za które karałbym po prostu zwyczajnie w świecie czapą, nie?
0: Wielu z nas jakby czuje taką jakąś odruchową niechęć i złość w przypadku, kiedy się nie szanuje za bardzo naszych decyzji, naszej woli i robi się coś po prostu poza naszą jurysdykcją i traktuje się nas tak, że no jak towar, jak mięso, no dużo osób ceni sobie właśnie tą wolność, tą własność i no tego typu rzeczy, więc no odruchowo czujemy, że coś tu jest nie tak, nie? Że ktoś sobie rozporządza naszym ciałem po naszej śmierci, no ale faktycznie, no ja nie wiem, czy nie zmienili znowu tego prawa gdzieś tam po cichutku, nie? Bo często może to znowu sytuacja, w której akurat w tym czasie byliśmy, jaraliśmy się, że tam jakąś aferką, a gdzieś tam po cichutku zmieniono prawo, że jest to domniemanie dawcy, jak to ładnie nazwał.
2: Tak, wódz. Tak, już się zgodziłeś, nawet jak się nie zgodziłeś, nie? Jesteś nieświadomy nawet tego. I to jest skurwysyństwo i po prostu wiesz, chyba faktycznie alkoholicy typu właśnie Kwaśniewski na coś takiego mógł wpaść, nie? Czyli komuchy zwyczajnie w świecie. O. Jesteś zwyczajnie po prostu, wiesz,
0: należysz
2: własnością.
0: Własnością państwową jesteś własnością państwową. No.
2: Dlatego nienawidzę tego systemu. Tak samo jak nienawidzę po prostu, wiesz, Unii i generalnie Europejskiej. Jak ktoś mówi, że chce zabijać za Unię Europejską, to ja dobrze, to już wiem, do kogo będę strzelał. Nawet nie będzie wiedział, kiedy trafię go. W razie czego oczywiście, aby do tego nie doszło. Nie chcę. Ja generalnie uważam, ja jestem imperialistą. Ja uważam, że jak jestem imperialistą, to mówię tak, chcę mieć swoje imperium, chcę mieć wielu ludzi pod sobą i jest to uczciwsze. Ale kiedy ktoś mówi, tutaj sobie zrobimy tak, a oni tego nie będą widzieć, nie? A tutaj, no tutaj niby, wiesz, Europa, wiesz, albo generalnie światowy rząd i my będziemy to wprowadzać po cichu, tak żeby się kurwa nie zorientowali, nie?
1: No ja ci to, a ja chciałam jeszcze o tych, sorry, ci przerywam, ale wiesz, to by się ciężko wtąć.
0: No gadułaś, gadułaś.
1: Jako przedstawiciel tych zielonoświątkowców, czy wy macie jakieś specyficzne dla siebie rytuały związane ze śmiercią, z przechodzeniem żałoby, z pogrzebem? Uczestniczyłeś w takich uroczystościach?
2: Tak, tak. Nie, to jest normalny, on bardzo przypomina świecki pogrzeb. Często nawet czasem pastor coś coś powie, czasem ludzie, którzy są zupełnie nie w temacie, coś tam powiedzą, nie? Weźmie się po prostu kogoś, kto no, ładnie gra na skrzypcach, nie? To nie jest kwestia, jak to się mówi, to jest wszystko dla ludzi, którzy żyją, nie? Wiadomo, nie? Ja uczestniczyłem i w pogrzebach katolickich, i właśnie w pogrzebach... Nie, nie mamy czegoś takiego jak jakiś specjalny rytuał i tak dalej, odejścia, pożegnania się ze zmarłym. Nie, to jest po prostu, wiesz, to są rzeczy, które moim zdaniem są wtórne i w zależności od tego, jaki jest zbór i jak to ludzie traktują mnie. Jest wielu na przykład w naszym zborze rozwodników, którzy znowu się ohajtali i tak dalej, nie? Oczywiście niektórzy mówią, że to jest złe, a niektórzy mówią, że no spoko, jak nie wyszło, no wiesz, nawet rozwód w prawie mojżeszowym jest dozwolony, także to nie jest do końca tak. Pamiętajmy, że Jezus powiedział taką rzecz, przynajmniej jeśli wierzymy w tę ich wersję biblijną, że jeśli rozwodzisz się z powodu, oprócz kwestii wszeteczeństwa, no to jest wtedy nie okej, nie? Ale jeśli kochasz tą osobę, nie? A się rozwodzisz z zupełnie innych powodów, bo są, powody są różne. No w moim przypadku było to jakby zupełnie coś innego. Natomiast ludzie mają bardzo dziwne podejście do kwestii tego, co nam wymyślili tutaj w rzymskim chrześcijaństwie, które przeszło do...
1: mainstreamu?
2: Do mainstreamu, tak. I weszło na przykład no, do kwestii na przykład protestanckich, które są powinowate, bo wszyscy bazują na tej samej Biblii, niestety. I to jest problem, nie? Że niektórzy nie rozumieją jednej rzeczy, że to wszystko jest połączone, a że tam dosypano pewnych rzeczy, które są totalnymi bzdurami, bajkami, a wręcz po prostu pogaństwem, które jest synkretyzmem, czyli takim rodzajem konglomeratu rzeczy, które są baśniami typu Zeus wyruchał jakąś ledę, czy tam jakąś w formie byka, zoofilia i tak dalej. No i oni w to wierzą, nie, że po prostu ktoś mógł po prostu zajść w ciążę po prostu przez Ducha Świętego, czyli Bóg zrobił dziecko innemu facetowi de facto swoim własnym dzieciom, nie? To jest już pedofilia i ludzie nie rozumieją takich...
0: No pedofilia, bo faktycznie, no bo Matka Boska miała wtedy tam 13 lat, no to Bóg to pedofil.
2: No, około, no, dokładnie.
0: Bóg pedofil.
1: No, mściło się to, co robili, tak, ci kolonizatorzy, ci tam, którzy nawracali te plemiona ciemne, tak, że oni to zaczęli, tak, wplatali te tubylcze wierzenia do chrześcijaństwa, żeby zachęcić te ludy, tak, a teraz to się mści po prostu, tak, bo to
2: nie
1: zostało.
2: Wiesz, co to jest bardziej rzecz troszeczkę bardziej skomplikowana, bo jeśli chodzi o kolonizatorów, to już jest późne chrześcijaństwo i katolicyzm, czyli Portugalczycy, Hiszpanie, Anglicy zdobywają tam te wszystkie tereny na tym, nie? Poza oceanem naszym, nie? Przechodzą przez, no zdobywają Amerykę. I to jest zupełnie coś innego, nie? Kiedy... Ja tam nie będę już wracał do kwestii tam Inków, Montezuma i tak dalej. No tam ci ludzie też nie byli normalni, nie kurde. Gdybym miał wybrać katolicyzm i gdybym miał wybrać religię tamtych ludów, to jednak wolałbym katolicyzm, bo jednak oni nie zapierdalali kurde kilku ludzi po prostu tylko dlatego, że chcieli, żeby w słońce stało, nie?
0: Ale nie wszyscy, ale to niektóre, to Aztekowie na przykład byli tacy krwawi, a Majowie już nie, więc to różnie z nimi
2: no, wiesz,
0: było.
2: Aztekowie chyba i Majowie to jest chyba zupełnie inna, z tego co Krawcze pamiętam, kultura i chyba się różni około kilkuset lat.
0: No tak.
2: I to Ale ja mówię o tych kwestiach na przykład właśnie, że kiedy Cortez wszedł po prostu do tam, do tego ostatniego maja, nie? Po prostu jak zobaczył, że jeszcze na tak zwanym ołtarzu dymią serca po prostu ofiar, nie?
0: Ale to był schyłek, to był schyłek tej cywilizacji i oni, słuchaj, i oni dlatego te, wiesz, te plemiona, znaczy dlatego oni byli tacy może krwawi i składali te ofiary, bo szukali ostatniej deski ratunku, żeby obłaskawić bogów swoich i dlatego się tak może zdegradowali, nie? Trochę, bo to były ich czasy ostateczne. Dobra, ale słuchaj, bo schodzimy już na takie troszkę inne tematy, a to w pół do pierwszej. Chcieliśmy już powoli kończyć audycję. Myślę, że będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby pogadać o tych rzeczach, bo one są bardzo ciekawe. No, a my powoli będziemy tu kończyli. Także
2: trzymajcie się wszyscy i nie dajmy się po prostu systemowi, który, jak to mówił Monroe w tej swojej książce na temat właśnie podróży poza ciałem i tak dalej, chce nas opierdolić z naszego luszu, nie?
0: No, teoria luszu, tak.
2: Tak jest.
0: Dobra. To trzymaj się, Jan. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No, cześć.
1: Okej, pa, pa.
0: No, a jak macie jakieś wątpliwości co do tego, jak odprawiać rytuały, modlić się, czy coś wolno, czy nie wolno w waszej religii chrześcijańskiej, to myślę tak na wyczucie, na logikę, że chyba ta miłość może wszystko tu wyregulować i dać wam ostateczną odpowiedź, że ta miłość powinna być priorytetem, bo chyba o to chodziło Jezusowi, o życzliwość, o miłość, o wybaczanie. To jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, więc warto się na tym chyba oprzeć, a nie na jakichś tam sztywnych regułkach, które ktoś sobie wymyślił i w których nie bierze się jako priorytet tych rzeczy, o których mówię, nie? No, tak mi się wydaje przynajmniej. To co, Ania, kończymy, nie?
1: Kończymy. Dziękujemy wam za ten śmiertelny wieczór. Tak, audycja, jak wszystko powoli, też umiera. I co? I zapraszamy na spoilera w przyszłym tygodniu z Liam Neesonem w roli głównej.
0: Zapraszamy. No to trzymajcie się, do usłyszonka.
1: Dzięki, dobranoc, pa.
0: Dobranoc, pa.

0: Cześć wszystkim, witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia. Dzisiaj nietypowo, bo powraca spoiler. Tak, ale powraca tak powoli. To nie jest taki epicki, spektakularny powrót, kiedy to bohater robi superhero landing, spadając na jedno kolano. To podobno się bardzo kolana od tego niszczą. Tylko to jest taka powolne wychodzenie z mroku. No, długa przerwa, trzeba się znowu odpowiednio nakręcić, nastroić. I też dzisiaj, myślę, bardzo ciekawy wieczór się szykuje, filmowy, bo będą goście, tacy, których doskonale znacie. Ola i Zenon się pojawią na antenie już za chwilę, już niedługo. Ja tylko krótki wstęp robię taki, aby na przykład podziękować za donaty. Nie wiem, jak to się stało, ale przyszły 3 donejciki, które się nie odczytały. Prawdopodobnie zostały wysłane jakoś tak, kiedy właśnie kończyłem, może krótko po zakończeniu streamu, albo bardziej prawdopodobne jest to, że te donaty wymagały potwierdzenia na PayPalu, czy jakoś tak. I nie zauważyłem, nie zauważyłem i mało tego, dalej ich nie widzę. To jest ciekawe. Na pewno był Błażej z leninowskim pozdrowieniem. Kurczę, no jakoś tak jest dziwnie, że te donaty, które są na przykład w euro, to się nie pojawiają mi tutaj na panelu. Ja muszę to rozgryźć. Odczytały mi się dopiero, kiedy dzisiaj uruchomiłem OBS-a, więc bardzo przepraszam donatorów, że nie mam jak właściwie podziękować, no bo nie pamiętam, kto to był. Chociaż mógłbym tutaj zerknąć na PayPala w sumie, ale tu też jest jakoś właśnie dziwnie. Dobra, chyba to zostawimy na następny raz. Może w Nocnym Marku się uda jakoś tutaj podziękować pięknie całe te za dary Boże, bo wy ogółem lubicie, jak ja do was mówię. No, a dzisiaj sobie odpoczywamy od tematów foliarskich, od tematów spiskowych, od tematów religijnych, politycznych i rozmawiamy tylko o filmach. I temat, no, bardzo szeroki i proszę bardzo. I już są właśnie zapowiedzieni goście są już.
1: Witam. Szczęść Boże, będzie pochwalone.
0: Cześć. Ola i Zenon są na antenie, przypominam. I no, dzięki w ogóle, że znaleźliście czas, żeby dzisiaj tutaj się spotkać i w kulturalnej, miłej atmosferze sobie pogawędzić o filmach. No, nie jest żadną tajemnicą, że film jest waszą pasją, można tak powiedzieć w sumie, nie?
2: Szczególnie moją.
1: Tak. Jest tak wielką pasją, że ostatnio nawet jakiegoś takiego mocno przeintelektualizowanego gniota to nie, ale filma żeśmy oglądali i ten. I
2: on się nie zna, nie słuchajcie go.
1: Poruszymy ten temat spokojnie. Ja w ogóle chciałem jakoś wiesz, sensownie coś tutaj, żarcik na początku zrobić, jakieś tam powiedzieć jakąś konkretną rzecz, taki wiesz, temat poprowadzić i tak dalej, ale tutaj serial Szkolna wygrał i jest kompletnie wybity z rytmu, nie?
0: Żarcik na dzień dobry, to co ty jesteś, to co ty Strasburger jesteś jakiś?
1: Nie słychać nas podobno.
0: Niemożliwe. Ja was słyszę i...
1: Co może słyszeć? No, ja tam coś mówię.
0: Poczekaj, spróbujemy sobie otworzyć. No chyba się nic tu nie zepsuło. Ja was słyszę. Czekaj. To teraz nie mówcie nic.
1: Co może słyszeć? No, ja tam coś mówię.
0: Poczekaj. Słychać was. Na YouTubie was słychać. A na radiu zobaczymy zaraz.
1: Coś tam.
0: A na radiu zobaczymy zaraz.
1: Na radiu jest dupa.
0: No tak, chyba tak. chyba faktycznie. Bardzo przepraszam, nie wiem, czym to jest spowodowane. Raz. No cóż, takie rzeczy się zdarzają. Audycja jest na żywo. No, żeby tu zmienić ustawienia, to musiał... Tak, już wiem, co jest źle. Bardzo przepraszam, na radiu się rozłączamy na chwileczkę. Zmieniamy ustawienia i zaraz będzie okej. No, pierwsze koty za płoty. No, może pogadamy dzisiaj o musicalu Koty przy okazji.
1: Zacząć gadać?
0: Okej, jesteśmy z powrotem na antenie. Tym, którzy słuchają nas z MP3-ki albo na radiu, albo no, ściągnęli sobie podcast, to informuję, że trochę tutaj mieliśmy problemy techniczne i już teraz powinno być nas słychać i na YouTubie, i na radiu. Zaraz dostanę Kawiec. Tutaj informacje z reżyserki. No.
1: Powiem ci, że tym, którzy nas słuchają z MP3-ki, to biorąc pod uwagę, jak ci to ostatnio idzie, to możemy powiedzieć, że pozdrawiamy z dalekiej przyszłości.
0: No tak, tak. No, jest informacja, że już jest okej. Okay. Chociaż troszkę jakby tam zanikacie czasami, proponuję, żebyście tam pilnowali, abyście zbliżyli do siebie buzię.
1: No. Ja bym tylko chciał, żeby ona mi nie zalała laptopa winem, wiesz? I to by było okej. Okay.
0: Laptop najważniejszy.
1: Oczywiście, bez wątpienia. To jest chlebostwórca.
0: Kochany laptopik. No. No właśnie. Przypominam. Aha, no to tak, żeby jeszcze właśnie przypomnieć tym, którzy słuchają z MP3-ki. Spoiler powraca. Na antenie Ola i Zenon, a rozmawiamy sobie tak bardzo ogólnie o filmach. Może o filmach, które... o najlepszych filmach z 2019 sobie porozmawiamy, albo o tych produkcjach, które dopiero się szykują. Ja bym chętnie na przykład pogadał o psach, trójce.
1: Koty, psy, co jeszcze będzie następne?
0: No właśnie, koty, psy i futro z misia, czyli może jeszcze miś. Możemy sobie na przykład też pogadać o tym, dlaczego polskie kino tak schodzi na psy.
1: Tutaj już się pretorianin rzuca, że spoilery mają być tematyczne, a ten jest wielotematyczny.
2: Dzisiaj jest taki...
1: Tak, na rozgrzewkę. Jak ładnie już Krawiec zaczął od wymówki.

0: No, oczywiście filmu jeszcze nie ma, ale oceniając zwiastun, trailera, no to widać wyraźnie, że coś jest nie tak z tymi starszymi aktorami. Linda, Pazura po prostu są moim zdaniem cieniem samych siebie tak naprawdę. Nie wiem, tylko ja to widzę? No chyba tak, bo jak komuś wysyłam linka i pytam o opinię, nie tylko tobie, Zenon, wysyłałem, ale ty też jakby wzruszyłeś ramionami i powiedziałeś, no psy jak psy, tak trochę, nie? To
1: nie, nie, no, wiesz co, powiem ci tak, ja miałem bardziej na myśli to, że Czarek i Boguś są lepsi od tej całej reszty ludzi, którzy tam są w tych psach. To są jakby dwa światy, tak? Wiadomo, że oni są gorsi niż byli wtedy. Nie ma tej werwy i tego wszystkiego, tego błysku wokół. Ale jakby to powiedzieć, ta cała reszta to jest jak gdyby osobny film, który się obok dzieje. To nie pasuje, to jest jakaś pomyłka, jakaś kpina, nie? To jest żal, nie? I jest, mimo tego, że ten Pazura i ten cały, ten drugi Ciula są jak gdyby osłabieni, to ta cała reszta to i tak do nich nie ma startu, nie?
0: No nie wiem. A ty, Ola, jak uważasz?
1: Nie mówisz, że oni są świetni, że po prostu jest przepaść między tym słabo, a kurewnie słabo. O, tak.
2: Ja się nie wypowiem, bo ja powiem szczerze, że ja tych klasyków polskich oprócz Killera w ogóle nie oglądałam. Ja oglądam inne filmy polskie, więc ja niestety tutaj w tej materii wam nie pomogę. Mhm.
0: No, ja się właśnie zupełnie z tobą, Zenon, nie zgodzę, bo uważam, że Dorociński i Fabiański to jest właśnie to, nie? Ja u nich widzę tą pasję, tą iskrę, którą kiedyś widziałem właśnie u Pazury i u Lindy za czasów Psów jedynki i dwójki. A teraz Linda, którego chwalisz, on wychodzi i on właściwie nie gra. On gada, on po prostu gada, taki jakby lekko zamroczony, śpiący, przyszedł za karę, nie wiem, za mało mu zapłacili, albo jakaś tragedia mu się życiowa wydarzyła i mu się już nie chce grać. I on po prostu gada tym swoim głosem. Tak normalnie, nie ma żadnych emocji.
1: W ciupie, no to jakbyś gadał.
0: No ale w dwójce też wychodzi z ciupy na początku.
1: Ale kurwa, nie po 20 latach, to idą na 600 lat.
0: Już się zmęczył tym ciągle z ciupy.
1: Się nazywa Franz, to kurwa nędzanie Matuzalem.
0: A Pazura też tak gada tym głosem swoim cały czas, tak samo, ma taką manierę swoją, no i tak gada.
1: Trzeba powiedzieć, że tak to są chyba w ogóle tak ogółem, że tak powiem, marni aktorzy, jeden i drugi. W ogóle ci polscy aktorzy jako tako są marni, nie? Ci najlepiej opłacani są charakterystyczni, tak? Bo Pazura jest charakterystyczny, w jakimś stopniu Linda jest charakterystyczna. Ale tacy najlepsi aktorzy, no to już z polskich, to raczej nie są dobrze opłacani i nie są szczególnie znani. Jaki masz takich drugoligowych, że tak powiem, polskich aktorów, którzy są niedocenieni?
2: Niedocenieni? Ten, co zawsze gra u tego.
1: Ja, tak myślałem, u Smarzowskiego.
2: U Smarzowskiego, ten taki, co ma taki łysy jest i loki po bokach, jak on ma?
1: No ja też nie wiem, ten, co grał w 13 postrunku.
2: O właśnie, planie, tak.
1: No widzisz. To pasuje. Doktor Misio jakoś, nie? Tak to było, ta jego kapela.
0: A wiecie, że to właśnie chyba nie on grał w 13 posterunku?
2: On.
1: Na 100% on.
0: A ja właśnie kiedyś sprawdziłem i to nie jest on. Aż sprawdźmy to. 13 posterunek. Też żałuję, że wyszło mi nazwisko z głowy, bo bardzo lubię tego aktora. Ale sprawdźmy. Pierw 13 posterunek.
1: Arkadiusz Jakubik, proszę.
2: Jakubik,
0: a faktycznie,
2: on,
0: tak? No Jakubik, tak. Ale no. To jednak on, to coś mi się pofandoliło. Tak, bardzo dobry aktor, no. Dość taki uniwersalny.
1: No, bo widzisz, Lech Dyblik. Lecha Dyblika minąłem na ulicy, jak była premiera nowego Wiedźmina.
2: Ale on jest.
1: To jest koleś, który grał w Wiedźminie ten. To jest koleś, który grał w Wiedźminie tego. Jak on się nazywa?
2: Tego diabła takiego.
1: No,
2: nie diabła,
1: tego tam satyra.
2: Satyra, o.
1: No. Ale nie, myślałem, że kogoś mi tu pokaże, w tym często pracuję z jakichś innych dobrych aktorów, ale ja się chyba faktycznie na tym polskim kinie już tak nie znam. Jacek Braciak. O, Braciak moim zdaniem jest też niedoceniony.
2: Ja nie wiem nawet, kto to jest. Pokaż go. A, ten. To jest przecież ten z...
1: Nie. Z Kleru, na przykład, aha. Nie?
2: Nie, ja tak na polskich się nie
1: znam. A widzisz, trzeba nadrobić polski film. Tylko jest tak.

0: ten
1: lubię
0: problem.
1: Polskie filmy, ale takie mniej znane. Znaczy nie mniej znane, tylko takie inne. Tych klasyków to tak średnio.
2: Właśnie moim zdaniem ta młoda gwardia, Sebastian Fabiański, on grał w Kobietach Mafii, rewelacyjnie zagrał Cukra, takiego gangstera, który był dość nietypowy jak na polskie kino, no bo to był harlejowiec, taki trochę jak z amerykańskiego filmu. Świetnie grał, widać było, że pracował też, bo przypakował nieźle, na motorze śmigał, fajnie grał, no widać było u niego, że tą postać bardzo przemyślał, bo on grał cukrzyka grał, stąd taki, ponoć człowiek właśnie jest, kiedy ma cukrzycę, taki niemrawy trochę, no. I fajnie zagrał, a z kolei Franz to jest dla mnie jakaś pomyłka, w ogóle to jest dziwna postać, tak się dzisiaj zastanawiałem. Trzecia część nosi podtytuł W imię zasad i no, uczepili się tego W imię zasad, a tak naprawdę Franz nie był nigdy jakimś człowiekiem z zasadami. Przecież zaczął pracować z gangsterami, to gdzie tu jego jakieś zasady wielkie? A to jego, W imię zasad to się sprowadzało do tego, że zastrzelił kumpla, bo dymał jego kobietę. No i to były jego zasady, że się nie dyma dziewczyny kumpla. To takie miał zasady, a tu nagle robią z tego podtytuł cały, że W imię zasad, i on na trailerze też tam wygłasza coś o zasadach. Gada jakoś tak niemrawo, strasznie jak... No, na przykład Marcin Dorociński, on też tak gra, jakby był śpiący trochę, ale on to robi, u niego to jest bardzo przemyślane.
1: No, on fajny, tutaj kojarzę, dobry aktor. Mhm.
2: No, także no, na pewno plus taki, że Michał Lorenz muzykę znowu ma robić. Chociaż zwiastun to jest takie odcinanie kuponów ewidentne, no bo raz, że połowa zwiastuna to jest jakby taka retrospekcja z pierwszej części. Gra muzyka z pierwszej części znowu. No i tak na siłę trochę dolepiony ten Pazura. Linda, oni powinni być jakąś taką wisienką na torcie bardziej, a nie daniem głównym tutaj. Powinno się dać szansę właśnie tym młodszym aktorom, żeby oni wykreowali postacie takie jak Waldek Morawiec i Franciszek Maurer. Mogę się z wami założyć o co chcecie, że w tej trzeciej części nie pojawi się ani jeden dialog czy tekst, który stanie się kultowy, tak jak to było z jedynką i dwójką, że wiele tekstów stało się znanych i kultowych i przeszło do potocznej mowy. Tutaj jestem pewien na 100%, że to się już nie powtórzy po prostu, że będą co najwyżej jakieś tam nawiązania do jedynki i dwójki, nawet może liczne, więc słabo w ogóle to widzę, nie? Słabo widzę, a wszyscy zachwyceni i wszyscy czekają. Zamojskie drogi pyta, z kim tam gadasz? No, mówiłem, Zenon i Ola są dzisiaj, współprowadzą ze mną audycję.
0: To powiem ci, ja mam to w dupie. Jeżeli chodzi o tych wszystkich tych psy, sry, generalnie mam w dupie polskie filmy i jedyny polski film, jaki mi się od dłuższego czasu podobał, to jest Pół wieku później i tyle, nie? Bo nie jest mainstreamowy, a cały ten mainstream jest skażony jakimś syfem, gównem i tyftem, bo po prostu non-stop widzę te same mordy, tak jakby tu nie było innych aktorów, a gwarantuję ci, że nie brakuje dużo lepszych aktorów niż jacyś Dorocińscy, Sińscy, nawet lepszy niż ten Jakubik. Jestem przekonany o tym. To jest po prostu arytmetycznie niemożliwe. Ale non-stop oglądamy te same gęby, non-stop jest paru reżyserów i scenarzystów, którzy robią cały czas te same krapy, tak na dobrą sprawę. Więc krzyż na drogę, niech się zapadnie to kino polskie całkowicie, niech zdechnie i niech nie ma żadnej dotacji i niech się robi tylko jak jest dobre. O, samo się sfinansuje.
2: Jak popatrzeć na Futro z Misia, które jest taką nieoficjalną kontynuacją Chłopaki nie płaczą i Poranku Kojota, znów widzimy tą samą obsadę, ale tym razem za scenariusz się wziął Milowicz. i wyszła...
0: No, to będzie gówno pewnie, no.
2: No nie będzie, tylko jest. I to takie gówno przez duże G.
0: Ja już widzę 4 na 10 na Filmwebie, a tu też są głupoty. Dobra, czekaj, obsada, bo zaraz Olaf Lubaszenko, no dobra, on może mieć. Milowicz też miał tam w tym Krokiet, tak się nazywa, super. Sadowski, no to już pominę. Edward Stary, Bogdan Łazuka, spoko, przynajmniej śmieszne. Mirosław Zbrojewicz, Krzysztof Kwiatkowski, ale ja tu widzę więcej, że jest kto ten cały ciulak?
1: Sławomir,
0: Mirosław i Zamiko, tak? Nie, no to super po prostu.
2: No, taki bardzo współczesny właśnie film jak na Polskę, bo Disco Polo, głupawe takie dowcipy jak dla debila, nie? No, kolesie siedzą zjarani, bo tam ważną rolę odgrywa trawka, marihuana, bo gdzieś tam komuś ukradli marihuanę, coś. Nie pamiętam dokładnie. Oglądałem tylko recenzję tego filmu, trailery i powiem wam, że nie obejrzałbym tego nawet gdyby na CDA ogłosili, że dają 20 zł za obejrzenie tego filmu. Jakby dawali 100, może bym się przemęczył, ale nie wiem sam. Bo to jest żenada. To kolesie zjarani ziołem śmieją się przez 5 minut z nazwiska Kiri. Że Kiri, takie śmieszne.
1: Teraz to tylko czekać, aż Mietczyński to zrecenzuje.
0: Oj tak, to jest, dokładnie, to jest jedyna rzecz, która mi się podoba w polskim kinie, to, że Mieciu je po prostu te głupie filmy rozkłada na czynniki pierwsze i wyśmiewa. To okej, okay. To dobra, spoko. Szkoda tylko, że tyle kasy idzie na te dotacje, nie? Ale poza tym jest w porządku, nie? To jest coś dobrego jednak w polskim kinie, no. To, że można...
1: Ale polskie kino jest przecież, czy może było...
0: To są głównie rzeczy, które nie są dotowane, tak? To są jakieś ofowe produkcje najczęściej.
1: Może, tak.
2: A jak wam się podobały takie produkcje właśnie jak Chłopaki nie płaczą, czy Poranek Kojota? Według mnie to są całkiem fajne, lekkie komedyjki, ale takie fajne, no... Lekkie, przyjemne i fajne, no.
0: No, ja uwielbiam.
1: Ja nie, bo nie jestem fanką komedii, więc ja nie lubię w ogóle takich filmów.
0: Dla mnie to jest coś zajebistego, widziałem wiele razy, ale pewnie dlatego, że to było w czasach, kiedy się więcej czytało poezji Marii Konopnickiej i jakoś się tak dobrze kojarzy, nie? Bo ten synem króla Sedesów nie byłem, ale miałem z nim coś wspólnego przez jakiś czas, krótki, na szczęście. No śmieszne to było, no. Jeszcze Joba lubię z tych takich komedii. To jest dla mnie wielka trójca polskich komedii tam wczesnych lat 2000. Poranek Kojota, Chłopaki nie płaczą i Job. A Job ci się podobał?
1: A to Job, może tak, to tak. Ale ja w ogóle nie obejrzałabym drugi raz ani nic takiego. No nie lubię tego typu filmów po prostu.
2: A Terminator, Dark Fate, bo tu pytają na czacie, czy podobał wam się?
1: Nie oglądałam i nie mam zamiaru.
0: Nawet Gwiezdnych Wojen, żeśmy nie oglądali, po prostu ogółem kino się robi jakieś takie padakowate i nie ma sensu oglądać, nie? Było jakieś tam znowu Aniołki Charlie'ego, które było, feministyczna wersja Aniołków Charlie'ego, gdzie były kobiety, kurwa, no ciekawe, nie było kobiet w Aniołkach Charlie'ego i też się, kurde, okazała gównem, w ogóle te serwisy typu Rotten Tomatoes czy Metacritic ewidentnie mają coś manipulowane przy ocenach, bo się dzieją dziwne rzeczy, więc no kino ogólnie jakościowo spada, nie? I powiem ci, że dobry film, który ostatnio widzieliśmy, to był ten Lighthouse, z którego ja się w jednym aspekcie zaraz będę śmiał, ale no to tam możesz się pochwalić, co tam fajnego było.
1: W czym?
0: No w tym, o czym mówiłem przed chwilą.
1: Lighthouse, tak?
0: No.
1: A Krawiec, widziałeś Lighthouse?
2: Nie.
0: Tam gra sobie, i w życiu byś nie powiedział, William Dafoe, to byś poznał od razu tego dziada, a drugą postać, bo są tylko dwie, trzy, gra Pattinson.
1: Robert Pattinson.
0: Czyli ten, on grał ten...
1: W Zmierzchu.
0: Ścipkę w Zmierzchu. No, przepraszam, wampira smutnego, który chodził do szkoły. No.
2: Tak więc...
0: I to jest o latarnikach dwóch. No.
1: Ale to jest świetny film, bo ten reżyser, który nakręcił Lighthouse, nakręcił najlepszy horror ostatnich lat, czyli The Witch.
0: Aha.
1: Oglądałeś? Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii.
2: To tylko widziałem też zwiastuna, fajnie się to zapowiadało.
1: To nawet jest dla mnie najlepszy horror na pewno ostatnich lat, ciężko go będzie pobić. To jest typ filmu, który mnie odpowiada w 100%. Mój ulubiony typ filmu. Jest to horror psychologiczny, tak samo Lighthouse, chociaż Lighthouse dostał ode mnie 9, a The Witch 10. Ale naprawdę polecam, to jest kawał dobrego kina, kawał dobrego horroru, gdzie nie masz beznadziejnych jumpscare'ów, tylko masz po prostu cały seans, czujesz niepokój.
2: To jest lubię takie też.
1: Arcydzieło dla mnie, po prostu rewelacja. The Witch to jest arcydzieło dla mnie. Arcydzieło horroru.
2: Czy to jest próba przedstawienia jakoś na współcześnie legendy o Babie Jadze? Coś takiego?
1: Powiem ci, że to jest... Nie, to jest bardziej takie w stylu zagrywki psychologiczne. Nie wiesz, do końca nie wiesz. Możesz sobie interpretować to na różne sposoby. Nie wiesz do końca, czy czarownica była w tym filmie, czy tej czarownicy nie było, czy to były urojenia, czy to nie były urojenia. Na takiej zasadzie. Coś nie chcę za bardzo spoilować, prawda, tutaj, bo mam nadzieję, że zachęcę kogokolwiek do obejrzenia, bo tak jak mówię, dla mnie to jest arcydzieło horroru i najlepszy horror ostatnich lat zdecydowanie. I nie wiem, czy będzie to w stanie na razie ktokolwiek pobić.
2: Też coraz bardziej się skłaniam ku takim horrorom, które nie bazują na jakichś potworach, na obrzydliwościach, czy na szokowaniu, że kanibale tam jedzą kogoś żywcem, tylko...
1: Ja najbardziej lubię właśnie psychologiczne horrory, także The Witch, Lighthouse, teraz wyszedł nowy, nie obejrzałam całego, dopiero wczoraj zaczęłam, więc nie mogę się wypowiedzieć, ale ponoć świetny Midsommar, ponoć też właśnie coś w tym stylu horror. Ekstra.
0: A wiecie, jakie horrory są lepsze od horrorów psychologicznych i horrorów z potworami? Psychologiczne horrory z potworami, czyli coś. Haha, Carpentera.
1: To jest inny typ, bo to jest monster.
0: Nie,
1: no
0: to jest jedno i
1: drugie.
0: Monster
1: mówi. No
0: a to jest psychoza.
2: Te? Nie wiem, czy widzieliście przeróbkę ze szkolnej tam. Horror te.
0: A to dawno temu już nie pamiętam właśnie.
1: Przeróbek to już tyle widziałam, że już nie pamiętam, co ja widziałam, czego nie
0: najlepsze
1: widziałam.
0: Najlepsze jest to Straight Out of Horror.
2: Tytuł mnie rozwalił te. Zamiast it to te. No kurczę, lubię też właśnie takie mądrzejsze horrory, które trzymają nas w takiej niepewności, w napięciu i w takim przeświadczeniu gdzieś tam głęboko podszytym, że to się mogło naprawdę wydarzyć albo że to się może naprawdę wydarzyć nam. Oczywiście no tak niedosłownie, nie wierzymy w to do końca, ale gdzieś tam taki niepokój jest podświadomy, że to jest coś bardziej realnego, nie? No bo te horrory, które są bardzo odrealnione, to one gdzieś tam nas uspokajają podświadomie, nie? Że to jest bajka.
1: Tak, powiem ci, że po prostu po The Witch długo myślisz o tym filmie. To jest właśnie ten typ filmu, o którym parę dni po seansie myślisz, rozkminiasz go. No świetny, tak samo The Lighthouse, naprawdę.
0: A ja nie myślałem o nim, bo...
1: A ja myślałam dużo.
0: Nie bardzo z oczym. Jest dwóch gości, są latarnikami, dostali pierdolca, koniec. I fajnie, jest rewelacyjna praca kamery, rewelacyjna gra aktorska, no, rewelacyjna scenografia, zdjęcia. Wszystko jest kompletnym majstersztykiem. I nawet taka dupa wołowa, jak Pattinson się okazuje, nie jest dupą wołową, tylko całkiem dobrym aktorem. Nawet nie wiem, czy jakieś nagrody nie dostał.
1: O, tutaj przepraszam, bo tutaj widzę, że ktoś napisał o Radek, napisał o Rytuał, to świetny film. Też mi się bardzo podobał Rytuał, bardzo fajny horror.
2: Rytuał, zaraz sobie zobaczyć.
1: Fajny, taki bardzo klimatyczny też. Bardzo fajny.
0: No.
2: Młody diakon nie jest pewien swojego powołania.
1: Nie.
2: To jakiś inny rytuał. Nie, to chyba film o synu tej Szydło.
1: O, tak.
0: O, tam uważaj, bo pozwiki teraz latają normalnie jak z Krakowa na szkolną.
1: No i ten rytuał właśnie jest taki też psychologiczny, a Silent Hill, o którym tutaj Bartek pisze, też dla mnie też świetny horror.
0: Uwielbiam Silent Hill jest świetny?
1: Ja uwielbiam pokraki Silent Hill, są genialnie zrobione.
0: Chętnie bym obejrzał.
1: Ja bardzo lubię Silent Hill.
0: Co za men obejrzeć razem, bo ten Witch to jakoś mnie nie przekonuje, żebyśmy razem oglądali.
1: The Witch jest kozakiem, po prostu nie do pobicia.
2: A propos takich filmów, które wzbudzają w nas niepokój, to mi się wydaje, że w zasadzie można by nazwać Matrixa trochę takim horrorem. Znaczy w takim sensie, że ten film w wielu osobach wzbudzał taki właśnie niepokój. Wiecie, po wyjściu z kina się czuło, że kurczę, może to naprawdę... No, to był taki moment, kiedy się wszyscy nagle zaczęli zastanawiać, czy nie żyjemy w jednej wielkiej iluzji, ale rozumianej tak, jak do tej pory jeszcze nikt tego nie przedstawił, nie? Trochę.
0: No tak, tak, bez wątpienia. Że jakiś niepokój to bardziej chyba pod thriller podchodzi, a to już znowu z kolei też żeśmy poruszali te różnice między horrorem, thrillerem, chujem i mujem. Więc
2: ty pięknie radiowo się dzisiaj wysławię.
1: Skandalicznie się zachowuję. Event Horizon, też fajny horror, science fiction.
0: O, tu się zgodzę.
1: A jeżeli chodzi o takie horrory, właśnie takie niepokojące, to wczoraj obejrzałam, wyszedł niedawno na Netflixie film pod tytułem Dziwak i są dwie części, Dziwak i Dziwak 2. I może to, nie wiem, czy to po prostu napiętnowało mój strach, to, że miałam wczoraj nocny dyżur, ale oglądałam go właśnie wczoraj i on jest bardzo niepokojący. To jest taki horror typu found footage, czyli kręcona kamera, że tak jakbyś ty po prostu oglądał kogoś, kto w tej chwili na żywo nadaje. Świetna rola tego dziwaka i fajny klimat ma ten film. Powiem, że od razu mnie wciągnął, w ogóle nie wynudził, od razu zbiegło, obejrzałam dwie części aż, bo byłam tak ciekawa, co się tam dalej stanie, także dobry też nowy horror. Nie jest to arcydzieło, ale taką siódemeczkę to można mu dać.
2: A powiedz, Ola, jak ty widzisz przyszłość horroru? No bo nie da się ukryć, że horror jakoś ewoluuje, jak wszystkie gatunki filmowe. Jak sobie wyobrażasz, co będzie nas straszyło za rok, dwa, za trzy lata?
0: Ceny w sklepach.
2: Taki horror, że do Biedronki ktoś wchodzi, a tam kotlet kosztuje 20 zł, jeden gotowy.
1: Yeah. Znaczy, wiesz, to powiem ci, że mnie się wydaje, że będzie nas straszyło to, co zawsze. Nie będzie nie znajdzie się nic nowego, co by nas mogło wystarczyć, chyba że będzie to miało związek z jakąś sztuczną inteligencją. Może coś takiego.
0: Choroba też już była.
1: Ale nie wydaje mi się, żeby coś nowego się znalazło. Natomiast jeżeli chodzi o horror, to za dużo tych wszystkich jest nowych części, tych starych filmów, jak to się nazywa, remake'ów.
0: Remake'i, no. To samo teraz pomyślałem.
1: Za dużo remake'ów. Po co nie robią po prostu nowe rzeczy? Tak samo jest świetny szwedzki horror, Pozwól mi wejść. Dla wielu pewnie nudne, ale ja lubię takie przegadane horrory psychologiczne. Bardzo fajne, ale też oczywiście musieli zrobić amerykańską wersję, która oczywiście jest już po prostu beznadziejna, prawda? I to jest takie przekształcanie na przykład europejskiego kina na amerykańskie. To takie jest już takie miałkie, niefajne.
0: Szwedzkie to ja bym zjadł.
2: No. A ja mam chyba pomysł, jak można by coś nowego wprowadzić do horroru i co może nas straszyć w przyszłości. Co byście powiedzieli na horror, który bardzo umiejętnie burzy czwartą ścianę i zostawia widza z takim przeświadczeniem, że on nieprzypadkowo ogląda ten film, że ten film w jakimś sensie dotyczy jego, że nie do końca wiadomo, kto właściwie zrobił ten film. Wiecie, o co mi chodzi, nie?
0: To się jak ten Bundersztyc, co był wtedy, nie? Na Netflixie. Taki zaangażowany trochę film.
2: Coś w ten kierunek, nie?
0: No może być, faktycznie. To jest takie niegłupie. To dokładnie kotek to, o czym mówiliśmy.
2: To by mogło być dobre. A na ekranie, ci, którzy słuchają nas i oglądają na YouTubie, widzicie Joaquina Phoenixa. I oczywiście z filmu Joker. Postanowiłem, długo się zastanawiałem, co dać tutaj na front, kadr z jakiego filmu, i padło na Jokera, ponieważ Joker został bardzo doceniony zarówno przez krytyków, jak i widzów, a ja właśnie tak nie wiem, czy to nie jest przypadkiem trochę przesada, bo to na dobrą sprawę jest po prostu film ze stajni DC w tym uniwersum, tylko trochę ambitniejszy, ale to gdyby to zamiast Jokera był jakiś kolo, to byłby po prostu średniaczek taki o kolesiu, którego przytłacza bardzo rzeczywistość i go zmienia w psychopatę. I to wszystko, to nie jest ani nic odkrywczego. Trochę to gdzie to był taki motyw? W taksówkarzu z De Nitro, tak?
1: Ale w Wodzie De Nitro.
2: De Nitro, to dobre było.
1: Ostatnim. Znaczy, no, reżyser Jokera w ogóle nie ukrywał, że on się taksówkarzem posiłkował, prawda? Więc tak czy inaczej to nie było nieuniknione, ale ja się tu całkowicie z tobą nie zgodzę, bo ja tutaj jestem taką fanką Jokera po prostu, że głowa mała. Naprawdę będę go zawsze bronić tego filmu i gdyby to nie był Joker, gdyby to był film o takim koleśku, który nie jest Jokerem, dla mnie by było
0: równie
1: to
0: tak, dobre.
1: Równie dobre.
0: Tak.
1: Ja jestem totalnie zakochana w tym filmie. Dla mnie tam jest wszystko. Ja soundtracku po wyjściu z kina, bo musiałam oczywiście iść do kina na to, bo mówiłam ci, że muszę to obejrzeć w kinie, to ja tego soundtracka przez, no nie wiem, parę tygodni męczyłam, no i mam też do dziś, prawda, w telefonie, bo nie, no dla mnie to jest majstersztyk, cudo.
2: No z tym soundtrackiem to kontrowersje były, bo się okazało, że pedofil to pedofil nagrał.
1: No tak. No i właśnie, no i widzisz, a ja kocham filmy Polańskiego, jak tu żyć teraz?
0: Jezus Maria, kiedyś do kościoła chodziłaś, no i co? No i ten, słuchaj.
2: Wydało się.
1: No kiedyś tak, nie ukrywam, prawda, ale na szczęście zmądrzałam.
0: I ten, całe te... Tak jak mówiłem, w Stanach już prasa jakoś tak na siłę ten film próbowała nie lubić, ludzie go raczej lubili. To też tam było przy recenzji, jak widać. No i jeszcze ciekawa sprawa, bo teraz mieliśmy Złote Globy, od tego w ogóle chciałem zacząć. Złote Globy i był Joaquin Phoenix. Oczywiście śmietanka tam jest nie tylko aktorów, reżyserów, scenarzystów, producentów, ale też dziennikarzy, tak? No i jak przystało na ten, przystało na najlepszego dziennikarza, HTW, na ten zawód, HTW, zadał pytanie mu wtedy, a jak się przygotowałeś do tej roli, nie? No to Joaquin powiedział, że no już milion razy mi to pytanie zadawano, ale dobra odpowiedź, nie? No i oczywiście w mediach amerykańskich to, że on tak powiedział, został zrównany z błotem, że jakim jest hamem, chujem i w ogóle najgorszy i tak dalej i tak podobne, nie? No nieistotne, że chłopina po prostu zawsze taki był szorstki i tak dalej, nie? Nagle to zaczęło komuś przeszkadzać i to jest wielkie odkrycie, nie?
2: No, a...
0: Ale no, to nie jest najfajniejsza rzecz w tym Złotych Globach, no ale do tego jeszcze dojdziemy.
2: No bez wątpienia jest to najciekawszy Joker, taki najambitniejszy, najbardziej najciekawszy po prostu. No Nicholson był niezły. Ledger też, no, też
1: no,
2: dobry.
1: Ledger to dla mnie minimalnie, tak jak to zawsze, bo ja tutaj muszę tak przecież, 1% Heath Ledger mi się, 1% tylko bardziej podobał od Phoenixa, ale no nie wiem, ja w ogóle bardzo lubię postać Jokera w ogóle, prawda, więc Ledger i Phoenix, no cudo, naprawdę.
2: No, dla mnie to wszystkie poprzednie Jokery to były Jokery takie fajne, ale płytkie, no takie to były Jokery bandziory, strzelały, biegały, śmiały się i aktorzy niektórzy fajnie grali, no ciężko się przyczepić do Nicholsona czy do Heatha, no ale tutaj mamy Jokera zupełnie innego, tutaj...
0: Jest w ogóle jakby inny świat, tam nie ma, nie ma supermocy, tak, i tego całego dziecinnego szajsu.
1: Ale Joker, przecież Ledgera jaki miał supermoce? Joker, no przecież nie ma supermocy, prawda? Ale jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że jeżeli chodzi o tego właśnie Mrocznego Rycerza, to ten film, czyli postać Jokera, to on wcale nie był takim... Jak ty to powiedziałeś, tylko takim zbójem, co chodzi, on dużo miał tekstów bardzo mądrych, bardzo życiowych i takich, które dają do myślenia.
0: No ale na tym polega bycie psychopatą i takim zwarem, bo powiesz
1: coś... A ja filmowych psychopatów, wiesz, no mam słabość, prawda?
0: Powiesz coś, no. Wiesz, bez ogródek, nie? To, co wszyscy myślą, ale się boją ze względu na konwenanse i ten, nie? Taka cecha psychopatyczna.
2: No ale to chodzi o to, że w scenariuszu poprzednich filmów... zakładano, że Joker się koncentruje głównie na napadach, na aktach terroryzmu, na strzelaniu.
1: Robimy nawet na coś Batmanowi.
2: Tak, no i nawet jak aktor świetnie gra, no to to jest tylko Joker bandyta. A tutaj mamy Jokera jako postać, która ma też swoje życie, ma problemy jakieś, szuka tam praca, narzeczona, wszystko i to zupełnie inny Joker, nie? Chociaż z wyglądu przypomina bardzo tego pierwszego Jokera, którego grał Cesar Romero chyba.
0: Zgadza się.
2: Bo tak fajne też nawiązanie. No to jest ciekawy film, bo nie ma w nim właściwie nic spektakularnego. Tutaj nie ma ani jakichś tam dużo strzelanin, akcji, nic, supermocy, nic po prostu z tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, a mimo to się to ogląda świetnie, nie? I ciekawe, czemu to tak jest.
1: To tak. Wiesz co, nie wiem, to jest taki film typu hipnotyzujący. Tak, to jest, no powiem ci tak, że my wyszliśmy z kina
0: w ciężkim szoku,
1: prawda? Dużo rozmawialiśmy później o tym filmie. Ja dużo o nim myślałam, dużo też czytaliśmy, oglądaliśmy. No to jest właśnie ten typ filmu, który cię emocjonalnie zniszczy i po którym po seansie po prostu o nim myślisz, prawda? Ja uwielbiam taki typ filmów. No i co, Phoenix, no jedna z na pewno najlepszych ról kinowych w ogóle, prawda? Nie mówię, że najlepsza, tylko w takiej na pewno jakimś tam niedużym rankingu. No the best, no po prostu koleś z wymiata, no.
2: No i tutaj ten Joker też jest chory, nie? Ma tą chorobę, która sprawia, że on ma niekontrolowany śmiech, jakaś tam neurologiczna, to też
1: o Jezu, ja chyba też tu mam, tak się ostatnio zastanawiałam, ja wiem, to nie jest śmieszne.
0: Tak, ale słuchaj, stoimy na pogrzebie, na pogrzebie tam ktoś tam był, jakieś tam przyjaciółki od kogoś, coś tam ten, nagle się spojrzała na inną przyjaciółkę i śmiech wryknie. A to po mamusi, mamusia się na ślubie śmiała, także nie wiadomo, czy będzie kontynuowanie.
1: Ja wiem, że to nie jest śmieszne, ale mi się właśnie w takich sytuacjach bardzo chce śmiać. Ja tego nie potrafię skontrolować. Może to jest taki odruch nerwowy czy coś, prawda? Ale to niestety mam.
2: No ciekawe. Mój stary się kiedyś też na pogrzebie strasznie śmiał. Nie mógł się powstrzymać. Ale po prostu to było tak, że on widział przed sobą jakąś kobietę, która wyglądała do złudzenia, on to tak opisywał, jak myszka Miki. Bo miała jakieś takie białe rękawiczki, jakąś taką brodawkę czarną na nosie, jakieś takie fryzurę, jak takie uszy i on po prostu tak się na nią patrzył, w końcu tak wybuchnął śmiechem i zaczął się tak śmiać jakoś straszliwie.
1: O nie, jak ja bym go zobaczyła, to ja bym już umarła, ale pamiętam jak za... No nie wiem, tam miałeś może 15-14 lat, byliśmy na pogrzebie dziadka, to nas mama wyrzuciła po prostu z tej stypy, że tak powiem, bo ja się z siostrą nie mogłam opanować.
0: Ja miałem drugą stronę jazdy na pogrzebie. Dostałem takiego pierdolca, że prawie nie zemdlałem, bo pogrzeb sobie był. Ja nagle patrzę, a Denata znałem dobrze, nie? No chłop tam miał 70 lat, nie? Znałem dobrze Denata. Nagle tak patrzę, a on przede mną stanął, nie? Ja po prostu już, kurde, zacząłem spierdalać, chwycili mnie i się okazało, że pan Denat miał po prostu brata bliźniaka, o którym nie wiedziałem, nie?
2: Pogrzeby są śmieszne w ogóle, kurczę.
1: Wiem, ale to wiesz, to tak jest na przykład, jak ostatnio zadzwoniła do mnie koleżanka, że jakaś tam była nasza pracownica, już taka starsza babka umarła, no i moja pierwsza reakcja, jak już się rozłączyłam, ja się zaczęłam po prostu śmiać, ale to powiem ci, że nie wiem, dlaczego tak jest.
2: Kurczę, tutaj komentarz, co to za Joker bez Batmana? No właśnie się okazało, że o wiele ciekawszy. Nawet ekranizacja najlepszego chyba komiksu z Jokerem, Zabójczy żart, co prawda animowana, okazała się w sumie niewypałem totalnym. Okazało się, że nie wszystko się da przetłumaczyć na język filmu za bardzo i komiks to komiks. No ty, Ola, najlepiej o tym wiesz pewnie, że komiks to się rządzi swoimi prawami,
1: no,
2: nie?
1: Tak. No komiks to też trzeba zrobić o komiksie coś, no bo to jest no naprawdę coś cudownego.
2: A myślisz, że dadzą radę zekranizować Sandmana?
1: Nie dadzą rady i powiem ci szczerze, że nie chcę, żeby to było kiedykolwiek ekranizowane, bo ja mam tak głębokie, nie wiem, jak będzie na spoiler, to ja ci to powiem, prawda? Tak głębokie i zaraz dziwne uczucia do Sandmana, że ja tego poza komiksem nie chcę widzieć, bo to na pewno... To,
0: moim zdaniem, nie musisz.
1: Film nie jest w stanie oddać ducha Sandmana, który jest po prostu czymś tak cudownym, że tego się nie da określić.
0: Ale co wygadacie, ja będę po raz kolejny przeżywał ekranizację Dune. Jestem zesrany, tym bardziej, że jedną z najważniejszych postaci, jeśli nie najważniejszą postać w całym uniwersum Dune będzie grał pierdolony kokosowy aktorzyna. Jak się nazywa?
1: Jason Momoa.
0: Jason Momoa.
2: Czyli Aquaman.
1: No. O nie, a Conan zawsze był najgorszą postacią w kreskówkach.
0: On tak spieprzył Conana po prostu. Jak grał w tym Atlantis, to okej. Okay. To wiesz, grał taką postać out of the box i w ogóle to spoko, jeszcze jakoś go przetrawiłem. Ale i to jest na tego Conana w 3D i w ogóle i byłem załamany. Jak on zgwałcił tego biednego barbarzyńcę z Cymerii. No po prostu wsadził mu tą swoją wychowaną na wieprzowinie kutangę między półkulą mózgową i złotą.
1: A ja ostatnio oglądałam z Jasonem Momoa fajny film.
0: No, porno. Nie wiem jakiego.
1: Nie, nie oglądam. Taki... No fajny był na Netflixie. A jeżeli tutaj odniosę się do tego, co napisał na YouTubie, właśnie jak tam, co to za Joker bez Batmana, to tak, bo w Mrocznym Rycerzu ja kocham scenę, kiedy Batman, kiedy Joker jest w więzieniu i on mówi do Batmana "You complete me". To jest, on to tak mówi, ja po prostu uwielbiam to. To jest jedno zdanie, ale Ledger tak by powiedział, no bosko.
2: A ja nie wiem, co ty chcesz, Zenon, od Conana. Znaczy, ten Momoa, to on, świetnie go ucharakteryzowali. On
0: tak,
2: wyglądał,
0: to się zgodzę. Identycznie jak w książce.
2: On wizualnie wyglądał jak w najlepszych ilustracjach od Borisa Vallejo właśnie. To był taki stuprocentowy Conan, po prostu tak, przypakowany, czarne włosy, a nie blondasek, jak Arnold. No ale Arnold, no to Arnold, no to...
0: O, Berkane słusznie zauważył, że w nowym Jokerze jest Batman.
1: A jest Batman, no przecież.
2: Tak, przez moment gdzieś tam się przewija, no.
1: No tam faktycznie. Parę razy jest.
2: A jak sobie przypominałem starego Conana właśnie z Arnim, to pomimo tego, że wygląd nie do końca jest jakoś tutaj zbieżny z opisami i tak dalej, ale to nie jest takie ważne. Ważne jest, że te stare Conany mają fenomenalny klimat. Ja kocham nawet niedocenionego i krytykowanego często Conana Niszczyciela. Ja uważam nawet, też, że Destroyer jest pod wieloma względami lepszy niż pierwszy.
0: Jest taki bardziej fantasy jeszcze,
2: no. On jest do bólu fantazy i RPG-owy do tego, bo ta drużyna musi ze sobą współpracować i świetnie się dopełniają i uzupełniają. Poza tym fajne te postacie są. Ten czarownik, jak on się nazywał? Mako.
0: Mako aktor się nazywał. No.
2: Mako się aktor nazywa, tak, tak. Ale ten gość, co gra tego Mako, on podkłada głos pod w Samuraju Jacka, pod tego, pod...
0: Aku.
1: A Samuraj Jack, fajna kreskówka, bardzo fajna.
2: No, jedna z najlepszych chyba.
1: Super jest.
0: Ale ten, no i muzyka Conana, ja to będę zawsze przypominał, muzyka świętej pamięci Basila Poledurisa, jak to adwokat powiedział, Bazarowa, Straganowa, coś takiego, nie? Oczywiście jest genialna, nie? To może spokojnie koło jakichś Sebastianów Bachu stać i tak dalej, nie? Bez problemu, bez cienia.
1: A to Conan najlepszy soundtrack miał ever. No. Pierwsze miejsce Dracula miał ten z 82 Coppoli. Genialny soundtrack, tak samo. No i Joker teraz. Świetny. Ja uwielbiam, bo ja bardzo lubię w ogóle kontrabas. Bardzo, bardzo, bardzo lubię kontrabas, a w nowym soundtracku Jokera jest 90% kontrabasu, więc ja jestem zachwycony.
2: Odpowiadam na pytanie. Tak, dzisiaj będzie o filmach, bo to jest audycja spoiler i dzisiaj o filmach. No słuchajcie, no wiem, że tutaj są fani i fanki tematów typu satanizm, elit i o pedofilii byście najchętniej słuchali cały czas. Ale dzisiaj ja chcę odpocząć też trochę od tego. Zmęczony jestem, sponiewierany tymi tematami. Ile można słuchać o tym, że świat jest do dupy i zły i że wszystko jest ustawione i że nas chipują i że Ashtar Sheran zaraz przyleci. No ludzie, no. No ludzie, no umówmy się, no. Nie możecie się nagle na chwilę oderwać tak od tych tematów ciężkich?
0: Ja ci powiem coś o pedofilach. No do Globu wracamy. Przede wszystkim na Globach. Media oczywiście amerykańskich głównego ścieku twierdzą, że to przemówienie jakiejś walniętej, chorej na feministyczne zapalenie mózgu kobiety. Jakiś tam, że o, coś tam o skrobance, że to tak strasznie ważne jest w XXI wieku.
1: Znaczy ja już tego nie mogę słuchać, ile można gadać o feminizmie, o skrobankach, no. O tym jak girl power, co się już po prostu przejadło. To chyba od roku, ponad roku, za każdym razem na jakichś galach, na wszystkim, o jeden ten temat, to już po prostu już, ile można tego słuchać, to już naprawdę nie wiem, jak można mieć dalej siłę i nerwy, po prostu się w to wsłuchiwać, jeszcze się z tego cieszyć.
2: No, ale cóż, a propos LGBT, troszkę mnie zasmucił news, że w drugim sezonie Wiedźmina Netflixowego mają się pojawić wątki LGBT mocno zaakcentowane i to już taki jest plan. No to tak.
0: A ty czytałeś książkę?
1: No, czyli Ciri była lesbijką, prawda?
0: No właśnie, czytałeś książkę?
2: No tak, oczywiście.
0: No to...
1: No, ale to co więcej może tam być? Znaczy, nie wiem, ja się
0: no,
1: nie
0: no pewnie się okaże, że Geralt poza prostytutkami i czarodziejkami gustuje jeszcze w jakichś, nie wiem, tam...
2: W stworach.
0: W nosiwodach.
1: No. Nie, no już bez przesady.
2: Stworo...
0: Ale swoją drogą, widzieliśmy dzisiaj wywiad, gdzie był ten... Bagiński po polsku wyrazy mówił i był ten Jaskier nudny, ta Freja i Ania, nie? Jezus Maria, ona jest wręcz brzydka, nawet bym powiedział. Ja myślałem, że ona jest taka jeszcze względnie ujdzie, nie, ona jest wręcz brzydka nawet.
2: Ale która?
0: Ania Szarotra, ta Yennefer.
1: No. Mi się Yennefer podobała bardziej Wolszczakowa, bo ma taką...
0: No, którą krawiec zmacał po cycku.
2: Nie zmacał, tylko wpadł na cycka.
1: Wpadłeś na nią i niechcący ją w cycka dotknąłeś, tak.
2: Nie, no. to urosło w legendę, ta opowieść.
1: Ale to super w legendę.
2: Nie ma całem.
1: Ale ona jako Yennefer mi pasuje. Znaczy, zresztą powiem ci tak, ja się na Wiedźminie nie znam, więc ja w sumie to tak bazuję tylko na tym, jak widzę, jak Zenek gra i co tam mi opowiadał, więc ekspertem nie jestem.
2: No, ale ciekawe swoją drogą, jak będzie to wyglądało, to wprowadzenie elementów LGBT do Wiedźmina właśnie.
0: To jest takie przykre i muszę ci powiedzieć, że w gruncie rzeczy to jest coś... Jakbym to miał na lewicowy język przerzucić, to jest przywłaszczanie kulturowe? Tak, to jest przywłaszczanie
2: kulturowe. Jaki piękny termin.
0: To jest tak jak na przykład biały nosi dredy. Chuj tam, że biali też nosili dredy, nie?
1: No
0: to
1: i
0: jest,
1: nie można się za Indianina przebrać.
0: Z innej kultury nie możesz mieć rzeczy. Wiesz, to jest słowiańska kultura, wszystko, bo to zrobił Słowianin. To już jest wystarczający powód. A że tam sapek jest sprzedajny, to inna sprawa, nie? Już ta gra też była w tych klimatach europejsko-słowiańskich i nigdzie żadna postać nie jest jako murzyn opisana. Ale oni musieli tych murzynów walnąć i przypomina mi to, jak na przykład Europejczycy z Jezusa robią niebieskiego blondasa, albo Koreańczycy z Jezusa robią żółtego pakiera, nie? Co jest niskie po prostu, nie?
2: No. Ale w tym, że Yennefer dostała swoją własną opowieść, tak troszkę nadmiarowo, nie? I bonusowo względem książki, to, że tyle jest kobiecych różnych teraz herosek i promowane są właśnie tak silne kobiety, no to jest zjawisko i to już widać gołym okiem, że po prostu... jest taki trend, nie? Że coraz więcej tych bohaterek,
1: tak.
2: I wśród superbohaterek też coraz więcej tych silnych kobiet i w każdym filmie musi się dodatkowo kobieta pokazać, nawet jak oryginalny scenariusz książkowy nie zakłada, to też dodadzą tak bonusowo. No to czy wam tak strasznie przeszkadzają dryady z Bronxu?
0: Tak, bo wiesz, to jest najgorsze tryhardowanie i robienie czegoś na siłę, bo to się zawsze odbywa kosztem jakości produktu, nie? Że tak powiem. Dryady z Brooklynu wyglądają po prostu do dupy, nie?
1: Znaczy mi się nawet te dryady, ani ta murzynka czarodziejka nie przekazały.
0: Dryady z kuszami?
1: Ale ja się za bardzo na tym świecie nie znam, więc, ale ogólnie, jeżeli chodzi o postaci kobiece, po prostu to ja w ogóle nie lubię postaci kobiecych w filmach i serialach. Ja jestem ogromną fanką podstarzałych, brzydkich facetów w filmach i serialach.
0: No to najgorzej. Jesteś, nie wiem, no.
2: Podstarzałych i brzydkich, to ja mam szansę.
1: Facetów w serialach, bo oni są zawsze takimi fajnymi mędami. Ja lubię po prostu bardzo takie postacie i naprawdę w małym którym serialu podobają mi się postacie kobiece. Zazwyczaj są nudne, irytujące. Nie mówię, bo na przykład Lagertha w Wikingach mi się podoba, no. Kelly w Ash Contra Evil Dead też jest moja ulubienica. No. No i w sumie to by było na tyle.
0: A ja wiem.
1: Tak. Ale Trixie w Deadwood też była fajna, ale to taka jest drugoplanowa postać, prawda? Ale z głównych to nie, nie lubię po prostu.
0: Nie, no dla mnie, ja nie lubię, jak te postacie są na siłę, tak? Robione i dlatego one jeszcze dodatkowo tracą. Kobiece postacie bardzo tracą, jak są robione na siłę. Obecnie Krishna Masarala, grana przez taką irańskiego pochodzenia aktorkę, która pewnie ma teraz problemy w Stanach, jest genialną postacią, jeżeli chodzi o kobiecą. Najlepszą w ogóle teraz w XXI wieku.
1: Ta stara, ona fajna, ma fajny głos.
0: No, ma zajebisty głos i wiesz, hasełka, wszystko jest super po prostu. Tylko jest jedna różnica. To nie jest postać robiona na siłę.
1: No i jeszcze lubię bardzo ze Star Treka Next Generation mamę Diany Troy. Ona jest super postacią, ja ją uwielbiam.
0: I żonę autora Star Treka.
1: No.
0: No, no tak, tak. Ja to w Star Treku sobie znalazłam pewnie jakieś inne, jak co kobiety. A to Diana, nie? Jednak...
1: Diana też, bo ona jest taka denna. Matka jest taka śmieszna, prawda?
2: No dobra. A powiem wam, że ciekawą rzecz teraz zauważyłem, że Bruce Lee żyje. Bruce Lee żyje. On pojawia się w tylu różnych filmach, w tylu różnych grach. Jest w ogóle fundacja Bruce'a Lee prowadzona przez żonę, tak? Shannon Lee. Chyba tak się nazywa. I można kupić sobie licencję na Bruce'a. I Bruce jest wszechobecny właściwie w jakiejś grze komputerowej UFC 3, gdzie tam się nawalają na ringu, można sobie wybrać Bruce'a Lee i on się bije z Gregorem tym, McConnorem, że jakąś nazywa? Conor McGregor, to mi się pomyliło.
0: Gregorem McConnorem.
2: Gregorem McConnorem. McConnorem się. Tak.
0: Jezus, fame MMA, kurde, Ksiek kontra ten Suchodolski.
2: Gregor McConnor byłby... I Suchodolski, Nitro! No to ale i jakaś chińska sieć fast foodowa użyła wizerunku Bruce'a Lee, to ich ta fundacja od razu oskarżyła. No więc Bruce Lee jest bardzo atrakcyjną marką do dzisiaj i jest tak jakby odtwarzany cyfrowo bardzo często, jak żywy wygląda. Tak więc no ciekawe zjawisko też, nie? Że aktor po śmierci nadal gra.
0: No tak, no wiesz, jak był ten koncert z tym dwupakiem i
1: Tupak, Tupaka to też szanuj.
2: Czteropak.
0: Nie, bo to jest facet, który zrobił syfilis kultury czarnej.
1: Nie, on się nie zna na Tupaku, to jest furiada.
0: Tak, no on zrobił gangsta rapa, gangsta rap to jest po prostu coś, co
1: ale
0: trawi...
1: ten gangsta rap ewoluował, prawda,
0: no to tym gorzej, no oczywiście.
1: Ale nie gangsta rap.
0: No właśnie. Sorry, ale...
1: Dobrze, to nie temat o rapie, okej. To jeżeli to tego wtrącę na temat Jokera, Jokerzy są zawsze świetnie ubrani. Oni mają...
0: A Jared Leto?
1: Ale ja mówię o Jokerach.
2: Dla mnie to też nie jest Joker.
1: Coś świetnego. Płaszcze, wszystko mają fajne zawsze.
2: Lubisz taki typ ubierania się? Taki?
1: Super, bardzo mi się
2: jak
1: podoba.
2: Pając.
1: Świetnie mam skrojone te marynarki, fajne kolory, mi się bardzo podoba.
2: Czyli masz słabość do podstarzałych pajaców, brzydkich. Ty to masz ciekawy gust. A fanom Conora McGregora polecam film Zły Chłopiec. Bardzo fajny dokument o McGregorze. I ja lubię tego zawodnika, też lubię jego walki. Uważam go za wielki talent. On ma niesamowity refleks, ale on w ogóle, jak się okazało, to nie jest taki wrodzony talent, tylko on bardzo dużo trenuje, bardzo, bardzo dużo czasu poświęca na treningi i bardzo się w to angażuje. Więc nie przyszło mu to łatwo, tak znowu.
0: No, tam jakiś chyba miał powiązane z Czapo swoją drogą. Polecam podcast Joe Rogana. Nie będę tutaj oryginalny, ale jak ktoś włada angielskim, to Joe Rogan ma chyba najlepszych gości w podcastosferze w ogóle na świecie. I tam można spotkać, kurde, nie wiem, no na przykład był Elon Musk, tak? Ta legendarna scena, że Elon Musk sobie jara Blanta, to właśnie.
1: I tam Musk, pamiętasz?
0: Etam Musk, tak, Musk, dokładnie. Etam Musk. Walił sobie Blanta, to był Joe Rogana. Na przykład Bojan Slat był, nie? Czyli taki koleś, który jest przeciwieństwie do Grety coś robi, nie? Nie mówi wy zróbcie w najgorsi Hauderiu, tylko robi coś konkretnego, nie? I kto tam jeszcze jest? No, Neil deGrasse Tyson, jacyś różni ludzie, jak ktoś na przykład lubi sobie posłuchać Terence McKenna, coś o ćwace, o grzybach, psychodelikach i takich różnych akcjach, też są tacy ludzie. O El Chapo teraz jest jakiś najnowszy odcinek, świetna sprawa. No, dużo, dużo ciekawych osób. Przy czym trzeba uważać, jak kogoś nie kojarzycie, to prawdopodobnie jest to jakiś słaby komik, który jest kolegą właśnie Joe Rogana i to jest taki odcinek Zapchaj dziura. Niektóre są w miarę, muszę powiedzieć. Ale gorąco polecam podcast Joe Rogana. Na początek chcę znać się kanał JRE Clips i tam macie wycinki i zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda, nie? Bardzo ciekawe ma przemyślenia na temat Epsteina i Weinsteina. O.
1: I w ogóle on taki śmieszny, jak miał kiedyś podcast, jak się śmiał z tyłka Kim Kardashian i te zdjęcia pokazywał takie, o, gross!
0: Ej, on umiera po prostu. No on jest, trzeba pamiętać o tym, że facet jest stand-uperem, tak? I umie zrobić dobry kabaret, nawet przy podcaście.
2: A fanom Bruce'a Lee, no to też mogę polecić na pewno... W ciemno mogę polecić, bo nie dorwałem jeszcze tego filmu, dopiero co się ukazał. Ip Man 4, oczywiście o słynnym mistrzu. No i tutaj mistrz jedzie do USA, gdzie Bruce Lee, grany przez Kwok Kwan Chena, całkiem fajnie, sądząc po zwiastunie, chce uczyć Amerykanów chińskiej sztuki walki, no i ma problemy z tym oczywiście, bo to nie było tak, że Chińczycy chętnie uczyli. No był w ogóle zakaz uczenia obcokrajowców kung fu przez długi czas. Bruce Lee się od tego mocno właśnie wyłamał i musiał walczyć z jakimiś mistrzami o prawo do uczenia i tak dalej. No ale pojawia się też jeden z moich ulubionych aktorów kina akcji, Scott Adkins, który gra tam złego Amerykanina, jakiegoś sierżanta, zabijakę. No i ostra jest walka. Gdzieś widziałem, dorwałem samą walkę właśnie Doniego Yena ze Scottem Adkinsem. No ostro się tłuką i świetna jak zwykle choreografia. To są fajne filmy kung fu, bo one są o czymś więcej niż kung fu. To jest autentyczna historia mistrza Wing Chun, i która została odtworzona na podstawie różnych zapisków, pamiętników i wspomnień syna mistrza. Więc warto obejrzeć wszystkie części. Polecam, oprócz może tych odprysków takich, okazało się kilka... ale te główne
0: Ip Many 1, 2, 3, 4. Te Wing Chuny i tak dalej, to jest kolejny przykład na moją taką teorię, że takie patologie jak sztuki walki typu kung fu, karate, boks i tak dalej, i sawate, to się pojawia wtedy, kiedy dalszej patologizacji ulega państwo i obywatel nie może mieć broni, tak? Zwróć na to uwagę. Karate, Kyokushin i te inne się pojawiło głównie gdzie to było, Okinawa, tak? Tam nie mogli mieć broni. Tam się pojawiły te akcje, że oni mieli te sierpy i tak dalej, nie? Później Aikido się wywodzi mniej więcej z epoki, kiedy też już było, szogunat już wszystkich uspokoił i nie za bardzo można było walczyć, to się pojawiło Aikido. Kung fu podobnie w czasach, kiedy ludzie byli rozbrojeni, nie? I ta wojna bokserów słynna, wojny opiumowe i tak dalej, nie? Też kiedy nie można było mieć broni. Sawate to też w Europie z kolei są czasy, kiedy nie można już było posiadać broni i być wolnym człowiekiem, nie? W Stanach Zjednoczonych, gdzie jeszcze było normalnie i zdrowo i mogłeś mieć broń i gdzie niegdzie możesz mieć to dzisiaj, sztuki walki się nie pojawiają. Gdzie one są popularne, takie patologie jak MMA, no w takich Stanach jak Kalifornia, gdzie broni mieć nie możesz, nie?
2: No to nie wiem, ty wolisz jak się strzelają, tak po prostu i rozwalają tak, sobie głowę z Magnum 44, niż tak. jak się ludzie uczą kung fu, którego tak. się uczą często, wiesz, nie po to, żeby się bić, tylko żeby zdrowo żyć, żeby mieć jakieś hobby i jest wokół tego piękna kultura cała, nie? I historia. No, a tutaj mamy Gana i celujesz i rozwalasz komuś łepetynę.
0: Gana też jest, mój drogi, kultura bardzo piękna i nawet nie wiesz, że ten, jaka kultura koło tego może być. Jest, i poza tym ja ci pragnę zwrócić uwagę, że nawet małpa używa broni, ale człowiek, tak zwany obywatel nowoczesnego państwa, nie może mieć broni. Nawet noża.
2: Małpa używa broni?
0: Oczywiście, że tak. Używa, nie wiem, dzidy, używa pałki. kamienie rzuca.
2: To ty jakieś dziwne małpy oglądałeś.
0: No, to nawet Jorogan pokazywał takie, tak. Nawet
2: jeszcze może sobie wystrugały tą dzidę, tak?
0: Nie, no to zobacz sobie, no. Tak, małpy używają broni. To nie jest tak, że małpy idą i się gryzą i drapią tylko i wyłącznie. Małpy mogą wziąć jakąś lagę, mogą wziąć kamień do ręki i komuś pierdzielić, nie?
2: No, to sporadycznie, jak małpa wpadnie.
0: Pamiętaj jedną rzecz. Broń to jest wyrównywacz. Broń to jest wyrównywacz szans. Dzięki broni kobieta 45 kilo ma szansę w starciu z kafarem 120 kilo.
2: No to mówisz właśnie jako ktoś, kto się po prostu nie umie bić, no i nie ma warunków. No
0: to... jak masz 45 kilo i ktoś leci na ciebie i ma 120, to ci kung fu też nie pomoże.
2: Ale to nie chodzi tylko o to, co jest efektywniejsze. No ty właśnie teraz myślisz, jak taka małpa trochę.
0: Nie, no to dobrze, no. No ale o to chodzi, to jest efektywniejsze. Przemocy nie używasz dopóki, a jak już musisz jej użyć, ona musi być skuteczna. I wiesz, no nie każdy sam może pozwolić na to, żeby tracić długie godziny na jakieś na ćwiczenie sztuk walki, które są bardzo też ryzykowne pod względem kontuzji i tak dalej, nie? To fajnie wygląda na filmach, ale no tak naprawdę to też właśnie swoją drogą u Joe Rogana było, jak opowiadał, bo on też się specjalizuje w sztukach walki swoją drogą, opowiadał, jak walczył z jakimś tam kolesiem na zawodach, dostał w pierdol, a później się dowiedział, że ten koleś zginął, nie? No i zadzwonił do swojego tam Sifu, czy innego mistrza, jak to się to nazywa, nie pamiętam, co on tam wtedy ćwiczył, chyba taekwondo, a taekwondo to jest przejebana sztuka walki, tak? Jak umiesz ją dobrze zrobić, to zabijesz, nie? Bez problemu. No i tak mówię, ty, co jest, ale ten, on mnie tu w jaja kopnął, ja ledwo żyję i w ogóle, a ten, jestem ten, nie wiem, czy będę miał dzieci, a on nie żyje. A szef mu powiedział, no, czasami umierają, nie? I wiesz, ktoś tu jest bezpłodny, ktoś ma problem ze stawami, kogoś boli, jak pada deszcz. Sztukę walki, żeby się nauczyć, to wcale nie jest taki hop-siup.
2: No cóż, to widzicie, trochę to przypomina, nasz spór teraz przypomina mi trochę Epic Rap Battles of History, Bruce Lee kontra Clint Eastwood.
0: Super!
1: Super temat, tak!
0: To ja ci oddaję głos, Oriona, z wielką fanką.
1: Ja uwielbiam oczywiście to oglądać. Kiedyś siedziałam właśnie też w pracy na noce, to sam, całą nockę sobie to oglądałam, to super, mnie to jara.
2: Do you feel lucky punk? That's what I'm asking. You can't be too tough. You got killed by an aspirin.
1: No, to oni tutaj są super, tak. Najnowszy, najlepszy, moje najulubieńsze to jest właśnie to, co wysłałeś dzisiaj Zenkowi, czyli Joker i Pennywise. Uwielbiam.
2: A mi się już tak za bardzo to nie podoba. Uważam, że to są już te gorsze epic. Te stare właśnie były dobre. Stare były najlepsze.
1: Ale to jest z tych nowych dla mnie najlepsze. Po prostu Joker ma takie rymy tam ekstra.
2: No, to przypomnijmy, to jedna z najlepszych chyba serii YouTube'owych i najlepiej zrealizowanych, gdzie pojedynek rapowy toczą ze sobą różne postacie historyczne, fikcyjne. No, i możemy sobie zobaczyć, które ci się najbardziej podobały Epic Rap Battle.
1: Kurczę, musiałabym sobie teraz wszystko poprzypominać, bo ja bardzo lubię właśnie...
0: Sherlock Holmes i ten...
1: Sherlock Holmes i Batman. I bardzo mnie rozsmieszał. A Wolverine był fajny z... Z kim on był? Krawiec.
2: Wolverine kontra... Freddy Krueger. No, a to według mnie wybitnie słabe to było właśnie. Mamy zupełnie inny gust, jeśli chodzi o Epic Rap Battle.
1: A może.
2: Ale no... Zrealizowane oczywiście było to nieźle, chociaż Wolverine wyglądał jakoś dziwnie tam, jakiś dziwny miał
1: ten kostium. Ale Freddy Krueger wyglądał świetnie.
2: No. To jest taka dziwna seria, bo oni właściwie sporo muszą inwestować w charakteryzację.
1: No
2: te peruki, te stroje, oni no, perfekcyjnie wyglądają.
1: Perfekcyjnie
2: nawet często wyglądają o wiele lepiej niż ich odpowiedniki w komercyjnych filmach, bo na przykład w Superman kontra Goku, no to Goku wyglądał naprawdę świetnie.
1: Goku wyglądał kozacko, oglądałam to ostatnio.
2: Tam biorą różnych znanych youtuberów amerykańskich, samych właściwie takich naturszczyków, amatorów, ale oni wypadają świetnie. I zastanawiam się, z czego to wynika, że oni tak świetnie grają. Na pewno z tego, że jest to krótka forma, nie? I po prostu, no wiadomo, że łatwiej jest dobrze się przygotować do roli, jeśli mamy do zagrania 3 minuty, a nie cały film. No świetna charakteryzacja. No i to, że to są topowi jacyś tam youtuberzy amerykańscy, ci najbardziej znani.
1: Ja nie wiedziałam nawet, że to są youtuberzy, powiem ci, i zastanawiałam, skąd oni właśnie wzięli, ale to oni, powiedz mi, to według ciebie, to znaczy nie wiem, jak to oni rapują sami po prostu? Czy to ktoś za nich rapuje?
2: W 99% przypadków sami. Czasem jak ktoś nie przejawia jakiegoś talentu wokalnego, to albo Epic Lloyd, albo Nice Peter podkładają głos. Epic Lloyda uważam w ogóle za jednego z najlepszych raperów na świecie. On to jest taki zdolny facet i niezłym aktorem jest. No pomyślcie, czy nie jest dobrym aktorem ktoś, kto potrafi zagrać i Adolfa Hitlera,
1: i... No to mój ulubieniec!
2: Adolf Hitler kontra Lord Vader, to są właśnie te stare epic battle. No i no świetne jest to.
0: Trumpa nawet robił, o kurwa.
1: Tak, on wszystkich, Batman, on był super, ja go najbardziej lubię właśnie z nich wszystkich.
2: On grał też tego klauna,
1: Pennywise'a.
2: Tak, to jest niesamowity gość, bo on się wciela i w Roosevelta, i w tego klauna, i Stalina.
1: Ilona Maska się ostatnio też oglądam, ale kontra Mark Zuckerberg.

0: oglądał i fajnie miał mimikę w ogóle. A nie, kozacko.
1: Bo ich jest dwóch, no trzon tej grupy i filar tej grupy to jest właśnie Epic Lloyd i Nice Peter, nie? Dwóch kolesi, którzy zaczynali od i dalej prowadzą jakiś taki kabaret, stand-up, coś takiego. Jakiś taki niszowy stand-up, wychodzili sobie tam na scenę, na widowni, kurczę, 10 osób i oni się nagle wzięli za tego typu zabawy. No i 35 milionów wyświetleń, 64 miliony wyświetleń, wow. 50 milionów.
0: Pięknie.
1: A Rasputin kontra Stalin ma 109 milionów na przykład,
0: nie? To też było bardzo fajne.
1: Niezły wynik, swoją drogą.
0: No, nie, w ogóle fajnie, kto im ciekawe, kto im te rymy układał. No są takie czasem naprawdę, wow, jak pocisk pójdzie, to...
2: O, zesrać się można.
0: Super, ja uwielbiam.
2: No, ale nie wiem... Na Skodzej poradzili cwaniacy.
1: No, Ola, nie wiem, czy wychwyciłaś różne... No, jakby to powiedzieć, te teksty są straszliwie sprośne i...
0: Tak,
1: strasznie tam
0: oczywiście.
1: Dużo... Oni nawiązują do pozycji jakichś seksualnych, których nawet się wstydzę tu opisywać na antenie, szczerze mówiąc, a oni o tym śpiewają,
0: tak.
1: Nie?
0: I tam jest właśnie dużo takich smaczków, tych takich różnych gry słów, bardzo fajne mają gry słów.
1: To prawda.
0: No, naprawdę.
1: I jeszcze tańczą świetnie.
0: Tak, wszystko. Mi się tam wszystko podoba.
2: A na czacie Nocnego Radia możecie zobaczyć Matrixa z Etamem.
0: Oh my god, to z Etam?
2: Na Midze robione, original.
0: Popatrzcie.
1: Matrix z Etamem?
2: No, a jak? W Deluxe Paintie.
1: Jak zwykle, oczywiście, format GIF animowany. Najlepszy format, GIF animowany.
0: Etam to etam,
1: dokładnie. Dzisiaj sobie włączam nocne radio, Etam nadaje i słyszę, no ja tu sobie właśnie podłączyłem, mam tu kabelek, no ale on chyba nie będzie działał, sprawdźmy. Zaraz, no tu mam, zrobiłem przejściówkę i to będzie szło przez naokoło przez mikser i do telefonu, a z telefonu przesyłane przez taki specjalny program z gazetki, przez Wi-Fi i to wtedy ja stawiam tutaj taki wirtualny serwer i to idzie do drugiego komputera, który to przesyła przez sieć i kompresuje na Amidze i wtedy to tu będzie chyba działało. Sprawdźmy. Słychać mnie? No nie słychać. No.
0: Ktoś parodiuje Etama, coś tam z niego ciśnie bekę, prawda? Etam na poważnie odpisuje, wszystko wyjaśnia.
2: Najbardziej mnie rozwaliło ostatnio, jak z Danusia miała problemy z tabletem i tak się przypomniało ci, że ma takiego fajnego tableta. A to wiesz, to odeślij do nas, my ci kupimy taki porządny firmy Manta, polskiej firmy. O ciul, polska firma Manta. No, ale wpisałem sobie Anim 8, bo tutaj Etam napisał, że to jest technologia Anim 8 przerobiona na GIF. Jak wpisałem Anim 8, to wychodzi jakiś digital printing online Sri Lanka. Więc światowe techniki masz, Etamie. Nie no, żartuję. Co tu miałem? No.
1: No, ale w każdym razie Goku, który się z Supermana śmieje, że ma, że popatrzcie na te gacie, cipka ci wystaje i no to zabawne.
2: A że Kamel to pewnie jest, czy coś takiego powiedział.
1: A tak, to właśnie to jest to coś, co się z kobietą tam robi, takie dziwne rzeczy jakieś.
2: Nie, no, Kamel to jest takie charakterystyczne wcięcie, jak jest Legnicy na przykład, czy coś. No, to
1: aha, to tak, faktycznie. Teraz
0: a to oglądasz po polsku, czy po angielsku?
1: Czasem po polsku, czasem po angielsku. Jak czegoś nie rozumiem, to sobie włączę po polsku. A to z kobietą to polega na tym, że kobieta na końcu ma pelerynkę jak Superman, ale nie będę wam szczegółów opisywał.
0: Fajny było też Hulk kontra... Popatrzcie, no wiesz co, mogłam zapomnieć. Fajne, podobało mi się. A, i co się później zamienił w tą, tego ojca, co się przerobił na matkę od Jennerów.
2: Caitlyn Jenner.
0: Bruce Jenner kontra właśnie...
2: Bruce ten... Banner.
0: No właśnie, Hulk, tak.
2: O, chuj. To żałuję, że nie widziałem.
1: No, to tobie się spodoba, bo to taka trochę szydera.
0: Właśnie powiem ci, że średnio puszczałam mu dużo. Dzisiaj mówię, obejrz sobie Hitler versus Vader. Ja mówię, jest kozacki, siedzę taka zajarana przed telewizorem. No, może śmieszne, ale z czego się tak cieszysz?
1: Sieg fucking hell.
2: Boki zrywać.

0: Ewentualnie.
1: Super było.
0: Osrałem się, nie?
2: Zbyt płytkie to jest dla Zenona.
1: A dla mnie
2: zbyt
1: nie.
2: Płytki humor.
0: Ja z płytkiego humoru to ja lubię.
1: Ja tak najbardziej, aż do tego stopnia mi się podoba Joker kontra Pennywise, że sobie to na MP3 przerobiłam i sobie wrzuciłam na telefon, że jak będę szła do pracy, żeby sobie słuchać.
2: Fajny ma głos ten.
0: BKNS poleca tutaj.
1: No, fajny.
0: Poleca tutaj film, ale ja tak słabo z angielskim. Pregnant teen having sex for the first time. Najlepszy na Pornhub, podobno. Pregnant teen having
2: sex for the first Takie time. Filmy lubi Zenon.
0: No, tak. Tutaj suche majtki nad nie morza.
2: Chcesz balonik?
1: No.
2: Zenon? Chcesz balonik?
1: Świetny ma głos Pennywise, też mi się bardzo podoba. Ja i Jokera też. Jak się śmieje Joker, super.
0: Wiesz, jak Joda brzmiał.
1: Nie, Pennywise ma ekstra głos w tym właśnie, tak zrobiony.
0: Nie.
1: Mi się bardzo podoba.
2: No właśnie, ma taki głos, taki dziwny. Ale tak. Zaczyna się nagle tak śmiać!
1: Tak, to jest super. I on świetną ma charakteryzację, tak moim zdaniem no, tak samo fajną.
3: Czy tego Skarsgarda?
1: Tego Skarsgarda. I charakteryzacja niczym się nie różni od tego filmowego.
2: Jest... Troszkę się różni, bo się przyglądnąłem. Jak się przyglądasz, na kołnierz ten taki, co on ma nałożony, nie wiem jak to się nazywa, to w oryginale on ma taki brudny i taki, wiesz, ma taki ładny i czysty.
1: Aha.
2: No ale tak. Tam oni mają całą ekipę. Jak porównać sobie te amatorskie produkcje YouTube'owe, zagraniczne i polskie, to widać, że budżet jest zupełnie inny tego wszystkiego. Ich tam stać na dobrą kamerę, na green screeny, na peruki, na stroje, a u nas ludzi nie stać, żeby sobie kupić strój turmowca jednego, nie? No bo to pójdzie ci cały budżet zaraz.
0: Sorry, Gregory, ale co powiesz o strojach tego... właśnie pół wieku poezji. Były zajebiste, były lepsze niż w Netflix minie. No Lambert wyglądał lepiej, no sorry. I nawet soczewki miał lepsze na oczach niż
1: znaczy, mi się Lambert bardzo podobał. W ogóle to pół wieku poezji później, to ja się zachwyciłam tym. Znaczy, no. Ale od razu mówię, ja nie czytałam Wiedźmina, nie jestem fanką Wiedźmina, ale Lambert wyglądał super, bardzo fajnie. Te blizny na buzi w ogóle, taki podstarzały jest, no właśnie.
0: Patrzcie ci wysłoberkę. No, także ten.
2: Ciekawe, jak na planie tam to wyglądało też, założę się, że...
1: A widzieliśmy trochę dzisiaj...
0: Znaleźliśmy sobie
2: jaki klimat?
0: Recenzję amerykańskiego jakiegoś tam youtubera, który to powiedział, że jest zajebiste.
1: Tak, bo tak, no właśnie, bo się bardzo spodobało. Powiedział, że lepszy niż serial Netflixa. No. I to właśnie były urywki różne spoza kadru. Dla mnie to w ogóle w tym naszym polskim filmie to Karczmarki były ładniejsze niż Czarodziejki w Netflixowym. No.
0: Takie są fakty tutaj nad Wisłą. Ja, pitole. Nie, powiem tak, ja powinienem mieć sentyment do Wiedźmina tego Netflixowego, bo w KR Morhen byłem wielokrotnie, czyli w Ogrodzieńcu pod Częstochową. Nawet to jakoś, muszę powiedzieć, że pół wieku poezji jest po prostu zwyczajnie lepsze, nie? I pokazuje to, że tam w bardzo małym budżecie, tam było chyba z kilkadziesiąt tysięcy.
1: 8 tysięcy było budżetu.
0: No, to wiesz, on, nie wiem, czy to już krótkie, tak? 8
2: nie no, jakie 8 tysięcy?
1: Ale tego, dolarów. Ja mówię o Netflixie, przepraszam, ja nie mówię o Netflixie.
2: No, ale myślałem, że mówisz w złotówkach, że było. Pół wieku poezji później miało chyba 30 tysięcy, czy 40, no, jakoś tak, nie?
0: No,
2: ale to co jest lepsze? To powiedzcie pół wieku
0: poezji.
2: Ale co konkretnie jest tam lepsze względem tego
1: Netflixowego? Mnie się podobał przede wszystkim tak. Może ja powiem tak. Casting. Aktorzy, dobranie świetnie. Czarodziejki, super. Oczywiście czarownica ta zła, no to dla mnie to już prześliczna, bo ja lubię taki typ urody. Podobała mi się ta jej...
0: Ta koniowa?
1: Oczywiście, mi się podoba. Boże. Ten klimat u niej był taki mrok, ciemność. W ogóle bardzo mi się podobały stroje. No, obsada, wszystko. Te wioski różne, wszystko wyglądało super. Ja się tak od razu wciągnęłam w to, a na Netflixowym Wiedźmina się nudziłam.
0: Pan Surmacz po prostu rewelacyjnego sołtysa grał małych pup, czy tam młodych pup, czy jakoś tam.
1: Bo jakieś
0: Młode pupy chyba.
1: Zostały na młode pupy zamienione, tak, bo lepiej
0: stare brzmi. Pupy na młode pupy zamienione. No, super było zrobione, nie? No i w końcu był sens, że Jaskier był starym grzybem.
1: No,
0: chociaż młody Jaskier to... O, ja
1: pierdolę. Nie, ja po prostu Netflixowego, bo ja nie, tak jak mówię, nie czytałam książek, nie grałam w gry, więc ja na Netflixowym, ja po prostu czasem się pytam Zenka, dlaczego nagle oni żyją, co tu w ogóle się dzieje, nie rozumiałam, prawda?
0: Ale te skoki w czasie były kompletnie bez sensu.
1: No i się nudziłam momentami.
0: Ja tego nie, wiesz, no pomyłka jakaś, nie? Tam jak nie czytałeś książki, to ta chronologia była dla ciebie jakaś z dupy, nie? Zresztą tam była jakaś akcja, że Yennefer tam wskoczyła i zaczęła pokazywać, jakim ona nie jest Lachonem i był dzieckiem koleś, który jeszcze kilka scen wcześniej był szanowanym królem, tak?
1: No właśnie, ja tego tak trochę nie...
0: I nie wyłapałbyś tego, nie? Gdybyś nie czytał książek. Ja tego w pierwszym momencie nie wyłapałem, bo książki czytałem 10 lat temu. No.
2: No tak, patrzę sobie teraz na screeny i wygląda, że to takie bardziej słowiańskie miejscami jest po prostu, nie? A tak patrzę sobie na tutaj na panie w gospodzie, no to takie fajne dojne krówki właśnie.
1: No właśnie mówię do Zenka, popatrzcie jak dobrali te one wszystkie dekolty, taki duży biust, taki po prostu, no karczmarka wyciś wymaluj po prostu.
2: Jak cię uda mi ściśnie.
1: Tak, dokładnie. Jak ci po prostu piwo w cycach poda, no nie?
0: Jak na Oktoberfeście mogłoby tak wziąć, nie? Cyk.
2: A Mariusza Drężka spotkałem na żywo tego, co właśnie gra tego Lamberta, tak?
1: No, super.
2: No i tylko, że byłem pijany i powiedziałem, że jestem twoim idolem, mogę autograf? Ale dał. No. Mam przypomnieć, o czym jest mowa. No, o filmach sobie rozmawiamy dzisiaj na luzie. Ja na przykład przy Cydrze Lubelskim.
0: A my przy Katarce. A może ktoś by chciał się pokłócić, zadzwonić czy coś?
1: Nie, nie kłócimy się dzisiaj. Ja no, chcę fajnie się o filmach.
0: Yennefer, czekaj, opisana inaczej. Yennefer w Netflixie przecież. O co ci Balkanes chodzi z Yennefer? No, ma te oczy, okej. Okay. Wolszczakowa nie miała tych oczu.
1: To nie miała? Powiem,
0: nie miała. Fiołkowych oczu, nie? Ale ten... Aha, Netflix, że jest... No to już tam pan licho, że tam jest specjalnie historia. Dobrze, ja lubię, jak jest adaptacja jakaś czegoś i ona nie jest idealnie wierna książce, czy tam grze, czy czemuś. Lubię, bo dzięki temu mam dwa razy więcej zabawy. Nie?
2: No, dokładnie.
0: No tak. To nie jest powód do bólu dupy, przy czym akurat takich rzeczy pewnych się lubię trzymać oryginał, czyli na przykład wygląd postaci.
2: To jest takie dziwne ocenianie filmu na zasadzie, jak wiernie się udało odtworzyć coś, nie? No to bezsensnie się udało odtworzyć coś, nie? No to bez sensu. To nie chodzi o to, żeby coś odtwarzać.
0: Tak, bo samo to jest jak... jakoś adaptacja, jest jeszcze drugie pojęcie, jakoś to się nazywa.
1: Ekranizacja,
0: adaptacja. Jakoś tam patrz, czegoś mi brakuje, ale...
2: W sztuce na przykład nie chodzi o to, żeby jak najwierniej coś oddać, bo od tego jest fotografia, nie? Tylko żeby coś wnieść i żeby wywołać jakieś emocje, uczucia fajne.
1: Tak, tylko też nie można przesadzić w drugą stronę, prawda? Całkowicie odejść od książki na przykład, czy od gry, bo to też... Prawda, żeby we wszystkim mieć umiar.
0: No wiesz, w tym, że Ciri będzie wolała dziewczynki, nie odejdą od tego, jestem przekonany, nie?
1: A mi się bardzo postać Ciri podobała, tak w sumie najbardziej mi się chyba jej wątpliwa.
0: Super, ale w ogóle ta Freya Lam, czy jak ona się nazywa, idealnie ją dobrali, bo ona ma taki typ urody i w ogóle wszystko. Może wyglądać na taką 14-latkę, a lada moment trochę ją przerobię, będzie już jak pannica wyglądała, tak? No.
2: Patrzę sobie teraz na artykuł na film.org.pl najlepsze filmy 2019 roku i niestety muszę stwierdzić, że w większości nie widziałem chyba. W ogóle mam straszne zaległości.
1: Przeczytaj jakie.
2: No na przykład To My.
1: Nie znam.
2: Kafarnaum
1: ponoć bardzo taki, chcę obejrzeć, bardzo rozwalający emocjonalnie film, także trzeba na niego się nastawić. Ponoć, tak czytałam o nim. Taki rany, tak, że później cię zmiażdży. A ja lubię takie filmy, więc na pewno też.
2: Widziałem tylko Dom, który zbudował Jack.
1: Larsa von Triera.
2: No, Larsa von Triera to pochłaniam po prostu każdy film. No, lubię. No, lubię tego.
1: A Skóra, w której żyje? Podobało ci się to?
2: A to jest von Trier?
1: A nie, to może ten drugi. Jak on ma?
2: Ja nie wiem, nie, to chyba nie był on.
3: Jak kobieta
1: A nie, to był drugi, przepraszam, to jest ten... popatrz,

0: Wyleciało mi z głowy ten, co u niego gra Penelope Cruz zawsze. Czy u was, bo że
1: Almodóvar.
0: Almodóvar, o właśnie. To mi się pomyli. Jezu, oni mi się obaj mylą.
2: No spoko, nie? Pomyliła się o tam...
0: Ale ja nie jestem fanką ani za bardzo jednego, ani drugiego. Takie... Mi się wydaje, że to jest właśnie ten typ filmów, oni kręcą Almodóvar i Montreal, że to jest takie przeintelektualizowane, że to jest taki...
1: Jak Lighthouse.
0: Nie, Lighthouse jest genialny. To jest taki typ filmów, że nie wiem, które wywołują kontrowersje, a nie ma nic w nich głębiej. O, ja tego odbieram, ale wiem, że mają dużo fanów, więc...
2: Ja to bardzo możliwe, że coś takiego jest, że jest, wiesz, szoki nie.
0: Tak samo ta Nimfomanka, no przecież... Ja po prostu powiem ci, że zbierałam szczenę z podłogi, jak to obejrzałam.
3: Ale w jakim sensie zbierałaś, że byłaś
0: dla mnie ten film jest totalnie o niczym, o kobiecie, która i tylko i wyłącznie myśli o tym, jak się zaspokoić seksualnie. I nieważne było dla niej ani małżeństwo, ani dziecko, ani w ogóle konsekwencje czegokolwiek. Ja powiem ci, że nie lubię takich filmów, bo dla mnie to jest takie szukanie głębi płciźnie, o, tak to określę.
3: Czy ja wiem, no to jest pokazanie choroby, jaką jest, jakby nie było nimfomania, nie?
0: Tak, ale wydaje mi się, że to było trochę takie, no, nie wiem, zbyt już takie po prostu jakaś nadinterpretacja może tego, nie wiem, no mnie nie podszedł, bo po prostu... No może nie jestem, po prostu nie jestem fanką Almodóvara i Wolfiera. O, w skrócie.
3: No przyznam, że też mi się bardziej Melancholia i Antychryst podobały.
0: O, ale Antychryst był skizowy, ale też jakoś takie 6 na 10 dla mnie. Bo ja lubię Willema Dafoe, prawda? Więc on zagrał fajnie, ale to taki straszny baniurylec był. Jest. Ja w sumie nie wiedziałam za bardzo, o co tam chodzi. Tak, znaczy ja lubię właśnie takie filmy, ale coś mi tam jakoś tak... nie pasowały w 100%.
3: Są w sumie takie filmy, które składają się głównie z klimatu, nie?
0: Tak.
3: Jest niewiele więcej w nich tak naprawdę i Lars von Trier trochę robi takie filmy, ale mi się to podoba, tak. Bo ja się wtedy wkręcam i się odrealniam i zaczynam czuć jakiś niepokój, coś i nawet nie analizuję tak bardzo scenariusza, o czym to jest, tylko po prostu chłonę te niesamowite ujęcia, dźwięk.
0: A to widzisz, to ty masz tak jak ja z tymi horrorami psychologicznymi, właśnie The Witch, ja to chłonę właśnie The Lighthouse, to po prostu to są dla mnie i filmy idealne. Wiem, dużo jest takich filmów, ale tu się skupiam akurat na tym, bo one są takie w sumie najnowsze, prawda? Ale no coś mi w tych klimatach właśnie nie pasuje. Antychryst też niby stuprocentowo mój typ filmu, ale coś mi tam nie zgrało. Nie jestem w stanie ci powiedzieć po prostu co.
3: Ja chyba zaraz wyjdę na klatkę i komuś pierdolnę.
2: Tak? Z jakiej okazji?
3: Z okazji gościa, który jest nieważne, nie chcę brzydkich słów używać już więcej na antenie. No.
2: Ja na czata nocno-radiowego wrzucam panią z Blankę Lipińską, która jest teraz chyba najbardziej poczytną pisarką, nie licząc Sapkowskiego, tak światowo, ale w Polsce. Popełniła książkę 365 dni, coś takiego. Była jakąś ringer, taką, wiesz, dziewczyną do pokazywania, no nie wiem z której strony, ale książka podobno jest wielkim megahitem, zarobiła chyba z dziesiątki milionów złotych i teraz na walentynki wchodzi film, nazywany też Polskim Grejem. No i właśnie będzie chyba hit, obawiam się. Fabuła polega na tym, że jest tam jakaś pani, która
0: Polka?
2: Jest...
1: Polka, tak.
2: Przez zero. Jest dyrektorką jakiegoś tam, ale feminatywa, dyrektorką jakiegoś tam hotelu czy czegoś. No i się z chłopem nie układa, już tak namiętność przygasła i w ogóle to stwierdziła, że żeby ratować związek sobie polecą na Sycylię na urlop i w ogóle to polecieli. Porywają jakiś szef mafii sycylijskiej i
0: Tortellini.
2: Massimo Tortellini zamykają na rok i mówi, że przez ten rok jak go nie pokocha, to ją wypuści i tupczy ją po prostu jak dziką świnię, nie?
0: A przepraszam, bo tutaj ktoś pisze na czacie, że baby czytają o ruchaniu, a chłopy Orwella, daje do myślenia. Nie zgadzam się z tym. Folwark zwierzęcy to moja najulubieńsza książka.
2: No ale więc, wiesz, grubsza, no niestety to też widziałem taki, nie, to chyba też na wykopie było, że film, na którym się mężczyźni zastanawiają, Duna, czy będzie dobrze odzorowany, postacie wielonotkowe i tak dalej, te kobiety, no sorry, ale no ta kasa gigantycznie zarobiona na takich rzeczach się z niczego nie wzięło, nie?
0: Ale nie, no. Znaczy, nie lubię takiego ogólniania, prawda? No bez przesady, wiadomo, że są jakieś, no nie wiem, no w sumie nie wiem, co powiedzieć, bo nie wiem, jak można czytać takie książki.
2: Większość
0: no, ale
2: ludzi jest głupia, no co ja ci poradzę. I niestety lubią takie...
0: Ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Jak ktoś lubi, to niech sobie ogląda, dlaczego by nie? Niech sobie czyta, dlaczego by nie? No co to... Ani mnie to ziębi, ani grzeje, jak mam być szczera.
2: A mnie trochę załamuje, ja myślałem, że ludzie są...
0: A ja się nie załamuję, bo ja wiem, jak jest, no i tyle.
2: Jakoś się nikt nie pogodził z tym, że ludzie są aż tak głupi. No,
3: są jeszcze głupsi.
2: Jak się na niego... Ja to widziałem na żywo. I myślałem, ale będzie imba z tego, że zapisałem i w ogóle, a ty gnoju, skasują, to będę ci rzucał. Ale taka jest kurwa prawda, nie?
3: No dobrze powiedział. W końcu ktoś powiedział, że król jest nagi. A propos Orwella, to wyszły dwie ekranizacje 1984.
0: Oglądałam, fajna, podobała mi się.
3: No, nawet ujdzie, ale mam wrażenie, że na Orwella jeszcze nadejdzie czas i że on się doczeka. Może nie Orwell, ale Huxley, na przykład Nowy Wspaniały Świat, ale to by była hardkorowa ekranizacja trochę.
0: A wiesz, to taka ciekawostka, bo animacje Orwella, Folwark Zwierzęcy, moje najukochańsze książki ever, w animacji wiesz, że bajka dla dzieci kończy się dobrze, bo książka kończy się smutno, prawda? A w bajce dla dzieci zrobili tak, że ten Napoleon został pokonany przez zwierzęta, no a tak nie było, prawda?
3: Aha, to ja książki nie czytałem, znam tylko animacje. Nie powiedziałbym, że jest to bajka dla dzieci, jest to po prostu animacja, nie?
0: Znaczy, no powiem ci, że niektóre dzieci lubią. If you know what I mean.
3: No też oglądałem jako dzieciak oczywiście, to się wtedy jeszcze troszkę tak po kryjomu oglądało, bo oglądaliśmy to w latach, kiedy no, jeszcze był poprzedni ustrój i ten film był właściwie zakazany, nie? Ale gdzieś tam się przemyciło go na kasetach.
0: No i kiedyś to była lektura szkolna, prawda? Od wielu lat
2: no,
0: już
2: to
0: nie jest.
2: Ciekawe, bo tak gdzieś u mnie już Huxleya i Orwella wycofali. Gdyby nie to, że się zadawałem zawsze ze starszymi ludźmi ode mnie, to bym tych książek nie znał. Po prostu, nie? Pamiętam, że kolega mi tam już, nie wiem, czy był w szkole średniej, czy gdzieś tam, ja powiedział, słuchaj, wycofują tę książkę, nie? I mi dał Orwella. No i napisałem wtedy egzamin ten tam na koniec gimnazjum. No zajebiście, na maksa, jak się tylko dało, nie? Bo wziąłem tam ze szkoły średniej książkę, się odwołałem.
0: Nie, Krawcu, ja ci naprawdę radzę, przeczytaj, bo ona nie jest gruba, to jest książka cienka, rozwali cię. Książka jest po prostu genialna, naprawdę. Ja na niej się popłakałam.
3: No proszę. A te też jakoś mam tak dziwnie, że się bardziej wzruszam na filmach i na książkach niż w realu jakimiś wydarzeniami.
0: No to ja tak samo też.
3: Bo to tak wpływa na człowieka mocno. To jest jakby taka skondensowana emocja w nas uderza, nie? I dzisiaj się zresztą tak specjalnie robi te filmy, żeby one wyzwalały w nas te pokłady uczuć różnych, bardzo silnych, nie? Tak jakby celowo po prostu się odpowiednio montuje te filmy, żeby było to napięcie, jest napięcie, a potem jakaś scena nagle epicka w ostatnim momencie uratował. Albo tak. Strasznie mnie zawsze, od dawna mnie, od zawsze właściwie mnie wzruszały bajki Disneya typu Zakochany Kundel, czy tam...
0: Kundel, albo Wszystkie psy idą do nieba.
3: Bo zwierzaczki nas dodatkowo jakoś wzruszają zawsze, a tu jeszcze mamy to tak pokazane specjalnie, że te zwierzęta mają emocje, że są takie właśnie jak ludzie trochę i to dodatkowo na człowieka jakoś wpływa. A ja się zastanawiam, bo słyszałem, że mają zrobić ekranizację Nowego Wspaniałego Świata Huxleya, ale za cholerę nie wiem, jak oni to ugryzą, bo przecież tam są sceny,
0: ja
3: gdzie dzieci uprawiają seks i jest to powszechne i jest to jakby program nauczania, tak? Że po prostu, że dzieci się tam...
0: No ja też nie wiem. Powiem szczerze, że naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić na tę chwilę, jak oni to zrobią. Tym bardziej, że teraz to kino, no nie wiem, kto by się musiał tego podjąć. Tym bardziej, że to kino jest teraz takie płytkie, no nie? To takie główne nurt kina po prostu, o. Więc nie wyobrażam sobie tego, bo książka jest super, więc no nie wiem.
3: Ale takie, to jest właśnie chyba przyszłość. Wydaje mi się, że ten temat właśnie typu zdegradowana cywilizacja, czy

0: jakieś takie dystopie, to będą te tematy, które ludzi będą interesowały w najbliższych latach, bo coraz więcej osób się takimi rzeczami interesuje i coraz więcej ludzi zauważa różne wypaczenia w systemie, coraz więcej jest antysystemowców, ludzi, którzy uważają, że przeżywamy jakiś kres cywilizacji, że to, co nam serwują media masowego rażenia, jak to się mówi, albo media gównoźródlane, jak mawiają inni, to jest jeden wielki Matrix, że polityka to jest jedno wielkie szambo, że tu banksterzy, Big Pharma i tak dalej, i że to wszystko idzie, coraz więcej się gada tam, że nas zaczipują, że wiemy o co chodzi, nie? I to będą takie tematy, które ludzi będą, myślę, interesowały coraz bardziej, a producenci filmowi to wykorzystają. Ale to może być ciekawe zjawisko, ponieważ zobaczymy na ekranie jakby manifestację, odzwierciedlenie tych wszystkich lęków, obaw i być może też i tego, co naprawdę się dzieje, bo no, ja akurat uważam, że faktycznie, że coś w tym jest, że mają dużo racji ci, którzy uważają, że z tym światem coś jest nie tak. I ciekawie będzie skonfrontować właśnie te wyobrażenia z wizją filmowców. Ciekawie będzie jakby, no może nastąpić efekt podobny jak z idiokracją, nie? Że producentom się właściwie nie śniło, że tak bardzo trafią po prostu w dziesiątkę, nie? Że to się stanie tak aktualne nagle, bo to były takie przewidywania z dupy troszeczkę, nie?
1: No tak, to miała być tylko taka durna komedia chyba w założeniu, co prawda? Idiokracja.
2: Też mi się tak wydaje. Tak.
1: To, że ale nikt nie, tak. Bo to były takie najbardziej po prostu porąbane rzeczy, jakie pewnie nigdy się nie wydarzą, tak sobie pomyślał reżyser. A tu ząg, one są.
2: Nie, no ja po prostu jak zobaczyłem szpiter Świętego Boga, to myślę, Boże, jakie to głupie, nie? Ale później pamiętam, że byłem strasznie zjarany. Jak to oglądałem pierwszy raz, ale później drugi raz to oglądałem, trzeci, trzy razy ten film oglądaliśmy i już wtedy widzieliśmy, że coś się zaczyna, nie? Że coś jest na rzeczy. I faktycznie.
0: Miała powstać Idiokracja 2, ale jakoś zarzucili ten projekt, może doszli do wniosku, że to jest bez sensu robić taki film, bo to już nie będzie science fiction i to nie będzie tak odrealnione i nie będzie to komedia, bo... Ale też ciekawe, że Idiokracja na Filmwebie ma chyba 4,5 ocenę.
1: Znaczy, i Filmwebem się nie sugeruj, powiem tak od razu, bo ja się kompletnie nie sugeruję Filmwebem, bo tam jest dużo takich...
2: To się zmieniło, ma 5,8.
1: No nie, ja im widzę, że Filmweb ma mniejszą ocenę, tym mnie się na przykład film bardziej podoba.
2: Nasza koleżanka feministka lewicowa dała 6.
0: Ludzie bardzo nisko oceniają ten film najczęściej.
1: No bo go nie rozumieją.
0: No ktoś skomentował, że tak nisko oceniacie, bo gdzieś tam widzicie samych siebie w tym filmie. Właściwie wszystko się sprawdziło z tego filmu.
2: Terry Crews jako Trump.
1: No ja kocham Terry'ego Crewsa, on jest taki
2: ale
1: super śmieszny.
2: Ale ty coś ostatnio popierniczyłeś, to był gwiazdor porno i mistrz wrestlingu.
0: No. I tak? I mistrz wrestlingu?
2: Tak. To jakiś smackdown, nie? Że jakieś tam rozwalenie fatality wrestlingowe robił. Ale w sumie Trump, wiesz, Trump ruchał pornuchę i też jakieś tam epizody.
1: On the pussy, prawda, było. No, grab to the pussy, ale...
2: Nie, to, no.
1: No coś tam je łapał, grabował je za...
2: Nie, mówisz, że one były takie łatwe, że jakby chwycił, to by nie miało nic przeciwko, nawet że mamy męża, to nie o to chodzi, ale tą Stormy Daniels to tam psykał, jak się okazało, koniec końców, tak?
1: O Jezu, taką paskudę.
2: No paskudę, zżygać się można, jasne.
1: Ale
0: on jakoś faktycznie chyba córkę Clintonowej też grab the pussy.
2: To ja nie wiem. To
1: a
2: Chelsea?
1: Było, tak,
2: nie,
1: było.
2: Nie.
1: Tak. Chelsea? Jezu, ona... Każdy ma tam swój.
2: Nie wiem nic, ale to z tego środowiska ta Chelsea się wydaje względnie normalna.
1: Nie wiem, co
0: taki... Ale gdyby dzisiaj na jakimś TVP, TVN-ie zakomunikowano, że trzeba podlewać kwiatki Red Bullami, to...
1: To było Mountain Dew takie coś, to tam było. Coś
0: to ludzie
1: taki,
0: by to robili, to ludzie by masowo zaczęli podlewać kwiaty Red Bullem. No,
1: ja też tak myślę, że tak by się stało.
2: Ale jest, słuchaj, są ludzie, którzy z uporem maniaka twierdzą, że w dzisiejszych czasach nie ma ludzi tak majętnych, że ukrywają swoje fortuny i wpływ na realną władzę, nie? I to są często inteligentni ludzie, nie? Są w stanie takie bajki łykać, nie? I tej podstawowej rzeczywistości nie są w stanie ogarnąć. To tak, no oczywiście, że tak.
1: No tak, ale patrzmy na przykład na bohatera Frito. No. On tylko myśli o żarciu i o tym, żeby iść sobie... No. Się, no tam, zwalić, no wiesz o co.
2: No, już taka nie bądź.
1: No, ale tak, no. I czy to się nie sprawdza?
2: No, tak jest, on sobie tego musi nawalić się, znać bądź, zwalić konia.
1: Iść tam do jakiegoś taniego burdelu przy drodze no. I to jest jego... I oglądać durne programy, bo on siedział przy tym telewizorze, oglądał te durne programy i się śmiał. No. I ta dupa w kinie była
2: dupa.
1: Jeszcze.
2: O, dupa to był najambitniejszy film.
1: Tak.
0: No. I program w telewizji Au, moje jaja. Ale też w czasach, kiedy kręcono Idiokrację, wydaje mi się, że ludzie nie nosili na przykład na sobie etykietek tylu różnych reklam, a dzisiaj popatrzysz na człowieka i on ma tak, na czole ma reklamkę, na piersi ma z przodu i na plecach drugą, na spodniach, na butach, wszędzie ma, ale on sobie nie zdaje z tego sprawy, bo to jest tam Puma, Nike, coś, ale on tak naprawdę reklamuje całą masę film. Tak. I tak samo ten Frito też miał całą koszulkę w reklamach. I przypuszczam, że wtedy to nie było takie oczywiste, że ludzie nosili te reklamy wszędzie na sobie. Nie? A dzisiaj
2: nie było.
0: Noszą i nawet nie wiedzą i nie zdają sobie sprawy i im to nie przeszkadza, że kogoś tam reklamują. I jeszcze za to płacą kupę hajsu. No, jak ja bym wydał dużo pieniędzy na jakiś ciuch, to raczej bym oczekiwał, że on nie będzie miał właśnie żadnych etykietek, bo raczej jak za darmo coś dostajesz w cudzysłowie, to
2: ty jesteś to
0: to reklamy tutaj oglądasz w zamian, żeby coś sobie móc obejrzeć, a tutaj płacisz kupę pieniędzy za coś markowego i jeszcze reklamujesz tą markę, nie?
2: Jak coś jest za darmo, to ty jesteś towarem. Panie.
1: Czyli jak to się mówi, za darmo to można w gębę dostać.
2: A to też niekoniecznie.
1: A to taki Janusz Kort, to taki Grażyna i Janusz, tak.
2: Zdecydowanie. O, fenomen w ogóle Grażyna Kort to jest też coś w kulturze ciekawego. Czyli to takie żenujące jakieś memy i rzeczy, które są charakterystyczne dla ludzi 50+ i 60+. Tak. Głównie, chociaż młodsi też czasami mają taką jazdę, nie?
0: Zmienił się też język na taki uproszczony, że ludzie rzadko kiedy wypowiadają jakieś długie zdanie.
1: No tak, a jak teraz masz SB to jest...
2: BD, tak, to
1: BD, BD to będzie, SYBY to jest sobie, takie skróty, prawda? Mm-hmm. No bo przecież po co napisać całe zdanie, SB, jak można napisać...
2: Znaczy, to jest ciekawe, bo te skróty się pojawiły wtedy, kiedy SMS-y już odchodziły do lamusa, tak? Nie było tak, że ten SMS ma 300 znaków czy coś, już były wtedy powiększone, był ten limit, MMS, jakoś to nie było problemu i wtedy te znaki się pojawiły. Ich nie było w czasach, kiedy SMS-y były, wiesz, malusie, drogie i tak dalej. One się pojawiły dopiero na tym takim przejściu, kiedy już te komunikatory zaczęły działać, nie? I być powszechne.
0: Tam było też tak, że ludzie właśnie zmienili język na taki, który był mieszanką onomatopei, jakiś pomruków i krótkich takich jakichś słów, zdań. I teraz faktycznie jakieś lol, xd, kurwa, pierdolaj, kurwa, xd, lol, man, tfu na ciebie, tfu ci na ryj, kurwa, xd, kurwa, fuck, what the fuck, man, kurwa, xd, pierdolaj, kurwa, blablabla.
1: Dobra, zadaję pytanie od Włodka Wieczorka, jak się nazywał film o setkach takich małych robocikach UFO, które naprawiały starą kamienicę. Ja nie wiem.
0: To ja też nie znam. To jakiś, nie wiem. Dziwne. Ale co, jakieś takie nanoboty może?
1: Musiałby coś więcej napisać, może. Coś więcej pamiętasz? Kto tam grał może na przykład? O.
0: Albo napiszcie, słuchacze, jakich filmów, jakie filmy by się waszym zdaniem nadawały na remake? Co byście chętnie zobaczyli jeszcze raz w nowej formie? Ja bym chętnie zobaczył na przykład They Live nowe.
2: O, ale to Spartol,
1: ja
2: znaczy,
1: nie.
2: Póki Carpenter żyje, niech to zrobią, bo jak ktoś inny...
1: Nie, to a dlaczego to miało być? Przecież Carpenter to jest...
2: No Piper już nie żyje, nie? Czy jak on się nazywa?
1: No ten główny aktor nie żyje, ale... No, wiesz co, Krawiec niedostatecznie.
2: Nie, jest ale, same... nie, bo masz w głowie usadzone, że remake musi być, że...
1: Ale po co remake czegoś, co jest dobre?
2: Jak ktoś zrobi remake Cosia, no to co, będzie do kitu?
1: Ale remake Cosia robił Carpenter. Carpentera
2: o,
1: mistrza
2: właśnie
1: się nie poprawia.
2: Tak?
1: Nie znacie się.
2: Ale on poprawiał po kimś.
1: Dobrze, ale Carpentera mistrza się nie poprawia.
2: A to poza tym, moim zdaniem, ta z Nicky Swango wcale takie złe nie było, to coś znowu najgorsze. Czyli prequel na dobrą sprawę.
1: Ja jestem oburzona w tym momencie. Ale ja jestem bardzo wielką fanką Carpentera i Dave uwielbiam, więc ja nie przyjmuję do wiadomości, że może być remake.
2: I Carpenter jeszcze muzykę robi. O,
1: o tak. Carpenter to jest geniusz. Tak. Ten gość jest niesamowity po prostu.
2: Robi z...
1: No a jaką muzykę zrobił do Halloween? Przecież to jest klasyk teraz.
2: No, ale robi New Retrowave. Rewelacyjny mój ulubiony gatunek muzyczny, tak? Gunship. O. Gorąco polecam utwór Gunship. Czekaj, który to jest ten utwór Gunshipu, w którym Carpenter zapodaje. Nie wiem, co ta idiotka tam pisze zaraz. Gunship.
1: No ale Krawiec, jak ty sobie wyobrażasz remake Day Leaf?
2: O, Technoir, przepraszam. Technoir, wrzuca na czata jednego i drugiego.
0: Kurczę, może nie byłby to do końca remake, ale film, który by bardzo uwspółcześniał i tak bardziej na poważnie przedstawiał temat, może już tak nie w stylu radosnych lat 80-tych, 90-tych, tylko właśnie tak na poważnie, bo wielu ludzi dzisiaj ma takie przekonanie, że są tu na Ziemi jacyś kosmici albo jakieś istoty, nie? Które przejęły osoby z wysokich kręgów władzy. No i można by to zupełnie jakoś na nowo pokazać, nie? To by było może fajne.
2: No, ciekawe, tylko że obawiam się, że tak jak mówiłeś wcześniej, to już jest zbyt widoczne, nie? Żeby ludzie się tym mogą na to spojrzeć w nieprzewidywany sposób. Albo bardzo to chwycić, albo to olać jako kompletną głupotę, nie?
0: Ale ciekawe, że nie powstał w sumie żaden film o NWO, o nowym porządku świata. A tutaj pisze PN Koci, że to są Żydzi, żeby zamiast kosmitów byli Żydzi właśnie i widzimy ich przez okulary, że tak, no. Mogłoby być. No ale popatrzcie, nie ma żadnych filmów, które by jakoś właśnie mówiły o NWO, o tych wszystkich rzeczach, o których się mówi w związku z teoriami spiskowymi, popularnymi, różnymi, nie?
1: I jeszcze raz, Krawiec, za te pytanie, przepraszam, nie słyszałam.
0: Ja się nie pytałem, ja tylko się tak zastanawiam sam, kurczę, głośno myślę, czemu nie ma żadnych filmów, które by nawiązywały do NWO, do...
1: No ale Day Leaf jest takim filmem.
0: No, ale to taki trochę śmieszny film, nie?
1: Czy ja wiem,
2: że on jest taki śmieszny? Ja nie wiem, czy on jest taki śmieszny. Znaczy, najśmieszniejsza rzecz, jaka tam była, to ta walka, która była tak strasznie długa, nie? Tego Pipera, czy jak on się tam nazywał.
1: Oj, ta walka trwa, oni się bili.
0: No. I nie mogli skończyć, tak się lali. Jak już myśleliśmy, że już koniec, to jakoś dechę brał i dalej się prali.
1: Tak.
2: Jak się nazywa? Keith David, nie? Ten murzyn.
1: I to był ten z Cośka.
2: Tak, dokładnie tak, no. Super po prostu. A Carpenter to chyba ma jakiś fetysz na długowłosych chłopów. No.
0: Ten aktor to jakiś wrestlingowiec był, czy coś takiego. On zginął na planie bodajże. Bawił się bronią i się zastrzelił.
1: Ale szkoda.
0: Przypadek? Za
1: mamy
0: dużo wiedział.
1: Daily w mieszkaniu, bo tak wymyślałam sobie, że mieszkanie będzie właśnie w takim filmowym stylu, więc zamawiam sobie plakaty, daję w Anteramę i mamy w gry i plakaty wywieszone na ścianach w Anteramach. Także fajnie. I Daily też mamy.
2: Mamy Jokera duże, ale jeszcze go nie zapodaliśmy. Mamy Blade Runnera, Fallouta.
1: Gnijącą Pannę Młodą, bo ja uwielbiam Bartona. Terminatora, no takie klasyki, które najbardziej lubimy.
0: No a swoją drogą ten Terminator ostatni, ja w ogóle nie rozumiem, jak trochę tego zjawiska teraz, bo pierwszy Terminator to było coś niesamowitego. Drugi, no dobra. Stara amerykańska receptura na kontynuację. Więcej, szybciej, bardziej i tak dalej.
2: Okej. To jest przypadek, że jest lepszy od jedynki, no. Co ty gadasz?
1: No ale mi się
0: zupełnie inny jest od jedynki, jak dla mnie. Zupełnie inny.
2: No jest zupełnie inny, ale jest...
3: Dwójka to jest...
2: No tak, no, zupełnie ciężko powiedzieć, że lepszy, to fakt.
0: Jedynka była bardzo mroczna w zasadzie, ona wzbudzała taki, kurczę, niepokój i to był taki ciężki nawet
2: film. To był bardziej thriller niż film.
1: Tak, ale no. Ja mam dwójkę za tego T-1000. Dla mnie to jest T-1000, to jest mój ulubieniec Terminatora.
0: Nie no, w dwójce są rewelacyjne sceny akcji, świetne efekty, jest wszystkiego więcej właśnie, mamy drugiego Terminatora, mamy odwrócenie ról, dużo fajnych zabiegów, dzięki którym no ten film jest też rewelacyjny, jedynka i dwójka są świetne, ale zupełnie inne, no ale jedynka była wyjątkowa, ta muzyka taka, kurczę, minimalistyczna, kokainowa taka.
1: A przepraszam, bo tutaj na czacie pisze, że oczy szeroko są zamknięte NW. No oczywiście, w ogóle świetny film.
0: Aha, no właśnie, tak.
1: No, oczy szeroko zamknięte to jest bardzo niepokojący klimat. No ja uwielbiam.
0: Tak, zgadzam się w zupełności. Bardzo dobry. Więcej takich filmów by się obejrzało, nie?
1: Nie ma reżysera.
0: Odyseję kosmiczną mogliby od nowa zrobić. Może zrobią.
1: Ja
2: nie wiedziałem, że jest w ogóle jakiś sequel Odysei Kosmicznej i że tam jest akcja, że ci kosmici mówią spoiler, ale to jest w tytule audycji. Cały wszechświat jest wasz, cały układ słoneczny jest wasz, ale jak na Europie wylądujecie, to wam nogi z dupy powyrywane. No.
0: Mi się tylko ta pierwsza część podoba, bo bardzo mnie rozczarowało, że te monolity to jest w zasadzie taka technologia obcych i zasłaniają tam ziemię i się duplikują.
2: To jest sonda von Neumanna, chłopie. Słyszałeś o takim czymś?
0: Tak.
2: No, to fajnie, że to jest sonda von Neumanna, ale powiem ci, że...
0: Właśnie nie fajnie. Wcześniej był ten monolit dla mnie czymś więcej i czymś był takim nieodgadnionym, czymś, co mogło na dobrą sprawę być też i jakimś, wiesz, bóstwem, bogiem, istotą nie z innego wymiaru, czymś w ogóle nieodgadnionym.
2: Czekaj, bo to tego nie ma chyba w filmie wprost powiedzianego, że to jest sonda von Neumanna, tak?
0: No ale nagle ten monolit stał się czymś takim płytkim i już takim rozszyfrowanym, nie? I to mi zepsuło wszystko.
2: Znaczy, to jest kwestia perspektywy. Dla mnie fakt, że to jest ta sonda von Neumanna, to jest coś zajebistego. W tym, jakby nie patrzeć, raczej słabym filmie. To jest dla mnie coś cudownego, nie? I to też te aspekty takie oniryczne, jakieś takie dziwne, metafizyczne, możesz... To, jakoś tego to nie odbiera, tak? Bo ten koleś ma tą jazdę, jak ma interakcję z tą sondą. No i tak samo masz w Kontakcie na przykład, nie? Na podstawie książki Carla Sagana, którą gorąco polecam. Książka jest rewelacyjna. Przynajmniej ja czytałem po angielsku, nie wiem jak po polsku tłumaczenie wychodzi i tak dalej, ale jest zajebista. Polecam raczej po angielsku, bo po prostu Carl Sagan miał taki charakterystyczny sposób wypowiedzi, nie? I to widać w książce, więc tłumaczenie może być gorsze. Wracając do tego, fajny jest ten oniryzm też w Kontakcie, nie? Niby jest ta technologia, niby to jest coś tam, ale nie, masz rację, tu jest różnica, nie? Tu już jednak masz faktycznie w głowie, że to jest sonda von Neumanna, ona ma latać, duplikować się i zachować się tak i tak, nie? Masz tą ramę i wiesz, czego się spodziewać, nie? A w Kontakcie jednak faktycznie to jest trochę inaczej zrobione, no. Okej, okay. Bardziej metafizycznie, nie? Tak jak mówisz, że to może być Bóg. No.
0: To mogło być wszystko, to nawet tak mało się kojarzyło z Bogiem, tylko z jakąś taką siłą, która... Nawet samo popatrzenie się na monolit sprawiło, że małpoludy zaczęły kombinować, nie? Bo to było dla nich przeżycie, zobaczenie czegoś takiego, tak doskonałego, takiego sześcianu, nie? Że to było dla nich jakaś metafizyka. No, można to było wielorako interpretować, ten film. A nagle się to zrobiło takie wszystko przyziemne bardzo i takie, no, po prostu science
2: fiction. A czemu przyziemne? Co jest przyziemnego w sądzie von Neumanna? No, przepraszam. To jeżeli ja bym jej nie rozumiał, że i rozumiem ją na zasadzie, że ona se lata nie? I w ogóle przyszłka Maja, to okej, okay, to wtedy jest przyziemna, nie? Ale tak sonda von Neumanna sama w sobie jest wow, nie? Czymś cudownym, czymś dużo ciekawszym niż, nie wiem, Bóg z religii tamtej żydowskiej, nie?
0: No, chodzi mi bardziej o to, że czasami... atrakcyjniejsze jest zasłonięcie czegoś, zostawienie jakiegoś niedopowiedzenia i zostawienie czegoś naszej wyobraźni, nie? A jak wszystko jest już takie wytłumaczone i jasne i zdefiniowane, to traci swój czar po prostu, nie?
2: No ale nie wiesz, jaki kto ją wysłał, nie wiesz, jaki ma napęd, nie wiesz, jakie ma oprogramowanie. No co?
0: No tak gadasz jak trochę jakiś taki geek. No, nie wiadomo, jakie tam jest oprogramowanie w środku, więc jest zagadka. Nie wiadomo, w jakim to języku zostało napisane.
2: No widzisz, tutaj potrzeba pisze, że w książce w prologu masz wyjaśnione, że monolit to katalizator świadomości, który czekał cierpliwie na istotę o dostatecznym potencjale, by mu dać kopa w rozwoju. No to właśnie sonda von Neumana, taka, tylko że z jakimś imperatywem, nie? No. Fajne, super, dla mnie bomba, ale rozumiem, że ktoś może mieć inne podejście. Okej, powiem ci, że na Facebooku się wrzuciłem w różne takie grupy futurologiczne, właśnie geekowskie i tak dalej. I jak zobaczyłem te mainstreamowe, nie, grupy, no to poziom był żenujący dla mnie przynajmniej. Ja wiem, że dla wielu ludzi to było ho-ho i tak, ale dla mnie te główne, takie najpopularniejsze grupy właśnie geekowskie, to żal w dupę ściska. Musiałem się wyprosić i wprosić z powrotem do bardziej takich obskurnych, takich nocnych radiów wśród grup geekowskich. O, w ten sposób. Mhm. Więc...
0: Jeszcze z takich filmów, które mi się bardzo podobały, a których mi brakuje, filmów tego typu, to bym sobie zobaczył coś a la Dziewiąte Wrota, na przykład Polańskiego.
1: O, uwielbiam Dziewiąte Wrota. Książkę teraz kończę czytać i uwielbiam. Oglądałam chyba 3 razy. Jeszcze powiem ci, że jakieś chyba 2 miechy temu sobie to odświeżam. O, ja w ogóle uwielbiam Polańskiego filmy. No, klimat ma niesamowity. No, Lokator. No, świetne. W ogóle wszystkie. I Niezastraszeni Łowcy Wampirów. Jeszcze o tej schizofreniczce. No zapomniałam. Nie, ja w ogóle bardzo lubię filmy Polańskiego. W ogóle. Uwielbiam jego styl. Bardzo mi się podoba.
0: No i ja do dzisiaj nie wiem, kim była ta dziewczyna, którą grała
1: Emanuel. Wiesz, kim ona była? Emanuel... To był Lucyfer.
0: Tak?
1: Tak.
2: Mhm. Taka dobra postać?
1: Fajna, no w ogóle film ma taki klimat bardzo mroczny, jest super, ja uwielbiam. No i ona była Lucyferem, bo ona była z tym, na końcu tych takich, z tej książki, tej Dziewiąte Wrota, to ona była na tej rycinie, gdzie jeździ na tym smoku z mieczem Lucyfer, czyli Gwiazda Zaranna.
0: Ja myślałem, że może jakąś demonicą, coś takiego, a sam Lucyfer.
1: Sam Lucyfer, Gwiazda Zaranna była jeszcze później opisana, no to Gwiazda
0: Zaranna, pan zniszczenia i przechuj chuj nad najchujowskie
2: wszystkie chuje. To ten, nie? Sepla, energik. Powiedziałbym wam ciekawostkę.
1: No i taki film właśnie, Dziewiąte Wrota, jak mi z głowy teraz wylecie, miałam podać film, Mulholland Drive też świetny, z Johnem Deppem też, ten film, gdzie on jest tym pisarzem i w tym domku jest.
0: A Polański się tak patrzył, stał za kamerą i patrzył się, jak jego kobieta uprawia seks z Johnem Deppem i bardzo mu się to podobało może.
2: No może go to jara, powiem ci tak, a patrzył jak córkę mu dupczą, no i co, i przeżył.
0: On cały ten film zrobił tylko po to, żeby potem stać za kamerą i patrzeć, jak Johnny Depp się kocha z jego kobietą.
1: Ale tych scen przecież tam prawie nie było, prawda? To tylko tak symbolicznie, że tak powiem. Ale no na końcu, bo tak samo jest w książce właśnie, ją kończę czytać teraz, ale powiem ci, że tak, w tym wypadku film mi się bardziej podobał niż książka. Książka jest też bardzo dobra, ale ona mnie momentami tak nuży, bo jest tak dużo takich opisów, a ja tak nie za bardzo lubię opisów, więc film mi się w tym przypadku podobał bardziej.
0: Ciekawe, czy wrócą jeszcze filmy nawiązujące do szatana, do opętań, do satanizmu.
1: Ja lubię takie filmy, ale to ile takich dobrych filmów jest? Parę.
0: Raptem kilka, faktycznie. I to się okazuje potem, że to nie jest szatan, tylko Pazuzu, na przykład jakiś afrykański demon. Ale to dziwne było, bo ja zawsze myślałem, że to jest szatan, a tu Pazuzu jakiś cholerny. I czemu na Pazuzu działały katolickie egzorcyzmy?
1: Nieważne,
0: to powinien szaman z Afryki przyjechać.
1: Ale Pazuzu to jest demon z innej religii?
2: No, sumeryjski, nie? Tam był czy jakiś babiloński.
0: Sumery, szmery i inne bajery.
1: A Zuzu grała kobieta, tak? O, taka
2: niepowtarzany, o. Niepowtarzany organ się pyta, czy widzieliście ten film, w którym taki pan czarnoskóry dostarcza pizzę do wyposażonej 19-letniej uczennicy.
1: Wyposzczonej, a nie wyposażonej.
0: Ten z zakonnicami i ogórkiem?
2: Aha,
1: nie, rozmawiamy o egzorcyście, to jest mój najgorszy koszmar dzieciństwa do tej pory. Najstraszniejszy horror ever.
2: Idę.
0: Ale który? Nie.
1: Egzorcysta. To jest moja trauma i która będzie...
2: Moja też trauma. Boże, jak to było nudne.
1: Ej, proszę cię. To jest najczęstszy motyw, który mnie przeraża, którego sobie przypominam właśnie, jak jestem na nocy albo coś, to jest mój numer jeden od zawsze i będzie do końca życia. Pamiętam, jak to obejrzałam pierwszy raz, miałam nie pamiętam ile lat, ale potem tydzień spałam z siostrą, bo się tak bałyśmy.
0: Ale to straszny film. Faktycznie, słuchajcie, tak czasami sobie myślę, jakby mi tu nagle, idę sobie gdzieś tam do sklepu, wychodzę z zaśmietnika i widzę jakiegoś zombiaka, to bym się tak bardzo nie bał. Jak baseballa bym miał, to bym go zmasakrował, skopałbym.
1: Dokładnie, prawie.
0: Jakbym zobaczył jakiegoś, wiele różnych rzeczy, to bym się tak bardzo nie przestraszył, jak... bym się przestraszył, widząc, że po schodach schodzi do góry nogami jakaś powykrzywiana...
1: Ja tak samo. Oczywiście, że tak. To jest najstraszniejsza scena ever,
2: ja
1: jak ona schodzi.
2: Ja się najbardziej zastrałem, jak widziałem
1: Spider-Walk.
2: Noc żywych trupów 2, to przez 3 dni nie umiałem w nocy spać.
1: Proszę, jak się można bać zombiaku.
2: Ale tam był ten zombiak taki wojskowy, jest jakiś
1: beczki. A był z beczki wychodził taki,
2: no,
1: tak.
2: No kurwa, byłem zesrany po prostu.
1: Nie, egzorcysty nic nie pobije, to jest... No. Nie do przebicia. To jest film stary, 73 rok, ale dla mnie najstraszniejszy horror ever.
0: Może on dlatego jest taki straszny, bo wyobrażamy sobie, że to jest prawdziwe, że to dotyczy autentycznych spraw, bo przecież ksiądz opowiadał, że wypluwała żyletki i gwoździe wypluwała. Ale też ciekawe pytanie gdzieś znalazłem na forum. Dlaczego szatan produkuje, materializuje żyletki firmowe z logiem jakichś tam żyletki?
2: Ja potrzebuję żyletki, żeby zrobić chlebek.
1: Oj, nie będziemy teraz o jedzeniu
2: rozmawiać. Nie mówię o jedzeniu, tak? Ale potrzebuję ten... Ad Astra. Nie widziałem Ad Astra. Niestety i... Stety? Nie, to z tym ciunem wołowym, Bradem Pittem, nie?
1: Nie znam.
2: Tam były jakieś ploty, że Angelina mówiła, że on lubił kakao mieszać z kolegami.
1: Nie lubię takiego czegoś.
2: To sytuacja. Dlaczego myśmy nie powiedzieli nic o tym Asterka, Boże, spoko. O Rickim Gervaisie już teraz nie będę ten, będę na niego mówił, Rysiek Gerwazę, który po prostu na Złotych Globach pojechał tym wszystkim celebrytom tak, że im poszło w pięty, nie?
0: No, a co zaraz powiedział?
2: O Jezus Maria,
1: czego
2: nie powiedział? Może w ten sposób, nie? Tam była jakaś taka... Urywki były...
1: Czekaj, co on tam powiedział ogólnie? Czekajcie. Tak, zaczął się z nich śmiać, walczycie o klimat, a przyjeżdżacie tutaj swoimi limuzynami i przylatujecie swoimi super samolotami. A wszędzie piszecie, jacy jesteście eko i walczycie o eko, nie robiąc nic. Później powiedział o tym, o jakimś filmie, o którym wszyscy wiedzieli, a udawali, że nie wiedzą. Czyli tak samo jak o Einsteinie, prawda? No. Wszyscy wiedzieli, a każdy udawał, że nikt nie wie. Coś tam o śmierci Epsteina powiedział, że...
2: że jest taki serial, w którym koleś umiera na raka, ale będą kręcili drugi sezon, więc wiadomo, że nie umarł, nie? Tak samo jak Epstein, nie? I tak dalej. Tak co chwilę jakieś wciepy robił, takie straszne. Oni mieli tak nietęgie miny, naprawdę. Zobaczcie sobie te Złote Globy, jak on zrobił ten... I o pedofilach było, że to był świetny film. Rok dla pedofilskich filmów. Było R. Kelly, było Michael o tym, Jackson. O Michael... I słuchaj, się tak wszyscy cieszą, nie? Po czym powiedział, był też film Dwóch Papieży, nie? A ten koleś, to grał wróbla w Grze o Tron, nie? I tego papieża, tego obecnego Bergoglio, taka wiesz, taką, nie, taki error, nie? Pojechał po nich. Tom Hanks to się tam po prostu zesrał, nie?
0: No i dobrze.
1: Tak, oczywiście.
2: Zaczął od tego, że to jest, ostatni moment w jego w Złotych Globach, bo już go nie puszczą, nie? W Google widzę, że też jego minę tak średnio jest znaleźć. O, dobra, czekaj. Zaraz rzucę na czata nocno-radiowego.
0: Są takie gwiazdy, które zachowują jakąś taką normalność, skromność, a są takie, które wpadają w ten wir właśnie blichtru, jakiegoś takiego głupiego przepychu, szpanerstwa, sztuczności, jakiegoś angażowania się w jakieś głupie akcje, no. I taki dziwny światek zakłamany się nagle robi, nie? Z tego wszystkiego.
2: Nie, słuchaj, znakomita większość tych ludzi to jest banda jakichś samobieżnych, dwunożnych ludzi ścierw. Większość, tak? Tych aktorów, nawet nie wielu z nich lubimy i szanujemy, opowiadamy, jakie tutaj piękne mają kreacje, ale tak naprawdę to są źli ludzie. Ta cała akcja z tym Harveyem Weinsteinem, tym producentem Miramaxa, jeśli mnie pamięć nie myli, najlepiej pokazuje, jaki to jest poziom skurwysyństwa. Ja nie wiem, czy wiecie, ale to już się prawdopodobnie kończy, tak? Wszystkie te aktorki, które były tak strasznie oburzone, taki były wielkimi feministkami, taki było girl power i tak dalej, wszystkie wycofały za pieniądze swoje oskarżenia. Wszystkie.
0: No, w tym świadku często się dochodzi przez dupę do kariery, no tak. Niestety. I potem nagle się komuś przypomina, nie? Po 20 latach. Ja w pewnym sensie jestem w stanie zrozumieć, że ktoś na przykład długo w sobie tłamsił i nie mógł się przyznać. Ale wydaje mi się, że w większości przypadków to po prostu robili to ludzie z własnej woli, świadomie, z wyrachowania, a potem nagle im się odwidziało, bo człowiek się zmienia też, ale to nie powinien tak się zachowywać. Powinien się pogodzić z tym, że dał dupy i w przenośni i dosłownie i już, i nie robić potem z tego afery, nie?
2: Wiesz, owszem, tak powinien zrobić, przy czym problem z tym ludźmi jest taki, że oni wychodzą i teraz są największymi latarniami moralnymi i wszystkim mówią, jak mają żyć, kiedy tak naprawdę no cały ich majątek i dorobek się opiera o chuja i
1: kipa, czegokolwiek dobrego. No. Ja bym nie chciała raczej tam mieć nigdy wspólnego nic z takim światem, prawda? Ja wolę swoje nudne życie.
0: Nie, bo tutaj mi słuchacz zarzuca, że podczas audycji z potrzebą się wykłócałem, mówiłem inaczej. Nie, no dalej uważam, że są takie przypadki, że ktoś faktycznie został wykorzystany i ma prawo się dochodzić sprawiedliwości, ale myślę, że jest też bardzo dużo przypadków, że człowiek to zrobił świadomie, z wyrachowania, dla zysku i niepotrzebnie potem nagle zgrywa pokrzywdzonego. No.
2: Czy możemy to rzucić ze względu na, wiesz, na to, że jeszcze żyjemy w świecie niekompletnie globalnym, ale na przykład Kate Beckinsale, nie? To jak się pytałeś, o, krawiec, która aktorka mi się podobała, no to masz, o, Kate Beckinsale mi się podobała, ale jak się dowiedziałem...
0: W końcu jakaś ci się podoba, to pokaż, jak... która to...
2: No Kate Beckinsale, mówię ci, na litość boską.
0: Zaraz się znajdę, no ale nie wiem, jak to się
2: ale
0: pisze.
2: Nie podoba mi się już właśnie, mój drogi.
0: Aha, już ci się... No, to...
2: Nie, jak się dowiedziałem, że po prostu przeżyła te rzeczy z tym Weinsteinem i tak dalej, to żygać mi się chce. Zwyczajnie mi się chce żygać, nie? I to była też i wychodzi na to, że ona też sobie wzięła pieniądze za milczenie.
0: W ogóle bardzo wielu aktorów zaczynało od porno, łącznie z takimi sławami jak Sylvester Stallone. Kurczę. Ale to ciekawa akcja, no bo często ci ludzie nie myśleli o karierze aktorskiej, a to porno ich jakoś natchnęło, że a może ja zagram w czymś ambitniejszym.
2: Ktoś tam był, teraz to cała Sasha Grey też niby jakoś się wkręca w jakieś tematy i tak dalej.
1: Czy dużo aktorów przecież w Hollywood teraz różnych zaczynało w branży jakiejś erotycznej?
2: Arnold też jakieś tam miał epizody z Warholem podobno, nie? Na wystawach. No, że był żywym posągiem, i go tam mogli macać.
1: No, nasza Weronika Rossati, no nic nie osiągnęła. Spała z Weinsteinem, a nic nie osiągnęła.
2: No, spała?
1: Poświęcił.
2: Tego nie wiemy, czy spała, więc wiesz, nie? Więc no, ale się tam prowadzała, nie? I nic z tego nie wiemy.
0: To dopiero porażka, przespać się z tamtym i jeszcze nic z tego nie mieć na koniec.
2: No, ale to jest trochę lipa, wiesz, Iza Miko też tam świeciła w Deadwood, nawet w nieodżałowanym. O, właśnie, debut było też film teraz, no taki, ach.
1: Fajny. A to ktoś lubi, bo to jest serial taki westernowy debut, prawda?
2: No. I...
1: Czy jakby ktoś chciał coś westernowego obejrzeć, to debut polecamy bardzo mocno, 10 tak. na 10. Arswendzie jest najlepszy,
2: Przypominam o Helen Wills, które też jest rewelacyjne.
1: A też bardzo fajne.
2: W którym gra Anson Mount... No, taki playboyek i w ogóle nie wiadomo co, który później gra w Star Treku, no tym nowoczesnym.
1: HBO seriale polecam, bo HBO robi świetne seriale. Tak. Lepsze niż Netflix zdecydowanie.
2: Tak, bez gadki, bez niczego, oczywiście.
0: Ja sobie myślę, że w końcu taki Netflix może sięgnie po tematykę właśnie spisków, różnych wizji apokaliptycznych. To by dobre było. Wyobrażam sobie scenariusz takiego filmu.
2: Biali mężczyźni zniszczyli świat, no i co dalej?
0: Ale na szczęście dobrzy geje, pod przywództwem braci Eskimosów. Nie, no nie wiem, ale...
1: Ale Eskimos to rasistowskie określenie,
2: to masz,
1: nie można tak
2: nie,
1: mówić.
2: No właśnie, to jest już takie przykrycie, ale masz Walking Dead, które teraz jest, jak wygląda, no?
1: Tego się nie da oglądać.
2: Nie da się tego, tam jest tak po prostu, że diverse, wiesz, masz taki...
0: Zombie gender?
2: Masz dwa szyki bojowe, taki mega genderowo i w ogóle jakieś nadwagą, w ogóle wiesz, 3 lata czy tam 5 lat po apokalipsie zombie i są ludzie, którzy mają 50 kilo nadwagi, nie?
0: Ty czepiasz takich szczegółów.
2: No nie.
0: Może
2: no
0: mają kiepską przemianę materii, no.
2: Zdecydowanie.
0: Albo grube kości.
1: Tarczycy chorą, tarczycy mają.
2: No i wiesz,

0: Z wyglądu, w ogóle małe dzieci skośne są słodkie z wyglądu, a ona jest antypatyczna.
1: No, naprawdę. I jakieś akcje, albo że o, były już te tematy tutaj, czady i przegrywy i tak dalej, i beciaki i tak dalej, to tam są kurwa gamiaki, nie beciaki.
0: Nie, po prostu to jest scenariusz leży, historia leży, słuchaj, wszystko już leży.
1: Wszystko leży, nie? Jest pani Rosita Espinoza, która jest silną postacią kobiecą.
2: Rospinoza.
1: Tak, ma dziecko nie wiadomo z kim, nie? Później się okazuje, że to jest jakiś nugatowy książę, ale ten nugatowy książę ma to tak trochę w nosie. Ksiądz Murzyński myślał, on teraz jest jej chłopakiem, ale tak najbardziej zaangażowany w wychowanie tego dziecka jest taki nerd.
0: Biały ulaniec za kolak.
1: Biały ulaniec za kolak, no. Beciak, turbo, czy tam gamiak. No i a główna zainteresowana mamusia tego dziecka to w ogóle się nim nie zajmuje, ono gdzieś tam jest, te beciaki koło niej koło tego dziecka skaczą, a ona po prostu sobie, wiesz, napierdala w worek, nie? I jest wielką taką turbosamicą, nie? No. I to tak ewidentnie po prostu bije propaganda z tego, że aż sądzą.
2: A spróbujmy ułożyć na szybko scenariusz do takiego horroru apokaliptycznego, współczesnego, bardzo nawiązującego do różnych teorii spiskowych, różnych obaw i antysystemowych ruchów. Ja bym to zrobił tak. Ziemia wchodzi w inny stan wibracji, bo się zbliża jakaś tam planeta i wielu ludzi zyskuje większą świadomość. I w tym właśnie główny bohater... I on obserwuje, jak upada religia, pojawia się antychryst i łatwo omamia ludzi, którzy są ogłupieni przez jedzenie żywności z chemią odpowiednio przygotowaną i wszystko łykają. Satanizm staje się ogólnoobowiązującą religią i ludzie chętnie się zaczipowują. I wszędzie seks i reklamy, i seks, i kutasy, i cycki, i dupy, i no, i idiokracja taka trochę też. Ale przybywają na pomoc nam obcy, w tym Ashtar Sheran w swoim statku kosmicznym. No nie wiem, jakby to...
1: Czego tu zabrakło? Czasu widmowego... Adolfa Kudlińskiego.
2: Czyli to, czego nas w szkole uczono, okazuje się kłamstwem, że tak naprawdę historia... Ale to super ciekawy temat. Pomyślcie, jakby się fajnie oglądało film, w którym by została przedstawiona ta prawdziwa historia ludzkości, nie? Nie ta zafałszowana, której nas uczą, nie? To też fajny temat. I to wszystko tak pozbierać, zrobić tego jakąś trawną całość w miarę, to by mógł być naprawdę dobry film.
0: No taki przerażający.
1: A czy ludzie nie są już trochę przemęczeni czymś takim? Ty, czy jesteś kurde jakiś miarodajny? Ja myślę, że jeżeli chciałbyś zrobić taki film, który ludziom otwiera oczy na te, to co się mówi, spiski, a tak naprawdę to jest naturalna, w niektórych miejscach naturalna konsekwencja działania rzeczy i w ogóle wszystkiego, to by musiało być jakieś podpięcie pod... w miarę szanowany franchise, jak jest po prostu franchise.
2: Franczyza.
1: Nie, wiesz o co chodzi. Serię, gatunek, no coś takiego.
2: Marvela tam wrzucić jeszcze. Batman.
1: No właśnie, ale właśnie nie wiem w co. No bo właśnie w Marvela to wrzucisz, no to Marvel strzelają się lasery.
2: Nie, to właśnie ma być zupełnie co innego. Nie.
1: Tożsamość Berna wrzucisz, a to takie tam pierdolenie, nie? Szpiegi i w ogóle wszystko.
2: Obę tam jeszcze wrzucić. Ci ludzie, którzy mają większą świadomość, nagle wychodzą z ciała i widzą też ciekawe rzeczy. To jest temat rzeka. Można tak zajebisty film science fiction, taki horror science fiction zrobić.
1: No jak zrobisz obę, no to ci powiedzą, a bo to są ludzie, którzy mają padaczki i to naprawdę
0: wówczas. No a jak ktoś na przykład, co to oznacza, jak ktoś na przykład ma mimowolnie jakieś obę, o?
1: Na przykład ma padaczkę.
0: Tak?
1: O, ja widziałem takie coś jak
0: ale coś, takie mimowolne właśnie.
1: A ty widziałeś kiedyś na żywo jak ktoś...
0: Nie, ale nie chodzi mi o to, że ktoś po prostu ma objawy padaczki, tylko na przykład ma śpi, leży i na przykład ma mimowolnie. Nie chce tego, a to się dzieje.
1: Nie wiem jak przy spaniu, no to co wtedy? Ale widziałem jak ktoś miał coś takiego.
0: No, ale ja tutaj znaczy, kilka osób coś miało. Innego teraz w tym momencie.
1: No to nie wiem, ma pierwszą fazę snu? REM?
0: Ale to jest właśnie, wiesz, widzi

0: siebie z perspektywy
1: trzeciej osoby.
0: No widzi siebie, że leży na łóżku, widzi swoje ciało, ale tego nie chce, no, na przykład. Mimowolnie to jest, o to mi chodzi. To co wtedy? Tak, masz takie coś, że czujesz uczucie, że wychodzisz z ciała, patrzysz na siebie, jak leżysz na łóżku?
1: Zdarza się, no.
2: Ciekawe. Nie wiem, jakoś nic nadzwyczajnego.
3: Ja czasem wychodzę z siebie, to przyznam.
0: Ale nie, to chyba nie kumacie, o co mi chodzi.
2: No chyba nie. To mogę się wtedy z Iweliosem pogadać, jak było odwiedzić.
0: Ale nie, się po prostu zastanawiam, co to na przykład oznacza. Aby jak ktoś na przykład ma sny, jak to się nazywa, kontrolowane, jak to się nazywa te sny kontrolowane?
2: Lucid dreams.
0: No to
3: świadome śnienie.
0: Świadome śnienie też mimowolnie. Nie robi tego.
2: Każdy tylko... miał też mimowolnie chyba świadomy sen.
0: Miałeś świadomy sen mimowolnie?
2: Kurde, ciut razy, no.
3: Zakończenie tego filmu bym właśnie zrobił takie, że ludzie dzięki świadomym snom łączą się ze sobą w tych snach i zaczynają współdziałać, nie? Bo po prostu łączą się ze sobą, bo rząd światowy i ci w ogóle źli ludzie uniemożliwiają, znaczy utrudniają bardzo to, żeby się łączyć w jakieś grupy. Ale ludzie dzięki świadomym snom właśnie się łączą siły i walczą.
0: No to moim zdaniem byłby bardzo ciekawy, przerażający horror science fiction.
3: Na początek zrobiłbym wielką katastrofę, która spotyka Ziemię i wszystko jest takie rozpierdolone, zniszczone trochę, ale bogaci ludzie wyciągają właśnie dłoń i oświadczają, że przeznaczą cały swój kapitał na odnowienie Ziemi, ale no coś za coś, nie? Jak to zawsze jest. I tak dalej. No można by naprawdę fajnie taki scenariusz ułożyć i film by był na pewno bardzo popularny. Czemu ja się w Ameryce nie urodziłem? Czemu ja się nie nazywam Martin Taylor? Nie mam milionów, żeby teraz tutaj co zrobić filmy. Tylko muszę pierdolone logosiki trzaskać. Na poniedziałek.
0: A tutaj na YouTube ktoś napisał o Jimmy Lehim z Chłopaków z Baraku w Krawiec. Polecam cię, ty się zakochasz w tym serialu. Chłopaki z Baraku są przekozackie.
3: Takie moje klimaty, tak?
0: To są twoje klimaty na 1000000%. Krawiec, to się to gwarantuje. Ty się zakochasz w tym serialu, bo to jest serial tak kozacki. No taki coś, to jest tak jakby paradokument o takiej menelowni z Baraków. No, tak, to, oni są mistrzami, ja ich uwielbiam.
2: Taka, to jest taki takiego, super. No, taki protopatostream, no.
0: Mówię ci, gwarantuję ci to z lektorem, z jak ten lektor?
2: Walentynowiczem
0: jest nie do pobicia.
2: No, koniecznie z Walentynowiczem musisz wyglądać. Kurde faja.
0: No, kurde faja. No.
2: Zdecydowanie, tak. Mhm.
3: No, a jak oceniacie fenomen takich właśnie produkcji filmowych jak Szkolna 17?
0: Ja
2: Szkolna jest... Ale Szkolna się różni od patostreamów, tak? Ja wiem, że tam niektórzy wiedzą, że też jest patostream, ale Szkolna... Chociaż ona już
0: no, ja sobie Lajta dzisiaj Konona obejrzałam, tak, raczej oglądałam.
2: Już, ale ja nie chcę audycji, nie chcę, musimy już, nie.
0: No bo mnie wciągnęło trochę właśnie, jak tam ten...
2: Jan Łoś był najebany jak dzika świnia.
0: Tak, Jan Łoś to ledwo... To nie Jan Łoś, to go nie można tak mówić.
2: Dobra, Jan Rodo, Jan Eubo Rodo.
3: Łoś and go.
0: No właśnie, Łoś and go, Łoś and go jeszcze mówi.
2: Fajny jest ten,
3: Ja widziałem końcówkę, jak oni się pokłócili, że Konon, który zarobił już na streamie chyba 1300 zł.
0: Więcej, 1600 miał prawie.
3: To do tego nie doszedłem, to musiało być chwilę potem. No. To on się wykucał z łosiem tam o kilkanaście złotych, co miał mu zapłacić. Tak. Knur jest tak pazerny po prostu. Ciekawe, czy kiedyś zrobią może jakiś film fabularny na podstawie tej Szkolnej. Kto by mógł Kononowicza zagrać? Nie mamy takich aktorów fantastycznych
0: tylko
3: chyba.
0: Tylko Konon może grać, tylko Konon. Pana prezydenta błogosławieństwa daje, to jest niepowtarzalne.
2: Z Knaru smak Knur.
3: Może Grabowski by dał radę, w sumie dobry
2: aktor. Ale nie lubię tego Buca. No. Czy Boczek, nie? Gnatowskim.
3: O, może Gnatowski.
2: Tylko, że on już chyba tam patrzy na
3: chory trochę jest, no.
2: No, trochę?
3: Trochę bardzo, no. On w ogóle ma coś ze wzrokiem, nie widzi.
2: No ma cukrzycę i żółtaczkę typu C, nie? To jest już biedak. Po zawodach. No, ale wiesz, prezydent też ma cukrzycę.
3: Trzeba by aktora ucharakteryzować mocno.
2: Ale nie mamy otyłego.
3: Żeby wyglądał, jakby się nie mył od miesiąca. Stary sweter jakiś poplamiony.
0: No, ale sweterek z Artuditu, no nie mów, że nie jest uroczy.
3: Gwiezdne oczy, no.
0: No i musi mieć to, to jak mężczyzna ma biust, jak to się nazywa? Patrz, wyleciał
2: mi. Ginekomastia. Przepraszam, z tą rzutaczką to mi się pomyliło z panem Kozłowskim, który umarł. Niestety i nieodżałowany grał w Wiedźminie. Grał w Wiedźminie tego złego. Goddammit.
3: Ale to jest niesamowite, kurczę, że inteligentna, oczytana dziewczyna ogląda Meneli, którzy gadają trzy po trzy, albo coś żrą, albo gdzieś tam, nie wiem, kibel. Dziwne to jest zjawisko.
0: Nie, bo ja mam takie dziwne poczucie humoru, po prostu mnie to rozśmiesza i ja wiem, że ja mam takie głupie, ja wiem, mało kogo śmieszy moje poczucie humoru, bo ono jest takie bardzo proste, może bym powiedziała, nie wiem, takie typu memy jakieś głupie, takie o, no coś takiego. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. No, takie, wiem, na przykład nie znam takiej na przykład osoby z bliskiego otoczenia, którą by rozśmieszało to, co mnie, bo
2: a ja?
0: Nie wiem, no to my razem się z tego śmieszkujemy, no to oczywiście, że tak.
3: Mnie oczy dęba stanęli, jak się dowiedziałem, że Ola takie coś ogląda.
0: O, ja, mi się wydaje, że mamy takie wspólne poczucie humoru. Ty takie jak ty, krawiec, też lubimy takie kotki. No.
2: Tak, tak. No. Ale to nie można tego mądrzeć.
0: Znaczy, no tak, powiem. Czasem się trzeba odmurzyć, prawda? Ja się lubię czasem bardzo odmurzyć. A to, że dał mi dzisiaj Konon rozrywkę, no to co ja na to poradzę? Przecież nie będę cały czas siedzieć w mądrych książkach i filmach.
2: Sweterek Artuditu.
3: A jak myślicie, czy jakbym Michałowi, Klodowi wysłał różaniec, to by się przeprosił się ze mną może?
2: By się mu patrzył głównym.
0: Dziecięcym albo...
2: No.
3: Rozrobionym. Chłopskim albo dziecięcym.
2: Dokładnie.
3: Jak to Kononowicz powiedział, ktoś się go tam zapytał w donacie chyba, czy mógłby wybaczyć majorowi, jakby mu pocztówkę wysłał major. Konon odpowiedział, że nie, w życiu nie wybaczę. Ja jestem katolik, ale nie, naplułbym na tą pocztówkę i do kosza wyrzucił, chyba że byłaby z Panem Jezusem. Wtedy to nie wolno. No bo no wiadomo, że na Pana Jezusa to nie wolno pluć. No to nie miałby wyboru, no musiałby wybaczyć, jakby dostał pocztówkę z Panem Jezusem.
0: A bo dzisiaj było ujęcie na takie stare te materace, a tam oczywiście papież na tych materacach położony, taka kartka z papieżem. Ale bo Fiodor go dzisiaj podpuszczał, żeby jak chcesz wkurzyć majora już całkowicie, to niech Jan założy jego garnitur. Ale Knur, nie będzie garnituru. Munduru, przepraszam, nie garnitur, munduru, nie będzie zakładał jego, nie. Nie zgodził się na to.
2: Powiem tak, Łoś już był w takim stanie, że w pewnym momencie jeszcze kontaktował, że to była pizza obudzona przez Konona, ale później już był tak nawalony, że jeszcze w papę by wziął i podziękował, nie?
0: Nie, a Konon wziął gryza pizzy, była za gorąca, no. Wypluł to i później to znowu.
3: Do majora z kolei Monika dzisiaj mówi: major, ale wiesz, no bo to nitro to faktycznie z mózgu robi ci gąbkę. A major tak myśli chwilę: no, ja mam gąbkę. Dostałem.
0: Aczkolwiek już teraz się śmieję, ale powiem ci, jak zobaczyłam ostatnio te filmiki, jak major
2: upadku.
0: Nie, ćpa to, czy to nitro? Nie, to nitro, jak już nie ćpie, to dla mnie to jest przerażający widok.
2: No.
3: Jest tu komentarz, że nareszcie zaczynamy gadać z sensem. W końcu coś ciekawego.
2: Co, gdzie, kurwa?
0: No, niepowtarzalnie.
2: Tak? Aha, super. Nie, dobra. Ambitne tutaj kino, tutaj ten, Złote Globy, jakieś tutaj sen, fina, jakieś... Orwell, wszystko na końcu, kurwa, horror, nie?
3: No i w końcu coś... I zaraz tutaj słuchalność nam wzrośnie, bo dzisiaj taka, no, nienadzwyczajna. Troszeczkę była w sumie słuchalność, a teraz nam wzrośnie, jak Chorosz, czy jak Szkolna. To może pogadamy, jakie tu można by przeróbki zrobić. Na przykład Koszmar z ulicy Szkolnej mógłby być.
0: O tak, to by było super.
2: Tylko, ja to by ten musiał, nitro musiałby być ten...
0: Wojciech De Nitro?
2: Tak, musiałby być pięciurem.
0: No tak. A Conan z tym
2: krzyżem? A Conan by tak na łóżku leżał i by się tak zapadł. Tak.
3: Ale tam faktycznie, tam jest taki brud, taki syf, że to jest jak horror jakiś najgorszy tam wejść. Tam ci, co przychodzą, to opowiadają potem, że po prostu nie mogą doprać tych ciuchów od samego przebywania tam.
0: Ja
3: taki
0: bym tam
3: smród.
0: Nie weszła. Nie, jak można o, siąść na czymkolwiek.
2: Ja mam pytanie.
4: Bo dawno nie było spoilera. Dzięki Zenek.
3: Czekajcie chwilkę.
4: Dzięki Ola.
3: O, proszę bardzo.
4: Dzięki Papokrawcze 19 zł.
3: A tu Wumba, którego donate tak troszkę został przysłonięty przez logo, źle ustawiłem tutaj. Donaty na samą górę. O, proszę bardzo. Pisze, że się cieszy, że jest spoiler i że brawo Zenek, brawo Ola. No fajnie, no w końcu ktoś nas tu docenił. No.
2: Dziękuję.
0: Bo zaczął się temat o Kononie i nagle
2: dziękujemy i pozdrawiamy.
0: O, no tak.
2: Dziękuję za przyzwolenie.
0: Tak.
3: Była też, dzisiaj chyba jakoś tak niedawno się pojawiła przeróbka, czy tam wczoraj coś, jakaś taka nówka. Wiedźmin fajnie został tak przerobiony. Kononowicz taki jakiś wypełza z jeziora, ma rybi ogon i te cyce, przez co wygląda jak syrenka w sumie trochę.
0: I Meksykano jako elf w tej peruce takiej długiej z blond włosami.
3: Konono Witcher.
2: No, także elfy, świat elfów, nie, że chaos jest najgorszy, nie. Meksykano był elfem, no tak, to... Oh, ale tak już kiedyś to mówiłem, jak byłem młodszy, to też my się z kolegami światem Meneli interesowali, nie? To było dla nas, o, tam Menel miał ambasador ksyfę, jakiś jeden, jakie tam jeszcze były ksyfy, no, ja nie pamiętam, ale i tak najlepsza ksyfa Menela, bo tak już kiedyś na tym razie pytałem, to Ciąg Bolunga powiedział, że u niego w tych rejonach, oparach szaleństwa, z których on tam pochodzi, Chanel Mendel się nazywał. Tak śmierdział po prostu. Nazwali jak perfumy Chanel, nie? Ale po prostu tak jebał, że wszyscy żygali, nie? I to jest prawda. Tak może być.
3: No, była taka telewizja Menele TV, to znaczy na YouTubie taki kanał był popularny, Menele TV, gdzie przeróżni Menele byli. No to był taki klimat szkolnej właśnie troszeczkę. To myślę, że to jest ta sama recepta na sukces, bo Menele są jakoś tam śmieszni w pewien właśnie sposób. No, szkolna to wyniosła na wyżyny na pewno. Ale też ciekawą rzecz wkleił ktoś ostatnio, jeden ze słuchaczy. Gdyby serial o Wiedźminie robił Bartosz Walaszek, to też mi się nawet spodobało. Mówię ci, pierdolę to życie na bagnach. Śmierdzi tu mokro, aż w stawach jebie. Gdzie nie pójdziemy, to mgła. Kurwa, dzidek, jesteśmy mglakami. To my robimy tę mgłę. Ale moglibyśmy mieszkać w innym miejscu. Nie wiem, nad morzem chociaż. Na tych bagnach nawet zapalić się nie da. Co rusz jakieś wybuchowe gazy, jeszcze te komary. Oj, dzidek, gdyby cię świętej pamięci prababcia słyszała. Kurwa, Remigiusz, nie mieszaj w to prababki. Całe życie przesiedziała na tych moczarach jako baba wodna i tylko się chowała, żeby dziadek po pijaku awantury nie zrobił. Cicho? Co kurwa cicho? Prawdę mówię, dziadek to... Nie, cicho. Słyszałeś to? O nie, mnie nie nabierzesz. Tak samo było jak o kurwa, Wiedźmin. I w tym momencie Wiedźmin się pojawia i używa znaku piard. I no, w ogóle też jest wcześniej dialog Wiedźmina. Nazywam się Zygmunt Szczypas. Dla przyjaciół, gdybym ich miał, po prostu Zygmunt. Jestem Wiedźminem ze szkoły konia. Żywot na szlaku to ciężki kawałek chleba. Źli ludzie, potwory. No, to tak... Może by to dobre było właśnie taki walaszkowy Wiedźmin.
0: No,
2: Byłoby, tylko żeby się ten...
3: Kurwa, trupojad Remigiusz.
2: Trupojad Remigiusz. Nie, to by się ten nie srał całym. Sapkowski, nie? On się teraz takich pieniądzorów, panie, dorobił.
0: Ale to fajnie, ja się cieszę, że tak.
2: Najpoczytniejszy ten, najpoczytniejszy pisarz na świecie.
0: No i super, bardzo dobrze.
2: Lepiej niż, kurde, jakaś Blanka, czy inna J.K. Rowling, głupia cipa. Która tak Przyjmujcie uchodźców, przyjmujcie uchodźców. Jakoś tak nie przyjęła do tych swoich 15 will ani jednego. Ciekawe. No i ten Sapkowski, ale Sapkowski jest bucem takim niemiłosiernym, nie?
3: No.
2: Nie każdy to wie. Ja jak zobaczyłem, no właśnie te 10 lat temu, taki jarający Wiedźmin, trochę, a to sobie zobaczę z mistrzem wywiad, nie? I tak słucham. No, bo tutaj tak zrobiłem fajnie, ja wiem, że fajnie zrobiłem, no bo ja to jestem w ogóle taki inteligentny i oczytany, no to się nie da ukryć, nie? I on to na poważnie mówi, ja pierdzielę, nie? Co za socjopata, nie?
3: On ma taki głos też trochę chyba, nie?
2: Tak.
3: To jest taki Conan z wysokim IQ bardzo. No,
2: dokładnie. Zajebiście jest ten obrazek taki komiksowy, jak przychodzi do Netflixa Sapkowski i mówi, że ten teraz się nie dam wystrychnąć na Dudka. Domagam się 30% z każdej płyty DVD, nie? I następny tam kadr. I z każdego VHS-a, nie? I taka noga nad ponad stół, tak jest zachwycony, że tak rozkminił Netflixa, jak działa, nie?
3: Beze mnie nie byłoby niczego, panie redaktorze. Ja to wszystko zrobiłem, a tam to są nędzne popuczyny, które owszem zarabiają, ale to pieniądze powinny iść dla mnie, jako dla ojca. Kogoś, kto stworzył to wszystko. Dam.
2: No, to takie właśnie nieślubne dziecko w Wałęsy i Konona z dużym IQ. No. Tak wygląda.
3: I on ma nawet taki ryj, taki nabzdyczony, nie? Takie podgardle, potrójne, ten wzrok, taki wąs nastroszony.
0: Tak. I Janusz tutaj jeszcze kamizelki takie nosi, jak Janusze noszą.
2: Jest bucem pierwszej wody. No, jest bucem pierwszej wody, naprawdę, nie? No, to dobrze, że tak jest, że jest takim bucem, bo pokazuje... O Jezus, jest zdjęcie z kamizelką. O Jezus Maria. Ten Henry Cavill to mu się udał. Mimo wszystko. Bo nie wiem, jaki aktor by tam tego grał.
0: Jakiś podstarzały brzydal. Tak,
2: no, Matt Mikkelsen by był super. No.
3: Mogliby trochę na takiej zasadzie, jak Stan Lee się pojawiał w Marvelu, to Sapkowski mógłby się pojawiać gdzieś.
2: Tak, tylko kogo by tam mógł grać? Też o tym myślałem. No, dzisiaj o tym myślałem.
3: Jako szewc Kozojet ten.
2: Aha, jak Kozojet, no.
3: Szewc Kozojet taki też. Ja tu tego smoka zaraz rozwalę. I mam sposób. To jest dużo lepszy sposób.
2: No nie było Kozojeba w tym serialu.
3: No, to dali ciała w ogóle.
2: No.
3: Za bardzo na poważnie do tego podchodzili, nie? I tutaj to paradoksalnie mi się chyba bardziej podoba właśnie właśnie w polskim serialu ten odcinek, gdzie idą na smoka. Tam się więcej dzieje, jest ten rycerz śmieszny, obłędny.
2: No. I ma takie, wiesz, ta Yennefer ma takie większe moralne problemy, nie?
0: Ja się w ogóle zastanawiałam, jak oglądałam tego Wiedźmina, to tak...
2: O chuje,
0: nie! Dlaczego one są takimi świetnymi czarodziejkami, a prawie w ogóle nie używają tych mocy, bo używają to takie kiepskie, jak jakiś Harry'ego Pottera.
3: Bo one muszą oszczędnie ten chaos racjonować i jak rzucą jakieś zaklęcie, to im zaraz krew cieknie z nosa i z dupy. Aha.
2: Ale czekaj, bo jak trzeba spierdalać, to ona nie wie, co robić, nie?
0: Uciekać?
2: To nie wiem, ale jak jest jakiś koleś, który ewidentnie potrafi gonić, to na jeden portal, drugi portal, trzeci, czwarty portal, piąty, szósty. Dlaczego mu nie walna fireballem, nie? Albo jakimś tam uwięzieniem osoby, czymkolwiek. Nie wiem, to jest głupie i niekonsekwentne, jak mam być szczery. I tak jak mówiłeś ostatnio, że tam taka była konwencja, że coś za coś, nie? Jak Full Metal Alchemist, to chyba ciągu zauważą. A później jakoś to tak jak nie ma miejsca, nie? Nie jest ciągnięte dalej. Że tam, żeby dźwignąć piórko czy coś tam, to musisz zniszczyć kwiatek, nie? Coś takiego jest.
3: No.
2: Czy potrzeba zauważyć? No to potrzeba. No.
3: Ale to czasami niektórych rzeczy się tak nie da za bardzo ciągnąć konsekwentnie, no bo co by się potem z tą Yennefer działo? Ciągle by, kurde, mdlała po rzuceniu Fireballa? Albo by jej...
2: Jako gracz RPG to wiele osób nawet nie wie, że w czym jest w Warhammerze, czy w tym, czy w Dungeons and Dragons jest system składników, tak? Jak rzucasz czar, to musisz mieć komponenty magiczne. No i bardzo wielu mistrzów gry to pomijania, bo tam na przykład musisz mieć jakieś lewe jądro wiwerne, żeby jakiś tam czar rzucić, czy coś takiego, nie?
3: W AD&D w sumie też tak chyba jest.
2: No to mówię, i tak, też, i tu, no.
3: No i też się to pomija. A pamiętam, że jeden z pierwszych systemów, jakie grałem, Czarne Oko, to tam było właśnie tak, że jak mag wykorzystał swoje punkty mocy, to wydawał punkty życia po prostu na magię, nie?
2: To, no i to,
3: to jest fajne, to jest fajne.
2: Dobra, panie drogi, my już kapitulujemy.
3: No, a mnie też łeb rozbolał od tego cydru. Ja już nie piję cydru nigdy.
0: O Jezu, nie, ja po cydrze też się źle czuję. Ja już też raz wypiłam, miałam to co ty, już więcej się nie tknę.
2: Ale mam taką cichą nadzieję, że mimo wszystko ta audycja się skończy na spoiler plus coś tam i że po prostu rano jak się obudzę, to będzie napisane 8 godzin i w ogóle, że jeszcze poprowadzisz dalej coś tam.
3: No nie, chyba nie. No z bolącym łbem i z takiej lekkiej nudności to nie był dobry pomysł, żeby pić ten cydr. Mm-hmm. W ogóle alkohol... Tak. Znowu się tutaj sprzeniewierzyłem swoim zasadom i myślałem, że będzie fajnie, a wyszło jak zwykle.
0: No nie, cydr ja tak samo.
2: Fuj. W głowie kręciło, też mi głowa bolała i w ogóle tak już w mojej hipochondrii stwierdziłem, że to jest prawdopodobnie wścieklizna, którą chwyciłem jak jakiś czas temu. Nietoperz nam wleciał do mieszkania. No.
0: A ja się cieszyłam, bo Dracula, no nie?
2: No. To było dobre.
3: Welcome, children, my children.
0: O, tak! O,
3: I'm Count Dracula.
2: Tak, chwyciłem nietoperza w locie, nie?
0: Tak, złapał go w ręcznik i mi pokazał jego fajną, słodką głowę. Tyle.
2: Także ten, ogółem całe te.
3: Jak nazwać tą audycję? Na razie jest spoiler powrót. A może powinno być mroczny powrót?
0: Albo... Nie, tylko o wszystkim po prostu. Także jak teraz znaleźć temat, jak wszystko omówiliśmy?
3: Cały donatik?
4: Sakiewką potrząśnij 5 zł.
3: Krawculkowi grosza daj, sakiewką potrząśnij.
0: O, super.
3: Bardzo dziękuję.
2: I powiem, że Szymon z Wojny Idei, który też był gościem Nocnego Radia.
0: On był gościem Nocnego Radia?
2: Był.
0: Aha,
2: no. Miał ten, miał napisane. No on jedyny zwrócił uwagę na to, chyba że ten Jaskier był jakiś taki cholernie współczesny, nie? Ta cała postać jest jakby taka współczesna, ona jest anachroniczna, nie pasuje do tej konwencji. A ta piosenka to już w ogóle, nie? Ona w ogóle. Fajna jest, okej, niech będzie, nie? Ale ona w ogóle nie pasuje do konwencji, nie? Zupełnie. Jak słuchałem tej w Wiedźminie Trójeczce teraz pieśni tej Pryścilni, jak to mówi ten Jarpen. To zupełnie inna sprawa niż Jaskier, nie? Kompletnie inaczej. Takie auto w kurde, coś tam.
3: Ale przynajmniej ten nowy Jaskier wygląda jak Amant, a nie jak jakiś kartoflak.
0: No Amant, no gdzie on do Amanta?
2: Wygląda jak dupa ołowa jakaś, proszę cię, Becia. No potato. No, powiem ci, że bardziej jestem w stanie uwierzyć, że potato jest takim ten cimcirimci niż taka dupa
0: ołowa. Jaki potato?
2: No, Zamachowski grał Jaskra.
0: Aha, no to tak, to on wygląda takiego starego...
2: Starego
0: bzykacza, tak powiem. No. A mi Jaskier też nie pasuje, taki młody, brzydki, aseksualny, a ble.
2: No, jest dupa głowa trochę. Nie wiem, kto był tam się do niego nadawał.
3: Oj tam aseksualny od razu.
0: No taki wiesz, antyseksualny, bo aseksualny, tylko się nie czuje pociągu seksualnego.
2: Tu się Ola nie zgodzi, ale moim zdaniem już lepszym Jaskrem był ten nowy Jaskier.
0: Czyli?
2: Z pół wieku pojazdy.
0: Ten w lokach?
2: No, oczywiście, ja wiem, nie, że on był przepaskudny, ale dla mnie był bardziej legitny w tym wszystkim niż...
0: Może ten. Pasował do tego, ale dawno nie... Nie chcę mówić, bo tak głupio mówić o ludziach, że taki, ale no... Bardzo nieatrakcyjny mężczyzna, tak to ujmę elegancko. O.
3: I tu się nie zgodzę z Olą. Nie, bo tak się śmieję, bo ostatnio padł komentarz, że krawiec jest taki ciotowaty. Kto to powiedział? Aldona. To mnie tak zabolało mnie to. Ja ciotowaty? Ja ciotowaty.
0: No co ta szatanica to powiedziała?
3: Cały dzień chodziłem potem roztrzęsiony. Jak to usłyszałem.
0: No nie, lepszy, spokojny niż jakiś taki ten, jak to mu łobuz kocha najmocniej.
2: To już jest bad boy.
0: Bad boy, to już jest najgorsze.
2: Bad boy, czad, testosteronowiec, a tu pomieszałem uniwersa, no ale to tam, pozdro dla kumatych, nie? Że tak powiem. To już jest osobna sprawa, a Henry Cavill ma za dużą głowę w stosunku do ciała. No, o. Tak? Jesteśmy przy czadach i Bad Boyach. No kurde, na niektórych tych to wygląda komicznie. Naprawdę.
3: Serio? Mało, że on takie ma wielkie właśnie cielsko. Ja głowę...
2: No ale ma, ale jednocześnie przy tym wygląda dziwnie. Ta jego głowa ma taki kształt...
0: No ma strasznie dużą głowę.
2: Jak hełm garnczkowy. Ona jest taka, wiesz, u góry węższa, a na dole szersza.
3: No, ma przynajmniej kwadratową szczenę. No,
2: właśnie,
3: no,
2: aż karykaturalnie po prostu ten... On jest takim ekwiwalentem takiej labadziary z wielkim silikonowym cycem i wypukowanym...
0: No nie, no bez przesady.
2: Nie?
0: Ja w życiu, okay, no nie, on jest...
2: Twoje zdanie tutaj ma pierwszeństwo, nie?
0: Nie.
3: W każdym razie on wygląda trochę jak wycięty z komiksu, nie? Jakiegoś,
0: tak, taką małą rodę.
2: Ale wielki szacun za to, że ma Hopla na punkcie tego, nie? Na punkcie Wieśka i w ogóle. Jest takim nerdem, nie? Jedyny nerd taki kontrowersyjny z Hollywood, jakiego znam, to jest Vin Diesel jeszcze, nie?
0: A bo on lubi w RPG grać.
2: No, on jest chory na Dungeons and Dragons, no.
3: A nasz Kazik Staszewski jest na przykład wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, takim maniakiem.
0: O, tak? Powiedzisz. No a Kazimierz Kaczor przecież.
2: O, Kazimierz Kaczor.
0: To jest nerd polski.
2: Tak. Jest cywilizacja, gry strategiczne, Master of Magic, te rzeczy. No. Taki ten, jeszcze wtedy byłem na ciebie zły, ale miałem możliwość przyprowadzenia autora fabuły Wiedźmina, pierwszej gry wiedźminowskiej do Nocnego Radia. Wiedz, co straciłeś.
0: Kogo?
2: No, ja jestem z tej samej ekipy RPG, co ten koleś.
0: A, to nie znam.
3: No, ale no. Obudził się Konon w tobie i powiedziałeś, w życiu moja noga nie powstanie w tym nocnym gównie, zasranym, zasikanym. Zaśmierdzonym.
2: Stawcza nasikał.
0: No chyba, żeby o papieżu powiedział, o Panu Jezusie.
3: Chyba, żeby napluł na papieża, to może bym się pojawił. Pomyślał Zenon.
2: No, także ten, całe te ogółem, że tak powiem. Może być, panie, nie? Jak ten, widzisz, czego było trzeba właśnie, co było kryzysu religijnego, żebyśmy się na powrót pojawili. No.
3: No, to my będziemy powoli kończyli. Dzięki wam wielkie, że dzisiaj poprowadziliście. Fajnie się gadało. Dawno nic razem nie prowadziliśmy w sumie, tak żeby coś dłużej. Także taki dzisiaj tutaj trójkącik.
0: No. Może do RPG-a się uda wrócić, jak potrzeba będzie miał chwilkę. No. Napisać nam coś fajnego. Myślić coś dla nas.
3: Może w Cyberpunka tym razem byśmy zagrali?
2: O, marzę o Cyberpunku.
0: No, ja nie.
3: To się poznasz, zrobimy ci fajną postać, prostytutkę jakąś.
0: No dzięki. No, ja się nie znam kompletnie na tym świecie Cyberpunka, nawet na sądnictwie Cyberpunka się nie znam.
2: Musisz przeklinać.
3: Ale to nie jest jakieś...
0: Ja nie chcę przeklinać.
3: Ale to właśnie to ciężej wydaje mi się jakoś się wczuć w język starodawny niż we współczesny.
0: No, razu łatwiej niż ten teraz.
3: Tutaj masz po prostu
0: współczesnym
3: językiem mówisz, no co za problem.
0: Ale
3: masz
0: ja nie umiem...
3: Technologię, różne cyberszczepy.
0: Ja nie czuję klimatu cyberpunka. A nie czuję.
2: A Android oglądałaś?
0: No, Transmetropolitan,
2: ale to lubię czytać, ale się na tym nie znam.
0: Transmetropolitan,
2: jeszcze nie przeczytałem Transmetropolitan, ale to przeczytałem.
0: Nie gadam o komiksach, bo kiedyś zrobimy z Krawcem, więc nic nie możemy mówić za dużo.
3: Johnnego Mnemonika sobie zobacz, Ola, to zaraz złapiesz klimat cyberpunka.
2: Dla mnie najbardziej cyberpunkowe z takich live motion to jest Główny Deszel.
0: No i tego też nie oglądałam, też nie.
3: A dla mnie najbardziej cyberpunkowy, prawie że w 100% cyberpunkowy jest właśnie Johnny Mnemonic. No.
2: A co tam, czy tam są wszędzie, mają te wszczepy, jest Gemini na przykład, pełne przekształcenie cybernetyczne jest, czy nie jest?
3: Przecież mamy coś na wzór cyberpsychozy, czyli tą chorobę wywołującą... w tą chorobę. Mamy wszechwładne korporacje, miasto, które wygląda, mogłoby być spokojnie Night City, mamy cyberprzestrzeń, mamy cyberwszczepy, mamy tą dziewczynę, która jest w sumie solo, mamy dużo rzeczy mamy.
2: Nie? Ale to nie, a w Ghost in the Shell nie masz czegoś, co mogłoby być, tylko masz to, nie? Po prostu.
3: Ale
2: masz
3: tam wszystko jest prawie, że jak żywcem wyjęte z cyberpunka. Przecież nawet ci low-techowie to są tacy nomadzi, przecież no to...
2: Nie, to chyba było w ogóle na cyberpunku wzorowane. No tak. No, ale tak jak już mówiłem o cyberpunku, dla mnie największym szokiem było, aż mi jest wstyd, że jak się pojawiły te pogłoski, że CD Projekt robi 2077 cyberpunka. Ja zobaczyłem pierwszy raz autora cyberpunka i się okazało, że to jest Murzyn, nie? Ja mówię, o, żeż chuj, nie? O, ja pierdolę, nie? Tego nie wiedziałem. No, to był dla mnie ciężki. On wyglądał jak ten, z gier online, Head. Nie? Tak wygląda autor cyberpunka Mike Pondsmith. Tylko, że jest Murzynem, nie?
3: A co ty masz do Murzyna?
2: Nie, no super bajer, nie? W ogóle tak pragnę tylko zwrócić uwagę.
3: Bardzo dobra Murzyna.
2: Pragnę zwrócić uwagę, że mamy właśnie 2020 rok. Ja się kurwa pytam, gdzie jest moje pełne przekształcenie cybernetyczne typu kurwa Gemini. Chuje.
3: Ja się pytam, no, gdzie są latające samochodziki z Jetsonów albo Funky Kowala. Ale nie, są... wprowadzają latający samochód Hyundai i Uber amerykański. Taki normalnie jak wielki dron i będzie robił za taksówkę autonomiczną. To jest to o czym z potrzebą gadaliśmy kiedyś, że jeśli latające samochody, no to on właśnie powiedział, że widzi to tylko tak, że autonomiczne. Ja się tu zgadzam w sumie, bo nie oddałbym nawet...
2: Jakiś override pewnie by był, nie?
3: Ale to można zhakować taki latający samochód, żeby przypierdolił w jakąś wieżę.
2: Nie, no jak masz swoją sztuczną inteligencję, to niekoniecznie.
0: Znaczy, gdzieś był taki motyw w filmie, gdzie hakowali właśnie takie rzeczy ze sztuczną inteligencją.
2: To chyba Apple Seed czy coś takiego.
0: Coś mi się kojarzy.
2: O, Apple Seed jeszcze też był cyberpunkowy film. Średni. Ale ten, no. Nie, no wiesz co, to może umówmy się w ten sposób, że o cyberpunku zrobimy sobie całkiem osobną tą audycję, nie? Jakoś się zgadamy, ale tak jak na starcie było powiedziane, nie obiecujemy wam, że w przyszłym tygodniu będzie następna audycja typu spoiler. Na razie tak powiedzmy raz na miesiąc może, na rozgrzewkę, coś ten.
3: No tak więc widzicie, Ola i Zenon nie są jak politycy, nie mogą wam obiecać wszystkiego tutaj, tylko właśnie nie obiecują. No.
2: Nie, no to my robimy w drugą stronę. Jeden dostaniecie, że tak powiem, a później to jak będzie więcej, no to będziemy was przepraszać, żeśmy zrobili więcej. Lepiej przepraszam, że się zrobiło więcej, niż przepraszam, że się zrobiło mniej.
0: No trzeba było jakiś konkretny temat znaleźć, no, prawda? Bo
2: dzisiaj to mamy komiksy, cyberpunk, coś się jakoś wymyśli, nie?
3: No dzisiaj tak się rozkręciliśmy, troszkę luźno, gadkowo, a zrobimy, mam nadzieję, może Etam dzwoni. Odbieramy jeszcze?
0: Odbieramy, tak, nie pewnie, że tak.
3: Zobaczymy, co powie Etam. Na pewno, że kręcił na tego, kręcił Terminatora na 8 mm i był w kinie 135 razy i potem na Amigę to wrzucił. Ale co, coś nie odebrał. A jest Etam chyba z nami. Halo, halo? Coś kabelki chyba nie podłączone? Etam?
5: Nie, wszystko dobrze.
3: A,
5: wszystko
3: jesteś, dobrze. Jesteś.
5: Tylko nie mogę was na radiu wyłączyć. Dało. No ja naprawdę kręciłem Terminator na 8 mm.
3: Opowiedz, jestem bardzo ciekawy. Co prawda już słyszałem tą historię, ale mów.
5: Nie słyszałeś tej historii. Ja kręciłem na 8. Z Orwo, UP21 dokładnie, tego, jak to się nazywa, pompkę zrobiliśmy z rury od odkurzacza i ja nie będę wam o tym opowiadał, tylko po prostu znajdę gdzieś to i wkleję zwyczajnie pod audycję, potem gdzieś tam w komentarzu ten fragment, gdzie gra Arnolda z 26 centymetrami w bicepsie. Także naprawdę tak było. A co do tych samochodów latających i rzeczy, które się sprawdziły bądź nie sprawdziły, wprawdzie latających samochodów nie ma jeszcze, ale tak na latach, czyli tak jak to było mniej więcej pokazane w drugiej części Powrotu do przyszłości mojej ulubionej, to sprawdziło się o tyle, że mamy zamiast deskolotek mamy te takie jeżdżące na tych kółkach, takie wiecie, to coś staje i już nie trzeba chodzić, tylko się jeździ, więc jest taki substytut jak gdyby deskolotki. Natomiast mamy popularny w tych latach, także to trochę się sprawdziło, nie tak do końca, ale się sprawdziło. Natomiast w Kuwejcie zdaje się, gdzie jest ta wieża? Nie, Dubaju mają być latające taksówki w 2023 roku. Rozpoczęte ma zostać przedsięwzięcie, gdzie będą właśnie te takie niby autonomiczne samochody, które będą już tak, ma to być dopracowane, że się nie będą bezkolizyjnie poruszać właśnie w przestrzeni 3D. Nie? Także już coś takiego jest planowane. Taka komunikacja publiczna a la taksówki. Nie pamiętam, gdzie ja to słyszałem, ale wiem, że coś takiego jest opracowywane. Może to nawet potrzeba mu.
3: No, wirtualna rzeczywistość też już w sumie jest. Tylko to wszystko jest jeszcze takie trochę niedopracowane, znaczy może na poziomie niskim, ale jak już jest, no to będzie się rozwijać. No to latające samochody, rzeczywistość wirtualna, czekamy na cyborgizację tylko, które też tam gdzieś się pojawiają. Osoby, które straciły kończyny na wojnie i stać je, znaczy i przysługuje im dofinansowanie od państwa na protezę jakąś, to czasami dostają te protezy takie wypasione, które już nawiązują trochę do sztucznej kończyny, więc wszystko idzie w tym kierunku, tak jakby, nie? Korporacje też coraz bardziej rządzą, pieniądz rządzi.
2: Średnio wyglądają. Zobacz sobie, jak wyglądały te protezy w sądzie, ulubionym programie Krona, HTW, a jak wyglądają teraz, przy okazji na przykład tego Battle Angel Alita, co był ten film z taką, taka dziewczynka, blondynka, chyba z UK-a reklamowała.
0: Nie, blondynka, tylko czarna z takimi dużymi oczami.
2: Ale blondynka była w promocji Dziewczyna bez rąk.
0: A, to przepraszam, a to racja. No. Dobra.
2: Zobacz sobie te materiały, tu kiedyś rzucę, ale teraz już pana mnie żyje, ona też umiera. No. Dziękujemy
3: ja się
2: bardzo.
3: Zaraz zżygam do tego cydru, naprawdę, już coraz gorzej się
0: czuję.
5: Ale się nie dziwię.
2: Specjalne podziękowania dla jeszcze tu Wumpy za donata, jeszcze kogoś, następnego donatora, ale nie pamiętam, przepraszam, bo już mi mózg nie wydala. Chyba, tak jak mówiłem, ubieram na wściekliznę. No, dzięki czatownicy z YouTube'a, słuchacze i w ogóle au widerzeń, do usłyszenia gdzieś lutem, nie? Najpóźniej.
3: No, hej. Trzymajcie się, cześć, cześć, papa.
5: Pa. Szkoda, że już ciszy. Ale mnie zdołowali trochę na koniec.
3: Czym?
5: No, z tymi protezami, bo tutaj się przysługuje, no ale ja nie byłem na wojnie. A protezę zęba straciłem podczas jedzenia, także niestety musiałem ją sobie kupić sobie sam. No, niestety.
3: I masz? Jaką masz protezę zęba?
5: Poczekaj, zaraz ci pokażę do kamerki, chcesz?
3: No?
5: Nie, może sobie zostawmy to na później.
3: Ale to jest ten, jak to się nazywa? Taki wstawiony ząb na tym, na zawiasie, jak to się mówi? Implant?
5: Nie. Na szczęście nie musiałem implanta robić. Korzeń został, wprawdzie pękna.
3: Koronka.
5: No nie, to nie jest też koronka. To jest wkręcona śruba i na to nakręcona taka obudowa jakby. To nie jest do końca ani implant, ani korona. To jest po prostu zbudowane z światło utwardzalnej plomby. Jakby kogoś interesowało, to kiedyś może zamieszczę zdjęcie, bo mam ładniejszy niż ten obok, który jest prawdziwy. Nawet tak dziwnie się trochę z tym czuję, szczerze mówiąc. Będę musiał sobie kiedyś ten drugi też zamienić na jakiś taki ten. A jak się popsuje, skończy się termin ważności. No, a tak tutaj opowiadaliście o tym, że właśnie Ola z Zenkiem powinni co tydzień, mi się wydaje, się pojawiać, bo właśnie fajnie was słuchało, nawet się nie chciało dzwonić. Nie wiedziałem tylko, że się cydrem raczycie, bo wyszedłem na chwilę i to wtedy żeście musieli o tym zapodać. Ja jestem bezalkoholowy, także nie pasowałbym do towarzystwa.
3: Jednak jedno piwo to jest maks na audycję. Jak więcej wypiję, to albo się źle czuję, albo mi się niedobrze robi, albo łeb nawala. Nie, już nigdy więcej. Mam nauczkę po prostu.
5: Przyznam ci szczerze, że ja na przykład wypiłem ostatnio na Sylwestra pół lampki szampana. To była moja pół lampka szampana od zamoczenia ust w tej lampce szampana rok temu, czyli to był taki pierwszy alkohol. I było mi po prostu niedobrze. Ktoś jak odstawi alkohol całkowicie i jest po prostu zero alkoholowy, czuje się niedobrze nawet po zjedzeniu paczki beczułek od wedla z alkoholem.
3: Tak jest. Bo jak dużo pijemy, to tracimy, znaczy, bo się nasz organizm przyzwyczaja do trucizny de facto, a jak nie pijemy, to jesteśmy wyczuleni. Nasz organizm reaguje prawidłowo na truciznę, na zatruwanie organizmu, no i kurde, no. Szkoda, że piłem, bo chętnie bym jeszcze posiedział, ale jak łeb nawala, to po prostu ciężko się gada i
5: tylko,
3: nadaje.
5: Tylko nie pijesz czasami środków przeciwbólowych po tym, po piwie, nie? Ibuprofen reaguje z alkoholem, także...
3: No, położę się, włączę sobie Kloda, zasnę pewnie od tego gadania jego od razu troszkę, bo on tak mnie usypia zawsze, ma taki spokojny głos.
5: No właśnie, na jakiej częstotliwości Klot nadaje, bo ja go ostatnio szukałem, kręciłem tutaj gałką w komputerze i w ogóle go znaleźć nie mogłem. Nie wiem, czy go nie było, czy coś się stało. kurczę.
3: Pisz sobie teoria chaosu na YouTubie i zaznacz, żeby ci szukało live i znajdziesz pewnie. Na żywo.
5: No widzisz, to mówi, że już chcesz kończyć zdecydowanie.
3: No jak ty masz ochotę tam coś ponadawać, to ty ponadawaj dla słuchaczy.
5: A ja już się
3: tylko widzisz, to tobie by się fajniej nadawało, gdybyś miał możliwość, że się ktoś przyłączy i pogada z tobą, a tak samo ja mógł gadać, to ja już bardziej się poddałem.
5: Męczy. Ja już się poddałem. Dzisiaj słyszałeś sam, do czego zachęcałem, żeby się wszyscy zakładali konta na tym czacie, to wtedy sobie pogadamy. A myślę, że ludzie nie lubią tego serwisu, bo po prostu nie mają tak fajnych, starych komputerów jak ja. Na moim wszystko chodzi. Na moim można i film obejrzeć sobie w HD i nawet 360p, jak to kto woli. Tutaj była na początku dyskusja na temat wyższości telewizora nad ekranem kinowym, nawet do takiego kina domowego. Otóż wszyscy, którzy przede mną mówili, pisali, teraz mogę powiedzieć, bo już sobie poszli, to oczywiście się mylili. Oczywiście żaden telewizor nie jest w stanie zastąpić projektora. Jest to bardzo specyficzne. To jest tak jak patrzenie na słońce gołym okiem, a patrzenie na księżyc. Tak? To światło odbite po prostu jest dużo przyjemniejsze dla naszych oczu, mniej je męczy. No i po prostu ma swój klimat. Tak? Nie przypadkiem ludzie dlatego lubią chodzić do kina, bo kino ma swój klimat przez to, że jest to wyświetlane na ekranie perełkowym. To nie ma w ogóle o czym dyskutować. Czy to będzie telewizor za 20 tysięcy, czy będzie telewizor za 5 tysięcy, czy taki jak mój za 3 tysiące, to nie zastąpi za nic w świecie kina. Kina takiego typowego, kina z ekranem, gdzie się zaciemnionym pomieszczeniu oczywiście to jest ten ból, że trzeba sobie zaciemnić. Siada się przed dużym ekranem i z popcornem, czy wąchając popcorn, bo ja osobiście nie lubię żadnego jedzenia podczas oglądania seansu kinowego. Po prostu się ogląda z niedużej odległości wielki ekran, tak żeby trzeba było głowę obracać, jak się akcja się dzieje. No. A dla wszystkich malkontentów, którzy powiedzą, że nie, że jednak telewizor, to powiem tylko tyle. Kina są i tak cyfrowe już w tej chwili. W tej chwili nie uświadczycie w Polsce za bardzo kina z taśmą filmową. Po prostu to się zwyczajnie nie opłaca. W związku z czym nawet w kinie oglądacie obraz cyfrowy. Także to jest tak moim zdaniem obalane. Obala tą tezę na temat tego, że telewizor jest czymś lepszym. Aczkolwiek potrzeba już mi tutaj napisał kontrę. Ja wiem, że ja jestem zacofany. Ja mam telewizor kiepskiej jakości, który ledwo 720p bierze, jest plazmowy, czyli czerń ma bardzo dobrą, no plazma to był jeden dobry telewizor swego czasu, ale powiem tak, siadam zawsze będąc w MediaMarku, oglądam sobie telewizory, których nigdy nie kupię i za każdym razem stwierdzam, jednak nawet taki dobry telewizor za 30-40 tysięcy nie dorównuje mojemu projektorkowi 8 mm super. Jakość tego obrazu super. Oczywiście jest lepsza, przekolorowany, przeostrzony i tak dalej, ale jest całkowicie nienaturalny.
3: No tak więc oglądajcie filmy w 12 klatkach na sekundę, w 320 na 240 i w 32 kolorach, to jest perfekt, to jest super.
5: No nie o tym mówię. No.
3: Nie no, śmieję się, bo wiesz, bo tak po prostu trochę cię staram się sparodiować.
5: Tak, ale wiesz, oglądanie filmów jest fajne. My mamy, to jest tak jak z książką, nie? Wolisz czytać książkę niż oglądać ją na nowoczesnym e-papierze, tak? Czyli tych takich różnych tam Kindlach i tak dalej, od Google, tych czytnikach. Chociaż one są naprawdę fajnie zrobione. Kilka razy miałem nawet ochotę na to, żeby sobie do komiksów elektronicznych kupić taki czytnik właśnie z papierem, z matową powierzchnią, taką fajną, udającą papier, tak, i jest to, ma to swój urok, nie, natomiast jednak książka, czy w ogóle komiks w rękach papierowy, to jest taki kontakt z tą naturą, nie? I myślę, że podobnie jest z filmem, że film z taśmy filmowej, a film elektroniczny, wyświetlany, do którego zresztą sztucznie dodaje się szum taśmy filmowej, to charakterystyczny grain, bo to jest robione właśnie po to, żeby przyzwyczajenie nasze, tych ludzi, którzy mieli okazję oglądać taśmę filmową, a tych ludzi jest jeszcze ciągle bardzo dużo. Nie? Tak
3: prawdziwy więc film to jest taki, który się mieści na dyskietce 3,5 calowej. To jest film.
5: Wiesz, no kiedyś to było tak. Prawdziwa gra powinna się mieścić na dyskietce, to jest prawda. Później w kompakcie, a potem na czterech kompaktach, jak Fantasmagoria czy Wing Commander 4, notabene też cztery płytki, tak jak sama nazwa. No,
3: a prawdziwa gra, gra w multiplayerze to jest jak zimą chowasz tą Amigę do torby sportowej z napisem sport, kable i idziesz do kolegi, który ma telewizor, dwa joysticki podłączacie i to jest gra sieciowa, prawdziwa, a nie tam jakieś internety, multiplayery, multimassivy online, gówno takie.
5: Ale powiedz mi, co to za przyjemność wziąć urządzenie, podłączyć jednym kablem HDMI i wszystko działa? Kiedy jest kilka cinczów na końcu i trzeba wiedzieć, który do którego podpiąć, którym kolorem, trzeba dostroić jeszcze tą jakość obrazu, skrócić tego cincha, zlutować, żeby po prostu ta jakość obrazu była po kompozycie, komponencie. Czekaj, kompozycie czy komponent? Już się teraz pokićkałem. Jeden to jest po prostu cincha, drugi to jest trzy cincha, nie? Żeby to było kompozyt wideo, tak? Żeby to było dobrej jakości, a wcześniej jeszcze na gniazdo RF, radio frekwencji się ustawiało kanał, tak? Żeby był skram z dźwiękiem. To było coś, to była sztuka, to nie każdego było, nie każdy mógł to zrobić. A dzisiaj kupujesz sobie, idziesz do MediaMarku, prosisz pana, pan ci sprzeda najdroższy kabel HDMI za 150 zł, pozłacany, nie wiem po co, bo to i tak cyfrowo idzie, nie ma to najmniejszego znaczenia. No i potem będzie się znajdzie na czacie na przykład potrzeba, który będzie mówił, że trzeba złoty kupić, nie? Bo to jest dobre. Ja słuchaj, nawet znalazłem nie tak dawno, parę lat temu, 10 lat temu, znalazłem nakładkę na DVD, jeszcze wtedy DVD było popularne, nie Blu-ray, nakładkę na DVD poprawiającą jakość obrazu, że nie było tyle artefaktów, nie? Dla wideofilii. Było coś takiego i ludzie to kupowali, a jak?
3: No ale widzisz, znowu nam zeszło na kabelki. Obawiam się, że to trochę nie ta audycja. Ty powinieneś mieć audycję Świat Kabelków i tam byś się czuł jak ryba w wodzie i byś rumieńców dostał, po prostu byś opowiadał, cincze tu, złącze euro, przekonwertowałem na modulatorze Amigi na cincze i to super.
5: No. Tak, ja myślałem nad tych dajem. Nie Technite'em, a Technite'em, żeby nie spiracić całkiem. Ja dawnego może jeszcze Technite kiedyś wróci. On był oryginalny, jedyny w swoim rodzaju. No,
3: Furak, słyszysz? Słyszysz Furak? Ja nie jestem słyszę. Pewien, że Furak, jakby była taka tutaj okazja coś ponagrywać, to on by nie widział przeszkód.
5: No, tak, dokładnie. No, w każdym razie, jeśli o filmy chodzi, ja bardzo często lubię sobie sięgnąć po takie klasyki typu właśnie Powrót do przeszłości, typu na przykład, ten film, o którym ktoś tam pisał z tymi robocikami, to był film Stevena Spielberga zresztą. Kilka takich filmów było, między innymi właśnie E.T. i coś w tym stylu, takich typowych filmów lat 80. Battery is not included, czyli rozładowane baterie. W polski tytuł był tego filmu. Polecam, bo jest bardzo, bardzo fajnie zrobiony. I to jest taki właśnie typu E.T. filmik, taki przygodowy z dziećmi, które tam mają kontakt z obcymi właśnie w formie malutkich jakichś takich ludzików ładujących się z gniazdka. Takie typowe Goonies, mówię, E.T. i Goonies, ewentualnie Stranger Things po troszeczku, nie?
3: Fajne były tego typu filmy, trochę też ich brakuje. Chociaż dzisiaj mi się wydają troszkę za familijne. Już takie, nie?
5: A ciekaw jestem, czy słuchacze, czatownicy wiedzą, po co była raz na jakiś czas, jak nie, pamiętasz kino troszkę dawniejsze, raz na jakiś czas pojawiało się w prawym górnym rogu ekranu taka kropka, która się pojawiała przez pół sekundy, znikała i po sekundzie pojawiała się druga taka kropka. Ciekawe, czy wiecie dlaczego. Taki otworek jakby na taśmie filmowej.
3: No nie wiem.
5: Pamiętasz to? Nie. Pamiętasz to? Nie. To trzeba to wyjaśnić, skoro w prawdziwych filmach.
3: To króciutko poproszę, bo już mi łeb pęka. To był
5: znak dla operatora projektora, że kończy się szpula. Po pierwszej klatce ma włączyć projektor sąsiadujący z drugą szpulą filmu, bo film zazwyczaj był na 3-4 szpulach. I po drugiej kropce wyłączał projektor numer jeden, a drugi zaskakiwał wtedy z rozbiegówki na obraz. Czasami kończyło się to tym, że przez chwilę było ciemno w kinie, bo nie zawsze to się udawało dokładnie zgrać, bo to człowiek za każdym razem robił. Jedną ręką włączał jeden projekt, a drugi wyłączał w tym samym czasie. Taka ciekawa informacja. Zobaczcie sobie, kropka w prawym ekranie, czy dziurka bardziej, bo to było dziurka. Dziurka robiła specjalnym dziurkaczem na stole montażowym. Taka ciekawostka dla tych, którzy nigdy na to nie zwrócili uwagi, a pamiętają ten odwrót.
3: Tajemnicza dziurka wyjaśniona. No dobra. Dobra, ale tam to dzięki ci za telefonik.
5: No, ja już będę tak jeszcze kończył. Na koniec kiedyś wam pokażę, jak taką dziurkę się robi, bo mam stolik montażowy z dziurkaczem, właśnie to taśmy 8 mm. Dobra.
3: Ja tam wam pokażę jeszcze, jak się robi dziurkę. Super. No dobra, trzymaj się tam, hej, hej. A na koniec puszczę wam coś fajnego znalazłem. Trochę w temacie właśnie filmu, bo to jest Rambo po śląsku. To naprawdę się uśmiałem. Niezłe to jest. No to co? No to trzymajcie się. Dziękuję za to, że byliście. Dziękuję za komentarze i telefony i w ogóle i donaty oczywiście, kochane. A teraz już Rambo po śląsku.

0: Ecik Moch Gęba, Wandrus. Prawie wandrował bez jej ich miasto.
1: Dobry!
0: Kaj walisz na bytom? Do piekor. No to wlazuj. Cię mogę podciepnąć. Kaj się coś sam pomaszkeca? Ci pokorza kajlejom fajny żur. Ty, a sam nie dostana jakiś szmarów od kogoś?
2: Ja, Łodymie.
0: Zawrzyjcie tego pierona za to, co się na mnie głupio wejrzał. Podejrzewam, co on jest ze Sosnowca. Wiedzieli, co był niewinny. Zaczynasz mnie nerwować. No ale w ciuli to mieli. Dobre, cimia go. Łogul mu ten żadny pysk. Nie ruszaj się, bo ci łobeż na łeb.
3: Dup, ciul, jebuch, cyk.
0: Jeżaj skończony, to jest las Miechowicki. Poszł na wierch. Co my na wierchu, jak on co miał pitnąć?
2: Był goniony.
0: Uwięziony. Tam je na tej ścianie.
2: Był zmuszony im wklupać. Pedziąś, że jo jest ze Sosnowca.
0: Pedzieliście fajnemu synkowi, co jest ze Sosnowca. Ja mam teraz tam lecieć go uspokoić. Wy chyba nawet nie wiecie, jak on się znerwował. Wy się chyba nie zdowodzicie sprawy, co wy macie do czynienia ze specjalistą. Godoż mi, co 200 pakerów z giwerami się nie poradzi z jednym mamlasem. Jakże się taki mądry, to dobre. Ino się już lepiej wyzwoń po kopidoła. Gerard Rzymła, tym razem na isto się pierę. Pierwszo kryw.
4: No, to jest Rambo po śląsku. Pierwszo krew. Pierunie. No to trzymajta się, pieruny. Do usłyszenia się z wami w poniedziałek w Nocnym Marku, gdzie razem z Potrzebą będziemy się wygłupiać. Pa, pa.

Okej. Ponieważ gościu nie zna radia na fali, tylko zna mojego Skype'a. Także jak tylko uzyskamy połączenie, to od razu się przełączymy, a póki co zaczynamy. A dzisiaj jest niedziela. Według prognozy pogody miało bardzo. Według prognozy pogody miało bardzo mocno padać. Dzisiaj miał być pierwszy dzień. Dzisiaj miało padać do. Dzisiaj miało padać do samego południa. Tak, ja coś takiego powiedziałem. O kurczę, wybaczcie mi. Nadajemy w nocnym radiu audycję Anusz Widelec. Przypominam, że nie można do nas dzisiaj dzwonić. No i przypominam, że mieliśmy mieć dzisiaj gościa, ale tego gościa dzisiaj.

na jakiej paterze, na jakim talerzu, miejsce podajemy daną potrawę, w jaki sposób ubrany jest kelner, prawda, wystrój sali i pozostałe tam elementy, oświetlenie, prawda, muzyka. I także cały anturaż związany z tym wszystkim. A i co dzisiaj chciałem powiedzieć? Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o takiej rzeczy, jak nasza sugestia związana z jedzeniem. Ponieważ przeprowadzono w jednej z restauracji, przeprowadzono taki konkurs, czy ja wiem, test, nazwijmy to testem. Wszyscy Państwo po zakończonym posiłku dostawali kawę gratis od firmy, ponieważ firma testowała nowy rodzaj kawy i chciała wiedzieć, czy gościom taka kawa smakuje, prawda? No i część ludzi dostawała ten sam płyn, tą samą kawę w filiżankach z porcelany chińskiej. W następnym tygodniu ludzie dostawali tą ka samą kawę w plastikowych kubkach i na trzeci tydzień dostawali kawę w takich, ja mówiłem plastikowe, ale tam były grubsze plastikowe, a później dostawali w takich jednorazowych, cienkich kubeczkach, jakie wyskakują przeważnie z automatu, prawda? No i najgorzej ocenili ci studenci z ostatniego tygodnia tego testu. I oni narzekali, mówili, że ten płyn jest najmniej smaczny, najmniej taki dający odpowiedni smak, prawda? No i tak jak było wcześniej mówiłem, był na przykład Był na przykład najdroższy płyn, okazał się z tych kaw, on okazał się z porcelany i różnica w cenie, którą gotowi byli zapłacić, prawda? Goście była bardzo nadal za cicho. Kurczę, coś tu trzeba podkręcić. Tu jest na maksa, tu się cofniemy. No, muszę już poprawiamy. Nie wiem, dlaczego tak się zrobiło, że się nagle zrobiło za cicho, ale spróbuję coś lekko poprawić, bo 2 dni temu nagrywałem na tych samych ustawieniach i wszystko było dobrze, a teraz jest nagle za cicho. Dobrze, i wracamy do tego. I w ten sposób stwierdzono, że w zależności od tego, w jakim naczyniu, czy paterze, witem, talerzu spożywamy dany posiłek, tak nam to w pewnym sensie, prawda, smakuje, nie? I teraz tak. I teraz chciałbym opowiedzieć o kolejnym fajnym przypadku. I ten przypadek zaczyna się tym, że nie wiem, czy wiecie, że w Pensylwanii jest chyba jedyny stan, gdzie jest produkowana to cola, nie Coca-Cola, tylko to oprócz Coca-Coli można w sklepie kupić to colę. I mimo, że ta cola jest tam dwu czy trzykrotnie tańsza od Coca-Coli, to i tak Coca-Cola nie czuje się zagrożona i nie martwi się tym, że nie martwi się tym, że spadną jej tam obroty, prawda? I przeprowadzono następny konkurs i badacze przeprowadzili taki test na smak różnych marek wódek, różnych alkoholi. Co prawda, również dobrze mogli

to sobie darować, ponieważ wszystkie, czy prawie wszystkie czyste wódki składają się tylko z etylowego alkoholu i nie mogło być między nimi żadnej istotnej różnicy. To ciekawe właśnie, czy jakby przez to, że komuś wmawiamy, czy mówimy, że jest tak, a nie inaczej, on w to wierzy i w zasadzie widzi coś, jakoś kawał wieży z kości słoniowej, prawda? No i co zrobili ci naukowcy? Tak jak powiedziałem, między tymi wódkami nie powinno być żadnej istotnej różnicy. Ostrość mogła być różna, ale czy ten sam smak? W jaki zatem sposób udaje się sprzedawać alkohole ekskluzywnych marek, takich jak Chopin, Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz i reszta? Nie wiem, czy Prusa wódka już jest też, czy nie. Na wielokrotność ceny zwykłego alkoholu, czyli zwykły alkohol, flaszka zwykła kosztuje około 25-27 zł, natomiast taki Chopin czy ten kosztuje ponad stówkę albo prawie stówkę, prawda? W zależności od sklepu jeszcze i od otoczenia całego, prawda? I co jeszcze? I tak, no i dlaczego tak zaczęli się zastanawiać, czy to rzeczywiście ta wódka, która jest wielokrotnie droższa, jest smaczniejsza, czy nie? Chcieli to sprawdzić, prawda? Tak jak powiedziałem. Poza kilkoma dodatkowymi rundami destylacji, ekskluzywny alkohol dostaje wsparcie ze strony reklamodawców, prawda? Czyli ci wszystkich panów, którzy robią cały anturaż, jak płynie łódka, no to wiadomo, z czym nam się to ma kojarzyć. Czy tak jak kiedyś była reklama papierosów Marlboro, prawda? No i czym? Ostrość, tak jak powiedziałem, ostrość, prawda? Poza kilkoma dodatkowymi destylacjami, to co powiedziałem wcześniej, prawda? Dostaje reklamodawców, czyli taki kojarzy on nam się z lodową zimą rosyjską lub opływowym przyciągających uwagę butelkach albo intrygującej etykiecie i w pudełka. Marki również przyczyniają się do zwiększenia naszych oczekiwań smakowych za sprawą swoich cen. Kilka lat temu pewnemu studentowi udało się w końcu namówić na randkę dziewczynę, o której marzył. Zaplanował, że zaczną od pikniku, a że w jego budżecie finansowym zabrakło pieniędzy, żeby kupić Chardonnay Mont Rocher z 1945 roku, to posiłkował się żałosną wersję innej odmiany wina, Nocny Ekspres, z czarno-białą, przekrzywioną etykietką. Natomiast miast zbierać bukiet przez dziesięciolecia w piwnicach jakiejś francuskiej winnicy, wino to dojrzewało na ciężarówce w drodze do sklepu. Wiedząc, że butelka takie taniego wina nie wywrze odpowiedniego wrażenia, kawaler postanowił zaopatrzyć swój nabytek w bardziej szlachetną etykietę. I teraz słuchajcie, co się działo. Na pikniku nasz pan zalotnik wytwornie otworzył butelkę zamaszyście, jak na takiego typu trunek przystało, który to James Bond albo Cary Grant otwiera, napełnił plastikowe kubki i wzniósł toast. Kobieta jego marzeń pociągnęła łyk, skrzywiła się i podniosła butelkę do oczu. Wyraz jej twarzy zmienił się, gdy zobaczyła znakomitą etykietę, stwierdziła: to drogie, to dobre. Także widzicie, że nalepka może spowodować, że ponieważ większość, oczywiście, że są kiperzy, którzy potrafią ocenić, czy to wino jest ze szczepu takiego, czy takiego, mniej więcej rocznik, niektórym się udaje rocznik co do
roku zrobić, znaczy odgadnąć, zrobić, odgadnąć. I tak to pan zrobił coś takiego. I choć z ówczesną wybranką przeszli potem na inne roczniki win, nadal są przyjaciółmi i od czasu do czasu śmieją się z wina Nocny Ekspres. I jak widać, tak jak powiedziałem wcześniej, jak widać, jakie wino wybrać, prawda? Czy martwicie się, jak większość ludzi, które nie potrafi odróżnić doskonałego od dobrego, czy nawet wina dość dobrego od marnego? Większość ludzi stosuje przy zakupie dwa kryteria. Wybierają poziom cenowy i rozkładają i rozglądają się za butelką z ładną nalepką. W świecie tego, co wiemy o oczekiwaniach, ma to głęboki sens. Jeśli nazwa, pochodzenie, szata graficzna lub kształt butelki wywołuje w nas poczucie, że wino będzie nam smakowało, to prawdopodobnie rzeczywiście będzie nam smakowało. No i takie to są właśnie jaja z kupowaniem właśnie, jak nie wiemy, czy nie znamy się na winie, które mamy zamiar kupić, żeby poczęstować gości. Też są jaja, słuchajcie, jeżeli chodzi o same menu, prawda? Jeżeli mamy restaurację i w restauracji jest podawane gościom menu, to też naukowcy stwierdzili, że ważne jest nazewnictwo, ponieważ im bardziej skomplikowane czy egzotyczne nazewnictwo jakiejś potrawy, tym goście częściej po nie sięgają, mimo że cena takiej potrawy jest wyższa niż tej samej potrawy nazywanej tak bardziej pospolicie, że się tak wyrażę, prawda? I teraz spójrzcie, i teraz powiem wam podam te dwa przykłady właśnie menu, jakie ma być na weselnym stole, prawda? I gdybyście mogli wybierać, zdecydowalibyście na menu A czy na menu B. I jakie to były menu, słuchajcie. Menu A. Ikra rybia, chiński agrest, ślimaki, jeżyny, truskawka. Przepraszam, nie, już się skończy. Nie ma truskawek. Chiński owoc księżycowy, trzustka cielęca, kacza wątróbka, okoń atlantycki i kałamarnica. To było menu A. Natomiast obok leży menu B. Kawior, owoc kiwi, eskargot, czarne jeżyny, grasica, pomelo, foie gras, lucja mouton, kalamary. I choć w obu są te same potrawy, większość z nas wybrałaby menu B. Jeżeli ktoś wybrał B, to wygrał. Zgadza się. Tak, wielką różnicę robi nazwa. A oto jeszcze jedna historia na ten temat. W latach 40. XX wieku największym zagrożeniem dla diety Amerykanów była wojna. Znaczną bowiem część mięsa krajowej produkcji wysyłano za ocean, aby wyżywić żołnierzy i aliantów, czyli przyjacieli tych żołnierzy. W rezultacie pojawiła się obawa, że przedłużający się konflikt zbrojny spowoduje drastyczny niedobór białka u Amerykanów. Rozsądkiem popisał się jeden z Amerykanów. Postanowił, że wykorzystane zostaną podroby zarówno świńskie, jak i krowie, czyli serca, nerki, wątroby,
Muszczki, żołądki, męczności, a nawet nóg, uszu i głów. Zachęcenie Amerykanów, którzy którzy wycierpieli w dobie kryzysu dołączenia tego typu pożywienia na ich diety, okazało się wyzwaniem. Rząd pozyskał dla tego zadania słynną antypołożkę Margaret Mead i wielu najbystrzejszych, a później też najsławniejszych psychologów, socjologów, specjalistów odżywienia, dietetyków i ekonomistów rynku wewnętrznego. Ich misją było nakłonić rodziny, żeby chętnie zasiadały do obiadu składającego się z klopsików, z wątróbki i zapiekanki z nerek. Jednym z ich pierwszych odkryć było, że określenie podroby lub wnętrzności nigdy nie spowoduje tłoku przy ladzie z mięsem. Nie pobudzało nawet apetytu. O kurczę, zaraz. Za to wzbudzało wyobraźnię w niewłaściwym kierunku. Nawet napisy na ladzie chłodniczej, soczysty włoski filet z muszczku czy tradycyjny kleoński ozur z fasolą nie rozwiązały problemu. Pierwszym krokiem zespołu ekspertów była propozycja stosowania nazwy rozmaitości mięsne w miejsce podrobów, mniej obrazowa i bardziej niejednoznaczna, a poza tym sugerowała, że dotyczy mięs, które można wprowadzić do swojego menu w celu jego urozmaicenia. Zmieniono wywieszki w sklepach mięsnych, nazwy w książkach kucharskich i w promocjach rządowych. Sprzedaż wzrosła i gusty powoli dostosowywały się, aż powojenna hossa zniosła ograniczenia. Historia się powtarza. Wczoraj były podroby, dzisiaj jest soja. Specjaliści z branży wydają się zdziwieni, że wielu ludzi nadal nie chce jeść soi, jeśli nie przekona się ich do tego argumentami zdrowotnymi. Zgoda, wiele zrobiono, żeby poprawić smak soi, lecz wciąż pozostały ślady negatywnych uczuć. Ze względu na siłę oczekiwań jest to poważny problem. No i tak to się stało właśnie z tą fasolą, w sensie sposobem pozyskiwania białka, prawda? I słuchajcie, co się działo dalej. To jest bardzo ciekawe. Pewnego razu agencja rządowa zwróciła się do nas z prośbą o stwierdzenie, dlaczego ludzie unikają soi. Szereg wywiadów z osobami w wieku powyżej 40 lat pokazała, że ludzie ogólnie mają złe wyobrażenie o smaku i konsystencji pokarmów sojowych. Wiele osób przyznawała też, że słowo soja przywodzi im na myśl film science fiction Solent Green, zielona pożywka, z 1973 roku. O, to może spoiler, coś na temat tego filmu kiedyś opowiem. Okej, okay, a mimo najnowszych roków, przedstawiony w nim świecie, przyszłość jedynym pokarmem jest tajemnicza zielona substancja zwana Silence. W końcowych scenach okazuje się, że surowcem tego zielonego Silentu są przetworzeni ludzie. Bohater filmu pada na kolana, wyciąga ręce do nieba i woła: zielony Silence, tu ludzie.
Mimo najnowszych udoskonaleń soi, mechanizm budowania oczekiwań wciąż powoduje, że kiedy ludzie spodziewają się soi w pokarmie, to nie będzie on im smakował. A co, jeśli dany pokarm w ogóle nie zawiera soi, chociaż ludzie sądzą, że zawiera? Na użytek naszego eksperymentu stworzyliśmy batony energetyczne, power bar, z dwojakiego rodzaju opakowaniach. Jedne z napisem zawiera 10 gram białka, a drugie zawiera 10 gram białka sojowego. W rzeczywistości batony oczywiście nie zawierały białka sojowego. Jeśli po zjedzeniu takiego batonu ludzie uważają, że smakował soją, znaczy to, iż bezwiednie ulegają sile sugestii. Uczestnikom eksperymentu rozdano batony i poproszono o obejrzenie opakowań, a następnie test smakowy. Osoby, które natrafiły na baton z napisem zawiera 10 gram białka, o, lepiej, 10 gram białka, opisały ten smak przychylnie, czuć w nim czekoladę, jest kleisty i smaczny. Ci, którzy dostali batony z rzekomym białkiem sojowym, nie byli tak przychylni. Wielu wypluwało ugryziony kęs lub przepraszało, że muszą się napić wody. Pewien mężczyzna dał swojej żonie gumę do rzucia, żeby zabić smak pozostawiony przez batona. Twierdzili, że batony miały nieprzyjemny posmak, były suche i bez choćby śladu czekolady. Nie była to dobra wiadomość dla naszych przyjaciół zajmujących się soją. Jednak istnieje precedens pozwalający sądzić, że nastawienie tego typu można zmieniać. 30 lat temu nikt z nas nie zjadłby czegoś o nazwie bezsmakowa, bioaktywna, mleczna kultura bakteryjna. Dzisiaj po dodaniu owoców, cukru, aromatu i odpowiedniego marketingu jogurty cieszą się znaczną popularnością. No i tak to jest właśnie, to sugestia jest ogromną bronią przeciwko nam, przeciwko ludziom. Dlatego zaleca się, aby robić zakupy zawsze najedzonym. Zawsze, jak to jest możliwe, z listą, dając sobie jakiś. Ojejku. Okej, już. Dając sobie jakiś tam margines przedłużenia w tą czy w tą. I tak to się właśnie. Tak to jest właśnie z tymi winami. Co by tu jeszcze opowiedzieć? Również przeprowadzono taki eksperyment, jeżeli chodzi o, tak jak mówiłem na początku, o tym, o rodzaju lokalu, w którym się znajdujemy. Ja spróbuję tutaj lekko podgłośnić. Może będzie troszeczkę lepiej. No to super. Jest w pewnym sensie cisza, bo muzyczka się skończyła. Niestety. No to trudno, prawda? Co myśmy tu ostatnio puszczali? O, puścimy to. Myślę, że wam się spodoba. Choć to też chyba było w zeszłym tygodniu. Tak, gra. Dobrze. No to fajnie. No i tak to wygląda. Także warto zwrócić uwagę, słuchajcie, warto zwrócić uwagę na to, w jakim otoczeniu jemy. I tutaj to zwracamy się do wszystkich. Oj. Zwracam się do wszystkich, którzy zarówno są prowadzącymi restauracje, jak i ich klientami. Ponieważ tutaj w wielu przypadkach
Wielu ludzi zastrzegało się, że oni dobrze wiedzą, czego chcą, ile chcą zjeść i nie zjedzą ani grama więcej, a później po dokonaniu eksperymentu, po zrobieniu tego eksperymentu okazywało się, że ludzie jednak jedli o wiele, wiele więcej, prawda? Ponieważ tutaj jedynym takim defektem jest defektem naszego życia, jedzenia, karmienia się generalnie, jest to, że żołądek dopiero po 20 minutach wysyła sygnał do mózgu, że już jesteśmy najedzeni, że już nam więcej nie trzeba. No niestety, niestety tak jest, prawda? I tutaj, jeżeli chodzi właśnie może o odchudzanie, nie odchudzanie, prawda? O, tutaj właśnie, teraz wam też przytoczę taki jeden cytat. Zobacz, nałóż, zjedz. Przestajemy jeść, kiedy żołądek się napełni, prawda? Dziwne, ale to właśnie jest nieprawdą. Nie przestajemy jeść, zanim żołądek się napełni. Chyba, że dzieje się to akurat w czasie świątecznego obiadu. W rzeczywistości badacze nie wiedzą dokładnie, co sprawia, że czujemy się najedzeni. Wydaje się to kombinacją różnych czynników, między innymi tego, że nie przeżuwamy, jak nam jedzenie smakuje. Jak wiele przełykamy, jak się skupiamy na jedzeniu i jak długo jemy. Bezsporne jest, że im szybciej pochłaniamy pokarm, tym więcej go jemy, ponieważ kombinacja sygnałów, na które zazwyczaj reagujemy, nie daje nam szansy na uświadomienie sobie w porę, że już nie jesteśmy głodni. Wiele badań pokazuje, że potrzebujemy do 20 minut, aby nasze ciało i mózg synchronizowały nasycenie. To znaczy, żebyśmy zdali sobie sprawę, że jesteśmy najedzeni. Te 20 minut to wystarczająco długi czas, aby pochłonąć jeszcze 2 lub 3 kawałki pizzy i wtrąbić dużą szklankę Pepsi. Większość z nas decyduje, ile zje, jeszcze przed włożeniem pierwszego kęsa do ust. Oceniamy wzrokowo, ile nam potrzeba. Nakładamy na talerz i jemy, aż wszystko zniknie. Od momentu, gdy powiemy chcę 2 gałki lodów lub zjem pół talerza zupy, polegamy tylko na sygnale wzrokowym. Pusty talerzyk po lodach lub w połowie opróżniony talerz zupy mówią nam, że skończyliśmy. Weźmy osobę uprawiającą jogging. Jeśli postanowi biegać na ruchomej bieżni, aż do zmęczenia, przez cały czas będzie zadawać sobie pytanie, czy już jestem zmęczony, czy już jestem zmęczony, czy już jestem zmęczony, lecz wyjdzie na zewnątrz i postanowi, pobiegnę do szkoły i z powrotem. Nie musi stale pytać, czy jestem zmęczony. Stawia sobie cel i biegnie, aż go osiągnie. To jeden z powodów, dla których myśl o próżni talerz ma taką siłę. Pusty talerz ucieleśnienia, wyznaczony cel. Nie musimy więc stale zadawać sobie pytania, czy już się najadłem, czy już się najadłem, czy już się najadłem. Nakładamy, stawiamy i jemy, aż zniknie.

Ojejku, no niesamowite, niesamowite. I co? I lecimy dalej z tym koksem. Ale to są jaja. Pokazaliśmy grupie amerykańskich studentów politologii talerz zupy pomidorowej i zapytaliśmy ich, gdybyście dostali tę zupę na obiad, jak byście zdecydowali, kiedy przestać jeść? Odpowiedź 81% z nich brzmiała: skończyłbym jeść, kiedy talerz byłby pusty, lub zjadłbym połowę. Tylko 19% osób odpowiedziało, że przestałaby jeść, kiedy poczułaby, że są najedzone lub nie są już głodne. Większość ludzi ocenia wzrokowo. Jak dużo w swoim przekonaniu może zjeść. I podobnie jak biegaczka pokonująca dystans do szkoły i z powrotem planuje jeść dotąd, aż otrzyma naoczny znak, czyli przestać. I tak to właśnie. Żeby to sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, przeprowadzono trzech ekspertów, przeprowadziło eksperyment w stylu ukrytej kamery, którego głównym rekwizytem był talerz bez dna. Wprawdzie nigdzie nie znaleźliśmy instrukcji, jak taki talerz skonstruować, ale robi się to mniej więcej tak. No to u nas można było to, panie Wąsik, zobaczyć na filmie Pana Barei. Miś. Bierzecie solidny, czteroosobowy stół restauracyjny, upewniacie się, że właściciela restauracji nie ma w pobliżu i wycinacie dużą 2,5-centymetrową dziurę w miejscu, gdzie kelner stawia zwykle głęboki talerz. Drugi otwór borujecie w dnie talerza, tak by można było wprowadzić weń gumową rurkę. Przeciągacie koniec rurki przez dziurkę w stole, przyklejacie taśmą pod blatem i zanurzacie w 6-litrowym garku zupy. Jeśli teraz umieściliście ten garnek na odpowiedniej wysokości, to zgodnie z prawem naczyń połączonych talerz nigdy się nie opróżni, a biesiadnik będzie mógł jeść zupę przez cały dzień. Talerz nie będzie się też napełniał po brzegi, a jedzący będzie sądził, że robi postępy, mimo iż talerz nigdy się całkiem nie opróżni. To czysta fizyka. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje płyn w półlitrowym naczyniu na tym samym poziomie, co w 6-litrowym garze zupy. Poziom ten w obu naczyniach wyrównywalnie opada. Przy naszym stole siadły 4 osoby. Dwie dostały samonapełniające się talerze połączone z 2 6-litrowymi garkami, a dwie normalne talerze. Najpierw jednak musieliśmy rozwiązać kilka praktycznych problemów. I to jest fajne. Gdy rurka była wyczuwalna pod powierzchnią zupy, biesiadnicy stawiali się podejrzliwi. Student Politechniki pomógł nam dopasować do dna talerza mosiężny zatrzask magnetowy, tak by nie można było wykryć rurki, zaczepiając o nią łyżką. Dwa, talerz. A co jeśli ktoś spróbuje przesunąć talerz? Problem ten został rozwiązany w ten sposób, że poprosiliśmy naszych gości, żeby nie dotykali talerzy, abyśmy mogli zachować porządek, cokolwiek miało to znaczyć. Zdarzało się, oczywiście. Zdarzało się, ale na szczęście do niczego nie doszło. Okoliczności. Ludzie starali się domyślić, dlaczego dostawali darmowy lunch. Ich hipotezy zawsze były błędne,
ale obawialiśmy się, że zgadywanki przeszkodzą im jeść normalnie. Powiedzieliśmy więc, że w zamian za lunch zadamy im kilka pytań na temat ich wrażeń z uczenionej stołówki i jakości wyżywienia. Przeprowadziliśmy ten eksperyment także w restauracji Spice Box, o której wszyscy wiedzieli, że często sprawdza się tam receptury. 4. Zupa, zawsze talerze bez dna zawiodły podczas pierwszych prób. Rosół z makaronem, którego użyliśmy, albo zatykał rurki, albo dziwnie bulgotał. Kupiliśmy 360 litrów zupy pomidorowej i do roboty. Jak to czasami ma się jakąś ideę albo pomysł, dopiero w czasie realizacji okazuje się, że zapomnieliśmy o tym albo zapomnieliśmy o tamtym. Po rozwiązaniu powyższych problemów zaprosiliśmy 60 osób na lunch z zupą. Każdego dnia sadzaliśmy przy stole 4 osoby. 2 otrzymywały półlitrowe mono napełniające się talerze, a 2 normalne, do których za każdym razem dostawały dolewkę. Mogliście pomyśleć, że kiedy dosiądziecie się do trójki nieznajomych, to zapanuje niezręczne milczenie. Jednak nie w wypadku studentów. Wystarczyło, że spytaliśmy ich, jakie mają plany na lato, a kontrowersje popłynęły równie płynnie jak zupa. Po 20 minutach skończyliśmy próbę i poprosiliśmy biesiadników, aby ocenili, ile kalorii i ile zupy zjedli oraz na ile czują się najedzeni. W 10-punktowej skali. Następnie zupa została zlana z talerzy, z rurek i garków w celu zważenia i obliczenia, ile dokładnie każda osoba wychłeptała tej zupki. Z 60 osób, które przybyły na lunch, tylko 2 odkryły, co się dzieje. Jedna schyliła się, by podnieść serwetkę z podłogi i zauważyła pod stołem kosmiczną pamplaninę rurek. Drugi student miał bardziej dramatyczne przeżycie. Zapominając na chwilę, że nie uczestniczy w średniowiecznej uczcie, chwycił talerz, by wypić zupę prosto z niego. Rozległ się głośny gulgot, a pełna zupy rurka wysunęła się ze stołu niczym wąż morski. Dziewczyna, która siedziała obok, zaczęła piszczeć, a facet z naprzeciwka przewrócił krzesło, rzucając się do ucieczki. Tych 2 ludzi i ich towarzysze zostali wyłączeni z eksperymentu jedzenia darmowego lunchu. Żadna z pozostałych 58 osób nie domyśliła się niczego. Teraz wyniki osoby korzystające ze zwykłych talerzy zjadały około 310 ml zupy, co stanowi trochę mniej niż zwykła porcja zupy. Uważały, że to, co zjadły, zawierało 123 kalorie, choć w rzeczywistości było to 155 kalorii. Osoby jedzące z talerzy bez dna jadły. Większość jadła jeszcze, kiedy po 20 minutach eksperymentu musieliśmy przerwać lunch. Przeciętna osoba z tej grupy zjadła około 525 ml, czyli ponad pół litra zupy. Choć byli i tacy, którzy zjedli więcej niż litr. Więcej niż litr, rozumiecie to? Kiedy jednak jedna z tych osób została poproszona o swoje zdanie na temat zupy, usłyszeliśmy, że jest dosyć smaczna i sycąca. Ma się rozumieć. Osoba ta jadła 3 razy więcej niż jej towarzysz siedzący obok, który miał talerz bez rurki. A czy osoby siedzące w samo
na pełniących się talerzach przynajmniej zdawały sobie sprawę, że zjadły więcej? Wcale nie. Z małymi wyjątkami, takimi jak pan Litr, nikt nawet nie wspomniał, że jest najedzony. Mimo, że zjedli o 73% więcej niż członkowie drugiej grupy. Oceniali siebie na równi z innymi. W końcu było to tylko pół talerza zupy. W każdym razie tak sądzili. Spożytą dawkę kalorii oceniali na 127, czyli prawie tyle samo, ile ludzie jedzący z normalnych naczyń. W rzeczywistości pochłonęli 268 kalorii, czyli o 113 kalorii więcej niż ich współbiesiadnicy przy normalnych talerzach. Także jeżeli tak się dzieje, no to ja proponuję wymienić duże talerze na małe talerze na mikroskopijne talerze, a mikroskopijne talerze na takie talerzyki kupione w sklepie z lalkami. Nie wiedzą, kiedy skończyć jeść. Grozi uczestnikom obiadu świątecznych, bywalcom barów i chińskich restauracji, poważnym ryzykiem dietetycznym. A co jeśli postaramy się zgadywać, ile kalorii zjadamy? Niestety to także niewiele pomoże. No i tym akcentem będziemy powoli kończyć. Tu jeszcze może taka strategia, punkt drugi. Nasze oczy nie są tak wielkie jak nasz żołądek i często lepiej niż nasz żołądek podpowiadają nam, kiedy jesteśmy syci. To oczy podpowiadają nam, kiedy mamy dość skrzydełek kurczęcych, kiedy spojrzymy na stos pozostałych po nich kostkach. Jeśli pomożemy naszym oczom i nie będziemy ich oszukiwać samonapełniającymi się talerzami zupy, pomogą nam zmienić nasze życie przy stole. I teraz kolejny punkt. Przyjrzyj się, zanim zjesz. Odkryliśmy, że jeśli ludzie od razu nakładają na talerz całą porcję posiłku, jedzą o 14% mniej niż wtedy, kiedy biorą mniejszą porcję, a potem sięgają po dokładkę. Połóż na talerz wszystko, co chcesz zjeść, zanim zaczniesz jeść. Przekąski, obiad, lody, a nawet chipsy. Twój żołądek nie musi liczyć, a ty nie musisz pamiętać, ile zjadłeś. Zamiast jeść prosto z opakowania lub pudełka, połóż porcję na osobny talerz i zostaw pudełko w kuchni. Wtedy raczej nie będziesz jadł więcej i więcej i więcej. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy jesz z żeberka lub skrzydełka kurczaka, zjesz mniej, jeśli będziesz widział, ile już zjadłeś. To samo dotyczy napojów. Łatwo zapomnieć, ile wypiłeś, jeśli nic ci o tym nie przypomina. Jednym ze sposobów na to jest liczenie opróżnionych butelek. Na przykład, jeśli chcesz, żeby twoi przyjaciele nie przesadzili z piciem na przyjęciu, nie sprzątaj butelek po winie ze stołu i dolewaj do czystych kieliszków, zostawiając poprzednie na stole. To powinno oszczędzić twój zapas wina i wódki. No, robiło się takie numery. Resztę następnym razem. Mam nadzieję, że za tydzień uda się spotkanie z tym panem, z którym teraz się nie udało spotkać. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odważyli się tej audycji wysłuchać. Przypominam, że była to audycja Anusz Widelec, prowadzona przez podcastologa, czyli przeze mnie. Tematem dzisiejszej audycji miał być sprzęt kuchenny. Dlaczego warto robić jedzenie w domu? Czy warto kupować drogi sprzęt, narzędzia i cieszyć się nimi przez wiele lat? Czy kupować tani i zmieniać co rok?
Cztery. Jak to się stało, że robi pan takie wyśmienite produkty? Czyli mamy się kiełbasy, sery i takie inne masła. Przedostatnie pytanie. Gdzie najlepiej zaopatrzyć się w materiały do domowej produkcji? Na przykład kiełbas jabłcowe czy wiejskie. I szóste. Co w przyszłości pan planuje? I na te pytania nie uzyskaliśmy dzisiaj odpowiedzi. Na te pytanie mam nadzieję, że uzyskamy odpowiedź. Następnym razem. Okej. Dobrze. Ja tu widzę, że coś tu się...

Okej, okay, dobrze. To mam teraz taką wiadomość, że ta audycja o jedzeniu, dzisiejsza, która miała się dzisiaj odbyć, odbędzie się 8 czerwca w czwartek o godzinie 21. No cóż, no należy się dostosować do gościa. To pozdrawiam w takim układzie wszystkich serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie i słuchajcie innych ciekawych audycji, które prowadzi wielu wspaniałych ludzi. Wczoraj była audycja Teoria chaosu i a dzisiaj jest taka audycja. A wcześniej była takie pogaduchy Nocne Marku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.

Witam Was z tym oto kopniakiem w audycji Spoiler. Dobry wieczór wszystkim. Wita się z Wami Krawiec. Audycja dzisiaj o współczesnych mistrzach sztuk walki, którzy są jednocześnie aktorami i kaskaderami właściwie. To jest już właściwie odrębny trochę zawód, można powiedzieć. Taki martial artist, kaskader i aktor jednocześnie. Dawniej to trochę inaczej było. Ci klasyczni mistrzowie karate, kung fu, boksu jak Stallone, Van Damme, nawet Steven Seagal, no to raczej nie byli kaskaderami takimi świetnymi. No, a ci dzisiejsi mistrzowie, no to mają właśnie więcej trochę z kaskadera. Robią niesamowite akrobatyczne popisy. No, może Bruce Lee był trochę taką właśnie taką personą, ponieważ on też był niesamowicie wygimnastykowany, trenował cały czas sport. No i właściwie to było jego życie. No i tak jest właśnie z tymi współczesnymi mistrzami, którzy poświęcają się całkowicie swojej pasji i trenują praktycznie cały czas. I to nie jest tak, że spędzają tylko całe dnie na siłce, ewentualnie trochę się pogimnastykują, tylko oni naprawdę ćwiczą wiele różnych rzeczy, właśnie akrobatykę, uczą się kaskaderki, niechętnie godzą się na zastępowanie ich kaskaderami. No, a przypomnijmy sobie na przykład legendarne komando i scenę, w której Schwarzenegger walczy z policjantami w hipermarkecie i niczym Tarzan na linie frunie na takiej jakiejś gumowym balonie takim przypominającym sznur, no to widać wyraźnie tam, że to jest jakiś inny gość, po prostu taki nawet niepodobny trochę do Schwarzeneggera i widać jeszcze, że go napompowali trochę, kazali mu włożyć jakieś dwa swetry pod spód, żeby był trochę większy. Wygląda to troszkę komicznie,

z dzisiejszej perspektywy. Pozdrawiam wszystkich czatowników. Już widzę tutaj, że nieśmiertelne gify się pojawiają, różne obrazki wklejane przez Orba, przez Zenona. Nie wiem właśnie, czy to są gify, czy to są, znaczy, czy to są anim gify, czy jakieś, tak, chyba gify, tak, gify animowane. Chyba dość popularna rzecz dzisiaj. Wróciła moda na format, który no, swego czasu zdechł trochę, został zastąpiony przez wspaniałego Flasha, na którego dzisiaj wszyscy plują, bo zamula nam komputery i... No i widzimy tutaj Bolo Yonga, który wali tu z piąchy. Widzimy Boba Walla razem z Bruce'em Lee. To jest taka trochę zapomniana legenda kina karate lub kina kung fu, tak kiedyś się mówiło. No dzisiaj to trochę ciężko tak nazywać te filmy, ponieważ no, mamy całą gamę różnych dyscyplin walki. Mamy specjalistów od Muay Thai, mamy kickbokserów, no to ciężko mówić kung fu i karate, nie? Ale kiedyś się mówiło tak, filmy karate, prawda? No są też i karatecy, ale trzeba pamiętać, że karate też się, też ma różne odmiany, tak samo jak kung fu. I zacznę może od... Dzisiaj w ogóle taka luźniejsza trochę audycja, no w sensie takim, jak nadający mówi, że dzisiaj luźniejsza audycja, to znaczy, że nie miał czasu się przygotować może tak bardzo, ale mam nadzieję, że dam radę. Czy ja tu widzę Dudikoffa? Tak, to jest Dudikoff, amerykański ninja. No to są takie bardziej klasyki właśnie, to są tacy bohaterowie, tacy aktorzy, których wielu z was zna, tak samo no właśnie Stallone, Seagal, Van Damme, Chuck Norris, tych znamy, a co z tymi bardziej właśnie współczesnymi, których być może nie wszyscy znają. Na początek może wymienię takiego aktora Scott Adkins. Czy kojarzycie Scotta Adkinsa? Pisze się Adkins. Właściwie to Scott Edward Adkins. Najbardziej znany jako Yuri Boyka. Ten charakterystyczny bohater pojawił się w sumie jako postać drugoplanowa w filmie Champion 2 z 2006 roku. A główną postacią był wtedy czarnoskóry Michael White. To jest kolejna taka supergwiazda kina akcji współczesna. I Yuri Boyka doczekał się później własnej serii. Ukazały się przynajmniej dwa filmy, z tego co wiem, z Yurim Boyką. To jest taki bohater, taki mocno zakapiorowaty, można powiedzieć, wydziarany, ma fryzurę groźną, zarost i walczy bardzo brutalnie. Mówi o sobie sam, że jest najbardziej, jak on to powiedział, I'm most complete fighter in the world, czy coś takiego, no, że jest najbardziej kompletnym wojownikiem, takim super wojownikiem jakby MMA, prawda, który... No, zna wiele stylów walki, jest zahartowany w boju, ma wszystkie mięśnie możliwe, nawet poprzeczny łokcia, którego wy nie macie, to on ma wytrenowany. I... O, a tutaj się pojawia Sony Chiba, to ja nie znam z kolei, to może ktoś potem zadzwoni. Na przykład Yamcito, który wspomniał o Sonym Chiba, no może znam, ale w tej chwili nie kojarzę. Pojawia się też tu na czacie Dolph Lundgren i Sylwek. To jest chyba Rocky Piątka, prawda? Zły Rosjanin. Mistrz od mieczy, tutaj pisze Yamcito. Sony i Chibo? Pyta Radek. Rocky 4, sprostowanie. No, i co z tym Atkinsem? Atkins posiada czarne pasy w wushu, w taekwondo, kickboxingu, judo i jiu-jitsu.
Wushu to jest taka odmiana kung fu, która bazuje na, która koncentruje się na walce bronią białą. I tam są bardzo takie ćwiczenia pełne gracji, przypominające wręcz czasami taniec. Dużo machania szablą, kijem, ale też elementy kung fu oczywiście. Taekwondo, te znaczy ręka, kwon noga, a do umysłu, czyli ręka, noga, mózg na ścianie, tak. Kickboxing to wiadomo, boks plus kopniaki. Judo, czyli taka technika bardziej defensywna, wykorzystująca siłę przeciwnika, przeciwniemu. I jiu-jitsu, czyli taka bardziej ofensywna odmiana judo. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ja nie jestem specjalistą od sztuk walki, aż takim wielkim, i tak się orientuję tyle o ile, więc mogę czasami walić jakieś babole, więc ale to może ktoś sprostuje. Ale wydaje mi się, że na razie jakoś tutaj trzyma się to wszystko kupy, co mówię, z przewagą kupy, powiedzą co bardziej złośliwi słuchacze. Tutaj w ogóle można rozwiać takie ewentualne stereotypy mówiące, że ci wszyscy aktorzy kina akcji to tak naprawdę są cieniasy, prawda? Bo tak czasami ktoś może powiedzieć, że oni tam mają kaskaderów, na sznurkach są, co oni tam, oni tylko potrafią tam się ruszać, a tak naprawdę to zawodnik MMA by podszedł, walnąłby i tamten by pofrunął od razu i nakrył się laczkami. Ale to tak właśnie chyba nie do końca jest, no bo skoro taki Scott Adkins posiada 4 czarne pasy w różnych sztukach walki, no to nie sądzę, aby był mięczakiem. Tak samo z Chuckiem Norrisem jest, który zdobywał pierwsze miejsca w mistrzostwach karate w USA. No to nie mogą być cieniasy, tak mi się wydaje. I Atkins zaczynał grając role drugoplanowe i on w ogóle taki dosyć skromny jest, bo nawet jak już stał się teraz mega gwiazdą kina akcji, to nie jest jakoś specjalnie wybredny. Pojawia się czasami jako postać drugoplanowa. Na przykład Wolverine Geneza grał tam jakiegoś super żołnierza wyprodukowanego w ramach projektu Weapon X. On tak po prostu nie gardzi. To jest w ogóle człowiek, który, tak jak wielu tych współczesnych aktorów kina akcji, gość ma, powiedzmy, swoje własne przedsiębiorstwo, tak? O nazwie Scott Adkins, gdzie ma swoje własne salę gimnastyczną, ma swoich uczniów, którzy tam, dla których wielkim zaszczytem jest, że mogą ćwiczyć razem z taką gwiazdą i pomagać mu na przykład w opracowywaniu na potrzeby różnych filmów choreografii walk, które są dzisiaj tak ważne. Kiedyś myślę, że nie były tak ważne. Bardziej się improwizowało troszeczkę a dzisiaj się bardzo dużą wagę przykłada właśnie do tego, jak kamera będzie filmować danego karatekę czy mistrza kung fu, jakie będą te ujęcia, no przede wszystkim jakie ruchy, prawda? I te ruchy muszą, nie mogą być chaotyczne, one muszą stanowić pewną ciekawą sekwencję. Muszą dawać mistrzowi możliwość popisania się jego takimi, no powiedzmy, trademarkami, czyli na przykład u Scotta Adkinsa są to niesamowicie efektowne wyskoki. On potrafi zrobić na przykład fikołka w tył i jednocześnie dwa razy nogami kogoś kopnąć, tak? Potrafi się wyskoczyć jakoś do przodu, zrobić fikołka i zadać cios nogą jeszcze. To są takie jego właśnie sposoby na zaimponowanie widzowi. Trzeba to zobaczyć. Może sobie po programie wpiszecie Scott Adkins Fight Scenes i na pewno wam wyskoczy wiele ciekawych scen walki z Adkinsem. No on właśnie on jest niesamowicie wysportowany i wygimnastykowany. Potrafi robić jakieś właśnie przewroty, dwa fikołki zrobić, odbić się od jednego przeciwnika, którego kopie, i kopnąć jeszcze dwóch, prawda?
Świetna właśnie praca nóg i takie kaskaderskie, bardzo kaskadersko-gimnastyczne popisy. Walczy bardzo brutalnie.

A ja Rambo. To jest takie śmieszne. No i... No i w Uniwersalnym Żołnierzu, co ciekawe, Jean-Claude Van Damme pojawia się. No już oczywiście jest to raczej z tych klasycznych mistrzów, z grona tych klasycznych mistrzów reprezentant. Już taki troszeczkę podstarzały, ale trzeba przyznać, że formę trzyma Jean-Claude. Jean-Claude, ja wam dam. I no, przypomniałem sobie, że mieliśmy na osiedlu kiedyś za dzieciaka takiego gościa, który miał ksywkę Van Damme, bo przypominał po prostu Van Damme'a. Też był taki niewysoki, miał identyczną twarz i ćwiczył jakieś karate w osiedlowym klubie, tam dzieciaki do niego przychodziły. Kiedyś była dyskoteka taka szkolna i przyszli skini z innego osiedla nam zrobić tam borutę i wyszedł Van Damme, no wyszła cała tam grupa, kilku ochroniarzy, co pilnowali tej dyskoteki, ale wyszedł Van Damme właśnie i wyszedł jakiś tam skin do przodu, on tego skina wpierw walnął z bańki, a tamten jak stał taki przez chwilę oszołomiony, to wyskoczył tak w górę i z półobrotu jakoś go tak kopnął, że tamten poleciał i wszyscy skini zwiali. Potem jak sobie to opowiadaliśmy, ty kurde, a ja akurat kurczę, jakoś tak nie widziałem tego dokładnie, bo gdzieś tam z boku jeszcze dochodziłem, kurde, i tak żałuję, tylko znałem z opowiadań, bo wszyscy się potem jarali, a ja tego nie widziałem tak dokładnie, tylko tam jak zwiewali ci skini. No i szkoda. No ale dobry był Van Damme. I w tym Uniwersalnym Żołnierzu Dzień Odrodzenia pojawia się też Dolph Lundgren. I obaj, żeby było jeszcze ciekawiej, obaj są źli. Jeden i drugi. I Scott Adkins skopał jednemu tyłek i drugiemu tyłek. I to w ogóle niesamowite, nie? Skopać w jednym filmie tyłki Van Damme'owi i Lundgrenowi. To niesamowite. Pojawia się też Andrzej Arlowski, zawodnik MMA, taki z taką twarzą z zakapiora. Białorusin, były mistrz federacji UFC. I jego walka z Atkinsem jest po prostu fenomenalna. Bardzo fajna, można ją znaleźć na YouTubie. Bardzo brutalna, tłuką się niemiłosiernie. No bo obaj są jakimiś tam super żołnierzami chyba, z tego co pamiętam. No takimi bardzo odpornymi i silnymi. Oni tam walą w siebie bejsbolami, rzucają ciężarkami od sztangi, łamią sobie kości. W końcu Atkins roztrzaskuje bejsbolem łeb Arlowskiemu. No, świetna walka, taka właśnie, no, współczesne kino akcji bywa często bardzo brutalne. Tutaj na pewno się wyróżnia mocno film Raid, o którym wspomnę w tym odcinku. I tak, kurczę, tu widzę, że zawodnicy MMA biorą często udział w filmach, no tak samo jak wrestlingowcy znani, jak Steve Austin na przykład. Się zastanawiam, czemu nasz Mariusz się nie pojawia. Czemu Pudzian się nie pojawia? Dominator. Były jakieś takie pogłoski, że Pudzianowski miał grać w Terminatorze. Ale chyba nic z tego nie wyszło, bo sobie nie przypominam, żeby tam grał jakiegoś T-801 2.0 plus Max. Więc chyba nic nie wyszło. Może się okazało, że on jest za słabym aktorem po prostu, bo co by nie mówić o Mariuszu, może sympatyczny gość, może i rozsądny, może i sukcesy ma na koncie, no ale na aktora to mu się nie nadają. Zawsze mówi tak samo tym głosem takim, dzień dobry państwu, no walka była zacięta, walczyłem, wygrałem, no cóż, bywa tak, że się wygrywa, bywa, że się przegrywa. Tym razem wygrałem, no dziękuję bardzo.
No tak po prostu taki, on nie jest tępy.

On jest całkiem, wygląda na bystrego gościa, tylko on tak po prostu nie ma chyba za grosz talentu aktorskiego. No ale czy do Terminatora jest potrzebny talent aktorski? Może po prostu doszli do wniosku, że twórcy Terminatora, że model typu Schwarzenegger to jest, niech on już będzie, tylko ten model zrobią komputerowo, na przykład młodego Arnolda, a nie będą mnożyć tych bytów ponad miarę, prawda, żeby nagle się inni pojawiali, inne twarze pojawiały. Jest jeden model Arnold, i niech se będzie, prawda, no to jest wtedy spójne, dosyć, no Skynet zrobił jeden wzór i po co ma inne robić, ma jeden, tylko to też ciekawe, bo te Terminatory, one miały być nierozpoznawalne, tak, no po co dano temu modelowi typu Arnold prawdziwą skórę, żeby był mniej rozpoznawalny, jak zawsze wygląda jako tak samo, nie? No to łatwo go rozpoznać. No po prostu się wiesza plakat ze Schwarzeneggerem w bazie. Jak widzimy piątego już z kolei Arnolda, to strzelamy do niego po prostu. No i tyle. Wejście Smoka, bardzo fajny film, pisze C. Bronson. Oczywiście, no klasyka, jeden z fajniejszych chyba filmów tego typu, z tego gatunku i najgłośniejszych i takich legendarnych. Miał być remake Wejścia Smoka, ale zdaje się, że nie udało się tego sfinalizować. Przynajmniej nie słyszałem nic, aby wyszedł. Zresztą, czy udałoby się powtórzyć sukces Wejścia Smoka? To był film taki jedyny w swoim rodzaju i dzisiaj ten klimat pewnie byłby trochę zatracony, ponieważ ten film ma w sobie trochę ducha tamtych czasów, tak? Czyli bohater jest niezwyciężony mocno i potrafi sobie dać radę nawet z setką wrogów. No i niepowtarzalny Bruce Lee, który... No właśnie, wielu z tych współczesnych mistrzów kina akcji, z tych gwiazd kina akcji, ćwiczy też na przykład gimnastykę, taniec, bo to dużo daje aktorowi. Bruce Lee był taką też osobą, która... Bruce Lee był świetnym tancerzem właśnie i to dawało mu taką grację ruchów, tak? On się po prostu świetnie ruszał. Jak mówiłem już w odcinku o Bruce Lee, Bruce Lee był mistrzem czaczy. To zabawnie brzmi trochę, nie? Czy czuje pani czaczy? Czy czaczy pani zna? Mistrz czaczy. No, czacza jest taka zabawna trochę i to tak się tak fajnie kontrastuje. No, Bruce Lee był strasznie też ekspresyjny i to była jego mocna strona, że on robił te miny, taki był uśmiechnięty od ucha do ucha, a nagle brał sobie tam krew, sobie ten brał na palec, smakował i... I się robił taki mega zły, nie? I to było fajne w nim. To był właśnie jego trademark z kolei. Co mi tu jakichś grubasów jedzących czekoladę wklejacie? Oj, etam. Ty to jesteś. No, taki grubas to też by mógł pokonać mistrza sztuk walki. Na przykład jakby jego wroga posmarować czekoladą, to mógłby się wgryźć i po prostu i tamten by już nie mógł nic zrobić. Tak więc polecam Scotta Adkinsa, świetny mistrz wielu sztuk walki, niezły aktor i on ma taką charakterystyczną urodę dosyć, trochę jak Jason Statham, też nie pasuje do stereotypu jakiegoś tam pięknisia, on taki jest bardziej taki ruski właśnie, on, no dlatego gra czasami gra takich Rosjan, jakichś właśnie typów ze wschodu, on jest często zarośnięty trochę, ma taką trochę nietypową twarz, krzaczaste dosyć chyba brwi, no taki po prostu nietypowy trochę. Walczy bardzo brutalnie, bardzo efektownie i efektywnie, dodajmy. Zdecydowanie polecam Scotta Edwarda Adkinsa. Następną gwiazdą, której chciałbym powiedzieć, jest Donnie Yen.
A właściwie Zinedine Zidane, Chińczyk. Jego kariera przypomina trochę karierę Bruce'a Lee, bo też no, raz, że ma zamerykanizowane imię i nazwisko. I Donnie też wyjechał w młodym wieku do Chin, z Chin do Bostonu. Najbardziej znany oczywiście z roli Ip Mana, czyli wcielał się w legendarnego mistrza Ip Mana. O, tu trochę mi się czat nie przewinął, więc nie widziałem, co... No tak, zbieżność nazwisk, tak, Radku. Ip Man, o Ip Manie już wspominałem parę razy, wielki mistrz, postać autentyczna. On w filmie został mocno podkoloryzowany, oczywiście, jak to w filmach. No, ale postać bardzo ciekawa, ponieważ to taki bardzo kulturalny człowiek, który ma szacunek i poważanie w swoim środowisku. Mistrzowie sztuk walki w ogóle byli trochę takimi ojcami chrzestnymi, znaczy no, przypominali trochę ojców chrzestnych z mafii, czyli byli takimi osobami, do których się przychodzi, jak problem jakiś jest. I no, przypominali trochę właśnie takich szefów mafii i liczyli się z nimi nawet właśnie i mafiozi, bo oni mieli szacunek społeczeństwa duży, także u przestępców. Mistrz to był ktoś po prostu, tak? To nie był ktoś, komu się okazywało brak szacunku. Absolutnie. No i Ip Man oczywiście był też przez jakiś czas szkolił samego Bruce'a Lee. Ale potem się jakoś ich drogi rozeszły, bo oni mieli całkowicie różne charaktery. Ip Man był spokojny, zrównoważony, nie był taki bardzo za kasą, nie miał potrzeby, żeby być wielką gwiazdą jakoś. No a Bruce wręcz naprzeciwko, zawsze mu imponowała siła, pranie tych złych, po mordach, kasiora, zabawa, taniec, więc takie różne charaktery. Może dlatego ponoć Ip Man początkowo nie był za chętny, żeby trenować Bruce'a, bo może wyczuwał, że to trochę z innej bajki są jeden i drugi.

przypominam, że jutro będzie miała premierę nowa audycja, Tech Night. Audycja techniczna, ale i filozoficzna, i piękna, i liryczna, dodajmy jeszcze. No, będzie trochę o maszynie i trochę o duchowości, trochę o technologii, a trochę o filozofii. Taka właśnie specyficzna mieszanka. Audycje będą prowadzili Furak i zgadnijcie kto? No zgadliście, no znowu ja, no przykro mi, no. Ja muszę, kapitan musi do wszystkiego przytknąć swojego siusiaka po prostu, no taka rola kapitana. Ale mam dobrą wiadomość, jest jeszcze, no, jeszcze inna nowa audycja, Bez Litości, premiera w czwartek o 23:00. A jutrzejsza audycja nie o 21, tylko o 19. Pamiętajcie, że o 19, czyli wcześniej niż to zwykle bywa. Czyli jutro Tech Night o 19, a w czwartek Bez Litości o 23. I to będzie audycja taka mocna właśnie, Bez Litości, Bez Litości. I tam mnie nie będzie. To jest ta najlepsza wiadomość, że w końcu gdzieś mnie nie będzie. To naprawdę cieszymy się, jupi! A jak ja się cieszę, że mnie gdzieś nie będzie. Więc naprawdę, miodzio. No ale wracamy do niego, Jena. Może ja powinienem czytać Jen. Nie, no, Y się czyta jak I po prostu. Jen. Donnie Yen. Jeny to pieniądze są takie, nie? No, Donek pieniążek. Może. Nie wiem zresztą. Rozgłos przyniosła mu rola wojownika o pseudonimie Niebo w słynnym filmie Hero, gdzie walczył z samym Jetem Lee, czyli bezimiennym, tajemniczym bezimiennym, którego prawdziwe intencje poznajemy dopiero pod koniec filmu. Ponoć jest to inspirowane autentycznymi wydarzeniami o tym, jak pewien wojownik musiał pokonać, no tak w cudzysłowie na niby, tak, że to taka podpierdolka, musiał pokonać tych dobrych swoich, może i przyjaciół jakichś, którzy walczyli przeciwko cesarzowi. Dziękuję za przypomnienie właśnie, żebym dodał dzisiaj do ramówki te zmiany. Tak, zaraz po audycji wprowadzę te zmiany, że też ja jeszcze tego nie zrobiłem. Do tej pory. Pluję w brodę i na siebie pluję z pogardą. Dzięki za przypomnienie. Przypominam, jutro o 19, w czwartek o 23. Wpadajcie, będzie się działo. Tak, szczególnie po tej audycji Bez Litości, to tak się boję, że będzie się siedziało właśnie, że w końcu wyląduje w pierdlu za obrazoburcze audycje kontrowersyjne. No ale Nocne Radio jest takie kontrowersyjne. Ponoć ma wizerunek takiego radia nihilistycznego trochę, postmodernistyczno-nihilistyczne. Wszystko co najgorsze, postmodernistyczno-nihilistyczno-ateistyczno, jakieś tam, nie wiem. No i film Hero, jeśli ktoś nie zna, no to obowiązkowo trzeba zobaczyć, bo to jest jeden z największych przebojów chińskiej kinematografii, śmiem twierdzić. Niezapomniane obrazy są w tym filmie po prostu, praca kamery, efekty, reżyseria w tym filmie to jest po prostu majstersztyk. A walki to jest wręcz sztuka jakaś, to jest pokazane jak sztuka, no niesamowite zgranie choreografii z dźwiękiem, sceny w zwolnionym tempie, czasami pół walki się toczy w zwolnionym tempie, że ruchy są bardzo wolne i krople deszczu się odbijają od ostrza miecza, wszystko to pokazane niesamowicie. Anon pyta, ale czy lewackie? No, lewackie też, ale i prawicowe też właśnie. To jest pierwsze radio i prawicowe, i lewicowe jednocześnie, bo będzie i tak, i siak. No, panie, musi być lewa noga i prawa noga, no. Panie. Mi tu nie podważać mojego autorytetu. Ma być takie radio, jak ja właśnie zrobiłem. I już, się cicho. Co wyście zrobili? Ile radiów wyście założyli?
przepraszam, się zdenerwowałem. Precz z polityką, Krawcze, pisze Jamci. No to tak dużo polityki, dopiero raz tu przywałęsiłem i od razu polityka i mi piszą tu Moheru Kabum, mi pisze TW Krawiec. No wiecie co... Jakie wy macie dowody, panie? Jakieś papierki, to ja wezmę i podrę zaraz, panie, do pieca wrzucę, wolny z tym. TW Krawiec. No dobra, już się nie denerwuję. No niesamowicie epickie sceny są w tym Hero. Oczywiście słynny Jet Li. Tak się mówi, że zrobiony w 100% komputerowo aktor. No trochę jest, to jest z kolei taki znak rozpoznawczy Jeta Li, że jest bardzo dużo efektów specjalnych w jego filmach. No ale cóż, no są takie gwiazdy i siakie są takie, które w ogóle nie przepadają chyba za efektami specjalnymi i no w każdym razie twórcy, którzy zatrudniają tych aktorów, nie idą w tym kierunku i wszystko wygląda bardzo tak naturalnie z kolei. Ale myślę, że wielu lubi sobie popatrzeć i na takiego Jeta Li, który no przyjął swego czasu na swoje barki nie byle jaką rolę, bo samego Chen Zena, czyli tej postaci, w którą się początkowo wcielił Bruce Lee we Wściekłych Pięściach. No to był też ponoć bohater, który naprawdę istniał, taki chiński bohater, Chen Zen. Pseudonim właśnie Wściekła Pięść. No, być może dla Chińczyków taki Chen Zen to jest bohater w stylu jakiegoś tam naszego rotmistrza Pileckiego, czy nie wiem, kto tam jest ze znanych z naszej tutaj historii. No, w każdym razie jakiegoś tam, jakiś super powstaniec Zośka czy ktoś, no to oni mają swojego Chen Zena, nie? Który też tam tłuk Japończyków, okupantów. Dlaczego nie wymienisz Lecha W. jako mistrza sztuk walki? Przecież on mówi, nie o takie Polskę walczyłem, napisał Kuning Pruski. No właśnie, no był taki dżingiel kiedyś, nagrałem, gdzie Wałęsa walczył z generałem i się tłukli ostro. I Wałęsa użył mocy Ojca Świętego i Solidarności i przywołał ducha Solidarności niczym Samona w japońskich RPGach. Leszek Li, pisze Moheru Kabum. No i wracając do niego, na początku on się właśnie uczył stylu wushu, w buszu. Nie, no, uczył się wushu, czyli tej chińskiej sztuki walki z naciskiem na broń białą. I widać, że drogi tych znanych aktorów się często krzyżują chyba i mają jakieś wspólne korzenie, ponieważ do niego uczył ten sam mistrz, który szkolił Jeta Li właśnie. No i potem, widzicie, się pojawili w filmie Hero i walczyli ze sobą, więc kolejny raz się potwierdza to, że warto mieć dobre znajomości i układy, a można zajść wysoko. Ale wiele z tych gwiazd dochodziło na szczyt, by właśnie tak powolutku i mozolnie, często, no jak to się mówi, od zera do bohatera, od pucybuta do milionera. Tak wygląda często kariera właśnie tych znanych aktorów, więc to nie jest tak, że oni zagrali sobie przypadkowo, ich wzięto do jakiegoś filmu i nagle cały świat o nich usłyszał. Owszem, czasami tak to wygląda, ale oni wcześniej przyszli do jakiegoś do producenta jakiegoś czy reżysera i pokazali mu zajebiste swoje dokonania właśnie i portfolio, prawda? I to nie jest tak, że hop, siup i już. I do nim właśnie jest wiele podobieństw z Bruce'em Lee, bo początkowo on też, tak jak Bruce, grał w filmach chińskich, głównie produkcji Made in Hong Kong, a dopiero od 2000 roku zaczął swoją przygodę z Hollywood.
Jest też niezłym reżyserem, ale to właśnie jeszcze z czasów pracy w Hongkongu, jak i choreografem sztuk walki. No właśnie, często u takiego znanego aktora można sobie też zamówić choreografię do filmu, która jest tak ważna dzisiaj. Donnie oprócz tego, że jest mistrzem wushu, to jeszcze tai chi huan, to przypuszczam, że jakaś ofensywna odmiana tai chi, bo tai chi to w sumie taka gimnastyka trochę, nie? Bardziej, ale są też takie bardziej odmiany tego służące do walki. Boks, kickboxing, jet kundo, czyli sztuka walki zaprojektowana przez Bruce Lee'ego, jak to się mówiło u nas. Hapkido to jest chyba walka na kije, tak? Dobrze kojarzę, czy źle? Czy może ktoś sprostuje? Taekwondo, karate, muay thai, wrestling, brazylijskie jiu-jitsu, judo, wing chun i wspomniane wushu. No czyli no naprawdę to jest nie byle kto, no nie byle kto i wszędzie pewnie jeszcze czarny pas. To, co Donnie Yen wyprawia, to naprawdę jest niesamowite. On raz walczy w takim dość tradycyjnym kung fu, a raz z kolei walczy w zupełnie innym stylu i popisuje się muay thai, albo karate, albo jakieś wyskoki robi niesamowite. Facet jest tak też wysportowany. Tutaj właśnie legenda Bruce'a Lee jest troszeczkę przesadzona z tego względu, że no tak się mówi, jest taka obiegowa opinia, że o takich jak Bruce to w ogóle nikt do tej pory taki się nie urodził, to mistrz nad mistrzem i wszyscy mogą mu buty lizać, sznurówki wiązać. A to właśnie jest taka przesada trochę, bo jest wielu, którzy prześcignęli w umiejętnościach Bruce'a spokojnie. Nawet mówi się, że jego syn Brandon Lee, tak przynajmniej kiedyś twierdził Alos, z którym gadałem na ten temat, i Alos mówi, no stary, przecież Brandon Lee już był lepszy od Bruce'a. Kuning Pruski pisze, że o Krav Maga, że sztuka walki krawca, tak? Krawc to Krawc Maga powinna być chyba. Tak, to ja zaprojektowałem. No, nie chwaliłem się, bo nie chciałem, żeby to prawda było, że się chwalę, no ale no, dobra, to powiem wam. Tą Krav Magę to tak naprawdę ja zaprojektowałem. To polega na tym, że nożyce się bierze, obcina komuś rękę i po prostu i on się wykrwawia. To jest taka właśnie sztuka walki. Bardzo prosta taka.

No, tak więc na pewno mogę wam z takich najlepszych filmów, w których grał Donnie Yen, to zdecydowanie Ip Man. Wszystkie trzy części polecam. Tym bardziej się fajnie to ogląda, że to jest film taki semi-historyczny, no oparty w dużej mierze na faktach. Jak mówiłem, trochę to wszystko zostało przeinaczone, bo na przykład Ip Man był gliniarzem, a żeby tak nie psuć wizerunku, bo wiadomo, że gliniarz to ma być nauczycielem, mistrzem, a nie jakimś gliniarzem, to zrobili innego gliniarza, że tam koło niego jest gliniarz jakiś inny po prostu. Takie drobne przeróbki. No ale przy tworzeniu scenariusza brał udział syn słynnego mistrza, więc... Przejdźmy do Jasona Stathama, który jest takim właśnie hamem trochę. Jason Statham, właściwie Jason Michael Statham, świetny aktor, którego dosyć sobie cenię. Dla odmiany Anglik, Angol, który rozpoczynał swoją karierę jako sportowiec zwykły. Początkowo najbardziej się skupiał na pływaniu i nurkowaniu, to była jego pasja. Wygrywał nawet jakieś prestiżowe zawody. Trenował też gimnastykę, ale sztuki walki też go pociągały mocno. Ale właśnie widać, że on używa tej gimnastyki, że to jego wysportowanie też, myślę, jest mu się bardzo przydaje. On podobno rzadko korzysta z kaskaderów i dublerów, nawet w niebezpiecznych scenach, więc no, jest takim dosyć odważniakiem. Tak, tutaj Kurt pisze, że on był kiedyś WF-istą. Tak, pan od WF-u. Pan od WF-u. Wiecie, kto mnie uczył WF-u? Jason Statham. Miałem piątkę. Tak, także no taki pan od WF-u, on zresztą ma trochę taką aparycję pana od WF-u, bo ma łysinkę. No nie przypomina jakiegoś pięknisia za bardzo. Nie jest też tak bardzo napakowany, ale widać, że ma bardzo taką sylwetkę no prawdziwą, taką nienadmuchaną jakimiś sterydami czy coś. No widać po prostu, że, no, że dużo pływał. Tutaj słyszałem od osób, które bardzo lubiły pływać, że pływanie to jest jeden z najlepszych sportów, które świetnie właśnie buduje sylwetkę i no wszystkie mięśnie tu pracują, tak? Wszystkie mięśnie tu pracują i bardzo ładnie się kształtują i buduje się też siła, nie? Czyli to jest, no dla wielu będzie to, dla tych, którzy mogą mieć problem na siłowni, bo na przykład mają bardzo słaby wzrok i zbyt duży wysiłek może im uszkodzić nerwy wzrokowe, albo z innych powodów, na przykład mają z kręgosłupem coś, nie mogą za bardzo dźwigać, to pływanie jest właśnie świetne. Każdy lekarz wam właśnie powie, że idź i pływaj, idź, pływaj. Pływaj, chopie, pływaj i spływaj. I 20 zł się należy za radę. No, tak więc pływanie to jest bardzo zalecane dla wszystkich. I dla tych, którzy mają właśnie jakiś problem zdrowotny, i dla tych zdrowych. No i jak się popatrzy na Stathama, to aż się chce zająć pływaniem, prawda, i gimnastyką. Gimnastyka i pływanie, bardzo fajne połączenie. I on właśnie często na filmach wykonuje różne takie dziwne akrobacje polegające, że gdzieś tam się wspina bardzo szybko, łapie się jakieś rury, podciąga się. Widać po prostu, że jest niesamowicie wysportowany. Nie tylko jest świetnym fighterem, chociaż on to w sumie tak walczy w sposób taki prosty. No, złapie kogoś za nogę, złamie mu tą nogę, drugiego chwyci i rzuci o ścianę. Taki brutal trochę. Taki, no, twardziel. Ma taki wizerunek twardziela. I kariera Stathama to jest właśnie trochę takie od zera do bohatera, bo on rozpoczynał jako aktor uliczny, jako model w reklamach ubrań. No na pewno nie sprawiało mu to wielkiej jakiejś frajdy, ale piął się powoli w górę, piął i dzisiaj jest marką, no taką nie gorszą niż Stallone nawet, myślę. No zresztą nie bez powodu został wybrany do roli Lee Christmasa, tak wiem, że dziwne imię, w Niezniszczalnych. Ukazały się trzy części tego świetnego moim zdaniem filmu, który nawiązuje do, no
stara się oddać ducha takich bardziej klasycznych filmów akcji, właśnie z czasów Sylwka i Arnolda. I pojawia się tam plejada cała gwiazd, które znamy. Jest Van Damme, jest Lundgren, Jet Li się pojawia, no także ci młodsi trochę. Wesley Snipes chyba też się pojawia. No, dużo ich tam jest, dużo, ciężko zliczyć nawet. I Christmas to jest taka prawa ręka Barney'ego Rose'a, w którego wciela się Sylwek. Dość charakterystyczny aktor, mówię, jest tego Stathama, z powodu nietypowej takiej angielskiej może trochę urody. Nie walczy tak, że on wykonuje jakieś super ewolucje, wyskoki, tylko on raczej tak stawia na brutalność po prostu i na siłę, tak? Taki po prostu pewniak, taki, no może to bardziej przypomina autentyczną walkę uliczną, bo na ulicy, jakby ktoś nie wiedział, to się tak nie walczy, że tam jakieś wyskoki robisz, coś, bo jak przewrócisz się na ziemię i napastników jest dwóch, no to już możesz mieć ciężko, żeby wstać, nie? Jeśli nie opanowałeś walki w na glebie, nie? Więc raczej jak was ktoś napadnie, już się chce, to polecam spierdalać raczej, szczególnie jak napastników jest więcej. Ale jak już, to może bardziej łokcie na przykład, złapać kogoś za włosy i kolanem, i łbem o kolano, roztrzaskać nos komuś. Bardziej takie rzeczy. Albo właśnie sprowadzić na glebę kogoś i skopać, nie? No bo to ciężko się bronić trochę na glebie. A żadnych tam wywijasów, zakrętasów, jakiegoś szpanowania, to się zemści. Można też kogoś kopnąć w jaja na przykład, albo z bańki strzelić. Z nienacka tak najlepiej, żeby się nie spodziewał, nie? No to jak już ma pęknięty nos, to już troszeczkę robi się mniej pewny siebie. Ale ja nie jestem jakimś specjalistą od walk na ulicy. Tam, nie wiem, no parę razy miałem tylko okazję się bić i nie lubię się bić za bardzo. Nie imponuje mi to jakoś szczególnie. Może jak młodszy byłem, to mi imponowało, a teraz bardziej mi imponuje ten, który zachowa cierpliwość. Najlepszy to jest taki, co potrafi wszystkich rozpykać, ale taki Ip Man właśnie. Zaprzestańcie, chłopcy, swojego niecnego zachowania. Nie szukam kłopotów. Ale tam, kłopotów nie szukasz, no to właśnie znalazłeś. A my wtedy zwalamy w sobie tygrysa. Nie, jeszcze musimy się dać raz walnąć w twarz i dopiero potem się robimy źli. I po prostu łamiemy, potem rozszarpujemy na kawałki. No to taki mi najbardziej imponuje, taki opanowany do czasu. Właśnie taki, który mówi: ostrzegam was, a potem i nie ma. Był i nie ma. Najbardziej znane filmy ze Stathamem to Szybcy i Wściekli. No naprawdę znane tytuły. Szybcy i Wściekli, Niezniszczalni, Adrenalina, Transporter. Adrenalina jest świetna, bo to jest taki film, w którym właściwie Statham za dużo nie walczy. On tam głównie biega cały czas. No trochę walczy. Scenariusz jest dosyć ciekawy, bo przeszczepiają mu serce, to znaczy wszczepiają mu jakąś tam takie dziwne, sztuczne serce, że on się musi doładowywać po prostu prądem co jakiś czas. Jak się naładuje, to jest taki nabuzowany, ma dużo siły i powera w sobie i tam biegnie, rozwala wszystkich, ale potem mu brakuje tej energii i musi się znowu gdzieś tam podłączyć. No świetny film, taki trochę śmieszny, trochę taki właśnie w stylu ręka, noga, mózg na ścianie. I fajna rola Stathama, ciekawie zagrał. A w Transporterze z kolei gra takiego kierowcę, takiego kuriera, który dodatkowo jest świetnym też fighterem. No. Też doskonałe kino akcji, to są takie filmy wysokobudżetowe raczej, pełne efektów znakomitych.
Także no, te cztery tytuły na pewno mogę polecić. Szybcy i wściekli, Niezniszczalni, Adrenalina i Transporter. Chociaż nie wiem, czy właściwie to nie są takie filmy dla dresów trochę. Czy wy się ze mną tutaj zgodzicie, że te wszystkie filmy gdzieś tak się leją, to są takie filmy dla dresiarzy trochę, chociaż no, może każdy z nas ma w sobie troszeczkę z dresa coś i lubi sobie pooglądać, jak jeden łamie drugiemu kości i sobie powyobrażać przez chwilę, że to ja jestem, że idę sobie z dziewczyną i nagle ktoś ją potrącił i się zachował jak cham i nie przeprosił, a ja mówię, hola, hola, koleś, ono tu, a on, tam... Ty spadaj, bo cię tam... A my wtedy... Uja! No nie wiem. Raczej tak mi się inne rzeczy trochę śnią po nocach, ale czasami bym chciał być takim wojownikiem, fighterem, który nikogo się nie boi. Chociaż podobno życie takiej gwiazdy, właśnie którą znamy z filmów akcji, jest bardzo ciężkie, bo oni są ciągle zaczepiani przez kogoś w knajpie. Bo jak se ktoś wypije, to to brak regularnego seksu, Krawcu, pisze Jamcina. Jak se człowiek wypije, to mu się zbiera na odwagę i no i można łatwo, to znaczy łatwo, no właśnie trudno, jak się potem okazuje, udowodnić swoim kumplom, że się jest samcem alfa, no właśnie poprzez zaczepienie jakiegoś znanego aktora zabijaki. No i podobno to jest dosyć częste i taka trochę plaga. To bym nie chciał tak, żeby mnie ciągle ktoś zaczepiał. Następny aktor, o którym chciałbym wspomnieć, to Tony Jaa. Chyba tak się czyta jego imię. Pisze się Tony przez jedno N i J i dwa A. Ja. Albo ja. No ale nie, no to chyba zamerykanizowane też imię. Bo to jest Tajlandczyk. Chociaż właśnie to ja czy Ja to może być imię tajlandzkie. Nazwisko tajlandzkie. Tajskie. A Tony tylko zamerykanizowane. No więc, no skoro Tajlandia, to rozumie się samo przez się, że specjalista od Muay Thai, które zresztą trenuje od 10 roku życia, co powinno nam wyraźnie dać do zrozumienia, że zaczepianie Tonego to jest kiepski pomysł. Jak ktoś nie wierzy, to niech sobie zobaczy filmy z Tonym. Muay Thai, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka sztuka walki, w której duże znaczenie mają kopnięcia kolanem, low kicki, czyli kopnięcie kogoś na przykład z całej siły w udo, przez co się trudno stoi, potem i trochę nas to boli. Zamaszyste takie ciosy, wysokie w głowę właśnie, charakterystyczna wysoka garda, duża odporność też na ciosy, to taka siłowa sztuka walki dosyć. Więc i trenuje się na przykład piszczel, żeby tym piszczelem można było kopać, nie? To potem takiemu zawodnikowi zaczyna ta kość po prostu grubieć i tam się tworzy taka jakby... powłoka, że nas to przestaje... Zdaje się, że to chodzi o to, że po prostu nerwy w tym miejscu nam się rozwalają kompletnie i mamy taki nieczuły punkt w tym miejscu i możemy kopać niczym tong po w krwawym sporcie o słup kanciasty tą z całej siły tą nogą. To jest oczywiście nanopowłoka, pisze adwokat. No, tworzy nam się taka nanopowłoka właśnie. Złamana kość po wzroście jest mocniejsza. To prawda, to co pisze tutaj anonimowy słuchacz. Jak się złamie, to potem się zrasta i jest... O, tutaj z filmu Ziomek, rewelacyjna scena, gdzie koleś właśnie pokazuje dzieciakom, jaką ma
jaki ma piszczel żelazny po prostu. Rewelacyjna kreskówka. Zdaje się, że to jest francuska bajka, prawda? W której udźwiękowieniu brali udział różni znani hip-hopowcy z polskiej sceny. Bardzo fajnie to jest narysowane. Świetna taka miękka kreska, malowane tła. No taka po prostu klasyczna i tradycyjna szkoła animacji, którą bardzo sobie cenię. W przeciwieństwie do czegoś, co wygląda a la Flash, że dzielimy bohatera na kawałeczki, osobno rączka, osobno nóżka i go tam animujemy za pomocą kości, czy tam nie no, we Flashu nawet kości nie ma. To są lepsze programy dzisiaj do animacji. Ja w ogóle kiedyś byłem fanem Flasha i polecałem go i sporo w nim umiem zrobić do dzisiaj, ale jestem coraz bardziej zniechęcony do Adobe'ego. To, co Adobe robi, to po prostu... Szkoda ręki, szkoda nogi na nich, że tak zarymuję trochę na siłę. No nie, po prostu załamany jestem, załamka, słuchajcie. Płacę za ten soft, a nie mogę go zainstalować. Dostawałem tutaj rady takie, żeby odinstalować wtyczkę Flash, żeby coś, wszystko zrobiłem. Wyczyściłem cały w ogóle system z Flasha, a on mi się nadal nie chce ten Adobe Smrut, Cloud zainstalować, Creative Glut. Po prostu takie gówno. I wiecie, co powiem wam? Że w końcu sobie zrobiłem to jak trzeba po prostu. Dziękuję wam, rosyjscy przyjaciele moi, naprawdę. Bo i to jest no paradoks jakiś po prostu, że płacę za to i muszę do kolegów Rosjan się uśmiechać. W ogóle to jakiś... Zawiesza się to... jakieś 100 gigabajtów jeden program na dysku, jak się instaluje, to w ogóle przygasa wszystko, cały system, jakieś pliki podmienia, ciągle się włącza, wyłącza, nic tam nie można zrobić. W ogóle HTML5 to jest raczej i JavaScript, no to raczej w tym kierunku. Flash to jest po prostu gówno, przestarzałe gówno. Na jednym działa, na drugim nie działa. W ogóle sam ten ich model sprzedaży, że trzeba kupić cały w ogóle pakiet oprogramowania i płacić za niego chyba tam $70 na miesiąc i nie możesz sobie samego Flasha, nie możesz samego Photoshopa, to jest taki trend, nie, że ściągasz wszystko zdalnie, już nie zainstalujesz tego bez internetu. Zresztą syf, kiła i mogiła i chujnia z grzybnią, za przeproszenie. Przepraszam, ale po prostu nienawidzę tego oprogramowania już. I monopolista jeszcze, która my raczej nienawidzimy tutaj takich, nie? Monopolistów zapyziałych, o których jesteśmy już uzależnieni, bo gdzie nie pójdziesz do pracy, to a Photoshopa pan zna? No nie, Gimpa zna. No to pan se do Gimbusów idź i tam się pan na Gimpie rób. Jedyne, co mi dalej, do czego mi się przydaje Flash, to obróbka wektorków jakoś, bo ale to dlatego, że Illustrator jest taki syfiasty po prostu i ciężko... może jakaś, pisze Kurt, może jakaś audycja o nieamerykańskiej i niejapońskiej animacji. O, to byłoby świetne, no ale musiałbym się przygotować trochę. No, najchętniej bym o francuskiej właśnie animacji zrobił. I komiksie francuskim, belgijskim. No europejski ogólnie komiks, no naprawdę jest często fantastyczny. Nie tylko samym amerykańskim i japońskim komiksem się żyje, nie? Tak więc zostawmy już może temat animacji. Ongbak, pisze się O-N-G-Bak. No bo tak jak mówię, Ongbank. Nie bank, bak. Jak bakalie albo jak bakanie. Ongbak to jest pierwszy hit z udziałem Tonego. I co ciekawe, tutaj bohater jest już dorosły, a w drugiej części mamy prequel, w którym widzimy młodego Tianga, który... no właśnie, w pierwszej części on zostaje wysłany przez mieszkańców swojej wioski na poszukiwanie skradzionej części posągu Buddy.
No, mniejsza o scenariusz, no cały film jest po prostu jednym fajnym poopisem tego, co potrafi Tony. Właśnie Muay Thai, jeśli ktoś lubi tą sztukę walki, to będzie po prostu oczarowany. W Ong Bak 2, w drugiej części z 2008 roku, Tiang z kolei jest pokazany jako jeszcze taki młody chłopiec i on dostaje się do niewoli, na targu niewolników zostaje porwany przez jakichś złodziei czy piratów takich, którzy grasują na rzekach, i oni go zmuszają, żeby walczył z krokodylem. W ogóle są niesamowite sceny, ale go piraci inni jacyś tam ratują i zostaje przez nich adoptowany przez szefa tych piratów i wychowywany w surowych warunkach, ćwiczy się tam w różnych sztukach walki, poznaje tajniki różne takich właśnie piratów, ale ci piraci są fajni, bo oni są tacy, że znają jakieś takie techniki, że tam jakieś wybuchy robią, jeden zna jakieś sztuczki, drugi nożami miota, trzeci walczy jakimś dziwną bronią, no takie po prostu fajnie zrobieni bohaterowie są, nie? Troszeczkę to przypomina właśnie mnichów buddyjskich, te takie po prostu bardzo efektowne walki w stylu kina wuxia, czyli takiego bardzo przesadzonego kina kung fu chińskiego, w którym bohaterowie dokonują nadludzkich różnych popisów, prawda, że skaczą na 20 metrów. Tutaj jest tego trochę mniej, to jest bardziej wyważone, ale no niesamowicie jest wykreowany świat w tym Ong Bak, ponieważ no mamy raz dżunglę, mamy jakieś targi niewolników, mamy jakieś mroczne takie miejsca, jakieś bagna. No po prostu sceneria jest fantastyczna, a do tego bardzo takie ciekawe i urozmaicone walki. No Ong Bak 1 to już się dzieje z kolei we współczesności. Tiang walczy z mafią jakąś tam i oni tam ścigają go na motorach. Takie troszeczkę to jest, można to powiedzieć, że to są takie bardziej brutalne filmy z Jackie Chanem, w stylu filmów z Jackie Chanem, bo tam też jest dużo akrobatycznych popisów, no ale zamiast kung fu i karate mamy Muay Thai i no, mamy masę tych złych, tak, którzy raz tam jeżdżą na deskorolkach, raz na motorach, raz mają broń, strzelają. To po prostu takie bardzo urozmaicone kino w stylu właśnie Jackiego Chana, który też ma trochę taką receptę na sukces, że w jego filmach się cały czas dużo dzieje i jest dużo popisów kaskaderskich. To jest troszkę w tym stylu, tylko że bardziej właśnie brutalne i hardkorowe takie, prawda, że no i niesamowite popisy po prostu kaskaderskie, to jest jakby taki najmocniejsza cecha tych filmów z Tonym, który potrafi, on nawet robi takie jakieś demonstracje, często, że przeskakuje przez 10 typów i robiąc jeszcze fikołka, albo robi jakiś poczwórny cios z półobrotu, prawda, albo gdzieś tam wskakuje i się przeturla jeszcze przez jakąś dziurkę. Taki trochę Jackie Chan, prawda? Tylko że Muay Thai. I brutalniejsze troszeczkę kino. Bardzo polecam. To są bardzo filmy barwne. I wyszły trzy części tego Ong Baka. Najlepsza jest, myślę, druga część. Inny zajebisty film z Tonym Ja to Protektor. Tutaj zamiast Tianga mamy Kama. Ale to jest zawsze trochę taki sam bohater, prawda? Ten Kam, Tiang, no bo wiadomo, że ten sam aktor, ta sama sztuka walki. Tyle, że on tutaj gra takiego bardziej dobrodusznego kolesia, no bo w Ong Baku to jest takim zakapiorem i jak się wkurzy, to jednemu tam złamie rękę, drugiego wrzuci do jakiegoś wrzątku, skopniaka, prawda? I no, a tutaj on jest taki bardziej dobroduszny troszeczkę i bardziej współczesny film.
No i w tym protektorze jest fajny wątek taki trochę ekologiczny, ponieważ Kham był wychowany w wiosce, gdzie bardzo szanowało się słonie i pewnego razu ktoś znika, jakiś słoń, zostaje uprowadzony, ten słonik, mały ulubieniec tego Kama przez złych ludzi na potrzeby podziemnej restauracji, w której, którą kieruje mafia i w której podaje się nietypowe dania różne, no właśnie jakiegoś słonia, jakieś tam gatunki, które są pod ochroną, taka po prostu undergroundowa restauracja pod opieką mafii. No i ten nasz Kam udaje się na poszukiwanie słonia, wyrusza do miasta ze swojej wioski i fajna postać, bo on jest taki trochę zagubiony w tym świecie. Lubimy takich bohaterów, nie? Którzy są tutaj kino Wuxia od Orba XXX, prawda? Technika niesamowite usta. No i w tym filmie jest jedna niesamowita scena, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Chodzi mianowicie o walkę, która jest bardzo długa, bo Kham się wspina po kolejnych piętrach, po schodach takiego ogromnego budynku i wszystko, i cały czas walczy z kimś, cały czas tam wyskakuje na niego ktoś, a on wszystkich rozpykuje. I wszystko jest zrobione na jednym ujęciu, słuchajcie, i to wygląda fenomenalnie, jedno ujęcie. Nawet się zastanawiałem, czy nie został tu użyty jakiś efekt specjalny, jakiś trik, który po prostu łączył kilka różnych ujęć w jedno takie długie, że po prostu my nie zauważamy, kiedy oni to połączyli, ale przyglądałem się parę razy. I chyba nie, no wygląda na to, że to wszystko było na jednym ujęciu. A dlaczego jest to takie ciekawe i niesamowite? Ponieważ tam jest dużo niesamowitych scen kaskaderskich i wystarczyła jedna jakaś drobna wtopa, żeby to po prostu wszystko trzeba było kręcić od nowa, nie? A tam są i tam niszczą jakieś sprzęty, więc no ciężko by było, no bo ktoś w niego rzuca jakimś dzbanem, on wyrywa zlew i komuś tam przez łeb, no to co, będą potem montować drugi zlew, jak nie wyjdzie ujęcie? I to jest jakby po prostu no niesamowita sztuka, że im się to udało. Na jednym, ta walka trwa, nie wiem, z 5 minut, czy z 10 minut i wszystko, i tak jakby po prostu szedł kamerzysta za aktorem i kręcił cały czas, to po prostu też, no wiadomo, że dzisiaj się używa czegoś takiego jak statyw naramienny. To jest notabene rzecz wynaleziona przez Kubricka samego, czyli taki mamy taki chwytak na kamerę, który przymocowujemy do własnego ciała z przodu i tam jest jakaś pneumatyka, jakiś taki system balansujący, chyba może oparty na żyroskopach, że ta kamera nam się przesuwa po prostu płynnie. Bo normalnie to kamerzysta jak idzie, to my widzimy, że ta kamera trzącha się, nie? A tu mamy płynny ruch, mimo że tak, Steadicam, dziękuję adwokacie za podpowiedź. Ja znam tylko nazwę statyw naramienny, ale to zdaje się, że statywy naramienne nie wszystkie mają właśnie taki system balansujący odpowiednio i sprawiający, że kamera porusza się płynnie, nawet jak kamerzysta biegnie. I no i ten kamerzysta idzie cały czas za tym Kamem i nakręca po prostu całą tą walkę. No niesamowita praca kamery, niesamowita dbałość, niesamowite też wyczyny kaskaderskie, które są bardziej zwykle hardkorowe u Azjatów niż właśnie u białych, no bo biali to się trochę boją jeszcze, nie? Muszą mieć wszystko na sznurkach, muszą mieć wszystko zabezpieczone, bo jak poda potem do sądu, jak se skręci małego palca u stopy, to w ogóle film nie zarobi już na siebie, bo trzeba będzie mu miliony zapłacić. A Azjatów to się tam bierze, zrzuci z drugiego piętra na kartony, jak mu się nic nie stanie, to się nic nie stanie i bardzo dobrze. Jak się stanie, to o Jezu, no widzisz, stało się, to bierzemy drugiego. I już, no. Tak to wygląda. Nie pierdolą się w tańcu po prostu.

No i fajnie się w sumie ogląda. Ja to lubię takie filmy, gdzie mamy wykreowanych takich złych bohaterów, którzy są po prostu przedstawiani od najgorszej strony. Widzimy, że to są jacyś bezlitośni, bez empatii, zupełnie skurczysyny. I potem ten dobry się nagle wkurza. I taki jest też właśnie Kham, że on potem jak widzi tego swojego słonika biednego, takiego zmaltretowanego, to wstępuje w niego złość. I jest też fenomenalna scena walki, w której wyskakują na niego taka cała chmara, trochę jak w Matrixie, zduplikowane agenty Smithy, bo wszyscy są w czarnych garniturach i tam wyskakują na niego ze wszystkich drzwi, a on ich tak po prostu centralnie łamie. Jednemu łamie nogę, drugiemu skręca rękę w drugą stronę. Taki już wkurzony jest, bo jeszcze mu tam wbijają nóż i on tak podnosi wolno głowę i niczym Bruce Lee się wpada w taką furię, nie? I zaczyna po prostu masakrować tych złych. To zawsze fajnie sobie pooglądać, nie? Jak ten dobry masakruje na końcu tych złych. Mamy w tym filmie też Austina Powersa, czyli słynnego wrestlingowca łysego, napakowanego olbrzyma, który... To chyba on tam był. Chyba on. Tak, no wydaje mi się, że on. Na pewno był w Niezniszczalnych. No, tak więc uwolnić słonia, no. Uwolnić słonia. Pod tym hasłem właśnie jest film Protektor, który polecam. Jeden z fajniejszych filmów akcji ze sztukami walki, jakie widziałem chyba. Następna taka trochę młodsza gwiazda kina akcji zabijacko-napadalskiego to Iko Uwais. Znaczy, ma dziwne to nazwisko, jakby czytane w SPAC. Może to jest w SPAC, czekajcie. Siawu. No to Siawu już lepiej brzmi. Siawu. Niż Uwais. Uwais, Iko, jeszcze Iko. No jak można się tak nazywać w tak pojebany sposób, no. Indonezyjczyk dla odmiany. Kurde, z całego świata normalnie. Indonezja, Japonia, Chiny, USA. A czemu w polskich gwiazd nie ma na przykład? Przecież to można by nawet zrobić, jak jest słynna seria Capcomu Street Fighter, nie? To tam zawsze są tacy, ta jakby narodowość jest tak bardzo podkreślona, tak? Że Rusek to musi być z brodą, łysy, wielki ten Zangief, nie? Taki głupkowaty trochę. Jak Japończyk to musi mieć czerwoną opaskę na... I kimono. No i w ten sam sposób można by zrobić, że na przykład zawodnik from Poland to jest taki krakowiaczek na przykład i kujawiaka tak po prostu na przykład tańczy i z kujawiaka kogoś wryja, nie? Taki, w takiej czapeczce właśnie krakowskiej i w stroju takim No, jak to się nazywa ten strój? Ten żywiecki chyba strój, tak? Taki właśnie krakowiaczek cija taki. On by tak... Krakowiaczek cija i tak z nogi psz, kogoś tam w głowę. Krakowiaczek cija. Nogami wywijam. Op, siup, siup. Bum, trala. Coś takiego. No można by zrobić taki właśnie. From Poland. Z dzichu. A my nie mamy właśnie takich kutasem wywija, napisał ja.

stroju kobiecym takim, no to u nas też w tradycyjnym stroju takim żywiecko-cebulowo-folklorowym właśnie też krakowiaczek. Dobry byłby. Albo w dresach, tutaj proponuję moheru kabum. No w dresach też mógłby być taki, jest chyba taki stereotyp trochę, że Polak to taki właśnie zakapior w dresach, łysy. Dlatego się boją trochę nas, nie? I jak słyszą tam, kurwa, gdzieś to zaraz w portki srają. Bo myślą, że właśnie tak se, to pewnie se kojarzą za granicą, że jak z Polski, to taki właśnie drehol z jakiś tam z takiego, z polskiego Bronxu i że zaraz ci kosę ożeni, taki twardziel, nie? No i dobrze, że mamy taką opinię. Niech się boją, niech się boją. No i co z tym Iko Uwajsem? Zdecydowanie najgłośniejszym filmem, w którym on grał główną rolę i jednocześnie bardzo kontrowersyjną produkcją jest Right. To jest właściwie film, który jest jedną wielką, brutalną walką. Opowiada o członkach oddziału specjalnego, który zostaje uwięziony w takim olbrzymim budynku będącym bazą dla mafii, po prostu dla całej masy, dla całej armii takich różnych zakapiorów brutalnych i oni się tam leją cały czas po prostu, ale jak oni się pięknie leją. A tu dostałem na prywa, Kuba zaproponował, że mógłby być góral taki na przykład. O, góral, no właśnie, taki hej i ciupaską, hej, w łeb kogoś. No góral lepszy, faktycznie. No, widzicie, co dwie głowy, to nie jedna. Robimy polskiego Street Fightera, będą sami polscy zawodnicy właśnie. Krakowiaczek, góral, dres, tytanowy Janusz, proponuje Anon tutaj, tytanowy Janusz, no właśnie. No przy okazji mogę wspomnieć, że te właśnie te produkcje ZF Scourge, Wściekłe pięści węża, one były inspirowane takimi filmami z Hongkongu starymi. Był taki film, którego pewnie nie znacie, świetny film karate, w którym grał chyba Osamu Kurata się nazywał, czy no w każdym razie na nazwisko miał Kurata. Taki znana postać. I on tam gra gościa o pseudonimie Smok. I on walczy tam właśnie z niebieskim kotem, z takimi różnymi zabójcami, którzy mają właśnie pseudonimy. Czerwony skorpion, niebieski kot, brązowa kobra, złoty tygrys, którego grał Bolo Yong. I to jest naprawdę, świetnie się to ogląda, bo to jest bardzo lekki taki film. A tutaj widzę, że Zenon wkleił chyba film Crippled Masters. Tak, to jest bardzo kontrowersyjny film, w którym autentyczne kaleki grają bez rąk, czy tam jeden ma zdeformowaną jakąś taką, że ma tylko taką rączkę małą, jakąś zdeformowaną, drugi w ogóle nie ma rąk, ale jest to ciekawy film. Pamiętam, że obejrzałem go z zainteresowaniem. Crippled Masters. A ten film, o którym wcześniej mówiłem, ten ze smokiem, to się nazywał Tatake Dragon lub Fight Dragon, Walcz Smoku. I tam tych zabójców różnych takich śmiesznych, przypominających tego właśnie mobdylinowego Mateusza, tytanowego Janusza i betonowego Łukasza, to właśnie tam są tacy trochę. Ale to było pomieszanie takich różnych filmów klasy C, nawet, bo nie B, tylko klasy C. I Bartosz Walaszek, takich krapów właśnie, on tam znalazł więcej. Jakieś właśnie pierścienie mocy, tak, które nagle przekręcasz i dodają ci. On zresztą kiedyś opowiadał o swoich inspiracjach, że takie filmy właśnie klasy Z go mocno inspirowały. I być może nawet też oglądał ten film, o którym ja wspominałem, Fight Dragon. On był nadawany w częściach. Ja miałem akurat na VHS-ie jakąś taką fajną wersję złączoną w jeden film. Bardzo lubiłem ten film. I miałem na jednej kasecie właśnie Fight Dragon i

0: w szponach CIA, to się nazywało, w szponach CIA. Ten film występował jeszcze chyba pod tytułem Ninja vs. CIA i nazywany jest Kung Fu Emmanuel też ten film, bo tam było dużo scen seksu. A jednocześnie scen kung fu, więc to takie właśnie Kung Fu Emmanuel. I bardzo lubiłem ten film. Pamiętam, że moi rodzice byli troszkę zaskoczeni, bo czasami się... Bo oni tam obejrzeli tylko fragment, no to się biją, to dobra, to weźmiemy tu... Idziemy tam do znajomych, oni wideo też mają, to weźmiemy sobie kasetę, niech dzieciaki sobie oglądają. No i potem tam słychać nagle, i nagle słyszą z drugiego pokoju. I wchodzą, a tam się ruchają. I tam zaraz, o Jezu, to zaraz wyłączy. To takie czasy. No i wyszła też druga część filmu Ride, która jest bardziej urozmaicona, bo część pierwsza jest troszeczkę bardziej niskobudżetowa i tam się wszystko rozgrywa w tym jednym wielkim budynku. Jest fajny, no jest fajny film, to było coś nowego, no dosyć oryginalny jest, ponieważ się cały czas tam praktycznie leją, nie ma żadnego scenariusza i leją się bardzo brutalnie, no po prostu krew sika, kości się łamią i trzaskają. Więc jak ktoś ma ochotę na jeden wielki show polegający na tym, że się leją po mordach, to polecam Rajda zdecydowanie. Jest też Rajd dwójeczka i infiltracja. Infiltracja. Nie chodzi o filtrowanie. Infiltracja 2014 i bohater o imieniu Rama. Rama. To dzisiaj mamy Rajd, to jakieś lokowanie produktu, bo mamy Rajd, czyli środek na komary. Komary nie mają szans. I mamy ramę, czyli margarynę. No to jest jakieś to lokowanie produktu chyba. No w każdym razie ten Rama musi zmierzyć się teraz już tym razem z takimi zabójcami fajnie pomyślanymi, bo mamy Alicję, czyli Hammer Girl, dziewczynę, która walczy dwoma młotkami i ma zaszytą jedną powiekę. Dodatkowo taka jakaś, coś jej się tam przydarzyło, tam, że jej zaszyli tą powiekę. No taka jest trochę upiorna. No jak okularki ma na sobie, to wygląda dość urodziwie, ale jak właśnie jej te okulary spadają, to widzimy takie koszmarne oko ma. No i ona tymi młotkami tam wywija i w brutalny bardzo sposób rozprawia się ze swoimi ofiarami, bo ona jest zabójczynią. No i w końcu sam Rama musi się z nią zmierzyć, z nią i z jej bratem, który też jest trochę dziwny, bo prawie nic nie odzywa się. I chodzi cały czas z kijem baseballowym i często zabija swoje ofiary tak, że wyciąga sobie piłkę, mierzy sobie, podrzuca tą piłkę, wali w nią z bejsbola i ta piłka trafia kogoś w łeb i ten ktoś po prostu pada na ziemię. A drugi taki wystraszony to patrzy, co się dzieje w ogóle. A ten tak podchodzi i możesz mi podać piłkę? A zwykle ta ofiara nie, bierze tą piłkę i wyrzuca gdzieś tam i on wtedy się robi taki zły. O, nieładnie. No i koleś świetnie walczy tym kijem baseballowym. Bardzo fajna choreografia walk kijem baseballowym. Ja nie wiem, przypuszczam, że niektórych dzisiaj ten odcinek troszeczkę nuży i wydaje się taki mocno infantylny po prostu, bo ja tu i kopię go i rozwala i łamię mu rękę, a wtedy mu kość wystaje, a on wtedy bierze i rzuca go z drugiego piętra. No taki dresiarski, no cóż, co poradzę, dzisiaj akurat taki temat. Następny dla odmiany zrobię bardziej taki może o dramatach obyczajowych i będę opowiadał smutną historię dziewczynki, która w wieku 5 lat zostaje wysłana do domu dziecka i jej ojciec narkoman zdradza matkę, która popełnia samobójstwo i no coś takiego bardziej... No, tak więc, ale dzisiaj bardziej takie tematy. Więc Ride, dwójeczka i jedynka, no, warto zobaczyć. I to są najgłośniejsze filmy z tym aktorem Iko Uwaisem, czy Uwaisem. Dong Kun Yang, też młody aktor. dosyć. Najgłośniejszy film, który z nim widziałem, który mi się dosyć podobał, to jest Fighter in the Wind, Wojownik Wiatru po polsku, a w oryginale Banamuj Fighter. To śmieszne są te mieszanki japońskiego i czy tam chińskiego i amerykańskiego, nie? To w South Parku z tego trochę się podśmiewywali. Hej, hej, let's go Kikasu. Jest to film, który dosyć luźno, ale jednak nawiązuje do postaci Masutatsu Oyamy, czyli wielkiego koreańskiego mistrza karate i twórcy stylu Kyokushin. To jest taka bardzo siłowa wersja karate, wymagająca dużej odporności fizycznej, odporności na ciosy i hartu ciała właśnie. Oyama to był taki mistrz, który ćwiczył sam jakby w bardzo takich spartańskich warunkach w górach. I właśnie jak mówiłem, przypuszczam, że ta postać była inspiracją dla postaci Ryu, czy Ryu, jak to się chyba wymawia, Ryu, bo on komuś daje w ryj, to właśnie Ryu. To może jakby ta polska napierdalanka wyszła, to by był właśnie Ryu. I właśnie Gorol, Ryu, Karacista, taki właśnie z filmu Polskie Karate, jaki tu został wymieniony, czyli najgorszy film karate, jaki powstał kiedykolwiek, czyli karate po polsku, to tam się bohater przez cały film powstrzymuje, a na końcu rozwala przywódcę łobuziaków po prostu ciosem karate i łamie mu karki, koniec filmu. No coś pięknego po prostu. Jeszcze taki mało charyzmatyczny ten bohater, jeszcze w tych krótkich spodenkach z PRL-u. Boże, na Mazurach wszystko się dzieje. Mi się ten film śni po nocach, po prostu nie mogę. Nie mogę, no. Przypomnę te spodenki gimnastyczne, te tenisówki po prostu i to karate beznadziejne, że on się powstrzymuje cały film. No, ja rozumiem, że się powstrzymuje bohater, ale przez chwilę, no nie może się przez godzinę 50 minut powstrzymywać po prostu. To jest po prostu coś strasznego, no. No zostawmy karate po polsku, ale to wiecie co, to jest trochę żenujące, że mamy jeden film karate i to taki najgorszy na świecie jeszcze. Co to u nas nie ma mistrzów? Przecież mamy sportowców świetnych. Dlaczego się... Może dlatego, że nie mamy szans już po prostu, że tak ci polscy twórcy sobie powiedzieli, kurczę człowieku, to rywalizować z Japończykami, z Chińczykami, z Koreańczykami. Człowieku, przecież oni to robią od lat i już się mają to obcykane, a ja mam nagle wszystko od zera robić i co? I wszyscy będą się śmiali tylko ze mnie. Wąs i szabla, pisze adwokat. No ja bym chciał zobaczyć właśnie filmy z wąsem i szablą. Ja się modlę o takie filmy, po prostu bardzo bym chciał, żeby powstawały takie filmy jak Potop, jak pan Włodyjowski nawet, mimo że to taki trochę mniej, ale no Potop, no rewelacja, no ja bym chciał takie filmy. Ogniem i Mieczem mi się nawet podobało, mimo że zdaniem niektórych słabe, a ja po prostu mi się podobał zajebiście ten film. Właśnie, chciałbym zobaczyć więcej filmów w czasach sarmackich. To by było piękne. Polskie kino jest przeintelektualizowane i artystycznie do obrzygania. I artystyczne do obrzygania, napisał Jamci to. I ja się z nim zgadzam trochę, takie silenie się. Ale to jest chyba takie zjawisko polegające na tym, że jak nie mamy kasy, tak? I pomysłu naprawdę takiego, który jest prosty, ale fajny, to zaczynamy coś wymyślać, jakiś pseudoartyzm, tak? Że on się przez 10 minut patrzy na zlew, w którym kapie woda, potem jest pokazane, jakie ma paznokcie brudne u nóg, potem święty obrazek bierze do ręki i łza mu spada na ten obrazek i słychać kap. I potem jego żona w jakiejś brudnej koszuli nocnej wiesza pranie i on jemu wzwód się nagle robi i on się patrzy przez okno i myśli, czy co z tym wzwodem zrobić. No takie, wiecie, takie niby artyzm, ale tak naprawdę kicha, nie? Że po prostu patrzymy i taka bieda, no taka brud, smród i nic się nie dzieje i takie pseudo intelektualny film, nie? To taki najprościej zrobi właśnie długie ujęcia, długie pauzy, że bohater robi pauzę, która 2 minuty trwa i on robi minę smutną. No bo to wtedy tak, ja to, tak jakbym właśnie miał zapełnić te 2 godziny spoilera i nie gadałbym tak szybko, jak staram się przekazywać informacje, tylko bym mówił, wiecie, Bolo Young, no właśnie, słynny Bolo Young. Powiem wam, że ten aktor po prostu, no, a zresztą, co ja będę wam mówił o Bolo Youngu. No i tak bym, i prowadziłbym tak audycję całą, nie, no w takim stylu, no to wiadomo, że nie muszę nic przygotowywać, nie muszę nic w ogóle się starać, tylko będę po prostu rżnął głupa i udawał, że to takie intelektualna taka audycja, wie pan, panie profesorze, wie pan, po prostu kino, że tak powiem, akcji, proszę pana, no, kino akcji, tak po prostu, no takie wydłużanie na siłę, nie, żeby czymś zapełnić, no to tak, tak właśnie się robi te filmy, no. A ja lubię właśnie filmy, gdzie w taki jeden głupi wydawałoby się film właśnie z aktorami typu, no takimi, o jakich dzisiaj tu wspominam, to naprawdę jest ciężko zrobić. Tam są takie popisy kaskaderskie, w to trzeba zainwestować wiele lat, żeby się tak wyszkolić. Trzeba w to władować kasę. Gra aktorska jest naprawdę często niezła i przewyższa te przeintelektualizowane polskie filmiki, bo ci bohaterowie, mimo że się leją, to oni potrafią zagrać bez takiego przesadyzmu na przykład, który się pojawia w polskich filmach, że jakaś taka nic nieznacząca scena, a on tam się wczuwa, że tam dzień dobry, proszę pana, dzień dobry, stara dobra szkoła aktorska, proszę pana, dzień dobry panu. No to takie właśnie, ja to tak patrzę z zażenowaniem zawsze. No powiedz po prostu dzień dobry, a nie odgrywasz tu Hamleta nagle mówiąc dzień dobry. Fuck off, fuck you, buraku, ty głupku. No, krwawy sport, tu mamy grę aktorską wspaniałą, no. Lepszą niż w niejednym polskim filmie moralnego przedpokoju, który się dzieje cały w przedpokoju właśnie. No i co? I naprawdę świetne nawiązanie właśnie do Mistrza Oyamy. Bo tutaj mamy też wojownika, który się udaje w góry, żeby się wytrenować, prawda? I staje się takim mega, mega, mega wymiataczem. I dużo brutalnych, fajnych scen, takich właśnie siłowych, że on się staje taki odporny i przyjmuje te ciosy na siebie. Przeczekajcie, ja sobie łyknę piwka, dobra? Fighter in the Wind jest też tak jakby cała warstwa taka niezwiązana ze sztukami walki, gdzie bohater jest na początku taki słaby i pomiatają nim. On nie potrafi obronić kogoś tam, no wiecie, i po prostu i postanawia zmienić się, tak? Postanawia znaleźć w sobie tego tygrysa koreańskiego i udaje się na ćwiczenia. Zabija też niechcący jakiegoś typa i potem się dzieckiem opiekuje, czyli mamy 2 warstwy. Czyli jak chcecie coś sobie takiego na przykład z dziewczyną obejrzeć, nie mówię, że dziewczyny to lubią takie sceny, ale no częściej chyba będzie tak, że dziewczyna będzie wolała taki film, w którym jest jeszcze coś oprócz łamania kości, prawda? Bo dziewczyny nie są takie głupie jak my, no. I tak więc wtedy można sobie sięgnąć po Fighter in the Wind. Co tu jeszcze wam mogę polecieć? Polecić. Ja wam tutaj wymieniałem współczesnych takich zabijaków. Jeszcze jest Michael J. White. Też aktor, który walczy no fenomenalnie. Urodził się w Brooklinie, no i gra takiego troszeczkę właśnie z Brooklinu gościa zabijakę, aktor czarnoskóry. Jakie są tutaj patrzę, znane filmy z nim. Bezlitosny. Android Cup, jakie tytuły. Zombie Cup, Android Cup. Po prostu walcz. W Mortal Kombat grał. Nawet w dwóch odcinkach Mortal Kombat. Blood and Bone. W Mrocznym Rycerzu grał. No, warto też się zapoznać z tym aktorem. On też zwykle się wciela w Kill Billu. On się zwykle wciela w takiego twardziela, który jest po prostu jednocześnie, to jest też ciekawy aktor, bo on jest i jednocześnie takim tankiem, czyli po prostu wielki i napakowany i odporny, ale jednocześnie jest cholernie zręczny. Jego znak rozpoznawczy to niesamowite obrotówy po prostu. To, co on wyczynia z nogami, to jest niesamowite. No to też taki trochę complete fighter, jak Scott Adkins troszeczkę, czyli taki bardzo wszechstronny wojownik. Bardzo lubię z nim filmy. No i to są tacy właśnie bardziej współcześni. No nie wiem, czy tacy aktorzy jak Jet Li, prawda, to oni są... Czy zakwalifikować ich jako starą gwardię, czy jako nową? Szogun Zabójca, tutaj pisze Jamcito. No nie pamiętam. Może zadzwonisz Jamcito i powiesz, bo widzę, że kumasz trochę kino akcji. Odrzutowiec Kowalski taki, faktycznie, Odrzutowiec Kowalski, Jet Li, Odrzutowiec Kowalski. To do tej polskiej bijatyki. Słuchajcie, może zrobimy, zbierzemy kasiorę i zrobimy wspólnie. No, a z takich, a z klasyków to oczywiście Bruce Lee, Chuck Norris, Jackie Chan, Steven Seagal, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, który ostatecznie który ostatnio się w złych coś wciela, nie? Tak często. A zawsze go kojarzymy, że on taki dobry, nie? W Double Impact, co prawda, już grał dwie postacie, bo grał i złego, i dobrego, to byli bracia. No ale ostatnio, no i Robert Wall właśnie, jako Carl Miller w Grze Śmierci, albo O'Hara w Wejściu Smoka, to są ci klasyczni aktorzy, których dzisiaj nie kojarzymy już tak bardzo. No nigdy oni nie byli mega popularni, ale myślę, że spokojnie zasługują na uznanie, bo no Robert Wall, klasyka. Cześć, Jamcito.
1: No, halo. Także jaki to jest film, który ciągle tak nagabuje was tutaj? No, Szogun Zabójca. Wbrew pozorom to jest bardzo, bardzo popularna seria mangi, która gdzieś tam kiedyś powstała, dość dawno, o samotnym wilku. To jest, nie wiem, czy pamiętasz taki film o zabójcy, samuraju Roninie, który miał wózek dziecięcy i z dzieckiem chodził po Japonii i tam miał różne perypetie.
0: O, to nie, to chyba nawet nigdy nie
1: widziałem. To tam gdzieś możesz, wpisz sobie Szogun Zabójca na CDA, prawdopodobnie będziesz mógł sobie dobić. To jest klasyk, to jest na podstawie mangi, gdzieś bardzo starej mangi właśnie o samotnym wilku tak zwanym, nie? I tam jest taka słynna scena, gdzie atakują go nie tylko ninja, ale przede wszystkim on właśnie z tym wózkiem robi różne takie, wiesz, chocki, klocki, że wiesz, jak działa troszeczkę tak podobnie jak ninja, nie, że jest jakby takim zakamuflowanym zabójcą na zlecenie, nie?
0: No właśnie, bo warto tu wspomnieć, że ninja, wbrew powszechnej opinii, nie
1: ubierali się na czarno, tak?
0: Znaczy, być może się ubierali na czarno, ale oni bardzo często używali po prostu podstępu. Oni nie tak, że się gdzieś tylko zakradali i zabijali, tylko oni się przebierali za jakiegoś dostawcę na przykład czegoś. Byli po prostu aktorami też takimi trochę, nie? Którzy używali takiego podstępu, którego byś się w ogóle nie spodziewał, nie?
1: No dokładnie, dokładnie.
0: Mieli na przykład takie fajne triki, że zakradali się do domu jakiegoś tam wielmoży i przyczepiali się do sufitu i po nitce spuszczali kropelkę trucizny do ust tego typa, znikali i rano znajdowano tego typa, jak nie żył już, i każdy się zastanawiał, co właściwie się stało, nie? I to był taki właśnie Flowers Victory, że bez jednego ciosu zabił gościa i jeszcze nikt go nie wykrył. I tak właśnie działał ninja.
1: Flowers Victory. Yeah. I już leżysz. No, słuchaj, no w ogóle ninja to jest cały temat.
0: Świetny temat, nie?
1: To można by było spokojnie zrobić innego spoilera. Strasznie, nie wiem dlaczego ten czat, strasznie ciężko jest utrzymać go stabilnie. Ciągle się rekonektuje, wiesz, nie mam pojęcia dlaczego. Ciągle muszę się logować z powrotem.
0: Przypuszczam, że masz po prostu niestabilne łącze, wiesz, i jak on wykrywa, że jest chwilowy brak połączenia, to cię rekonektuje, a ty masz przez Wi-Fi, tak? Pewnie.
1: Akurat chyba teraz mam... Nie, przez kabel.
0: To dziwne, bo mi czasami się też to zdarza, ale rzadko.
1: No to tak, bo tak to bywa. Słuchaj, no jest masa takich, wiesz, rzeczy. Zobacz, mamy do czynienia takimi niby takimi aktorami, którzy właśnie tutaj, właśnie w tym Szogunie Zabójcy, słynny Tomisaburo Wakayama gra, i to był taki, no to jest ikona, można powiedzieć, w Japonii, tak samo jak Toshiro Mifune, prawda, który generalnie fighterem nigdy nie był, nie? On jest aktorem, ale pomimo wszystko, nie wiem, czy pamiętasz tą przywołam ten amerykański film pod tytułem Shogun, przecież to praktycznie była koprodukcja japońsko-amerykańska z Chamberlainem, nie? I tam jest ta scena, kiedy zabójcy ninja wchodzą i tam ci zabójcy ninja są zupełnie inni, pokazani tak bardziej realnie, nie jak gwiazdki z dupy, nie, wiesz, nie wyskakują im, tylko to są takie autentyczne, ciężkie walki pokazane na typowe katany i shurikeny latają dookoła.
0: Tak, taka walka jednego ciosu, nie?
1: Tak, i nie każdy trafia tam, po prostu niesamowite sceny. Ten serial, szkoda, że ten serial po prostu miał tylko chyba 4 odcinki, nie? Niemniej jednak te kino właśnie, te typowo akcji takich, no ja tam Jackie Chana, Blo Younga i tych wszystkich ludzi z Jetem Lee. Jet Lee chyba do dzisiaj, przecież on grał nawet w tej naszej amerykańskiej zabójczej broni, nie? Jednego właśnie z tych chińskich tak, zabójców, tak. Prawda? Jak to jest ta sytuacja, kiedy on Mela Gibsona jest w stanie rozbroić mu Berettę praktycznie dwoma ruchami, nie? I to tak szybko, że facet nie zauważa nawet, że jest rozbrojony, nie?
0: Ale to była świetna walka, bo to była walka dwóch typów, którzy się nie potrafią bić z jednym masterem, nie?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Oni tam ewentualnie jakiś tylko boks, jakiś tam, wiesz, kopniak nogą, a on po prostu tam salta, coś, w ogóle łapie ich, wyrzuca.
1: Jesteśmy za starzy na to, nie, wiesz co, wiesz, dajmy sobie spokój, odpuśćmy,
0: to jest cały urok tego filmu.
1: A nie, jednak nie, poszli, nie dalej.
0: To jest właśnie cały urok tego filmu, że on był taki śmieszny też trochę, śmieszny, z jajem, dokładnie.
1: Tak, pomimo, że był poważny, nie, bo naprawdę tam ci ludzie, ci główny Riggs, nie, i Marto mają swoje problemy, Riggs przede wszystkim ma problemy, on na początku chce się zabić, to jest człowiek po przejściach, ale pomimo wszystko taki wariat szalony i taki gliniarz po prostu z takimi jakby... No, z takim dystansem do samego siebie i do życia, nie? Taki ryzykujący życie nawet w takich głupich, trywialnych sprawach, nie? I to ten film sprawia, że ogląda się go, no, z wielką przyjemnością, nie?
0: To jest film, który można obejrzeć nawet z matką i moja mama na przykład lubi ten film.
1: Dokładnie. I nie będzie raził, ani nie ma tam specjalnych, wiesz, what the fuck, nie? I po prostu tych wszystkich wstawek obecnie rodem z getta, wiesz, Murzyńskiego. Wszystko jest takie, no jest z klasą zrobiony film, czego nie można można, nie można powiedzieć o wielu nowszych produkcjach.
0: Ma, ma w sobie taką lekkość, nie?
1: Tak.
0: A ten kat, znaczy ten Shogun Assassin, o którym wspomniałeś z lat 80. jeszcze, to widzę, że polski tytuł jest Kat Shoguna.
1: Możliwe, tylko to chyba nie jest to, zaraz zobaczymy.
0: Chyba bo... to, bo z wózkiem jest tutaj na
1: też, okładce. Z wózkiem? Tak? No możliwe, chyba możliwe, tak. Możliwe. No w każdym razie tam właśnie jest taka słynna scena, że zostają wynajęci na, żeby go zabić, trzech takich zakapiorów japońskich, takich bardzo charakterystycznych wdziankach. Nie będę tego spoilerował do końca, jeśli ktoś po prostu kocha, to niech sobie obejrzy i generalnie, wiecie, kino japońskie się cechuje przede wszystkim czymś takim, że ono jest artystyczne, jest zrobione świetnie, jeśli chodzi o techniczne sprawy, jak walki i tak dalej. I pomimo wszystko, że te filmy są, zresztą tak jak w ogóle anime, manga i cała ta wschodnia produkcja są bardzo, jakby to powiedzieć, emocjonalne, nie? Że ten film, nawet jak się tam krew leje, to nigdy nie jest to bez sensu i zawsze jest to pokazane na zasadzie jakiejś głębokiej refleksji, nie? Tam nie ma rzeczy, które są niepotrzebne, nie? Natomiast właśnie tutaj wspomniany, ja tak piłowałem tego, powiem ci, że karate po polsku nigdy nie obejrzałem i to tylko z powodu jednego zdjęcia. Poszedłem kiedyś zobaczyć fotosy na swego czasu, jak te karate po polsku, to była późna komuna, to wtedy naprawdę te filmy z Bruce'em Lee cieszyły się taką estymą, nie? Ludzie po prostu walili drzwiami, oknami, że ludzie jak wchodzili do kin, to się tak wiesz, skupiali, że można było normalnie, wiesz, zostać zdeptanym, dosłownie. U nas tak było, przynajmniej u nas w kinach, nie? A te całe karate po polsku popatrzyłem tylko na tą scenę, jak facet gdzieś tam wbija gościowi tak zwany widelec, nie? W rękę, nie? Tak popatrzyłem na to, aha, to takie karate, nie, to dziękuję, nie?
0: Karate po polsku, no co chciałeś?
1: Stwierdziłem, że nie będę tego oglądał i nigdy tego nie oglądałem, nie? Także mówię, fajnie jest pogadać na temat takich krapów, żeby ludzie po prostu nie dawali się, jak to się mówi, nie myśleli o tym, żeby to obejrzeć, bo to jest tak słabe i taka wielka strata czasu i w ogóle...
0: Nuda, żenada taka.
1: Żenada.
0: A mogli komedię zrobić z tego, nie?
1: A mogli cokolwiek zrobić.
0: Mogli komedię.
1: Myślę, cokolwiek mogli zrobić i byłoby lepsze od tego, nie? Nawet piątą część Czterech Pancernych, nie? Następne części i też by było lepsze.
0: Mogli zrobić coś bardziej w stylu ZF Scourge, to przynajmniej byłoby śmieszne i żenujące tak, że aż śmieszne i wszyscy by powiedzieli zajebisty film, a oni się tam wysilili na jakąś taką głębię, że on tak się powstrzymuje, ten nauczyciel WF-u, czy kto tam był na Mazurach.
1: Słuchaj, a tak generalnie to tak japońskie klimaty w polskich filmach, pamiętasz może? Bo ja z Czterech Pancernych pamiętam jeden. Pamiętasz tą scenę chyba w pierwszej części, jak japoński spadochroniarz atakuje Janka?
0: No nie.
1: To jest scena, bo on jest tam gdzieś tam na głębokiej Syberii, nie?
0: Ale w pierwszym odcinku, tak?
1: W pierwszym odcinku,
0: To było, ale to nie wiedziałem, myślałem, że to Niemiec był, bo już nie pamiętałem, a ty mówisz, że to był japoński spodobrony.
1: Japoniec autentyczny w kominiarce, wyglądał jak ninja, tak, to była bardzo fajna scena. Ja pamiętam, kurczę, wiesz, i tak się zastanawiam, jakie właśnie takie klimaty japońskie w polskich filmach występowały, bo...
0: W ogóle chyba
1: poza tym, nie, ja nie pamiętam.
0: Ja
1: nie?
0: Też nie.
1: A przecież mamy kurczę, tyle znanych jakichś tam postaci związanych z tymi wojnami japońskimi w Rosją i tak dalej, nie? Tam brat Piłsudskiego gdzieś tam walczył, nie? Gdzieś tam z Japończykami i te sprawy. Ja mówię, nie, no kurczę, ludzie naprawdę, a przecież Polska naprawdę w Japonii jest bardzo ceniona. To jest bardzo znany kraj. To tak jakbyś Amerykanie spytał, gdzie jest Poland, to oni myślą albo Holland, albo że gdzieś w Europie. Albo w ogóle, że wiedzą, że jest Europa gdzieś. Natomiast Polska w Japonii jest bardzo, bardzo popularnym krajem. I to nie tylko za sprawą Chopina, nie? To jest kwestia jakby to... No...
0: I Behemota.
1: Behemota.
0: No, Behemot jest też bardzo znany i lubiany w Japonii i może to jakoś się przyczyniło, że nas jeszcze lepiej znają i kojarzą. A ja, tutaj Kunigsberg pisze, że Janek Zuch i kiedy będzie spoiler o Czterech Pancernych, ale no, przydałby się remake w ogóle, bo to był moim zdaniem całkiem niezły serial i w ogóle no, jeszcze jak na tamte czasy, bo on był taki przerysowany i komiksowy dosyć trochę, nie? I taki właśnie lekki taki, to takie polskie Bękarty Wojny trochę mi się to kojarzy, tylko oczywiście no, inne czasy, to był jeszcze czarno-biały film, ludzie.
1: Tak, ale tam po prostu, wiesz, władza komunistyczna przydzieliła całą jednostkę Wojska Polskiego do tego, żeby asystować przy tym filmie, nie? Także to nie jest tak, wiesz, że ten film nie był robiony na zasadzie, robimy po prostu film wojenny, nie? Tylko w tym wszystkim władza uczestniczyła, to dlatego to miało taką obwolutę, taką piękną ramę. To można powiedzieć, że to był film artystyczny.
0: Może nie artystyczny, ale na pewno nie było to, nie był to krab, nie było to byle jakie. Po prostu widać, że ktoś włożył w to trochę pracy i polotu takiego też, nie? No bo to były takie przygody, wiesz, że tam się ciągle coś działo, nie? Tam nie było nudy. No, pan Kleks trochę też taki był, też zaangażowało się państwo i współpraca bratnich państw, tutaj robimy pana Kleksa.
1: Pan Kleks, właśnie, mówisz pan Kleks, właśnie.
0: Japońskie klimaty są.
1: Tak, japońskie
0: Doktor
1: klimaty
0: Paihivo.
1: Są. Paihivo, no. Masz rację. Tutaj.
0: Remake pana Kleksa też by dawał radę.
1: Jakbyśmy tak pomyśleli sobie, tak wiesz, albo wypalili tak jointa, to prawdopodobnie przypominałyby nam się pewne rzeczy.
0: Trzeba właśnie wniosek, trzeba skombinować jointa. I zrobić specjalne wydanie spoilera. A ja wam polecę, kochani, jeszcze dwa zajebiste filmy kung fu. I to są komedie kung fu. Kung Fu Shao. Kung Fu Hustle to się chyba też nazywało. 2004 rok. I Shaolin Soccer. To jest gra, w której goście, którzy znają świetnie kung fu, zaczynają grać w piłkę nożną. I no, zajebiste po prostu filmy, takie właśnie na zbaku, żeby sobie pooglądać. I tam w obu tych filmach gra Stephen Howe. To jest taki właśnie aktor, który się specjalizuje w komediach kung fu. A Kung Fu Hustle to jest film, w którym jest taki świat, w którym właściwie wszyscy znają kung fu. Nawet taka pani, co wiesza pranie i ma peta w gębie i wałki na głowie, to ona też zna kung fu i wykonuje jakieś takie ewolucje rodem z filmów Wuxia, że skacze do góry, biegnie jak pędziwiatr gdzieś tam w ogóle i rozwala wszystko dookoła. I w ogóle wszyscy znają kung fu i się biją. No, świetne filmy. Kung Fu Shao i Shaolin Soccer.
1: Tak, a generalnie to takie, wiesz, takie godziny szczytu, coś takiego, nie? I istnieje jakaś taka seria, chyba nawet z Jackie Chanem częściowo. I to niektórym, wiesz, to taki film kategorii 5, 6, nie? Może. I to tak w tył, nie? Nie jest nic specjalnego, ale sporo tam jest. Mi się bardzo podobało na końcu, jak często pokazują te filmy, na przykład z Jackie Chanem, nie? Kiedy oni pokazują, ile tych trików, na przykład facet próbuje wskoczyć pomiędzy szczebelki drabiny, nie? I po prostu to się nie udaje Jackie Chanowi. Ile on ma szyn w kręgosłupie, ile śrub i tak dalej, ile kontuzji przy tych filmach zaliczył, bo on to wykonuje sam. I są tak zwane tyłówki, pokazane właśnie te takie zwałki, gdzie coś mu się nie udaje, bardzo bolesne sprawy. Czasami to się kończyło tak, że faceta znosili i z kołnierzem ortopedycznym. Tak, na noszach. I to się wydaje, że to są tacy ludzie, którzy nie wiedzą, co mówią, nie? To są ludzie, którzy naprawdę mają tak wielką, jak to się mówi, pasję w tych sprawach. Zresztą początkowo Jackie Chan zaczynał od pornoli, nie wiem, czy wiecie.
0: Na pewno, bo ja słyszałem, że on działał w gangu i mu to nie odpowiadało, bo był za wrażliwy.
1: No ja nie mówię o prywatnym.
0: A Sylwester Stallone wiem, że zaczynał jako aktor porno.
1: Tak, ale to no, on był w takiej sytuacji, gdzie że mówi, że był tak głodny, że za kilka dolarów by to zrobił, nie? Dosłownie. No. A dostał chyba kilka stówek za to, mówi. I no, takie są...
0: Jackie Chan zaczynał jako kaskader w filmie z Bruce'em Lee. Wiem, że grał właśnie w Wielkim Szefie. Mm-hmm. Big Boss.
1: Tak, możliwe.
0: Tak, i on tam grał. On w ogóle był przez długi czas analfabetą, bo w pekińskiej operze, to jest taka chińska szkoła, w której się przygotowuje właśnie takich przyszłych aktorów do filmów z kung fu, to tam nie uczą cię ani czytać, ani pisać, ani nic, tylko cię uczą skakać, tańczyć, uczą cię aktorstwa. Taka bardzo dziwna szkoła i to pokazuje też, jak inna to jest kultura, nie, od naszej, bo u nas to by było takie dziwne, że jest szkoła, w której uczą cię tańca, śpiewu, aktorstwa, a pozostajesz analfabetą, nie?
1: No, ale czy ty wiesz, że na przykład z Bruce'em Lee jest właśnie związanych kilku takich znanych aktorów, jak już nie mówię mówimy o Chucku Norrisie, jego zresztą takim przyjacielu, nie? I który gdzieś tam właśnie miał gdzieś z nim styczność dość długo, ale na przykład jeśli chodzi o kwestie aktorów, takimi słynnymi na przykład uczniami Bruce'a Lee był James Coburn, to jest klasyk, jakby ktoś Jamesa Coburna chciał zobaczyć, to nawet chyba w ostatnich Gwiezdnych Wojnach jest.
0: Tacy znani aktorzy, czekaj, kto tam...
1: James Coburn, albo na przykład Steve McQueen na przykład.
0: Właśnie, McQueen.
1: Tak, oni to byli właśnie uczniowie Bruce'a Lee, nie? No. I to są ludzie, którzy naprawdę potrafili dokopać, nie? Tak jak w przypadku, pamiętasz, jak ten film miał powstać o... To się nazywało, w każdym razie z Karadajnem, to był taki krab straszny, wiesz o który film chodzi, to był taki krab, to się nazywało, cholera, wiesz co, to był tak straszny krab, że nawet nie pamiętam, w każdym razie to była w ogóle taka seria filmowa, która polegała na tym, że samotny karacista i mistrz chodzi po Stanach Zjednoczonych i tam dokonuje różnych czynów heroicznych, mniej heroicznych, nawraca ludzi i czyni dobro, nie? Oczywiście za pomocą też pieśni. I właśnie David Carradine w tym uczestniczył. Początkowo niestety to był w ogóle pomysł Bruce'a Lee. Okazało się, że, że tak zwana... wierchuszka na górze stwierdziła, że Bruce'a Lee nie wezmą, tylko wezmą Davida Carradine'a i to było cała kompletna porażka, nie? Tak jak na przykład na czym się wybił Bruce Lee przede wszystkim na tym filmie czekaj, to był Szerszeń, tylko Złoty Szerszeń czy czekaj nie, to nie był Złoty Szerszeń. Szerszenie z reguły są żółte.
0: Zielony.
1: Zielony Szerszeń, tak. I okazało się, że ten Kato, nie, ten pomarnie z zielonego szerszenia był tutaj, okazało się, tą rolą drugoplanową, którą ludzie najbardziej zapamiętali. To właśnie Bruce Lee. To była gwiazda, nie?
0: Dobra. A kto powrócił jako... Zielony Szerszeń, bo był chyba remake.
1: No nie powiem. To słuchaj, to był ten aktor, który jeśli weźmiesz sobie...
0: Donnie Yen chyba.
1: Możliwe. To Donnie jest taki młody aktor, bardzo, bardzo... On zresztą Terminatora ostatnio grał w ostatniej części. Tak de facto.
0: Ale mi się wydaje, że Donnie Yen powrócił jako zielony, jako Kato właśnie. I tylko nie pamiętam, kto się wcielił. Ale mogę się mylić.
1: Zaraz zobaczymy, wiesz, bo to ten Green Hornet...
0: W każdym razie ciekawostka...
1: 2011, tak? To jest z 2011. Seth Rogen gra i Evan Goldberg. Ale kurde, nie, no to
0: A
1: coś...
0: A Donniego Yena nie ma?
1: No właśnie, tutaj dziwne jest, zaraz zobaczymy.
0: Ja sprawdzę też.
1: Na Wikipedii sprawdź. To powinno być szybsze. W każdym razie...
0: Donnie Yen, Chen Zhen and Kato. No, widzę, że Donnie Yen grał Kato. tak?
1: Grał Kato, dokładnie. I on grał właśnie Terminatora ostatnio, w ostatniej serii z Arnoldem, między innymi tego właśnie lepszego, ulepszonego T-1000.
0: To mnie zaskoczyłeś.
1: No, oczywiście.
0: Nie wiedziałem, że to był Donnie Yen.
1: Tak.
0: Mój ulubieniec.
1: Tak, mało tego, grał też w ostatnich Niezniszczalnych, tak? I tam grania głównego Stallona, nie? Głównego bohatera. Właśnie ten właśnie przystojny fighter, nie? To jest taka postać dość teraz znana w świadku filmowym i dziwię się, że ludzie go nie kojarzą, chociaż bo to są niby takie role, nie są role epizodyczne. To są role takie, można powiedzieć, że no w kanwę wplecione, więc tutaj dziwne jest, że ludzie nie pamiętają tych ludzi, tych takich nowszych aktorów w tym temacie. No w każdym razie film polecam. Zielony Szerszeń, nawet ten najnowszy jest typową komedią amerykańską, taką pojechaną troszeczkę jak to z tym Sethem Rogerem i tak dalej, nie? On taki jest taki głupkowaty, czasem chamski, ale czasem trafiają w takie tematy dość ciekawe i niektóre komedie z nim są po prostu do obrzygania chamskie, a niektóre bardzo ciekawe. No, na przykład polecam, jeśli chodzi o Setha Rogena, czyli tego Zielonego Szerszenia z głównym, to polecam na przykład taki film, który, no zaraz musimy znaleźć to, w każdym razie to jest coś o robieniu filmu porno i tam jest masa ludzi, o, chyba Zack i Miri kręcą porno. To jest film, który oczywiście nie jest w temacie, ale jeśli jesteście w temacie tego faceta, który grał Zielonego Szerszenia, to Zack i Miri kręcą porno i znajdziesz tam tych różnych takich cwaniaczków, którymi się swego czasu podniecał kapitan radia na fali. I on mówił, o, to są te geeki, nie? To oni właśnie tutaj są i między innymi właśnie oni też tam kręcą główne role i są. I wyobraź sobie, że to jest film, gdzie kanwą kręcenia filmu porno jest pomysł, żeby zrobić pornosa w stylu Gwiezdne Wojny. Także polecam.
0: Dobra, ja właśnie do dzisiaj tego nie widziałem, bo mi się temat wydał trochę taki mało ciekawy, ale teraz jak opowiadasz, to myślę, że sobie sprawdzę ten film.
1: Polecam, tak jak jeśli już ten temat Gwiezdnych Wojen, to jeszcze polecam taki film jak przepraszam, ale właśnie zaćma mi przyszła, intelektualna. I to jest film, który się nazywa Fanboys. W ogóle generalnie, o, facet, który gra Machete, czyli ten słynny aktor obecnie, to na początku też był, przecież on grał tylko w rolę epizodyczną i to był typowy kaskader, ten Meksykaniec.
0: Danny Trejo.
1: Danny Trejo, tak. Tak, to jest taki facet, który po prostu zupełnie go kojarzymy jako tylko zakapiorów i gości, którzy najczęściej pojawiali się na kilka sekund i ginęli, nie? No. Tak, no.
0: Wredna nawet morda.
1: Taka wredna morda, dokładnie. Taki typowy niemyty i zakapior. Między innymi
0: Meksykaniec zapoziały.
1: Tak, między innymi Fanboys, on tam gra gościa od Peyotlu. No.
0: Zawsze jakiś Meksyk tam musi być, nie? Z nim związany.
1: Dokładnie.
0: A jeszcze a propos Jeta Li, to on zaczynał jako drugoplanowa postać w klasztorze Shaolin. To też no, może nie każdy kuma. A Bruce Lee, tak.
1: Druga planowa, a to on nie był głównym bohaterem, bo z tego co pamiętam, to Jet Li był chyba tam jednym z głównych postaci w klasztorze Shaolin.
0: Może, już dawno tego nie widziałem, ale wydawało mi się, że raczej drugoplanowy.
1: To ja to w podstawówce chyba na tym byłem.
0: Ale jeden z takich chyba pierwszych głośnych filmów, które się przebiły na zachodni rynek, no i polski też, takich filmów typu właśnie Wuxia, nie? Gdzie dokonywano niesamowitych różnych popisów.
1: Akurat powiem ci, że nie miałem z tym nigdy do czynienia. Po prostu jakoś zawsze mówiłeś o tej Wuxi, ale nigdy nie miałem okazji, żeby to zobaczyć. No, może
0: no z takich głośnych filmów tego gatunku to na pewno Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok, nie?
1: Tak, ale to oscarowe filmy, tak?
0: To takie właśnie superprodukcje. No i Hero, myślę, też jest, się kwalifikuje. Dom latających sztyletów też jest, tak. Też jest właśnie znanym filmem tego gatunku. No a Bruce, to wspomnijmy jeszcze, że zaczynał jako taki zakapior, który przyszedł po kasę dla mafii do Marlowa i mu tam porozwalał, skopa mu tam rozwalił, żyrandol i potem chciał wyskoczyć i go kopnąć z wyskoku i wyleciał przez okno.
1: No tak, a ta słynna scena, kiedy Bruce Lee i Chuck Norris stają naprzeciwko siebie, to była, czekaj, coś w Rzymie coś było tam.
0: To była Droga Smoka.
1: Droga Smoka, tak. Way of the Dragon. Droga Smoka i tam wiesz, ta scena, gdzie po prostu Chuck się rozbiera, nie? Pokazane, że jaki on w porównaniu do Bruce'a, on był potężny, nie? Typowy Amerykaniec, a z kolei Bruce był takim dość średniej podstawy Chińczykiem, nie? Można powiedzieć wysoki jak na Chińczyka, niemniej jednak no, u niego mięśnie to były wyrzeźbione jak u jakiegoś, wiesz, jak z brązu, nie? No. Natomiast tutaj Chuck był takim nalanym, typowym Amerykaninem i to
0: z
1: pamiętam...
0: Z moherem na klacie.
1: Tak, dokładnie. I to pamiętam, taki typowy, taki rudy gość, nie? Wyszedł z owłosionymi plecami i z wszystkim, nie? I pamiętam, że moja matka to oglądała razem ze mną i mówię, Boże, jaki on owłosiony, zwierzę, nie? Nie? Ale scena była taka dość ciekawa. Niemniej jednak o tyle ciekawa, że widać, że dość mocno kontrolowana. Dość mocno kontrolowana, to było tak dość pomimo wszystko sztucznie robione. Natomiast jeśli chodzi o taki film właśnie jak ostatni zresztą film Wejście Smoka, to tam była taka sytuacja, że właśnie kiedy ten grający O'Hare aktor stoi naprzeciwko Bruce'a i tam jest scena, kiedy O'Hare? Chyba O'Hare, nie pamiętam. W każdym razie tam było coś takiego, że na z butelką wyskakuje. Chyba
0: tak,
1: na
0: to był O'Hare.
1: O'Hare. I w każdym razie wyskakuje i jedyne zmartwienie było takie reżyserów i w ogóle ekipy filmowej, że jeśli Bruce nie trafi, a się zdarza przecież takie rzeczy, zdarzają się najlepszym, tak jak Jackie Chan jest tutaj, wiesz, takim przykładem topowym, to oni się bali, że po prostu facet, kiedy go nie trafi w butelkę, trafi go w rękę, to mu po prostu złamie rękę i to wszystko, nie? Także ludzie się naprawdę tam liczyli z takimi wpadkami i to jest dziwne, że ludzie się nie liczą na przykład dzisiaj na przykład wiadomo jest, że Harrison Ford na przykład nie zagra w najnowszym filmie już Gwiezdnych Wojen, po pierwsze, że go uśmiercili, po drugie rampa z Sokoła Millennium przytrzasnęła mu nogę, nie?
0: Tak?
1: No i on się bardzo mocno o to procesował z Disneyem, z firmą Disneya i stwierdzili, że no już więcej nie będą z nim współpracować właśnie dlatego, że on ich pozwał.
0: Może dlatego zmienili na przykład scenariusz i go uśmiercili, kto wie.
1: No, i co? Harrison, załatwiłem cię, haha. No, kurwa, wiesz co, czasem myślę sobie, że to był najgorszy błąd i zobacz, South Park swego czasu właśnie prorokował nad tym, że jeśli Chińczycy nie wykupią Gwiezdnych Wojen, to Disney zrobi z tego straszną rzecz.
0: I zrobił
1: straszną w sumie. Jeśli obecnie ten następny film pod tytułem Rogue One nie będzie dobry, to ja sobie chyba odpuszczę ten temat.
0: Może być lepszy, ponieważ oni chyba wyciągnęli wnioski jakieś i deklarują się, że to będzie powrót taki do czasów Imperium kontratakuje trochę.
1: Nie, no ja słyszałem, że już są protesty, że właśnie to miał być film w stylu Imperium kontratakuje, ale okazało się, że komuś nie spodobało się, że jest zbyt brutalny. brutalny, bo to będą oglądały dzieci. I co one sobie pomyślą, jak zobaczą, że na przykład komuś odpada głowa, nie?
0: No pamiętam, w ogóle czemu jest tyle tej przemocy jest?
1: No właśnie, w porównaniu do tej przemocy takiej japońskiej, nie? To można powiedzieć, że Gwiezdne Wojny to praktycznie tam krwi nie widać. Są naprawdę robione dość tak oszczędnie, jeśli chodzi o takie środki wyrazów. Natomiast Japończycy by się z tego śmiali, nie? Także dla nas najważniejsze jest to, żeby film był dobry, nie? I żeby to przestało przypominać tą po prostu komerchę, którą się karmi, no bo trzeba sprzedać kilka gadżetów w stylu księżniczki dla dziewczynek i kilka rycerzyków fajnych dla chłopców, nie? Żeby to
0: no
1: poszło.
0: Gadżety, no świat dzisiaj się filmowy opiera na gadżetach, dokładnie. Ale o ile Disney sobie poradził znakomicie z Avengersami i z Marvelem, no to Gwiezdne Wojny zepsuł tak, że ja byłem naprawdę bardzo niemiło zaskoczony, bo spodziewałem się więcej. Te poprzednie Gwiezdne Wojny to chyba nie chodzi tylko o nostalgię, że one są takie, że można je oglądać i setny raz i oglądasz po prostu z frajdę masz z tego, a te nowe to oglądniesz raz i już drugi raz ci się nie chce i taki niesmak
1: Disney,
0: trochę masz.
1: Znaczy Disney, pluć to słowo. Chodzi mi o George'a Lucasa. George Lucas przecież mocno nawiązywał do japońskich wiesz, tych wszystkich jak to się mówi nie tylko do Kurosawy filmów w swoich dziełach. Tak jak nawet sama Carrie Fisher mówi, że on tam jest masa rzeczy, masa mitologii. Obi-Wan, Kenobi, co znaczy Obi? Obi to jest pas, Ken to jest ostrze, nie?
0: A nie noga? Ken?
1: Ken, nie, Ken to jest to jak kendo, czyli droga miecza, tak? Kendo, nie? Masz Ken, czyli miecz, można powiedzieć, miecz. I Obi, czyli pas, nie? Czyli
0: Obi facet, sam se robi.
1: No, czyli facet z mieczem przy pasie, nie? To był, tak.
0: No i cała ta moc to nawiązuje trochę do filozofii wschodu, nie?
1: Tak. To jest bardziej pod zen, jeśli chodzi właśnie o tą kwestię, no, czy w pierwszej części może nie, ale w drugiej części, czyli w Imperium kontratakuje, jak najbardziej jest to taki bardziej zen niż kwestia. Chociaż ja widziałem ludzi, którzy na przykład oglądałem z taką jedną moją kiedyś znajomą byłą i ona stwierdziła, wiesz co, on fajnie opowiada, tak jakby o Bogu opowiadał, nie? Ludzie to różnie odbierają, w zależności od myślę, że to są takie tematy uniwersalne, nie? I że i Gwiezdne Wojny, i właśnie te filmy japońskie mają takie uniwersalne przesłania, które mówią o walce dobra i ze złem, nie? I że te tematy czasem są dość tak mocno wymieszane, nie? No, dobra. Ja będę kończył, bo chyba za długo już rozmawiam, nie?
0: Fajnie i wiesz, i dużo wniosłeś, myślę, dużo ciekawych informacji, jak się dużo filmów.
1: Słyszałem, że replika ci się podobała, nie? Napisałeś coś tam oszczędnie.
0: No. I mówisz, że to jest dżunglowy kamuflaż tego hełmu predatorka?
1: Znaczy tak, Predzia? To starałem się, żeby to mniej więcej przypominało, bo pamiętajmy, że on tam w tej dżungli, to ten kamuflaż mógł się, wiesz, te rzeczy mogły mu się tam zmieniać, ale próbowałem go zrobić na takiej zasadzie, wiesz, że taka bardzo wolna interpretacja, niemniej jednak próbowałem zachować wszystkie te główne elementy, takie jak w filmie, nie? A powstało to na początku tylko z wyciętych papierków, nie?
0: Bardzo fajnie to wygląda, a chociaż gdybym miał się już do czegoś przyczepić, to nie wiem, czy nie zaproponowałbym, żebyś zrobił jakieś, żeby to było takie bardziej brudne i przecierki takie różne, wiesz, że...
1: Właśnie, teraz okazało się, że lakier, który użyłem, na drugim lakierze zaczyna spękać, nie? I to wygląda coraz bardziej tak old fashion, nie? I vintage, nie? Także może się okaże, że kiedy powiedziałem, że coś mi się tutaj nie podoba, to moja żona stwierdziła, wiesz co, ale wygląda taki na bardziej used, nie? I używany, nie? I będzie o wiele lepiej tego.
0: Nie wiem, czy to da dobry efekt, wiesz? Właśnie jak to naturalnie się tam wykruszy ten lakier czy coś, to nie wiem, czy to da dobry efekt. Ja wiem, że używa się suchego pędzla, pędzla, czyli tak po prostu nie, bierzesz taką gęstą farbę i twardy pędzel i tym można zrobić taki efekt troszeczkę takiego brudu przecierki.
1: Można też spróbować go zrobić na taki tak zwany, spróbować go polakierować lakierem, który jest bezbarwny, przez to uzyskamy taki efekt wilgotności. I to będzie też ciekawy efekt, z tym, że ten lakier bezbarwny często wchodzi w reakcję z tym srebrnym i może się okazać, że on po prostu zacznie mi, tak jak już kilkakrotnie próbowałem, zacznie mi robić się szary, a nie metaliczny. I tu jest problem, nie? Bo nie wszystko to tak działa, jak powinno, nie? Dobra.
0: A warstwowo, przepraszam jeszcze, a warstwowo jakby pierw nanieść farbę metaliczną, a potem matową, jakąś taką, i papierem ściernym po prostu zetrzeć trochę tej warstwy.
1: On jest częściowo tak robiony, on jest nie tylko robiony na takiej zasadzie, on jest też przypalany, tam jest takie miejsce, gdzie jest nadpalenie od jakiegoś blastera czy czegoś takiego na górnej skorupie, na czerepie i ja to po prostu robiłem za pomocą świeczki i przypalałem odpowiednio, a potem

0: że idzie następna replika już tego z drugiej części tego Jungle Huntera i może ona może być troszeczkę mniej podobna do tego oryginału, tylko dlatego, że ona jest cholernie nieregularna i trzeba się sporo napracować, żeby uzyskać chociażby w przybliżeniu ten sam efekt, który jest na filmie, a problem polega na tym, że na filmie nie widać tego, bo większość zdjęć Predatora jest w miejscach ciemnych i generalnie tak naprawdę nie możesz stwierdzić, czy to jest takie samo jak oryginał, czy tylko to może przypominać oryginał, dlatego musiałem się troszeczkę posiłkować takimi już postprodukcjami. Ja myślę, że wyjdzie dobrze. Zobaczymy. W każdym razie jeden już wisi na sobie u mojego syna na ścianie, a drugi już niedługo będzie też wisiał, nie?
1: No to jeszcze
0: No.
1: tylko dredy musisz sobie zapuścić, pójść na siłkę i sandały sobie kupić odpowiednie
0: I wziąć
1: i...
0: sobie, włożyć te śruby w golenie i wydłużyć tak nogi, ręce i będę miał te 2,20 może z 1,72 m, nie? To faktycznie, nie? To może coś z tego wyjdzie. Może coś z tego
1: I na
0: wyjdzie, może jak
1: konwencik
0: i na
1: jedziesz
0: konwencik, tak,
1: jako
0: na
1: cosplayer. Wiesz, no, cosplayerzy na Patronite zbierają najwięcej kasy, to może...
0: A się dziwisz? Przecież wykonanie takiej repliki to często jest tak jak w moim przypadku pół roku do roku, bo nie codziennie możesz z tym nad tym spędzić, a najgorsze jest okej, okay, dobrze, Anon, dobra, 0-0, kończę, już kończymy. W każdym razie jest ta sytuacja taka, że nie wszystkie rzeczy dzieją się od razu. Na przykład drugą replikę wykonałem i stwierdziłem, że o wiele szybciej mi to poszło niż ta pierwsza, nie? Ale to dlatego, że człowiek uczy się na błędach. No i to wszystko, nie?
1: Dzięki. Ja w przeciwieństwie do Anona nie mam nic przeciwko twojemu sposobowi mówienia. Nie wiem, coś się czepia, czepiasz się pan jak komornik szafy.
0: To sam zadzwoń,
1: Cwaniaczku z miodem w uchu, no. No to dziękuwa, fajnie się gadało,
0: cwaniaczku.
1: ciekawe informacje
0: Trzymajcie się,
1: i
0: pozdrówka.
1: trzymaj się, hej. No i kończymy audycję, 2,5 godziny, styknie, może coś jeszcze, o i paznokci nie obcinać jeszcze trzeba, tak, dredy nie obcinać paznokci, dokładnie. No, kończymy audycję, 2,5 godziny to już starczy, ja już trochę zmęczony jestem, mam swoje różne sprawy tutaj do załatwienia. Mam nadzieję, że się odcineczek podobał. Jak się komuś podobał, a jeszcze na przykład nie wspierał, albo wspierał i jeszcze może wesprzeć, to polecam dział Wspieraj, no też tak pięknie powiem. Poetycko. I tam jest numer konta i można wspierać. Dowolnymi nominałami, biletami Banku Polskiego Narodowego. No. A najlepiej na PayPola, bo niedługo będę miał konto zablokowane bankowe. W ogóle muszę, słuchajcie, sprawdzajcie to do sponsorów kochanych moich, żebyście sprawdzali od czasu do czasu, czy się nie zmienił numer konta, bo niedługo się pojawi inny numer w takim banku, który, podpowiem, nie jest w systemie Ogniwo. System Ogniwo to jest taki bank, do którego komornik może sobie przez net tam sprawdzić, czy macie konto zdalnie. A BPH bank chyba nie ma, z tego co się dowiedziałem, bo wcześniej mówiłem, że BZW BK jakiś, a to nie, to jednak ma. Jest w tym systemie, BPH nie jest w tym systemie i komornik musi wysyłać na przykład taki list, że zapytuje tam, czy taki obywatel Krawiec ma tam konto. No i gówno się może dowiedzieć, jeśli na przykład macie założone w innym mieście. Albo no też nie będzie wysyłał do wszystkich banków, przypuszczalnie, nie? Z tego co się dowiedziałem, PayPola się też nie dosysa się do PayPola. Więc takie ciekawostki. Można kiedyś zrobić taki, może zrobię taki odcinek. Tak, dzięki Furiacie, doszło, już pisałem, że doszło, dziękuję Maharadżo, doszło, dziękuję, tak, potwierdzam, doszło. Nie, serio, wielkie dzięki. Niedługo w końcu przygotuję tą listę sponsorów. Wybaczcie, że jeszcze was nie wspomniałem i nie podziękowałem imiennie, ale po prostu no, cały czas to jakoś przekładam Ale w końcu dam taką listę, no bo to wypada. Chociaż wiem, że wy

jesteście bezinteresowni i nie liczycie nawet na podziękowania żadne, bo robicie to z dobroci serca. Czasem się wzruszyłem, się przepraszam. No dobra. A kij tam z listą. No, dobrzy ludzie nie oczekują żadnych tam podziękowań, nic, tylko po prostu sponsorują swoje kochane radyjko i dzięki wam właśnie, drodzy sponsorzy, są nowe rzeczy, nowe audycje i się chce i motywacja jest, bo no co tu dużo ukrywać, no jak na przykład nikt nie sponsoruje, to tak to wszystko tak robi się, tak właśnie coraz mniej się trochę chce i motywacja mniejsza, bo czy może być jakiś lepszy dowód na pokazanie, że komuś tu zależy, że radio jest dla niego ważne, niż po prostu wysłanie paru złotych? No, to jest najlepszy sposób chyba. Można też coś miłego napisać. Serwerek już został opłacony, przelałem kaskę na nazwę, czyli mamy jakby sprawy serwerowe na rok z głowy. Myślę, że radio się nie rozwinie aż tak, żeby ten serwer przestał wystarczać. Tam jest 100 gigabajtów miejsca, więc myślę, że to jeszcze na MP3. No, na pewno nie popełnię tego błędu, który robią niektóre inne radia, konkurencja, że będzie się archiwum ciągnęło w nieskończoność, tak? Że będą audycje sprzed 3 lat na przykład. Nie. One po prostu zaczną znikać po pewnym czasie i może te najstarsze zacznę przerzucać po prostu na chomika jakiegoś czy coś. No bo to w końcu się to miejsce skończy na serwerze, tak? A potem już następna... serwer o poziom wyżej, no to już jest jeszcze droższy. No zobaczymy, jak się radio rozwinie i będzie nas tu stać, żeby ten, no to może się archiwum będzie ciągnąć dłużej, ale no na pewno nie chciałbym wpaść w pułapkę tą, w którą wpadają niektórzy kapitanowie, nie? Że mają audycję sprzed 5 lat i nagle zaczyna po prostu być takie zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową na serwerze, że trzeba kupować dosyć drogie te serwery, a ten obecny serwer Nocnego Radia jest taki, no w sam raz, nie jest to jakiś mega wypasiony, ale jest też całkiem niezły, jak na nasze tu warunki. I co? No i tyle, słuchajcie, wpadnijcie jutro o godzinie 19, przypominam, na audycję Tech Night, gdzie masz miecz, tak można by sobie tu zażartować. Może będzie jakiś afterek, a może nie, różnie to bywa. Właśnie muszę do ramówki dopisać te nowe audycje, a potem zapraszam w czwartek na Bez Litości. To będzie audycja mocna, raczej dla widzów, dla słuchaczy, dla widzów. Nie będzie nic widać w ogóle. To teatr wyobraźni, no, czyli dla miłośników sztuki, jak teatr wyobraźni. No. Sztuka jest sztuka, jak to mawiają w wojsku. Zawsze możesz dawać linki na chomika z dopiskiem, że są to stare audycje. No, tak, no będzie gdzieś tam na chomiku jakimś coś i tam sobie będzie można odsłuchać, bo bez sensu po prostu trzymać w nieskończoność. A jak się zwiększy ruch, to wtedy to, no wiecie, każdy z tych nowych będzie chciał, z tych nowych słuchaczy będzie chciał sobie posłuchać tych starych audycji, zaczną ściągać, zabierać. No, transfer jest niby nieograniczony, ale jak zbyt wiele osób będzie ssało naraz, no to z kolei zapotrzebowanie na moc serwera jest większe i to wtedy może mi przyjść taki miły mail z nazwa.pl, że panie krawiec, panu już dziękujemy, proszę nie dzwonić, to my zadzwonimy w razie czego, dziękujemy, do widzenia. Też może tak być. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Jak na razie ja jestem zadowolony i z waszej aktywności, i ze słuchalności, i z waszej szczodrobliwości. Z hojności. No i tyle. I trzymajcie tak dalej, a będzie dobrze. No. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia się z wami jutro. Furak i Krawiec w Tech Night. Cześć.

0: Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Mamy poniedziałek 15 marca 2021 roku, a ponieważ mamy poniedziałek i jest godzina 21, to znaczy, że jest czas na waszą ulubioną audycję w nocnym radiu, mianowicie Nocny Marek. A dzisiaj nieśmiertelnie wstałem jak zawsze składzie. Witam was potrzeba i...
1: Gumball, dobry wieczór.
0: Gumball, znany i lubiany, wielki idol pięknych i młodych dziewcząt od Sapporo po Okinawę, pod warunkiem, że mają mniej niż 3 wymiary. A w dzisiejszej humorystycznej, jak zwykle, audycji zapraszamy was, no właśnie, z takim motywem przewodnim: zostaw, niech się jara. To sięga jeszcze, wręcz historia mema sięga bolidu Roberta Kubicy, który w sezonie w 2019 roku zaczął się palić. Kiedy to uchwycono go na takim, kiedy uchwycono Kubicę na jednej właśnie z kamer, gdzie jakiś gość do niego podszedł, Kubica tak zdjął kask, machnął ręką, ktoś podłożył tekst: zostaw, niech się jara, i to mniej więcej tak już to wyglądało, więc jest oczywiście Nocny Marek, pewnie rządzi się swoimi prawami, jest tutaj w nas mnóstwo narzekactwa, ale być może dzisiaj uda nam się trochę poza to narzekactwo wybić, ale też ogień będzie choć trochę moim tematem przewodnim dzisiaj, bo będę opowiadał wam o pożarze w serwerowni OVH. A dlaczego? No?
1: Słyszałem o tym właśnie. Powiem ci, że ciekawy temat, szczególnie wpływający na infrastrukturę, a teraz ogólnie w czasach epidemii, no to szczerze powiedziawszy, jest jedyna rzecz, która utrzymuje nas przy życiu.
0: Problem jest taki, że pamiętam jeszcze w 2018 roku, i tutaj muszę się uderzyć w piersi, zrobić bardzo długie sprostowanie, które niemal 3 lata czekało na to, żeby dostąpić zaszczytu bycia sprostowanym. Mianowicie w dokładnie tej samej serwerowni, w dokładnie tych samych kontenerach w 2018 roku doszło do bardzo poważnej awarii zasilania, która sprawiła, że właśnie duża część internetu, no bo nie oszukujmy się, OVH jest tanie, jest popularne w Europie, mnóstwo serwisów internetowych tam siedzi, nawet jak się okazało, takie rzeczy jak Santander czy jakieś inne usługi bankowe też tam potrafią trzymać swoje rzeczy. No, po zagaszeniu tego pożaru było widać na przykład to, że sufit się całkowicie zawalił, że przez te potopione ściany kontenerów było widać wręcz niebiosa. Natomiast pamiętam, i tutaj muszę się uderzyć w pierś, pamiętam notatkę prasową, którą wystosowało OVH po tej awarii prądu, ze względu na to, że wówczas się tłumaczyli, że to były ich pierwsze serwerownie właśnie w Niemczech, po tym jak wyszli z swojego macierzystego rynku francuskiego. No i wtedy powiedziałem, bardzo dobrze pamiętam, jak to mniej więcej brzmiało, mianowicie, że po takiej porażce, no to nie, to już można w dwie strony. Albo to wszystko szlak trafi, albo faktycznie już drugi raz tego błędu nie popełnią. No i oczywiście też obiecywano, że ta serwerownia, ten kontenerowiec w ogóle zostanie wyłączony z użytku. No i to i był mój problem, bo uwierzyłem, że tak będzie. I minęły 3 lata. Się okazało, że nie zostało to wyłączone z użytku, mimo właśnie wcześniejszych zapewnień. Ja rozumiem, że przeniesienie serwerów z punktu A do punktu B wcale nie jest aż takie łatwe i to kosztuje i to zabiera czas. Natomiast no jednak OVH nie stanęło na wysokości zadania, więc nawet jeżeli gdzieś by się wam kiedyś udało odzyskać swoje dane po tej awarii, to jednak w tym momencie moja rekomendacja dotycząca OVH brzmi: uciekajcie stamtąd, póki żyjecie. No, ze względu na to, że poważny błąd może się zdarzyć raz, ale jeżeli zdarzy się drugi raz, to zdarzy się na pewno po raz trzeci. Więc żadne tutaj słodkie pierdzenie, jak tutaj, że to była awaria UPS-ów czy czegoś tam. No tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Tak się zastanawiałem w ogóle, żeby zrobić osobną audycję kiedyś właśnie generalnie o danych, o backupie, ale nie jestem pewien, czy was nie zanudzę. Chociaż właśnie z drugiej strony... Tak patrząc na to, co OVH właśnie odwinęło w ostatnim czasie, myślę, że zostaw, niech się jara jest bardzo dobrym podsumowaniem. No bo niestety, w za krótkim czasie zbyt dwa poważne błędy. Także uciekać stamtąd, gdzie pieprz rośnie.
1: Powiem tak, jak w tym memie: czekaj, Janusz, przyniosę kiełbaski, sobie ugotujemy. Admin prawdopodobnie jeszcze miał sporo czasu A ogólnie powiem, że dzisiaj to jest właśnie wielki problem z takimi serwerami, które są jednostkowe. Tutaj warto mieć wiele miejsc. To jest taka januszerka troszeczkę. A, Grażynka, no kupimy tutaj jeden serwerek, prawda? Albo kupimy, bo będzie tanio, nie? Pożar! Panie, to co, pożary tutaj? Nigdy! To raz widziałem, jak Heniek coś tam palił kiepa i tyle z pożarów, nie? No a jednak się dzieje, no. I trzeba mieć takie rzeczy na uwadze. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wielkim problemem są różne kataklizmy. A tak ogólnie to było wiadomo, jaki był powód tego pożaru? Czy to było spowodowane niechlujstwem, czy jednak ktoś chciał tego?
0: Znaczy, według takich może oficjalnych, ale takich powiedzmy spekulacji oficjalnych, właśnie miała jeden z akumulatorów w UPS-ach się zaczął podgrzewać. Natomiast w dalszym ciągu jest to niedbalstwo, bo tak wiesz, tak, skąd taki zwykły, szary człowiek może wiedzieć, jak wygląda serwerownia? No oczywiście, z filmów typu Mission Impossible, czy z seriali typu Mr. Robot, gdzie tam jest pokazany w którymś odcinku właśnie taki włam do serwerowni, przejście przez te podwójne ściany, jakieś właśnie dojście do tutaj różnych miejsc, wyłączenie tych systemów obrony, obejście strażników z bronią i ludziom filmy wmawiają, że tak właśnie wygląda serwerownia, tylko że ona właśnie dokładnie w ten sposób powinna wyglądać. Mamy w Toruniu Exea Data Center, jedyny certyfikowany data center, który ma Tier 3 certyfikację, gdzie faktycznie te wszystkie zabezpieczenia masz, gdzie w sytuacji, jeżeli zostanie odnaleziony chociażby zalążek pożaru, to masz natychmiast atmosferę beztlenową. Zresztą jestem ciekaw, czy tam czasami w ogóle nie ma atmosfery beztlenowej w momencie, kiedy żaden człowiek tam nie wchodzi. To oczywiście wiąże się z dużo większymi kosztami, ale mimo wszystko wydaje mi się, że są dane, na których zwyczajnie oszczędzać nie można. Z drugiej strony też sobie oglądałem przez zdjęcie satelitarne Google serwerownie firmy Hetzner w Niemczech. To też jest taki, można powiedzieć, duży, bardzo konkretny gracz. Jeżeli robicie jakieś biznesy, no to związane z IT, to na pewno z Hetznerem się spotkaliście, gdzie zauważyłem właśnie w ich data center coś takiego, że jest bardzo duża fizyczna separacja, taka przestrzeń między budynkami wylana betonem, gdzie to jest oczywiście tam na rzecz jakichś tam parkingów, klimatyzatorów i tak dalej, tylko to też ma takie zadanie, że jeżeli ci podpali się jeden z tych budynków, to na pozostałe 7 to zwyczajnie nie przyjdzie. Można? Można, tylko to oczywiście kosztuje, a OVH, no nie oszukujmy się, swoją popularność właśnie zdobyło bardzo niską ceną. Chociaż właśnie z trzeciej strony, już w tym momencie tak ostro się zastanawiam, biorąc pod uwagę obecny poziom wirtualizacji, tak, to czy jeżeli będziesz miał zapisane, że znajduje się twój serwer, czy tam jakiś VPS znajduje się w jakimś tam data center SBG1, to czy on naprawdę się tam znajduje, czy przypadkiem nie jest tam rozsiany w 5 innych, tylko że jest uruchomiony stamtąd i nawet jeżeli ten główny zostanie spalony albo jakiś inny zostanie spalony, bo to na przykład trafi na jeden z twoich bardzo ważnych dysków twardych, więc no mam naprawdę, no, moje zaufanie do OVH w tym momencie jest zerowe, natomiast backupy, nadmiarowe backupy trzymane u siebie na komputerze, trzymane na zewnętrznym dysku talerzowym, to jest coś, co ma sens. Tutaj też mi się a propos backupów przypomina historię takiego mojego dobrego znajomego, który właśnie tak, nie wiem, z 1,5 roku czy 2 lata temu zaczął bluzgać na lewo i prawo, bo padł mu dysk, na którym myślał, że ma tylko gierki. A się okazało, że tam jakieś zdjęcia z wakacji, a to jakieś właśnie jakieś ważne dokumenty, a tu coś tam. No nie oszukujmy się, nikt z nas nie pilnuje, żeby te pliki na naszych dyskach były mniej więcej w sensownie ogarnięty. Tutaj patrzę, Grzesiek, istnieje jakiś nudniejszy temat niż to, jak powinny wyglądać serwerownie, człowieku. Tutaj gwarantuję ci, że jakbyś wszedł do takiej topowej serwerowni, to byś sam sobie ściągnął gacie i zrobił sobie dobrze.
1: Ja myślę, że warto byłoby sprawdzić sobie, co w takich serwerach mają, szczególnie w mojej okolicy. A jeżeli ktoś chce zrobić manhunt na ten serwer, no mogę wam tyle powiedzieć, że blisko Wrocławia, dalej musicie troszeczkę poszperać, ale są takie dwa budyneczki, jeden prawdopodobnie backup, drugi to jest zwykły serwer, nie wiem dlaczego osobno są, ale tak już zrobili i między nimi jest rura PCV. I tak spojrzałem sobie na tą rurę PCV, tak byłem w pobliżu tego, była pęknięta. Co było w tej rurze PCV? Kable światłowodowe oraz RJ-ki, kable właśnie internetowe. I się tak zastanawiam, co by było, gdybym sobie tak przeciął takiego kabelka i podłączył sobie na przykład go do swojego laptopa.
0: Wiesz co, prawdopodobnie niewiele, bo raczej w serwerowniach mamy ekskluzywny dostęp do sieci, czyli jeżeli masz obcego Maca, to nic, żadnego dostępu nie powinieneś mieć. Chociaż...
1: Mam Windows.
0: Co nie zmienia faktu, że to by nie było takich obsiub. Natomiast pierwsze, co mi przyszło do głowy, tak gdy opowiadałeś o tej rurce, znaleźć najbliższy sklep zoologiczny i kupić dwie myszy.
1: O, całkiem rozsądna opcja. W sumie nie pomyślałem. O kurde, no to będę musiał wykorzystać opcję. Będą mieli wirtualne szury, znaczy szczury.
0: No, gryzonie drogie nie są, no szury trochę droższe w utrzymaniu, tak? Ale to wiadomo, że nie będziesz ich utrzymywał. Niech czerpią, niech przejdą do internetu. Pierwsze myszy, które przeszły bezpośrednio do internetu.
1: To myślisz, skąd się szury właśnie biorą w internecie? No, masz już odpowiedź.
0: No, kiedyś była taka hipoteza właśnie, że się myszy biorą z tego, z brudu gdzieś tam w beczkach.
1: No, powiem ci, że właśnie tak może być ogólnie z szurami, bo taki brud, to można powiedzieć, że te wszystkie właśnie rzeczy, te teorie, to jest taki. A my żyjemy w takim kraju teraz, zamkniętym jak beczka, to powiem ci, że takich szurów to jak coraz więcej, wyrastają jak grzyby po deszczu.
0: Potencjał jest, chociaż też z drugiej strony pojawiło się sporo materiałów. Polecam ostatni materiał na kanale Smartgasm, gdzie jest rozpracowany od początku do końca Franz Zalewski, którego sam kiedyś chciałem, bo tak, wiesz, no, jeżeli czujesz, że gość pierdzieli głupotę, ale tak nie do końca byłem w stanie znaleźć źródła, które by poparły właśnie to, skąd sobie czerpię. Natomiast koleś, który prowadzi kanał Smartgasm, ma przewagę taką nade mną, że zna cyrylicę i zna rosyjski szurnet, więc znalazł sobie jakąś tam faszystowską sektę, na której dr Franz Zalewski opiera swoje pierdololo. No, także polecam nawet tym bardziej, jeżeli jesteście miłośnikami Franza Zalewskiego, kiedyś rzeczy, które mówił do was w pewien sposób przemówiły, żeby zobaczyć i się tak przekonać i skonfrontować, skąd on tę wiedzę czerpie. Wszystkie materiały, źródła są tam pięknie podane. Tutaj Tomisiu pisze, myślałem, że jak coś jest w chmurze zawieszone wysoko w powietrzu, to jest bezpieczne, a tu mnie oszukali z tą chmurą. No, dowcipy o przenoszeniu danych do chmury za 3, 2, 1.
1: Przenosimy do chmury niczym Niemcy.
0: Hola, hola. Hola, hola. Ja bardzo lubię ten kanał. Dobra, jesteś rekordzistą. 13 minuta, 20 sekunda. Już ci musiałem smycz skrócić. Czegoś takiego jeszcze nie grali. Nie, wiesz, jaki YouTube jest.
1: Rozumiem, dlatego sam nie powiedziałem tego do końca, ale chciałem też przejść na kolejny temat. Sam troszeczkę w nim siedzę, w cudzysłowiu, to znaczy jestem z poziomu Janusza, który to obserwuje. I chodzi mi o szczepienia. Ja wiem, to jest wałkowane milion razy i te pierwsze szczepienia... tutaj co były z BioNTechu i te drugie i to oczywiście AstraZeneca i właśnie o nich tutaj mówię, bo AstraZeneca z tego co widzę i z tego co słyszałem zostało poblokowane, a raczej zrezygnowali w Niemczech, Włoszech, Francji i w Hiszpanii. A u nas w Polsce nadal są do tego bardzo tak, nie wiem czy pozytywnie, ale cały czas do tego cisną. I zastanawiam się, czy one są serio bezpieczne, czy oni uważają to, no bo bądź co bądź, tych co będą szczepić, to jednak jest trochę ich elektorat, powiedzmy ludzie starsi. druga rzecz, czy to po prostu nie jest tak, że im brakuje tych szczepionek, bo wszystkim brakuje, po prostu oni już się tak boją, że łapią się po prostu brzytwy, no, no tonące brzytwy się chwyta, a szczególnie teraz Polska w sytuacji kryzysowej, no, no sami pewnie nie mogą wyjść tak z lockdownu, bo ja czuję, że ten lockdown to wcale nie jest tak, że sobie tutaj Polak mówi, tylko raczej gdzieś jest ktoś w Unii Europejskiej albo ktoś, kto jeszcze trochę, wiesz, no wkurzyłby się, jakby tak Polska nagle powiedziała, dobra, nie ma lockdownu. Także po prostu chyba politycy chcą tak na siłę zaszczepić, żeby po prostu coś mogli wyjść z tego. Tylko się zastanawiam właśnie, jak to jest z tą AstraZeneca? Jakie są twoje przemyślenia? Bo ja powiem ci szczerze, patrząc na tutaj odporność, jaką otrzymujesz i podobnież efekty uboczne, no nie jestem do końca przekonany, choć nie będę tutaj szurem i nie będę mówił, że jest niebezpieczna. Po prostu cholera dostaje zbieżne znaki. No, no i nie mam pojęcia.
0: Ja ci zaraz wszystko wyjaśnię, a wyjaśnię w skrócie telegraficznym ze względu na to, że nie jest to mój ulubiony temat w Nocnym Marku i słabo się spisuje, bo ludzie zwyczajnie mają dość tego i też mają dość słuchania na temat pandemii, dlatego po łebkach powiem. Niemcy, Czechy czy inne kraje zwyczajnie mają wystarczająco dużo zapasów innych szczepionek, wobec czego wycofanie jednej Astry nie spowoduje paraliżu całego programu szczepień. Ich zwyczajnie stać na to, żeby na pewien czas się przerzucić na Pfizera czy na Modernę, czy teraz Johnson & Johnson też już powoli będzie wchodził, bo został zatwierdzony. A Polska w Polsce jak w gułagu, więc mamy tylko i wyłącznie uzależniliśmy się od jednego dostawcy. To jest taka, wiesz, to jest taka w ogóle wielka, piękna cecha Polaków, tak? Że jak się przyssą, a to do Związku Radzieckiego, a to do Ameryczki, a to tutaj teraz do Węgier, tak? To jesteśmy bardzo, można powiedzieć, jak to się mówi, monogamiczni w stosunkach międzynarodowych. No i z handlem, można powiedzieć, jest podobnie i zwyczajnie nie mamy tego backupu, więc wycofanie Astry spowodowałoby paraliż całkowity tego programu szczepień i zwyczajnie nas na to nie stać. Natomiast też nie byłbym aż tak bardzo uciekał w hipotezę szkodliwości z uwagi na to, że tutaj mówimy, z tego co wiem, o bardzo konkretnej serii, która trafiła do różnych krajów i zwyczajnie ktoś mógł do tej serii, nie wiem, dajmy na to nasrać, tak? I faktycznie jedna seria jest wadliwa, no tylko, że nas nie stać na to. Jestem ciekaw, czy w ogóle ktoś sprawdził, czy mamy w Polsce tę serię i tę serię w ogóle wycofaliśmy, czy a chuj, niech się jara.
1: O tak, przepraszam, tu się wyciszyłem. No rzeczywiście, problem z tymi szczepionkami może być taki i ja jestem w stanie w to uwierzyć. Tyle jest dziwnych znaków, czy to z innych krajów, że po prostu to jest problem nie tyle dla mnie, co dla większości ludzi i nikt tak naprawdę nie jest pewien do końca rzeczy, więc no uważam, że i mam nadzieję, że to w końcu zostanie wyjaśnione i będzie jakieś konsensus w sprawie tego, jakie szczepionki są i jak to będzie wyglądać, także że nie będzie takiego chaosu.
0: No tak, no jesteśmy w tej, można powiedzieć, optymistycznej scenerii, że jeszcze parę ładnych lat minie, prawdopodobnie zanim jakiekolwiek szczepionki będą w ogóle w naszym zasięgu. Więc kto będzie miał umrzeć, ten umrze. Kto będzie miał się podpalić, ten sobie spłonie. Jak to właśnie Christopher zaznacza na czacie, moją hipotezą jest to tutaj tak, że ktoś walił do głównego zbiornika i nie wszystkie szczepionki były czyste.
1: Będzie jak z konsolowcami, nie? Wojna taka, nie? Byłeś szczepiony? Haha, ty beta testerze, teraz ja mam tutaj pełną wersję.
0: A to w sumie tak, to może być dość ciekawa historia, bo tak jak sobie nawet wśród nocników na ten temat rozmawiamy, ale zostawmy już to ze względu na to, że się, no nie lubię tematu COVID-a w Nocnym Marku, też
1: nie,
0: wiesz.
1: Nie ma problemu, ja też akurat chciałem napomknąć po prostu, bo ten temat ostatnio znowu jakoś tam wraca. Mhm.
0: Także przeniósłbym się teraz, mam parę tematów z okolic mediów, bo się sporo wydarzyło. W tym będzie o twoich ulubionych telekamerach. Z tego co wiem, masz jakieś tam nawet bez czytania jakichkolwiek artykułów przygotowanko pod to, jaka piękna gównoburza się wytworzyła. Natomiast chciałbym się na samym początku odnieść do TVP Kobieta, z którego darłem łacha od kiedy tylko usłyszałem, że TVP Kobieta powstanie, tak? No i powstało 8 marca i miało ten swój strasznie cringe'owy zwiastun, że wszystko takie, wiesz, takie super pastelowe, nie? Jeszcze z piosenką z Pretty Woman. Okej, wszystko ładnie, pięknie i kurde, wiesz co? Dali radę. To jest naprawdę zajebisty kanał lifestyle'owy, taki targetowany na kobiety. Oczywiście nie ma tam żadnych nowoczesnych pierdololo w stylu nocne pasmo rozmów o seksie, czy o tym, jak sobie radzić w rozbitej rodzinie, ale właśnie jakieś takie seriale tureckie, jakieś właśnie filmy typu Kochając Pabla, Nienawidząc Escobara, które miało całkiem sensowną oglądalność. Oprócz tego właśnie, no póki co nie mają za dużo swoich programów, ale z tego co widziałem, całkiem nieźle się to jakościowo przyjęło. Tego się nie ogląda źle, tak? No przyznam, oglądałem chwilkę, żeby sobie wyrobić opinię i to nie jest naprawdę takie złe. I patrząc na zasięg TVP Kobieta, który znajduje się już w większości głównych telewizji kablowych, a jak również niedługo w drugiej połowie roku ma trafić na DVB-T2, na Hewca i trafić mniej więcej do połowy Polaków w całym kraju. No i średnio TVP Kobieta, naprawdę dawno nie widziałem tak dobrego projektu TVP. Zdobywa dziennie 11 tysięcy wyświetleń. 11 tysięcy widzów.
1: O, no właśnie tak właśnie chciałem tego znaleźć i tak zastanawiam się, czy 11 tysięcy widzów to jest tak duży wynik, którym warto się cieszyć, chociaż w zasadzie to jest stacja poboczna.
0: Powiem tak, kiedy startowały kanały typu TVP Mango TV, tam wiesz, z tymi zakupami online, czy nie wiem, Polo TV z piosenkami Disco Polo, to miały wejście rzędu kilkunastokrotnie większego, więc to jest kurde absolutnie nic i jestem po prostu ciekaw, ile tych kliknięć, ile tych oglądających to byli ludzie zwyczajnie albo związani z mediami, którzy zwyczajnie z ciekawości sobie włączyli, żeby zobaczyć, co tam jest, czego się spodziewać. Być może obrobić tę dupę w najbliższej swojej tam, nie wiem, rozprawce albo w swojej audycji radiowej. To była powiedzmy mniej więcej połowa, a druga połowa to ludzie, którzy tak sobie, wiesz, klikali po kanałach i się po prostu odbili na tych panelach Nielsena.
1: Szczerze, telewizja Mango to był taki, to było takie TVP mężczyzna, tylko że ukryta opcja, bo oglądałeś tam ludzi, którzy byli jeszcze bardziej niezdarni, jeszcze bardziej nie mogli. Na przykład, wiesz, jak mężczyzna obiera ziemniaka w kostkę, to tam kobieta, jak próbowała obrać ziemniaka, to wywalała od razu wszystkie talerze z zmywarki, z półek i praktycznie cały dom był zrujnowany, po czym lektor mówił: czy zdarzało się tobie to kiedykolwiek?
0: Czy zdarzało ci się kiedyś podpalić dom obierając marchewkę? Na pewno, dlatego mamy dla ciebie zajebistą obieraczkę Turbo Power 3000. Ale pamiętaj, i zaledwie w cenie 21 zł 37 groszy, oczywiście w ratach miesięcznych razy 12, raty 0%, ale jeżeli zadzwonisz w ciągu 15 minut od tej reklamy, dostaniesz jeszcze szynkę peklowaną.
1: No, ale wracając do TVP Kobieta, jestem zaskoczony, że TVP potrafiło zrobić coś, bo tak przynajmniej mówisz, ja tego nie widziałem, przyznam się, co w jakikolwiek sposób się nadaje do oglądania, a szczególnie dla kobiet, które no jednak mają dosyć negatywne spojrzenie na tą telewizję. No, mówimy tu raczej o młodych kobietach, no ale nie sądzę, żeby TVP Kobieta oglądały kobiety w wieku plus 60, bo one to już prawdopodobnie odpalają sobie TVP2, godzina 20, i leciem jak miłość i są bardzo zadowolone, ewentualnie 22 tam jakieś TVP seriale i leci ojciec Mateusz, także Gambit Sandomierski.
0: Znaczy z tego co wiem, a nie mam dostępu do wszystkich danych, no to głównym udziałem jest tutaj, są tutaj kobiety 60+, następnie 25 do 59 lat, tak minimalnie mniej, ale to podejrzewam właśnie, że takim głównym kontentem, który tam się teraz znajduje, są tureckie seriale obyczajowe, wobec czego to też na to musisz mieć odpowiednio dużo czasu, tak, a wiadomo, że jeżeli jesteś w wieku produktywnym, a jeszcze nie daj Boże jesteś w wieku rozrodczym, no to raczej nie masz czasu na to, żeby śledzić życie sułtana jakiegoś tam, sułtana zapchaj dziury i jego haremu. Natomiast, no powiem szczerze, wiesz co tutaj mówisz, że nie spodziewałeś się, że TVP potrafi coś zrobić dobrego. No TVP, jeżeli się nie bierze za politykę, jeżeli nie bierze się za publicystykę, no to nie wygląda całkiem źle, tak? Bo mamy TVP Historia, mamy TVP Kultura, które oczywiście są na swój sposób niszowe, mamy TVP Dokument, który jest naprawdę całkiem niezłym kontentem, tym bardziej, że TVP w swojej historii wyprodukowało mnóstwo takich krótkometrażowych filmów dokumentalnych. No i między innymi też tutaj muszę niestety pochwalić pana Kurskiego, znaczy się nie wiem, na ile to była jego osobista decyzja, ale wraz z uruchomieniem jakiś czas temu, parę miesięcy temu kanału TVP Dokument ruszyła też akcja rekonstrukcji cyfrowej tych wszystkich dokumentów, które zostały nagrane w latach 90., więc już niedługo, a nie wiem, czy to już się czasami nie stało, będziemy mogli sobie obejrzeć legendarną Arizonę w Full HD.
1: No, powiem ci, jestem z tego też zadowolony, że tutaj idą takie rzeczy, a tutaj chciałem pomknąć, biedna osoba powiedziała TVP anime, przepraszam, że nie przeczytam niku, ja wiem o kogo chodzi, ale japońskie literki jeszcze nie potrafię rozkodować. Ja sądzę, że jest TVP anime, tylko dużo osób o tym nie wie, nazywa się TVP Sport, a w dzisiejszym czasie COVID-u wiecie, jaki sport jest rozgrywany, raczej siedzenie w domu przy kanapie. Także TVP Sport musi się ratować, więc odpala Tsubasę i Inazuma Eleven, czyli dwa anime o sporcie w prime time.
0: A widzisz w jaki sposób można przemycić content, w jaki sposób można przemycić content, że tak powiem, ubogacający kulturowo właśnie w czymś takim, to kurde, nie jest takie głupie. Nie jest takie głupie, także im dalej od... Tutaj wiesz, tutaj łatwo powiedzieć, że telewizja kłamie, że wszystkie telewizje są do dupy, tylko w momencie, jeżeli wyjmiesz newsy, jeżeli wyjmiesz publicystykę, jeżeli wyjmiesz wszystkie takie reportaże, to się nagle okazuje, że wbrew pozorom można jakoś sensownie zainwestować te pieniądze. Ale żeby tak nie było zbyt słodko, to może ty coś tam powiesz o tych telekamerach, bo nie mam tego otwartego, a ja sobie tutaj najciekawsze smaczki wydobędę przez chwilkę. W każdym razie, telekamery, czyli plebiscyt Teletygodnia, czyli można powiedzieć gazetki z programem telewizyjnym, jestem w szoku, że to jeszcze żyje. Prowadzi od wielu lat już taki plebiscyt, który tak naprawdę dużo się o nim mówi w telewizji, ale tak naprawdę interesuje to tylko i wyłącznie zainteresowanych. Ludzi spoza mediów, jak dla mnie, wydaje mi się, że to obchodzi mniej więcej tyle, ile ludzi z Tok FM-u obchodziła gala nocników 2020, natomiast ze względu na to, że jest to plebiscyt, w którym głos oddają zwyczajni czytelnicy tego Teletygodnia i też oddają głosy przez internet, no to mniej więcej jest to też taki ranking popularności i swego rodzaju też taki papierek lakmusowy, może nie takiego tyle zaufania do mediów, co polubienia danych osób, które znamy właśnie ze szklanego ekranu. No i oczywiście tam TVN sobie zebrał, tutaj jakieś produkcje Polsatu sobie coś tam zebrały, a TVP dostało nic. I matko boska, jaki kwik się na Woronicza zrobił.
1: A ja myślę, że jest to problem raczej bardziej dogłębny, niż ludzie potrafią sobie to uświadomić. Bo pierwsza rzecz, która mi się zapaliła w głowie, to telekamery na TV Puls. Myślę sobie, cholera, gdzie wcześniej były telekamery? No były na TVP. One zawsze były w sposobie, no wygrywają seriale TVP, nawet jak to się działo przed tym, co było związane z polityką partii trzyliterowej, którą jeszcze dodają często 5 gwiazdek do niej. Także no to działo się już wcześniej, także nie macie tego co nawet łączyć z polityką, po prostu TVP lubiało sobie robić. No i tak sobie dawali te nagrody za tak naprawdę to, że istnieli, a teraz nagle przeszło to na TV Puls. No i sprawdziłem dwie rzeczy. Po pierwsze, kto organizuje telekamery? No to jest firma Bayer, która znajduje się w Niemczech, czyli jest to bodajże firma, która bardziej by preferowała TVN od TVP. Tak mi się zdaje, chociaż stosunki do Discovery, bo to jest firma, która trzyma TVN, są różne. Druga rzecz ważna to kto posiada TV Puls. Jest to KGH Miedź, to, oni się jakoś tak nazywają.
0: KGHM teraz, tylko... Polska Miedź SA.
1: Tak, dokładnie, KGHM Miedź Polska SA oraz tutaj będzie PZU i Orlen. No coś łączy te trzy firmy, jakaś taka, no nie wiem, może Skarb Państwa? No nie wiem. No właśnie. I tak patrzysz sobie, TV Puls niby nie jest publiczną telewizją, ale jakoś tak przypadkiem, no ciekawe, prawda, ma tam dużo zainwestowany Skarb Państwa. No i tak myślisz sobie, no to TVP, a no to jak oni robią tutaj, no bo Bayer sobie zmienił teraz, Bo oni mieli z tego prawo, no to TVP w sumie i tak sypnie kasę i powie, zrobi wielką pompę, że głosujcie na nasze seriale, a przecież Bayer tam już będzie dogadany z Pulsem, że przecież mają ustawić to wszystko, żebyśmy my wygrali. A tu nagle taki bo się okazuje, że oni mają już w dupie TVP i zaprosili... Pierwsze co zrobili, to zaprosili Orłosia. To już było wielkie
0: no-go
1: za TVP. I pan Orłoś robił rozdanie. To było, tak, to było fenomenalne, bo nawet zrobił takie stwierdzenie, że no tutaj dajemy dla TVN-u coś w tym stylu, bo no TVP to jest całkiem nierzetelna stacja. Mógłbym znaleźć cytat, ale jest to praktycznie to samo, bo Orłoś, jak wiecie, no nie pawa optymizmem do TVP, szczególnie po tym, jak ładnie go wywalili.
0: Oczywiście, no nie tyle wywalili, co mu po prostu nie przedłużyli kontraktu, bo tam oni, wiesz, na takich śmieciówkach tylko B2B pracują. Co wyczytałem z kolei w książce TV Propaganda, autora teraz nie pomnę, ale kiedyś też w Nocnym Marku o tym wspomniałem, że w ogóle jeszcze tutaj nawiązując do Orłosia i tych zwolnień, które wcale nie były zwolnieniami i naprawdę nie były zwolnieniami, jeżeli byłeś pracownikiem, na przykład właśnie takim Orłosiem, to podpisowałeś umowę B2B na 3 miesiące. To zawsze były 3 miesiące, nie? To chyba, że byłeś nowy, to był to miesiąc, albo tam tydzień, albo 15 minut. No i oczywiście jest to wygodne, żeby w razie czego taką współpracę zerwać. Tylko, że oprócz tej swojej działalności jako prezenter, też miałeś dodatkowo dyżury, czyli jakieś tam, wiesz, no jakieś takie dyżurowe dorabianie tam biurokracji, szukanie, przygotowywanie tych newsów, bo to też mimo wszystko, nie oszukujmy się, w normalnej, zdrowej telewizji, prezenter to nie jest tylko gadająca głowa, aczkolwiek jak już gada jako gadająca głowa, no to wtedy zostaje mu ta rola. On też pomaga i to też w innych programach. W każdym razie, do czego doszło? Po pierwsze, Orłosia odcięto właśnie od tych dyżurów, które były, można powiedzieć, całkiem solidną częścią jego dochodu. No a potem i tak go właśnie przygłodzili tymi dyżurami, że jedyne co dostawał to swoje, wiesz, to swoje 15-minutowe wkrętki na Teleekspresie, wobec czego już tak bardzo mu się to nie opłacało, że stwierdził, że on to pierdoli i się z tego TVP wypisuje. No i to nie jest, i kiedy TVP mówi, że nie jest prawdą, że zwolniło Macieja Orłosia, to TVP nie kłamie. Tylko wiesz, tylko stworzyli mu mobbingowo tak niesprzyjające warunki, że wiesz, że zwyczajnie sobie odpuścił. No i też można powiedzieć, że nie zostawia w tym momencie suchej nitki na tym swoim, w telegraficznym skrócie, na swoim kanale na YouTube, który bardzo polecam, który jak już tam 2 tygodnie temu wspominałem, ostro wzoruje się na Nocnym Marku.
1: No ja też właśnie widziałem to, bardzo polecam. I tu jeszcze wrócę do tych telekamer, bo to jest bardzo ciekawa historia. Praktycznie wygrały same rzeczy niezwiązane z TVP. Tam widziałem, chyba jedna osoba wygrała coś tam może, ale szczerze w większości to były tam Kleo, Maciej Sztur, jakieś tam pierdoły, gościu. A najgorsze było to, że w ogóle redaktor z TVN-u wygrał, no to już przecież plama na honorze TVP. No to odpalił się kij w dupie nad JPEG i musieli oczywiście robić szybki rekonesans strat. No bo przecież to nie może być tak, że my tutaj reklamujemy, oni robią nam taką akcję. No to szybko w pierwszym wydaniu Teleekspresu, który o dziwo widziałem na żywo, po prostu miałem niezłą pompę i poprawiło mi to dzień, mówili, jakoby trzeba 25 zł wydać, żeby zagłosować na telekamery, bo przecież jak chcesz zagłosować na te wszystkie telekamery, to musisz wysłać SMS-a, każdy kosztuje 2 zł, a przecież ci biedni emeryci to nie mogą wejść na internet, bo to jest takie trudne, ale przecież urząd to można, bo urząd się da.
0: Wiesz co, to ja ci zacytuję oficjalny komunikat z Centrum Informacji TVP. Tutaj oczywiście po łebkach, bo by się chyba zesrał ze śmiechu, cytując wszystko. Ale właśnie to, co mówisz. Jest szyderstwem organizatorów plebiscytu. Szyderstwem z własnych analogowych czytelników wydawanych przez siebie w papierze TV Guide'ów, że odcięto ich ekonomicznie i technologicznie od preferowanego sposobu głosowania za pomocą SMS-ów, uprzywilejowując kanał niemal nieużywany przez nich format online. Nieużywany, gdy bowiem ci czytelnicy ci używali online'u, nie kupowaliby prasy papierowej. Obok błędów metodologicznych podczas organizacji telekamer 2021 pojawiły się też kłopoty techniczne, na jakie napotkali niektórzy głosujący, no, pewne osoby, na nominowanych przez Telewizję Polską aktorów, dziennikarzy i produkcje telewizyjne. Trudno oprzeć się wrażeniu, że skala nieprawidłowości i absurdalność zastosowanego konceptu liczenia głosów były zaprogramowaną zasłoną dymną i alibi dla z góry ukartowanych kuriozalnych wyników. Przykro nam patrzeć, jak plebiscyt, który przez lata angażował pozytywne emocje, w tym bardzo wielu widzów Telewizji Polskiej, umiera w niesławie na naszych oczach w odium manipulacji i wielu niejasności. Kurtyna! Dym! Więcej dymu na scenę!
1: Oj, jakbym słyszał ból dupy o to, że kto to grał na Sylwestrze w TVN-ie czy Polsacie? Ten od Miłość w Zakopanym, ja już go nie pamiętam. O, ten facio sobie przyszedł tam i TVP nagle stwierdziło, nie, to przepraszam, to chyba Krzysztof Kraszek, ktoś tam był, nieważne, ci artyści wszyscy to jedno to samo, bo TVP ma taką zasadę, że jak raz byłeś w TVP, raz tam zagrałeś, raz miałeś umowę, to już podpisałeś cyrograf, pójdź do TVN-u, to skończyłeś.
0: To tak jak zobaczysz laskę, którą wyrwałeś na jedną noc w ramionach jakiegoś umięśnionego, pięknego mężczyzny, nie?
1: Dokładnie.
0: Chlip, chlip, chlip, chlip. No i tak to właśnie, tak to właśnie widzicie. Tak to powoli jest. Jak się TVP zesrało na różowo, to naprawdę, naprawdę idealnie. No ale dzisiaj w ogóle powinniśmy oddać chyba patronat Krystynie Pawłowicz, zrobić Nocny Marek imienia Krystyny Pawłowicz i podsumować jej życie i twórczość. Która, żebym sobie tutaj dokładnie tweeta wyciągnął. Z pamięci zacytuję, już mniejsza o to, mam nadzieję, że pani Krysia mi przebaczy, że bez żadnych testów można zobaczyć, że widzowie TVN-u to są po prostu głupi, a ktoś tam jej na Twitterze opisał. A to w takim razie jak pani nazwie widzów TVP? Mądrzy.
1: Za mało oglądała tego TVP. No, za mało. Nie, wystarczająco.
0: No, to jest, wiesz, myślę, że to wręcz powinna się rozpływać nad wielkim, jak nad wielkim geniuszem. No ale tak to, kurde, aż wiesz co, musiałbym sobie tak chwilkę kiedyś sobie wrzucić, żeby sobie w tle leciało to TVP ABC, ten program dla dzieci. Czy tam będą, wiesz, transmisje modlitw, ziarno i tak dalej, czy może jednak faktycznie jeszcze będą jakieś, co to za kulfon na audycji, jakbym kulfona słyszał, no właśnie dlatego sobie przypomniałem, czy jakąś ciuchcie, czy jakieś, nie wiem, kurde, mieli jakieś tam fajne programy. Ciekaw jestem, czy program dla dzieci jeszcze spełnia jako taką, nie wiem, jakąś taką misję telewizji w miarę neutralnej, czy jest to też w pewien sposób jakaś przedziwna indoktrynacja.
1: Kurczę, a ziarno jeszcze istnieje, bo ja pamiętam za czasów podstawówki, ja lubiłem ten program. Nie wiem, może to indoktrynacja taka moja, bo przyznam się szczerze, byłem trochę taki bogobojny. I to jeszcze gdzieś tak do początków gimnazjum, połowa gimnazjum, bałem się tej religii, bałem się tego, że spotka mnie kara za wszystko, co robię, ale pamiętam, że ziarno mi się podobało. Był to jakiś taki w miarę ogarnięty program, no był ten ksiądz taki, oczywiście ja nie wiem, czy on tam z dziećmi tańczył, czy nie tańczył, ale robił chrześcijana.
0: Robił chrześcijana, o kurde.
1: No tak było. Był ten Antoni Długosz, byli tam jacyś inni, prawda? No, z perspektywy dzieciaka wyglądało to w porządku. Ja nie wiem, jak to wyglądało za kulisami. Nie będę się tu wtryniał, bo nie mam pojęcia. Wiem, że był to całkiem ciekawy program. Nie mówię tu już o treściach, bo treści pewnie były, jakie były, czyli katolickie, ale w miarę rozsądnie się to oglądało, więc jeżeli istnieje, to zastanawiam się, jak to wygląda teraz.
0: A wiesz co, jeżeli wstanę w niedzielę o 9:30, albo ty wstaniesz i masz TVP ABC w swoim zasięgu, to będzie odcinek 802, więc nie w kij dmuchał, więc podejrzewam, że tak tydzień w tydzień, to może być jeszcze całkiem sensownie nagrywane. Także, no to, kurde, ciekaw jestem. Ja pamiętam, czymś mnie tam ziarno wkurwiało. Czy tam, też może nie tyle byłem jakoś za dzieciaka jakoś szczególnie rozmodlony. Później mnie dopiero napadło. Ale coś mi tam nie grało. Tam rozumiem jakieś tam 5-10-15 z takich weekendowych pierdółek, ale to ziarno jakoś nigdy mnie nie pociągało. No ale cóż, każdemu jego ziarno.
1: Dokładnie. A każdy coś oglądał, ja pamiętam, jak oglądałem Pokemony rano, a potem ziarno, no to Pan Bóg nie byłby zadowolony, nie? Najpierw oglądasz grzech, a potem chcesz się wyspowiadać.
0: ale to może tak złośliwie ustalili właśnie w ramówce, żeby programy następowały po sobie.
1: Nie wiem, ale to jedno na Polsacie leciało, drugie na TVP, chociaż pewnie...
0: Ale to się tak ustawia, chłopie. No kurde, patrzysz co tutaj, co, to znaczy wiesz, patrzysz co tam, zazwyczaj tam ramówkę sobie na pół roku do przodu robisz, nie? Czy tam na sezon po prostu. Nie wiem, tam sezon wakacyjny, jesienny, wiosenny, tak zimowy też się rządzi swoimi prawami, bo jest dużo świąt i różnych okoliczności. No ale wiesz, ale zawsze możesz coś przesunąć, tym bardziej, że w takim weekendowym to nikt ci nawet nie zwróci uwagi, że coś tam przeniosłeś na programie, który jest na miejscu 420 w rankingu oglądalności w Polsce, a może faktycznie to było, wiesz, żeby oczyścić dzieci z tego, wiesz, z tego brudu pokemoniastego.
1: Kurczę, to... Ale z Muminków to już nie czyścili, a ja pamiętam, co w Muminkach było. A to nawet chyba na TVP leciało, prawda? Pierwsze anime, które widziałem.
0: Tak, także... Muminki na TVP były.
1: Także pierwsze anime, jak myślicie, kto mnie sprowokował na anime, to wcale nie Pokemony, tylko Muminki. I bardzo miały ciekawe konteksty. Jak sobie obejrzycie to kiedyś, to powiem tak. Albo polscy, albo osoby od polskiego dubbingu miały tak dużo myśli różnych, albo po prostu to było tak, no kolokwialnie powiem, zboczone. No bo ile było nawiązań do wycierania perełki, tak dosłownie cytuję to z tego serialu, albo do innych rzeczy, no to było od groma. Także, że TVP to puszczało, to jestem zaskoczony.
0: No ale to nie było dzisiejsze TVP. Aż w sumie zobaczę, czy Muminki ciągle są w TVP, ale chyba już... Nie, bo teraz robię jakieś muminki w 3D, ostatnio widziałem. To w ogóle jest jakiś rak dzisiejszej animacji, że wszystko musi być w CGI.
1: O, a co jeszcze tak napomknę, bo teraz mi się przypomniało. Kojarzysz, jak Dorota Zawadzka zrobiła wielką dramę na Dragon Balla, jak to jej synek zobaczył w chyba bibliotece mangę i ona tak nagle: czekaj, czy ona tutaj pokazuje majteczki? O nie!
0: Ona się chyba na tej aferze w ogóle wybiła do TVN-u, z tego co pamiętam, bo to jakoś tak, nie wiem, to było krótko po World Trade Center ta afera.
1: A najciekawsze było to, że to wcale nie było dla dzieci. Dragon Ball nigdy nie był klasyfikowany faktem, jasne, nie było takich rzeczy jak PEGI czy tam oceny książek jak teraz. Nie wiem, jak się książki ocenia w zasadzie, wiem, że jest PEGI dla giera, dla książek, coś tam też chyba jest. Ale no, wygląda to na pewno na to, że było w jakiś sposób coś tam mówione, że to nie jest jednak dla dzieci. A poza tym to jest rola matki, żeby pierw zobaczyć, co dziecko czyta, a nie po fakcie. Więc kto tu raczej pokazuje, że ma problem?
0: No ale wiesz, zawsze wszystko najlepiej zwalić na telewizję, na komiksy, na gry komputerowe. Nigdy, wiesz, nigdy nie przyznawaj się do winy. To powinno być w Konstytucji Polski jako artykuł pierwszy. Prawdziwy Polak nie ma prawa nigdy przyznać się do winy.
1: Oj tak, a szczególnie ta kobieta. Nie wiem czemu, ja po prostu pawam do niej nienawiścią. Jak jest niewiele kobiet, tak... Kurczę, pani Doroto Zawadzko, jak pani mnie kiedyś będzie słyszeć, to mam nadzieję, że ma pani bardzo miły dzień, bo ja nie.
0: Jakie traumy z dzieciństwa. Babka objechała w jakimś szocie krótkim Dragon Balla i nie. Już ci, suko, nie wybaczę do końca życia. Będę ci wypominał. Zatańczę na twoim grobie, kurwa. I będę przypominał, że to twoja wina. Szybciej z tymi łopatami.
1: Oj, ale wcale program Superniania mi nie poprawił tego. Jak ja widziałem to, to po prostu nie mogłem. Dlaczego matka, zamiast zająć się swoim dzieckiem jak normalny człowiek, pójść do pedagoga, to nam mu robi, po prostu robi mu aferę na całe życie, bo to idzie w telewizję, to idzie w eter. To dziecko kiedyś będzie dorosłe. Ktoś to znajdzie, ktoś mu to pokaże, ktoś zrobi z niego wyśmiewisko, ktoś powie: a ty byłeś super niani, ty frajerze, to będzie miał potem w życiu przerąbane. Jaka matka idzie z problemami do telewizji? Kto?
0: No widzisz, dla fejmu można naprawdę dużo, a tutaj faktycznie to jest osobny problem. Ja to się cieszę, że żyłem w czasach, gdzie nikt praktycznie nie miał w kieszeni zawsze aparatu, który był w stanie nagrywać Full HD w 60 klatkach na sekundę i uwieczniać każde moje potknięcie i każdą moją wtopę. Także naprawdę cieszę się, że się urodziłem, kiedy się urodziłem, bo inaczej, ojejku, naprawdę wiele może zostać, na wiele sposobów można zostać zapamiętanym, ale technologia, myślę, nie do końca temu sprzyja.
1: No, tym ja to raczej jestem zadowolony, bo to zawsze raczej ja byłem po stronie kamery, po stronie nagrywającej kamery, niż po stronie, która była nagrywana. Ale to raczej może historia na kiedy indziej, może kiedyś opowiem coś o moich ciekawych historiach, a może nawet kiedyś gdzieś na Discordzie. Bardzo zapraszam. Tak nie powiem, ale no zapraszam bardzo na tego Discorda nocno-radiowego, bo tam się dzieją rzeczy, dzieją.
0: Tymczasem Józek Gwóźdź mnie tutaj szarpie za nogawkę i pyta: potrzeba, mam pytanie trochę osobiste, czy ty jesteś zakochany w swoim głosie? Tak z ciekawości. Zakochany nie jestem, ale bardzo go lubię, bardzo go szanuję i nie zamieniłbym go na żaden inny.
1: O, wielu ludzi tak sądzi. Ja dokładnie tak samo mam, bo gdyby nie mój głos, to w sumie chyba nikt by mnie nie zapamiętał. A tak każdy wie, że jestem pan Gumball i nie chłopak Gumball, tylko pan Gumball. Dokładnie. No tak serio, nie no, głos ma się jeden, lepiej mieć niż nie mieć.
0: To prawda. Problem, głos jak twarz ma się tylko jeden, ale twarz mimo wszystko ludzie bardziej zapamiętują. Tym bardziej, że wszystko tam gdzieś jest potem wrzucone na te playery, na iple, na wody i to wszystko z nami zostanie do usranej śmierci, bo nasza matka, kiedy mieliśmy 10 lat, podpisała zgodę na wykorzystanie wizerunku dożywotnio. A żeby się z czegoś takiego wykupić? Oj, to jest ciężka sprawa i to kosztuje. Tak podobnie jak z filmami porno, że też można się sobie wykupić i zrobić efekt Streisand, ale to kwoty są potężne. A tymczasem tylko przypomnę, że słuchacie Nocnego Marka w bardzo nietuzinkowym składzie. Jestem ciekaw, czy w ogóle w gali nocników 2021 powinna się pojawić taka kategoria najlepszy duet Nocnego Marka i się okaże, że wygra opcja najlepiej to, kiedy Nocnych Marków nie ma. A jednocześnie zaznaczę, że audycja jest interaktywna.

0: ograniczać newsy takie stricte polityczne i stricte kościelne. Tak one oczywiście będą się przewijać, też mam parę przygotowanych. Natomiast żeby to w żaden sposób nie dominowało nam audycji, tym bardziej też, że zdaję sobie sprawę z tego, że wielu naszych słuchaczy zwyczajnie z telewizji nie korzysta i nie do końca wie, jakie tam chucpy się teraz odprawiają. A skoro jesteśmy przy odprawianiu w niedzielę, wczorajszą, w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie została odprawiona msza święta w intencji pracowników Polsat News. W siedzibie stacji była dobrowolna zbiórka na ofiarę za to nabożeństwo. Więc o godzinie 9 Polsat News transmitował mszę w intencji pracowników. I to nie jest jakaś tam nowość ze względu na to, że Polsat News co tydzień o 9 rano pokazuje właśnie nabożeństwa ze Świątyni Opatrzności Bożej, więc tutaj zagrabienie sobie planu antenowego w sobotę o 9, telewizja newsowa, kto to ogląda, nie będzie żadnego problemu. No i oczywiście doszły takie słuchy, że zainteresowane osoby w sekretariacie mogą dołożyć się do ofiary za nabożeństwo i oczywiście jest to sprawa dowolna i anonimowa. Ja jestem ciekaw, co by było, gdyby coś takiego się u mnie w biurze pojawiło. Ej, słuchajcie, jest tutaj ten, jest sobie tutaj pomysł, robimy mszę i sobie ktoś tutaj przejdzie z tacą tak najpierw, na wszelki wypadek, tak w ramach takiego, nie wiem, preloadu pieniędzy czy coś takiego. W sumie tak...
1: Niezły foreshadowing. Ja uważam, że tam jakieś musiały być pisemka zwolnieniowe, nie? I ktoś tam mówi, no dobra, to teraz już tylko Bóg nam został.
0: No właśnie, bo tutaj i to też trochę osobny i szerszy temat akurat. Polsat zawsze był uważany za coś takiego, że stoi tak jedną właśnie nogą pomiędzy TVP a TVN-em. Takie, wiesz, taki PSL na scenie politycznej, taki języczek uwagi, tak? Który no, coś tam sobie relacjonuje, nie jest za bardzo przekręcony w jedną, w drugą. Ale jak się w to zagłębisz, stary, to oni są tak kurwa kościółkowi, oni są tak wręcz, powiedziałbym, ostrożnie propisowi, ze względu na to, że przykładowo patrzę i zauważam, jeżeli wychodzi jakiś tam, nie wiem, jakiś taki większy news w stylu ostatniej afery Obajtkowej, tak, że tam koleś jako wójt Pcimia zarządzał spółką, że tam ma ileś nieruchomości i jak dużo czasu minęło i to wiesz, no w stacji telewizyjnej, która się zajmuje newsami, kilka godzin to jest zajebiście dużo, to jest informacja, której nie możesz nie zauważyć, ale się okazuje, że taki Polsat News udaje, że nie widzi afery i to trwało ładnych parę godzin, dopiero tam w paśmie popołudniowym się pojawiły informacje właśnie w dniu rozkręcenia całej afery, a ja nie wiem, czy czekali na jakieś właśnie informacje gdzieś tam z zewnątrz. Mam strasznie takie brzydkie i być może nieuczciwe wrażenie, że Polsat zwyczajnie, no kurde, jeżeli ja to zauważyłem, jeżeli większość ludzi z branży to zauważyła, no to i oni zauważyli, no to oni są bardziej przytuleni władzy niż nam może się wydawać.
1: Soros uważa, czy tam kto to teraz jest, Solosz, przepraszam, ja to mylę.
0: Soros to jest ten, to jest ten, wiesz.
1: Solosz, tak, bardzo podobne imię, ja to potrafię tak palnąć. To jest moja rzecz, ale spokojnie, już się poprawiłem. Solosz ma to do siebie, że on nie patrzy się komu, od kogo bierze lub z kim współpracuje. Ważne, żeby współpracować i ważne, żeby było to intratne, więc nie dziwiłbym się, gdyby rzeczywiście dla rządu w pewien sposób robili, ale ja uważam, że to raczej więcej rząd dla Polsatu robi. Uważam, że taki Solosz mógłby spokojnie robić, co by chciał. To, że pewne rzeczy robi, to wcale nie jest to, że oni się chylą, tylko raczej PiS się już tak kurwa uchylił, że oni mogą delikatnie się zgiąć.
0: No mi się wydaje też, że tutaj będąc dużą spółką, mimo wszystko w państwie są potężne pieniądze, czy to właśnie w postaci wyświetlania reklam, czy to w postaci jakichś bonifikat, gdzie można kupić grunty i pewne afery, wiesz, wyjdą za 20 lat być może, jeżeli ktokolwiek się o to kiedykolwiek postara, w co również wątpię. Więc no to jest taki problem, tak, że ja sam pamiętam właśnie w poprzedniej firmie, gdzie pracowałem, to bardzo dużo dużo na zamówieniach publicznych robiliśmy. No prawie że absolutnie wszystko. Pieniądz był taki,

0: taki z tego, że ale czasami po zakończeniu projektu się czułem kurde brudniejszy niż Sasha Grey po nagrywaniu sceny.
1: A ja też robiłem w pewnym sensie. Nie, no, tak, robiłem. To było na umowę o dzieło, dokładnie pamiętam, dla szkoły. I powiem tak, hajs za zrobienie grafiki.
0: Okej, okay, coś tutaj zafurczało, coś zafurczało i niestety... Sekundka. O, jeszcze sobie tutaj podkładzik poprawię, ale już jesteśmy. Jest z nami Gumball, czy pamiętasz myśl, w której nas urwało?
1: Dokładnie pamiętam, a jeszcze pamiętam też, że nie zauważyłeś może takich dziwnych promieni 5G wchodzących do twojego mieszkania. W momencie, kiedy powiedziałem o intratnej propozycji wręcz rządowej na umowie o dzieło i tutaj już chciałem powiedzieć jak o wiele więcej... O nie, już go mają. Także widzicie, nie opłaca się o takich rzeczach rozmawiać, także jeśli macie, to miejcie, ale strzeżcie się tego 5G.
0: Wiesz co, z tego co mi się wydaje, to mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że jestem w zasięgu. Jeszcze tutaj sekundkę sobie otworzę i zobaczę, czy wszystko jest tak jak chciałbym, żeby było, ale chyba jest, tylko zanim wejdę do tego cholernego panelu, zanim mi się wszystkie linki, zanim mi się wszystko pootwiera i tak jest dobrze. Chwała SSD. A chciałem za chwilkę właśnie mówić o pięknych, puchatych kotkach na Fukushimie.
1: No. A ja też właśnie tutaj chciałem właśnie powiedzieć, czy tam przy okazji za oknem nie masz jakiegoś grzyba.
0: Mam grzyb na oknie, ale za oknem nie.
1: O, to szkoda, byłoby cieplej trochę. A się tak zastanawiałem ostatnio, czy jeszcze, nie wiem czy to temat tabu, ale w sumie się zastanawiałem, czy jest sobie jeszcze jakiś kraj, który kiedykolwiek chciałby użyć atomówek. Pomimo, że tak bardzo nimi, wiesz, eksponują i mówią jakie mają, ale czy jest kraj, który rzeczywiście chciałby jej użyć?
0: Wiesz co, myślę, że takich krajów by nie brakowało. Na pewno jest to Księstwo Szczecińskie, naszego wielkiego mędrca, który wielokrotnie wspominał o tym, że Polska powinna mieć dostęp do broni jądrowej.
1: Ale słuchaj, butelki Pepsi naładowane mentosami z podłączoną musztardą, to jednak, wiesz, trochę daleko od atomówek.
0: No słuchaj, no nie bez powodu gaz musztardowy nazywa się jak się nazywa, tak? Więc myślę, że jest to wszystko ze sobą powiązane. Natomiast co do tego, czy ktoś chciałby użyć, no na pewno jakiś niezrównoważony wataszka, jakaś kora lepsza, spokojnie by chciała i by była gotów tego użyć, jeżeli by, dajmy na to, wjechały siły zbrojne i nie mieliby nic do stracenia. Jako takie ostatnie tchnienie, myślę, że spokojnie jak najbardziej tak. Na pewno bardzo wiele organizacji terrorystycznych by sobie na to chciało pozwolić, no ale to też musisz mieć nie tylko odpowiedni know-how i nie wystarczy, tak jak nie wiem, u Ludluma czy gdzieś porwać radzieckiego naukowca z programu atomowego, żeby zbudował ci bombę atomową. Tylko potrzebujesz trochę
1: puszek z wośpu.
0: Tak, trochę puszek z wośpu. No i Izrael, gdy użył, gdyby musiał, to chyba nawet pani premier Izraela powiedziała, że Izrael nie posiada broni jądrowej, ale w razie zagrożenia nie zawaha się jej użyć.
1: No, to mnie przeraża. Pamiętam, jak były wybory w 2015 czy 2014, popraw mnie w USA, kiedy były, jak Donald Trump kontra Hillary.
0: 15 chyba.
1: No, tak wyglądało. To ona stwierdziła, że po prostu wysłały bomby atomowe tam na Iran. I ona tak się powiedziała.
0: A ona nie mówiła czasami, żeby ich zdronowała czy coś takiego? To nie o to chodziło?
1: Wiesz co, kurde, bo teraz jak sieje ferment, to przepraszam, ale tak mi się zdaje, cholera, że czytałem. Więc zaraz będzie można to sprawdzić, ale rzeczywiście były jakieś tam emocje i się zastanawiam, czy to właśnie nie był powód, przez który przegrała, bo ludzie się trochę boją tej wojny.
0: No ona sporo odpałów miała, ale z drugiej strony, kurde, jeżeli byłbym takim jakimś, wiesz, jakimś takim typowym, nie wiem, takim redneckiem, konserwatystą, to myślę, że wręcz chętniej bym na to poszedł, bo po pierwsze było, dużo łatwiej by było, nie wiem, zrobić jakiś biznes, który by pozwalał ludziom sprzedawać bunkry przeciwatomowe, zrobione, nie wiem, z szamba obitego ołowiem, dajmy na to, taki mój pomysł, słuchajcie, jeżeli ktoś to kiedyś wymyśli, to wiedzcie, że podpierdzielił mój pomysł, a to by się nawet udało, jako taka jedna osobowa budka. Tylko żeby nie pomylić z tym drugim szambem, który spełnia swoją codzienną robotę. Ale w ogóle skąd pomysł nagle tutaj tematu broni atomowej?
1: A nie wiem, w sumie tak.
0: Tak sobie czasami lubisz siedzieć na kiblu i pomyśleć o tym, co by było, gdybyśmy zostali w pień wyrżnięci poprzez zimę nuklearną. Rozumiem, też tak czasem mam.
1: Moje fantazje są nieokiełznane, a to wszystko zawdzięczam za dużej ilości Fallouta.
0: Nie ma czegoś takiego jak za duża ilość Fallouta.
1: Dokładnie, dokładnie. Ach, ta piękna zima nuklearna. Być takim gulem. Oj, a to życie. Nie, żyć nie umierać, dosłownie.
0: No tak, za czynsz nie musisz płacić, tak? Jakoś w ogóle się odnajdujesz w swoim stadzie. Lokum całkiem spoko, wszyscy się ciebie wokół boją. Nie no, naprawdę zajebiście. Ale skoro jesteśmy już przy opadzie atomowym, no to chciałbym opowiedzieć o Kato Sakae, 57-letnim Japończyku, który mieszka w pobliżu legendarnej elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi, z okolicy, gdzie z miasta uciekło 160 tysięcy osób. Człowiek poświęcił swoje ostatnie 10 lat, bo teraz mamy chyba 10, tak, mamy 10. rocznicę tejże awarii. Parę dni temu nawet była rocznica tsunami, z tego co pamiętam. Kato Sakae jest jedną z osób, która nie wyjechała. Obecnie opiekuje się 41 kotów. Iloma kotami? 41 kotami, tak?
1: Powiem ci, że tutaj akurat w tym nie mam pojęcia i złapałeś mnie na temacie japońskim, na którym cholera się nie znam, bo słyszałem rzeczywiście o tym gościu, który ratował tutaj te rzeczy, tam o akcjach, tam, że ziemię dosłownie zbierali, która była z odpadami radioaktywnymi, tam wszystko praktycznie bardzo szybko ogarnęli. Ale o tym człowieku akurat nie słyszałem, także no powiem, zaskoczyłeś mnie czymś.
0: Także ma sobie swój dwupiętrowy domek, oprócz tego podnajmuje kotom pustostan obok, bo to też wiadomo, żeby nie robić od razu Violetty Villas i zwierzę też musi się mieć gdzie wybiegać. No i jak dotąd też niestety w jego ogrodzie już 23 koty spadły z bicykla i zostały pochowane. No i tutaj też dlaczego trafiłem na tego newsa? Dlatego, że Kato został aresztowany 25 lutego, ponieważ był podejrzewany o uwolnienie dzików z pułapek zostawionych przez rząd i ze względu na to, że dziki są uważane za szkodniki, które niszczą uprawy, jest to działanie bandyckie, przestępcze i ogółem nieboże, niesprawiedliwe. No ale z tego, co sobie tutaj doczytałem, został już uwolniony. Nie wiem, czy poszli po prostu po rozum do głowy i stwierdzili, i rząd stwierdził, czy służby stwierdziły, że do kurde, no jednak niech sobie te dziki żrą i żyją tam, no bo raczej nikt nie będzie nagle świecącej pszenicy chciał sobie uprawiać. Mimo, że akurat okolice są, z tego co wiem, całkiem, ale to całkiem bezpieczne. Kurde, chciałbym się tak zestarzeć, jako taki stary, zbereźny kociarz, który ratuje kotki pod symbolem upadku energetyki jądrowej.
1: Oj, życie. Chociaż ja z kotami to różnie miałem. Jeżeli już chciałbym zostać kociarzem, to raczej musiałbym wydać fortunę, bo mnie tak jarają koty ragdole. Ja bardzo lubię takie przyjazne koty raczej. Nie te, które wydrą mi połowę narządów.
0: Wiesz co, no kwestia wychowania, no z kotem jak z dzieckiem, jak sobie wychowasz, tak sobie takie narządy ci wygryzie. Tutaj Nitka zapytuje, czy kiedyś wróci Nocny Marek w duecie z Krawcem, a to pytanie do Krawca, a nie do mnie. Także tak, Krawiec bez modulatora głosu ujawnił się, zostałeś przejrzany, Gumball. Już możesz wyłączyć Voice Changera.
1: No powiem tak, ja bym bardziej przeraził się, gdyby przyszedł Nocny Marek duet Gumball Krawiec. To ja nie wiem, ile Krawiec musiałby wypić przed tym, żeby dał radę poprowadzić.
0: Obaj sobie tam dziobniecie po litrze dla kurażu i będzie fajnie. Przyjdzie Furiat i was porozstawia po kątach.
1: O tak. Piękne klimaty nocno-radiowe. Delicje. Szapoba.
0: A tymczasem, skoro jesteśmy w klimatach typowo nocno-radiowych, w ostatnim Nocnym Marku opowiadałem o pewnym donosicielu, plugawym grzeszniku, który doniósł na policję, że podczas mszy świętej w kościele znajdowało się nie tam 27 osób, ile mogło się znajdować według ówczesnych obostrzeń, które panowały na terenie tego województwa, tylko znajdowało się 160. No i księżulo, ponieważ to nie był jego pierwszy przypał w tym temacie, został ukarany przez sanepid. Natomiast później, w późniejszym Nocnym Marku opowiadałem, że sąsiedzi zaczęli mu grozić, że okoliczni mieszkańcy go wywąchali, zaczęli mu tam, wiesz, no nawet nie tyle nie podawać ręki, co grozić śmiercią, chociaż na wsi to nie wiem, co jest gorsze. To jest takie, wiesz, takie wykluczenie z wszechmiar społeczne. Ale kolejny Nocny Marek i kolejna odsłona tej historii, dlatego że kuria diecezjalna w Rzeszowie wezwała tego szanownego pana celem złożenia wyjaśnień do kurii. Co ten pan odpisał, nie do końca wiem, ale podejrzewam, było to coś w stylu: a na chuj ja mam do was jechać? Przynajmniej tak bym się spodziewał, jak każdy normalny człowiek wezwany przez instytucję do niepowołaną chyba do wzywania kogokolwiek do składania wyjaśnień.
1: Niech mu za paliwo zapłacą.
0: Posłuchaj pisma podpisane przez księdza doktora habilitowanego Piotra Steczkowskiego z kanclerza kurii diecezjalnej w Rzeszowie. Pragnę panu uświadomić, chociaż sądzę, że pan doskonale to wie, że Kościół w Polsce ma prawo zarządzać swoimi sprawami w sposób autonomiczny na podstawie prawa kanonicznego, niezależnie od działań podejmowanych przez władze państwowe. Biskup jako pasterz własny diecezji rzeszowskiej ma prawo nie tylko znać sytuację wiernych, ale także nimi zarządzać. Odmowa stawienia się na wezwanie do kurii diecezjalnej jest wyraźnym aktem nieposłuszeństwa wobec legalnej władzy kościelnej. Mając na uwagę powagę sytuacji, która zaistniała we wspólnocie parafialnej w Czódcu, wzywam pana ponownie do stawienia się w siedzibie kurii diecezjalnej w Rzeszowie w celu złożenia wyjaśnień. Spotkanie wyznaczam na dzień 11 marca 2021 roku na godzinę 10.
1: To straszne, i co mu zrobi? Ekskomunikę?
0: No, to może to wywołać skutki kanoniczne.
1: Ojoj. To takie straszne. A wielu ludzi jeszcze walczy o to, żeby mieć tutaj możliwość wyłączenia się z pięknej religii, a tutaj popatrz, jeszcze za darmo dostanie.
0: Jeszcze miał szansę podpierdolić tego proboszcza. Kurde, przyjemne z pożytecznym. Może to jest właśnie sposób na to, ze względu na to, że faktycznie ilość apostazji gwałtownie wzrosła dla samej tam archidiecezji, czy jakiejś tam coś tam w okolicach Krakowa, czy coś takiego. Nie znam dokładnie tego terytorialnego podziału, jak to się profesjonalnie nazywa, ale właśnie tam bodajże z 27 aktów apostazji z 2019 roku zrobiło się ponad 400 w roku 2020 i zapierdala, tak i nie wiadomo, kiedy się skończy. No i księża faktycznie są coraz bardziej upierdliwi w tym wszystkim. Ja sam pamiętam, kiedy dokonywałem apostazji, przeszło to bez żadnych, wiesz, bez żadnych jakichś, to znaczy tam trochę burczenia było, no ale to nie angażowałem się w dyskusje, które nie są mi do niczego potrzebne. A mój kumpel, który właśnie w 2019 roku, zanim apostazja była modna, skierował swe kroki do proboszcza, no to ten proboszcz mu, to chyba proboszcz był, wziął mu to jego podanie, Popisał czerwonym długopisem, tak jak się pisze, wiesz, jakby polonistka na wypracowaniu ci tam skreśla tutaj, nie? To źle, to niezgodnie z prawem kanonicznym, a jaka podstawa? A to się nie interesuje, to jest źle, to powinno być inaczej, nie? I proszę przejść za 3 tygodnie. Tak się sytuacja chyba ze 2 razy powtórzyła, aż w końcu dał mu tę pieczątkę i w końcu się udało dostać pieczątkę z ekskomuniką, więc było całkiem fajnie. A tymczasem dzwoni do nas nie kto inny, tylko Tarantula. Uszanowanko, czołem.
2: A czołem, witam.
0: Siema.
2: Moje klimaty, więc się dołączam.
0: Apostazja czy bomby atomowe?
2: Apostazja.
0: Okej, okay, dobra. Do bomb atomowych jeszcze dojdziesz.
2: Witam wszystkich. Dobry wieczór.
0: Czołem. No dobra, co tam ci z apostazją na wątróbce leży?
2: Leży mi dużo. Nie dokonałam apostazji, aczkolwiek chciałam. Ale nie, wtedy nie byłam na siłach. Ale ci, co ewentualnie by chcieli dokonać apostazji, to bardzo mocny argument. Jezus powiedział, żeby nie przysięgać, a w Kościele katolickim przysięgi są bardzo ważne. Więc nauka Jezusa jest lekceważona poprzez Kościół katolicki. Chociażby w tym aspekcie.
0: Znaczy, to problem jest taki. Oczywiście masz rację, natomiast to nie jest dobra podkładka pod apostazję, ze względu na to, że ksiądz jest zobowiązany przez prawo kanoniczne za wszelką cenę cię z tego przegadać. Jeżeli zaczniesz mu właśnie rzucać argumentami, nawet jeżeli one będą całkowicie trafne, to dasz mu jednocześnie pożywkę, że on może coś tutaj na tobie jeszcze wypracować, że może cię, że będzie próbował zasiać w tobie ziarno zwątpienia. Krótko mówiąc, jeżeli chcecie szybkiej, konkretnej apostazji, to napisać w tym podaniu o apostazję ekwiwalent słów chcę wyjść stąd i chuj. I nie bawić się w żadne jakieś argumenty, bo oni nawet, to nie chodzi o to, że księżulo będzie miał, nie wiem, złą wolę czy coś takiego. On musi, on jest zobowiązany. Jeżeli dasz mu coś z jego poletka, to on będzie cię tutaj ciągnął za język, a potem powie, no to się tutaj może nie dogadamy, no to pani Ewo, może pani po prostu za słabo Biblię zna, no to zapraszam tutaj na nabożeństwo i będzie, wiesz, i będzie nawijał ten makaron na uszy. A i wiesz, i z całej wizyty, która powinna trwać 15 minut, bo to tak jak do urzędu wchodzisz tak naprawdę, bo kancelaria parafii jest niczym innym jak pewną formą urzędu, no to się robi jakaś zupełnie filozoficzna, niepotrzebna szarpanina.
2: No dobra, zastrzeliłeś mnie już, no, przegadałeś, no. Tak pewnie ksiądz by mnie przegadał, dlatego nie poszłam. Tak naprawdę ludzie by bardzo łatwo wyszli z kościoła, gdyby nie dokonywali nowych chrztów, jako chrzciny, dzieci i tak dalej i całe te, ale ludzie oglądają się jeden za drugim, no bo co inni powiedzą, bo co rodzina powie. Gdzieś kiedyś skontaktowała się jedna osoba ze mną i powiedziała, że podawała siostrze dziecko do chrztu, no ona w to nie wierzy, no coś tam, no ale podała dziecko do chrztu. I to jest ten, no ta, nie no, bezmyślność. A bardzo łatwo by było wyjść z kościoła, po prostu, samoistnie. Ludzie wychodzą, nie chcą chodzić, nowe pokolenia rosną, nie są chrzczone i to by umarło śmiercią naturalną. Bez żadnych jak to się nazywa, tych ceregieli z apostazją.
0: Dokładnie
1: zgadzam się i uważam, że jeśli ksiądz pyta się o Biblię, to trzeba bardzo prosto odpowiedzieć: ja przepraszam, ale ja fantastyki nie czytam poza Pyrkonem.
0: Gorzej, jak jestem miłośnikiem fantastyki i Biblię całkiem dobrze znam. Co prawda dawno już nie czytałem, to może nie aż tak dobrze jak teraz, ale to faktycznie tutaj Ewa, masz 100% racji, że ze względu właśnie na taką presję społeczną, no co ty, dziecka nie ochrzcisz, tak? A potem wszystkie dzieci będą szły do komunii i będą je palcem wytykały, że ono tutaj jedno nie idzie do komunii. Jak przychodzi co do czego, jak patrzę na moich rówieśników, którzy mają teraz dzieci w wieku komunijnym, no to już u mnie w mieście jest 50-50. To już nie, to i to parę kolejnych lat i to te dzieci, które będą szły do komunii, które będą ochrzczone, które będą chodziły na religię, to one będą wytykane, bo już jesteśmy na takim punkcie przeważenia, a trend jest jednoznaczny.
2: No i właśnie, no to jest no, społeczny problem. Oni świetnie się zabezpieczyli, świetne lobby wymyślili. No, czyli to tak jak konfidenci, czy jak oni się tam nazywali, którzy donosili gdzieś tam, to jest na takiej samej zasadzie. No i później się patrzy jeden na drugiego, czy ktoś gdzieś nie doniesie, czy, nie do, czy ja nie zostanę. Nie wiem, jak to się mówi, ostracyzm, że nie dotknie mnie ostracyzm, tak jak powiedziałeś o wytykaniu. Dzieci, no, ostracyzm.
0: No tak, i tutaj wiesz, i to jest taki problem, ile zachowuje się, wiesz, ilu ludzi tak bardzo się trzyma tej religii tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić dziecku imprezę na pierwszą komunię świętą, tak? Czy właśnie,
2: Ale
0: żeby tutaj
2: jeszcze
0: tych.
2: jedno jest bardzo ważne. Święta Bożego Narodzenia, Wigilia, gwiazdka, no, choinka, przecież to jest bardzo mocno wpisane w kulturę katolicką. I teraz, no, jak to nie obchodzić? No,
1: Obchodzić,
2: no,
1: obchodzić.
2: ja w to nie wierzę, o, bo dla dzieci, tak wszystko dla dzieci.
1: Nie no, ale dlaczego nie można zrobić tak jak Japończycy? Przecież oni mają Shinto, buddyzm jest to troszeczkę, w troszeczkę to raczej mało powiedziane, jest to całkowicie inna religia. A przecież obchodzą święta Bożego Narodzenia. Dlaczego? Bo lubią. Bo chcą się spotkać z rodziną, bo chcą mieć trochę miłego czasu. I tak można traktować właśnie święta, jako ten moment, w którym się spotykamy. Przecież to nie musi być to, że o, modlimy się do tego wielkiego człowieka, który jest bądź nie jest i jest człowiekiem bądź nie jest, bo w Biblii to różnie. To może być po prostu tylko takie święto, którym celebrujemy to, że jesteśmy razem. I tyle. I bardzo fajnie, moim zdaniem.
0: Tym bardziej, że pamiętajmy, że przecież święta Bożego Narodzenia i te wszystkie ceregiele, te potrawy, te choinki i tak dalej było nam ukradzione ze słowiańskich rytuałów, więc może czas najwyższy zwyczajnie odbić te święta.
2: A ja jestem za zlikwidowaniem. Ja jestem taka wredna, że za zlikwidowaniem. A po co ścinać choinki, a po co produkować choinki?
1: ale
2: Ale powiem wam jedną kwestię. To w ogóle to jest na porządku dziennym takie zachowanie. W dniu, znaczy od dnia, gdy jest stawiana choinka do dnia jej zlikwidowania w domu, choinka jest najważniejsza. Dzieci nie są już tak ważne jak choinka. I to mnie boli.
1: A szczerze, ja uważam, że nie trzeba ścinać niczego, bo to są tylko jakieś symbole. Jeżeli ktoś chce po prostu się spotkać, ja po prostu uważam to jako taki moment w życiu corocznym, w którym warto było po prostu wziąć, żeby był jakiś wolny od pracy, takie dla wszystkich. Żeby można, no dla wszystkich to się nie da, bo wiadomo, są prace i są prace ważniejsze, no ale
0: Tak.
1: powiedzmy, że taki moment.
0: Pogotowie strażak pani w żabce.
1: Dokładnie, bo jak mi nie zrobi hot doga, to ja przecież nie przeżyję. No i trzeba jednak mieć ten moment w życiu, kiedy spotkamy się z innymi ludźmi, nawet taki zamknięty człowiek w pokoju, który siedzi w piwnicy, też potrzebuje kogoś zobaczyć raz na jakiś czas. A uwierzcie, że bez takich momentów my będziemy czuli się okej, mam ten rok i co? Mija miesiąc, mija drugi miesiąc i tak w zasadzie każdy miesiąc jest taki sam. Nie ma momentu, do którego dążę, nie mam czegoś, do czego czekam, bo nagle wszystko jest takie same, nie? Ja uważam, że święta to są takie właśnie punkty kulminacyjne, coś ważnego, które też daje nam refleksję nad tym, co się stało wcześniej. Nie traktujmy tego naprawdę jako coś takiego bardzo religijnego. Może potraktujmy to właśnie jako taki moment, w którym, jak to się mówi, mamy taki autozapis życia, że po prostu to jest punkt, gdzie możemy
2: O,
1: spojrzeć.
2: tajemnica wiary i właśnie tutaj trzeba zacząć myśleć, zacząć myśleć. Święta Bożego Narodzenia. Bóg się rodzi, przez cały rok wisi na krzyżu, ale 25 się rodzi i cały czas wisi na krzyżu. O, to wielka inteligencja wiary. No a dzieci jak są traktowane?
0: No to jest właśnie... Tak, to jest właśnie ten problem, że jeżeli przykryje nam się ten cały mistycyzm, to całe przygotowania, ten święty komercy, który nas odwiedza w supermarketach, te Black Friday, to właśnie takie zacietrzewienie się na tym, żeby było ileś tam tych potraw, żeby inaczej, nie wiem, wystroić dom nawet, bo i takie dziwne akcje się zdarzają, no to po pierwsze brakuje nam energii, po drugie nam brakuje czasu na to, żeby spędzić wreszcie sensownie z rodziną ten czas, tak? Bo jeżeli stoję sobie cały dzień w garach w tego 24 grudnia i już nawet, no już jak patrzę, jak wszyscy pięknie wpieprzają te pierogi, jak potem usiądę, jak się zdrzemnę, to ja się obudzę kurde w Sylwestra, bo będę taki zmęczony.
2: No dokładnie, także ludzie sami się indoktrynują, wymówki sobie robią, a ja mówię, o znowu udają, że się kochają.
1: Ale może dobrze, że trochę udają, bo ja uważam, uśmiechnij się do kogoś, nawet jeśli kłamiesz, jeśli te uczucie nie jest szczere. To znaczy, nawet jak ktoś jest smutny, niech się uśmiechnie do kogoś, bo ilekroć się uśmiechniemy, ta druga osoba w pewnym momencie się uśmiechnie i to już będzie szczere, a wtedy my możliwe, że będziemy zadowoleni.
0: To polega trochę. Jak wie, uśmiechniesz się do kogoś, a ten się do ciebie uśmiechnie. Ty chyba nie byłeś na bałutach w Łodzi.
1: Nie, no ja to akurat tak tutaj bardziej idealizuję, prawda? Życie nie jest takie proste, ale warto często, nawet na przekór wszystkiemu jednak, trochę próbować, jak to się mówi, uśmiechać wbrew temu.
2: Ja się cały czas uśmiecham i śmiać mi się chce. A wszyscy mnie odbierają jak przygłupa. No to tak, jestem przygłupem.
1: Ale nie, ja ciebie nie odbieram. Wręcz przeciwnie. Ale... Ja szanuję to, co mówisz i bardzo chcę, żebyś kultywowała swoje rzeczy, bo jeżeli nie chcesz, to nikt cię nie zmusza. I wręcz nawet dobrze, bo nie wszyscy muszą też obchodzić święta, bo nie wszyscy chcą. Są tacy ludzie, którzy na przykład wręcz są zadowoleni, bo są tacy ludzie, którzy pójdą sobie do pracy w święta, odbiją sobie jakąś dodatkową premię, a urlop sobie wezmą w jakiś tam czas i będą tak samo zadowoleni.
2: A jeszcze odnośnie takich religijnych, to kolejne święto wszystkich świętych. Odnośnie miasta Łódź, to miałam taką przygodę, że byłam, że tak powiem, na randce i na święto zmarłych gościu nie był katolikiem, że oni idą na cmentarz. Wiemy co? No wszyscy idą, no to i my też. Aha, bo jak wszyscy, to i wy też, rozumiem.
0: No i to jest właśnie tak czego do końca nie rozumiem. Te wszystkie święta, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień Kota, Dzień czegoś tam, Dzień Liczby Pi, jakby tylko i wyłącznie, jakbyśmy się mieli tymi wszystkimi rzeczami, które nas otaczają, przejmować tylko i wyłącznie raz do roku. I raz do roku sobie przypomnieć, że są kobiety, tak? Albo, że są cmentarze, albo, że fajnie spędzić sobie trochę czasu z rodziną i mieć wyłączony ten służbowy telefon, tak? I to jest jakieś, nie wiem, jakieś takie dziwne zatracenie. Rozumiem, że to jest na tyle ułatwione, że mamy przykładowo dni urzędowo wolne. Ale też nikt, nie wiem, ja pamiętam właśnie z uwagi na to, że wychowywałem się dość daleko od miejsc cmentarnych, że tak powiem, to bardzo często, jeżeli wszystkich świętych wypadało w środę, to z rodzicami jechaliśmy na cmentarze zwyczajnie w okolicach Święta Niepodległości, tak? Właśnie po to, żeby mieć spokojny, długi weekend, żeby sobie właśnie jeden dzień na podróż, tak? Drugi dzień na ogarnianie i trzeci dzień na podróż powrotną zachować. No i nikt jakoś tam za bardzo pretensji o to nie miał, ale też sobie wyobrażam, ja pamiętam przecież jaka była afera, kiedy powiedziano, że na wszystkich świętych cmentarze będą zamknięte, to jak się wszyscy kurwa rzucili, ja tutaj muszę wyjść wcześniej z pracy, bo muszę tutaj świeczuszki kupić, muszę tutaj ten posprzątać na grobach. A co cię boli, żeby zrobić to w poniedziałek, do kurwy nędzy?
2: Zlikwidować cmentarze i nie będzie problemu, o.
1: Mam nadzieję, że nie słucha mnie teraz mój szefny, bo bardzo go lubię, chociaż jest dosyć mocnym katolikiem, takim do pokroju oglądania TV PiS, ale swego czasu, jak byłem jeszcze w pierwszej klasie gimnazjum i wcześniej w podstawówce, chodziłem na wszystkich świętych, na Halloween, tak zwane niepolskie święto, i wtedy bawiłem się przednio. Jest tak dziwne, żyję na wsi, a ludzie jakimś cudem tutaj. Po prostu wszyscy, gdzie chodziliśmy, no zdarzyło się parę wyjątków, ale to zaraz o nich, byli super zadowoleni, jak przyszli do nich dzieci, a w przebraniach tutaj sobie robiliśmy jakieś jaja i po prostu chodziliśmy po cukierki. Jasne, trochę takie egoistyczne, no bo idziemy trochę zabierać cukierków innym, ale w sumie fajna zabawa. I czemu, kurde, takie święta nie mogą być? Takie, kurde, wesołe, tak jakieś, nie wiem, fajne.
2: O właśnie, właśnie, Gumball. A przepraszam, bo ja tak na śmiesznie odnośnie kościoła katolickiego i tej wiary, a ty, Gumball, jesteś katolikiem?
1: Ja jestem agnostykiem raczej i nie mam tutaj problemu, jeśli ktoś robi jakieś rzeczy osobno, albo nawet mówi o religii w jakikolwiek sposób. Także nie masz problemu. Moich uczuć religijnych nie obrazisz.
2: To znaczy, słuchaczy też bym nie chciała obrazić. Ja to bardziej mówię, żeby, no tak jak ktoś tutaj napisał na top czacie, wyłącz telewizor, włącz myślenie. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli myśleć, żeby ciężko nie pracować. Przecież tak, te święta, to gigantycznie ludzie muszą pracować, ciężko pracować. Sami się zapętlamy w niewolnicze łańcuchy, tak naprawdę. Charówki jakieś. No, o, baterię muszę podłączyć.
0: To ja tutaj tylko jeszcze... A, już?
2: Dobrze, już.
0: To tutaj w międzyczasie jeszcze chciałem wtrącić, że jest problem, bo tutaj Wódz Wielki Niepokój pisze, że potrzeba taki mądry, nie rozumie, czym były święta dla cywilizacji. Każda cywilizacja ma święta, ale tu chodzi o pewne zawłaszczenie tych świąt. Że jeżeli nie obchodzisz świąt Bożego Narodzenia, no to właśnie, no co ty tutaj jesteś, tak? Jeżeli obchodzisz Halloween, które nie koliduje z terminem, ono jest dzień wcześniej. Nie koliduje, ale nie możesz się bawić, musisz być smutny, bo jutro musisz iść na grób swojej prababci i zapalić świeczkę, czy tam diabłu ogarek, tak? I pójść do kościółka się pomodlić za ich duszę. Nie wolno ci się bawić, bo to jest za blisko tych świąt. I to jest ten problem, że ten kalendarz jest zwyczajnie zawłaszczany i święta, przynajmniej sam tak odczuwam, że to nie jest aż tak bardzo uznaniowe, jakbym chciał. Okej, no możemy się tutaj poprztykać i powiedzieć, że no to dlaczego masz wolne w święta? Wiesz co, no wolałbym je mieć w ramach, nie wiem, w ramach urlopu. Je wykorzystać w dowolnym momencie, kiedy tylko chcę. Ale nie mogę, ale tak wygląda ustawa, no i tyle, więc zwyczajnie sobie z tego korzystam. Natomiast, jeżeli nie mogę zrobić normalnych zakupów, dajmy na to, w ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem, bo wszędzie jest ludzi najebanych od początku do końca, a ceny podstawowych produktów świrują jak Bitcoin, no to ja jestem już tutaj, no, czy mi się podoba, czy nie, w pewien sposób te święta obchodzę.
1: No, to prawda. Ja też, mi się przeszkadza, że nie możesz obchodzić tego, co chcesz. Ja w ogóle uważam, że większość ludzi wolałaby, żeby wszyscy byli zadowoleni po ich śmierci, bo co? Wolisz, żeby ktoś nad tobą rozpaczał? Czy wolałbyś, żeby ktoś się cieszył z tego, że byłeś? Że po prostu byłeś jako osoba i po prostu... Przez to też inne osoby mają jakby, trochę inaczej. No nie wiem, Polska raczej cały czas żyje w żałobie, a są kraje, które raczej nie starają się tak gnębić siebie, no ale to różne podejście. Ale co miałem powiedzieć, chciałem dokończyć tą historykę halloweenową, bo właśnie spotkałem jedną osobę, to był właśnie policjant, byliśmy od niego, zapukaliśmy. I przyprowadził pod nas dwa rottweilery. Powiedział, że jak nie wyjdziemy za 3 sekundy, to je spuści. Dosłownie zagroził nam. Dzieciakom, 13, 11 lat. Z rottweilery spuszczę. No, mądry człowiek. I no, odeszliśmy. Ale mój kumpel, jako że jest mózg, a raczej trochę idioto szaleniec, no ale powiedzmy, zrobił co zrobił. Miał w kieszeni 4 achtungi i wrzucił je w zapłon jego bryki. A co się stało? To możesz się domyślić.
0: Okej. Okay. Dobra, tutaj dołączyłem wodza, także Ewa, jakbyś mogła tam ostatnie słówko, żeby nam się za tłoczno nie zrobiło.
2: Tak, ostatnie słówko odnośnie urodzin, świąt i że ci, co umarli, czy tam odeszli, to chcą, żebyśmy byli szczęśliwi. Tak, dzisiaj są urodziny Krawca, wszystkiego dobrego. Ja miałam się urodzić 15, urodziłam się 12, czyli kilka dni temu, a w ogóle dzisiaj jest święto Juliusza Cezara, bo go zabili.
0: Zajebiste święto.
2: Pozdrawiam. Uśmiechu życzę.
0: Na razie, dzięki wielkie, trzymaj się, a tymczasem witamy na antenie wodza, którego rozgrzałem do czerwoności czołem.
3: Cześć. Czy do czerwoności, jak do czerwoności potrzeba, kurczę, no taki wykształconym człowiekiem jesteś, a nie rozumiesz roli świąt dla cywilizacji, w jaki sposób to budowało społeczności, że ludzie porzucali w ten dzień, wszyscy razem rezygnowali w ten dzień z pracy po to, żeby celebrować jakieś wydarzenie. Czy to będzie równonoc, czy to będzie najkrótszy dzień w roku, najdłuższy dzień w roku, tak? Najkrótszy, Sol Invictus, to jest właśnie ta data, która została zaadoptowana przez Kościół katolicki na Boże Narodzenie. To absolutnie nie jest rocznica urodzin Chrystusa. To są wszystko jakieś symboliczne daty i to wszystko ma na celu po prostu zebranie się razem i celebrowanie życia, śmierci, radości, smutku i tyle.
0: No tak.
3: To jest coś, co budowało cywilizację od samego początku. To jest coś, co jest obecne w całej cywilizacji. To nie jest tylko i wyłącznie jakaś cecha katolicyzmu. To nie jest kwestia wyłącznie protestantyzmu. Święta obchodzą buddyści, szintoiści, hindusi, muzułmanie. Religie szamanistyczne, wszyscy mają swoje święta.
0: Ale ja to rozumiem, tylko że wiesz, tylko jako osoba, która nie identyfikuje się z katolicyzmem, nie mam najmniejszej ochoty obchodzić świąt katolickich i nie chcę kulturowo być do nich zmuszony. A zauważ, że z tej celebracji, oczywiście, no każdy jak sobie pościele, tak sobie wyśpi, ale tej celebracji, tej wspólnoty jest coraz mniej kosztem pewnych takich utartych rytuałów.
3: To wszystko jest prawda.
0: I do tego
3: nie zmienia jednak faktu, że daty świąt są wyznaczane przez kulturę, w której jesteś częścią, czy ci się to podoba, czy nie. Ja mam dość podobny stosunek do pewnych spraw jak ty. Nie jestem ani wielkim fanem religii, jestem zdeklarowanym ateistą. Mam bardzo wiele do wyrzucenia Kościołowi katolickiemu. Wcale nie czuję się patriotą. Mam bardzo wiele pretensji do Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że rozumiem, skąd się pewne rzeczy biorą. Akceptuję to, że jestem częścią tej kultury, bo się w niej urodziłem, bo to jest fakt. Niezależnie od tego, dlaczego, skąd ta kultura się wzięła, jak ona się wykształciła, prawda jest taka, że nikt w żadnym innym języku nie będziesz w stanie się porozumiewać tak dobrze, tak płynnie, tak wyszukany sposób, jak w języku polskim. To jest swoja kultura, nic nie możesz na to poradzić. Naprawdę.
0: Tak, ale
3: w polskiej kulturze, ale żyje religia katolicka, czy w kulturach zachodu religie protestanckie, czy w całej kulturze zachodu religie chrześcijańskie, ale także w kulturach Bliskiego Wschodu religie chrześcijańskie, czy religie sionistyczne, czy w Arabii islam, czy na Dalekim Wschodzie hinduizm, czy wszystkie inne religie, wszystkie te kultury, które są dominujące w danym miejscu, układają kalendarz podług siebie. To jest oczywiste, ponieważ jeżeli 70% ludzi, 80% ludzi chce świętować dane święto w danym momencie, to nagle wszystkie firmy się zamykają. Ludzie jeżdżą do domów, odwiedzają swoich bliskich. I tak właśnie po to te święta są wyznaczone w takim terminie, aby ci, co chcą, a którzy są w większości kulturowo, mieli taką możliwość. Ty możesz z tego korzystać, jeżeli chcesz. Jeśli nie chcesz, możesz też wtedy nawet pracować, jeśli jest taka potrzeba, aczkolwiek z punktu widzenia prowadzenia biznesu to też wcale nie jest żaden interes, bo nikt nie będzie otwierał biura dla 2, 3, 5 czy 10% załogi.
0: Akurat w saporcie się przydaje, bo zawsze ktoś musi być na dyżurze, a święta są dobrze
3: płatne. Na przykład, dokładnie, więc wtedy to jako, że nie chcesz wtedy świętować, nie interesuje cię, że wtedy twój ojciec na przykład ma wolne, jeżeli jeszcze żyje, nie wiem, jeżeli nie żyje, to moje kondolencje, ale rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Czyli nie wiem, jeżeli masz rodzinę jakąś bliższą, dalszą, oni w tym samym czasie mają wolne, więc jeżeli zechcesz się z nimi spotkać, jeżeli zechcesz z nimi celebrować wszystkich świętych, możesz to zrobić też w sposób jak najbardziej sekularyzowany, poprzez na przykład nieuczestniczenie w jakichkolwiek nabożeństwach, ale poprzez wizytę na swoim grobie bliskich i wspólne wspomnienia, bo tak się powinno przede wszystkim spędzać święta wszystkich świętych, tak? To święto jest tak naprawdę pretekstem, okazją do tego, żeby sobie odświeżyć, bo ciężko jest się spodziewać, że za każdym razem, kiedy będziesz miał rodzinne spotkanie, będziecie wspominać akurat wszystkich zmarłych do dwóch czy trzech pokoleń wstecz. To jest ta okazja, to jest ten dzień, który masz na to przeznaczony.
0: Ależ wodzu, tak? Ja to doskonale rozumiem.
3: W twoich wypowiedzi wynika, że nie.
0: Nie, to do czego zmierzam, nie mam pretensji, jeżeli ktoś chce sobie, niech każdy sobie świętuje tak, jak się jemu podoba, tylko mam problem z tym, że jestem właśnie w pewien sposób trochę wytykany palcami, dajmy na to, jeżeli nie przyjadę tego 1 listopada na groby, bo coś tam, bo na przykład w kraju mnie nie było wtedy, no i dlaczego nie rzuciłeś wszystkiego kontraktu i nie przyjechałeś do kraju na groby, bo taka jest tradycja, tak niestety jest, na szczęście coraz rzadziej, no i właśnie z drugiej strony każdy świętuje tak, jak mu się podoba. Dla mnie najważniejszym świętem w roku jest Sylwester i też nikt mi się tutaj w to nie wpieprza, bo to też jest mniej więcej kulturowo uzasadnione, że mogę w tym czasie sobie pozwolić poświętować. Ale ten przykład choćby, o którym mówił Gimbal, czyli Halloween, czyli coś, co nie koliduje, tak, z innym świętem, no i sam się spotkał z sytuacją, że został poszczuty psami. Przypomina mi to trochę właśnie historię, kiedy Enki miał mieć audycję w tym samym dniu, co Błażej, i się z tego zrobiła drama. Jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, ale jeżeli to rozdzielimy o jeden dzień i to już się zaczyna, to już są próby zawłaszczania. Już abstrahując od tego, kim jest Enki i kim jest Błażej, no ale to jest, wiesz, to już jest zawłaszczanie, ponieważ jest święto pierwszy dzień wszystkich świętych, tak? I 2 listopada, dzień zaduszny, 31 października nie jest zagospodarowany, a mimo to ze względu na bliskość święta wszystkich świętych, Halloween jest traktowane jako ciało obce.
3: No bo ono dla naszej kultury jest ciałem obcym. Jest to święto typowe dla kultury protestanckiej jakby, więc nie jest dziwnym, że ludzie na to reagują mniej lub bardziej zaskoczeni. Natomiast powiem ci, że z drugiej strony to święto się przyjmuje coraz bardziej. I nie wiem, na przykład u mnie na moim osiedlu akurat dzieciaki biegają od domu do domu i zbierają te cukierki. No tak było oczywiście, dopóki nie przyszedł COVID, no bo fajnie, że zbierą też cukierki COVID-y jeszcze przy okazji, nie? Więc tu to akurat się skończyło, no ale te półtora roku temu akurat tak było, więc 14 lutego też nie był świętem, który powszechnie był obchodzony przez nas, przez nie wiem, jeszcze tam ileś lat temu, tak? Kupidynki dawno przeszły do historii, tak? Czy Noc Świętojańska. To są też święta, których już nie świętujemy jakoś specjalnie, bo one wygasły, były, miały swój cel, już ich nie ma, tak? Praktycznie. No, kultura się zmienia, zmieniają się święta. Ten Halloween też będzie zaadoptowany. Starsi ludzie, bardziej konserwatywni, będą reagować na to źle. Tak samo jak źle reagowali pewnie na wprowadzenie chrześcijaństwa 1000 lat temu. No, kultura się zmienia. Kultura ewoluuje. Nie jest dziwnym, że ktoś krytykuje. Zresztą ludzie mają pełne do tego prawa, żeby krytykować te nowe święta. Dlaczego odmawiasz im wyrażania swoich negatywnych opinii w tej kwestii?
0: Znaczy się nie, no bardziej odmawiam im... Bo wyrażanie opinii może się przebić tym, że nie wypuścisz swoich dzieciaków, dajmy na to, ewentualnie dzieci swojego sąsiada będą się cykać ze względu na opinię, która panuje u nich na osiedlu domków jednorodzinnych pod miastem. Ewentualnie właśnie przykład z tymi psami, chociaż oboje myślę, że się zgodzimy, że to już się o kryminał ociera i nie powinno było mieć w żadnej sytuacji miejsca. Więc ja rozumiem kulturę, tak? Tylko też do kultury podchodzę trochę jak do supermarketu i wybieram sobie z tej kultury, co chcę krzewić, a czego krzewić nie chcę. I sam też w ten sposób biorę czynny udział w ewolucji tejże naszej kultury. Wobec czego...
3: Słuchaj, Ja nie mów, przepraszam, myślałem, że skończyłeś.
0: Wobec czego moja pretensja do tego, że jestem w pewien sposób wyobcowany, jeżeli deklaruję, że nie obchodzę świąt katolickich, czy również tam świąt narodowych, chociaż mniej, chociaż w świętach narodowych to już aż takiego problemu nie ma, bo się okazuje, że ludzie obchodzą 11 listopada tylko w szkole, a potem o nim zazwyczaj zapominają, w dużej większości, jeżeli nie są związani jakoś ze środowiskami polityczno-narodowymi. Jednak trafia we mnie pewien ostracyzm. Nie żeby mnie od tego dupa bolała, ale jest to zauważalne i wolałbym, żeby tak nie było.
3: No. Ja cię rozumiem, bo spotykam się jakby u mnie w rodzinie z podobnym problemem, tak? To znaczy, moje rodzeństwo jest o wiele bardziej jest zadeklarowanymi katolikami po prostu. Więc jakby ten ostracyzm jakby odczuwam bezpośrednio w mojej rodzinie. Natomiast, znaczy może nie, że ostracyzm, ale nie jest, to nie jest ostry ostracyzm, tylko jest to po prostu jakby moja postawa jest widziana niechętnie, tak? Mhm. Czy jest odbierana negatywnie może w ten sposób. Ale ja to w pełni rozumiem. To są ludzie, którzy wierzą w to, mają prawo w ten sposób podchodzić. Oni są rozczarowani moim rozbratem z Kościołem. Ja ich naprawdę rozumiem. Naprawdę ich rozumiem. Ich obowiązkiem zresztą jako katolików jest ewangelizacja. Są na to różne sposoby. Można to robić rozmową, można to robić, wiesz, w mniej elegancki sposób. Próbuje się na nim różnych metod, ale ja to w pełni rozumiem. Oni są katolikami. Sam byłem katolikiem, więc wiem, jakie obowiązki ma katolik. Tak? Może już nie tak dobrze, bo powiedzmy sobą szczerze, ileś tam naście lat nauki religii to był najbardziej zmarnowany czas mojego życia. Chociaż nie, bo można było zadania dobrze odpisywać. Natomiast jestem w stanie ich zrozumieć i nie mam o nich presencji po prostu.
0: Moja pretensja zasadniczo bierze się z tego, że ja miałem taki etap, że byłem wojującym ateistą, tak? I też próbowałem na swój sposób ewangelizować, tak? Co też teoretycznie można by było stwierdzić, że ja to rozumiem. Natomiast jeżeli ktoś próbuje wziąć swój kawałek kultury, swój kawałek świąt, swój kawałek wyznania i nawet jeżeli ma gdzieś u siebie zapisane, że to jest jego obowiązek, żeby ewangelizować, to w momencie, jeżeli angażuje mnie i próbuje stracić mój czas na to ewangelizowanie, to mogę to określić jako coś jednoznacznie złego, jako próbę wpłynięcia na mnie, którą spokojnie mogę skrytykować i nie tak pasywnie po prostu sobie tak siedzieć, jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie, tylko zwyczajnie powiedzieć, słuchaj, to jest nie halo, tak? Ja sobie tego nie życzę.
3: Masz prawo tak powiedzieć, tak. Masz prawo wyjść z domu wtedy, masz prawo w sposób jednoznaczny zakończyć tę rozmowę, natomiast moim zdaniem nie masz prawa potępiać.
0: Okej, dobra, to jest twoje zdanie. Moim zdaniem mam pełne prawo do potępienia czegoś takiego. To nie jest zasada, na którą się pisałem, a jest to zasada, która godzi w moją wolność.
3: Gdybyś to był twój dom, to bym się z tobą zgodził. Jeśli jesteś u swoich rodziców, na przykład w odwiedzinach i nie wiem, twoja siostra cię próbuje, nie wiem, czy twoja matka próbuje cię po raz enty jakąś rozmową przekonać do czegoś, no to masz do wyboru wyjść, spróbować zakończyć rozmowę, wyjść w ostateczności i nigdy więcej nie przyjeżdżać też, jeżeli wybierzesz. To jest twój wybór. Mhm. Ale jakby nie jest to absolutnie zamarzone w żaden sposób na twoją wolność, tak? No nie jest. Jeśli przebywasz u kogoś w domu, to godzisz się na zasady, w którym tym domu obowiązują. Jego oczywiście obowiązują prawa, które są typowe, że tak powiem, typowymi prawami gospodarza wobec gościa i obowiązkami gospodarza wobec gościa. Ale na pewno znaczy ten ktoś ewentualnie, jeśli chce być milszy, to może zrezygnować z tej próby, ale mimo wszystko to jest jego dom, jego zasady tak naprawdę, nie?
0: No poniekąd tak, tylko w dalszym ciągu uważam to za zwyczajną stratę czasu, stratę czasu w tym mojego, który wolałbym zwyczajnie poświęcić na coś choć trochę produktywnego. Cała koncepcja tej wizyty w tym momencie staje się taka trochę nieczysta i ze względu na powszechne przyzwolenie, tak jak właśnie z Ewą rozmawialiśmy, trochę poniekąd, ze względu na powszechne przyzwolenie do tego, że okej, on ma prawo ewangelizować i niech sobie tutaj robi co chce, jeżeli będziemy na to przymykać oko, to tylko i wyłącznie będziemy ich dalej zachęcali do takiego działania. Będziemy...
3: Tak jak powiedziałem, masz możliwości, żeby to ukrócić. To już jest wszystko kwestia tego, czy jesteś w stanie w imię tego poświęcić na przykład swoje stosunki rodzinne, jeżeli ich zerwanie może być konsekwencją jakiejś gwałtowniejszej reakcji z twojej strony. To są twoje wybory jakby.
0: No tak, to prawda.
3: No. Natomiast no, rzeczywiście ideą takiego spotkania jednak powinna być celebracja. Mówimy tak cały czas, pamiętajmy, mówimy o spotkaniu świątecznym, tak? Mhm. No jednak jest ta celebracja jakby tych zdarzeń, które są związane z danym świętem w jakiś tam sposób, tak? Więc czy samego nawet faktu spotkania rodzinnego, no jeżeli ktoś oczywiście, wiesz, chce psuć atmosferę na przykład zbyt nachalną ewangelizacją, no to rzeczywiście, no to się może skończyć po prostu pod tymi stosunkami rodzinnymi. Ta osoba, która to robi, też musi brać to pod uwagę. Natomiast nie jest to niczym nowym, wiesz, no ostracyzm ze względu na odstąpienie od religii nigdy nie był specjalnie pochwalany, dlatego że jest to pewnego rodzaju wyłom w kulturze, prawda? To nie chodzi nawet o ludzi, tylko chodzi o całą cywilizację. Wiesz, w takiej najbardziej ostrej wersji apostazja na przykład w islamie karana jest śmiercią. Więc u nas i tak żyjemy w bardzo tolerancyjnej kulturze pod tym względem, bym powiedział.
0: Znaczy się może bardziej cywilizowanej, bo...
3: myślę... No, najbardziej cywilizowanej kulturze na razie na świecie. Zdecydowanie nie ma chyba bardziej cywilizowanej moim zdaniem kultury niż nasza. Nie w znaczeniu Polska, tylko w znaczeniu europejska.
0: Nie znam się aż tak bardzo na obcych kulturach, więc nie będę ciągnął. Tutaj trochę gambola zdominowaliśmy. Żyjesz tam jeszcze?
1: Nie chciałem właśnie się wtrącać, bo raczej ja bym tutaj powiedział to, co już powiedziałem. Także przekazałem wręcz pałeczkę tobie. No ja do tych świąt no mówię, ja mam takie dosyć neutralne nastawienie, bo mi nie przeszkadzają, także ja jedynie mógłbym od siebie powiedzieć, że najważniejsze jest dla mnie to, żeby inni właśnie nie zmuszali ludzi do obchodzenia ich świąt, czyli na przykład jeżeli jesteś tam muzułmanem, to żeby chrześcijan nie zmuszał cię do tego, jeżeli jesteś tam chrześcijanem, to żeby w drugą stronę to działało, prawda? Żeby każdy mógł sobie obchodzić co chce i miał tą wolność wyboru.
0: A tutaj jeszcze wrzucę odnośnie świąt, tym razem nie chrześcijańskich, w ogóle nie religijnych, to tak jak rozmawiamy, to coraz bardziej doceniam panującą chyba tylko i wyłącznie w Polsce celebrację imienin, gdzie jest to okazja do tego, żeby spotkać się czy to z rodziną, czy to z sąsiadami, ale ze względu na to, że jest to w pewien sposób egocentryczne święto, skupione na pewnej osobie, czy pewnej wręcz rodzinie tej osoby, tak, no to już mamy zdjętą tę całą otoczkę choćby świąt, które są przejmowane komercyjnie, tak? Czy legendarne karpie, czy inne święte Mikołaje, tak? Chyba nawet zaczynam bardziej doceniać, tak przynajmniej jak teraz rozmawiamy, właśnie tego typu święta, że jeżeli już miałbym coś świętować i tak, co by było przyszpilone do konkretnej daty, to na pewno prędzej imieniny osoby, którą znam i którą lubię, niż wpasowywać się do nie da się ukryć strasznie skomercjalizowanego nurtu jakiegokolwiek święta religijnego.
3: Przyłączam się do tego. Świętujmy. Moim zdaniem to jest taki mój jakby cichy apel. Świętujmy, celebrujmy różne rzeczy, różne wydarzenia w naszych życiach. Spotykajmy się z bliskimi. Po to te święta były stworzone, aby zacieśniać więzi. To był ich cel. Jako budulec społeczności, jako budulec cywilizacji i absolutnie nie zgodzę się z postulatami, aby te święta likwidować, zakazywać. One same znikną, jeżeli nie będą potrzebne. One same się zmienią tak, aby były potrzebne. Jeżeli zmieniły się święta Bożego Narodzenia w rajd czerwonej ciężarówki i czerwonego chorego na otyłość człowieka z białą brodą, trudno, tak to zostało, tak to ewoluowało, tak to jest w tym momencie powszechnie akceptowane. Pozostaje albo się z tym w jakiś sposób pogodzić, albo się wyłamać, świętować na swój sposób. Można też oczywiście nie świętować, ale tego ostatniego po prostu nie polecam.
0: No, także
3: to wszystko z mojej strony.
0: Bawmy się póki możemy. Dzięki wódzu za telefon. Trzymaj się i do usłyszonka. Dzięki wielkie. A my się zbliżamy się powoli do końca, ale kurde, gambol cię okłamałem, bo mam jeden news covidowy i tak głupio go przytaczać w tym momencie, kiedy cię tam z początku trochę przyhamowałem, a nie miałem tego po kolei wypisanego. Mianowicie dzisiaj Ministerstwo Zdrowia opublikowało formularz internetowy, na podstawie którego można wstępnie zakwalifikować się do testu na COVID. Wiesz, wypełniasz sobie formularz online, klikasz tam, odpowiadasz na parę pytań, No i ci pokazuje, no to proszę podać nam szczegółowe dane, no to skontaktuje się z panem lekarz i ustalimy termin testu.
1: A to taki sam test jak na tej aplikacji? Wyznaczasz sobie odpowiedzi i wiesz, co masz COVID.
0: Wiesz co, aplikacji to bałbym się zainstalować, szczerze mówiąc, i nikomu nie polecam. Natomiast natomiast otworzyłem sobie ten formularz. I tam na początku są takie dwa pytania. Czy miałeś kontakt i tam, czy przebywałeś tam dłużej niż 15 minut, czy coś takiego? No co, ja nie przebywałem? Klik, klik, tak, okej. Okay. Przechodzę. No to zaznaczam, że mam nadciśnienie, kaszel, gorączkę, sraczkę, ból głowy, coś tam jeszcze. I zagrożenie zakażeniem twoje zagrożenie jest niskie, więc nie ma potrzeby przeprowadzania testu, a tam połowę rzeczy na tak zaznaczyłem.
1: No to ja się przyznam bez bicia, że ja

0: roku 9 tysięcy?
1: No to jest dosyć mało, także sądzę, że ta aplikacja no, ma mało sensu, ale mam sobie ją, bo już mi się nie chce jej wykasowywać, także jak coś, jakiś token znajdę, to was poinformuję i dam wam znać.
0: Wiesz co, pojedź do, albo się z kimś umów, wrzuć telefon do tego, wrzuć telefon podłączony do powerbanka, do paczki, nadaj paczką i potem, żeby ktoś ci odesłał, tak? I może coś po drodze złapie.
1: O, całkiem dobry tip. No,
0: ale, ale to by było dobre. Taki dowcip, a potem przychodzą do ciebie smutni panowie. A przecież panu wykryło COVID-a.
1: Jak komuś się do pracy nie chce iść i chce mieć darmowe zwolnionko?
0: A to można i tak. Okej. Okay. I tym optymistycznym akcentem chyba będziemy kończyć na dzisiaj. Nie wiem, czy krawiec się jeszcze nie pojawi, chyba że Gumball, masz jeszcze coś dzisiaj do rzucenia.
1: Mam, czy nie mam? Chciałem na pewno polecić anime, bo tak zawsze się pytasz mnie, jakie anime polecę, prawda? Ludziom zwykłym, śmiertelnikom. Obejrzałem anime Twoje kłamstwo w kwietniu, a prawda, mamy marzec, to już kwiecień bardzo blisko. Jest to anime o muzyce, a raczej o pianiście i skrzypaczce. Jest to w pewien sposób romans, ale nie patrzyłbym się na to pod takim względem, ponieważ raczej jest to takie doświadczenie, dużo bardzo muzyki klasycznej, takie specyficzne spojrzenie na życie. Nie chcę zbyt wiele mówić, bo cała historia opiera się właśnie na tych doznaniach. Co mogę powiedzieć, to na pewno jest Chopin, a jeżeli ktoś lubi polską muzykę, to jest to w pewien sposób rekomendacja i naprawdę polecam. Jest na Netflixie cholernie dobre. Jestem praktycznie przy końcu i wylałem z siebie morze łez.
0: Także dbajcie o nawodnienie, oglądając animce polecane przez Gumballa. A my tymczasem będziemy kończyć. Tutaj chyba krawiec się jeszcze, nie wiem, czy pojawi, czy nie. Nie wiem, czy dostanę jakąś informację z reżyserki, czy się pojawi. Także dzięki Gumball za pociągnięcie wspólnie ze mną dzisiejszego nocnego Marka. Parę różnych konfiguracji dziwnych pewnie się jeszcze będzie zdarzało. A tymczasem spokojnej nocy, trzymaj się, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: No właśnie, to był Gumball w nietypowym, nietuzinkowym, jak na nocnego Marka duecie. No a póki co, być może to będzie wyglądało. Jeszcze czekam tutaj na informacje z reżyserki, może coś dostanę, ale póki co nie dostaję. Także co nam się tutaj szykuje? W środę pewnie będzie błażej. Jutro w sumie, nie wiem, wtorek to się ostatnio zrobił taki, można powiedzieć, zaskakujący. Krawiec nas zaskakuje audycjami z przyczajki. W czwartek zapraszam na Bezlitości, no a w piątek to już sami wiecie, co tam będzie. No i na pewno się szykuje KG Bierut ze swoim nocnym jaszczurem w niedzielę. Mam nadzieję, że wszystko będzie pięknie podomykane, a ja z wami się na dzisiaj żegnam. Trzymajcie się ciepło, buźka, buźka, serduszka i niech to wszystko spłonie. A jak będzie się paliło, zostawcie. Niech się jara.

0: Ahoj, tu Ania, witam Was w Nocnym Radiu na nocnej zmianie w świecie fotografii analogowej, o której będzie nam opowiadał Krzysiek. Witaj, Krzyśku.
1: No cześć, witajcie wszyscy.
0: Jest z nami też Monika. Cześć, Moniko.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, zapraszam Was dzisiaj też przede wszystkim do oglądania, bo będziecie mieć okazję zobaczyć dużo fajnych zdjęć czarno-białych. Pamiętajcie też, że jesteśmy na żywo, także jeśli macie tylko ochotę, to dzwońcie na Skype Nocne Radio w każdej chwili audycji, także nie zwlekajcie, tylko dzwońcie.

0: No i zaczynamy. Słuchaj, Krzyśku, mówisz, że jesteś tą fotografią analogową obciążony dziedzicznie. Powiedz, po stronie matki czy ojca?
1: Nie, no po stronie matki. No z tym, że matka w zasadzie kompletnie w tym nie maczała palców.
2: Musiała maczać, bo się urodziłeś.
1: No dobra, ale ją pomińmy w tej kwestii. Nie, to raczej dziadek tam swoje narozrabiał. Przynajmniej genetycznie i... Tylko żeby było jeszcze śmieszniej... Dziadka nie poznałem raczej od strony fotografii, tak na dobrą sprawę.
0: Czy nie miałeś okazji go poznać?
1: Fotograficznie? Nie. No, znaczy dziadka oczywiście poznałem bardzo dobrze, bo z nim żeśmy mieszkali przez mnóstwo lat, ale tej fotografii w tym wszystkim było mało, tak na dobrą sprawę, bo jedyny element fotograficzny, z jakim kojarzę dziadka, to suszenie zdjęć. Kiedyś się zdjęcia suszyło na szkle, na szybie i po zrobieniu odbitek przyklejało się odbitki tą jakby naświetloną stroną do szyby i się to zostawiało na całą noc. One sobie tam przez noc wysychały i odskakiwały od tej szyby i w zasadzie to jest jedyne, co mi się kojarzy fotograficznego z dziadkiem. Dziadka kojarzę raczej od bardzo dziwnych stron, na przykład od wspólnego zbierania dzikiej róży.
0: Na jakieś herbatę?
1: Nie na herbatę. Na coś dużo przyjemniejszego niż herbata. U niego była dzika róża podstawowym składnikiem wina po prostu. Więc no dzika róża, czasami żeśmy kasztany zbierali, żeby było cieplej i przyjemniej. A fotografia gdzieś ona tam sobie krążyła. No i mówię, no to była kwestia właśnie tych szyb nieszczęsnych. Ale nic poza tym. Fotografia mi się z dziadkiem zaczęła kojarzyć dopiero w momencie, kiedy się sam na poważnie zajął fotografią.
0: No może powiedzmy, że twój dziadek, Kazimierz Rościński, tak? Pracował już jako laborant, fotograf przed wojną.
1: Tak, dziadek miał faktycznie dosyć duży związek z fotografią, bardzo duży bym powiedział nawet. W Sochaczewie razem z kolegą prowadził zakład fotograficzny. I on początkowo tam pracował w tym zakładzie faktycznie jako laborant fotograficzny. Zresztą w 1935 roku ukończył drugi w Polsce kurs laborantów fotograficznych Kodaka. No ale jak to laborant fotograficzny, on w którymś momencie i tak wziął ten aparat w rękę i tak wyszedł gdzieś tam na ulicę i wyszedł między ludzi i tak. Także no wtedy on mocno się wciągnął w te zdjęcia. I większość zdjęć, które ja tak do tej pory miałem w rękach dziadka, no to faktycznie są zdjęcia z okresu międzywojennego.
0: No tu właśnie wrzucam wam zdjęcia, to są te właśnie po dziadku.
1: To są zdjęcia po dziadku międzywojenne. No głównie to jednak była rodzina, chociaż nie zawsze. Czasami jak przy niektórych zdjęciach żeśmy rodzinne tam rozmowy prowadzili z matką i z jej bratem, no to się okazało, że oni tych osób ze zdjęć niekoniecznie kojarzą.
0: Aha, czyli nie były opisane też.
1: No nie, no na niektórych zdjęciach, no chociażby na tym zdjęciu, które teraz się pojawiło, no chociażby no, w tyle jest dziadek. Mhm. Jest też rodzina. Ale pojedyncze portrety, te, które zresztą ten ci powysyłałem, to przeważnie już są ludzie jednak, no tacy, no właśnie, z ulicy. Nikt z rodziny nie wie, kto to jest. No, a dziadek widać, że w tych portretach płynął.
0: Czyli może to są ten na przykład ten portret, to jest ktoś zamówił i nie odebrał.
1: No, albo ktoś zamówił, odebrał, a on stwierdził, dobra, a ja sobie jeszcze trzasnę odbitkę.
0: Fajne te dziewczyny.
1: Fajne te dziewczyny, zostawię okay. sobie odbitkę z tego. No i na przykład ta, no, to jest niesamowite, ale mówię, no tutaj, zwłaszcza przy portretach było rzeczywiście tak, że nikt z rodziny nie kojarzył, o kogo może chodzić kompletnie. A te portrety ewidentnie są wypracowane.
0: A ten przystojniak, wiadomo kto to?
1: Nie jestem do końca przekonany, no nie wiem. Twarz mi się wydaje coś znajoma, ale nie będę kombinował, nie będę naciągał.
0: Może jakiś kolega z wojska, nie wiadomo. No, no tutaj, gwiazda już, filmowa.
1: No gwiazda filmowa, ta gwiazda filmowa kiedyś już na samym początku, jako jedno z tych pierwszych zdjęć od dziadka mi wpadła mocno w oko. Też nikt nie wie, kto to jest.
0: Nikt nie wie, no ale nie, naprawdę. prostu. No w ogóle te zdjęcia sprzed wojny to są tak jakby.
1: To jest zupełnie inny świat.
0: Tak, tak. No, no, no i wreszcie.
1: Dziadek przy pracy.
0: Tak, dziadek przy pracy.
1: No i masz dziadka przy pracy. Przy okazji na zdjęciu masz też bardzo specyficzny aparat. A ta seria aparatów, Kodaka zresztą, Kodak Brownie mu się nazywała, przynajmniej część z tych aparatów, to były takie aparaty, które dziś byśmy nazwali w sumie małpkami. Mm-hmm. To był aparat z pojedynczą soczewką, z jednym czasem robienia zdjęcia, coś tak naprawdę podstawowego i prymitywnego, bym powiedział nawet, ale jednocześnie to były aparaty, które no właśnie, one weszły na rynek amerykański, z tego co słyszałem, na początku XX wieku, 1908 bodajże rok, i miały mocno propagować wśród ludzi fotografię. I o ile sam aparat kosztował, czekaj, chyba nie wiem, przedwczoraj oglądałem materiał bodajże $1, to potem już kolejne koszty to były wysłanie do Kodaka aparatu, żeby film wyjęli, wywołali, zrobili odbitki, wpakowali nowy film. Jest tak trochę jak na współczesne samochody, że kupujesz auto, niewiele za niego zapłacisz.
0: Ale utrzymanie, eksploatacja.
1: No to już się zaczyna szaleństwo. No i tak właśnie było z popularyzacją tej fotografii. Mhm.
0: Ale żaden aparat po dziadku nie został.
1: Nie, aparat po dziadku nie został. Po dziadku zostało trochę sprzętu, ale akurat nie aparat. Został powiększalnik po dziadku. Został obiektyw od aparatu, od akwy najprawdopodobniej. Coś ty wydłubałam.
0: Nie. Poczekaj, bo tutaj jest to, co widzą goście,
1: Dobra.
0: A ja tutaj, bo chcę przejść właśnie do samych aparatów, tylko muszę się tutaj cofnąć, żeby wam od początku pokazać, bo tutaj mi taką twoją najlepszą siódemkę wysłałeś aparatów, tak? Te, które najbardziej cenisz.
1: No, zgadza się.
0: Więc przejdźmy może do tego sprzętu. Tutaj mamy
1: Voigtlander.
0: Brylant, tak się mówi?
1: Tak.
0: Voigtlander Brylant. No tak, w skrócie Brylant.
1: W sumie 37 rok tego aparatu. Znaczy one były w poszczególnych rocznikach, może się odrobinę różniły wizualnie między sobą te aparaty, ale generalnie no, to była taka jedna seria.
0: Jak wszedłeś w posiadanie takiego cudeńka?
1: Przez kompletny przypadek. Właściwie zaczęło się od reklamy. Aha. Zaczęło się od reklamy. Kolega, z którym żeśmy się kiedyś spotkali, przywiózł reklamę właśnie tego aparatu. Mhm. Przedwojennie. Mhm. Zresztą do tej pory te reklamy mam.
0: Zakochałeś się.
1: Ja się zakochałem. Tak jest.
0: Miłość od pierwszego wejrzenia.
1: W zasadzie chyba tak, a potem jak zobaczyłem, że on gdzieś się tam pojawił na aukcji, to stwierdziłem, nie, to po prostu musi być moje.
0: Ile tam wtedy kosztowało na tej aukcji?
1: Chyba z 600.
0: Złotych.
1: Tak, do niektórych cen się nie będę na wszelki wypadek przez nową Monika siedzi po drugiej stronie stołu, więc chyba, że zatka użyć.
0: Ale to jest bardzo dobra inwestycja na takie niepewne czasy, takie aparaty.
2: Ale ja bardzo lubię jego aparaty, jestem w nich zakochana.
0: Lubisz sobie podotykać, czy czasami też sama coś strykasz?
2: Nie, po prostu dla mnie to ma urok, wygląd. Bo lubię takie stare przedmioty i po prostu uważam, że one mają duszę.
0: A same w sobie są dziełami sztuki, można powiedzieć, tak. Nie?
1: No mimo, że ten aparat w zasadzie i w tych latach 30. był na dobrą sprawę odpowiednikiem takiej dzisiejszej naszej małpki fotograficznej. Znowuż tam parę ustawień podstawowych i koniec.
0: Małpka to się trochę źle kojarzy teraz. Czemu to się nazywa małpka?
1: No z takich aparatów, które w zasadzie wymagają naprawdę podstawowej obsługi, naciskasz.
0: A, czyli taki
1: sobie
0: idiotoodporny,
1: no,
0: tak?
1: Żeby... No i proszę, i sama zabrnęłaś. Sama zabrnęłaś tę obliczkę, dobra, możesz być sama sobie z siebie dumna.
0: Czyli każdy może sobie tym zdjęcie zrobić, czyli chodziło o to, żeby właśnie rozpropagować tak fotografię wśród ludu.
1: To mniej więcej coś jak z tym brownie boxem amerykańskim. Mhm. Jest niesamowitą cechą tego aparatu to, że on, jeśli go weźmiesz do ręki, to wygląda jak aparat, taki w sumie dwuobiektywowy faktycznie, ale on robi niesamowite zdjęcia. Mm-hmm. On robi niesamowite zdjęcia, bo no, ten obiektyw ma już te 80-90 lat w tym aparacie. To jest w ogóle śmieszna konstrukcja, bo to jest cała seria aparatów dwuobiektywowych i tak na dobrą sprawę patrzysz z góry, mm-hmm. Widzisz obraz, ten, który pokazuje ci ten główny obiektyw, a dolny obiektyw robi zdjęcia. Mm-hmm.
0: Okej. To pojedziemy dalej z tymi aparatami. Mhm. Mam tutaj następne cudeńko.
1: A, Bessa.
0: Czyli ta sama firma?
1: Ta sama firma, tylko że no trochę... trochę wyższy technologicznie, trochę wyższy jakościowo. Oferujące zdjęcia w trochę innym formacie, bo zarówno możesz w tym formacie takim podstawowym dla kliszy średnioformatowej robić 6 na 6 cm oraz 6 na 9 cm. No czyli takie typowo dawne albumowe formaty, tak na dobrą sprawę. Ale fajny aparacik, bardzo, bardzo miły, bardzo sympatyczny i to, co mnie zawsze w nich urzekało, to ten mieszak. Mhm. Może otwierasz aparat i nagle ci się, wiesz, z aparatu wysuwa obiektyw na tym mieszku. Mhm. Bo to w gruncie rzeczy jest... po zamknięciu wygląda trochę... No, taki aparat kieszonkowo. Nie ma klapki, nie ma niczego innego. Otwierasz...
0: Nie, ty musisz bliżej do mikrofonu.
1: Okej.
0: Jak mówisz?
1: A ja myślałem, że to do Moniki. No dobra, okej.
0: Monika, jak będzie chciała, to tak, musimy się trochę tutaj, no. Bo Krzysiek jest wysoki, no ja tutaj zawsze jestem bliżej tego mikrofonu niż goście, bo mój mizerny wzrost powoduje, że mam niższy dystans. No dobra, słuchaj, no ale powiedz mi, jak to jest, że masz jeden aparat, masz drugi aparat i co? I czemu musisz kupić 6, następny?
1: No przecież to jest normalne, to jest nauk, to nie jest tak prosto, że mm-hmm. wiem, że się na dwóch skończy. Mm-hmm.
0: To już jest jakaś nowsza produkcja.
1: Jest nowsza produkcja i w sumie aparat taki najbardziej kreatywny. Mm-hmm. Bo on ma już wymienne obiektywy i z tym aparatem naprawdę można nieźle kombinować, chociaż powiem szczerze, że ten aparat mi chyba najbardziej napsuł krwi, tak na dobrą sprawę.
0: Aha.
1: Bo
0: co, myślałeś, że coś się udało fajnego,
1: nie,
0: potem?
1: Nie, czy... bo Pentagon... On wylądował w naprawie u mechanika chyba z 6 albo 7 razy. Mm-hmm. I tak stopniowo facet go stawiał na nogi, stawiał, aż go w końcu postawił na nogi. Ten aparat rzeczywiście już teraz działa tak, jak powinien działać. On się zresztą też uparł, ten człowiek, że on go wyprowadzi na ludzi, bo to jest jednocześnie mechanik fotograficzny, który miał praktyki w fabryce Pentagona.
0: A, okej. Okay.
1: On tam się u nich szkolił, on tam się u nich uczył. On tam te czasy, które no jedna, które począwszy od tych najdłuższych jednej sekundy do tych najkrótszych, jedna tysięczna część sekundy, on to pod koniec potrafił ustawić na ucho. On nawet nie sprawdzał na żadnych urządzeniach, na żadnym sprzęcie tych czasów. On po prostu to wszystko sobie sam ręcznie regulował. I stwierdził, że nie mam, że szukać żadnego innego aparatu średnioformatowego, no bo to jest właśnie ten średni format 6x6 cm. On mi tego Pentagona postawił na nogi, mówię ci, on walczył z 6-7 razy z tym aparatem, w końcu go doprowadził do stanu używalności. Jest to tyle fajnym aparatem, że ma wymienne obiektywy. Ja mogę sobie przy tym aparacie kombinować, wymyślać jakiś... nowe formy na rozmycie tła, bo nagle się okazuje, że można z niego odpiąć obiektyw i robić z nim zdjęcia przy odpiętym obiektywie. Mm-hmm. No czyli to tam można już tam, no nieźle można z tym kombinować.
0: To jak będziemy o tych aparatach tutaj po kolei mówić, to jakby był taki, co nie wiem, dla początkujących takich, co by chcieli się wziąć za fotografię, to...
1: Dla początkujących, którzy by się chcieli wziąć za fotografię, słuchaj, taką... wiesz co... Aparat, od którego się w ogóle zaczęła moja przygoda z fotografią. Mm-hmm. Ja miałem komunię w tym czasie, kiedy praktycznie wszyscy komuniści dostawali malutkie rosyjskie aparaty pod tytułem Smiena. Mm-hmm. To był naprawdę bardzo prosty, toporny aparacik. Mm-hmm. I on w zasadzie do tej pory jest taki prosty i topornym aparacikiem. Z nimi jest o tyle fajna sytuacja, że można nim fotografować dokładnie tak, jak pokazują ci instrukcje na tym aparacie. Tam jest wszystko bardzo patologiczne, począwszy od symboli na przykład na obiektywie. Nie masz podanych czasów, tylko masz słoneczko, masz chmurkę za słoneczkiem, masz chmurkę burzową, no masz takie różne cuda. W zasadzie możesz ustawić na aparacie wszystkie dane, które są podane na kliszę i w gruncie rzeczy masz sporą pewność i spore prawdopodobieństwo, że te zdjęcia ci po prostu wyjdą z tego aparatu. Ale potem się okazuje, że jakby się w niego wgłębić odrobinę bardziej, to można z tym aparatem naprawdę nieźle pokombinować. Ale jest fajnym aparatem, jest takim bardzo poręcznym.
0: I pewnie tanim do zdobycia, łatwym, skoro wszyscy na komunie go dostawali.
1: No wtedy go wszyscy na komunie dostawali, bo faktycznie był tani. Tylko że ponieważ fotografia analogowa nam wraca trochę do łask, to wszystko co analogowa teraz zaczyna być z powrotem drogie.
0: No tak, tak.
1: Ale rzeczywiście, jakby się gdzieś tam zakręcić, to i za 50 zł taki aparacik kupisz. No więc to naprawdę nie są duże pieniądze, a frajda jest niesamowita.
0: No na przykład ten Rolei Flex, co tutaj wrzuciłam, to tak...
1: No Rolei Flex to...
0: To widziałam za 10 tysięcy złotych.
1: No nie, aż tak to ja nie popłynąłem, nie przyznaję się.
0: Ale to ty próbowałeś wcześniej, przed pandemią, przed inflacją. Myślę, że wiesz, ludzie szukają pewnie też takich sposobów, żeby...
1: Wiesz
0: uciekać
1: co,
0: z pieniędzmi.
1: Ja kupiłem swojego za bodajże 1400 albo 1600 zł. I zdaniem znawców jego kupiłem tanio. On jest naprawdę niesamowitym aparatem. W zależności też od jakby rocznika, stopnia udoskonalenia tego aparatu, no one faktycznie osiągają różne ceny, ale jest tak niesamowitym, jest tak intuicyjnym aparatem, z którym się naprawdę mega przyjemnie obsuje. Tutaj się te zdjęcia w gruncie rzeczy tym aparatem same robią. I faktycznie to jest flagowy aparat. No. To jest szaleństwo z nim.
0: No te wszystkie poprzednie, oprócz Smenu oczywiście, no to była niemiecka produkcja.
1: To też nie jest niemiecka produkcja.
0: Tak, a teraz przechodzimy...
1: Do nasza rodzinna,
0: do rodzimej produkcji, czyli Start B.
1: Start B, wcześniej był Start. Później jest jeszcze ten Start 66, czyli ten, który
0: też to tego mam.
1: Gdzieś tam mam w zanadrzu. To są w sumie, może kopia to jest za duże słowo, to są aparaty inspirowane tym Rolleiflexem, więc sobie połamie zaraz na nim. I od nich zaczynałem te fotografie, no nie, inaczej, od Lupitera zacząłem tę fotografię średnioformatową, no ale zaraz potem skoczył Start. I on jest faktycznie fajny, sympatyczny i... Miło jest mieć uczucie, że trzymasz w ręce rodzimą produkcję, rodzimy aparat fotograficzny.
0: Widziałam na Allegro za 800 zł do kupienia.
1: Też szaleńcza cena. Też szaleńcza cena.
0: Można wyhaczyć taniej.
1: Tak, ja swojego Starta B kupiłem za bodajże 100.
0: Ale kiedy, panie?
1: Kiedy pani? Kochana? Nie wiem, za 3 lata temu.
0: No właśnie, to było przed wszystkim, wiesz.
1: No tak, to jest... to jeszcze ludzie na betonowych kołach jeździ, ja wiem.
0: Ale zobacz, widzisz, no to jako przebitka za 800 zł widziałam, no. Zakończona aukcja. No, także... widzisz, jak twój majątek wzrósł?
1: Też od niemów o tym Monice, bo stwierdziłem, może trochę za dużo rzeczy w rynce tam stoi.
0: No, trzeba posprzedawać i wyjechać na Malediwy. No i tutaj kodak Bantam, nie Batman.
1: Nie Batman, chociaż niektórzy go nazywają Batmanem. To jest w ogóle bardzo specyficzny aparacik i to jest aparacik, za którego nie zapłaciłem nic. Bantama dostałem od mojego ojca.
0: O proszę. Ale miał w swojej kolekcji, czy on jakoś wszedł w jego posiadanie?
1: On dostał w sobie. Monika, pamiętasz, od kogo oni dostali ten napad?
2: To nie było nikt z rodziny jakoś.
1: No ktoś od nich z rodziny, tylko nie wiem, od kogo oni mieli tego Bantama. No i ten Bantam sobie stoi w witrynce. Tylko, że to jest jeden z niewielu aparatów, którym już nie pofotografuję.
0: A czemu?
1: Bo o ile no, w zasadzie praktycznie wszystkie aparaty z witrynki rzeczywiście no, są w pełni sprawne, podejrzewam, że ten zresztą no, Partego też by takim był, to do niego już nigdzie nie ma klisz. W 80 roku zakończono produkcję klisz w tym formacie. Jedyne, co by mi pozostawało, to tak na dobrą sprawę docinanie kliszy do formatu tego aparatu, kombinowanie jakiejś szpulki do niego, żeby te klisze założyć. Bo to jest film, nawet ten, który jest do niego, to był film nawet mniejszy od tych filmów małoobrazkowych, tych normalnych, które są w tych metalowych kasetkach, do większości analogowych aparatów. No więc z nim jest ten problem, że on no, robi za takiego durnostojka po prostu, no, no sobie jest, bo jest.
0: Obiekt muzealny teraz.
1: Obiekt muzealny, tak.
0: Tutaj
1: nawet jest w takiej dokładnie postaci jak u ciebie na zdjęciu, tak wygląda i tak sobie stoi na cały czas na nóżce.
0: Fakt, że jest taki Batman, taki nietoperz.
1: No taki nietoperek w zasadzie, no to się zgadza, no i nawet kolorystycznie by pasowało do Batmana.
0: Tu Jola pisze, że w latach 80. miał okazję robić zdjęcia Hasselbladem.
1: A nie, no to...
0: Co?
1: To w ogóle szacun, ja się tu kłaniam, to w ogóle...
0: Ciężki w obsłudze?
1: Nie, kasa.
0: A, okej.
1: Okay. Kasa, to w ogóle nie, nie te problemy.
0: Wyższa półka.
1: Nie, nie, nie. Ale aparat fantastyczny miał.
0: Aha, okej. Ja tutaj też sobie wrzuciłam takie aparaty, które widziałam, że na Instagramie, bo polecam wam konto Krzyśka na Instagramie, klip podkreśnik, fotografia. Klip podkreśnik fotografia. I tam w hashtagach po prostu też wrzucasz, jakim aparatem robiłeś te zdjęcia. No widziałam, że tym Pentaxem sporo tych zdjęć właśnie jest tagowanych.
1: W ogóle Pentax P30 był pierwszym aparatem, który kiedyś kupiłem jako nowy. Bo zazwyczaj to faktycznie były te aparaty gdzieś tam kupowane z drugiej ręki, z Neumobilu. A Pentax P30 wtedy z oznaczeniem T, a ten dzisiejszy ma oznaczenie N, to, ale podejrzewam, że to są dokładnie te same Pentaxy, tylko robione na różny rynek, dla różnych odbiorców. To jest w ogóle ostatni analogowy aparat Pentaxa, z tego co dziś się tam dowiedziałem. Bardzo fajny, pracujący w tej również takim trybie automatycznym, więc no tak można sobie w nim ustawić wszystko i on będzie większej rzeczy regulował i dopasowywał za ciebie. Mam do niego jeszcze cały pakiet obiektywów, więc no jak tylko się pojawiła gdzieś ta możliwość kupna na Allegro, Pentax P30N właśnie, jeżeli to jakby wersję tę na inny rynek, no to się, w sumie się długo nie zastanawiałem. Nie wiem, za ile bym tego Pentaxa też trochę...
0: Nie, Pentaxa czytałam, nie.
1: Już nie patrzyłaś.
0: Patrzyłam bardziej za tymi obiektami muzealnymi.
1: No więc za tego P30 zapłaciłem 600 zł. Nie wiem, dużo, mało, trudno mi powiedzieć, ale w sumie lubię...
2: Radości.
1: A radość jest nieoceniona w żaden sposób. Jest fajny, jest poręczny, ja mam dużą rękę, a on na dodatek przez to pogrubienie z przodu aparatu rzeczywiście on fajnie leży w dłoni. Lubię go po prostu, to lubię.
0: A słuchaj, to ile masz tych aparatów w swojej kolekcji już?
1: Ja myślę, że ja wiem.
0: No dobra, załóżmy, że mamy około 20 aparatów. I no jak się odbywa decyzja, że dzisiaj robię tym aparatem? Czy masz fazy na nich? Czy teraz mam romans z tym, potem romans z tamtym? Jak to przebiega?
1: Wiesz co... Mam aparaty, które no przeważnie jednak tam zalegują. No przyznaję szczerze, że starty sobie nocują głównie w tej szafce teraz. Teraz chyba taki najbardziej na topie jest inny mimo wszystko ten Pentagon Six, bo ja przez no z dobre półtora roku się dogadywałem z tym aparatem. Nie potrafiłem się z nim dogadać do końca, nie wiem, coś mi z ostrością tam nie pasowało.
0: Trudne początki.
1: Bardzo trudne początki tego związku, to naprawdę tak...
0: Ale to was umocniło, jesteście teraz...
1: Słuchaj, teraz to po prostu, wiesz, no, rozłączni jesteśmy, wręcz, bym powiedział. Nie wiem, niektórzy się śmieją, że to jest taki aparat trochę do samoobrony, bo jak się człowiek weźmie, zamachnie, to faktycznie może komuś z tym aparatem zrobić krzywdę. Swoje waży, więc pójście z tym aparatem gdzieś tam w plener, to też jest tam...
0: Bezpieczne.
1: Tak, można by tak określić. Jeszcze do tego dorzucić ciężki, masywny statyw, to już naprawdę...
0: A teraz...
1: Coś ty wygrzebała, powiedz mi.
0: Exacta, ale nie wiem, czy masz takie w swojej kolekcji, ale widziałam też w jakichś hashtagach exacte.
1: No, i tak i nie, no bo mam ale RTL-ka 1000, to już jest następca tego aparatu. Bardzo, ten, który pokazujesz, jest bardzo podobnym aparatem do XA1A. I faktycznie ta XA1A gdzieś tam sobie stoi, nie exacta. To masz VX500. Podejrzewam, że to jest jakaś wersja pośrednia między tą RTL-ką 1000 a tą Exą, która jest takim bardzo podstawowym aparatem, takim mocno uproszczonym. Mm-hmm.
0: Mam też tutaj właśnie Smenę taką starszą, nie wiem jaką ty
1: masz. Mam. Mm-hmm. Też mam aparat bakelitowy, na dodatek ten dostałem za darmo. Poszedłem po cenach na niego?
0: Nie, nie sprawdzałam. Dobrze. Jak już zobaczyłam tego Relay Flexa za 10 tysięcy złotych,
1: to mówię, stwierdziłaś, że się poddajesz, tak?
0: Nie, to stwierdziłam, że chyba na tym starcie bym poprzestała, chyba już mi wystarczy. No, no i mam jeszcze Zorkę 4. To może teraz zagadka dla słuchaczy, kto i w jakim filmie powiedział, że w hali Mirowskiej, gdzie ja miałam aparat Zorkę 5 i zrobiłem kilka zdjęć. Czy wy pamiętacie, gdzie to było? Zobaczymy, kto pierwszy na czacie pamięta Zorkę 5. Tutaj adwokat pisze, że Pentax P30 jest za 500 zł na OLX-ie.
1: No to byś może
0: przepłacił. A, że nawet za 400 nawet jest. No pewnie też zależy pewnie w jakim stanie, w lepszym stanie, w gorszym stanie. No Pentax to japońska produkcja, te Voigtlandery to niemiecki.
1: No Zorki to rosyjska produkcja, mam na dodatek wersję eksportową, podobno lepszą niż... niż na ich wewnętrzny rynek robiona, taka trochę mniej składana butem i przecinakiem, a tak bardziej trochę z wyczuciem.
0: No.
1: Nie wiem, co ktoś wynalazł coś?
0: No, adwokat jest blisko.
1: No, krąży wokół?
0: Krążysz wokół, tak. Ale chodzi mi o to, czy której produkcji jednak te aparaty, czy czuć na przykład, że to jest niemiecka produkcja, albo to japońska?
1: No to zależy, czy to jest produkcja zachodnia niemiecka, czy wschodnia niemiecka. Powiedzmy sobie, to mnie też bez bicia, ale... znaczy, trudno je czasami porównywać, no bo jeżeli wezmę tego Pentaxa P30, no to będzie aparat małoformatowy i to są jakby zupełnie inny poziom zdjęć, zupełnie inny rodzaj zdjęć tak naprawdę. No a jeżeli weźmiemy pod uwagę no właśnie tego Pentacona Sixa, no to już jest format średni. Trudno porównywać tak na dobrą sprawę je. Wiesz, to byś musiała mieć... prędzej możesz porównać na przykład Rolleiflexa Flexa z Lubitelem i z naszym startem. I rzeczywiście w tym zestawieniu wszystkie trzy aparaty mają dokładnie taki sam układ optyczny, czyli tam patrzysz z góry, patrzysz przez górny obiektyw, dolny fotografuje, tak w największym uproszczeniu. No i prędzej te możesz porównywać. Mm-hmm. No i tutaj rzeczywiście ten Rolleiflex to tam wygrywa.
0: Wymiata
1: mm-hmm. zostawia mocno w tyle. Chociaż jeżeli nie masz, no to...
0: Jeszcze taki mi się spodobał, też widziałam gdzieś, że...
1: No i tam sobie leży z tyłu, zaleguje w tym...
0: Czyli nie w użytku?
1: Na początku był w użytku. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale podobno...
0: Practiflex, bo jeszcze nie powiedziałam chyba nazwy.
1: Tak. Podobno pierwowzór tego aparatu był budowany właśnie dla Niemców, którzy wyruszali na front, ale ile w tym jest prawdy, tyle, bo tego już nie jestem w stanie powiedzieć. On przez jakiś czas służył fajnie i sprawnie, a potem gdzieś tam pokazał różki. Mam parę zdjęć zrobionych nim, ale...
0: Obraziłeś się na niego.
1: On się obraził na mnie.
0: Okej. No i na koniec Lubitel, który... Wyczytałam, że powstał w oparciu o aparat Komsomolec. Bardzo romantyczna nazwa. I chyba z tym aparatem chodziłeś, jak się spotkaliśmy. Tak mi się wydaje.
1: Nie pamiętam, czy chodziłem z nim, czy chodziłem ze startem, szczerze powiedziawszy, ale mogłem chodzić faktycznie z Lubitelem. Lubitel jest aparatem dla ludzi o bardzo dobrym wzroku. Mhm. Bo... w zasadzie poza brylantem W każdym z tych aparatów musisz ręcznie ustawić ostrość.
2: Przepraszam.
1: Pani mówi.
2: Czy to ja tym aparatem robiłam ci zdjęcie nad morzem?
1: Nie.
2: Nie.
1: Ty mi robiłaś refleksem na zdjęcie nad morzem. Ten aparat, żeśmy zabrali na naszą pierwszą wycieczkę do Wrzeszcza. Nie wiem, czy pamiętasz te łaziarnie, co żeśmy gdzieś tam zahaczyli. No, w tym starym Wrzeszczu. No to był pierwszy aparat, który żeśmy faktycznie na taką wyprawę wzięli. Ale wracając do robienia nim zdjęć, on ma taką powierzchnię ostrzenia, gdzie no, patrzysz na tę ostrzoną, właśnie na ten ostrzony obraz o średnicy mniej więcej, nie wiem, chyba jednego grosza.
0: Okej.
1: Okay. Więc no tam...
0: Starszym osobom ze słabym wzrokiem nie polecamy.
1: Starszym nie polecamy. Niektórzy wieszają psy na tym aparacie. Da się tym robić zdjęcia. No tam się tym robić zdjęcia do tej jednodruszówki, że tak powiem, jestem jeszcze doczepiona, rozkładana lubka, no to jeden grosz się rozrasta do poziomu może 5 groszy, już na 5 groszach coś tam ostrzysz. Wziąłem go na spacer, to się zemścił na to, o to, że go wziąłem na spacer i mi się tam po prostu rozkręcił na tym spacerze godzina jedna. Także, no ale to radziecka myśl technologiczna, no z tym, że skoro...
0: Też można nim zabić.
1: Pewnie. On chyba właściciela potrafi prędzej zabić i wykończyć, tak? Ale nie, dobra, nie mówię na niego złego słowa, bo od niego w zasadzie się zaczęło, przynajmniej jeżeli chodzi o fotografię średnioformatową. Mhm.
0: A tutaj na koniec właśnie podsumowanie, to kolekcja cała Krzyśka w gablotce. Pięknie, piękna rodzinka.
1: No jest.
0: Czy teraz polujesz na jakiś?
1: Nie, ale są kanały na YouTubie.
0: Właśnie, poleć jakieś.
1: Które działają tak bardzo... szczujogennie, że tak powiem, tak podkręcają trochę. O rany, nie polecę ci, bo nie będę teraz wymyślał, przypominam sobie za wszelką cenę.
0: Ja znalazłam takie, fotografia jest fajna i po prostu drugi kanał, fotografia analogowa.
1: No i bardzo dobrze znalazłeś, bo dokładnie o tego pana chodziło.
0: Tego z fotografii?
1: Tak, o tego Pawła Chorążego bodajże, tak się nazywa. Mam nadzieję, że nie przekręciłem jego nazwiska.
0: O, jest i Etam. Halo, halo. Czy Szczecin nas słyszy?
3: Słyszy.
0: Witamy Etama.
1: Witamy Szczecin, cześć.
3: Analogowy Etam, tak. Zaczęliście ten temat, który po prostu jest takim tematem rzeką, no bo całą historię aparatów analogowych to już mamy w zasadzie za sobą, nie? Nie wiem, czy coś nowego w tym temacie powstaje, poza tym, że kilka firm jeszcze produkuje jakieś tam przeźrocza lub klisze. Ja miałem akurat w życiu okazję fotografować chyba na wszystkich możliwych formatach, od 75 i 65 mm przez 35 mm i jeszcze nawet taki aparat miałem, który miał bodaj 16 mm szerokość. To były takie już niby automatyki, że tam nic nie trzeba było ustawiać. Było coś takiego, a nawet miałem aparat do mikrofilmów, sobie wyobraźcie, w czym to był aparat mojej konstrukcji, ponieważ ja od chyba bodaj 78 czy 9 roku używałem kamery analogowej na taśmę 2x8 mm i przez wiele lat się tym zajmowałem, filmowaniem, to wpadłem na pomysł, żeby użyć taśmy filmowej 8 mm i skonstruować do tego aparacik fotograficzny. Taki subtelny, że można było na przykład w kinie robić zdjęcia, fotosy. No i nawet się to udało. Tylko że no, musiałem oczywiście sam to wywoływać, bo w żadnym zakładzie tego nie chcieli przyjąć. Także jakiś tam koreks dostosowany do możliwości ciemniano, a później było łatwiej, bo Pałac Młodzieży i tego typu rzeczy. Ale osobiście powiem wam, najbardziej wspominam aparat Smiena 8M to chyba był, czy M8. Wśród tych aparatów, zdaje się, po lewej stronie za takim obiektywem.
1: Tak, dokładnie. No to jest właśnie ten komunijny aparat, że tak powiem. Nie?
3: No ja dostałem go na 6 urodziny. Ja dostałem na 6 urodziny i pamiętam jak dziś prawie, że jak rok później czy pół roku później pojechałem jako 7-latek na wakacje pierwsze swoje w podstawówce i ciocia z Ameryki miała przyjechać do tej miejscowości. takiej dawnej rodzinnej miejscowości, skąd pochodzi moja rodzina od strony ojca. No i zanim ciocia zdążyła przyjechać z tej Ameryki, to już wypstrykałem cały film, który miałem, 36-klatkowy, robiąc, to była prawie taka wioska, takie małe miasteczko, wioska, no prawie, że. I ja wypstrykałem kurą, świnką i kaczką wypstrykałem, a więc gdyby tak głupio nie było, to cioci pstrykałem, ale już bez kliszy.
1: Tak, żeś to cwanie rozegrał. Wiesz co, no to ja z kolei biegałem po podwórku, ponieważ jednocześnie miałem od samego początku mocne ciśnienie na stałą polską motoryzację, a to był ten czas, kiedy w zasadzie większość podwórka zajmowało syreny w Warszawie i gdzieś tam może się przypałętał duży Fiat. No to fotografowałem te syreny Warszawy i duże Fiaty. Tylko że nie wywoływałem później tych filmów i nie robiłem odbitek, tym się zajmował mój ojczym. I później przy chyba trzecim czy czwartym filmie, za którym się razem jak wrócił, powiedział: słuchaj, ty weź w końcu raz w życiu, pójdź do lasu, sfotografuj jakieś, nie wiem, zwierzątko, drzewko, cokolwiek, ile można do cholery jasnej fotografować syrenek, mało ci swojej własnej.
0: Albo chociaż jakieś dziewczynie zdjęcie zrobić.
1: Nie, no to... Nie.
0: Ale potem poszedłeś po rozum do głowy, ale to będzie później w audycji.
1: Ale to będzie później, ale faktycznie...
0: Po 22.
1: To... No można. Faktycznie początki to rzeczywiście ze Smieną były pełne syren Warszaw. Podejrzewam, że i pełno podwójnej ekspozycji się tam trafiło, bo Smiena 8M. Żeś ma tak cudowną, fantastyczną cechę.
3: Ja często robiłem podwójną ekspozycję i to nie tylko na Smienie. Zresztą ta Smiena 8M ma jeszcze wersję taką dwuobiektywową do fotografii trójwymiarowej, nie wiem czy wiesz. Jest o połowę dłuższa i ma dwa obiektywy.
1: O, no to z taką się nie spotkałem. Ewentualnie spotkałem się ostatnio, gdzieś tam nie przyglądałem Allegro, natknąłem się na Lubitela w wersji dwuobiektywowej, ale to chyba była czyjaś tam konstrukcja własna, prywatna i taka bardzo, bardzo, bardzo autorska. A Smiena chyba 8M faktycznie była produkowana w jakimś tam bardzo, bardzo krótkiej serii faktycznie z tymi dwoma obiektywami. Ale mam też drugą, mam też tę jedynkę taką typową. Tam już Ania ją pokazywała przez krótki moment. Bakelitową i powiem ci szczerze, że mi chyba nawet lepiej się fotografowało przez, jak mogłem je sobie porównać, tą bakelitówką niż tą 8M.
3: No ja przez dłuższe lata miałem tą Smienkę tylko, aczkolwiek w międzyczasie jako dzieciak u mojej babci w takiej starej komodzie po niemieckiej podejrzewam, bo my tutaj na tych ziemiach wyzyskanych, no to tam jakieś meble zostały w tych mieszkaniach, kamienicach. Ja to wygrzebałem oprócz 5000 marek z okresu inflacji.
0: W czepku urodzonym.
3: To jeszcze tam złotówki jakieś, 100 złotówkę, 20 złotówkę wygrzebałem, groszówki przedwojenne, ale również udało mi się wygrzebać Smienę. I to do dziś ją mam. Nie robiłem nią zdjęcia, ma urwany zawias, ale podejrzewam, że bez problemu, bo jakby się klisze włożyło i tam jakąś taśmą klejącą zabezpieczyło, to by dało radę zdjęcia, ale znalazłem tam zdjęcia rodziny sprzed 30 lat i je wywołałem. W ciemni w łazience zrobiłem odczynniki, bo jak już chodziłem do Pałacu Młodzieży, wiedziałem, jak to dobrze zrobić, zabezpieczyć, no i mam tą kliszę wywołaną.
0: No to ale to twojej rodziny czy tej rodziny niemieckiej, tak?
3: Nie, rodziny mojego wujka, brata mojej mamy, świętej pamięci.
0: A, no tak, to super znalezisko.
3: Udało mi się znaleźć i po prostu ja, tak, znaczy to był przypadek zupełny, bo ja stwierdziłem, że, czy nie pamiętam jak to się stało, bo normalnie to pewnie bym otworzył, tak, ale ona była w takim pokrowcu, Smieny miały taki charakterystyczny, w miejsce tam, gdzie jest do statywu gwint, to miały taki charakterystyczny w pokrowcach jeszcze pokrętełko pod spodem. No. Tak. Żeby to nie wypadało, nie? I jakoś wpadłem na pomysł, żeby jednak to otworzyć w ciemni. Otworzyłem, patrzę, o kurde, klisza, nie? To zobaczymy. Wrzuciłem do odczynników w łazience, na szybko wywołałem, wysuszyłem, patrzę, są zdjęcia, nie?
0: Super.
3: Negatywowe. Ale powiem tak, dużo rzeczy też robiłem w pozytywach. To znaczy mnie zawsze fascynowało w fotografii to, żeby zrobić sobie slajdy. To znaczy ja to miałem jeszcze z dzieciństwa, kiedy na projektorze Ania wyświetlałem sobie te takie slajdy typowe dla dzieci, nie? Tylko tam to jest o tyle nie da się za bardzo w Smienie, no bo w Smienie mamy, czy w ogóle w aparatach małoobrazkowych mamy ten problem, że taśma idzie na wzdłuż, tak, a nie pionowo. Natomiast w projektorkach mamy pionowo, więc tego nie dało się za bardzo zrobić. Jeszcze trzeba byłoby pokombinować, żeby robić w orientacji pionowej, portretowej. Natomiast w pewnym momencie w szkole, jak byłem, to trafiłem na epidiaskop, który miał właśnie na te ramki takie, że się wstawiało pełną klatkę 24x36 mm. Wstawiało się, po prostu wycinało się je i wstawiało się je po prostu tych ramek takich, nie? No i wtedy kupiłem taśmy pozytywowe, kolorowe. No i zacząłem robić zdjęcia w szkole. Zresztą praca moja dyplomowa, technika, polegała na zrobieniu procesu technologicznego na torach pewnego, właśnie w formie takiej serii slajdów.
1: No pięknie, tak, zresztą nie wiem, gdzieś przeglądając, poszukując negatywów dla siebie, gdzieś tam grzebiąc po aukcjach, dogrzebałem się, że i części przynajmniej tych czarno-białych negatywów można i na pozytyw wywołać już na sam slajd, nie?
3: Znaczy tak, są takie specjalne, nawet w tamtych czasach były naświetlarki, że robiłeś to w bardzo prosty sposób. Po prostu w ciemni przykładało się pod tym była klisza nienaświetlona, a na wierzchu była klisza naświetlona, już wywołana negatywowa. Dociskało się jedną do drugiej, tam taka szybka była, tylko robiło się pstryk lampką taką błyskową i normalnie jeszcze raz wywoływałeś, po prostu stykowo zwyczajnie, nie?
0: No dobra. A słuchaj, tu mówicie też o tych kliszach. A czemu nie robisz kolorowych zdjęć, Krzysiek? Czemu to musi być czarno-białe? Przecież można na tych zdjęciach kolorowe robić.
1: Można, ale po pierwsze dla mnie to jest czysta ekonomia. No czarno-białe jednak będą tańsze.
0: No, myślałam, że jest jakieś głębsze wytłumaczenie.
1: Przykro mi bardzo, spłycę to zaraz potwornie. Po drugie, no, dużo prostszy jest proces wywołania czarno-białego filmu niż kolorowego. Nie mam, że tak powiem, tak rozwiniętych umiejętności, żeby samemu wywoływać kolor. Czarno-białe sobie spokojnie wywołam, a kolorowe gdzieś tam oddając. Poza tym, nie wiem, ja się w sumie wychowywałem na czarno-białych zdjęciach. No dziadek no to siłą rzeczy te czarno-białe zdjęcia robił, ale po skończeniu średniej szkoły właściwie miałem swój pierwszy kontakt z fotografią przez gazetę. Przez gazetę, przez Dziennik Bałtycki, przez Głos Wybrzeża. No i tam w zasadzie też wychodziły wyłącznie te same czarno-białe zdjęcia i tak mi już zostało. No.
0: Okej. Okay. Eta, masz jeszcze jakieś pytanie do gościa naszego?
3: Moje pytanie, kolor czy czarno-biały, nie? Ewentualnie sepia jeszcze wchodzi w grę, no ale sepię łatwo zrobić z czarno-białego.
1: Tak? No chociażby z herbaty, ja już kiedyś ćwiczyłem to z tą herbatą. No.
0: Tak?
1: No zbitkę zanurzasz przed utrwaleniem w esencji i masz faktycznie sepię, no to jest...
0: Sepia po taniości, maczana w herbacie.
1: Sepia po taniości, maczana w herbacie. Nie wiem.
0: Lipton czy Tetley lepszy?
1: Nie wiem, wtedy już nie pamiętam, co to było, szczerze powiedziawszy. Chociaż ja słyszałem, że niektórzy twardziele potrafili nawet w esencji tej kawowej nurzać. Ja nie próbowałem, próbowałem z herbatą.
0: Pewnie po kawie taka głębsza sepia.
1: Tak, taka soczysta ta sepia.
3: Mogę tylko polecić słuchaczom, jeżeli lubią robić zdjęcia, a dzisiaj to wszyscy mają we krwi fotografie, selfie i tak dalej, to po prostu kupić sobie, tym bardziej, że one są za grosze, jakieś Zenity, te ostatnie wersje, czy nawet Smieny, kupić sobie klisze. Patrzyłem ostatnio fotografa, można kupić i to głównie właśnie czarno-białe. Robi teraz na polski rynek bardzo dużo, sprzedaje firma Meopta czeska, sprzedaje tych przezioczy. I bardzo polecam kupić sobie epidiaskop właśnie i zrobić sobie pozytywy i rzucić na ścianę. To jest bardzo fajna zabawa, naprawdę. A przy okazji po prostu jest tak kameralnie jak w kinie, nie? Sobie pooglądać coś takiego. Oczywiście jeśli to kogoś zacznie kręcić, nie? Ale to trzeba spróbować zwyczajnie. Nie? Jest to zupełnie inna plastyka obrazu niż cyfrowego, to trzeba też powiedzieć, bo no, nawet jeżeli takie jakieś ziarno wyjdzie przy większych, bardziej światłoczułych negatywach, to no, ma to swój urok. Nigdy nie zrobiłem chyba lepszych zdjęć, jak robiłem Zenita.
0: No my tu lubimy w nocnym radiu pod prąd, także może też pod prąd tej cyfrowej manii. Niewykluczone, że tutaj kogoś zachęcimy do tego, żeby te swoje zenity odkurzył.
3: Jeśli kiedyś dojdzie do jakiegoś takiego spotkania, gdzie będzie krawiec, wizualnie się pokaże, to mam w lodówce, już nieważne, bo to są w 92 straciły datę ważności, ale są cały czas w lodówce, więc jak zadzwoniłem do takiego człowieka, który się jeszcze zajmuje wywoływaniem tych negatywów, to mówi spoko, możesz wsadzać ruskiej firmy Świeca, taśmę filmową 8 mm, to sfilmujemy analogowo krawca.
0: Ale czekaj, ty tą taśmę trzymasz w lodówce?
3: Tak, od 92.
1: No to robaki w lodówce, ale taśmę, no co ty chcesz? Ja się jeszcze nie odważyłem, ja ze swoimi taśmami po prostu siedzę w szafce cały czas, ale no...
0: Nie wiedziałam, że taśmy można mrozić, to co człowiek
1: no się...
0: Nie,
1: mrozisz,
3: jeśli mrozi. Diapozytywy przechowuje się w niskich temperaturach po prostu, żeby zachowały swoje właściwości jak najdłużej.
0: A to jest to, co Jola pisze, tak? Że trzeba mocno utrzymywać temperaturę? O to chodzi? Że łatwiej wywoływać? Wiesz,
3: ja się teraz już dokładnie nie powiem, bo moja wiedza, że tak powiem, z tamtych czasów Pałacu Młodzieży to już jest 35 albo 40 lat jak minęło. No nie, no bardziej 35 powiedzmy. To już mało z tego pamiętam, szczerze mówiąc, ale no, wiem, że trzymanie w lodówce to naprawdę te klisze mogą mi 30-40 lat przetrwać. A druga sprawa to jest to, że no, jakaś awaria większa typu, nie wiem, jakiś impuls elektromagnetyczny ich nie skasuje, nie? To jest bardzo ważna sprawa.
0: No tak, tak. No dobra, Etam, słuchaj, to dzięki za telefonik.
3: No,
0: Trzymaj się. A właśnie wracając tutaj do tych kliszy, tutaj też właśnie w hashtagach widziałam, że tam często się pojawia Ilford Pan 400. To jest taki, co najczęściej używasz?
1: To jest taki, którego jest najwięcej w szopeczce.
0: Ale się rozdzwoniliście dzisiaj, super, normalnie. I dzwoni Jola. Hej Jolu.
1: Cześć.
4: Cześć, witam was.
0: Hej, hej.
4: Tak. Przyznaję, ja też trzymałam w lodówce błony filmowe. Lodówka była zamiast żarcia zwykle zapełniona błonami.
0: Zamiast smalcu to klisze.
1: Wiesz co, ja się na razie nie odważam. Być może się odważę i kiedyś też tam włożę, ale na razie schodzą mi na tyle na bieżąco te negatywy, że...
4: Zdobycie...
0: Halo, halo?
4: Wtedy zdobycie błon filmowych graniczyło z cudem. Nie wiem, dobrze mnie słychać?
0: Tak, już tak.
4: Tak. Wtedy zdobycie błon filmowych graniczyło z cudem, więc trzeba było stać w kolejce kilkanaście godzin. Na Warszawie, na Mazowieckiej był sklep fotograficzny, gdzie czasem przywozili błony filmowe Orwokolor. I wtedy staliśmy na zmianę, żeby kupić. Ja w 80 roku zamieszkałam w pracowni fotograficznej, którą udostępniła mi znana polska fotografka Irena Jarosińska. I to właśnie miałam okazję jej Hasselbladem robić zdjęcia.
0: A, czyli to nie był twój, bo już myśleliśmy, że taką burżujką jesteś.
1: No właśnie, się zastanawiałem, kto jest na tyle bogaty i go, żeby było stać na Hasselblada.
4: Ten Hasselblad był wtedy też nie Ireny, to był strasznie drogi. W tamtych czasach kupienie Hasselblada to było po prostu niemożliwe.
0: Taki Mercedes wśród, no, tak?
1: Tak,
0: aparatów.
4: Tak, to był aparat, zresztą świetnie wyposażona była, bo Irena miała wszystkie możliwe obiektywy do niego, jakie w tamtym czasie w ogóle były. I to było wydawnictwo, dla którego ona pracowała jako fotograf. Natomiast ponieważ ona prowadziła zajęcia właśnie w tej pracowni, bo żeby zostać wtedy czynnym fotografem, trzeba było należeć do Związku Fotografików Polskich. I żeby tam się dostać, trzeba było mieć osobę wprowadzającą, czyli jakiś fotograf musiał wprowadzić taką osobę, musiała przedstawić swoje portfolio i komisja decydowała, czy zostanie fotografikiem. No i my żeśmy się spotykali w tej pracowni, w której ja właśnie wtedy mieszkałam. I to było na ostatnim piętrze na ulicy Orlej w Warszawie.